0: zatrzymany. Jastrzębska policja nie udziela jednak szczegółowych informacji na temat ataku.
1: A tym tematem zajął się Artur Zubek z Radia Katowice.
2: To są aktualności jedynki.
1: W nich teraz o zapowiadanych przez resort zdrowia zmianach w reakcji na finansowy skandal w warszawskim Szpitalu Południowym. Kierownictwo resortu oraz szefowie NFZ-u i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zapowiedzieli głębokie zmiany systemowe, w tym wprowadzenie maksymalnych limitów godzinowych dla medyków na kontraktach. Choć opozycja żąda rozliczeń, urzędnicy twardo bronią swoich stanowisk.
3: O dymisjach w samym resorcie nie ma mowy, ale minister Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała twarde uszczelnienie systemu finansowania.
4: Na pewno budzi spore emocje, że my dzisiaj dokładamy kolejnych miliardów do NFZ-u, nie mając wpływu na to, jak te pieniądze są wydatkowane.
3: Mimo narastającej krytyki za brak wcześniejszego nadzoru, urzędnicy kategorycznie odrzucają żądania personalnych rozliczeń we własnych szeregach. Dyrektor generalny w Ministerstwie Zdrowia, Rafał Główczyński, podkreśla, że Departament Kontroli działał prawidłowo, a wcześniej do resortu nie wpływały żadne oficjalne skargi.
5: Nie widzę żadnych podstaw, żeby wyciągać jakiekolwiek konsekwencje w stosunku do kogokolwiek w Ministerstwie Zdrowia, ponieważ Ministerstwo Zdrowia w tej sprawie podjęło stosowne działania.
3: Szczegóły pakietu legislacyjnego, w tym propozycja wprowadzenia sztywnego zakazu pracy ponad siły, mają zostać omówione 9 lipca podczas oficjalnego spotkania resortu z Naczelną Radą Lekarską. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Na koniec zaglądamy na mundialowe areny. Trwają dwa mecze. Japonia do przerwy bezbramkowo remisuje ze Szwecją, a Holandia prowadzi 2-0 z Tunezją. Ten mecz właśnie się ponownie rozpoczął po przerwie. Biorąc pod uwagę te wyniki, w wirtualnej tabeli grupy F prowadzi Holandia z 7 punktami, druga Japonia ma 5 punktów, trzecia Szwecja 4, a ostatnia Tunezja okrągłe 0. Ostateczne wyniki spotkań Japonia-Szwecja i Holandia-Tunezja podamy Państwu za godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy na termometrach od 13 stopni na północy do 20 w centrum i na południowym wschodzie. Przed nami bardzo ciepły, wręcz upalny piątek. Od 27 stopni na Podhalu do aż 33-34. Zobaczymy na południowym zachodzie i krańcach zachodnich.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
7: A naprzeciw mnie Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
7: Bardzo aktywny, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, bardzo różnie rozumiane kwestie edukacyjne. Myślę, że tym bardziej aktywny, skoro jutro koniec roku. Dwa tematy. Zacznijmy od tego, który brzmi bez wątpienia bardziej poważnie, potem się wytłumaczę z tych słów, raport edukacyjny. Sporządziliście taki dokument. Co w nim znajdziemy?
8: W raporcie edukacyjnym przede wszystkim 50 postulatów, 50 konkretnych myśli na temat tego, jak wyglądać powinna polska szkoła. I może takie najważniejsze bym przytoczył, tutaj mam przed sobą wypisane najważniejsze, zaczynając od tego, żeby psycholog był w każdej szkole. Obecnie według naszych danych około 200 gmin w Polsce nie ma ani jednego psychologa, więc to też jest dość duży wakat na to, że młodzi ludzie nie mają tam jakiegokolwiek wsparcia. Następnie również ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, bo obecnie ponad 360 tysięcy dzieci żyje w skrajnym ubóstwie i jak najnowszy raport również opublikowany w Dzień Dziecka został opublikowany i była mowa o tym, że praktycznie połowa tak naprawdę, a może trochę mniej niż połowa, ale jednak znaczna część uczniów nie może wziąć do szkoły chociażby drugiego śniadania. Idziemy dalej, czyli koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli tutaj jesteśmy za likwidacją biało-czerwonych pasków w szkołach. Jest to temat dość głośny w ostatnim czasie i dlatego my też tutaj przypomnieć można naszym słuchaczom, że chodzi tutaj o rzeczniczkę praw dziecka i aferę związaną z darmowymi lodami za czerwony pasek, dlatego wszyscy o tym mówimy, ale my uważamy od dawna i to już rok temu w naszych postulatach prezentowaliśmy, że czerwony pasek bardziej tutaj szkodzi niż faktycznie pomaga. Dlatego, że polska szkoła patrzy na początku, a raczej na początku patrzy przez cały czas na efekt końcowy, na metę. Nikt nie patrzy na to, co pokrótce, tak naprawdę co pokrótce, jak to można powiedzieć, co po kolei dany człowiek, dana młoda osoba w szkole robi. Tylko liczy się ten wynik końcowy i na każdego się wskazuje, że ty jesteś jedynką, ty jesteś trójką, ty jesteś szóstką, a nie ma takiej bardziej podejścia kwestia takiego indywidualnego i też opisowego i uważamy, że jednak to bardziej
7: szkodzi. Ale to nie stoi w sprzeczności. Jeżeli będzie nawet podejście bardziej indywidualne, bardziej opisowe,

0: pokazujący, jak uczeń się rozwija, jak się zmienia, jakie ma braki i nad czym musi pracować, no to jednocześnie są wystawiane oceny. I dlaczego przy tym rozwinięciu tego jednego skrzydła nie pozostawić również tego drugiego? No bo to dla tych, którzy rzeczywiście się dobrze uczą i są w tym systematyczni, to jest pewnie jakaś satysfakcja i wyróżnienie. I czemu im to odbierać?
1: Tak, patrząc na to z różnych stron, w każdej szkole też czerwony, biało-czerwony pasek inaczej funkcjonuje.
0: I żeby nie było, ja nigdy biało-czerwonego paska nie dostałem, więc nie mówię w swoim imieniu.
1: Jasne, jasne. Właśnie patrząc na te biało-czerwone paski oczywiście i jednocześnie tutaj też dodając kolejny punkt z naszego raportu, czyli temat korepetycji. I dlatego uważamy też, że czerwony, biało-czerwony pasek nie jest dość równą formą nagrody, ponieważ wielu dzieci no nie stać po prostu. Są takie ogromne nierówności, że dzieci, których rodzice nie mają nie wiadomo ile pieniędzy, nie są w stanie zapłacić 150 godzin. Za godzinę korepetycji, 150 zł za godzinę korepetycji, a mniej więcej tak teraz najnowsze dane szacunkowe, 150-200 zł za godzinę, jedną godzinę, a tych korepetycji przeważnie, jak już ktoś bierze korepetycję, przeważnie z dwóch, trzech przedmiotów, więc to jest wskazywane na ten sposób, że no, jesteśmy krajem pełnym nierówności. Szkoła bardziej te nierówności pogłębia. Jeśli ktoś nie uczy się jednocześnie oczywiście systematycznie, ale przez 45 minut lekcji nauczyciel ma 30-35 uczniów do tutaj nauczenia, czyli mniej więcej półtorej minuty na każdego i on nie jest w stanie przekazywać całego materiału, więc kolejny postulat, który łączy się tutaj i z czerwonymi paskami, i z korepetycjami, czyli uszczuplenie i współcześnienie podstawy programowej.
0: To jeszcze zapytam w takim razie o te klasy liczące po 30 czy nawet więcej uczniów, bo mam takie wrażenie, ale oczywiście to jest perspektywa warszawska, bardzo myląca, że przynajmniej w samej Warszawie to się w sposób dramatyczny zmieniło. Znaczy w tej chwili w klasach widać raczej, że tych dzieci jest 20, czasami nawet mniej. To jest oczywiście wszystko konsekwencja dramatycznej demografii, którą obserwujemy w Polsce.
1: Tak, demografia demografią. Oczywiście patrząc na te starsze roczniki dalej sytuacja jest tutaj fatalna, ale im niżej patrzymy, chociaż teraz też jest nawarstwienie tych różnych roczników, więc aktualnie ten problem pozostaje. Bardziej pozostaje oczywiście w mniejszych miejscowościach, gdzie faktycznie tej szkoły nie ma w przeciągu na przykład 20 kilometrów, ale nadal ten problem występuje i nauczyciele sami nam mówią, że nie są w stanie w żaden sposób tutaj działać. Jak też mówimy o mniejszych miejscowościach, to dla nas jest równie ważna bezpłatna komunikacja dla uczniów i uczennic zarówno szkół podstawowych, jak i średnich, żeby tutaj jak najbardziej te nierówności społeczne niwelować. Bo oczywiście nierówności społeczne zawsze były, są i będą i tego w żaden sposób się nie pozbędziemy, ale przynajmniej dla tych dzieci, dla dzieci i młodych osób warto pewne kroki podjąć. I oczywiście minister finansów spojrzy na nas tak i powie, o nie, nie, nie, żaden z waszych postulatów nie jest w stanie się zrealizować, ale uważamy, że na czym jak na czym, ale na młodych ludziach i na edukacji, czyli też przyszłości kraju oszczędzać w żaden sposób nie można, więc tutaj też chociażby przychodzimy z darmowymi podręcznikami w szkołach średnich, bo w szkołach podstawowych ten program akurat dawania podręczników dzieciom jest świetny. I też edukacja seksualna chociażby, czyli edukacja zdrowotna, która wchodzi od 1 września 2026 roku do polskich szkół. Wreszcie jako przedmiot obowiązkowy po całym roku nieobowiązkowego z przyczyn politycznych jednak w kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, stąd taka też decyzja Barbary Nowackiej była. No teraz mamy nadzieję jednak, że po pewnym czasie uda się wprowadzić segment zdrowia seksualnego do polskich szkół również obowiązkowo. I też pojawiają się tutaj chociażby te tematy związane z zakazywaniem telefonów komórkowych w szkołach i my w raporcie edukacyjnym, który dzisiaj i jutro ma swoją premierę, mówimy, że nie. Mówimy twarde nie zakazom telefonów komórkowych w szkołach. Uważamy, że na początku powinniśmy jednak stawiać na edukację i dopiero gdy wyczerpiamy ścieżkę edukacyjną, ewentualnie myśleć o twardych zakazach.
0: To nie stoi w sprzeczności, to znaczy może być ścieżka edukacyjna, a jednocześnie zakaz noszenia telefonów, bo patrząc na to, co dzieje się w polskich szkołach na przerwach, ja już nie mówię o lekcjach, o przeszkadzaniu, ale nawet patrząc na to, co dzieje się na przerwach, no to mam wrażenie, że na przykład ta pomoc psychologiczna, o którą postulujecie, ona w dużej mierze, potrzeba tej pomocy wynika z tego, czym dzieciaki zajmują się na przerwach. Zajmują się tym, co mają w telefonach.
1: Tak, to jest zdecydowanie prawda, że tutaj jako młodzi ludzie jesteśmy uzależnieni od telefonów i to też deklarujemy w najróżniejszych badaniach. Bodajże kilkadziesiąt minut temu też ustawa patostreamingu przeszła przez Senat, trafiła na biurko prezydenta, więc...
0: Zobaczymy,
1: co będzie dalej oczywiście i tych tematów też jest wiele w zakresie chronienia młodych ludzi w sieci, ale to dopiero się zaczyna po tych kilku latach nic nie robienia i to mówię zarówno o Prawie i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. Dopiero teraz pojawia się ten temat w przestrzeni publicznej i bardzo się cieszymy. No i właśnie patrząc na zakazy telefonów komórkowych, my myślimy, że na początku powinniśmy ten element higieny cyfrowej, który jest w edukacji zdrowotnej, przeprowadzić pierwszy rok i po tym pierwszym roku dopiero myśleć o takich ewentualnych zakazach. A co dla nas jest najważniejsze, to nie nawet to, co się dzieje w szkole, bo w szkole uczeń jest na przykład od 8 do powiedzmy godziny 15-16 i wychodzi z tej szkoły, wraca do domu i rodzic, nie powiem też, że każdy rodzic, ale wielu rodziców i to też słyszymy od uczniów w różnych miejscach Polski, jak jeździmy po Polsce, słyszymy, że oni nie mają zielonego pojęcia. Nasi rodzice mówią, nie mają zielonego pojęcia, co my robimy w sieci, tak? Nie mają pojęcia, ile spędzamy nad tym czasu. Więc jeśli tylko zakażemy na etap szkoły,

0: a nie wprowadzimy też tutaj jakiejś edukacji poniekąd dla rodziców, czyli edukacji przez dzieci, bo rodziców już do szkoły nie zaciągniemy, no to będzie zdecydowanie ciężko. I też tutaj, jak już mówimy o tym, że od 8 do 16 przybywamy w szkole, no to my jesteśmy za tym, żeby jednak lekcje
1: mała
0: zaczynały...
1: Mała poprawka, tak?
0: Tak, tak, tak. Żeby też lekcje zaczynały się o godzinie 8.30, a kończyły maksymalnie właśnie o godzinie 16, bo lekcje potrafią trwać nawet do godziny 19, nie wymieniając konkretnych nazw liceum.
1: Ale akurat ten postulat dotyczący 8.30, nie ukrywam, że jest mi bardzo bliski. Nie dlatego, że dzięki temu jako rodzic będę trochę później mógł wstawać, bo to i tak niestety nie ma wpływu na moje wstawanie. Ale patrzę na to, jak wygląda budzenie tych najmłodszych dzieci, 7, 8, 9-latków, o godzinie 7, a jak wygląda godzinę później.
0: Tak, i tutaj też jest ważna bardzo neurobiologia, tak, która wskazuje, tutaj wszelkie badania mówią o tym, że chociażby te pół godziny, no nie mówimy tutaj godzina, dwie, ale pół godziny, no świata
1: to
0: nie
1: zniszczy. I tak zrobi różnicę.
0: I tak zrobi różnicę i tak pomoże bardziej młodym osobom, a tym bardziej pomoże młodym osobom, które siedzą w tych szkołach do późnych godzin, później wracają właśnie po szkole, mają do odrobienia pracy domowej w szkołach średnich, bo w szkołach podstawowych są nadal zakazane. Oprócz prac domowych muszą przygotować się do sprawdzianu, kartkówki jednej, drugiej, trzeciej, jeszcze rynek korepetycji, o którym wcześniej mówiłem, no i wybija go godzina północ. I kiedy ta młoda osoba ma odpoczywać, jak jeszcze chciałaby chociażby chwilę popisać z kolegą czy koleżanką, a może i dziewczyną. Tak, więc nie mamy tutaj czasu trochę dla siebie jako młodzi ludzie.
1: Natomiast widzę, nie chcę powiedzieć sprzeczność, ale coś, co może na pierwszy rzut oka trochę zdumiewać, bo z jednej strony jesteście przeciwnikami używania smartfonów w szkołach, o czym pan przed chwilą powiedział. To jest punkt 12, ale jeżeli spojrzymy na punkt 13, to z kolei jesteście za tym, za wprowadzeniem zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia z weryfikacją tożsamości. No, czyli akurat szkoła podstawowa, można powiedzieć. No, nawet dokładnie.
0: Tak, tak, tak. I patrzymy tutaj właśnie na zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jako coś obowiązkowego. Obecnie teoretycznie, i to podkreślę, teoretycznie jest to zakaz
1: bardzo
0: do 13 roku życia, więc osoba, która ma lat 10, może mieć tych lat 33 i nikt w żaden sposób tego nie zweryfikuje, bo drodzy państwo, słuchacze, na pewno nieraz klikacie, nie jestem robotem, żeby wejść na jakiś portal, przeczytać chociażby najnowsze newsy ze świata. I tak właśnie dzieje się w każdym zakresie tutaj przy tworzeniu kont młodych ludzi, a jednak media społecznościowe są pełnym światem zagrożeniem. I tak naprawdę media społecznościowe są 24 godziny na dobę, na wyciągnięcie ręki, więc i w szkole, i w domu, więc tutaj również na rodziców trzeba, na rodzicach trzeba się skupić i na apelowaniu do nich, żeby też reagowali, ale no jednak zakaz mediów społecznościowych jest o tyle ważny, że co najgorsze w mediach społecznościowych 5-10 lat temu, bardziej 5, to może śmieszne filmiki, a teraz już nawet śmiesznych filmików nie ma, a po prostu są treści pełne destrukcji, pokazywania chociażby mowy nienawiści, promowania zaburzeń odżywiania i najróżniejszych innych, chociażby też promowania prób samobójczych czy samookaleczenia, więc to jest absurdalne, co właśnie tam się dzieje i o czym możemy słuchać, dlatego też ta higiena cyfrowa jest niezwykle ważna. No i też w samym raporcie oczywiście oprócz tych wszystkich ważnych postulatów, mieliśmy tych postulatów w głowie około 120, a mamy 50 wypisanych, więc to i tak jest w miarę okrojona, łagodna wersja dla ministerstwa, ale łagodna na pewno nie jest ocena i nie jest podsumowanie roku szkolnego, którą też wystawiliśmy.
1: Dobrze, to rozumiem, że teraz wywołujemy drugi temat. Miały być dwa tematy, będą dwa tematy, proszę bardzo. Jutro rozdanie świadectw. Czy pani minister edukacji otrzyma świadectwo z biało-czerwonym paskiem, czy wręcz przeciwnie? Możemy to zdradzić?
0: O właśnie, ja tutaj już sięgam do tego dokumentu. Dokumentu świadectwa dla ministry edukacji Barbary Nowackiej. I państwo pisze pokrótce, co tutaj mamy. Zaczynamy od tego, że mamy na samej górze zamiast orła, zamiast takiego orła, który jest na każdym świadectwie oryginalnym, mamy tutaj zatopiony statek. Statek, który się topi. I tutaj mamy adnotację i przywiązanie do tego, że to jest Titanic. I widzimy tutaj właśnie poniekąd system edukacji.
1: No, nawet podobny, tak.
0: Nawet podobny. Tak, tutaj więc chcieliśmy tutaj odwzorować to, że jednak polska szkoła i działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, ministry Barbary Nowackiej mają podobieństwo do Titanika. Jeśli mówiliśmy o tych biało-czerwonych paskach, to my nie mamy biało-czerwonego paska dla pani ministry, tylko mamy pasek czarny. Czarny, ponieważ jeśli nic się nie zacznie dziać w systemie edukacji, jeśli nie zaczniemy zmieniać polskiej szkoły, to czeka nas niestety pogrzeb. A jak wiemy, pogrzeb to też równa się tutaj czarny kolor. I dobrze, teraz też odnośnie ocen, które wystawiliśmy tutaj na świadectwie pani ministrze edukacji Barbarze Nowackiej. Zaczynając od dotrzymywania obietnic i tutaj ocena niedostateczna, czyli jedynka. Szacunek dla uczniów i nauczycieli to również ocena niedostateczna. Słuchanie swoich zwolenników i podkreślmy zwolenników, czyli osób, które nie odważą się skrytykować i już za chwilę wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. I tutaj celująca ocena, czyli szóstka. Chodzi o to, że dzisiaj, dokładnie dzisiaj, mija 365 dni od momentu, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej Barbara Nowacka odmawia nam jako akcji uczniowskiej możliwości spotkań i organizacjom, które się sprzeciwiają.
1: To jeżeli pan pozwoli, tych, chciałem powiedzieć, przedmiotów. No, przedmiotów, możemy chyba tak mówić umownie. Jest jeszcze kilka.

0: Jutro prezentacja, jutro premiera całości tego świadectwa szkolnego pani minister Barbary Nowackiej. Jeżeli państwo są ciekawi tego, jakie kolejne stopnie pojawią się na tej cezurce, to proszę w takim razie jutro bardzo uważnie słuchać mediów, również Polskiego Radia 24. To pozwoli pan, że tu w takim razie przerwiemy i pozostawimy naszym słuchaczom taki delikatny, delikatny niedosyt. Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej.
1: Powtórka programu.
0: A już teraz zmieniamy temat. Profesor Grzegorz Lizurek, Zakład Sejsmologii Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I panie profesorze, to zapewne przedstawiając pana, większość słuchaczy zgaduje trafnie, o czym będziemy rozmawiać, czyli o tym, co wydarzyło się w Wenezueli. Potężne trzęsienie, właściwie potężne dwa trzęsienia ziemi, następujące jedno po drugie, później wstrząsy wtórne. O trzęsieniach ziemi tak niszczycielskich na szczęście rzadko mamy okazję słyszeć.
2: Tak. Natomiast w tym miejscu akurat niszczycielskie trzęsienia ziemi nie są niczym nowym. To jest teren północnej Wenezueli, leży na granicy dwóch płyt tektonicznych i w ciągu ostatnich 100 lat zjawiska o takiej wielkości było ich bodajże 5.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. W wielu tych relacjach dochodzących z Wenezueli bardzo mocno był podkreślany fakt, że mieliśmy do czynienia z dwoma potężnymi wstrząsami, które nastąpiły jedno po drugim, ale bardzo duże znaczenie i potężną tą niszczycielską moc miały również o wiele słabsze wstrząsy wtórne. Na jakiej zasadzie to wszystko działa i dlaczego te wstrząsy wtórne potrafią być bardziej groźne od tych pierwotnych silniejszych?
2: Znaczy tutaj to jest faktycznie bardzo interesująca z punktu widzenia naukowego i mniej typowa sytuacja. Dwa wstrząsy w ciągu 40 sekund o dosyć zbliżonych magnitudach, czyli tak zwany dublet sejsmiczny. To dlaczego to ma taką niszczycielską siłę? Znaczy takie dwa duże zjawiska razem, to nie jest tak, że one się sumują w sensie drgań, ale jak jedno wystąpiło i chwilę później przychodzi takie samo na troszkę już naruszone struktury, to jest większa szansa, że dom, który już popękał 20-30 sekund wcześniej, za chwilę znowu, jak zostanie uderzony falą sejsmiczną, to nie rozwali się zupełnie. No, w ten sam sposób działają niestety wstrząsy wtórne. Jeżeli one są, jest ich dużo i są często i są niedługo po wystąpieniu wstrząsu głównego, no to mogą mieć niszczycielską siłę, bo już uszkodzone struktury zostają jeszcze bardziej naruszone.
0: To jeszcze jedna kwestia, bo mówi pan oczywiście o mocy tych wstrząsów, natomiast były też takie informacje, podkreślane są też takie informacje mówiące o tym, że bardzo duże znaczenie miał również fakt, niestety na niekorzyść mieszkańców Wenezueli, miał również fakt, że to były wstrząsy płytkie.
2: Tak.
0: Co to oznacza?
2: To znaczy, że one płytkie, to znaczy, że one były między 10 a 30 kilometrów pod powierzchnią ziemi. Pamiętajmy, że ziemia, maksymalna głębokość to jest ponad 6 tysięcy kilometrów. Czyli 10 kilometrów to jest bardzo płytko, to jest w samej skorupie. I generalnie rzecz biorąc, im płytsze wstrząsy, tym gorzej. Bo fala ma krótszą drogę od źródła do powierzchni ziemi oraz sama deformacja jest bliżej, co powoduje, że straty na mniejszym obszarze mogą być dużo większe. Gdybyśmy mieli wstrząs na 600 kilometrach, to zazwyczaj na powierzchni ziemi nie ma za dużych efektów. O takiej samej oczywiście wielkości wstrząsu.
0: To jeszcze jedna kwestia. No, kolejna rzecz, którą się podkreśla, to fakt, iż Wenezuela jest krajem, gdzie nie stosuje się różnego rodzaju zabezpieczeń, albo inaczej, nie stosuje się różnego rodzaju rozwiązań w budownictwie, które minimalizują ryzyko, które minimalizują później straty. Takich rozwiązań jak chociażby te, które od wielu, wielu lat stosuje się w Japonii.
2: No niestety państwa, które są ekonomicznie w gorszej sytuacji, a Wenezuela generalnie rzecz biorąc od kilku dobrych lat jest w sytuacji dramatycznej. Tam podstawowe sprawy są zaniedbane, to raczej nie wdraża bardzo drogich i skomplikowanych systemów zapobiegania skutkom wstrzęsień ziemi. Japonia może sobie na to pozwolić, znaczy w zasadzie musi, ale też ją na to stać, Stany Zjednoczone stać, Chile stać.

0: Natomiast przypuszczam, że Wenezuela w swojej sytuacji gospodarczej i politycznej jednocześnie nie była w stanie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wdrożyć niczego, co byłoby w stanie zapobiec większej tragedii.
1: Wspomniałem o Japonii nieprzypadkowo. No, raz, że to jest przykład kraju, który rzeczywiście ma takie bardzo rygorystyczne procedury budowlane, szczególnie z tego powodu, że jest przecież krajem narażonym na trzęsienia ziemi. Ale wspomniałem o Japonii również z drugiego powodu. Zdarza się to raz na 1000-1200 lat, tak napisał jeden z meteorologów, komentując fakt, że na krótkim odcinku czasu doszło do potężnych wstrząsów w Wenezueli i niedługo potem w Japonii. To jest rzeczywiście dziwne zjawisko?
0: Tak, to znaczy zwykle nie, znaczy ten Japonii to był 6,9, niby tylko 0,6 słabszy, ale pamiętajmy, że magnituda jest w skali logarytmicznej, czyli on jest tak prawie praktycznie 8 razy słabszy, tak, bo to jest skala, każdy stopień, każdy krok o jeden w magnitudzie to jest 10 razy silniejsze zjawisko, natomiast to nie zdarza się często, że na dwóch różnych granicach płyt, praktycznie rzecz biorąc, w przeciągu bodajże 25 minut występują trzy bardzo silne zjawiska. To nie jest, znaczy trudno mówić, czy to jest przypadkowe, czy nie, ale na pewno nie jest to coś, co się zdarza często. Pewnie będziemy to jako naukowcy badać, czy nie doszło do jakiegoś dynamicznego wzbudzenia w innej granicy płyt. Trudno w tej chwili to powiedzieć, bo to trochę za szybko od wystąpienia tych zjawisk. Natomiast tak, to jest niezwykła rzecz.
1: Czyli rozumiem, możemy hipotetycznie zakładać, że te wstrząsy, zarówno te w Wenezueli, jak i te w Japonii, to są przecież tysiące kilometrów odległości, że one przynajmniej teoretycznie mogły być jakoś powiązane.
0: To nie znaczy, można tego wykluczyć. Zakładać nie możemy.
1: Nie możemy tego wykluczyć, tak?
0: Tak, to jest zupełnie inaczej postawiona teza. No, trudno powiedzieć, znaczy na pewno to nie jest tak, że to jest tak daleko od siebie, że jedyny mechanizm, który mógł spowodować jakiekolwiek wywołanie jednego przez drugiego, to są te fale sejsmiczne, które szły z jednego wstrząsu do drugiego. Tak? W 15 minut są w stanie fale z Wenezueli dojść w okolice wybrzeża Japonii. Tylko że to są zupełnie inne granice płyt tektonicznych, zupełnie niepowiązane bezpośrednio ze sobą, więc to wymaga na pewno dużo większej, głębszej analizy niż to, co ja teraz tu robię tak ad hoc.
1: To na koniec, mamy niewiele czasu, ale chciałem w takim razie powrócić do Wenezueli. Tam w tej chwili trwa dramatyczna akcja ratownicza. Nie wiadomo, ile osób, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy mogą wciąż przebywać pod gruzami. Trwa wyścig z czasem. Na ile te prace ratunkowe, te działania ratunkowe, one są niejako bezpieczne? Chodzi mi o to, czy jest ryzyko niestety, że mogą się jakieś wstrząsy jeszcze w Wenezueli powtarzać?
0: Nie są w ogóle bezpieczne. To znaczy wstrząsy następcze będą powtarzały się w ciągu najbliższych kilku tygodni, jeżeli nie kilku miesięcy. Dokładnie w tym obszarze, w którym wystąpiło to duże trzęsienie ziemi, znaczy te dwa duże trzęsienia ziemi. W związku z tym ci ratownicy cały czas są narażeni na uszkodzenia ciała bądź śmierć, bo uszkodzone budynki pod wpływem tych wstrząsów następczych mogą się zawalić bądź bardziej się uszkodzić. Na pewno procedura jest taka, że się odłącza prąd i gaz w takich miejscach, tak? I stara się wyłączyć przepływ wody, żeby nikt nie utonął, ani nie został porażony, ani nie wybuchł gaz. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc, takie akcje ratunkowe nigdy nie są w 100% bezpieczne. Tam są procedury, strażacy mają, czy te służby ratunkowe mają jakieś określone procedury, żeby minimalizować ryzyko, no ale nie da się go zupełnie wykluczyć.
1: Oczywiście będziemy cały czas z wielką uwagą spoglądać na to, co dzieje się w Wenezueli. Pan profesor Grzegorz Lizurek, Zakład Sejsmologii, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A naszym gościem jest pan dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie doktorze, słuchając przed chwilą mojego kolegi, który wymieniał tych

0: te wszystkie nazwiska, które są po stronie ukraińskiej delegacji, byłych, obecnych polityków, ministrów, samą panią premier, można by było odnieść wrażenie, że wszystko jest w porządku. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na te komentarze, które cały czas się pojawiają po obu stronach, i też myślę oczywiście o politykach, o kolejnych pewnych gestach, pewnych jednak nieobecnościach, no to chyba tak optymistycznie jednak nie jest.
1: To zależy, z jakiego punktu widzenia na to spojrzymy, bo pamiętać trzeba przede wszystkim, że to nie jest konferencja polsko-ukraińska, jedna z wielu jakichś tam konferencji, tylko to jest naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie, które pamiętajmy.
0: Halo, halo, panie doktorze.
1: Halo, halo.
0: Nie wiem, tak, czy mieliśmy delikatne zakłócenie, mam nadzieję, że teraz już będzie w porządku.
1: Nie wiem, od którego momentu było, w którym momencie było zakłócenie, ale wiem o tym, że to jest gigantyczne przedsięwzięcie, a nie jakaś polsko-ukraińska dwustronna konferencja. I to jest przedsięwzięcie cykliczne, które co roku jest organizowane od 2017 roku.
0: W takim
1: Mam
0: razie...
1: nadzieję, że mnie słychać w ogóle.
0: Tak, halo? Panie doktorze, to idąc dalej... Ranga tego przedsięwzięcia jest bez wątpienia bardzo wysoka. Zresztą wystarczy spojrzeć na to, kto reprezentuje inne państwa europejskie, czy chociażby Unię Europejską, ale brakuje jednego ze współgospodarzy, współorganizatorów, czyli prezydenta Ukrainy. No i mimo wszystko, mimo tej bardzo dużej obsady po stronie ukraińskiej, akurat tego wakatu nie sposób nie zauważyć.
1: Oczywiście to nie sposób nie zauważyć i to jest też dostrzegane poza granicami Polski. Prasa europejska, media europejskie oczywiście piszą o tej konferencji, bo to jest duże wydarzenie i ważne wydarzenie, ale piszą też o tym, że no, przebiega ono w cieniu historycznych sporów polsko-ukraińskich i ta nieobecność prezydenta Zełego jest dostrzegana, zwłaszcza, że do tej pory, a przynajmniej od roku 2022, od inwazji rosyjskiej, Zełenski zawsze był. W 22 był online, ale już później był osobiście na tych kolejnych konferencjach, a teraz go nie ma w Gdańsku.
0: No jak w takim razie komentować tę nieobecność? Bo ja wiem oczywiście, że to jest ciąg przyczynowo-skutkowy. No, zaczęło się od tej decyzji prezydenta Zełenskiego dotyczącej nazwania jednej z jednostek armii ukraińskiej mianem bohaterów UPA. To wywołało bardzo ostrą i bardzo zdecydowaną reakcję po polskiej stronie. I pojawiają się takie komentarze mówiące o tym, że to nie był przypadek, że Ukraińcy trochę tę sytuację rozegrali.
1: Nie sądzę. Że był jakiś... Znaczy, my mamy tendencję ogólnie, my ludzie mamy tendencję poszukiwania się w decyzjach, zwłaszcza decyzjach no, takich no, podejmowanych na wysokim szczeblu, jakichś spisków, jakichś wielopiętrowych intryg, etc. W przypadku Zełenski podobnych decyzji związanych z jakimś rodzajem pamiętnienia, czy nie jedną i on nie budzi w Polsce aż takich emocji.
0: Panie doktorze, mam gorącą prośbę, ponieważ mamy jakieś delikatne zakłócenia, to spróbujemy się w takim razie połączyć jeszcze raz. Ja przypomnę, że naszym gościem jest pan dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Instytut Europy Środkowej. Rozmawiamy oczywiście o tym, co rozpoczęło się dziś w Gdańsku. To jest konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Konferencja, której współorganizatorami była strona polska, czyli premier Donald Tusk, i strona ukraińska, czyli prezydent Wołodymyr Zełenski. Wśród gości, którzy się pojawili, wysocy przedstawiciele wielu europejskich państw Unii Europejskiej, nie dojechał, to już oczywiście nie jest zaskoczeniem, bo to jest temat bardzo gorący od wielu dni, nie dojechał na to spotkanie sam prezydent Zełenski. Wracamy do naszego gościa, przypomnę pan dr Jakub Olchowski. No to panie doktorze, mam nadzieję, że teraz już będzie bez żadnych kłopotów, bez żadnych...
1: Tak, też mam taką nadzieję.
0: Bez żadnych potknięć, tak jak to ostatnio obserwujemy w relacjach polsko-ukraińskich niestety.
1: Tak.
0: My z tego dołka wychodzimy pana zdaniem?
1: Nie. Oczywiście różne są też zdania, różne są opinie. Moim zdaniem nie wychodzimy, jeszcze długo nie wyjdziemy. Dlatego, że tutaj jest najistotniejsza w tej chwili jest warstwa symboliczna. I także w kontekście tej warstwy symbolicznej można rozpatrywać nieobecność prezydenta Zełenskiego. Nie ma go. To jest odpowiedź na pewne działania także w warstwie symbolicznej prezydenta Nawrockiego, które z kolei były odpowiedzią na pewne działania Ukrainy.

również w warstwie symbolicznej. Więc te relacje polsko-ukraińskie na razie kręcą się nie wokół biznesu i nie wokół twardych rzeczy, o których mówił korespondent przed naszą

0: jechał?
1: No, z tych samych powodów, bo ten spór, który wynikł z tej całej awantury o bohaterów UPA, o Order Orła Białego, w ten spór zaangażowany był, czy w pewne próby deeskalacji tego sporu podjęte przez stronę ukraińską, chociaż one były takie i spóźnione, i nieefektywne w sumie. Był zaangażowany także minister spraw zagranicznych i przypuszczam, że to jego nieobecność także jest efektem tego sporu, który jest na poziomie emocjonalnym i symbolicznym. Ale zwróćmy uwagę, że jednak przyjechało bardzo wielu przedstawicieli Ukrainy i władz Ukrainy również, właśnie z tych twardych sektorów, czyli tych, którzy są odpowiedzialni za rolnictwo, za energię, za energetykę, za obronność. To jest bardzo pragmatyczne podejście.
0: Myśli pan, że jest trochę tak, że z jednej strony oczywiście spieramy się, kłócimy, wytaczamy naprawdę ciężką artylerię, no ale z drugiej strony obecność chociażby przedstawicieli tych ważnych resortów świadczy o tym, że jednocześnie jednak nadal robimy biznesy i nadal potrafimy racjonalnie współpracować?
1: Nie mam takiej pewności, dlatego że niestety można odnieść wrażenie, że ta warstwa emocjonalna jest na tyle silna i te emocje są na tyle silne, szczególnie w Polsce, czemu w gruncie rzeczy trudno się dziwić, że to zaczyna rzutować na inne płaszczyzny tych relacji polsko-ukraińskich, zarówno polityczne, jak i biznesowe, ekonomiczne, a także społeczne. A pamiętajmy, że u nas za chwilę, znaczy właściwie już się rozkręca kampania wyborcza i w tej kampanii wyborczej absolutnie nie mam wątpliwości, że karta ukraińska będzie rozgrywana bardzo brutalnie i bardzo intensywnie. No więc nie jestem optymistycznie nastawiony, jeśli chodzi o wygładzenie czy wyjście na prostą tych relacji między Polską i Ukrainą.
0: No ale jeżeli chodzi o wybory, to dokładnie ten sam powód wskazywało się po stronie ukraińskiej, który miał tłumaczyć właśnie decyzję prezydenta Zełenskiego. Tam też chodziło o to, żeby wokół prezydenta zgromadzić jak największe wsparcie, rozbudzić jak największe emocje. No bo nie jest tajemnicą, że notowania prezydenta Zełenskiego były na bardzo marnym poziomie.
1: No pewnie, że są na marnym poziomie i to też nie są od miesiąca czy od roku na marnym poziomie, tylko już od dłuższego czasu, co notabene jest dość normalnym zjawiskiem. No, przypomnijmy, że Zełenski i jego ekipa sprawują władzę, a w tej chwili jest ta władza, to jest bardzo mocna władza, mówiąc delikatnie, od 2019 roku, więc już dużo. To po 7 latach sprawowania władzy zazwyczaj dochodzi do takiego zużycia władzy i spadku poparcia. A biorąc pod uwagę może nie tyle samą postać Zełenskiego, co wiele postaci z jego otoczenia, no to spadek poparcia ze strony społeczeństwa ukraińskiego jest widoczny ze względu na skłonności autorytarno-korupcyjne, bym tak to określił, właśnie wielu osób z otoczenia Zełenskiego. Więc absolutnie, myślę, że ma pan rację. Ta konsolidacja Ukraińców, która teraz nastąpiła wokół Zełenskiego, bo nastąpiła, jest poniekąd korzystna dla prezydenta Zełenskiego.
0: No ale to do czego to będzie prowadzić w naszych wzajemnych relacjach? No bo patrząc na to, co wydarzyło się już po tych dwóch kluczowych wydarzeniach, czyli z jednej strony mamy prezydenta Zełenskiego, który nadaje tę nazwę jednej z jednostek, a musiał sobie zdawać sprawę z tego, że to będzie w Polsce rezonować, że to nie jest tak, że po polskiej stronie się tego nie zauważy, bo owszem, tego typu sytuacje miały już miejsce, tylko że tym razem zrobił to sam prezydent Ukrainy. To nie był mer jakiegoś miasta, to nie był jakiś wiceminister czy też inny urzędnik, tylko jednak ktoś, kto stoi na czele państwa, więc było też chyba kwestią oczywistą, że to będzie miało należyty wydźwięk, po polskiej stronie. Potem mamy oczywiście te decyzje prezydenta Nawrockiego, chociaż nie od razu, przypomnijmy, bo tam jednak był taki czas, kiedy można jeszcze było coś zrobić, ale decyzja zapadła, jeżeli chodzi o odebranie Orderu Orła Białego. No i potem mamy rzeczy, które jeszcze bardziej chyba eskalują, no bo jeżeli Order Orła Białego odsyła się pocztą kurierską, a następnie to samo robią inni wysocy urzędnicy, czy też byli im bardzo ważni politycy ukraińscy, którzy też byli tym orderem nagrodzeni, no to można odnieść wrażenie, że tam nie za bardzo komukolwiek zależało na tym, żeby ten konflikt w jakikolwiek sposób załagodzić.
1: I to rzeczywiście jest słuszne wrażenie.

0: bo faktycznie cały ten ciąg wydarzeń, czyli najpierw prezydent Zełenski zwraca order, później robią to kolejni, wszyscy zresztą odznaczeni tym orderem poprzedni prezydenci Ukrainy, to jest eskalacja. To jest to, oczywiście, że to jest eskalacja, która wynika z emocji, tak jak i u nas wiele reakcji jest bardzo emocjonalnych, tak tam również. No i ta eskalacja ma zazwyczaj, zresztą tak to jest, no to jest takie błędne koło. Dlatego, że tego rodzaju gesty oczywiście budzą bardzo negatywne emocje i negatywne reakcje po naszej stronie, co z kolei nakręca negatywne reakcje po stronie ukraińskiej. I dlatego właśnie, tak jak wcześniej zauważyłem, moim zdaniem nie jest dobrze w tych relacjach polsko-ukraińskich i raczej obawiam się, że nie będzie w najbliższym czasie na pewno.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Jakie to będzie miało przełożenie na wzajemne relacje, chociażby handlowe? No bo my oczywiście wiele sobie obiecujemy, chociażby po tej konferencji. Chcemy, aby polskie firmy uczestniczyły w tej odbudowie Ukrainy, bo nie ma co się oszukiwać. To będą gigantyczne pieniądze, które będą szły w stronę naszego wschodniego sąsiada. Tylko żeby tak się stało, to jednak musi być... Nie chcę powiedzieć, że polityczna zgoda, ale musi być przynajmniej polityczna aprobata co do tego, żeby również tak, te polskie firmy po stronie ukraińskiej się znalazły. Mhm. No i pytanie, czy tak będzie?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ta polityczna zgoda musi funkcjonować z obu stron. A no, w tej chwili jakoś trudno to zauważyć. Poza tym to jest inny wątek pewnie na inną rozmowę, ale no, pytanie, czy ten... Czy ten ogromny tort, o którym rozmawiamy, te kontrakty, te wielkie pieniądze, które tam będą musiały pójść, te usługi, które tam trzeba będzie wykonać, czy my, czy polskie podmioty, polscy przedsiębiorcy, polskie instytucje, czy my weźmiemy w tym udział w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli i w jakim byśmy mogli? A to właśnie niestety zależy od polityki. Mnóstwo rzeczy niestety zależy od polityki. No i biorąc pod uwagę to, jak ta polityka wygląda, międzynarodowa, działania Polski wobec Ukrainy, tudzież Ukrainy wobec Polski, to ja mam wątpliwości, czy my ten tort dostaniemy.
1: No to idąc dalej, jeżeli tego tortu nie dostaniemy, to zapewne to wywoła kolejne reakcje i kolejne jakieś zmiany, chociażby również w postawie społecznej, w tym co już w tej chwili widzimy i co wygląda bardzo niepokojąco. No i pytanie, jak daleko ta spirala można zaprowadzić?
0: Myślę, że w najczarniejszym scenariuszu to może nas zaprowadzić tak daleko, że właściwie... relacje polsko-ukraińskie będą relacjami, jeśli nie wrogimi, to chłodnymi, co nie leży w interesie strategicznym ani Polski, ani Ukrainy, dlatego że Ukraina dla nas, no to jest jednak ten bufor, powiedzmy sobie szczerze, oddzielający nas od Rosji, a z kolei dla Ukrainy Polska jest najbliższym sąsiadem, bez którego, no... wsparcie zachodnie dla Ukrainy byłoby może nie niemożliwe, ale bardzo, bardzo utrudnione. Mhm.
1: A na ile jednak mamy pewnego asa w rękawie? Pytanie tylko, czy odważymy się go użyć, albo inaczej, czy odważymy się chociażby wspomnieć o tym asie. Myślę oczywiście o Unii Europejskiej i ukraińskich dążeniach do tego, żeby jak najszybciej do Unii Europejskiej dołączyć.
0: I to jest właśnie ten argument, który mam nadzieję Ukraińcy dostrzegą.
1: Bo po ten argument, przepraszam, nieoczekiwanie, oczywiście w dużo taki delikatniejszy sposób, ostatnio sięgnął przecież premier Węgier.
0: Tak, tak, oczywiście i zrobił to skutecznie. Dlatego, że jeśli chodzi o relacje ukraińsko-węgierskie, to te relacje układają się, co tu dużo mówić, po myśli Węgier. Czyli to, czego Węgry oczekują, to dostają. I być może także Polska powinna się bardziej asertywnie zachowywać, ale nie w sferze emocjonalnej i w sferze symbolicznej, tylko właśnie w takiej sferze twardej polityki, takiej realpolitik, bo my nie musimy być tutaj aż tak delikatni, jak nie jesteśmy dyplomatami, więc możemy sobie jasno powiedzieć, że Unia Europejska to jest również wspólnota wartości pewnego dziedzictwa kulturowego i z całą pewnością gloryfikowanie

0: organizacji nacjonalistycznych, szowinistycznych, antysemickich i tak dalej, bo taka właśnie była organizacja ukraińskich nacjonalistów. No i nie wróży dobrze kandydatowi do Unii Europejskiej.
1: I tym niestety musimy zakończyć. Bardzo dziękuję dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Instytut Europy Środkowej. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz pan profesor Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zdecydowanie nie profesor, ale mimo wszystko dzień dobry.
1: Ale to życzę w takim razie, w niedalekiej przyszłości.
3: Dobrze, tym bardziej, że właśnie wydaję monografię, więc może coś z tego
1: być. Może będzie powód. No to, to jeżeli pan pozwoli, zacznijmy w takim razie od tego tematu, o którym mówił Michał Fabisiak. I nie ukrywam, że mniej myślę o tych rozwiązaniach, mniej myślę o tych projektach, które mają się pojawić, choć one też oczywiście są ważną częścią tego tematu. Natomiast chciałbym jednak spojrzeć na wymiar polityczny tego, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym i tego, co mam chyba wrażenie ku zaskoczeniu wielu, cały czas się dzieje, bo dochodzą coraz to nowe informacje. No i można powiedzieć, że jest trochę jak u Hitchcocka. No najpierw jest trzęsienie ziemi, a potem się robi jeszcze ciekawiej.
3: No tak, tym bardziej, że to w przeciwieństwie do wielu innych spraw, afer i różnych machlojek, myślę, że dotyka nas wszystkich, dlatego że my wszyscy korzystamy lub korzystać będziemy ze służby zdrowia. Więc to jest koszula bardzo bliska naszemu ciału. Przy czym znowu mam wrażenie, że tak jak w polityce zagranicznej, tak w polityce wewnętrznej, wszystko odbywa się na poziomie emocji, a nie racjonalności. To znaczy oczywiście, tak, jest sprawa, jest afera pana Kacprzaka, który nadużył systemu. No właśnie, i tu jest pytanie. Czy problemem jest to, że pan Kacprzak, jeżeli dobrze pamiętam, zarobił ten jeden... Tak, to Kacprzak. Czy jest problemem, i nie mówię na kwestiach emocji, bo pewnie każdy by chciał tyle zarabiać, czy jest problemem, że on tyle zarobił, czy też problemem jest to, że on oszukiwał, no bo nikt nie jest w stanie pracować powyżej 24 godzin na dobę. Tymczasem on w oczywisty sposób okłamywał swojego pracodawcę, a więc nas wszystkich pośrednio. I nie było, i to jest ważna sprawa, nie było nad tym kontroli. To znaczy, gdybym ja w swoim zestawieniu pracy napisał do pana rektora, że ja w ubiegłym roku akademickim odpracowałem 6000 godzin zajęć, no to wątpię, żeby pan rektor powiedział, panie Wojciechu, dobrze, to oczywiście zapłacimy, prawda? Bo to byłoby niemożliwe.
1: Tak, ale tutaj, przepraszam, to ja wtrącę, bo mam wrażenie, że jeżeli chodzi właśnie o ten problem, czyli jakiś nadzór, jakaś kontrola, to nie jest to tylko kwestia szpitala. To oczywiście tak, jak najbardziej, bo to jest to pierwsze ogniwo, czy też pierwszy szczebel, ale mamy przecież NFZ, który potem te pieniądze wypłaca. I mam wrażenie, że nikogo za bardzo te gigantyczne liczby godzin nie za bardzo interesowały.
3: A no właśnie, tu jest jeszcze kolejny element. Ja słyszę dzisiaj, że pan Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, ma taki pomysł, chyba Razem jako pierwsze zgłosiło, nawiasem mówiąc, bardzo ciekawa koalicja, żeby zabronić lekarzom, którzy pracują w Państwowej Służbie Zdrowia, pracy również w gabinetach prywatnych. No moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, bo on po pierwsze nie rozwiązuje problemów, a będzie generował następne. No.
1: Ale przepraszam, jest odpowiedzią na kolejną patologię, o której wszyscy doskonale wiemy, to znaczy przyjmowanie prywatnych pacjentów w publicznej służbie zdrowia.
3: To prawda, ale to z kolei jest problem kontroli, a nie problem łączenia zawodów. Tym bardziej, że jeżeli byśmy się zdecydowali na takie rozwiązanie, no to staniemy przed kolejnym zagrożeniem. Bo jeżeli lekarz, człowiek myślący niewątpliwie racjonalnie, będzie miał do wyboru pracować tylko, no w cudzysłowie, na państwowym, gdzie te pensje oczywiście będą niższe niż na rynku prywatnym, tak jest zawsze, albo pracować tylko w swoim gabinecie, no to w oczywisty sposób wybierze gabinet.
1: No, przepraszam, panie Wojciechu, jeżeli chodzi o te zarobki, no to patrząc na rekordzistów i na to, jakie pieniądze wyciągali jednak z publicznej służby zdrowia, to co do tych zarobków niższych w publicznej służbie zdrowia, to można się lekko zawahać.
3: No

0: tak, tylko że jeżeli będziemy słusznie i dobrze kontrolować nadmierne wydawanie pieniędzy, to okaże się, że to źródełko wyschnie. Tak? I wówczas możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której po prostu i tak brakujących lekarzy w publicznej służbie zdrowia będzie jeszcze mniej. Co więcej, pan prezydent radośnie zawetował ustawę, która przedłużała możliwość zdania języka polskiego, więc również stracimy tych lekarzy, którzy przyjechali do nas, no przede wszystkim z Ukrainy. Ja muszę powiedzieć, mimo że jest to dowód anegdotyczny, że korzystałem jakiś czas temu z Państwowej Służby Zdrowia, z tej NFZ-owskiej. Przyjął mnie lekarz pierwszego kontaktu właśnie z Ukrainy, mówiący z akcentem, ale porozumiewaliśmy się doskonale. I muszę powiedzieć, że w ciągu półwiecza mojego istnienia na palcach jednej ręki mógłby policzyć przypadki, kiedy lekarz tak dobrze, tak się mną zaopiekował. Tak bym to powiedział. Dobrze, ale to przejdźmy od powodów anegdotycznych do sytuacji w służbie zdrowia globalnej. Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, jakbyśmy mieli rozpadający się blok i tylko jedną ścianę albo tylko jeden wspólnik próbowali naprawiać. Tymczasem nasz system opieki zdrowotnej od dłuższego czasu jest patologiczny. Znamienne jest, nawiasem mówiąc, to, że przecież jeszcze za rządów PiS-u mieliśmy lekarskie, rezydenckie, pielęgniarskie, białe miasteczka, kiedy personel służby zdrowia, i ten medyczny, i ten wspomagający, protestował, że za mało zarabia.
1: Co zrobił PiS? I to było całkiem niedawno.
0: To było całkiem niedawno. Co zrobił PiS? Ano wprowadził ustawę, która na sztywno waloryzowała pieniądze zarabiane w publicznej służbie zdrowia, wiążąc ją ze średnim wynagrodzeniem. W związku z tym, jeżeli średnie wynagrodzenie rośnie, to automatycznie waloryzowane są zarobki lekarzy. Problem polega na tym, że z uwagi na szybko rosnące również w innych branżach średnie wynagrodzenie, ten współczynnik waloryzacji wywindował pensje lekarzy wysoko, natomiast nie podąża za tym wzrost ogólnych nakładów na służbę zdrowia. I to, co Państwo powiedzieli w zapowiedzi do tej naszej rozmowy, że 80-90% nakładów na służbę zdrowia jest przeznaczanych na pensje.
1: No, są szpitale, gdzie 100% budżetu, oczywiście to są nieliczne przypadki, ale są, gdzie 100% budżetu to tak naprawdę są wynagrodzenia.
0: Właśnie, czyli jeżeli wynagrodzenia rosną szybko, bo rośnie średnia pensja w Polsce, natomiast nie rosną tak szybko nakłady na służbę zdrowia, to ta kupka pieniędzy, nazwijmy, która to jest w szpitalu, coraz więcej przesuwa się w stronę zarobków, a coraz mniej w stronę procedur, leków, remontów, etc.
1: To chciałbym w takim razie od tego, o czym teraz rozmawialiśmy, przejść do tych kwestii bardziej politycznych. No i myślę, że na przykład warto by było wspomnieć o tym, co dziś działo się w Warszawie. Przypomnijmy, że prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył całe zajście podczas sesji Rady Miasta. Posłuchajmy.
2: Padają zarzuty dotyczące spraw fundamentalnych. Bezpieczeństwa pacjentów, standardów leczenia i ludzkiego życia. Dlatego chcę powiedzieć bardzo jasno. To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują. Bo w takiej sprawie nie ma miejsca ani na bezkarność, ani na rzucanie oskarżeń, które mogą zniszczyć zaufanie pacjentów do szpitala i do całego systemu ochrony zdrowia.
1: No i pytanie brzmi, czy dotychczasowe działania, czyli na przykład odwołanie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego, to wystarczy? I myślę oczywiście również o tym wydźwięku publicystyczno-politycznym, bo opozycja domaga się głów, i to głów dużo wyższych, czyli Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Pojawiają się również sugestie dotyczące pana ministra Kierwińskiego, który przy okazji jest również szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. A przypomnijmy, że pan Dawid Kacprzyk był radnym KO i podobno pomagało mu tu

0: dosyć wyraźny sposób w jego karierze. Mówi się również o minister zdrowia i o kilku innych jeszcze politykach, urzędnikach. Jak to pana zdaniem będzie się rozwijać?
1: No, opozycja dostała słynne polityczne złoto, przy czym ja bym powiedział tak, gdybym był doradcą politycznym Koalicji Obywatelskiej, ale nie jestem, to bym powiedział tak, ludzie, dlaczego wy ciągle popełniacie dokładnie te same błędy? Sprawa ministra Kierwińskiego w tej całej sprawie jest o tyle nie do końca prosta, że on rzeczywiście w pewnym momencie pana Kacprzyka popierał, ale później drogi się rozeszły. Zresztą pisał o tym, jeśli dobrze pamiętam, pani Dominika Długosz z Newsweeka i z Onetu. I tu pełen szacunek, bo to dla niej się należą jakby za pierwsze ujawnienie tej sprawy brawa. Tak naprawdę pan Kacprzyk już od pewnego czasu powinien być, albo nawet od dłuższego czasu, powinien być nacenzurowanym w Koalicji Obywatelskiej. To nie był człowiek, który, nazwijmy to, był kryształowego charakteru i takim państwowcem. I to było widać. W związku z tym, kto wpadł na pomysł, żeby tego człowieka umocowywać wysoko w szpitalu? No, procedury kontrolne, procedury zarządzania kadrami są... nie, przepraszam, nie ma ich. Nie ma ich w Koalicji Obywatelskiej. Zresztą podobny problem występuje ze zarządzaniem kryzysowym. Nie ma tego zarządzania kryzysowego. Mówię w tej chwili jako politolog, nie jako obywatel. I myślę, że w przyszłym semestrze od października będą doskonałe case'y dla studentów mówiące o tym, jak się nie należy zabezpieczać przed kryzysami i jak nie należy prowadzić komunikacji podczas kryzysu.
0: Dobrze, to ja zapytam inaczej w takim razie. Jak długo ta sprawa może być rzeczywiście sprawą numer jeden? Bo już w tej chwili, właściwie nie w tej chwili, już gdy tak naprawdę ta bomba wybuchła, mówię o tych pierwszych doniesieniach, a teraz mamy kolejne i to szokujące, już wtedy pojawiły się takie sugestie, takie opinie, że to może być temat, który wywraca dotychczasową układankę polityczną.
1: Nie, to chyba bez przesady. To znaczy zazwyczaj to jest tak, że kryzysy polityczne polegające na tym, że partia oddaje władzę, nie są jednorazowe. To znaczy nie ma takich kryzysów, to raczej jest kwestia zbierania się pewnych takiego osadu, prawda? I w pewnym momencie ten osad na partii rządzącej jest tak duży, że nagle wszystko pęka. I wtedy tym kamyczkiem poruszającym lawinę może być nawet drobna sprawa. Ta sprawa drobna nie jest i zobaczymy, co jeszcze dziennikarze odkryją. Zobaczymy, jak się zachowa prokuratura. Tam jest też oczywiście ten element niebezpieczny dla opozycji, ponieważ opozycja też ma bardzo dużo za uszami. I to nie jest tak, że to są świetliści rycerze, którzy teraz odkryli prawdę
0: ale
1: i wypalają ją.
0: Pojawiają się chociażby wątpliwości dotyczące samego tak zwanego sygnalisty.
1: Sygnalisty,
0: bo jeżeli spojrzymy na jego osiągnięcie, na jego powiedzmy CV, to tam się znajdują rzeczywiście rzeczy zdumiewające. Może budzić zdziwienie również to, że posiadając taką wiedzę nie zgłaszał tego na policję, do prokuratury. Ba, pojawiają się wypowiedzi różnych innych lekarzy, którzy oczywiście to już nie są dowody i nie są fakty, ale mówią o tym, że w środowisku od dawna mówiło się o nieprawidłowości. Tylko tyle, że te głosy słyszymy dopiero po tym, jak mleko się rozlało i bomba wybuchła.
1: To prawda. To znaczy jedną sprawą to jest pan Kacprzyk, który rzeczywiście, jak wszystko na to wskazuje, jest postacią bardzo ciemną. Zresztą słyszałem chyba właśnie od pani Dominiki Długosz, że on co prawda zwrócił pieniądze, ale szpital mu te pieniądze będzie musiał zwrócić z powrotem, ponieważ nie ma podstawy do ich zaksięgowania. No w ogóle to jest jakiś kabaret. Ale dobrze, mamy postać jedną ciemną człowieka, który nadużył systemu, raportując niewiarygodne, niemożliwe ilości godzin. Jeżeli to się potwierdzi, to będzie można spokojnie nazywać go złodziejem, okradającym nas wszystkich. Druga sprawą jest rzeczywiście pan sygnalista.
0: Ale to przepraszam, bo to nie jest tylko kwestia pieniędzy. No pojawiają się w tej chwili informacje, trwa dochodzenie, oczywiście pytanie, czym ono się zakończy i czy potwierdzi te doniesienia, ale pojawiają się informacje mówiące o śledztwie w sprawie podrobienia kart zgonów 20 pacjentów.
1: To prawda, to też o tym rzeczywiście słyszeliśmy. To jest jeszcze na dość początkowym, że tak powiem, w fazie,

0: fazie rozwoju, więc
1: No
0: nie
1: tak,
0: wiemy jeszcze,
1: ale
0: co tam zostanie znaleziono.
1: informacja poszła do ludzi.
0: To prawda, tak. Więc jakby, żeby było jasne, tak, to jest całkowicie jakby postać, która powinna zostać naświetlona i prawdopodobnie, jeżeli te oskarżenia się potwierdzą, surowo ukarana.
1: I panie Wojciechu, i niestety
0: tak,
1: muszę teraz zrobić to, czego bardzo nie lubię, tym bardziej, że byliśmy w bardzo ważnym i ważkim momencie naszej rozmowy, ale czas jest nieubłagany. Wojciech Mościbrocki...
0: To powiedzmy sobie tylko, obyśmy zdrowi byli.
1: Tak, to zdecydowanie tak.
0: Tak.
1: Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Civitas. Bardzo panu dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy je od rady, jak przetrwać upały. Odpowiednie nawodnienie, unikanie długiego przebywania na słońcu i monitorowanie własnego samopoczucia. To, jak podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny, kluczowe, kiedy robi się naprawdę gorąco. Upał może doprowadzić do przegrzania i odwodnienia, a w konsekwencji udaru słonecznego lub cieplnego, przypomina rzecznik GIS Marek Waszczewski.
1: Udar słoneczny to sytuacja, w której słońce, działając bezpośrednio na naszą skórę głowy oraz karku, powoduje przekrwienie opon mózgowych oraz mózgu. Tutaj objawami będą bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie, poparzenia skóry czy ogólny niepokój. W takiej sytuacji należy oczywiście niezwłocznie przejść do chłodnego miejsca, wykonać zimne, wilgotne okłady na głowę, nawadniać się albo na przykład wziąć chłodną kąpiel i koniecznie skontaktować się z lekarzem.
0: Według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w ciągu dnia należy zasłonić okna w mieszkaniu, aby zmniejszyć nasłonecznienie. Okna lepiej otwierać w nocy, by przewietrzyć pomieszczenia nieco chłodniejszym powietrzem. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach 50-lecia Radomskiego Czerwca 76. Miasto oficjalnie uczciło pamięć robotników, którzy pół wieku temu wyszli na ulicę, by sprzeciwić się komunistycznej władzy. To był wyjątkowy moment w historii Polski, mówił przed pomnikiem ludzi skrzywdzonych w Radomiu Karol Nawrocki.
2: To jest to piękno czerwca roku 76, że zbudował narodową wspólnotę, która doprowadziła do powstania Solidarności. Odwagi w obronie represjonowanych robotników nie zabrakło też literatom, intelektualistom.
0: 25 czerwca 1976 roku na ulicę Radomia wyszło około 20 tysięcy osób. Robotnicy protestowali przeciwko zapowiadanym drastycznym podwyżkom cen żywności. Komisja Europejska przelała Ukrainie pierwszą transzę z unijnego pakietu pożyczkowego opiewającego na 90 miliardów euro. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen ogłosiła w Gdańsku podczas konferencji odbudowy Ukrainy, że Kijów otrzyma 3 miliardy 200 milionów euro. Pakiet pożyczkowy dla Ukrainy jest rozpisany na 2 lata. Przez długi czas blokował go Viktor Orban, ale ostatecznie w kwietniu zniósł weto. Ukraina, której grozi bankructwo, na te pieniądze czekała.
3: Z powodu problemów finansowych Ukraina musiała ograniczać zakupy uzbrojenia, by podtrzymać funkcjonowanie państwa. Teraz otrzymała zastrzyk finansowy ponad 3 miliardowy. W najbliższych dniach zaczniemy także wypłacać pierwsze pieniądze z puli 6 miliardów euro przeznaczonej na produkcję dronów, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To solidarność w działaniu, która pokazuje, że wsparcie Europy dla Ukrainy będzie trwałe. Szefowa Komisji Europejskiej celowo ogłosiła pierwszą wypłatę w Gdańsku, by jeszcze bardziej podkreślić znaczenie konferencji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 1,5 miliarda opakowań zebrano w ciągu pół roku działania systemu kaucyjnego w Polsce. Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska mówi, że Polacy coraz chętniej zwracają butelki i puszki objęte kaucją.
5: Widać, że system działa sprawnie. To, co wszyscy tak naprawdę widzimy, to to, że system kaucyjny realnie wpłynął na nasze środowisko i że odpadów w środowisku jest po prostu mniej.
0: W całej Polsce można korzystać z ponad 60 tysięcy punktów zwrotu butelek i puszek. Służby ostrzegają przed skutkami niebezpiecznej zabawy. Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu lub przytrzymując się innych elementów składu, staje się coraz bardziej popularny w Polsce. W sieci pojawia się coraz więcej nagrań

0: takiego procederu to śmiertelne zagrożenie, mówi Tomasz Dąbrowski z łódzkiego oddziału Straży Ochrony Kolei.
1: Osoba znajdująca się poza wagonem może w każdej chwili spaść pod jadący skład na tory lub tucze. Równie niebezpieczne jest zbliżanie się do sieci trakcyjnej. Płynie w niej prąd o napięciu 3000 voltów.
0: Dlatego służby apelują do rodziców o rozmowę z dziećmi na temat ryzyka związanego z takim niebezpiecznym zachowaniem. A na koniec sprawdzamy najnowsze wyniki na mundialu. Japonia 1-1 zremisowała ze Szwecją, a Holandia 3-1 wygrała z Tunezją. To oznacza, że bezpośredni awans z grupy F uzyskują Holandia i Japonia, a trzecia Szwecja nie jest jeszcze wprawdzie pewna udziału w fazie pucharowej, ale w tabeli trzecich miejsc zespołów z trzecich miejsc grup jest liderem obecnie. Dziś przed nami jeszcze 4 spotkania. O 4:00 rozpoczną się mecze Paragwaju z Australią i Turcji ze Stanami Zjednoczonymi, a wieczorem o 21:00 Norwegia podejmie Francję, a Senegal zmierzy się z Irakiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Piątek pogodny, słoneczny i upalny. Termometry pokażą od 27 stopni na Podhalu do aż 34 na południowym zachodzie Polski. Proszę na siebie uważać, bo jak Państwo słyszeliście, taka pogoda może być bardzo niebezpieczna.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: Profesor Marcin Chełminiak, politolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, witam.
3: Rozmawiamy sporo w ostatnich dniach o wydarzeniach w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zastanawiam się, jak ta sprawa wygląda z perspektywy Olsztyna, z perspektywy Polski Północnej i który kontekst dla pana jest najciekawszy, najbardziej intrygujący, najbardziej bulwersujący. Kwestia funkcjonowania służby zdrowia, kwestia powiązań polityki i sfery pozapolitycznej, czy może też zarobki lekarzy, bo wszystkie te wątki się plączą.
4: Tak, te wszystkie wątki są powiązane z perspektywy Olsztyna. Podejrzewam, że ta sprawa wygląda dokładnie tak samo jak z perspektywy wszystkich innych regionów naszego państwa poza Warszawą, bo to jest problem na razie lokalny warszawski. Natomiast my nie wiemy, jak ta sytuacja i ta afera się rozwinie, jaki jest jej potencjał. Bo jeżeli się okaże, że tego typu przypadków, tego typu skandalicznych wydarzeń, które mogły mieć miejsce w tym szpitalu, bo też wszystkiego dzisiaj nie wiemy, nie wszystko jest udowodnione, ale gdyby się okazało, że tego typu rzeczy działy się też w innych regionach kraju, też w tych miejscach, gdzie szpitale nadzorują politycy czy radni z Koalicji Obywatelskiej, to potencjał tej afery byłby naprawdę duży. Na razie on jest taki, powiedzmy, dla tych, którzy rządzą, niebezpieczny, tak, ale
3: niewygodny na pewno.
4: Natomiast na ten moment chyba to nie jest taka skala, żeby istotnie wpłynąć dzisiaj na sondaże, a w przyszłości na negatywny dla koalicji wynik wyborczy.
3: Czyli nie spodziewa się pan daleko idących konsekwencji na przykład dla wysoko postawionych polityków w rodzaju szefa, prezydenta miasta Warszawy Rafała Trzaskowskiego czy ministra MSWiA Marcina Kierwińskiego?
4: Znaczy na dzień dzisiejszy nie, natomiast jak to się rozwinie, to tego my nie wiemy, bo nie znamy wszystkich szczegółów, tak? Prokuratura prowadzi 2 nowe śledztwa, tak? Wiemy, że jest śledztwo od kilku lat w sprawie tych zgonów na SOR-ze, ale to śledztwo na razie też nie pozwoliło, z tego co wiem, postawić nikomu zarzutów. Także ta afera ma potencjał rozwojowy, natomiast jak on się rozwinie, tego my nie wiemy. Też jest trochę zastanawiające, ona ma zasięg na razie lokalny, ale jednak dotyczy Warszawy, to jest stolica. Medialnie jest bardzo dzisiaj już nagłośniona i różni politycy z rządzącej koalicji wyrażali swoje zdanie, opinie, włącznie z panem ministrem Kierwińskim, chociaż on bardziej jako szef struktur tutaj lokalnych Platformy. Dziwi to, że głosu do tej pory, przynajmniej ja nie słyszałem, ale nie zabrała pani minister zdrowia, tak? A to jest sektor, który jej podlega, a głos nawet pan premier zabierał a propos na przykład wczorajszego przesłuchania przez prokuraturę.
3: To było dziwaczne przesłuchanie, bo o ile były ordynator w mediach wypowiadał się dość obficie, o tyle w prokuraturze milczał. A wracając na chwilę jeszcze do samej afery, pan wspomniał, że ona ma raczej charakter lokalny. Z drugiej strony zakładam, że każdemu, czy to w Warszawie,

0: Prawie, czy w Olsztynie, czy w Grójcu, czy w Radomiu zdarzyło się zadzwonić do lekarza i usłyszeć, że najbliższy termin do specjalisty za miesiąc, za trzy miesiące, za pół roku, za być może dwa lata, bo i tak się zdarza. Czy to aby nie jest taka nuta, która może zagrać bardzo głośno i może rozbudzić pewien gniew wśród sporej części obywateli?
1: Oczywiście, ten potencjał rozwojowy wynika też z tego, że dotyczy to bardzo istotnej dla każdego sfery, tak? Bo poza może elektoratem tym najmłodszym, no, ludzie w różnym wieku jednak korzystają z pomocy lekarskiej, albo sami, albo ich rodzice, dziadkowie. No i my wszyscy wiemy, jak służba zdrowia w Polsce jest zorganizowana, jak to wygląda, a wygląda to, no, mówiąc delikatnie, nie najlepiej. I dodatkowo, jak jeszcze mam tego typu skandale, tak, tego typu afery, no to może być to sprawa, która w przypadku już, tak jak mówię, no, pewnych rozwiązań politycznych, wyborów, no może naprawdę być istotnym problemem dla Koalicji Obywatelskiej. Ja tego dzisiaj nie wykluczam, tak? Natomiast zależy od tego, jak długo ta afera będzie trwała, kto będzie w nią, przepraszam za określenie, umoczony, tak? Jak ważni politycy, czy lekarze, czy przedstawiciele środowiska medycznego, od tego dużo zależy, tak? Też dużo zależy od tego, jak w kontekście tej afery, no, będzie wyglądała komunikacja, czy to Platformy Obywatelskiej, czy Koalicji, i jak tę aferę będzie wykorzystywać medialnie poprzez komunikację polityczną opozycja.
0: Ale rozumiem, że nie można dziś wykluczyć, że salonik VIP nie stanie się nowymi ośmiorniczkami.
1: Nie, ja bym tego nie wykluczał, absolutnie.
0: Do tej sprawy na pewno jeszcze będziemy wracali, ale zastanawiam się też w perspektywie już nieco szerszej, czy można w ogóle poradzić sobie z takim zjawiskiem jak nepotyzm, bo każdy kogoś zna i każdy komuś w mniejszym lub większym stopniu w sprawach drobniejszych czy poważniejszych jakoś tam pomógł i kogoś wsparł. Można ustanowić jednoznaczną granicę?
1: Znaczy, nepotyzm był, jest i będzie, tak? I on będzie w krajach nawet dużo lepiej zorganizowanych niż Polska. W krajach, gdzie ta demokracja jest dużo bardziej dojrzała, ustabilizowana. Tylko tutaj właśnie chodzi o skalę tego nepotyzmu, tak? Po pierwsze o skalę, a po drugie, jak odpowiednie organy państwa, także te organy sądowe, reagują na takie zjawiska, tak? No bo to jest zjawisko oczywiście karygodne. Tu chodzi tylko o to, jaki jest stopień powszechności tego zjawiska i właśnie jaka jest reakcja odpowiednich służb na takie, no, naganne zachowania. Czy to polityków, czy przedstawicieli różnych grup zawodowych.
0: Jak wspomniałem, do tej kwestii dziś jeszcze będziemy wracali. Tak samo jak będziemy też przyglądać się wydarzeniom w Gdańsku, tam rozpoczyna się konferencja, która poświęcona jest odbudowie Ukrainy. Tego rodzaju spotkań było już kilka w ostatnich latach. Wiemy, że w Gdańsku nie będzie prezydenta Zełenskiego. Pana to dziwi, czy raczej pan spodziewał się takiego rozwoju wypadków?
1: Mnie to nie dziwi, no, ponieważ, no, ta kwestia tego sporu między Polską a Ukrainą, czy między panami prezydentami, no, zaszła tak daleko, że ta decyzja nie jest aż tak dużym zaskoczeniem. Natomiast niektórzy się spodziewali, że jednak pan prezydent Zełenski przyjedzie, ponieważ nie będzie prezydenta Nawrockiego, no, a będzie premier polskiego rządu, który, no, w tym konflikcie między stroną polską a Ukrainą jednak, no, ma nieco inne stanowisko niż pan prezydent. No ale jednak pan Zełenski, no, postanowił tak, jak postanowił, wysłał panią premier, co w jakimś stopniu może nie wpłynie na detale tej konferencji, na to, co tam będzie procedowane, ile kontraktów będzie podpisanych, bo to już jest ustalone wcześniej. Natomiast jeśli chodzi o prestiż konferencji, na pewno on ucierpiał.
0: Zastanawiam się właśnie, czyj prestiż ucierpiał, konferencji, strony polskiej, prezydenta Zełenskiego, kto faktycznie na tym traci?
1: Jeśli chodzi o stronę polską, to ja bym tutaj nie robił z tego wielkiego dramatu, że my tutaj utracimy jakiś wielki autorytet międzynarodowy, czy właśnie prestiż. Sama konferencja, no, ona i tak medialnie się odbije szerokim echem pewnie w krajach, które z Ukrainą współpracują, chcą współpracować, pomagają Ukrainie. Natomiast, no, gdyby był prezydent Zełenski, na pewno ten event, tak, przepraszam za określenie, miałby nieco szerszy medialnie charakter, w sensie odbiłby się jeszcze większym echem. Ja bym też, no, nie przesadzał, że ta konferencja jest jakaś kluczowa. Tak? Ona jest prestiżowa też dla Polski jako organizatora. Cieszymy się, że to się dzieje w Gdańsku. Natomiast nie ukrywajmy, że te kontrakty, które tutaj będą finalizowane, podpisywane, one przecież dotyczą pomocy dla Ukrainy nie po zakończeniu wojny, tylko one dotyczą pomocy już teraz, tak? I to są kontrakty, które pewnie będą, no, liczyły tam, nie wiem, miliony euro, tak? Kilkadziesiąt, kilkaset. Natomiast te kontrakty już naprawdę poważne, które będą realizowane, ale po zakończeniu wojny,

0: no to one będą negocjowane, może już są negocjowane, tak, ale one będą negocjowane w momencie, kiedy już będzie wiadomo, że ta wojna się zakończy, czy rozejmem, czy traktatem pokojowym, i to będą dopiero te duże, grube kontrakty już na, nie na miliony euro, tylko na miliardy. I z perspektywy takiego państwa jak Polska jest istotne nie tylko, nie tyle to, żebyśmy już teraz w Gdańsku podpisali jakąś część, dużą część kontraktów, tylko już po zakończeniu wojny. Jak duży kawałek tego tortu, przepraszam za określenie, bo określenie tort w kontekście państwa zniszczonego wojną, tak, to jest może nie najbardziej szczęśliwe, ale jak duży będzie udział Polski, polskich firm w odbudowie już Ukrainy po zakończeniu działań wojennych.
1: Jak pan ocenia to, co dzieje się od kilku tygodni na linii Warszawa-Kijów? Czy najpierw decyzja prezydenta Zełenskiego, a później reakcja prezydenta Karola Nawrockiego pokazuje, że na pierwszy plan wychodzi polityka wewnętrzna i ona rzutuje na relacje międzynarodowe?
0: Na pewno decyzja pana prezydenta Ukrainy dotycząca nazwania tej jednostki wojskowej tak, a nie inaczej, ona wynikała z uwarunkowań wewnętrznych. Tak, tego, to jest fakt oczywisty. Reakcja prezydenta naszego, prezydenta Nawrockiego, też w jakimś stopniu oczywiście spełnia oczekiwania części elektoratu tej prawej strony. Natomiast te całe wydarzenia dotyczące właśnie obecnego sporu na linii Polska-Ukraina, one są pewnym elementem już wcześniej istniejących rozbieżności między Polską i Ukrainą. Przecież prezydent Ukrainy już wcześniej krytykował Polskę, także na forum ONZ-u. No i to jest taki kolejny element. No, tym razem no, poszło to daleko, tak? Tak daleko, że prezydent Ukrainy no, nie przyjechał do Polski, wcześniej zwrócił order, tak, także no, mamy taką sytuację, jaką mamy. Ale ona też nie wpłynie moim zdaniem na takie strategiczne relacje między Polską a Ukrainą. Tak? To Polska przecież nie wycofa się przez to z pomocy Ukrainie w trakcie wojny. Czy nie wycofa się z pomocy Ukrainie już po wojnie.
1: Chociaż pojawiają się też komentarze, które wskazują na to, że asertywność strony ukraińskiej może wynikać po części z faktu, że Ukraińcy chcieliby być głównym rozgrywającym na wschodzie Europy i wejść niejako w to miejsce, w którym chciałaby się widzieć Polska. Jak pan zapatruje się na tego rodzaju interpretacje?
0: Tak, to ta interpretacja no jest w jakimś stopniu logiczna, ale to też jest element takiej optyki ukraińskiej, w której no, Polska jednak w tym regionie Europy traci z perspektywy Kijowa na znaczeniu na rzecz na przykład Niemiec, Berlina. To jest dzisiaj ten główny partner w tej Europie, takiej powiedzmy szeroko rozumianej środkowej dla Ukrainy, a nie Polska. A to, że no, Ukraina ma swoje ambicje i będzie miała też po zakończeniu wojny być liderem tej części Europy, no to jest oczywiste.
1: Te ambicje trochę zdaje się studzić Péter Modzior, nowy szef węgierskiego rządu, który stwierdza, że na przystąpienie do Unii Europejskiej Ukraińcy będą musieli poczekać dłużej niż im się wydaje. Spodziewał się pan tak szybkiej reakcji ze strony nowego szefa węgierskiego rządu?
0: Znaczy nowy szef węgierskiego rządu już zaraz po wygranych wyborach w kilku wypowiedziach podkreślał, że ta polityka Węgier, nowych Węgier wobec Ukrainy jednak będzie w jakimś stopniu kontynuacją polityki Orbana. Tak? Oczywiście inaczej będą położone akcenty.
1: To zostanie sformułowane być może.
0: Tak, natomiast w kwestiach kluczowych, strategicznych dla Węgier, typu współpraca energetyczna z Rosją, czy właśnie wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, to tutaj obie strony tego sporu politycznego na Węgrzech mają bardzo podobną optykę.
1: Porozmawiajmy jeszcze o relacjach międzynarodowych, poniekąd także oczywiście w kontekście Ukrainy, czy szerzej bezpieczeństwa w Europie. Prezydent Karol Nawrocki odbył oficjalną wizytę w Turcji. Tam spotkał się m.in. z prezydentem Tayyipem Recepem Erdoğanem. Jakby pan podsumował tę wizytę?
0: To jest ważna wizyta, dlatego że Turcja jest ważnym państwem. Tak? To jest kraj położony w bardzo newralgicznym, strategicznym miejscu z perspektywy też Europy, też Polski. Chociaż my nie mamy tam aż takich interesów jak Stany Zjednoczone czy inne mocarstwa, ale jest to region bardzo istotny i Turcja tam odgrywa no, jedną z kluczowych ról. Pamiętajmy, że jest to państwo, które w ramach Paktu Północnoatlantyckiego no, stanowi po USA drugą, trzecią siłę militarną. Ma bardzo dobrze rozwinięte siły zbrojne i to marynarkę wojenną, lotnictwo czy siły lądowe i też siły specjalne. Dla Polski w tamtym regionie

0: czy szerzej w tamtym regionie, regionie północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, jest to też, pamiętajmy, największy partner handlowy. Jak spojrzymy na wszystkich partnerów handlowych Polski, no to oczywiście dominują państwa Unii Europejskiej, natomiast Turcja jest jako importer i eksporter w drugiej dziesiątce, jeśli chodzi o takie globalne spojrzenie na polskich partnerów zagranicznych, jeśli chodzi o handel.
1: Wspomniał pan o kilku bardzo istotnych aspektach, mianowicie bardzo ważne położenie geograficzne Turcji, ale też silna armia, jedna z najsilniejszych w Pakcie Północnoatlantyckim. Mogłoby się wydawać, że w takich czasach, w jakich przyszło nam żyć, dość niestabilnych, pełnych napięć, Turcja będzie oczywistym partnerem do rozmów, a tymczasem mam wrażenie, że jakoś tracimy ten kraj z oczu. Z czego to może wynikać? Jeśli oczywiście tak, moja intuicja jest słuszna.
0: My może nie tyle tracimy, ale faktycznie te relacje z Turcją mogłyby być bardziej intensywne. Pamiętajmy, że Turcja, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, to jest też kraj bardzo istotny. Turcy w znacznej mierze są tutaj samodzielni. Bardzo dużo inwestują też w te wszystkie nowe technologie, drony, statki bezzałogowe. I to jest dla nas bardzo atrakcyjny, potencjalny partner. Tutaj pan redaktor też wspomniał, przepraszam, o tej sile militarnej Turcji, o potencjale armii, ale pamiętajmy, że tu nie chodzi tylko o potencjał na papierze, tylko że tureckie siły zbrojne to jest armia, która od lat jest sprawdzana w boju, tak, bo przeprowadzała ofensywy lądowe podczas operacji w Syrii, od kilkudziesięciu lat walczy z bojownikami, czy jak Turcy mówią, terrorystami kurdyjskimi i to formacje wojskowe, także siły specjalne tureckie przeprowadzają bardzo skomplikowane i trudne operacje w terenach górzystych. Także dla Polski w wielu wymiarach tej współpracy militarnej czy bezpieczeństwa Turcja jest potencjalnie, czy potencjalnie może być bardzo istotnym partnerem. Tylko trzeba to odpowiednio wykorzystać.
1: W Ankarze z początkiem lipca odbędzie się szczyt NATO. Czy to będzie spotkanie pozbawione złudzeń? Już wszyscy członkowie sojuszu zrozumieli, że Amerykanie zmniejszają swoją obecność, czy ograniczają swoją obecność w Europie?
0: Znaczy, wiem też, że na tym szczycie będzie prezydent Trump, bo już to zapowiedział. No Amerykanie siłą rzeczy trochę będą redukować siły zbrojne w Europie, bo Amerykanie mają interesy globalne. A w różnych regionach świata dzisiaj dzieje się to, co się dzieje i Amerykanie no, siłą rzeczy nie mogą być wszędzie. Tak? Ten potencjał amerykański też jest, no, nie jest nieskończony. Tak? A Europa musi w większym stopniu jednak zacząć liczyć na siebie. Także wydaje mi się, że państwa europejskie już zdały sobie z tego sprawę, że w najbliższych latach, dekadach ten potencjał amerykański w Europie dalej może być redukowany, nie musi, ale może być, a tym samym Europa musi zwiększyć swoje zaangażowanie w kontekście no, własnego bezpieczeństwa, że już ten parasol amerykański jest no, niewystarczający, tak? Że tutaj musimy sami zwiększyć swoje wysiłki.
1: I to jest zaskakujące i zastanawiające, że te frazy pojawiają się już od dłuższego czasu. Stwierdzenie, że Europa powinna wziąć większą odpowiedzialność, także finansową, za swoje bezpieczeństwo, że nie można żyć cały czas na koszt amerykańskiego podatnika, a równocześnie nie wszyscy w Europie równie intensywnie działają, żeby wypełniać te luki, które powstają i które powstaną być może jeszcze w najbliższym czasie po wycofaniu się Amerykanów. To można jakkolwiek zmienić?
0: Znaczy Europa już się trochę obudziła, nawet nie trochę. Po pierwsze obudziła się
1: w momencie, kiedy... Ta fraza też się powtarza od lat.
0: Obudziła
1: słynne
0: się
1: momencie, przebudzenie kiedy... Europy, tak.
0: Tak, Europa się przebudziła po pierwsze w momencie, kiedy no, Rosja zaatakowała w sposób pełnoskalowy Ukrainę, a po drugie Europę obudził no, prezydent Trump, także możemy mu trochę podziękować, bo pewnie gdyby był prezydentem ktoś inny, tak, i nie formowałby tak daleko krytycznych wobec Europy słów i też czynów w niektórych momentach, to Europa dalej do końca by się nie wybudziła, a dzięki prezydentowi Trumpowi, no my jesteśmy już w jakimś stopniu pozbawieni tych wszystkich złudzeń, że możemy lekceważyć ten sektor bezpieczeństwa w kontekście polityki Unii Europejskiej, czy w ogóle Europy Zachodniej.
1: Czyli terapia szokowa.
0: Tak, terapia szokowa, ona jest czasami bardzo skuteczna, jak widać.
1: Spodziewa się pan, że w Ankarze zostaną podjęte jakieś ważne decyzje, czy to będzie raczej próba, być może jeszcze jedna próba przekonania Donalda Trumpa, żeby zmienił plany, albo żeby przynajmniej rozciągnął je maksymalnie w czasie?
0: No to ja tam nie spodziewam się decyzji takich istotnych, w takiej perspektywie długoterminowej decyzji strategicznych. Natomiast pewnie tak, będzie próba jakichś tam negocjacji, mediacji między

0: tutaj stroną, ujmując to, upraszczając, stroną europejską, a administracją prezydenta Trumpa. No, Europa wiadomo, że też nie przestawi się na taką aktywną politykę w zakresie bezpieczeństwa i militarną z roku na rok, tak? Bo to są inwestycje, to jest bardzo długi proces. No i tutaj faktycznie, tak jak pan redaktor mówi, istotne jest to, żeby Amerykanie, nawet jeżeli będą się powoli wycofywać z Europy w różnych kontekstach, to żeby ten proces rozkładać maksymalnie długo w czasie, żeby Europa miała też czas, a tego czasu nie ma dużo naprawdę, tak? Maksymalnie dużo czasu, żeby się przygotować i tę lukę amerykańską uzupełnić.
1: A szczyt NATO rozpocznie się w Ankarze 7 lipca. Profesor Marcin Hełminiak, politolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami jest tymczasem Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight i prezes Fundacji Respublika. Witam pana bardzo serdecznie. Rozmawiamy oczywiście o tym, co dzieje się w Gdańsku, o konferencji, która właśnie teraz się rozpoczyna, ale chcę jednak zapytać też o aspekt polityczny. Jeszcze w tym tygodniu zastanawiano się, czy Wołodymyr Zeleński, aby nie zdecyduje się na przyjazd do Polski, postanowił inaczej. Pana jakkolwiek to zaskakuje, czy to było więcej niż oczywiste?
3: W jakimś sensie zaskakuje mnie kontekst i ta cała atmosfera, która wymknęła się spod kontroli, brak chłodnej głowy po obu stronach spowodował, że ta nieobecność jest jakoś odczuwalna symbolicznie, ale z drugiej strony w tej atmosferze bardzo trudno było się spodziewać, by głowa państwa ukraińskiego tutaj nie podnosiła temperatury i nie spychała dyskusji na inne tory niż te, którym Ukraine Recovery Conference, konferencja odbudowy Ukrainy jest poświęcona od szeregu lat, czyli wymiarowi pragmatycznemu, gospodarczemu, w tym też od tego roku oczywiście także wymiarowi bezpieczeństwa i przemysłu bezpieczeństwa, który jest dla Polski ważny, dla Ukrainy, tak nie mniej. I we wszystkich tych aspektach mieszanie polityki pamięci, mieszanie polityki symboli, emocji, nacjonalizmu byłoby zupełnie nie na miejscu. Więc ja uważam, że co zresztą premier to chyba też wczoraj powiedział, czy napisał, że jakby to jest najlepsze obecnie wyjście, że prezydentów tutaj, a szczególnie też prezydenta Zeleńskiego nie ma, bo z punktu widzenia polsko-ukraińskich relacji nie jest to w tej chwili atmosfera, która by była pomocna.
1: Słowo jeszcze do napięć ukraińsko-polskich i przejdziemy do samej konferencji. Widzi pan jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji?
3: No oczywiście, to znaczy to jest współpraca osadzona dokładnie na tych wymiarach pragmatycznych i gospodarczych, ale przede wszystkim też z pamięcią o pewnego rodzaju odruchach i impulsach serca, które są bardzo silne po obu stronach naszej granicy, w naszych społeczeństwach. I nie mówię tutaj o jakiejś szczególnej wdzięczności, tylko o współodczuwaniu bardzo podobnym Ukraińców i Polaków przy wszystkich różnicach także mentalnościowych, także kulturowych, które są między nami. To są bardzo silne fundamenty, które się przekładają też na codzienność gospodarczą. To widzimy po naszych kolegach, prawda, współpracownikach, usługodawcach, czasami pracodawcach ukraińskich, którzy są w naszej przestrzeni gospodarczej. I też po polskiej stronie widać coraz większe apetyty. Widzieliśmy ten list, czy czytaliśmy ten list prezesów, przewodniczących polskich stowarzyszeń biznesowych, którzy wydali oświadczenie mówiące, no, że tutaj mamy nie tylko wspaniałą okazję, ale tak naprawdę dzieje się historyczna rzecz polegająca na współpracy gospodarczej rozwijanej także przy okazji tej konferencji, ale na co dzień, nie poprzez tylko konferencję, z inwestycjami polskimi w Ukrainie, budującymi przyszłość, naszą przyszłość, strategii ekspansji gospodarczej, czego jeszcze też w Polsce nigdy nie robiliśmy. Więc to są rzeczy, na których my się powinniśmy koncentrować i nie dlatego, że to jest jakieś normatywnie też ważne, ale też dlatego, że to przynosi efekty, a to, co widzieliśmy przez ostatnie 2 tygodnie, no to była totalna destrukcja bez rzeczywistych efektów. Ta kwestia pamięci jest ważna i my na pewno musimy się o nią upomnieć, bo tak

0: na tym polega integracja europejska. Integracja europejska, która ma przede wszystkim wymiar gospodarczy i oparta jest na gospodarce, ma w swoich fundamentach no, jednak pamięć historyczną i takie zaplanowanie współpracy na przyszłość, która opiera się o zrozumienie i akceptację trudnej historii, pogodzenie się, proces przebaczenia. No to jest przed nami, ale to jest równoległe procesy. Niełatwe, tak, ale nie ma się co emocjonować tym.
1: Wracamy do Gdańska. Wojna za naszą wschodnią granicą cały czas jeszcze trwa i nawet jeśli w ostatnich tygodniach czy miesiącach Ukraińcy dość skutecznie kąsają Rosjan, to zakończenie konfliktu cały czas stoi pod wielkim znakiem zapytania. Czy zatem tego rodzaju spotkania jak to w Gdańsku, kolejne już w ramach konferencji odbudowy Ukrainy, bo takich spotkań było więcej w przeszłości, obliczone są na czasy po zawieszeniu broni, czy wręcz podpisaniu pokoju, czy może wypracowywane są już tam rozwiązania, które można stosować od razu?
0: A ja chcę powiedzieć, i to jest myślę, że istotne, żeby wybrzmiało, co słyszę od różnych prelegentów, też rozmówców takich, z którymi tutaj rozmawiam podczas spotkań na korytarzach, czy na ulicach Gdańska, bo to tak naprawdę spotkania toczą się w obszarze całego miasta, pięknego miasta Gdańsk. To oni mówią o tym, że są nieco poirytowani, że nadal się to tak nazywa, konferencja odbudowy Ukrainy. Nie mówimy dzisiaj o odbudowie. Z punktu widzenia ukraińskich biznesmenów, żołnierzy, którzy też tutaj są weteranów, czasami wielonarodowościowych, znaczy pochodzenia ukraińskiego, na przykład wczoraj słuchałem ukraińsko-kanadyjskiej żołnierki, która przyjechała z frontu po to, żeby zdać sprawę, na czym polegają dzisiaj te działania wojenne, jak ważna jest też ta technologia, co ta technologia też zmieniła w działaniach wojennych. Oni mówią o tym, że musimy działać tu i teraz, bo o przyszłości to możemy rozmawiać i marzyć, ale przyszłości może nie być. I to jest takie zdanie, które zapadło mi w pamięć. Jeżeli nie będziemy dbać o to, co jest dzisiaj, co jest potrzebne do tego, żeby Ukraina przetrwała, żeby wygrała wojnę, nawet jeżeli to będzie tylko chwilowe zawieszenie albo częściowe zawieszenie, ale to już jest zwycięstwo życia nad śmiercią, które oczywiście no, Rosjanie próbują stłamsić życie na Ukrainie. I to jest taki wymiar, o którym Ukraińcy mówią, myślę, że całkiem słusznie, że my możemy planować, myśleć o inwestycjach, o wielkich planach, ale oni żyją w sytuacji, w której każdego dnia myślą o przetrwaniu i działają po to, żeby przetrwać. I to jest trochę trudna perspektywa dla wielu partnerów Zachodu. A z drugiej strony kapitał, który się tutaj pojawia, inwestorzy, oni dokładnie myślą o wielkich obietnicach, wielkich planach, bo to jest logika globalnego kapitału, który przyjechał do Polski przy okazji Ukrainy i myśli o tym, w jaki sposób pośród tych ryzyk także zrealizować przyszłe zyski. No i myśleć o życiu właśnie no, za powiedzmy 10-20 lat. To jest bardzo interesujące zdarzenie, czasami bardzo bolesne, dojmujące, no ale taki jest świat.
1: Przyszłości może nie być. Bardzo złowieszcza fraza. To ciekawe, o czym pan wspomniał. To zdarzenie z jednej strony tej przemożnej chęci, żeby przetrwać kolejny dzień, żeby ten konflikt, tę wojnę wreszcie zakończyć, a najlepiej wygrać, z logiką kapitału, który chciałby wielkich zysków i planowania w dłuższej perspektywie. A jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, te gospodarcze, jakie szanse mają polskie przedsiębiorstwa w kontaktach ze stroną ukraińską? Jesteśmy czymś więcej niż krajem tranzytowym z perspektywy Kijowa?
0: Myślę, że jesteśmy tym, kim chcemy być i do tej pory Polska nie miała wielkich planów inwestycyjnych, nie myśleliśmy w takich kategoriach inwestycyjnych na wielką skalę. To się zmienia z naszej strony, bo inwestycje, jakby plan na nasz przyszły wzrost Polski jako państwa, jako gospodarki opiera się o mobilizacji kapitału po to, żeby inwestować i otwierać naszą gospodarkę na świat. To się już dzieje, my się tego uczymy zarazem. Uczymy się od tych ludzi sukcesu z Polski, którzy już niektórzy z nich to zrobili. Jeśli chodzi o Ukrainę.
1: Czasy pionierskie w jakimś sensie.
0: W jakim sensie dla nas na pewno to jest nowy etap rozwoju gospodarczego państwa, ale jeśli chodzi o Ukrainę,

No to widzimy, że to działanie jest oparte o takie filary naszych podstawowych państwowych instytucji, rzecz firm, które przyciągają i coraz więcej otwierają przestrzeni dla polskich przedsiębiorstw. Mówię tutaj o takich inwestycjach jak wsparcie dla ukraińskiego tworzonego właśnie banku.

0: Tak, w Ukrainie. Mówimy o jednym z polskich banków publicznym, o jednej z największych grup prawda, w ubezpieczeniowej, które kupiły banki, kupiły grupy ubezpieczeniowe w Ukrainie, tworząc instytucje finansowe po to, żeby polskie instytucje też miały zakorzenienie, pewną pewność działania. Finanse są do tego potrzebne. System ubezpieczeń jest do tego potrzebny i też tworzą okazję do tworzenia takiej szerszej bazy klientów. No ale mamy też prywatne przedsiębiorstwa, to są doniesienia z ostatnich nawet tygodni, w których czytamy, że firmy produkujące żywność kupują duże, jedne z większych ukraińskich firm, także produkujących żywność, więc to jest taki nowy etap, gdzie nie mówimy tylko o eksporcie tej produkcji z Polski, ale o inwestycjach, które też przynoszą wartość i zysk dla Polski, rozwijając tą, znaczy jakby prowadząc pewnego rodzaju ekspansję gospodarczą. To wszystko jest możliwe, tylko jeśli Ukraina jest na ścieżce i robi postępy, a wiemy, że robi mimo wojennej sytuacji postępy w dziedzinie zwalczania korupcji, prawa i porządku prawnego, czyli praworządności, która no, z czasów postsowieckich zawsze była na bakier, a Ukraina robi milowe skoki od czasu, kiedy w 2014 roku zdecydowała się na ten kierunek europejski. Bo to znowu niekoniecznie ustami Polaków, mówił o tym wczoraj też na jednej z kolacji zastępca, asystent sekretarza stanu ze Stanów Zjednoczonych. Tak samo dla amerykańskich przedsiębiorstw podstawa działania, inwestowania i też budowanie gospodarki ukraińskiej, ale zysków także dla siebie, dla domów, opiera się o braku korupcji i czytelnych, równych zasadach wobec prawa. Na tym nam powinno zależeć, a do tego służy integracja europejska.
1: Co polskie firmy, polscy przedsiębiorcy mogliby zaoferować stronie ukraińskiej, żeby ją zanęcić, żeby jakoś się odróżnić i być może wygrać w wyścigu z przedsiębiorcami z Niemiec, z Francji czy ze Skandynawii, którzy nierzadko mają większe doświadczenie, większy kapitał i bardzo często stoi też za nimi państwo?
0: No z naszej strony myślę, że naszą siłą jest upowszechnienie dobrobytu. To jest coś, czego może nie docenią oligarchowie, nie docenią właśnie największe korporacje, które skupione są na ogromnych pieniądzach, ale mali, średni przedsiębiorcy, rosnący, możliwość zdecentralizowania i oparcia wzrostu całej gospodarki o tą przedsiębiorczość, o tą pracowitość, która jest tak samo w Polsce, jak i w Ukrainie, no to jest chyba to, co Polska przynosi w ogóle na świecie. Więc to jest pewnego rodzaju też obietnica, którą polscy przedsiębiorcy mogą przynieść Ukrainie, ale także to jest pewnego rodzaju know-how poruszania się na unijnym rynku. Może znowu nie dla tych największych, ale dla średniaków i to nie mówię w negatywnym tego znaczeniu słowa, znaczy nie dla tych przedsiębiorstw, które nie są największe, ale mają talent, mają pomysły, mają chęć ekspansji. No, polscy przedsiębiorcy osiągają sukcesy w Europie, kupują zresztą nie tylko przedsiębiorstwa i inwestują nie tylko w Ukrainie, ale także w Niemczech, w innych państwach europejskich następuje taki proces inwestowania, że przekładania tej kultury pracy, którą my mamy i sposobu prowadzenia biznesu z sukcesami. To jest, myślę, że nieoceniony kapitał wiedzy dla państw, czy dla społeczeństwa takiego jak Ukraina, dla przedsiębiorców ukraińskich, którzy chcą z podobnych wzorców czerpać. Nie ma lepszego modelu niż takiego uczenia się, takiego know-how, niż właśnie codzienna współpraca i patrzenie na to z bliska.
1: Dobrze rozumiem, że naszą siłą mogłoby być eksportowanie swego rodzaju małego amerykańskiego snu, od szczęk pod Pałacem Kultury po sprawnie działające małe czy średnie przedsiębiorstwo albo firmę rodzinną?
0: Nie wiem, czy to jest amerykański sen, to jest na pewno polski sen, który się nam realizuje w trudzie, oczywiście nie wszystkim się zawsze udaje, ale to widać po kwitnącej gospodarce, po tym, że jakby ludzie mają pracę, rozwijają się czasami, nie rozwija się ten biznes tak szybko, jakby się chciało, czy gospodarka nie wszystkim dostarcza tych samych owoców.

0: ale to jest w miarę zrównoważony rozwój. Coś, czego Ukraińcy nie doświadczyli.
1: Z naciskiem na w miarę zrównoważony. Bardzo panu dziękuję. Do tych kwestii na pewno jeszcze będziemy wracali. Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight i prezes Fundacji Respublika. Dobrego dnia.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Jakub Szymczak, dziennikarz serwisu OKO.press. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy dziś o drastycznym w zasadzie dokumencie, choć jak wspomniała nasza korespondentka, raport napisany jest dość suchym, chciałoby się powiedzieć urzędowym językiem. Raport ONZ dotyczący zabijania palestyńskich dzieci przez Izrael. Dodajmy jeszcze, że Tel Awiw kategorycznie odrzuca te oskarżenia. Co tego rodzaju raporty mogą zmienić w naszej rzeczywistości?
3: Nie wiem, może popychać trochę do przodu też świadomość społeczną na temat tego, co się działo i dzieje w Gazie, bo jednak tego typu raport, on się dostaje do nagłówków na całym świecie medialnych, choć no... Tego typu, z drugiej strony no, widzimy te nagłówki, wchodzimy w te artykuły, to są zwykle bardzo krótkie omówienia, tam nie ma aż tak dużo w tych omówieniach często informacji, które są w tym raporcie, to jest ponad 90 stron, językiem dosyć technicznym, no, ale taki jest po prostu, taka jest poetyka raportów ONZ, co ma swoje jednak zalety moim zdaniem, to znaczy jeśli coś jest językiem legalistycznym, napisane, a jest tak mocne, jest to również mówi trochę samo za siebie, no bo też tak jak słyszeliśmy, to nie tylko są, są też znane nam informacje, ale są też bardzo dużo wywiadów przeprowadzonych. Jest tam mnóstwo przykładów drastycznych sytuacji i nie tylko z Gazy, bo to też trzeba podkreślić, że ten raport również obejmuje sytuację na zachodnim brzegu, gdzie palestyńskie dzieci również są poddawane najróżniejszym technikom, prześladowaniom. Tam jest jeden na przykład drastyczny przykład z zachodniego brzegu, który mnie uderzył, gdzie jest mowa o chłopcu 14-letnim, który wyszedł z mieszkania, został postrzelony. W okolicy nie działy się żadne działania wojenne, żadne walki. Natomiast nie udzielono mu żadnej pomocy, wręcz powstrzymywano możliwość pomocy medycznej. Czekano, aż on się po prostu, znaczy tych tam kilku żołnierzy, zdaje się, czekało, aż ten chłopak się po prostu wykrwawi. I tego rodzaju działania są niestety częste, co podkreśla ten raport. Tam jest dużo przykładów morderstw dzieci. Tam ważną rzeczą jest też to, no bo raport mówi nam, że to jest intencja działań izraelskich, aby zabijać czy sprawiać krzywdę dzieciom, a intencja jest tu bardzo ważnym słowem, bo jest to jedno z głównych, gdy zastanawiamy się w sferze prawnej, czy doszło do ludobójstwa, to kluczowym słowem jest właśnie to, czy chciano.
1: Motywacja ma znaczenie.
3: Tak, tak. I jedną z ważnych rzeczy, które ten raport ustala, twierdzi, jest to, że w momencie, gdy do kolejnych ataków przez kolejne miesiące używano ciężkich rakiet, które niszczą całe budynki i wiadomo, że w tych atakach giną cywile, dziesiątki osób, giną też dzieci. Jeśli robi się to dalej, tam jest to dobrze udokumentowane, jeśli robi się to dalej, to trudno uznać, że nie jest to intencja, żeby jednak również tego typu rzeczy się działy. No ale co on może zmienić? To jest bardzo trudne, nieprzyjemne pytanie, bo to nie jest niestety ciągle tak, że już za chwilę, już teraz ktoś zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
1: Jeśli w ogóle.
3: Jeśli w ogóle. To myślę, że dobrą, możemy zrobić niezłą paralelę z tym, co dzieje się w Polsce w tym momencie między Polską a Ukrainą, ponieważ jest 80 ponad lat po zbrodni wołyńskiej i jest to gorący polityczny temat. Ciągle na ten temat się spieramy. Niestety tak często w sytuacjach, gdy popełniane są zbrodnie między jednym narodem a drugim, ta debata, to dążenie do sprawiedliwości trwa bardzo, bardzo długo.

0: I niestety tutaj również to może potrwać bardzo długo.
1: Wróćmy jeszcze do słowa intencja, czy do słowa motywacja. To branie dzieci na celownik masowo, bo to, jak wspomnieliśmy, jak wynika z tego raportu ONZ, 30% wszystkich ofiar, to może być próba odebrania Palestyńczykom zdolności do istnienia po prostu?
0: Do przyszłości może w ogóle. No, tu pan mówi o tych 30%. Myślę, że można też podkreślić, że w tym raporcie zaznaczono również, że w poprzednich przypadkach ataków na Gazę, oczywiście znacząco mniejszych, ale również dotkliwych w 2008, 2009, 2014 roku, ten odsetek ofiar wśród dzieci był mniejszy, choć nie dramatycznie mniejszy, ale to było 24%. Tutaj mamy tych procent 30 i można też podkreślić, że no bo właśnie widząc nagłówek o intencji, o zabijaniu dzieci, można sobie pomyśleć, że gdzieś tam w Izraelu dowództwo usiadło i stwierdziło, dobra, teraz będziemy po prostu niszczyć, zabijać izraelskie dzieci. To są bardzo różne działania. To jest właśnie nieuważanie na to, że te ofiary wśród cywili są bardzo długie, duże i powtarzanie tego typu akcji w pewnym sensie mówi nam o intencji. To jest również bardzo dużo przykładów z tego raportu. To są pojedyncze zbrodnie pojedynczych żołnierzy czy grup żołnierzy na konkretnych dzieciach, co tego oczywiście tutaj nie ma, bo tam jest raczej opisany przypadek i idziemy do następnego przypadku. Nie jest badana intencja tych konkretnych żołnierzy w każdym konkretnym przypadku zbrodni, no bo tego się nie da zrobić bez rozmowy z tym żołnierzem. Ale no dosyć dobrze wiemy z bardzo różnych źródeł udokumentowanych, że bardzo wielu żołnierzy, po pierwsze to są bardzo młode osoby, bardzo często, to są rekruci, to są 20-letnie, nie tylko mężczyźni, bo też dziewczyny. I bardzo często jest tak, że tą motywacją dla tych żołnierzy osobistą jest zemsta. I z dowództwa idzie przyzwolenie na taką zemstę, no i przez to niestety tego typu zbrodnie robią się powszechne.
1: Czy to nie jest aby tak, że wydarzenia sprzed 3 już lat, jeśli dobrze liczę, 2000...
0: Już zbliża się trzecia rocznica.
1: 23 roku zdecydowanie utwardziły podejście wielu Izraelczyków do Palestyny?
0: No oczywiście, że tak. To znaczy nastrój w Izraelu wobec Palestyńczyków po 7 października był dla nas w zasadzie trudny do pojęcia. To jest głębokie odczłowieczenie. Właściwie powszechne przyzwolenie na, no, na ludobójczy język, to znaczy na mówienie, że oni wszyscy powinni zginąć, że tam nie ma ludzi niewinnych.
1: Nawet wśród tych, którzy wcześniej dopuszczali możliwość porozumienia między Izraelem a Palestyńczykami.
0: No tak. I właśnie przenoszenia tego na dzieci, to znaczy, że nie ma tam nikogo niewinnego, że należy w zasadzie wszystkich, nawet niektórzy politycy mówili wprost o zabijaniu, ale też po prostu o tym, żeby wszyscy wyjechali. No, częścią działań ludobójczych jest to, żeby sprawić, że nie da się żyć w tym miejscu i żeby ludzie sami opuścili to miejsce. No i Gaza w tym momencie jest dramatycznie trudnym miejscem do życia, a Izrael, no, mamy teoretyczne zawieszenie broni, które tak naprawdę jest po prostu trochę zmniejszeniem intensywności działań wojennych i zagarnia dalej ziemię i w zasadzie jesteśmy dalej w takim pacie, z którego nic dobrego nie wynika.
1: Jak wspomniałem, do tego raportu odniosła się oczywiście strona izraelska, nazywając dokument zniesławiającym oszustwem.
0: Władze to tłumaczyć.
1: W Tel Awiwie argumentują, że armia izraelska konsekwentnie dąży do minimalizowania krzywd wyrządzanych dzieciom nawet w sytuacjach konfliktu, a oskarżanie o celowe ataki odrzuca w najsilniejszych słowach.
0: To jest taka mantra, którą cały czas słyszymy i znając wszystkie działa, mając te wszystkie informacje, które mamy dzisiaj, ich jest strasznie dużo na temat sposobu działania izraelskiej armii w Gazie, również na zachodnim brzegu, trudno uwierzyć w to, że Izrael dalej używa tego hasła, że jego

0: armia to jest najbardziej moralna armia na świecie. Ale naprawdę to się dzieje, to znaczy premier Netanyahu niedawno nawet znowu użył tego sformułowania i dalej pośród polityków izraelskich, pośród bardzo dużej części społeczeństwa izraelskiego jest przekonanie, że to jest, że izraelska armia prowadzi walkę z terroryzmem, z ludzkimi zwierzętami.
1: Ale umie pan rozstrzygnąć, czy to wynika naprawdę z przekonania, że racja jest po stronie Izraela, czy może to jest próba ustanawiania rzeczywistości poprzez fakty dokonane?
0: Nie mam wglądu, być może na szczęście, w głowę premiera Netanyahu. Myślę, że tutaj pewnie już wchodzimy w jakieś skomplikowane mechanizmy psychologiczne, najróżniejszego rodzaju wyparcia.
1: A to myślenie podziela wiele ludzi. To nie jest kwestia tylko...
0: To myślenie podziela wiele ludzi, ponieważ oni są wychowywani... cały system edukacji izraelski pracuje na to, żeby wszystkim udowodnić, że jesteśmy tylko i wyłącznie ofiarami. Izraelczycy są uczeni, że Palestyńczycy, no to nie jest przesada, są uczeni, że wszyscy Palestyńczycy chcą ich zniszczyć, że tak, droga do dialogu była zamykana regularnie. No, jest to dramatyczna sytuacja, w której bardzo trudno jest ciągle niestety znaleźć jakieś rozwiązanie w najbliższym czasie.
1: Do tego tematu jeszcze będziemy, obawiam się, wielokrotnie wracali. Jakub Szymczak, dziennikarz serwisu OKO.press. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Stan dnia.
1: Przenosimy się teraz do Ameryki Południowej. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły w środę wieczorem czasu miejscowego Wenezuelę. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. A naszym gościem jest Paweł Frontczak, były rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: Czy biorąc pod uwagę gęstość zaludnienia i rodzaj zabudowy, można, czy należy wręcz założyć, że ten bilans ofiar i osób rannych jeszcze niestety może się zwiększyć?
3: Sądzę, że niestety tak. Tutaj oczywiście z miejsca tego trzęsienia ziemi dochodzą troszeczkę sprzeczne informacje, chociażby co do koordynacji działań ratowniczych. Z jednej strony rząd uspokaja mieszkańców i mówi, że działania są prowadzone i są skoordynowane. Z drugiej strony niektórzy korespondenci przekazują co innego. Natomiast oczywiście jest to ogromna i bardzo trudna operacja ratownicza z uwagi chociażby na to, co pan zadaje w pytaniu, z uwagi na teren, na którym ona jest prowadzona, a także zniszczenia, które mają miejsce. Władze w pierwszych minutach po wystąpieniu pierwszego i drugiego trzęsienia ziemi zaapelowały do mieszkańców o opuszczenie swoich domów ze względu na ryzyko wystąpienia wstrząsów wtórnych, które już wystąpiły. Natomiast oczywiście te wstrząsy wtórne, jak i zarazem samo trzęsienie ziemi, spowodowało uszkodzenie wielu instalacji, które są pod ziemią, czyli gazowej instalacji, wodociągowej czy też energetycznej. Tutaj w strefie, gdzie prowadzone są działania, te media są odłączone. Natomiast poza działaniami, które prowadzą grupy poszukiwawczo-ratownicze na gruzach zawalonych budynków, również są prowadzone działania. Na przekazach medialnych widać, że doszło do kilku pożarów. Te pożary są gaszone. Również ewakuowani są ludzie. Oczywiście pomoc jest ze strony służb straży pożarnej. Z budynków, które uległy uszkodzeniu, ale nie zawaleniu, jest trudność opuszczenia na przykład z wyższych kondygnacji. To jest również działania, te są prowadzone. Natomiast oczywiście tutaj na razie te działania są prowadzone w oparciu o własne zasoby ratownicze Policji, Gwardii Narodowej, Straży Pożarnej. Natomiast oczywiście gdzieś deklarowana jest już wstępnie pomoc międzynarodowa, głównie ze strony państw Ameryki Łacińskiej, Południowej i Północnej. Natomiast musimy naszym radiosłuchaczom powiedzieć, że na terenie państwa, gdzie wystąpiło takie zjawisko jak trzęsienie ziemi, oczywiście pomoc międzynarodowa może zostać przyjęta, ale tylko wówczas, kiedy ja jako organizator działań ratowniczych określę, jakiej pomocy oczekuję i zaakceptuję tą pomoc. To dotyczy pomocy nie tylko ratowniczej, ale również i humanitarnej, czy też eksperckiej. No niestety tutaj dotarcie do niektórych miejsc może być bardzo trudne. Różne są budynki.

0: w różnym stanie. Wenezuela leży w strefie sejsmicznej, natomiast wydaje mi się, że trochę chyba zapomniano o tym właściwym budownictwie z uwagi chociażby na fakt, że ostatnie trzęsienie ziemi tak silne wystąpiło w Wenezueli w 1967 roku. Natomiast w innych państwach typu Meksyk czy też to, gdzie występuje strefa sejsmiczna, te trzęsienia występują znacznie częściej, co powoduje, że nie zawsze władze mogą być w pełni przygotowane do niesienia takiej pomocy, w jakiej skali wystąpiło to trzęsienie.
1: A przy okazji jeszcze pamięć ludzka bywa krótka. Meteorolog Noah Bergen, na którego powołują się media, napisał, cytuję, takie trzęsienie zdarza się raz na 1000 do 1200 lat. Chodziło o trzęsienia ziemi w Wenezueli i w Japonii. To w Japonii miało magnitudę 6,9, te w Wenezueli 7,2 i 7,5. To rzeczywiście były tak poważne trzęsienia ziemi?
0: Tak, oczywiście i przede wszystkim my widzimy skutki tych trzęsień ziemi. Oczywiście trzęsienie ziemi można porównać do katastrofy budowlanej, gdzie działają wyspecjalizowane grupy strażaków, przede wszystkim strażaków, tylko w przypadku katastrofy budowlanej zawaleniu ulega jeden budynek, tutaj cała dzielnica, cała ulica. Tutaj oczywiście takie miejsce, gdzie wystąpiło trzęsienie ziemi, taki obszar dzielony jest na sektory i sektor po sektorze takie budynki są przeszukiwane. Poszukiwane są wyłącznie i wydobywane spod gruzów osoby żywe. Oczywiście oprócz narzędzi ratowniczych, doświadczenia i wiedzy, a także determinacji ratowników zawsze pomagają psy gruzowiskowe, które są szkolone na poszukiwanie wyłącznie osób żywych. Tutaj musimy to podkreślić. Taki pies wskazuje miejsce, gdzie może taka osoba przebywać. Za pomocą sprzętu elektronicznego, geofonów, kamer termowizyjnych strażacy sprawdzają położenie takiej osoby, żeby móc bezpiecznie dokonać dostępu i ewakuować taką osobę. Natomiast jest to na pewno tytaniczna praca. Natomiast to, co pan zadał na początku pytanie co do bilansu. Sądzę, że ten bilans będziemy mogli poznać dopiero za kilka dni, kiedy zostanie zakończona akcja ratownicza, być może przy współudziale ekip zagranicznych, kiedy na gruzowisko wkroczy ciężki sprzęt i wtedy odkryje wiele ciał istnień. Tak zawsze jest. W tej chwili jest na pewno walka z czasem i walka o wydobycie jak największej liczby osób, które mogą znajdować się pod gruzami i są osobami żywymi.
1: Pan wspomniał, że w tego rodzaju sytuacjach korzysta się oczywiście, to jest logiczne i oczywiste, z pomocy sąsiadów. A czy zdarzało się w przeszłości, że także polskie służby, polscy strażacy na przykład, świadczyli pomoc w tak odległych rejonach?
0: Tak, był to między innymi działania na Haiti po trzęsieniu ziemi, a także w Nepalu. To są te najdalsze miejsca, gdzie pomagaliśmy. Oczywiście grupy ratownicze, które są wyspecjalizowane w działaniach tego typu z Europy, zawsze są w gotowości i w pogotowiu, podobnie jak i nasza grupa. Natomiast tak jak powiedziałem, to państwo, na terenie którego doszło do danego zdarzenia, musi poprzez określony system, który jest i określone centrum, które monitoruje wszelkiego rodzaju tego typu kataklizmy na świecie, no, zgłosić zapotrzebowanie na określoną formę pomocy. Z przekazów państwa słyszałem również, że niektóre kraje Ameryki Łacińskiej przygotowują również pomoc humanitarną, bo tak jak powiedziałem, to są trzy jak gdyby formy pomocy międzynarodowej, pomoc ekspercka, czy jak gdyby tutaj wspieranie miejscowych fachowców miejscowych, strażaków, policjantów Gwardii Narodowej z wiedzą, w jaki sposób działać, żeby bezpiecznie można docierać do osób, które znajdują się pod gruzami, czy też ewentualnie koordynują przyjmowanie pomocy humanitarnej, pomoc ratowniczą, no i ta pomoc humanitarna, czyli żywność, leki, to co sądzę, czy też namioty dla stworzenia bazy dla osób, mówiąc o zamieszkaniu tych osób, które straciły dobytek i swoje miejsce zamieszkania.
1: Paweł Frontczak, były rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Po prawie 12-godzinnym maratonie i niezwykle ostrej debacie zdominowanej przez aferę wokół Szpitala Południowego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał od radnych wotum zaufania. Choć opozycja z Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy domagała się dymisji wiceprezydentów i oskarżała władze stolicy o tolerowanie patologii na Ursynowskim Sorze, stabilna większość Koalicji Obywatelskiej przesądziła o wyniku.
1: Przystępujemy do głosowania projektu uchwały z druku 1672. Za 36 osób, przeciw 2, wstrzymała się 1 osoba. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę z druku 1672 i udzieliliśmy wotum zaufania panu prezydentowi. Serdecznie gratuluję, panie prezydencie.
2: Wielkie podziękowania dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy wyrazili zaufanie i udzielili mi absolutorium. Dziękuję państwu bardzo.
0: Podczas dyskusji Rafał Trzaskowski powtórzył, że miasto wyciągnęło już wszystkie możliwe konsekwencje kadrowe, a pełne wyjaśnienie wątków finansowych i medycznych leży teraz w rękach prokuratury, CBA oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Jedenaście osób poszkodowanych, 3 z otarciami i potłuczeniami trafiło do szpitali. To bilans wczorajszego zderzenia pociągów w Białośliwiu na północy Wielkopolski. Służby wciąż pracują na miejscu wypadku, aby jak najszybciej wznowić ruch kolejowy na szlaku między Bydgoszczą a Piłą.
3: Pani Barbara podczas wypadku była w domu, kilkanaście metrów od miejsca zdarzenia. Nie usłyszała jednak niczego niepokojącego.
4: To raczej było takie szurnięcie dwóch, o, takie szurnięcie, ale właściwie służby skłoniły nas do tego, żeby wyjrzeć.
3: W wypadku uczestniczył pociąg Polregio jadący z Piły do Bydgoszczy i pociąg Intercity jadący z Kołobrzegu do Warszawy. W obu składach podróżowało łącznie około 200 pasażerów. Zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski wskazuje, że pociąg Polregio włączał się do ruchu.
5: Ponieważ przepuszczał pociąg Intercity, który zwalnia tu na tym odcinku, na szczęście. No i doszło do obtarcia tych dwóch pociągów. Po prostu zbliżył się zbyt mocno do toru głównego. No i doszło prawdopodobnie do tego zdarzenia.
3: Przyczyny wypadku wyjaśnia specjalna komisja. Maciej Szefer, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga umorzyła śledztwo w sprawie pożaru budynku mieszkalnego w Ząbkach. Biegli nie ustalili jednoznacznej przyczyny wybuchu płomieni przy ulicy Powstańców 3 lipca ubiegłego roku.
7: W śledztwie wykluczono podpalenie lub sabotaż. Nie stwierdzono też zaniedbań ze strony zarządcy.
8: Nie możemy mówić o tym, że ktokolwiek spowodował to zaproszenie ognia, więc mamy niewyjaśnioną tak naprawdę przyczynę powstania tego pożaru.
7: Mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, Karolina Starus. Dla pogorzelców to ważna decyzja i ucięcie spekulacji, mówi Nicolette Sziklozi-Dąbrowska.
9: Pojawiały się różne spekulacje, co mogło być przyczyną pożaru, jak to się szybko rozprzestrzeniło i tak dalej. Też w mojej opinii to tak jak jest w tym piśmie prokuratury, to po prostu powstało na tej części poszycia dachowego.
7: Budynek jest wciąż wyłączony z użytkowania. Trwają ekspertyzy. Mieszkańcy walczą, by przywrócić go do używalności. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Pożar strawił lub uszkodził ponad 200 lokali mieszkalnych. Część mieszkań spłonęła, a pozostałe zostały zalane w trakcie akcji gaśniczej. Na koniec o jednym z najrzadszych wydarzeń w świecie roślin. Setki osób od późnego wieczora i przez całą noc odwiedzały ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, by zobaczyć kwitnące dziwidło olbrzymie. W szczytowym momencie na wejście trzeba było czekać aż 3 godziny.
10: Super, przepiękny kwiatek, bardzo ładnie pachnie. Czym? Czym? No mięskiem takim zepsutym. Jak poleży mięsko z 2 tygodnie, to później tak ładnie pachnie.
11: Bardzo śmierdzi, ale chciałybyśmy, żeby bardziej śmierdziało.
12: Fajnie, rośnie, rozwija się co rusz.
10: A zapach?
12: No, trochę śmierdzi.
10: Co ten zapach przypomina?
12: Trudno mi powiedzieć, ale taki zgniłe jajo.
13: Bardzo się cieszę, że to udało mi się przyjść, bo jest to w pewien sposób roślina, która mnie fascynowała od dziecka i cieszę się, że udało się zobaczyć tutaj akurat we Wrocławiu, nie trzeba było nigdzie jeździć.
14: Tak, spotkamy się po prostu za 10 lat znowu.
13: Tak.
10: To, że dobry humor.
15: Super
13: tak,
15: jest.
13: Tak.
15: Jest dosyć małe, ale śmierdzi jak duże, naprawdę, także jesteśmy pod wrażeniem. Jest uderzenie, jest to mocne. Martwego gekona.
0: Dziwidło olbrzymie kwitnie bardzo krótko.

0: ledwie przez kilkadziesiąt godzin. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Synoptycy przewidują, że w Polsce w ten weekend może paść rekord najwyższej temperatury w historii. To jednak jeszcze nie dziś, ale i tak będzie upalnie. Na termometrach od 27 stopni na Podhalu do 34 na południowym zachodzie Polski.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: A naprzeciw mnie Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie.
3: Bardzo aktywny, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, bardzo różnie rozumiane kwestie edukacyjne. Myślę, że tym bardziej aktywny, skoro jutro koniec roku. Dwa tematy. Zacznijmy od tego, który brzmi bez wątpienia bardziej poważnie, potem się wytłumaczę z tych słów. Raport edukacyjny. Sporządziliście taki dokument. Co w nim znajdziemy?
4: W raporcie edukacyjnym przede wszystkim 50 postulatów, 50 konkretnych myśli na temat tego, jak wyglądać powinna polska szkoła. I może takie najważniejsze bym przytoczył, tutaj mam przed sobą wypisane najważniejsze, zaczynając od tego, żeby psycholog był w każdej szkole. Obecnie według naszych danych około 200 gmin w Polsce nie ma ani jednego psychologa, więc to też jest dość duży wakat na to, że młodzi ludzie nie mają tam jakiegokolwiek wsparcia. Następnie również ciepły, bezpłatny posiłek dla każdego ucznia, bo obecnie ponad 360 tysięcy dzieci żyje w skrajnym ubóstwie i jak najnowszy raport, również opublikowany w Dzień Dziecka, został opublikowany i była mowa o tym, że praktycznie połowa tak naprawdę, a może trochę mniej niż połowa, ale jednak znaczna część uczniów nie może wziąć do szkoły chociażby drugiego śniadania. Idziemy dalej, czyli koniec z kulturą wyścigu szczurów, czyli tutaj jesteśmy za likwidacją biało-czerwonych pasków w szkołach. Jest to temat dość głośny w ostatnim czasie i dlatego my też tutaj przypomnieć można naszym słuchaczom, że chodzi tutaj o rzeczniczkę praw dziecka i aferę związaną z darmowymi lodami za czerwony pasek, dlatego wszyscy o tym mówimy, ale my uważamy od dawna i to już rok temu w naszych postulatach prezentowaliśmy, że czerwony pasek bardziej tutaj szkodzi niż faktycznie pomaga. Dlatego, że polska szkoła patrzy na początku, a raczej na początku, patrzy przez cały czas na efekt końcowy, na metę. Nikt nie patrzy na to, co pokrótce, tak naprawdę co pokrótce, jak to można powiedzieć, co po kolei dany człowiek, dana młoda osoba w szkole robi. Tylko liczy się ten wynik końcowy i na każdego się wskazuje, że ty jesteś jedynką, ty jesteś trójką, ty jesteś szóstką, a nie ma takiej bardziej podejścia takiego indywidualnego i też opisowego i uważamy, że jednak to bardziej szkodzi.
3: Ale to nie stoi w sprzeczności. Jeżeli będzie nawet podejście bardziej indywidualne, bardziej opisowe, pokazujące jak uczeń się rozwija, jak się zmienia, jakie ma braki i nad czym musi pracować, no to jednocześnie są wystawiane oceny. I dlaczego przy tym rozwinięciu tego jednego skrzydła nie pozostawić również tego drugiego? No bo to dla tych, którzy rzeczywiście się dobrze uczą i są w tym systematyczni, to jest pewnie jakaś satysfakcja i wyróżnienie. I czemu im to odbierać?
4: Tak, patrząc na to z różnych stron. W każdej szkole też czerwony, biało-czerwony pasek inaczej funkcjonuje.
3: I żeby nie było, ja nigdy biało-czerwonego paska nie dostałem, więc nie mówię w swoim imieniu.
4: Jasne, jasne. Właśnie patrząc na te biało-czerwone paski oczywiście i jednocześnie tutaj też dodając kolejny punkt z naszego raportu, czyli temat korepetycji. I dlatego uważamy też, że czerwony, biało-czerwony pasek nie jest dość równą formą nagrody, ponieważ wielu dzieci no nie stać po prostu. Są takie ogromne nierówności, że dzieci, których rodzice nie mają nie wiadomo ile pieniędzy, nie są w stanie zapłacić 150 godzin za godzinę korepetycji, 150 zł za godzinę korepetycji, a mniej więcej tak teraz najnowsze dane szacunkowe, 150-200 zł za godzinę, jedną godzinę, a tych korepetycji przeważnie, jak już ktoś bierze korepetycję, przeważnie z dwóch, trzech przedmiotów, więc to jest wskazywane na ten sposób, że no, jesteśmy krajem pełnym nierówności, szkoła bardziej te nierówności pogłębia. Jeśli ktoś nie uczy się jednocześnie oczywiście systematycznie, ale przez 45 minut lekcji nauczyciel ma 30-35 uczniów do tutaj nauczenia, czyli mniej więcej półtorej minuty na każdego i on nie jest w stanie przekazywać całego materiału, więc kolejny postulat, który łączy się tutaj i z czerwonymi paskami, i z korepetycjami, czyli uszczuplenie i współcześnienie podstawy programowej.
3: To jeszcze zapytam w takim razie o te klasy liczące po 30 czy nawet więcej uczniów, bo mam takie wrażenie, ale oczywiście to jest perspektywa warszawska, bardzo myląca, że przynajmniej w samej Warszawie to się w sposób dramatyczny zmieniło. Znaczy w tej chwili w klasach widać raczej, że tych dzieci jest 20, czasami nawet mniej. To jest oczywiście wszystko konsekwencja dramatycznej demografii, którą obserwujemy w Polsce.
4: Tak, demografia demografią. Oczywiście patrząc na te starsze roczniki, dalej sytuacja jest tutaj fatalna, ale im niżej patrzymy, chociaż teraz też jest nawarstwienie tych różnych roczników, więc

0: Aktualnie ten problem pozostaje, bardziej pozostaje oczywiście w mniejszych miejscowościach, gdzie faktycznie tej szkoły nie ma w przeciągu na przykład 20 kilometrów, ale nadal ten problem występuje i nauczyciele sami nam mówią, że nie są w stanie w żaden sposób tutaj działać. Jak też mówimy o mniejszych miejscowościach, to dla nas jest równie ważna bezpłatna komunikacja dla uczniów i uczennic zarówno szkół podstawowych, jak i średnich, żeby tutaj jak najbardziej te nierówności społeczne niwelować. Bo oczywiście nierówności społeczne zawsze były, są i będą i tego w żaden sposób się nie pozbędziemy, ale przynajmniej dla tych dzieci, dla dzieci i młodych osób warto pewne kroki podjąć. I oczywiście minister finansów spojrzy na nas tak i powie, o nie, nie, nie, żaden z waszych postulatów nie jest w stanie się zrealizować, ale uważamy, że na czym jak na czym, ale na młodych ludziach i na edukacji, czyli też przyszłości kraju oszczędzać w żaden sposób nie można, więc tutaj też chociażby przychodzimy z darmowymi podręcznikami w szkołach średnich, bo w szkołach podstawowych ten program akurat dawania podręczników dzieciom jest świetny. I też edukacja seksualna chociażby, czyli edukacja zdrowotna, która wchodzi od 1 września 2026 roku do polskich szkół. Wreszcie jako przedmiot obowiązkowy po całym roku nieobowiązkowego z przyczyn politycznych jednak w kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, stąd taka też decyzja Barbary Nowackiej była. No teraz mamy nadzieję jednak, że po pewnym czasie uda się wprowadzić segment zdrowia seksualnego do polskich szkół również obowiązkowo. I też pojawiają się tutaj chociażby te tematy związane z zakazywaniem telefonów komórkowych w szkołach i my w raporcie edukacyjnym, który dzisiaj i jutro ma swoją premierę, mówimy, że nie. Mówimy twarde nie zakazom telefonów komórkowych w szkołach. Uważamy, że na początku powinniśmy jednak stawiać na edukację i dopiero gdy wyczerpiamy ścieżkę edukacyjną, ewentualnie myśleć o
1: twardych zakazach. To nie stoi w sprzeczności, to znaczy może być ścieżka edukacyjna, a jednocześnie zakaz noszenia telefonów, bo patrząc na to, co dzieje się w polskich szkołach na przerwach, ja już nie powiem, nie mówię o lekcjach, o przeszkadzaniu, ale nawet patrząc na to, co dzieje się na przerwach, no to mam wrażenie, że na przykład ta pomoc psychologiczna, o którą postulujecie, ona w dużej mierze, potrzeba tej pomocy wynika z tego, czym dzieciaki zajmują się na przerwach. Zajmują się tym, co mają w telefonach.
0: Tak, to jest zdecydowanie prawda, że tutaj jako młodzi ludzie jesteśmy uzależnieni od telefonów i to też deklarujemy w najróżniejszych badaniach. Bodajże kilkadziesiąt minut temu też ustawa o patostreamingu przeszła przez Senat, trafiła na biurko prezydenta, więc...
1: Zobaczymy, co będzie dalej.
0: Zobaczymy, co będzie dalej oczywiście i tych tematów też jest wiele w zakresie chronienia młodych ludzi w sieci, ale to dopiero się zaczyna po tych kilku latach nic nie robienia i to mówię zarówno o Prawie i Sprawiedliwości, jak i Koalicji Obywatelskiej. Dopiero teraz pojawia się ten temat w przestrzeni publicznej i bardzo się cieszymy. No i właśnie patrząc na zakazy telefonów komórkowych, my myślimy, że na początku powinniśmy ten element higieny cyfrowej, który jest w edukacji zdrowotnej, przeprowadzić pierwszy rok i po tym pierwszym roku dopiero myśleć o takich ewentualnych zakazach. A co dla nas jest najważniejsze, to nie nawet to, co się dzieje w szkole, bo w szkole uczeń jest na przykład od 8 do powiedzmy godziny 15-16 i wychodzi z tej szkoły, wraca do domu i rodzic, nie powiem też, że każdy rodzic, ale wielu rodziców i to też słyszymy od uczniów w różnych miejscach Polski, jak jeździmy po Polsce, słyszymy, że oni nie mają zielonego pojęcia. Nasi rodzice mówią, nie mają zielonego pojęcia, co my robimy w sieci, tak? Nie mają pojęcia, ile spędzamy nad tym czasu. Więc jeśli tylko zakażemy na etap szkoły, a nie wprowadzimy też tutaj jakiejś edukacji poniekąd dla rodziców, czyli edukacji przez dzieci, bo rodziców już do szkoły nie zaciągniemy, no to będzie zdecydowanie ciężko. I też tutaj, jak już mówimy o tym, że od 8 do 16 przebywamy w szkole, no to my jesteśmy za tym, żeby jednak lekcje
1: Mała
0: zaczynały...
1: Mała poprawka, tak?
0: Tak, tak, tak. Żeby też lekcje zaczynały się o godzinie 8.30, a kończyły maksymalnie właśnie o godzinie 16, bo lekcje potrafią trwać nawet do godziny 19, nie wymieniając konkretnych nazw liceum.
1: Ale akurat ten postulat dotyczący 8.30, nie ukrywam, że jest mi bardzo bliski. Nie dlatego, że dzięki temu jako rodzic będę trochę później mógł wstawać, bo to i tak niestety nie ma wpływu na moje wstawanie. Ale patrzę na to, jak wygląda budzenie tych najmłodszych dzieci, 7, 8, 9-latków, o godzinie 7, a jak wygląda godzinę później.
0: Tak, i tutaj też jest ważna bardzo neurobiologia, tak, która wskazuje, tutaj wszelkie badania mówią o tym, że chociażby te pół godziny, no nie mówimy tutaj godzina, dwie, ale pół godziny, no świata
1: to
0: nie
1: i tak
0: zniszczy.
1: Zrobi różnicę.
0: I tak zrobi różnicę i tak pomoże bardziej młodym osobom, a tym bardziej pomoże młodym osobom, które siedzą w tych szkołach do późnych godzin, później wracają właśnie po szkole, mają do odrobienia pracy domowej w szkołach średnich, bo w szkołach podstawowych są nadal zakazane. Oprócz prac domowych muszą przygotować się do sprawdzianu, kartkówki jednej, drugiej, trzeciej, jeszcze rynek korepetycji, o którym wcześniej mówiłem, no i wybija go godzina północ. I kiedy ta młoda osoba ma odpoczywać, jak jeszcze chciałaby chociażby chwilę popisać z kolegą czy koleżanką, a może i dziewczyną. Tak, więc nie mamy tutaj czasu trochę dla siebie jako młodzi ludzie.
1: Natomiast widzę, nie chcę powiedzieć sprzeczność, ale coś, co może na pierwszy rzut oka trochę zdumiewać, bo z jednej strony jesteście przeciwnikami używania smartfonów w szkołach, o czym pan przed chwilą powiedział, to jest punkt 12, ale jeżeli spojrzymy na punkt 13, to z kolei jesteście za tym, za wprowadzeniem zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia z weryfikacją tożsamości, no, czyli akurat szkoła podstawowa, można powiedzieć, no, nawet dokładnie.
0: Tak, tak, tak. I patrzymy tutaj właśnie na zakaz mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia jako coś obowiązkowego.

0: Obecnie teoretycznie, i to podkreślę, teoretycznie jest to zakaz
1: bardzo
0: do 13 roku życia, więc osoba, która ma lat 10, może mieć tych lat 33 i nikt w żaden sposób tego nie zweryfikuje, bo drodzy państwo, słuchacze, na pewno nieraz klikacie nie jestem robotem, żeby wejść na jakiś portal, przeczytać chociażby najnowsze newsy ze świata. I tak właśnie dzieje się w każdym zakresie tutaj przy tworzeniu kont młodych ludzi, a jednak media społecznościowe są pełnym światem zagrożeń i tak naprawdę media społecznościowe są 24 godziny na dobę na wyciągnięcie ręki, więc i w szkole, i w domu. Więc tutaj również na rodziców trzeba, na rodzicach trzeba się skupić i na apelowaniu do nich, żeby też reagowali. Ale no jednak zakaz mediów społecznościowych jest o tyle ważny, że co najgorsze w mediach społecznościowych 5-10 lat temu, bardziej 5, to może śmieszne filmiki, a teraz już nawet śmiesznych filmików nie ma, a po prostu są treści pełne destrukcji, pokazywania chociażby mowy nienawiści, promowania zaburzeń odżywiania i najróżniejszych innych, chociażby też promowania prób samobójczych czy samookaleczenia. Więc to jest absurdalne, co właśnie tam się dzieje i o czym możemy słuchać. Dlatego też ta higiena cyfrowa jest niezwykle ważna. No i też w samym raporcie oczywiście oprócz tych wszystkich ważnych postulatów, mieliśmy tych postulatów w głowie około 120, a mamy 50 wypisanych, więc to i tak jest w miarę okrojona, łagodna wersja dla ministerstwa, ale łagodna na pewno nie jest ocena i nie jest podsumowanie roku szkolnego, którą też wystawiliśmy.
1: Dobrze, to rozumiem, że teraz wywołujemy drugi temat. Miały być dwa tematy, będą dwa tematy, proszę bardzo. Jutro rozdanie świadectw. Czy pani minister edukacji otrzyma świadectwo z biało-czerwonym paskiem, czy wręcz przeciwnie? Możemy to zdradzić?
0: O właśnie, ja tutaj już sięgam do tego dokumentu świadectwa dla ministra edukacji Barbary Nowackiej. I państwo pisze pokrótce, co tutaj mamy. Zaczynamy od tego, że mamy na samej górze zamiast orła, zamiast takiego orła, który jest na każdym świadectwie oryginalnym, mamy tutaj zatopiony statek. Statek, który się topi. I tutaj mamy adnotację i przywiązanie do tego, że to jest Titanic. I widzimy tutaj właśnie poniekąd system edukacji.
1: No, nawet podobny, tak.
0: Nawet podobny, tak. Tutaj, więc chcieliśmy tutaj odwzorować to, że jednak polska szkoła i działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, ministry Barbary Nowackiej mają podobieństwo do Titanica. Jeśli mówiliśmy o tych biało-czerwonych paskach, to my nie mamy biało-czerwonego paska dla pani ministry, tylko mamy pasek czarny. Czarny, ponieważ jeśli nic się nie zacznie dziać w systemie edukacji, jeśli nie zaczniemy zmieniać polskiej szkoły, to czeka nas niestety pogrzeb. A jak wiemy, pogrzeb to też równa się tutaj czarny kolor. I dobrze, teraz też odnośnie ocen, które wystawiliśmy tutaj na świadectwie pani ministrze edukacji Barbarze Nowackiej, zaczynając od dotrzymywania obietnic i tutaj ocena niedostateczna, czyli jedynka. Szacunek dla uczniów i nauczycieli to również ocena niedostateczna. Słuchanie swoich zwolenników i podkreślmy zwolenników, czyli osób, które nie odważą się skrytykować i już za chwilę wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. I tutaj celująca ocena, czyli szóstka. Chodzi o to, że dzisiaj, dokładnie dzisiaj, mija 365 dni od momentu, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej Barbara Nowacka odmawia nam jako akcji uczniowskiej możliwości spotkań i organizacjom, które się sprzeciwiają.
1: To jeżeli pan pozwoli, tych, chciałem powiedzieć, przedmiotów. No przedmiotów, możemy chyba tak mówić umownie. Jest jeszcze kilka. Jutro prezentacja, jutro premiera całości tego świadectwa szkolnego pani minister Barbary Nowackiej. Jeżeli państwo są ciekawi tego, jakie kolejne stopnie pojawią się na tej cezurce, to proszę w takim razie jutro bardzo uważnie słuchać mediów, również Polskiego Radia 24. To pozwoli pan, że tu w takim razie przerwiemy i pozostawimy naszym słuchaczom taki delikatny niedosyt. Paweł Mrozek, założyciel Akcji Uczniowskiej.
2: Powtórka programu.
1: A już teraz zmieniamy temat. Profesor Grzegorz Lizurek, Zakład Sejsmologii Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I panie profesorze, to zapewne przedstawiając pana, większość słuchaczy zgaduje trafnie, o czym będziemy rozmawiać, czyli o tym, co wydarzyło się w Wenezueli. Potężne trzęsienie, właściwie potężne dwa trzęsienia ziemi, następujące jedno po drugie, później wstrząsy wtórne. O trzęsieniach ziemi tak niszczycielskich na szczęście rzadko mamy okazję słyszeć.
3: Tak. Natomiast w tym miejscu akurat niszczycielskie trzęsienia ziemi nie są niczym nowym. To jest teren północnej Wenezueli, leży na granicy dwóch płyt tektonicznych i w ciągu ostatnich 100 lat zjawiska o takiej wielkości było ich bodajże 5.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. W wielu tych relacjach dochodzących z Wenezueli bardzo mocno był podkreślany fakt, że mieliśmy do czynienia z dwoma potężnymi wstrząsami, które nastąpiły jedno po drugim, ale bardzo duże znaczenie i potężną tą niszczycielską moc miały również o wiele słabsze wstrząsy wtórne. Na jakiej zasadzie to wszystko działa i dlaczego te wstrząsy wtórne potrafią być, no, bardziej groźne od tych pierwotnych silnych, silniejszych?

0: Znaczy tutaj to jest faktycznie bardzo interesująca z punktu widzenia naukowego i mniej typowa sytuacja. Dwa wstrząsy w ciągu 40 sekund o dosyć zbliżonych magnitudach, czyli tak zwany dublet sejsmiczny. No to dlaczego to ma taką niszczycielską siłę? Znaczy takie dwa duże zjawiska razem, to nie jest tak, że one się sumują w sensie drgań, no ale jak jedno wystąpiło i chwilę później przychodzi takie samo na troszkę już naruszone struktury, to jest większa szansa, że dom, który już popękał 20-30 sekund wcześniej, za chwilę znowu, jak zostanie uderzony falą sejsmiczną, to nie rozwali się zupełnie. No, w ten sam sposób działają niestety wstrząsy wtórne. Jeżeli one są, jest ich dużo i są często i są niedługo po wystąpieniu wstrząsu głównego, no to mogą mieć niszczycielską siłę, bo już uszkodzone struktury zostają jeszcze bardziej naruszone.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo mówi pan oczywiście o mocy tych wstrząsów, natomiast były też takie informacje, podkreślane są też takie informacje mówiące o tym, że bardzo duże znaczenie miał również fakt, niestety na niekorzyść mieszkańców Wenezueli, miał również fakt, że to były wstrząsy płytkie.
0: Tak.
1: Co to oznacza?
0: To znaczy, że one płytkie, to znaczy, że one były między 10 a 30 kilometrów pod powierzchnią ziemi. Pamiętajmy, że ziemia, maksymalna głębokość to jest ponad 6 tysięcy kilometrów, czyli 10 kilometrów to jest bardzo płytko, to jest w samej skorupie i generalnie rzecz biorąc, im płytsze wstrząsy, tym gorzej, bo fala ma krótszą drogę od źródła do powierzchni ziemi oraz sama deformacja jest bliżej, co powoduje, że straty na mniejszym obszarze mogą być dużo większe. Gdybyśmy mieli wstrząs na 600 kilometrach, to zazwyczaj na powierzchni Ziemi nie ma za dużych efektów. Po takiej samej oczywiście wielkości wstrząsu.
1: To jeszcze jedna kwestia. No, kolejna rzecz, którą się podkreśla, to fakt, iż Wenezuela jest krajem, gdzie nie stosuje się różnego rodzaju zabezpieczeń, albo inaczej, nie stosuje się różnego rodzaju rozwiązań w budownictwie, które minimalizują ryzyko, które minimalizują później straty. Takich rozwiązań jak chociażby te, które od wielu, wielu lat stosuje się w Japonii.
0: No niestety państwa, które są ekonomicznie w gorszej sytuacji, a Wenezuela generalnie rzecz biorąc od kilku dobrych lat jest w sytuacji dramatycznej. Tam podstawowe sprawy są zaniedbane, to raczej nie wdraża bardzo drogich i skomplikowanych systemów zapobiegania skutkom wstrzęsień ziemi. Japonia może sobie na to pozwolić, znaczy w zasadzie musi, ale też ją na to stać, Stany Zjednoczone stać, Chile stać, natomiast przypuszczam, że Wenezuela w swojej sytuacji gospodarczej i politycznej jednocześnie nie była w stanie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wdrożyć niczego, co byłoby w stanie zapobiec większej tragedii.
1: Wspomniałem o Japonii nieprzypadkowo. No, raz, że to jest przykład kraju, który rzeczywiście ma takie bardzo rygorystyczne procedury budowlane, szczególnie z tego powodu, że jest przecież krajem narażonym na trzęsienia ziemi. Ale wspomniałem o Japonii również z drugiego powodu. Zdarza się to raz na 1000-1200 lat, tak napisał jeden z meteorologów, komentując fakt, że na krótkim odcinku czasu doszło do potężnych wstrząsów w Wenezueli i niedługo potem w Japonii. To jest rzeczywiście dziwne zjawisko?
0: Tak, to znaczy zwykle nie, znaczy ten Japonii to był 6,9, niby tylko 0,6 słabszy, ale pamiętajmy, że magnituda jest w skali logarytmicznej, czyli on jest tak prawie praktycznie 8 razy słabszy, tak, bo to jest skala, każdy stopień, każdy krok o 1 w magnitudzie to jest 10 razy silniejsze zjawisko, natomiast to nie zdarza się często, że na dwóch różnych granicach płyt, praktycznie rzecz biorąc, w przeciągu bodajże 25 minut występują trzy bardzo silne zjawiska. To nie jest, znaczy trudno mówić, czy to jest przypadkowe, czy nie, ale na pewno nie jest to coś, co się zdarza często. Pewnie będziemy to jako naukowcy badać, czy nie doszło do jakiegoś dynamicznego wzbudzenia w innej granicy płyt. Trudno w tej chwili to powiedzieć, bo to trochę za szybko od wystąpienia tych zjawisk. Natomiast tak, to jest niezwykła rzecz.
1: Czyli rozumiem, możemy hipotetycznie zakładać, że te wstrząsy, zarówno te w Wenezueli, jak i te w Japonii, no to są przecież tysiące kilometrów.

0: kilometrów odległości, że one przynajmniej teoretycznie mogły być jakoś powiązane.
1: To
0: nie
1: znaczy,
0: można tego wykluczyć.
1: Zakładać nie możemy.
0: Znaczy, nie możemy tego wykluczyć,
1: w tej chwili
0: tak?
1: Wykluczyć, tak. To jest zupełnie inaczej postawiona teza. No, trudno powiedzieć, znaczy na pewno to nie jest tak, że to jest tak daleko od siebie, że jedyny mechanizm, który mógł spowodować jakiekolwiek wywołanie jednego przez drugiego, to są te fale sejsmiczne, które szły z jednego wstrząsu do drugiego. Tak? W 15 minut są w stanie fale z Wenezueli dojść w okolice wybrzeża Japonii. Tylko że to są zupełnie inne granice płyt tektonicznych, zupełnie niepowiązane bezpośrednio ze sobą, więc to wymaga na pewno dużo większej, głębszej analizy niż to, co ja teraz tu robię tak ad hoc.
0: To na koniec, mamy niewiele czasu, ale chciałem w takim razie powrócić do Wenezueli. Tam w tej chwili trwa dramatyczna akcja ratownicza. Nie wiadomo ile osób, setki, tysiące, dziesiątki tysięcy mogą wciąż przebywać pod gruzami. Trwa wyścig z czasem. Na ile te prace ratunkowe, te działania ratunkowe, one są niejako bezpieczne? Chodzi mi o to, czy jest ryzyko niestety, że mogą się jakieś wstrząsy jeszcze w Wenezueli powtarzać?
1: Nie są w ogóle bezpieczne. To znaczy wstrząsy następcze będą powtarzały się w ciągu najbliższych kilku tygodni, jeżeli nie kilku miesięcy. Dokładnie w tym obszarze, w którym wystąpiło to duże trzęsienie ziemi, znaczy te dwa duże trzęsienia ziemi. W związku z tym ci ratownicy cały czas są narażeni na uszkodzenia ciała bądź śmierć, bo uszkodzone budynki pod wpływem tych wstrząsów następczych mogą się zawalić bądź bardziej się uszkodzić. Na pewno procedura jest taka, że się odłącza prąd i gaz w takich miejscach, tak? I stara się wyłączyć przepływ wody, żeby nikt nie utonął, ani nie został porażony, ani nie wybuchł gaz. Natomiast no, generalnie rzecz biorąc, takie akcje ratunkowe nigdy nie są w 100% bezpieczne. Tam są procedury, strażacy mają, czy te służby ratunkowe mają jakieś określone procedury, żeby minimalizować ryzyko, no ale nie da się go zupełnie wykluczyć.
0: Oczywiście będziemy cały czas z wielką uwagą spoglądać na to, co dzieje się w Wenezueli. Pan profesor Grzegorz Lizurek, Zakład Sejsmologii, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A naszym gościem jest pan dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Panie doktorze, słuchając przed chwilą mojego kolegi, który wymieniał te wszystkie nazwiska, które są po stronie ukraińskiej delegacji, byłych, obecnych polityków, ministrów, samą panią premier, można by było odnieść wrażenie, że wszystko jest w porządku. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na te komentarze, które cały czas się pojawiają po obu stronach, i też myślę oczywiście o politykach, o kolejnych pewnych gestach, pewnych jednak nieobecnościach, no to chyba tak optymistycznie jednak nie jest.
3: To zależy z jakiego punktu widzenia na to spojrzymy, bo pamiętać trzeba przede wszystkim, że to nie jest konferencja polsko-ukraińska, jedna z wielu jakichś tam konferencji, tylko to jest naprawdę gigantyczne przedsięwzięcie, które pamiętajmy.
0: Halo, halo, panie doktorze.
3: Halo, halo.
0: Tak, mieliśmy delikatne zakłócenie, mam nadzieję, że teraz już będzie w porządku.
3: Nie wiem od którego momentu było, w którym momencie było zakłócenie, ale wiem o tym, że to jest gigantyczne przedsięwzięcie, a nie jakaś polsko-ukraińska dwustronna konferencja. I to jest przedsięwzięcie cykliczne, które co roku jest organizowane od 2017 roku.
0: W takim razie.
3: Mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle.
0: Tak, halo? Panie doktorze, to idąc dalej. Ranga tego przedsięwzięcia jest bez wątpienia bardzo wysoka. Zresztą wystarczy spojrzeć na to, kto reprezentuje inne państwa europejskie, czy chociażby Unię Europejską, ale brakuje jednego ze współgospodarzy, współorganizatorów, czyli prezydenta Ukrainy. No i mimo wszystko, mimo tej bardzo dużej obsady po stronie ukraińskiej, akurat tego wakatu nie sposób nie zauważyć.
3: No, oczywiście to nie sposób nie zauważyć i to jest też dostrzegane poza granicami Polski. Prasa europejska, media europejskie oczywiście piszą o tej konferencji, bo to jest duże wydarzenie i ważne wydarzenie, ale piszą też o tym, że no, przebiega ono w cieniu

0: historycznych sporów polsko-ukraińskich i ta nieufność prezydenta Zełęgo jest dostrzegana, zwłaszcza, że do tej pory, a przynajmniej od roku 2022, od inwazji rosyjskiej, Zełęski zawsze był. W 22 był online, ale już później był osobiście na tych kolejnych konferencjach, a teraz go nie ma w Gdańsku.
1: No jak w takim razie komentować tę nieobecność? Bo ja wiem oczywiście, że to jest ciąg przyczynowo-skutkowy. No, zaczęło się od tej decyzji prezydenta Załońskiego dotyczącej nazwania jednej z jednostek armii ukraińskiej mianem bohaterów UPA. To wywołało bardzo ostrą i bardzo zdecydowaną reakcję po polskiej stronie. I pojawiają się takie komentarze mówiące o tym, że to nie był przypadek, że Ukraińcy trochę tę sytuację rozegrali.
0: Nie sądzę. My mamy tendencję ogólnie, ludzie, mamy tendencję poszukiwania się w decyzjach, zwłaszcza decyzjach podejmowanych na wysokim szczeblu, jakichś spisków, jakichś wielopiętrowych intryg, etc. W przypadku Zełenski podobnych decyzji związanych z jakimś rodzajem pamiętnienia, czy nie jedną i on nie budzi w Polsce aż takich emocji.
1: Panie doktorze, mam gorącą prośbę, ponieważ mamy jakieś delikatne zakłócenia, to spróbujemy się w takim razie połączyć jeszcze raz. Ja przypomnę, że naszym gościem jest pan dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Instytut Europy Środkowej. Rozmawiamy oczywiście o tym, co rozpoczęło się dziś w Gdańsku. To jest konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Konferencja, której współorganizatorami była strona polska, czyli premier Donald Tusk, i strona ukraińska, czyli prezydent Wołodymyr Zełenski. Wśród gości, którzy się pojawili, wysocy przedstawiciele wielu europejskich państw Unii Europejskiej, nie dojechał, to już oczywiście nie jest zaskoczeniem, bo to jest temat bardzo gorący od wielu dni, nie dojechał na to spotkanie sam prezydent Zełenski. Wracamy do naszego gościa, przypomnę, pan dr Jakub Olchowski. No to panie doktorze, mam nadzieję, że teraz już będzie bez żadnych kłopotów, bez żadnych...
2: Tak, też mam taką nadzieję.
1: Bez żadnych potknięć, tak jak to ostatnio obserwujemy w relacjach polsko-ukraińskich niestety.
2: Tak.
1: My z tego dołka wychodzimy pana zdaniem?
2: Nie. Oczywiście różne są też zdania, różne są opinie. Moim zdaniem nie wychodzimy, jeszcze długo nie wyjdziemy. Dlatego, że tutaj jest... najistotniejsza w tej chwili jest warstwa symboliczna. I także w kontekście tej warstwy symbolicznej można rozpatrywać nieobecność prezydenta Zełenskiego. Nie ma go. To jest odpowiedź na pewne działania także w warstwie symbolicznej prezydenta Nawrockiego, które z kolei były odpowiedzią na pewne działania Ukrainy, również w warstwie symbolicznej. Więc te relacje polsko-ukraińskie na razie kręcą się nie wokół biznesu i nie wokół twardych rzeczy, o których mówił korespondent przed naszą rozmową, tylko wokół warstwy symbolicznej, która związana jest przede wszystkim z emocjami. I niestety te emocje w tej chwili decydują o kształcie relacji polsko-ukraińskich. I to po obu stronach, dodajmy. A z emocjami trudno jest dyskutować racjonalnie.
1: To jakie może być rozwiązanie? Bo ja wspomniałem o tym, że prezydent Zełenski to jest tylko jeden z nieobecnych. Drugim nieobecnym, a ta lista jest trochę dłuższa, jest chociażby szef ukraińskiej dyplomacji, Andrii Sybicha, który również do Gdańska nie dojechał.
2: No, z tych samych powodów, bo ten spór, który wynikł z tej całej awantury o bohaterów UPA, o Order Orła Białego, w ten spór zaangażowany był, czy w pewne próby deeskalacji tego sporu podjęte przez stronę ukraińską, chociaż one były takie i spóźnione, i nieefektywne w sumie, był zaangażowany także minister spraw zagranicznych. I przypuszczam, że to jego nieobecność także jest efektem tego sporu, który jest na poziomie emocjonalnym i symbolicznym. Ale zwróćmy uwagę, że jednak przyjechało bardzo wielu przedstawicieli Ukrainy i władz Ukrainy również, właśnie z tych twardych sektorów, czyli tych, którzy są odpowiedzialni za rolnictwo, za energię, za energetykę, za obronność. To jest bardzo pragmatyczne podejście.
1: Myśli pan, że jest trochę tak, że z jednej strony oczywiście spieramy się, kłócimy, wytaczamy naprawdę ciężką artylerię, no ale z drugiej strony obecność chociażby przedstawicieli tych ważnych resortów świadczy o tym, że jednocześnie jednak nadal robimy biznesy i nadal potrafimy racjonalnie współpracować?
2: Nie mam takiej pewności, dlatego że niestety można odnieść wrażenie, że ta warstwa emocjonalna jest na tyle.

na tyle silna i te emocje są na tyle silne, szczególnie w Polsce, czemu w gruncie rzeczy trudno się dziwić, że to zaczyna rzutować na inne płaszczyzny tych relacji polsko-ukraińskich, zarówno polityczne, jak i biznesowe, ekonomiczne, a także społeczne. A pamiętajmy, że u nas

0: wygładzenie czy wyjście na prostą tych relacji między Polską i Ukrainą.
1: No ale jeżeli chodzi o wybory, to dokładnie ten sam powód wskazywało się po stronie ukraińskiej, który miał tłumaczyć właśnie decyzję prezydenta Zełenskiego. Tam też chodziło o to, żeby wokół prezydenta zgromadzić jak największe wsparcie, rozbudzić jak największe emocje. No bo nie jest tajemnicą, że notowania prezydenta Zełenskiego były na bardzo marnym poziomie.
0: No pewnie, że są na marnym poziomie i to też nie są od miesiąca czy od roku na marnym poziomie, tylko już od dłuższego czasu, co notabene jest dość normalnym zjawiskiem. No, przypomnijmy, że Zełenski i jego ekipa sprawują władzę, a w tej chwili jest ta władza, to jest bardzo mocna władza, mówiąc delikatnie, od 2019 roku, więc już dużo. To po 7 latach sprawowania władzy zazwyczaj dochodzi do takiego zużycia władzy i spadku poparcia. A biorąc pod uwagę może nie tyle samą postać Zełenskiego, co wiele postaci z jego otoczenia, no to spadek poparcia ze strony społeczeństwa ukraińskiego jest widoczny ze względu na skłonności autorytarno-korupcyjne, bym tak to określił, właśnie wielu osób z otoczenia Zełenskiego. Więc absolutnie, myślę, że ma pan rację. Ta konsolidacja Ukraińców, która teraz nastąpiła wokół Zełenskiego, bo nastąpiła, no jest poniekąd korzystna dla prezydenta Zełenskiego.
1: No ale to do czego to będzie prowadzić w naszych wzajemnych relacjach? No bo patrząc na to, co wydarzyło się już po tych dwóch kluczowych wydarzeniach, czyli z jednej strony mamy prezydenta Zełenskiego, który nadaje tę nazwę jednej z jednostek, a musiał sobie zdawać sprawę z tego, że to będzie w Polsce rezonować, że to nie jest tak, że po polskiej stronie się tego nie zauważy, bo owszem, tego typu sytuacje miały już miejsce, tylko że tym razem zrobił to sam prezydent Ukrainy. To nie był mer jakiegoś miasta, to nie był jakiś wiceminister czy też inny urzędnik, tylko jednak ktoś, kto stoi na czele państwa, więc było też chyba kwestią oczywistą, że to będzie miało należyty wydźwięk, po polskiej stronie. Potem mamy oczywiście te decyzje prezydenta Nawrockiego, chociaż nie od razu, przypomnijmy, bo tam jednak był taki czas, kiedy można jeszcze było coś zrobić, ale decyzja zapadła, jeżeli chodzi o odebranie orderu Orła Białego. No i potem mamy rzeczy, które jeszcze bardziej chyba eskalują, no bo jeżeli order Orła Białego odsyła się pocztą kurierską, a następnie to samo robią inni wysocy urzędnicy, czy też byli im bardzo ważni politycy ukraińscy, którzy też byli tym orderem nagrodzeni, no to można odnieść wrażenie, że tam nie za bardzo komukolwiek zależało na tym, żeby ten konflikt w jakikolwiek sposób załagodzić.
0: I to rzeczywiście jest słuszne wrażenie, bo faktycznie cały ten ciąg wydarzeń, czyli najpierw prezydent Zełenski zwraca order, później robią to kolejni, wszyscy zresztą odznaczeni tym orderem poprzedni prezydenci Ukrainy. To jest eskalacja. Oczywiście, że to jest eskalacja, która wynika z emocji. Tak jak i u nas wiele reakcji jest bardzo emocjonalnych, tak tam również. No i ta eskalacja ma zazwyczaj, zresztą tak to jest, no to jest takie błędne koło. Dlatego, że tego rodzaju gesty oczywiście budzą bardzo negatywne emocje i negatywne reakcje po naszej stronie, co z kolei nakręca negatywne reakcje po stronie ukraińskiej. I dlatego właśnie, tak jak wcześniej zauważyłem, moim zdaniem nie jest dobrze w tych relacjach polsko-ukraińskich i raczej obawiam się, że nie będzie w najbliższym czasie na pewno.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Jakie to będzie miało przełożenie na wzajemne relacje, chociażby handlowe? No bo my oczywiście wiele sobie obiecujemy, chociażby po tej konferencji. Chcemy, aby polskie firmy uczestniczyły w tej odbudowie Ukrainy, bo nie ma co się oszukiwać. To będą gigantyczne pieniądze, które będą szły w stronę naszego wschodniego sąsiada. Tylko żeby tak się stało, to jednak musi być, no nie chcę powiedzieć, że polityczna zgoda, ale musi być przynajmniej polityczna aprobata co do tego, żeby również
0: tak,
1: te polskie firmy
0: po
1: stronie ukraińskiej się znalazły. Mhm. No i pytanie, czy tak będzie?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że ta polityczna zgoda musi funkcjonować z obu stron. A no w tej chwili jakoś trudno to zauważyć. Poza tym to jest inny wątek pewnie na inną rozmowę, ale no pytanie, czy ten czy ten ogromny tort, o którym rozmawiamy, te kontrakty, te wielkie pieniądze, które tam będą musiały pójść, te usługi, które tam trzeba będzie wykonać,

0: Czy my, czy polskie podmioty, polscy przedsiębiorcy, polskie instytucje, czy my weźmiemy w tym udział w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli i w jakim byśmy mogli? A to właśnie niestety zależy od polityki. Mnóstwo rzeczy niestety zależy od polityki. No i biorąc pod uwagę to, jak ta polityka wygląda, międzynarodowa, działania Polski wobec Ukrainy, tudzież Ukrainy wobec Polski, to ja mam wątpliwości, czy my ten tort dostaniemy.
1: No to idąc dalej, jeżeli tego tortu nie dostaniemy, to zapewne to wywoła kolejne reakcje i kolejne jakieś zmiany, chociażby również w postawie społecznej, w tym, co już w tej chwili widzimy i co wygląda bardzo niepokojąco. No i pytanie, jak daleko ta spirala może nas zaprowadzić?
0: Myślę, że w najczarniejszym scenariuszu to może nas zaprowadzić tak daleko, że właściwie relacje polsko-ukraińskie będą relacjami, jeśli nie wrogimi, to chłodnymi, co nie leży w interesie strategicznym ani Polski, ani Ukrainy, dlatego że Ukraina dla nas, no to jest jednak ten bufor, powiedzmy sobie szczerze, oddzielający nas od Rosji. A z kolei dla Ukrainy Polska jest najbliższym sąsiadem, bez którego no, wsparcie zachodnie dla Ukrainy byłoby może nie niemożliwe, ale bardzo, bardzo utrudnione. Mhm.
1: A na ile jednak mamy pewnego asa w rękawie? Pytanie tylko, czy odważymy się go użyć, albo inaczej, czy odważymy się chociażby wspomnieć o tym asie. Myślę oczywiście o Unii Europejskiej i ukraińskich dążeniach do tego, żeby jak najszybciej do Unii Europejskiej dołączyć.
0: I to jest właśnie ten argument, który mam nadzieję Ukraińcy dostrzegą.
1: Bo po ten argument, przepraszam, nieoczekiwanie, oczywiście w dużo taki delikatniejszy sposób, ostatnio sięgnął przecież premier Węgier.
0: Tak, tak, oczywiście i zrobił to skutecznie. Dlatego, że jeśli chodzi o relacje ukraińsko-węgierskie, to te relacje układają się, co tu dużo mówić, po myśli Węgier. Czyli to, czego Węgry oczekują, to dostają. I być może także Polska powinna się bardziej asertywnie zachowywać, ale nie w sferze emocjonalnej i w sferze symbolicznej, tylko właśnie w takiej sferze twardej polityki, takiej realpolitik, bo no, nie musimy być tutaj aż tak delikatni, jak nie jesteśmy dyplomatami, więc możemy sobie jasno powiedzieć, że Unia Europejska to jest również wspólnota wartości pewnego dziedzictwa kulturowego i z całą pewnością gloryfikowanie organizacji nacjonalistycznych, szowinistycznych, antysemickich i tak dalej, bo taka właśnie była organizacja ukraińskich nacjonalistów, no nie wróży dobrze kandydatowi do Unii Europejskiej.
1: I tym niestety musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Dr Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także Instytut Europy Środkowej. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A już teraz pan profesor Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, zdecydowanie nie profesor, ale mimo wszystko dzień
1: ale
3: dobry.
1: Ale to życzę w takim razie, w niedalekiej przyszłości.
3: Dobrze, tym bardziej, że właśnie wydaję monografię, więc może coś z tego
1: być. Może będzie powód. No to, ale jeżeli pan pozwoli, zacznijmy w takim razie od tego tematu, o którym mówił Michał Fabisiak. I nie ukrywam, że mniej myślę o tych rozwiązaniach, mniej myślę o tych projektach, które mają się pojawić, choć one też oczywiście są ważną częścią tego tematu. Natomiast chciałbym jednak spojrzeć na wymiar polityczny tego, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym i tego, co mam chyba wrażenie ku zaskoczeniu wielu, cały czas się dzieje, bo dochodzą coraz to nowe informacje. No i można powiedzieć, że jest trochę jak u Hitchcocka. No najpierw jest trzęsienie ziemi, a potem się robi jeszcze ciekawiej.
3: No tak, tym bardziej, że my to w przeciwieństwie do wielu innych spraw, afer i różnych machlojek, myślę, że dotyka nas wszystkich, dlatego że my wszyscy korzystamy lub korzystać będziemy ze służby zdrowia. Więc to jest koszula bardzo bliska naszemu ciału. Przy czym znowu mam wrażenie, że tak jak w polityce zagranicznej, tak w polityce wewnętrznej, wszystko odbywa się na poziomie emocji, a nie racjonalności. To znaczy oczywiście, tak, jest sprawa, jest afera.

0: pana Kacprzaka, który no, nadużył systemu. No właśnie, i tu jest pytanie. Czy problemem jest to, że pan Kacprzak, jeżeli dobrze pamiętam, zarobił ten jeden... Tak, to Kacprzak. Czy jest problemem, i nie mówię na kwestiach emocji, bo pewnie każdy by chciał tyle zarabiać. Czy jest problemem, że on tyle zarobił, czy też problemem jest to, że on oszukiwał? No bo nikt nie jest w stanie pracować powyżej 24 godzin na dobę. Tymczasem on w oczywisty sposób okłamywał swojego pracodawcę, a więc nas wszystkich pośrednio. I nie było, i to jest ważna sprawa, nie było nad tym kontroli. To znaczy, gdybym ja w swoim zestawieniu pracy napisał do pana rektora, że ja w ubiegłym roku akademickim odpracowałem 6000 godzin zajęć, no to wątpię, żeby pan rektor powiedział: panie Wojciechu, dobrze, to oczywiście zapłacimy, prawda? Bo to byłoby niemożliwe.
1: Tak, ale tutaj, przepraszam, to ja wtrącę, bo mam wrażenie, że jeżeli chodzi właśnie o ten problem, czyli jakiś nadzór, jakaś kontrola, to nie jest to nie jest to tylko kwestia szpitala. To oczywiście tak, jak najbardziej, bo to jest to pierwsze ogniwo, czy też pierwszy szczebel, ale mamy przecież NFZ, który potem te pieniądze wypłaca. I mam wrażenie, że nikogo za bardzo te gigantyczne liczby godzin nie za bardzo interesowały.
0: A no właśnie, tu jest jeszcze kolejny element. Ja słyszę dzisiaj, że pan Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość, ma taki pomysł, chyba Razem jako pierwsze zgłosiło, nawiasem mówiąc, bardzo ciekawa koalicja, żeby zabronić lekarzom, którzy pracują w Państwowej Służbie Zdrowia, pracy również w gabinetach prywatnych. No moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, bo on po pierwsze nie rozwiązuje problemów, a będzie generował następne. No.
1: Ale, przepraszam, jest odpowiedzią na kolejną patologię, o której wszyscy doskonale wiemy, to znaczy przyjmowanie prywatnych pacjentów w publicznej służbie zdrowia.
0: To prawda, ale to z kolei jest problem kontroli, a nie problem łączenia zawodów. Tym bardziej, że jeżeli byśmy się zdecydowali na takie rozwiązanie, no to staniemy przed kolejnym zagrożeniem. Bo jeżeli lekarz, człowiek myślący niewątpliwie racjonalnie, będzie miał do wyboru pracować tylko, no, no w cudzysłowie, na państwowym, gdzie te pensje oczywiście będą niższe niż na rynku prywatnym, tak jest zawsze, albo pracować tylko w swoim gabinecie, no to w oczywisty sposób wybierze gabinet.
1: No, przepraszam, panie Wojciechu, jeżeli chodzi o te zarobki, no to patrząc na rekordzistów i na to, jakie pieniądze wyciągali jednak z publicznej służby zdrowia, to co do tych zarobków niższych w publicznej służbie zdrowia, to można się lekko zawahać.
0: No tak, tylko że jeżeli będziemy słusznie i dobrze kontrolować nadmierne wydawanie pieniędzy, to okaże się, że to źródełko wyschnie. A? I wówczas możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której po prostu i tak brakujących lekarzy w publicznej służbie zdrowia będzie jeszcze mniej. Co więcej, pan prezydent radośnie zawetował ustawę, która przedłużała możliwość zdania języka polskiego, więc również stracimy tych lekarzy, którzy przyjechali do nas, no przede wszystkim z Ukrainy. Ja muszę powiedzieć, mimo że jest to dowód anegdotyczny, że korzystałem jakiś czas temu z Państwowej Służby Zdrowia, z tej NFZ-owskiej. Przyjął mnie lekarz pierwszego kontaktu właśnie z Ukrainy, mówiący z akcentem, ale porozumiewaliśmy się doskonale. I muszę powiedzieć, że w ciągu półwiecza mojego istnienia na palcach jednej ręki mógłbym policzyć przypadki, kiedy lekarz tak dobrze, tak się mną zaopiekował. Tak bym to powiedział. Dobrze, ale to przejdźmy od powodów anegdotycznych do sytuacji w służbie zdrowia globalnej. Ja mam wrażenie, że to jest trochę tak, jakbyśmy mieli rozpadający się blok i tylko jedną ścianę albo tylko jeden wspólnik próbowali naprawiać. Tymczasem nasz system opieki zdrowotnej no, od dłuższego czasu jest patologiczny. Znamienne jest, nawiasem mówiąc, to, że przecież jeszcze za rządów PiS-u mieliśmy lekarskie, rezydenckie, pielęgniarskie, białe miasteczka, kiedy personel służby zdrowia, i ten medyczny, i ten wspomagający, protestował, że za mało zarabia.
1: Co I, zrobił i to PiS? Było całkiem niedawno.
0: To było całkiem niedawno. To zrobił PiS, ano wprowadził ustawę, która na sztywno

0: waloryzowała pieniądze zarabiane w publicznej służbie zdrowia, wiążąc ją ze średnim wynagrodzeniem. W związku z tym, jeżeli średnie wynagrodzenie rośnie, to automatycznie waloryzowane są zarobki lekarzy. Problem polega na tym, że z uwagi na szybko rosnące również w innych branżach średnie wynagrodzenie, ten współczynnik waloryzacji wywindował pensje lekarzy wysoko, natomiast nie podąża za tym wzrost ogólnych nakładów na służbę zdrowia. I to, co państwo powiedzieli w zapowiedzi do tej naszej rozmowy, że 80-90% nakładów na służbę zdrowia jest przeznaczanych na pensje.
1: No, są szpitale, gdzie 100% budżetu, oczywiście to są nieliczne przypadki, ale są, gdzie 100% budżetu to tak naprawdę są wynagrodzenia.
0: Właśnie, czyli jeżeli wynagrodzenia rosną szybko, bo rośnie średnia pensja w Polsce, natomiast nie rosną tak szybko nakłady na służbę zdrowia, to ta kupka pieniędzy, nazwijmy, która to jest w szpitalu, coraz więcej przesuwa się w stronę zarobków, a coraz mniej w stronę procedur, leków, remontów, etc.
1: To panie Wojciechu, to chciałbym w takim razie od tego, o czym teraz rozmawialiśmy, przejść do tych kwestii bardziej politycznych. No i myślę, że na przykład warto by było wspomnieć o tym, co dziś działo się w Warszawie. Przypomnijmy, że prezydent Rafał Trzaskowski tłumaczył całe zajście podczas sesji Rady Miasta. Posłuchajmy.
2: Padają zarzuty dotyczące spraw fundamentalnych. Bezpieczeństwa pacjentów, standardów leczenia i ludzkiego życia. Dlatego chcę powiedzieć bardzo jasno. To musi zostać wyjaśnione do spodu. Bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan, bez ochrony kogokolwiek ze względu na funkcje, znajomości czy też polityczne powiązania. Jeżeli te zarzuty się potwierdzą, osoby odpowiedzialne, wszystkie osoby odpowiedzialne muszą ponieść konsekwencje. Jeżeli okażą się nieprawdziwe, konsekwencje powinni ponieść także ci, którzy je formułują. Bo w takiej sprawie nie ma miejsca ani na bezkarność, ani na rzucanie oskarżeń, które mogą zniszczyć zaufanie pacjentów do szpitala i do całego systemu ochrony zdrowia.
1: No i pytanie brzmi, czy dotychczasowe działania, czyli na przykład odwołanie Rady Nadzorczej Szpitala Południowego, to wystarczy? I myślę oczywiście również o tym wydźwięku publicystyczno-politycznym, bo opozycja domaga się głów i to głów dużo wyższych, czyli Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy. Pojawiają się również sugestie dotyczące pana ministra Kierwińskiego, który przy okazji jest również szefem warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej. A przypomnijmy, że pan Dawid Kacprzyk był radnym KO i podobno pomagało mu to w dosyć wyraźny sposób w jego karierze. Mówi się również o minister zdrowia i o kilku innych jeszcze politykach, urzędnikach. Jak to pana zdaniem będzie się rozwijać?
0: No, opozycja dostała słynne polityczne złoto, przy czym ja bym powiedział tak. Gdybym był doradcą politycznym Koalicji Obywatelskiej, ale nie jestem, to bym powiedział tak. Ludzie, dlaczego wy ciągle popełniacie dokładnie te same błędy? Sprawa ministra Kierwińskiego w tej całej sprawie jest o tyle nie do końca prosta, że on rzeczywiście w pewnym momencie pana Kacprzyka popierał, ale później ich drogi się rozeszły. Zresztą pisał o tym, jeśli dobrze pamiętam, pani Dominika Długosz z Newsweeka i Zanetu. I tu pełen szacunek, bo to dla niej się należą jakby za pierwsze ujawnienie tej sprawy brawa. Tak naprawdę pan Kacprzyk już od pewnego czasu powinien być, albo nawet od dłuższego czasu, powinien być nacenzurowanym w Koalicji Obywatelskiej. To nie był człowiek, który, nazwijmy to, był kryształowego charakteru i takim państwowcem. I to było widać. W związku z tym, kto wpadł na pomysł, żeby tego człowieka umocowywać wysoko w szpitalu? No, procedury kontrolne, procedury zarządzania kadrami są... Nie, przepraszam, nie ma. Nie ma ich w Koalicji Obywatelskiej. Zresztą podobny problem występuje ze zarządzaniem kryzysowym. Nie ma tego zarządzania kryzysowego. Mówię w tej chwili jako politolog, nie jako obywatel. I myślę, że w przyszłym semestrze od października będę miał doskonałe case'y dla studentów mówiące o tym, jak się nie należy zabezpieczać przed kryzysami i jak nie należy prowadzić

0: komunikacji podczas kryzysu.
1: Dobrze, to ja zapytam inaczej w takim razie. Jak długo ta sprawa może być rzeczywiście sprawą numer jeden? Bo już w tej chwili, właściwie nie w tej chwili, już gdy tak naprawdę ta bomba wybuchła, mówię o tych pierwszych doniesieniach, a teraz mamy kolejne i to szokujące, już wtedy pojawiły się takie sugestie, takie opinie, że to może być temat, który wywraca dotychczasową układankę polityczną.
0: Nie, to chyba bez przesady. To znaczy zazwyczaj to jest tak, że kryzysy polityczne polegające na tym, że partia oddaje władzę, nie są jednorazowe. To znaczy nie ma takich kryzysów, to raczej jest kwestia zbierania się pewnych takiego osadu, prawda? I w pewnym momencie ten osad na partii rządzącej jest tak duży, że nagle wszystko pęka. I wtedy tym kamyczkiem poruszającym lawinę może być nawet drobna sprawa. Ta sprawa drobna nie jest. I zobaczymy, co jeszcze dziennikarze odkryją. Zobaczymy, jak się zachowa prokuratura. Tam jest też oczywiście ten element niebezpieczny dla opozycji, ponieważ opozycja też ma bardzo dużo za uszami. I to nie jest tak, że to są świetliści rycerze, którzy teraz odkryli prawdę
1: ale
0: i wypalają ją.
1: Pojawiają się chociażby wątpliwości dotyczące samego tak zwanego sygnalisty.
0: Sygnalisty,
1: jeżeli spojrzymy na jego osiągnięcie, na jego powiedzmy CV, to tam się znajdują rzeczywiście rzeczy zdumiewające. Może budzić zdziwienie również to, że posiadając taką wiedzę nie zgłaszał tego na policję, do prokuratury. Ba, pojawiają się wypowiedzi różnych innych lekarzy, którzy oczywiście to już nie są dowody i nie są fakty, ale mówią o tym, że w środowisku od dawna mówiło się o prawidłowościach. Tylko tyle, że te głosy słyszymy dopiero po tym, jak mleko się rozlało i bomba wybuchła.
0: To prawda. To znaczy jedną sprawą to jest pan Kasprzyk, który rzeczywiście, jak wszystko na to wskazuje, jest postacią bardzo ciemną. Zresztą słyszałem chyba właśnie od pani Dominiki Długosz, że on co prawda zwrócił pieniądze, ale szpital mu te pieniądze będzie musiał zwrócić z powrotem, ponieważ nie ma podstawy do ich zaksięgowania. No w ogóle to jest jakiś kabaret. Ale dobrze, mamy postać jedną ciemną człowieka, który nadużył systemu, raportując niewiarygodne, niemożliwe ilości godzin. Jeżeli to się potwierdzi, to będzie można spokojnie nazywać go złodziejem, okradającym nas wszystkich. Druga sprawą jest rzeczywiście pan sygnalista.
1: Ale to przepraszam, bo to nie jest tylko kwestia pieniędzy. Pojawiają się w tej chwili informacje, trwa dochodzenie, oczywiście pytanie, czym ono się zakończy i czy potwierdzi te doniesienia, ale pojawiają się informacje mówiące o śledztwie w sprawie podrobienia kart zgonów 20 pacjentów.
0: To prawda, to też o tym rzeczywiście słyszeliśmy. To jest jeszcze na dość początkowym, że tak powiem, fazie rozwoju, więc
1: no
0: nie
1: tak,
0: wiemy
1: ale,
0: jeszcze,
1: ale
0: co tam
1: informacja, poszła do ludzi.
0: To prawda, tak, więc jakby, żeby było jasne, tak, to jest całkowicie jakby postać, która powinna zostać naświetlona i prawdopodobnie, jeżeli te oskarżenia się potwierdzą, surowo ukarana.
1: I panie Wojciechu, i niestety tak, muszę teraz zrobić to, czego bardzo nie lubię, tym bardziej, że byliśmy w bardzo ważnym i ważkim momencie naszej rozmowy, ale czas jest nieubłagany. Wojciech Mościbrocki...
0: To powiedzmy sobie tylko, obyśmy zdrowi byli.
1: Tak, to zdecydowanie tak. Wojciech Mościbrocki, Uniwersytet WSB Merito, Uniwersytet Civitas, bardzo panu dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Autopromocja.

Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ruch na trasie kolejowej między Bydgoszczą a Piłą wciąż jest wstrzymany. Oba pociągi biorące udział we wczorajszym wypadku w Białośliwiu w Wielkopolsce

0: uległy sporym zniszczeniom i wypadły z szyn. Podróżowało nimi około 200 osób. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ale to bardzo groźna sytuacja, mówi wicewojewoda wielkopolski Jarosław Maciejewski.
1: Po, że tak powiem, uszkodzeniach tych wagonów, które uszkodzeniom uległy, czy też wypadnięciu z toru tego wagonu Intercity, widzimy, że to naprawdę było poważne. Dobrze, że pasażerowie na pewno siedli na swoich miejscach, nie byli w jakiejś pozycji stojącej. Możemy powiedzieć, że szczęście w takim nieszczęściu, które miało miejsce.
0: Przyczyny wypadku wyjaśnia specjalna komisja. Kolejarze zapewniają, że jeśli nie doszło do uszkodzeń szyn, to jest szansa, że dzisiaj wznowiony może zostać ruch po jednym torze kolejowej na trasie Piła Bydgoszcz. To nie jedyna niebezpieczna sytuacja na torach. Wczoraj w miejscowości Rosochatka w województwie kujawsko-pomorskim po pożarze szynobusu ewakuowano 8 pasażerów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Senat przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej oraz ustawę wprowadzającą bez poprawek. Oznacza to, że oba dokumenty trafią na biurko prezydenta. To pierwsza w historii regulacja dotycząca związków nieformalnych, która przeszła przez parlament. Rządzący mają nadzieję na podpis prezydenta pod ustawami.
2: Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy przekonuje, że przyjęte przepisy nikomu niczego nie zabierają.
3: Daje ludziom poczucie szczęścia, poczucie godności, poczucie bezpieczeństwa, ale też poczucie, że są traktowani jak obywatele pierwszej kategorii i są na równi z tymi, którzy mogą dzisiaj na przykład zawrzeć małżeństwa.
2: Senatorowie PiS-u byli przeciwko ustawie i wnosili o jej odrzucenie. Liczą też, że prezydent podejmie, jak mówią, odpowiedzialną decyzję. Senator Wojciech Skurkiewicz powiedział, że w Polsce zgodnie z prawem rodzina budowana jest w oparciu o związek kobiety i mężczyzny.
4: A przecież ta ustawa to jest również otwarcie kolejnych drzwi do zawierania związków czy legalizowania związków homoseksualnych.
2: Ustawa umożliwi dorosłym żyjącym w nieformalnych związkach zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki ustawie pary wspólnie rozliczą się z podatków, będą dziedziczyć po sobie oraz uzyskają dostęp do informacji medycznej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Dziś zakończenie roku szkolnego i początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkuset tysięcy nauczycieli. To 9 tygodni odpoczynku, najpierw jednak uroczyste zakończenie zajęć i odbiór świadectw.
5: Na co dzień lekko stresuje lub mobilizuje. W takim dniu jak zakończenie roku szkolnego ostatni dzwonek przed wakacjami brzmi wspaniale. Na ten moment wielu uczniów czeka od 1 września. Właśnie przyszedł czas, kiedy obowiązki szkolne i sprawdziany można odłożyć na półkę, a pod ręką trzymać przygodę. Wakacje smakują lepiej, gdy kończy się klasę z wyróżnieniem lub gdy udało się zrealizować wcześniej obmyślony plan. 14-letni Dominik, uczeń dwujęzycznej klasy w jednej z warszawskich podstawówek, właśnie dostał promocję do klasy 8.
6: Dla mnie był nawet łatwy, ale dużo się napracowałem, żeby dostać czerwony pasek. Najtrudniejszym przedmiotem moim zdaniem było zachowanie, ponieważ najłatwiej dostać uwagę, a trudniej dostać pochwałę.
5: Koniec roku szkolnego to również czas podsumowań. Minister Edukacji Narodowej w liście do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców napisała, że reforma oświatowa Kompas Jutra pozwoliła wyznaczyć nowy kierunek rozwoju polskiej oświaty. Agata Król, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
0: A w nich ostrzegamy, w ten weekend w Polsce może paść nowy rekord najwyższej temperatury. Dotychczasowy ustalono 29 lipca 1921 roku. W miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie zanotowano wtedy 40,2 stopnia. Pobicia rekordu spodziewa się Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i podkreśla, że to efekt zmian klimatu.
8: Same ciepłe pogody w końcówce czerwca to pewnie nic takiego niespotykanego. Tym powiemy, że typowe dla tej pory lata są właśnie pogody wyżowe z niewielkim zachmurzeniem. Natomiast planeta cieplejsza o parę stopni powoduje, że mamy do czynienia właśnie z takimi wyjątkowymi w skali już całego kontynentu falami upału.
0: Eksperci przewidują, że takie fale upałów będą się w przyszłości powtarzać. A na koniec przenosimy się za ocean i przyglądamy wydarzeniom na arenach mundialu. Po remisie Japonii ze Szwecją 1-1 i wygranej Holandii z Tunezją 3-1 w grupie F sytuacja jest już jasna. Bezpośredni awans do fazy pucharowej wywalczyły Japonia i Holandia. Duże szanse ma też na to Szwecja. Trwają dwa spotkania grupy D. Do przerwy bez bramek w starciu Paragwaju z Australią, ale już 3 gole padły w starciu Turcji ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy 2-1. W wirtualnej tabeli grupy D w tym momencie zatem z awansu cieszą się Stany Zjednoczone i Australia. Przed nami jeszcze 2 wieczorne spotkania. O 21:00 Norwegia zagra z Francją, a Senegal z Irakiem.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Rekord najwyższej w Polsce temperatury prawdopodobnie nie padnie dziś, choć i tak będzie bardzo ciepło. Termometry pokażą maksymalnie od 27 stopni na Podhalu, około 32 w centrum i do 34 na południowym zachodzie. Ciśnienie spada, na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry. Wreszcie przyszło długo wyczekiwane przez wielu lato. Dla wielu to najbardziej ulubiona pora roku. Słońce, długie dni, zieleń wokół nas, a do tego upał, długie okresy suszy przeplatane nawalnymi deszczami. Przyznają Państwo, że taka perspektywa trochę psuje obraz sielskiego lata, ale dobra informacja jest taka, że ten obraz można trochę poprawić, jeśli dostosujemy nasze miasta do skutków zmiany klimatu. Temu mają służyć miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Czasu na ich przygotowanie coraz mniej, więc z garścią porad, jak te plany przygotować, jest dziś z nami gość audycji, doktor inżynier Amadeusz Walczak, starszy konsultant do spraw ochrony środowiska w Multiconsult Polska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Panie doktorze, lato to można powiedzieć taki czas stres testu odporności naszych miast na te coraz gorętsze i suchsze lata, jakie mamy w ostatnich latach.
4: Tak, choć trudność nadchodzącego sezonu letniego nie musi wyłącznie oznaczać wspomnianych wysokich rekordowych temperatur. Dla miast istotne są na przykład kumulacje zjawisk. To, co się działo wcześniej wiosną, czyli wcześniejszy deficyt opadów, następne letnie możliwe okresowe fale upałów, przesuszenia gleby, osłabienie zieleni, lokalne burze czy też intensywne opady, które mogą powodować podtopienia w silnie uszczelnionych częściach miasta. To może być też jakaś trudność dla miast w nadchodzącym sezonie letnim.
3: Czyli wyzwaniem jest właśnie to, że te zjawiska, które kiedyś nie były aż tak gwałtowne, dzisiaj zdecydowanie zyskują na sile, prawda? Ja w pamięci mam zalaną sprzed kilku lat trasę S8 w Warszawie, czy podtopiony Poznań po przejściu jakiejś nawałnicy, oberwania chmury. To wszystko pokazuje, że no rzeczywiście te zjawiska są coraz intensywniejsze i na to miasta muszą się przygotowywać, tak?
4: Dokładnie. Szeregując takie zjawiska, czy to podając przykłady, na pewno w miejskich planach adaptacji mowa o upałach i miejskiej wyspy ciepła, na którą narażone są centra miast, czyli te tereny najbardziej zurbanizowane, tereny mieszkalne, przemysłowe, usługowe, osiedla mieszkalne. Można mówić o zagrożeniach dotyczących suszy, deficytu wody, przede wszystkim dla terenów zieleni miejskiej, ponieważ głównie to też jest kwestia uwarunkowań strefy urbanistycznej. W wielu miastach woda opadowa odprowadzana jest kanalizacją, zamiast być retencjonowana, czyli gromadzona w miejscu opadu i ewentualnie wykorzystywana. Z drugiej strony można powiedzieć barykady, intensywne opady i podtopienia, czyli tak naprawdę coś, co może świadczyć o wspomnianych już lokalnych podtopieniach, co również jest pewnego rodzaju niedogodnością i skutkuje stratami na przykład finansowymi. Jak również mamy do czynienia z gwałtownymi burzami i silnym wiatrem. To są istotne zagrożenia dla różnych sektorów funkcjonowania miasta, przykładowo dla transportu, energetyki, bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Takie zdarzenia również mają miejsce i trzeba je wziąć pod uwagę w kontekście funkcjonowania miasta.
3: To a propos tego pierwszego aspektu, o którym pan wspomniał, czyli a propos suszy, to już wiosna dała się mocno pod tym względem we znaki, bo marzec był bardzo ciepły, ponad 3 stopnie cieplejszy niż średnia z lat 1991-2020 i był skrajnie suchy, bo przez cały miesiąc spadło niecałe 11 litrów deszczu na każdy metr kwadratowy Polski. No więc jak w takim razie praktycznie podejść do tego wyzwania, jakim jest susza?
4: Kwestia marca, ale też kwietnia, który mimo ochłodzenia również cechował się dosyć niską sumą opadów, to wyraźny sygnał ostrzegawczy. Oznacza to, że miasta mogą wchodzić w sezon letni z ograniczonym zapasem wilgoci w glebie i zwiększoną podatnością zieleni na stres wodny. Więc to jest jeden z dosyć istotnych elementów, istotnych kierunków, które należałoby podjąć, jeśli chodzi o działania

0: które powinny być wdrożone w ramach funkcjonowania miasta.
1: Ale to powinny być na przykład co, systemy podlewania zieleni miejskiej, no bo z drugiej strony, jeżeli tworzymy takie systemy, no to jednak marnujemy tę wodę, której też dużo nie mamy w wodociągach, w źródłach.
0: Możemy mówić o wszelkim zakresie działań. Mała retencja przy obiektach publicznych, czyli ogrody deszczowe, niecki chłonne, zbiorniki na deszczówkę, działania związane z rozszczelnianiem fragmentów nawierzchni, tak aby powrócić chociaż w części do naturalnego obiegu wody w przyrodzie. To są dobre przykłady praktyk. Innym przykładem jest ograniczenie koszenia, zwłaszcza w okresach suszy, ponieważ zmiana harmonogramu utrzymania zieleni poprzez pozostawienie wyższej roślinności tam, gdzie nie zagraża ona jakimkolwiek bezpieczeństwu czy nie ogranicza widoczności, skutkuje tym, że zatrzymujemy ten potencjalny zapas wody w glebie, który tam jest. Więc to są takie sztandarowe przykłady.
1: Czy każde takie rozbetonowywanie ma znaczenie? Bo ja patrzę no, na co dzień, jak zmienia się to w Warszawie i Warszawa podchodzi do tego tak, że rzeczywiście tworzy no, jakieś nawet najmniejsze powierzchnie, które z chodników betonu są zamieniane na trawniki, nawet gdzieś przy skrzyżowaniach, na rondach. Czy nawet takie małe działania mają znaczenie w tym względzie?
0: Tak, zdecydowanie. Największe znaczenie one mają właśnie na powierzchniach, na obszarach, gdzie ten stopień urbanizacji, czy też kolokwialnie bardziej mówiąc zabetonowania jest największy. Im więcej tych punktów rozszczelnionych, tym większa jakby skala powrotu do naturalnego obiegu wody w przyrodzie, co zdecydowanie poprawia gospodarkę wodną, a także skoro mamy tam jakieś niewielkie tereny zieleni miejskiej, to w mniejszym lub większym stopniu niweluje to zjawisko związane z wyspą ciepła. Więc tak, jak najbardziej nie jest sztuką wprowadzania terenów zieleni miejskiej na przykład na granicach obszarów miast, ale sztuką jest rzeczywiście wprowadzanie ich w miejscach, gdzie jest to najbardziej potrzebne, czyli w miejscach o wysokim stopniu urbanizacji.
1: Tak, bo tutaj możemy przejść do tego kolejnego aspektu, czyli walki czy odporności, zwiększania odporności na upały. Tak jak pan wspomniał, każda zieleń zmniejsza efekt wyspy ciepła, szczególnie w centrach miast. To stało się w ostatnich latach dość popularne, że na przykład aktywiści miejscy mierzą temperaturę na jakimś betonowym placu i na zacienionym trawniku. I ta różnica w gorący, słoneczny dzień czasami wynosi nawet kilkanaście stopni.
0: Tak, tym bardziej, że mamy do czynienia z coraz większą częstotliwością, zwiększeniem trendów dotyczących fal upałów, czyli okresów, w których wysokie temperatury utrzymują się przez dłuższy czas. W związku z tym na pewno oprócz wprowadzania tych nawet niewielkich obszarów zieleni, plan reagowania na upały to byłby kolejny aspekt, kolejna forma działania, którą można by było podjąć poprzez na przykład procedury ostrzegania, komunikaty dla mieszkańców, czy też przedstawiania listy miejsc schronienia przed wysoką temperaturą w przypadku takiej konieczności.
1: Czyli trochę już odchodzimy od takich działań na rzecz przyrody stricte, a trochę na rzecz budowania właśnie odporności systemu, czy to systemu zdrowia, czy systemu opieki społecznej, na to, żeby wspierać tych, którzy na te upały są najbardziej narażeni, na przykład osoby starsze.
0: Kwestie dotyczące wprowadzania terenów zieleni to tak naprawdę typowe działania techniczne, które inwestycyjne, twarde działania, które można realizować i które zwykle stanowią rdzeń miejskich planów adaptacji, chociaż nie można zapominać o innych rodzajach działań, na przykład działań organizacyjnych, o których tutaj właśnie przed chwilką mówiłem, czy też działań edukacyjnych. Poprzez na przykład przekazywanie informacji na eventach miejskich odnośnie zagrożeń klimatycznych, czy też organizacja warsztatów, to też jest dosyć istotna kwestia w tej sprawie, albo po prostu propagowanie artykułów w ramach zwiększania, że tak powiem, odporności w czasie upałów, na przykład dla seniorów, czy też osób najmłodszych, dzieci.
1: A tak w praktyce jak to ma wyglądać? Wspomniał pan o na przykład takich miejscach schronienia. W Warszawie też mówi się o miejscach chłodu. Co to mogą być za miejsca?
0: To są zwykle miejsca, które są dostępne publicznie. Są to obiekty, przykładowo obiekty handlowe, ale też budynki użyteczności publicznej, które w momencie, kiedy mamy do czynienia z ekstremalnie wysokimi temperaturami, na przykład dla seniorów, stanowią miejsce odpoczynku. W tych miejscach powinno być zapewnione oczywiście miejsce do odpoczynku, woda pitna. To jest działanie typowo właśnie organizacyjne, ale stanowi odpowiedź i zwiększenie potencjału w przypadku ekstremalnie wysokich temperatur.
1: Czy także zwiększenie gotowości

0: placówek zdrowotnych, do przyjmowania osób, które są narażone na skutki upałów. To też jest element takiej adaptacji?
1: Jest elementem adaptacji. Warto niemniej w pewien sposób nie tylko reagować na występujące zagrożenia, ale przygotować się na ich przyjście. A to, co pan powiedział, jest bardziej kwestią reakcji. Nie można zapominać oczywiście o jednym i o drugim.
0: No to jeszcze ten jeden aspekt, czyli nawalne deszcze, intensywne opady, które występują często po długich okresach suszy. No, w miastach, w centrach miast sytuację mamy, jaką mamy. Możemy właśnie rozbetonowywać i zwiększać te powierzchnie przepuszczalne, żeby ta woda miała gdzie wsiąkać, ale przy takim nawalnym deszczu, no, ta woda nie wsiąknie, więc jak w tym zakresie budować odporność miast na takie zjawiska?
1: Ogólnie rzecz biorąc, od tego też troszeczkę powinienem zacząć w przypadku podejmowania każdych praktyk adaptacyjnych, należy rozpocząć od diagnozy i w przypadku kwestii związanych z nawalnymi deszczami należałoby się przyjrzeć charakterystyce danego miasta. Stwierdzić po topografii terenu, po stopniu uszczelnienia, po stanie kanalizacji deszczowej albo w ogóle w jakikolwiek stopniu funkcjonowaniu czy obecności, jakie tereny są narażone na zwiększone ryzyko podtopień i tam koncentrować działania adaptacyjne, czyli przykładowo związane z rozszczelnianiem albo konserwacją, eksploatacją bądź też po prostu wprowadzaniem kanalizacji deszczowej, zarządzaniem tą wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych. Przede wszystkim trafne działania lokalizacyjne mogą odnieść relatywnie szybki skutek, który może dać potencjalnie dobre efekty.
0: Mówimy tak naprawdę o dokumentach, o tych planach adaptacji do zmian klimatu, które są obowiązkowe dla jakich miast? Jakie miasta muszą je przygotować i do kiedy?
1: W obecnej, można powiedzieć, strukturze prawnej od początku zeszłego roku miasta, które cechuje liczba mieszkańców powyżej 20 tysięcy osób, są zobligowane do tego, żeby przygotować tego typu dokumenty, więc jest ich troszeczkę, można powiedzieć. W Polsce można już je liczyć w setkach. Zważywszy na to, ile osób w takich miastach mieszka oraz jakie role pełnią miasta w funkcje gospodarcze, administracyjne, jest to dosyć dobry pomysł, żeby właśnie w tych największych miastach wdrażać miejskie plany adaptacji jako takie dokumenty strategiczno-wdrożeniowe, które właśnie zawierają element diagnozy mówiącej o tym, jakie zagrożenia są najistotniejsze z punktu widzenia funkcjonowania miasta, na co miasto już jest niejako odporne albo na co jest bardziej wrażliwe i tam kierować działania adaptacyjne.
0: A do kiedy te plany trzeba przygotować?
1: Tak naprawdę do końca 2027 roku, to jest 2 stycznia 2028.
0: A z badań, które zleciła Państwa firma, też wynika, że rzeczywiście większość Polaków tak naprawdę obecnie widzi, że te skutki zmiany klimatu ich dotykają.
1: Tak, z badań to bezpośrednio wynika, można powiedzieć, przede wszystkim z trendu badań, które są realizowane. Temat jest, można powiedzieć, coraz bardziej, podlega coraz większemu zainteresowaniu. Coraz więcej osób cechuje wiedza na temat zagrożeń, jakie występują i jakie skutki one wywołują. Także ogólnie temat naprawdę wzrasta jego potencjał, jeśli chodzi o wiedzę. Nie bez powodu, ponieważ samo zagadnienie nie jest niejako w przestrzeni związanej z administracją, związaną z kierunkiem zarządzaniem miasta, nie funkcjonuje od wczoraj. Tak naprawdę miejskie plany adaptacji pierwsze powstały w latach 2018-2019. Obecnie są aktualizowane. Chodzi przede wszystkim o duże miasta, a inne miasta w tym okresie od roku 19 do teraz przyjmowały tego typu dokumenty, obecnie dostosowując je również do obecnej struktury, do obecnych form wymogów merytorycznych, formalnych, prawnych.
0: I też ważne przy tworzeniu takiego dokumentu jest to, że no każdy ten plan musi być dostosowany do specyfiki danego miasta, bo wyobrażam sobie, że inaczej będzie ten plan wyglądał w Gdańsku czy w Gdyni, inaczej w Rzeszowie, inaczej w Opolu. No, mając na myśli miasta nadmorskie, czy miasto stolice Podkarpacia, gdzie na Podkarpaciu zazwyczaj jest gorąco i sucho.
1: Na pewno można powiedzieć o takiej tezie, w której przedstawimy, że nie można kopiować planu adaptacji z jednego miasta do drugiego. Można niejako poddać transferowi, przenieść metodykę, strukturę dokumentu, sposób oceny ryzyka, czyli takie narzędzia, które nam służą do diagnozy. Można w pewien sposób zaadaptować albo inaczej, innymi słowy mówiąc, sprawdzić, jak wygląda

0: wygląda w innych miastach katalog działań i w pewien sposób się nim zainspirować, po to, żeby sprawdzić, jakie są dobre praktyki. I to tak, chociaż warto mieć na uwadze, że te same problemy w miastach mogą mieć różne przyczyny. Podtopienia, temat podtopień może być różny w innych strefach urbanistycznych, w zależności od tego, z czego wynika, na przykład z niedorosłych wpustów, zbyt małej przepuszczalności kanalizacji deszczowej, zabudowy, braku właśnie tej terenów biologicznie czynnych, naturalnych obniżeń terenu, wysokiego uszczelnienia powierzchni właśnie tych obszarów, z tego stopnia urbanizacji. Przyczyn, jakby źródłem zagrożeń klimatycznych, tego na przykład podtopień, jest jedno, czyli intensywne opady atmosferyczne. Dosyć nietypowy reżim opadów atmosferycznych, ale niejako potencjalne skutki mogą wynikać z różnych uwarunkowań. I to należy sprawdzić w ramach każdego miasta, zweryfikować, zdiagnozować. Dzięki temu trafna diagnoza to potem bardziej efektywne działania.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. Z nami gość Krzysztof Jacuński, ekspert rynku longevity, usług Silver Economy, Origin Longevity Living. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Szanowni Państwo, będziemy mówić o wielkiej zmianie. O zmianie, która się dokonuje na naszych oczach. Jest związana z demografią. Na antenie Polskiego Radia 24 mówiliśmy wielokrotnie o tym, że wchodzimy w taki nieunikniony czas przemian demograficznych, że przybywa osób w wieku dojrzałym, a ubywa tych młodszych. I musimy zmienić swoje postrzeganie dojrzałości, świadomości zdrowotnej. Widzimy, jak bardzo się to zmienia. Ja wspominałam, zanim zaczęliśmy naszą audycję, to jak obserwowałam z niepokojem jako dziecko serial 40-latek i jak postrzegano wtedy osoby 40-letnie jako ludzi, którzy jeśli zagrają w piłkę, to za chwileczkę będą mieć zawał, którzy są siwowłosi i właściwie już zmierzają w taką smugę cienia. To się bardzo zmieniło. Pan Krzysztof Jacuński obserwuje tą zmianę z takiej perspektywy, powiedziałabym, światowej, bo widział te przemiany w kraju takim jak Kanada. Czy zmienia się profil i stereotyp dotyczący osób dojrzałych? Stereotyp jest taki, że wygaszamy swoją aktywność. A jak to wygląda obecnie i w praktyce?
4: No przede wszystkim każde nowe pokolenie wchodzące w wiek emerytalny jest już inne niż poprzednie. I osobiście mogłem to zobaczyć od strony rynku, bo odwiedzałem obiekty zamieszkania osób w wieku po 50 roku życia, 55 plus to się zwykle nazywa, w Kanadzie, Hiszpanii, Portugalii. Często były to obiekty na sprzedaż. I pytanie było, dlaczego przestały sobie dobrze radzić. I to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. To jest odpowiedź również na pani pytanie. Po prostu właściciele tych kompleksów nie dostrzegają zmian, niektórych kompleksów, ja nie mówię o wszystkich oczywiście, nie dostrzegają zmian, które mogę streścić takim przykładem z własnego podwórka. Jeśli porównam mojego ojca, w wieku, w którym ja jestem dzisiaj, to jego oczekiwania i jego marzenia wówczas, w takim wieku, w jakim ja jestem dzisiaj.
3: Dojrzałem, tak?
4: Dojrzałem, tak, dziękuję. Nawet bardzo dojrzałem. To było wygodny fotel, pled, dobry koniak do czytania książek. Ja patrzę na życie inaczej. Ja się zastanawiam, czy kupić w tym roku, czy w przyszłym nowy, lepszy, silniejszy, górski rower. Z kim umówić się na tenisa? Gdzie pójść popływać? Gdzie skorzystać z sauny na podczerwień? Czyli inaczej mówiąc, dzisiejsze pokolenie nie szuka wygaszenia na pewno, ale odpowiedniej, ciekawej i prozdrowotnej aktywności. To jest domena, czy to jest wskaźnik, jaki dzisiaj musimy dostrzegać.

0: Czyli co, jesteśmy w wieku dojrzałym bardziej sprawni fizycznie, bardziej aktywni? Czy to dotyczy tylko społeczeństw gdzieś w takich krajach jak na przykład Kanada? Czy widać to już w Europie, czy widać to już w Polsce? Bo lekarze podkreślają, my nosimy taki bagaż trochę tych krajów postkomunistycznych, gdzie był słaby dostęp do opieki medycznej, gdzie ludzie w tym wieku dojrzałym zazwyczaj są po prostu bardzo schorowani.
1: Wydaje mi się, że po prostu dzisiejsze społeczeństwa, bez względu na to, czy mówimy o Kanadzie, czy mówimy o Polsce, czy jakimkolwiek innym kraju europejskim, dzisiaj społeczeństwa, szczególnie osoby wkraczające w ten wiek, w którym pojawiają się pierwsze choroby, czyli tak zwykle lekarze uważają, że to jest taki próg 40-45 lat, dzisiaj dostęp do specjalistycznej opieki medycznej jest po prostu bardzo ograniczony, utrudniony, powiedziałbym, nawet w takim bogatym kraju jak Kanada. I posłużę się, proszę pani, takim przykładem statystyki, która mnie ostatnio zaskoczyła, bo przytaczano statystykę osób dochodzących do akurat w tym przypadku 64 roku życia i statystyka amerykańska mówi, że aż 95% tej populacji ma zdiagnozowaną co najmniej jedną chroniczną chorobę. To jest gigantyczne obciążenie dla służb medycznych. I z tym wszystkim idzie jeszcze następna ciekawa statystyka, mianowicie to, że w ciągu ostatnich, no, XIX wiek, XX wiek to był skok długości życia o 10 lat średnio. Czyli w XX wieku żyliśmy już o 10 lat dłużej niż w XIX wieku. To jest również problem wynikający dla służby zdrowia, dlatego że z wydłużeniem się cyklu życia nie wydłuża się cykl życia w zdrowiu.
0: A czyli, właśnie, taka zasadnicza różnica.
1: To jest to.
0: Bo powstaje pytanie, who wants to live forever? To znaczy, jak żyć? Czy warto żyć bardzo długo, jeżeli jest się niesamowicie schorowanym?
1: Dokładnie.
0: Wielochorobowość
1: tak.
0: Jest olbrzymim problemem, także w Polsce. Więc nie zawsze i nie każdy cieszy się z tej długości życia, mając świadomość czy perspektywę, że to życie może być, może mieć bardzo obniżoną jakość, prawda?
1: Dokładnie. Statystyka dzisiejsza mówi, że te ostatnie 10 lat życia, bez względu czy mówimy do 90, czy do 100, czy do 80 roku, te ostatnie 10 lat to bardzo często, za często to jest okres chorób. I oczywiście no to nie jest komfortowa sytuacja, jeżeli starzejemy się i jednocześnie tracimy niezależność, jesteśmy uzależnieni od innych i tak dalej, i tak dalej. Rynek na to, czyli jest w tej chwili parcie wszędzie na to, żebyśmy żyli nie tylko dłużej, ale również zdrowiej, czyli niedopuszczanie do rozwoju chorób, diagnozowanie zagrożeń jak najszybciej i tak dalej, i tak dalej. Rynek odpowiada na to budową programów, które prewencji zdrowego życia, które przyjęło się nazywać longevity, czyli teraz nastał czas longevity.
0: A właśnie, porozmawiajmy o tej różnicy, która bardzo wyraźnie w tej warstwie językowej jest stosowana za granicą. Różnicą między lifespan a healthspan. To zasadnicza różnica. My sobie dopiero w Polsce to uświadamiamy i dopiero to usiłujemy przełożyć na nasz język. O czym my w ogóle mówimy?
1: No niestety nie mogę pokazać takiego wykresu, który kiedyś na prezentacji pokazywałem, w jaki sposób wygląda krzywa, która obrazuje z jednej strony wiek, a z drugiej strony ilość chorób. I ta krzywa jest taką krzywą spadającą, czyli starzejemy się i tych chorób jest coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. Później przychodzi punkt, w którym nadajemy się tak naprawdę, znaczy dana osoba nadaje się do domu opieki, czyli nursing home, czyli coś, co się nazywa ZOL. Ale na ten temat to jest osobny w ogóle rozdział. I teraz o co chodzi tutaj? Najlepszym rozwiązaniem dla nas wszystkich, i to może zabrzmi dosyć upiornie, ale to jest coś takiego, żyjemy bardzo długo, dochodzimy do jakiegoś wieku i czy to jest 85,

0: 95 lat, wszystko jedno. I teraz ten moment, w którym uderzają nas choroby, jest bardzo krótki i kończy się zgonem. Czyli co jest lepsze? Czy lepiej jest żyć bardzo długo i te ostatnie 10 czy 15 lat być uzależnionym od wszystkich innych osób wokół, być niesamodzielny i tak dalej? Czy lepiej żyć ten sam okres życia, ale ciągle panując nad sobą i nad swoim zdrowiem, nad swoją kognitywnością.
1: Lifespan to jest po prostu życie
0: funkcjonowania. To jest długość życia.
1: A healthspan to jest to życie w zdrowiu.
0: To jest długość w zdrowiu. I teraz chodzi o to, żeby te dwie krzywe pokrywały się jak najdłużej.
1: No i co jest jakąś receptą i odpowiedzią właśnie na to oczekiwanie? To jest całe longevity, o którym zaczyna się mówić w Polsce bardzo dużo. I czym to się je? O co chodzi?
0: Proszę pani, to jest niezwykle interesujące pytanie i ciężkie pytanie, bo gdybym miał tutaj 3 godziny czasu, ale nie mam oczywiście, to bym to chętnie wszystko opisał, ale mówimy o czymś takim, że na przykład pierwszym podejściem w longevity to jest rozpoznanie naszego stanu zdrowia, czyli diagnostyka. I ta diagnostyka to mówimy o diagnostyce przeróżnej. Czasami są firmy, które oferują kompleksową diagnostykę za 50-70 tysięcy złotych.
1: Razem z zajrzeniem w geny, prawda?
0: Zajrzeniem w geny. I tutaj możemy długo dyskutować. Ja bym chciał kiedyś, żeby pani zorganizowała może taki panel ze specjalistami, dlatego że no ja będę się kłócił, że z tymi genami to różnie bywa. I oczywiście, jeżeli ktoś ma pieniądze i tych pieniędzy ma dużo, no to fajnie sobie zrobić panel genetyczny i zobaczyć, jakie mamy geny i czy tam w naszych genach nie ma jakichś genów, które sygnalizują, że jest możliwość Alzheimera, czy jest możliwość przypadków kardiologicznych i tak dalej. Okazuje się jednak, że najlepszym remedium jest zdrowy styl życia i zapobieganie chorobom bez względu na to, jakie mamy geny. I tutaj są bardzo ciekawe studia, to się zaczęło już w latach 70. w Japonii, gdzie szukano genów długowieczności, badano później i to był taki zły moment dla nas wszystkich, bo wykryto geny, no, ja mówię w dużym skrócie, długowieczności, więc nagle było mowa, no wszystko jedno, co będę robił, jeżeli nie mam tych genów, no to trudno, prawda? Albo wszystko jedno, co będę robił, jak mam te geny, to przeżyję bardzo długo. Później okazało się, jak zbadano populację osób bardzo wiekowych, w tym tak zwanym blue zone, czyli w tych regionach, w którym ludzie żyją bardzo długie lata, okazuje się, że niekoniecznie duża część tych osób miała te geny długowieczności. Czyli co robiono w takim razie, że dożywano do 100 czy nawet ponad 100 lat w relatywnie dobrym zdrowiu i również kognitywnie całkiem nieźle, a nie miano tych genów.
1: Potem się okazywało, że w tych błękitnych strefach prowadzono proste życie z dużą dawką aktywności fizycznej, nieprzetworzonej.
0: Ale społecznej również, czyli interakcja między ludźmi, zajęcia i tak dalej, i tak dalej. I co jest śmieszne, to będą mnie przeklinali w tej chwili osoby, które są wegetarianami, mianowicie były społeczności, które żywiły się tylko i wyłącznie mięsem z bardzo małą ilością warzyw i były społeczności, które prawie w ogóle nie jadły mięsa i okazuje się, że ten wiek był bardzo podobny. Czyli są różne, ja nie nawołuję do, broń Boże, do tego, żeby jeść mięso, ja mówię tylko, że utrzymanie nas w zdrowiu to jest kompleksowe działanie, na które składa się nie tylko dieta, nie tylko ta słynna dieta śródziemnomorska, bo to wszystkiego nie załatwia, ale bardzo dużo różnych komponentów. I stąd, ubiegając pewnie pani następne pytanie, powiem, że narodził się już w Ameryce Północnej dosyć dawno, a w tej chwili na całym świecie jest boom, sposób zamieszkania osób, które zbliżają się do wieku emerytalnego lub osiągnęły wiek emerytalny, który ma właśnie ułatwiać tą kompleksowość podejścia do naszego zdrowia.
1: W naszej kulturze czasami źle się to kojarzy, bo my zazwyczaj jakąś kompleksowość mieszkania osób starszych, no mamy

0: Różne skojarzenia. Tak. Przyszła do nas rewolucja longevity. Patrzymy trochę też na to, co się dzieje na świecie. Czego oczekują w takim razie osoby dojrzałe, o których pan mówi? Na tym etapie życia, jak ma wyglądać, jak może wyglądać ich życie, jeśli mowa jest o tym, że mogłyby zastosować longevity, a na dodatek mieszkać razem. Jak to ma funkcjonować?
1: Zanim

0: baby boomers, nazwijmy, czyli populacja akurat moja, ja należę do baby boomers, dzieli się na trzy grupy. I te grupy są kompletnie różne i nie można ich mieszać. Niestety w Polsce, jeżeli ktoś skończy 60 rok życia, to już jest senior i już jest kwalifikowany do jednej grupy, wrzucany do jednego tygla i pojawiają się takie określenia jak dom opieki, albo co gorsza, i to jest straszne określenie, dom starców, prawda? No to jest kompletna bzdura. Dlatego, że statystycznie, jak spojrzymy na kraje rozwinięte, tak jak pani powiedziała na samym początku, tam, gdzie ta kultura życia w zdrowiu no, trochę trwała dłużej niż w Polsce, i spojrzymy na populację osób po 70 roku życia, to w tej populacji 85% średnio, w zależności od kraju, 85% to są osoby tak zwane independent living, czyli żyjące samodzielnie, nie wymagające domów opieki, prawda? 10%, 12%, 8% w niektórych krajach to są osoby, które niestety z powodu no, różnych powikłań zdrowotnych trafiają do domów, gdzie jest opieka pielęgniarska, i pewien procent, 6, 7, 8% w zależności od kraju, to są osoby, które niestety mają bardzo poważne problemy kognitywne. No, głównie mówimy o chorobie Alzheimera. Czyli wracając teraz do drugiej części pani pytania, chodzi tutaj o to, żeby umożliwić tej grupie, mówimy o tym independent living, czyli tej absolutnie większościowej grupie,
1: która na dodatek chce żyć zdrowo, zgodnie z zasadami longevity.
0: Dokładnie. Ich boi się, i słusznie, że trafi do tych obiektów, o których mówiliśmy, ale przede wszystkim boi się zderzenia ze służbą zdrowia, zderzenia, w którym okazuje się, że nie dajemy sobie rady. Po prostu nie mamy dostępu szybkiego do specjalistów i tak dalej, i tak dalej. Wiemy o tym wszyscy, więc ja nie będę na ten temat mówił. Więc ta grupa szuka możliwości takiej organizacji życia, w której będą mogli na przykład codziennie pod okiem, no niekoniecznie jakichś super specjalistów, ale kogoś, kto ich zagoni troszeczkę do tego, żeby poćwiczyli stretching, prawda, tai chi, aqua fitness, yoga i tak dalej, i tak dalej. Również, czyli ta część aktywności fizycznej, jeżeli jest na miejscu specjalista, który również pomoże dobrać odpowiednie ćwiczenia, bo nie wszyscy możemy robić to samo, prawda? Czy tak zwane siłownie, no nie wszystkim odpowiadają. Ale oprócz tego w takiej grupie, w takiej społeczności rodzą się więzi społeczne. I to jest fantastyczne, dlatego że niestety, ale im jesteśmy starsi, tym jesteśmy bardziej samotni. Samotność jest bardzo stresowa, a stres powoduje zapalenia i powoduje choroby, więc unikajmy stresu.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji był Krzysztof Jacoński, ekspert rynku longevity, usług Silver Economy, Origin Longevity Living. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Szanowni Państwo, zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam w imieniu swoim i Artura Wolskiego. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu.
3: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panem Zbigniewem Bujakiem. Opozycjonistą, byłym działaczem politycznym, politykiem, ale tak naprawdę twórcą, jednym z twórców Solidarności w zakładach mechanicznych Ursus w roku 80. Ale, i dobry wieczór, przepraszam.
4: Dobry wieczór, ale panie redaktorze, od razu zaznaczę, że jak pan mówi politykiem, to politykiem w tym znaczeniu bardzo pierwotnym, gdzie polityka to jest działalność na rzecz dobra wspólnego. Obecnie, teraz, polityka to jest walka o zdobycie, utrzymanie władzy. W tym nie jestem dobry.
3: Rozumiem. Idealista Zbigniew Bujak. Dobrze. Pozwoli pan, że cofnę się o 4 lata od roku 80, czyli do roku 76, Radom Ursus, ale skupmy się na Ursusie. Wiem, że pan wtedy nie pracował w Ursusie,

0: a był w wojsku i odbywał pan szkolenia, szkolenie komandosów, które zresztą to szkolenie panu w stanie wojennym wielce przydało się.
1: Bo się bardzo szybciej, się przydało.
0: Tak, tak, szybciej się uciekało przed esbecją.
2: Biegałem średnie dystanse, 5 kilometrów, więc jak już ruszyliśmy, to nie mieli szans.
0: No dobrze. I wobec tego tak, no w Ursusie też protest był gigantyczny. Załoga w tamtych zakładów bardzo ostro zaprotestowała. Protest został stłumiony, zaczęły się represje. Represje się zaczęły w Radomiu, słynne ścieżki zdrowia. Zaczęły się w Ursusie, zwalniano ludzi. No nie była to dobra wtedy sytuacja. I jeszcze jedną rzecz przypomnijmy, o co poszło. Ten protest był wynikiem drakońskich podwyżek cen na żywność.
2: Tak. I do tego jeszcze jakieś denerwujące informacje, że tam, o ile dobrze pamiętam, lokomotywy staniały.
0: Więc i podkłady kolejowe.
2: Podkłady kolejowe. I ja byłem wtedy w wojsku i Władek Frasyniuk był wtedy też w wojsku, ale on był w nieco innej formacji.
0: A Zbyszek Janas?
2: I w wojskach, nie, nie. I w wojskach wtedy było podwyższona gotowość bojowa. To w zasadzie nic nie znaczy specjalnego, tyle że na przepustki nie wypuszczają, ale wspominam o tym dlatego, że Władek Frasyniuk oprotestował, coś tam się buntował, dlaczego właśnie tutaj wojsko jest przygotowywane, skoro to są protesty świata pracy, i poszedł siedzieć. On za ten swój tam protest sporo odsiedział. To jest ważne dlatego, że on wie, on po prostu to przeżywał, że to nie jest tak, że możesz tego wojska sobie używać dowolnie, gdzie chcesz, przeciwko ludności cywilnej. Szósta Pomorska była inną formacją. Ja poszedłem do dowódcy, mówię: panie pułkowniku, w Ursusie były jakieś manifestacje, dużo ludzi tam poszło siedzieć, są wyrzuceni z pracy. Mówię: ja muszę jechać i dowiedzieć się, co tam się dzieje. I on mi wydał przepustkę. Przyjechałem, dowiedziałem się, co się dzieje. I w Szóstej Pomorskiej nie było żadnych tam specjalnych obostrzeń. I to mi nieco wypaczyło obraz wojska. Ja uważałem, że tak, że rzeczywiście wojska w Polsce się przeciwko ludności cywilnej użyć nie da. Daje się.
0: Dało się. Dało się.
2: Jest rozkaz.
0: 5 lat później się dało.
2: Ja tak, no, nawet wspominam do tej pory tą kwestię, którą my z Władkiem przeżywamy bardzo, kiedy używa się wojska na granicy, prawda, żeby powstrzymywać tam też tych cywilów. Wojska nie wolno używać przeciwko ludności cywilnej. Wojsko jest do walki z przeciwnikiem. Też przeciwnikiem uzbrojonym, prawda, z inną armią.
0: Dobrze, wróćmy wobec tego do tego złego czasu. 76 rok, wielkie represje. I jaki jest wkład naprawdę w czerwiec 76 w powstanie Solidarności? No na pewno jedna rzecz, powstanie KOR-u. To stworzyło taką sytuację, że inteligencja połączyła się z robotnikami.
2: Tak, to przełom. Ale to przełom, który trzeba jakby dobrze zrozumieć, bo tacy ludzie jak ja, jak Zbyszek Janas, inni, prawda, pracujący gdzieś w tych zakładach pracy, myśmy w pewnym sensie, nawet jakbyśmy chcieli walczyć, protestować, bić się o demokrację i wolność, to czuliśmy się niesłychanie osamotnieni. Dlaczego osamotnieni? No dlatego, że wszyscy wykształceni ludzie zajmujący wysokie stanowiska albo byli w partii, albo przynajmniej partia musiała się zgodzić na to, że oni te stanowiska zajmują. Telewizja publiczna, radio publiczne, to są wszystko...
0: No wtedy to nie była publiczna, to była rządowa tak naprawdę.
2: Tak, tak, ale właśnie... To wszystko były instrumenty władzy, ale w tych instrumentach władzy, na tych ekranach my widzimy, no, aktorów, którzy dzisiaj są wspaniałymi postaciami, prawda? Ale w tamtym czasie my postrzegaliśmy ich także jako część tego aparatu władzy szeroko rozumianego. Więc czuliśmy się osamotnieni. I nagle właśnie w tym 76 roku w Radiu Wolna Europa słyszymy, że powstał Komitet Obrony Robotników. W Komitecie Obrony Robotników kto jest? Inteligencja warszawska, może nie tylko warszawska, przecież nie znamy. I to jest dla nas odkrycie, bo to znaczy nie jesteśmy sami już. Jest jakaś część inteligencji, która nie jest aparatem.

0: tą częścią aparatu władzy. No i to jest odkrycie, nowa sytuacja i oczywiście po pierwsze nadal się słucha Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki, prawda, BBC, ale wiemy już, że wychodzą jakieś pisma, gazety, więc zaczyna się oczywiście myślenie, jak dotrzeć właśnie do tych pism, do tych gazet, do tych książek i to naprawdę jest otwarcie. I gdyby tego elementu, tego momentu nie było, to mówiąc szczerze, nie potrafię sobie wyobrazić, jakby się, no, że tak powiem, rozwijał sierpień 80 roku. Bo wtedy zaczyna się oczywiście tam w Lublinie i już tam rozważa się kwestię tego postulatu wolnych związków zawodowych. My później robimy strajki w Ursusie i tam rozważamy w 80 roku już też kwestię, czy postawić kwestię wolnych związków zawodowych, ale to się wydaje postulat absolutnie nierealistyczny, chociaż właśnie wolne związki zawodowe jako takie już są, istnieją, działają na Śląsku właśnie, na Wybrzeżu, więc inspiracja pewna jest, ale tu już chodzi o związek większy. No i można powiedzieć całe szczęście, że ten postulat padł w Gdańsku. Dlatego, że my w ogóle od 70 roku w Ursusie, przynajmniej wśród tych ludzi, robotników, z którymi mogliśmy rozmawiać, to wie pan, był kac po 70 roku.
1: A po 68?
0: To jeszcze inny. To jeszcze inny.
1: No tak, bo to trzeba, jeżeli pan pozwoli. No tak, rok 70 to zryw robotniczy na Wybrzeżu.
0: Tak.
1: Rok 68 to zryw inteligencji.
0: Studencki inteligencji.
1: Studenci, inteligencja i tak dalej. To dwa te zrywy były oddzielne.
0: Oddzielne. Tak, tak.
1: No, te dwie grupy, te właściwie trzy grupy społeczne wędrowały zupełnie innymi ścieżkami.
0: Nie wsparliśmy się nawzajem.
1: Rok 76... to robotnicy wywołali te protesty. No ale w tym momencie właśnie inteligencja polska powiedziała dość. Musimy spróbować razem. Musimy po pierwsze pomóc robotnikom, ale też musimy wypracować coś, co może w przyszłości przyniesie pozytywne skutki.
0: I to jest, i tutaj ja to zawsze, ja to wręcz nazywam pewną szkołą KOR-u, drogą KOR-u, Komitetu Obrony Robotników, dlatego że my szukaliśmy tego kontaktu, wreszcie go znaleźliśmy. Dla mnie, nie tylko dla mnie, najważniejszymi osobami, z którymi rozmawialiśmy o czym? O działaniu. To był Henryk Wujec i Janek Lityński. I ja najbardziej zapamiętałem rozmowę z Henrykiem Wujcem, no bo to przedstawiciel Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, wykształcony człowiek, no dla mnie inteligent, prawda? Tak, tak. Więc on nam powie, co my mamy robić. No, no jak to działamy, ale co konkretnie robić? A on na to mówi, a ja nie wiem. Ja nie pracuję w Ursusie. Jeżeli chcecie znaleźć odpowiedź na pytanie, co można robić, gdzie? W Ursusie. To tylko wy możecie tę odpowiedź na to pytanie znaleźć. To wy musicie sobie usiąść, porozmawiać i wypracować właśnie jakiś model działania. To był w pewnym sensie odpowiedź na słynny apel KOR-u. Ale właśnie w tym apelu i w tym podejściu Henryka Wójca, Janka Lityńskiego do nas było to takie ukształtowanie w nas świadomości, jesteście podmiotem. To wy myślicie, to wy kształtujecie program, to wy wiecie, co ma się dziać w Ursusie. I do tego mówi, słuchajcie, no jest robotnik, proszę bardzo, czytacie, wiecie, co się dzieje w innych zakładach. Proszę bardzo, jak wymyślicie, co chcecie robić w zakładzie w Ursusie, to proszę bardzo, łamy robotnika są do waszej dyspozycji. To taka, można powiedzieć, współczesna, prawda, platforma wymiany informacji, doświadczeń, wiedzy. I na
1: tylko
0: tym to
1: nieoficjalna, tylko że podziemna.
0: A, tak, wszystko konspiracyjne, tak. Ale i tu kolejny pewien bardzo ciekawy szczegół. Mianowicie już w tamtym czasie ten robotnik kosztował 2 złote, o ile ja się nie mylę. Więc to nie jest tak, że ktoś tam, prawda, nie wiem, drukuje, pieniądze ma, tak, nie wiem, z zagranicy i rozdaje, rozrzuca. Nie, nie, nie. Jest kolportaż. I trzeba za te egzemplarze zapłacić.

0: Ja robiłem tak, że różnym ludziom dawałem, rozdawałem, ale żeby rozdać, musiałem z własnej kieszeni zapłacić. Ale to uczyło racjonalności, to uczyło działania no, w warunkach już niejako kreowania wolnego rynku. Ale to było coś jeszcze. Myśmy oczywiście zbierali te pieniądze, myśmy oczywiście to kupowali, mając świadomość, że te pieniądze służą finansowaniu właśnie całej tej niezależnej działalności. To jest o tyle ważne, że do tej pory jest takie u wielu i historyków, nie tylko, przekonanie, że tu były jakieś, szły jakieś ogromne pieniądze z zagranicy. Szły, to prawda.
1: Ale później.
0: Później, a nawet jak wtedy szły, to one szły na co? Na matryce, z których się drukuje, papier. Na papier, na maszyny, prawda, żeby kupić jakąś maszynę poligraficzną lepszą. Natomiast, żeby ci ludzie mieli z czego żyć, to właśnie już żyli z tego, że myśmy te ich produkty w tamtym czasie kupowali. To bardzo ważne, bo to znaczy, że od początku właśnie nad wszystkim czuwała ta taka po prostu zwykła rynkowa racjonalność.
1: No tak, a ilu robotników z Ursusa było, to straszne słowo jest, świadomych tego, że można, że to się dzieje, że buduje się i powstaje alternatywna Polska w postaci osób zaangażowanych właśnie w tą podziemną działalność już wtedy, bo biorąc pod uwagę, ile było zatrudnionych w Ursusie?
0: W samym Ursusie około 14,5 tysiąca. No, no tak, właśnie. Tak. Wiele
1: A
0: takich
1: ile osób z tych 14 tysięcy było takich, że no wiedziało, dzieje się?
0: Powiem tak. Ci, którzy mieli świadomość systemu i wiedzieli, że coś z tym trzeba zrobić, ale zarazem mieli świadomość, że w tamtych warunkach geopolitycznych, kiedy Moskwa czuwa nad wszystkim, no to jak? No to się przecież nie da. A świetnie wszyscy znali i pamiętali Węgry. Świetnie znali, rozumieli Czechosłowację, to co się tam zdarzyło. Świetnie wiedzieli, co się zdarzyło na wybrzeżu w 70 roku. Więc było ogromne pytanie, chłopaki, co wy robicie? Kiedy? Kiedy myśmy brali tego robotnika, braliśmy ewentualnie jakieś inne jeszcze gazetki, szliśmy w przerwie śniadaniowej na stołówki i tam na tych stołówkach otwarcie żeśmy rozdawali. I oni, i to było to zdziwienie, wow, można? To znaczy, że ten system już nie jest taki agresywny, on już nie jest taki wrogi, prawda? Coś tu można zrobić, to dojrzewało. Cały czas było to pytanie, jak to w ogóle możliwe? I cały czas było też takie pytanie, no, czy to przypadkiem nie jakaś prowokacja? No jak to? No ale nie, prowokacja nie może być. Czyta się robotnika i to nie może być żadna ubecka prowokacja. Nie ma wątpliwości. I takich ludzi, prawda, którzy to starali się dość otwarcie robić. Inaczej, bardzo otwarcie kilkanaście osób. Mniej otwarcie, ale zaangażowanych kilkadziesiąt, może 70, prawda? To mówimy o tym takim systemie kolportażu. I to wszystko. Nawet nie należało tego za bardzo rozwijać. Ale efekt tego naszego działania był taki, że jak się zaczął strajk w Gdańsku, to przyszli do nas i my, już Ursus był po strajkach, to przyszli do nas z różnych wydziałów i mówią, no chłopaki, trzeba coś robić, prawda? Trzeba ten Gdańsk wesprzeć. To się zrobiła bardzo poważna sprawa. Dlaczego bardzo poważna? Bo padł postulat wolnych związków zawodowych. I to jest jeszcze, to jest ważne dlaczego. Dlatego, że była pamięć i kac po 70 roku, że oni wtedy strajkowali, to oni wtedy ginęli tam na ulicach, ponad 40 osób. Ta wiedza była i myśmy wtedy ich nie wsparli, więc teraz wspieramy. Jak się okazało, ten nastrój, ta gotowość do, i tu już gotowość do czego? Na całość. Jakbyśmy, byliśmy umówieni, że jeżeli w niedzielę nie podpiszą porozumienia, to od poniedziałku stajemy w strajku. I już do końca. Nie będzie żadnego tam zmiłuj, żeby poprzeć Gdańsk. I okazało się, że ta wiedza i ten nastrój był w innych regionach. Ja to później usłyszałem od Łatka, ja to usłyszałem od Tatka Jedynaka i tak dalej. Była w innych częściach kraju świadomość 70 roku.
1: Dobrze, a na ile 76 rok przestraszył? Bo sądząc z zachowania ówczesnych władz komunistycznych, chodziło o przestraszenie te ścieżki zdrowia, to taki

0: efekt mrożący, że my was pobijemy, a jak was pobijemy, to poczujecie się słabsi, no i już nie podskoczycie. Czy była jakaś taka refleksja wśród załóg, że mogą znowu bić? No była... jedna rzecz, panie Zbigniewie, no faktycznie nie doszło do strzałów w kierunku robotników.
1: Tak.
0: W roku 76.
1: Tak, tak, tak. I to jest, ja powiem tak, była świadomość, że tego krwawego terroru już nie ma. A to, czemu służyła ta prasa niezależna, ten robotnik i inne, to ona pomogła też dowiedzieć się ludziom, że jest coś takiego jak traktat helsiński. Że to jest jakaś bardzo ważna umowa międzynarodowa, którą te władze tutaj, tych krajów bloku sowieckiego też podpisały. I że tam ta umowa w jakiś sposób mówi właśnie o prawach człowieka, o tych prawach też, to sobie tam już wyobrażaliśmy robotniczych. I że w związku z tym, skoro oni to podpisali razem z tym Zachodem, aha, to terror, krwawy terror nie jest już możliwy. Coś jest możliwe, ale nie aż tak, jak było. Po tych ścieżkach zdrowia, po tych aresztach, bo trzeba sobie powiedzieć, że...
0: Wyjaśnijmy, co to były ścieżki zdrowia. To był szpaler zomowców, czy tak, takich kadrów
1: dwa rzędy,
0: z bojowymi pałkami i zmuszeni robotnicy, żeby przebiegać pomiędzy tak. tymi rzędami. I w tym momencie byli, no powiem wprost, okładani tymi pałami.
1: Ale to jeszcze trzeba wiedzieć, jak oni to robili. I trzeba to wiedzieć, bo gdyby, nie, no w Polsce to już może nie, ale gdzieś na świecie, jakby się ktoś znalazł w takich warunkach, gdzie też jest właśnie ścieżka zdrowia, to trzeba coś nieco wiedzieć. Trzeba znać doświadczenie Ursusa. Otóż trzeba sobie wyobrazić, stoi szpaler i trzymają pały w prawym ręku. Czyli ci z prawej, których mamy, będą cię bić od przodu, i będą cię bić po nogach, żeby cię przewrócić, ewentualnie po karku, po twarzy, więc idziesz zasłonięty rękoma. Ale ci, którzy stoją z drugiej strony, też mają pałę w prawym ręku. Więc oni cię będą bić od tyłu w głowę, od tyłu w uda, prawda? I też to wszystko po to, żeby cię przewrócić. Jak będziesz biegł środkiem, to żebyś nie wiem jak szybko biegł, to oberwiesz tyle razy, że naprawdę ciężko pobity dotrzesz tam na koniec tej ścieżki. Więc co robić? Biegniesz, zasłaniasz głowę i gdy się już zbliżasz do tego szpaleru, rzucasz się w prawo albo w lewo na tego pierwszego, który tam stoi. On będzie zdumiony, zaskoczony, nie uderzy cię i idziesz, po prostu idziesz tak jakby po tym szpalerze. Któryś cię pchnie, to odbijasz się i uderzasz w ten drugi szpaler. I w tym drugim szpalerem biegniesz i oni wtedy nie bardzo mają się jak tą pałą sięgnąć i może się okazać, że przebiegniesz ten szpaler bez jednego uderzenia.
0: Zbigniew Bujak był państwa i moim gościem. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bolesna historia na bok. Na pierwszym planie bezpieczeństwo. Premierzy Polski i Ukrainy wydali wspólne oświadczenie. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ogrom zniszczeń ujawniają nowe zdjęcia satelitarne. Dlaczego wtargnął do szpitala? Czy ofiary były przypadkowe? Policja ustala okoliczności ataku nożownika w Jastrzębiu-Zdroju. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Premierzy Polski i Ukrainy wydali wspólne oświadczenie. Po tygodniach napiętych relacji między naszymi krajami Donald Tusk i Julia Sferydenko podkreślają, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest nierozerwalnie powiązane. Do spotkania szefów rządów doszło w Gdańsku, gdzie trwa konferencja odbudowy Ukrainy. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski.
2: W oświadczeniu szefowie rządów przypominają, że Polska wspierała Ukrainę w walce z Rosją od 2014 roku. Naszym wspólnym

0: Celem jest dalsze przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy, w tym z udziałem Polski. Donald Tusk i Julia Swirydenko napisali, że pragną, aby istotne różnice między naszymi narodami nie podważały fundamentów współpracy oraz bezpiecznej przyszłości obu narodów. Dzień wcześniej w gdańskim ratuszu w podobnym tonie wybrzmiały słowa wiceprzewodniczącej ukraińskiego parlamentu Oleny Kondraciuk.
1: Ukraina
0: i Polska są strategicznymi partnerami historycznie pod względami logistyki i bezpieczeństwa. I my mamy wspólnego wroga. Jest nim Rosja. We wspólnym oświadczeniu premierzy Polski i Ukrainy przypomnieli słowa papieża Jana Pawła II, wypowiedziane we Lwowie w 2001 roku. Papież Polak powiedział wtedy: niech przebaczenie, udzielane i uzyskane, rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Dziś drugi i ostatni dzień konferencji w Gdańsku. Będziemy dużo mówić o polskich firmach, które walczą o kontrakty na odbudowę Ukrainy po wojnie. W informacjach: Wenezuela w gruzach, opłakująca ofiary potężnego trzęsienia ziemi. Służby potwierdziły śmierć 235 osób. 46 tysięcy uważa się za zaginione. To najnowsze dane agencji Reutera. Wczoraj w Wenezueli doszło do dwóch wstrząsów o magnitudzie przekraczającej 7. Jak mówi nam sejsmolog profesor Grzegorz Lizurek, to podwójny i płytki wstrząs przyniósł wyjątkowo tragiczne skutki.
3: Płytkie, to znaczy, że one były między 10 a 30 km pod powierzchnią Ziemi. Pamiętajmy, że Ziemia, maksymalna głębokość to jest ponad 6 tysięcy km, czyli 10 km to jest bardzo płytko, to jest w samej skorupie. I generalnie rzecz biorąc, im płytsze wstrząsy, tym gorzej, bo fala ma krótszą drogę od źródła do powierzchni Ziemi oraz sama deformacja jest bliżej, co powoduje, że straty na mniejszym obszarze mogą być dużo większe.
2: I te straty widać gołym okiem. Nowe zdjęcia satelitarne Wenezueli są wstrząsające. Pokazują, że tysiące budynków zostało zrównanych z ziemią. Nowe zdjęcia można zobaczyć na polskieradio24.pl. Policja i prokuratura badają okoliczności ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Do napaści doszło wczoraj po południu. Ucierpiały 4 osoby: lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentki.
4: Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką fachowego personelu.
2: Mówiła Karolina Knapik z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik to 19-letni Polak. Został zatrzymany przez policję. To nie było zderzenie, a raczej otarcie się o siebie dwóch pociągów. Tak o wypadku kolejowym w Białośliwiu mówią nam mieszkańcy miejscowości. W zderzeniu uczestniczył pociąg osobowy Polregio jadący z Piły do Bydgoszczy, a także Intercity Kołobrzeg-Warszawa. Pani Barbara jest pewna, że usłyszała, kiedy pociągi się zatknęły.
5: To raczej było takie szurnięcie dwóch, o, takie coś, no. Ale właściwie służby skłoniły nas do tego, żeby wyjrzeć. No i okazało się, że wszyscy się tu zbiegają po prostu, nie? I te pociągi już były tak po prostu przechylone. Paniki żadnej nie było.
2: W obu pociągach jechało łącznie 200 pasażerów. W wypadku ucierpiało 11 osób, 3 z niegroźnymi potłuczeniami przewieziono do szpitala. Na ten moment czekali wiele miesięcy, gorączkowo odliczali, snując wakacyjne plany. Uczniowie kończą rok szkolny. Jak im minął?
6: Nie no, dla mnie był nawet łatwy, ale dużo się napracowałem, żeby dostać czerwony pasek. Trochę musiałem poprawiać, żeby dostać stypendium. Najtrudniejszym przedmiotem moim zdaniem było zachowanie, ponieważ najłatwiej dostać uwagę, a trudniej dostać pochwałę.
2: I tak mówił nam 14-letni Dominik. Wakacje rozpocznie dziś blisko 5 milionów uczniów i kilkaset tysięcy nauczycieli. Życzymy udanego odpoczynku i oby pogoda dopisała.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Na razie aura jest trudna do zniesienia. Ostrzeżenia IMGW dotyczące upału obejmują 3/4 naszego kraju. Chłodniejsze wyjątki to Podhale i Suwalszczyzna. Tam temperatura nie przekroczy dziś 30 stopni, a najchłodniej nad samym morzem, od 22 do 26. Im dalej na zachód, tym goręcej. W centrum 32, na południu i zachodzie 33 i to są wartości w cieniu. W pełnym słońcu będzie nieznośnie gorąco. Woda i nakrycie głowy są dziś obowiązkowe.
7: Klimat.
2: O upałach już mówiliśmy, sprawdźmy zatem jakość powietrza. Na ogół jest dobra lub bardzo dobra, jedynie w Łodzi i Sosnowcu umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 7% energii, ale ten odsetek będzie szybko rósł. Między 10 a 14 warto wykorzystać nadwyżkę zgromadzoną w magazynach.

0: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
1: 6 minut po godzinie 6. Witamy Państwa bardzo serdecznie. W piątek jest 26 dzień czerwca. To jest 177 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku raka. Wzeszło o 4:16, a zajdzie minutę po godzinie 21 i w tym czasie będzie bardzo intensywnie pracować. Dzień będzie trwał 16 godzin i 45 minut. Imieniny obchodzą Dawid, Jan, Jeremi, Paweł i Pelagia. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności. Andrzej Abgarowicz, Anna Pałdyna, Mateusz Dziekoński i Jakub Kukla. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie, a poranne spotkanie rozpoczynamy od kalendarium historycznego.
2: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
3: Ich bin ein Berliner.
4: Jeśli nam pomożecie, to
5: habemus papam.
6: My, naród.
7: We, the people.
8: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
0: Kalendarium historyczne.
9: 26 czerwca w roku 1295 książę wielkopolski Przemysł II został królem Polski.
10: Panował na niewielkim skrawku dawnego państwa polskiego, ale było to przypomnienie wielkich dni.
9: Uważał profesor Wojciech Fałkowski. 120 lat temu na torze w Le Mans rozegrano pierwszy wyścig samochodowy o Grand Prix Francji, jedne z eliminacji Mistrzostw Świata Formuły 1. Na starcie stawiły się 32 pojazdy, a zwyciężył jadący Renault Węgier Ferenc Schisz. Dziś setna rocznica urodzin historyka i dziennikarza Mariana Turskiego. Był więźniem obozu Auschwitz i do końca życia przestrzegał przed zagrożeniem totalitaryzmem.
11: Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami. Zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj.
9: Mówił podczas uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu. W roku 1942 podczas powrotu z nalotu na Bremę zginął pilot, pułkownik Stanisław Skarżyński.
12: 25 czerwca 1942 roku poleciał nad Bremę jako drugi pilot bombowca Wellington. Już po zrzucie bomb celnie ostrzelany samolot, pilotowany teraz przez Skarżyńskiego, awaryjnie lodował na kanale La Manche.
9: Przybliżał doktor Janusz Osica. Pułkownikowi Skarżyńskiemu udało się uratować załogę samolotu, jednak sam nie przeżył nietypowego lądowania. 26 czerwca 1945 roku podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w San Francisco podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych, nazywaną także Konstytucją ONZ.
13: Najistotniejszymi kwestiami ujętymi w karcie były cele stawiane sobie przez ONZ. Należały do nich utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa, rozwijanie przyjaznych stosunków międzynarodowych oraz skłanianie państw do współpracy w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej i praw człowieka.
9: Mówił profesor Rafał Habielski. W rocznicę podpisania karty obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Współpracy na Rzecz Pokoju i Demokracji. 70 lat kończy dziś aktor i piosenkarz Chris Isaak.

0: śpiewał w swoim największym przeboju. Tego dnia, lecz w roku 1959 w Kraśniku Fabrycznym doszło do zamieszek wywołanych sprzeciwem władz komunistycznych wobec budowy kościoła. Gdy zniszczono spontanicznie zbudowaną kapliczkę, liczący ponad 1000 osób tłum próbował wtargnąć do komendy milicji i zdemolował budynek prezydium Miejskiej Rady Narodowej.
1: Władza ludowa bardzo drastycznie postąpiła, 61 osób zostało aresztowanych, później część z nich straciła pracę, część została skazana na prawie 3-letnie więzienie.
0: Mówił historyk i burmistrz Kraśnika Krzysztof Staruch. 26 czerwca 1961 roku urodziła się Terry Nunn, wokalistka zespołu Berlin. What?

śpiewała do muzyki Giorgio Morodera w filmie Top Gun. 55 lat temu w wyniku uderzenia pioruna w magazyn ropy naftowej wybuchł pożar w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach.

0: Katowicach. W czasie gaszenia płonącej ropy zginęło 37 strażaków biorących udział w akcji ratunkowej.
1: Nasze zadanie było dość ciężkie. Utrudniał do tego deszcz, straszna wichura i dym. Potworny dym oraz temperatura, jaka wytwarzana była.
0: Mówił młodszy ogniomistrz Ryszard Smoderek. Pożar ugaszono po 3 dniach. Był to trzeci wielki pożar w tej rafinerii. 50 lat kończy dziś aktor i lider zespołu Koczis, Paweł Małaszyński.
2: Nie miałem chyba do tej pory takiej roli, gdzie absolutnie zaczynałbym od początku, budując rolę, nie mając z nią nic wspólnego. Gdzieś tam zawsze jakiś pierwiastek mój pozostaje w danej postaci. Koncertując jest tak, że tutaj możemy zobaczyć prawdziwego Pawła, tak? Niczego nie udaję, nie jestem ukryty pod jakąś maską, tak jak w teatrze.
0: Mówił dla Polskiego Radia. 40 lat temu, dokładnie o godzinie 17:15, po raz pierwszy przejechał przez polskie telewizory Teleekspres. Czyli krótki serwis informacyjny Telewizji Polskiej, który w roku 1992 zmienił porę emisji na obecną, czyli na godzinę 17. 26 czerwca 1993 roku urodziła się wokalistka, kompozytorka i aktorka Ariana Grande. Rozpoznawalność przyniosła jej m.in. rola w filmie Wicked, luźno opartym na historii o czarnoksiężniku z krainy Oz.

0: Kalendarium historyczne.
1: Przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Prawie 13 minut po szóstej.
2: Przegląd prasy.
1: Rozpoczynamy od dziennika Rzeczpospolita, w którym pojawia się m.in. rozmowa z Juliuszem Machulskim. Ona dotyczy spraw filmowych, ale też piłki nożnej. Przez lata kibicowałem naszym piłkarzom całym sercem. Jednak kibice nie wystarczą, trzeba umieć grać, stwierdza reżyser. Chciałem napisać sztukę o futbolu, bo jestem jego fanem. Dołożyłem do tego takie tematy jak ksenofobia i antyniemieckość, nasilająca się mimo, że Niemcy są dziś naszymi przyjaciółmi, czego niektórzy niestety nie zauważyli, mówi Juliusz Machulski w rozmowie z dziennikiem Rzeczpospolita. Ta całość znajdą Państwo na ostatniej stronie. A na pierwszej oczywiście przypomnienie, że wczoraj w Gdańsku rozpoczęła się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy, ale także artykuł poświęcony filtrowi na Big Techy. Rząd pracuje nad mechanizmem kontroli technologii kupowanych przez państwo, który ograniczy ryzyko uzależnienia od gigantów. Pomysł popierają rodzime firmy, eksperci mają uwagi, czytamy, jakiego rodzaju, o tym przekonają się Państwo sięgając dziś do dziennika Rzeczpospolita. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej również kwestie związane z gdańską konferencją. Europa inwestuje w Ukrainę, jak mówią nasi wojskowi, albo się zmienisz, albo zginiesz. Ukraina zmienia obronność, energetykę, inwestycje w całej Europie, mówiła premier Ukrainy Julia Swirydenko pierwszego dnia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Były obawy, czy eskalacja napięć między Polską i Ukrainą nie doprowadzi do fiaska konferencji, lecz przynajmniej wczoraj okazały się bezpodstawne. Dziś ciąg dalszy wspomnianej konferencji i o tym na pewno jeszcze na antenie będziemy mówić. Jest też relacja z Wenezueli, gdzie doszło do potężnego trzęsienia ziemi, ale także informacja o tak zwanych bieda emeryturach kobiet. Jeśli nic nie zmienimy, Polki nie będą w stanie się utrzymać z własnej emerytury, czytamy. Będą zdane na pomoc bliskich albo na opiekę społeczną, mówi dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego. Obecnie emerytura Polek jest przeciętnie 1650 zł mniejsza niż Polaków. To informacja z Gazety Wyborczej. Cały ten artykuł znajdą Państwo właśnie tam. I zaglądamy jeszcze na chwilę do dziennika Gazety Prawnej, do magazynu Na Weekend. Tutaj pojawia się kwestia dotycząca sytuacji w ochronie zdrowia. Lekarzu, możesz być spokojny. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej. Ujawnienie zarobków lekarzy ułatwi identyfikowanie jednostkowych patologii, ale nie zmieni mechanizmów działania ochrony zdrowia, stwierdza Marcin Kędzierski w swojej analizie, którą znajdą Państwo w dzienniku Gazecie Prawnej.

0: Tutaj znajdziemy też tekst dotyczący mostów zamiast szańców. Chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Ukraina może przegrać pokój. Konsekwencje byłyby fatalne nie tylko dla niej, lecz także dla bezpieczeństwa i interesów rozwojowych całego regionu. To tekst Witolda Sokały i już Państwo mogą się domyślić, o jakiego rodzaju mosty zamiast szańców może autorowi chodzić. Całość w Dzienniku, Gazecie Prawnej. Do prasy oczywiście dziś jeszcze będziemy zaglądać. Teraz wracamy do sprawy skóry. Robert Janczewski ostatecznie uniewinniony w wspomnianej sprawie. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego mężczyznę od zarzutu zabójstwa i oskurowania 23-letniej studentki. Katarzyna Z. zaginęła w 1998 roku. Dwa miesiące później w Krakowie z Wisły wyłowiono fragmenty jej ciała. Najpierw ludzką skórę okręconą wokół śruby napędowej pchacza łoś, później kolejne części. Rozprawę kasacyjną obserwowała Jolanta Turkowska.
1: Skład pod przewodnictwem sędziego Michała Laskowskiego oddalił kasację prokuratury, uznając ją za oczywiście bezzasadną. Sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska zaznaczyła, że tym postanowieniem zakończono sprawę, która od blisko 30 lat budziła emocje.
2: To nie tylko w opinii publicznej, ale przede wszystkim w rodzinie samej pokrzywdzonej, która została w sposób bardzo bestialski zamordowana. Oczywiście tutaj też, jeżeli chodzi o oskarżonego, również w pewnym momencie na tym etapie postępowania kończy się jego oskarżenie i podejrzewanie od tych 30 lat na nim ciążące o tym, że nie jest on sprawcą zabójstwa.
1: Sędzia dodała, że sprawa jest porażką organów ścigania.
2: Nie wymiar sprawiedliwości, bo to właśnie wymiar sprawiedliwości doprowadził do uniewinnienia oskarżonego Janczewskiego, ale do porażka organów ścigania, które nie doprowadziły, i to chyba w tym okresie jak najbardziej wczesnym, do złapania osoby, która w tak sposób brutalny doprowadziła do zgonu, do oskurowania, do zbezczeszczenia zwłok pokrzywdzonej.
1: Ogłoszenie postanowienia poprzedził kilkugodzinny pojedynek na argumenty prokuratora Piotra Krupińskiego z adwokatem Łukaszem Chojniakiem. 23 punkty skargi kasacyjnej zawierały zarzuty dotyczące rażących naruszeń prawa, jakich zdaniem śledczego miał dopuścić się sąd odwoławczy. Prokurator Krupiński wskazywał m.in., że w składzie byli sędziowie, którzy już wcześniej mieli kontakt ze sprawą.
3: Okoliczności te jednoznacznie wskazują, że sędziowie ci mieli ukształtowany pogląd co do negatywnej oceny pracy jurysdykcyjnej sądu pierwszej instancji, ale i również bronili własnych, ukształtowanych poglądów uprzednio zaprezentowanych w postępowaniu dotyczącym głównego kierunku nurtu postępowania karnego na etapie wyrokowania, co jest najistotniejsze, nie etapie wpadkowym.
1: Argumentację prokuratora odpierał obrońca Roberta Janczewskiego, mecenas Łukasz Chojniak.
4: Pan był obecny, pan widział skład trzech sędziów, pan ich widział. Następnie widział pan tych samych sędziów na sali sądu apelacyjnego przez pół roku rozpoznających sprawę. Zanim mówił pan, że pan nie złożył wniosku o wyłączenie, nie dostrzegał pan, że to są ci sami sędziowie, nie znał pan ich rozstrzygnięcia, nie powiedział pan, przepraszam, tak być nie może, bo panowie sędziowie już wydali orzeczenie w tej sprawie, czy przesądzili, czy mają ukierunkowany pogląd. Nic takiego pan nie zrobił. Pan zaczął szukać powodów dopiero, kiedy zapadł wyrok, który się panu nie spodobał.
1: Sąd Najwyższy nie zgodził się z żadnym z zarzutów stawianych w kasacji. Sędzia Barbara Skoczkowska wytknęła prokuratorowi szereg błędów. Zwróciła też uwagę, że Piotr Krupiński sugerował, że sędziowie sądu odwoławczego popełnili przestępstwo.
2: No jest to próba ewidentnie zniesławienia członków składu orzekającego w tej sprawie i zdaniem moim takie postępowanie pana prokuratora powinno mieć jakby swój finał, przynajmniej w zbadaniu tej sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego prokuratury.
1: Roberta Janczewskiego nie było w Sądzie Najwyższym. Jego adwokat poinformował po rozprawie, że mężczyzna zareagował na werdykt łzami wzruszenia.
5: Mogę powiedzieć, że i Robert, i my jako obrońcy jesteśmy bardzo tak po ludzku szczęśliwi z tego rozstrzygnięcia, bo przecież dla Roberta to jest ćwierć wieku tak naprawdę nieustannego wmontowywania go w sprawę, z którą nie miał nic wspólnego. Od początku mówiliśmy, że nie ma w tej sprawie żadnego dowodu, że Roberta skrzywdzono i trzeba nazwać rzeczy po imieniu, skrzywdziła go prokuratura, organy ścigania, dlatego że było wiele momentów, żeby się zatrzymać.
1: Robert Jędrzewski został skazany na dożywocie za zabójstwo oraz oskurowanie młodej kobiety w 2022 roku.

0: Dwa lata później sąd apelacyjny w Krakowie uniewinnił mężczyznę. Teraz Janczewski domaga się od Skarbu Państwa ponad 22 milionów złotych odszkodowania i zadośćuczynienia za 7 lat spędzonych w tymczasowym areszcie.
1: O czym informowała Jolanta Turkowska. 21 minut po szóstej. A my przechodzimy do spraw zagranicznych. Wenezuelę nawiedziły dwa bardzo silne trzęsienia ziemi. Według najnowszego bilansu władz zginęło co najmniej 188 osób, a około 1500 zostało rannych. Jest z nami Wojciech Cegielski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wojtku, przypomnij proszę, co konkretnie się wydarzyło.
2: No ten pierwszy wstrząs nastąpił w nocy polskiego czasu ze środy na czwartek. To było tuż po godzinie 18 czasu miejscowego, czyli no mniej więcej po północy w Polsce. Miał siłę ponad 7 stopni w skali Richtera i 39 sekund później uderzył drugi, jeszcze silniejszy wstrząs, 7,5 stopnia w 10-stopniowej skali Richtera. No więc ten drugi wstrząs, to wszystko działo się w niecałą minutę. Epicentra znajdowały się około 160 km na zachód od Caracas, czyli od stolicy Wenezueli, na północy kraju. Oba trzęsienia były bardzo płytkie. Ich ogniska znajdowały się mniej więcej od 10 do 22 km pod ziemią, czyli bardzo płytko, bardzo mało. A przy takim płytkim trzęsieniu ziemi większa część energii dociera właśnie do powierzchni, no i są one bardzo silne. Drugie trzęsienie uwolniło 3 razy więcej energii. No i to pokazuje jaka była siła. Wstrząsy były odczuwane nie tylko w Wenezueli, ale także w Kolumbii, w północnej Brazylii i było najsilniejsze od ponad 120 lat właśnie w Wenezueli.
1: Gdzie w tej chwili sytuacja jest najtrudniejsza i co wiemy o ofiarach?
2: Najbardziej ucierpiał stan na karaibskim wybrzeżu, właśnie tuż obok Caracas. Tam leży główne lotnisko, które obsługuje stolicę. Władze określiły to miejsce jako strefę katastrofy. Tam potwierdzono co najmniej 235 ofiar śmiertelnych, ponad 1500 rannych. Ponad 200 osób, to jest na razie ponad 200 osób, miało pozostać uwięzionych pod gruzami. Mówię na razie, bo przy trzęsieniach ziemi to zawsze jest tak, że zanim ratownicy dotrą do kolejnych miejsc, które są zasypane, no to może minąć czas i dlatego ta liczba zabitych rośnie. Dlatego to, co wczoraj podawaliśmy Państwu, już jest nieaktualne, a to, co dzisiaj podajemy za chwilę, też może być nieaktualne. Ratownicy pracują właśnie w tej strefie, w tych miejscowościach położonych najbliżej epicentrum, a media pokazywały wczoraj pacjentów leżących pod uszkodzonym szpitalem w jednym z miast, bo budynek trzeba ewakuować. W części miejscowości tam nie ma prądu, nie ma wody, nie ma też łączności. No i mieszkańcy i ochotnicy pomagają przede wszystkim odgruzować budynki, żeby dotrzeć do tych, którzy mogą jeszcze być zasypani, no ale w wielu miejscach brakuje ciężkiego sprzętu. Problem właśnie polega na tym, że główne lotnisko Simona Bolivara niedaleko Caracas zostało zamknięte po tym, jak terminal został uszkodzony. Wstrzymano metro, wstrzymano połączenia kolejowe i to też sprawia, że dotarcie na miejsce jest znacznie trudniejsze niż mogłoby się wydawać.
1: To były dwa wstrząsy, jeden o magnitudzie 7,5, drugi o magnitudzie 7,2. Dlaczego te dwa wstrząsy spowodowały aż takie zniszczenia?
2: Trzy rzeczy się na to złożyły. Po pierwsze, oba trzęsienia były bardzo silne i bardzo płytkie, właśnie tuż przy ziemi. Po drugie, nastąpiły, tak jak powiedziałem, 39 sekund jedno po drugim. Czyli te budynki, które zostały osłabione pierwszym wstrząsem, dostały po kilkudziesięciu sekundach drugie, jeszcze mocniejsze uderzenie. A po trzecie wreszcie, w części północnej Wenezueli jest wiele starszych domów z cegły, z pustaków albo takich bloków, które nie są wzmacniane. No i takie konstrukcje są znacznie mniej odporne na takie silne drgania. No i do tego dochodzą jeszcze wstrząsy wtórne, które mamy od wczoraj. Władze mówiły o około 30 wstrząsach wtórnych, to bardzo dużo. No i każdy kolejny może uszkodzić konstrukcję, która już ma popękane ściany, czy też naruszone fundamenty. No i dlatego służby nakazują mieszkańcom opuszczać takie uszkodzone budynki i nie wracać do nich bez zgody inspektorów. No a północna Wenezuela, gdzie wszystko się wydarzyło, leży przy granicy płyt karaibskiej i południowoamerykańskiej. No i w tym rejonie biegnie m.in. jeden z uskoków, zamachów. No i samo położenie nie tłumaczy oczywiście jednak liczby ofiar, no bo o niej decydują też jakość budynków, gęstość zabudowy,

0: No i szybkość dotarcia ratowników na miejsce, co w tej chwili właśnie jest tam w Wenezueli kluczowe.
1: Trwa teraz akcja ratownicza. Powiedzmy jednym zdaniem dosłownie, bo musimy już kończyć. Co robią władze, jak przebiega ta akcja?
0: W całym kraju obowiązuje stan wyjątkowy, szkoły, uczelnie są zamknięte, wstrzymana jest działalność, która nie jest konieczna, no a personel medyczny wezwany do szpitali i władze apelują również do firm o przekazanie koparek i innego ciężkiego sprzętu potrzebnego przy odgruzowywaniu.
1: Wojciech Cegielski, bardzo dziękuję. I na chwilę zaglądamy jeszcze do Holandii, gdzie od północy z powodu upałów obowiązuje kod czerwony. Instytut Meteorologiczny najwyższy stopień ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą wydał po raz pierwszy w historii. Temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Katarzyna Van Rooyen.
2: Z powodu zbyt wysokich temperatur wiele szkół i instytucji będzie zamkniętych. Szpitale są gotowe na przyjęcie pacjentów z odwodnieniem czy udarem cieplnym. Instytut Meteorologiczny zaleca pozostawać w budynkach. Jeśli w nich także jest zbyt gorąco, można schronić się w placówkach użyteczności publicznej, otwartych przez gminy specjalnie na czas upałów. Tylko w jednej z dzielnic Amsterdamu władze zapewniły 12 takich chłodniejszych miejsc. W bibliotekach, teatrze, kościołach, meczetach, supermarketach i domach kultury. Można się tam ochłodzić, napić wody i skorzystać z toalety. Eksperci radzą także, aby zrezygnować z jazdy samochodem. Wiele mostów zwodzonych pozostanie otwartych. Pomoc drogowa zaś przyjedzie wyłącznie, gdy będzie to konieczne. Fala upałów ostatni raz przeszła przez Holandię 7 lat temu. Temperatura przekroczyła wówczas 40 stopni. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
3: Reklama.
4: Ale mnie gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
8: Abemus Papam.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Jeśli lubią Państwo obserwować gwiazdy, dosłownie i w przenośni, to zapraszam do Gdyni na Ladies Jazz Festival. Szczegóły dziś po 21 w weekendzie kulturalnym. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
11: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
9: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek nadzieje związane z odbudową Ukrainy po wojnie i trwającą konferencją w Gdańsku. Polska może stać się kluczowym hubem biznesowym i logistycznym dla odbudowy Ukrainy. Tak mówi nam wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski.
13: Nasze firmy już zaczęły podpisywać umowy intencyjne z firmami ukraińskimi, zwłaszcza firmy energetyczne. To z tego co słyszę jest i Orlen, i Energa, i Tauron, i inni. I z całą pewnością będziemy w tym uczestniczyć, dlatego że po pierwsze jest kwestia geograficzna. W tej chwili 95% wszystkiego, co idzie na Ukrainę, pomocy, wsparcia wojskowego, towary przemysłowe i wszystko inne przechodzi przez Polskę. I to tak będzie funkcjonowało później również. Żeby zacząć odbudować Ukrainę, trzeba przejechać przez Polskę.
12: Podkreślał wiceszef MSZ-u. Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku to jedno z najważniejszych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie dotyczące planowania przyszłości Ukrainy.

0: po zakończeniu wojny. Więcej o kontraktach dla naszych firm powiemy w informacjach o 7. Eksperci wyjaśniają przyczyny wypadku awionetki na lotnisku na warszawskim Bemowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że maszyna rozbiła się w trakcie podchodzenia do lądowania. W katastrofie zginęły 2 osoby.
1: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 13. Z tego zgłoszenia wynikało, że spadła awionetka i się pali. Na miejsce zostali od razu skierowani policjanci.
0: Relacjonowała Marta Sulowska ze stołecznej policji. Do wypadku doszło obok działającego przy lotnisku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Jedna osoba postronna została ranna. Koniec wydobycia węgla kamiennego w kopalni Bielsko-Biała.

0: w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
1: Mówił szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Nie zdradził, o jaki zakład chodzi i nie wskazał konkretnych rodzajów dronów. Szczegóły poznamy w czasie podpisywania kontraktu.

0: Nad morzem będzie dziś chłodno, od 22 do 20 stopni Celsjusza, poza tym raczej ciepło. Na Podhalu 27 stopni, na północnym wschodzie 28, około 32 w centrum, do 33 na południu i na zachodzie i 34 stopnie Celsjusza lokalnie na krańcach zachodnich. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. Siódma 34. Sport. I nieustająco nawodniony Andrzej Grabowski.
1: Proszę pana, trudno nie być nawodnionym, bo to...
0: Właśnie w taki upał łatwo nie być.
1: To prawda, z drugiej strony przy mundialu trzeba być nawodnionym, żeby wie pan, wytrzymywać trudy tych meczów, tych rekordowych frekwencji, tych goli, tych zamieszań przecież wszystkich. Tyle się dzieje. Nie wiem, czy pan pamięta te wyniki sprzed godziny, to ja panu może przypomnę.
0: Zupełnie nie.
1: No tak się właśnie spodziewałem. Pan, tyle tych wydarzeń, mnogości, to trzeba przypomnieć. To na przykład w grupie, która zakończyła swoją grę już, Niemcy już pewnie awansu przegrali z Ekwadorem 1-2. Ekwadorczycy dzięki tej wygranej akurat grają dalej. W fazie pucharowej też Wybrzeże Kości Słoniowej po zwycięstwie nad jakże sympatyczną drużyną z Curaçao. W grupie D bez powodzenia pewnie awansują Amerykanie, którzy po golu w ostatniej akcji przegrali 2-3 z Turkami. Poza Amerykanami dalej grają Australijczycy, którzy 0-0 zremisowali z Paragwajem. Paragwajem też praktycznie już pewnym awansu. No to jeszcze grupa G. Tu Holandia 3-1 pokonała Tunezję. Japonia zremisowała 1-1 ze Szwecją z awansem do 1/16 finału. Holandia, Japonia i Szwecja. Ale jeszcze, proszę pana, byśmy sobie szybciutko, króciutko zapowiedzieli to, co przed nami, bo kilka spotkań ciekawych będzie. O 21:00 na przykład Norwegia gra z Francją i już, proszę pana, w Norwegii zapowiedziano. Nie wiem, czy pan widział to wiosłowanie norweskich kibiców, takie charakterystyczne. No i po
0: jak
1: meczu...
0: Wikingowie.
1: Po meczu na głównym placu w Oslo ma być takie, wie pan, oficjalne wiosłowanie, takie, wie pan, trochę jak to bicie gitarowego rekordu Guinnessa, takie tłumne i tych Norwegów ma być jeszcze więcej niż ustawa przewiduje, więc będzie na tym głównym placu w Oslo na pewno bardzo, bardzo gorąco i bardzo ciekawie. Jeszcze jedna sprawa, wie pan, około polityczna, jeśli chodzi o mundial, bo o 5:00 odbędzie się mecz Egipt-Iran. W Seattle, gdzie w ten weekend odbywa się weekend równości, będzie parada równości. Oba kraje, jak dobrze wiemy, nie słyną z jakiejś wielkiej przychylności osobom homoseksualnym. I zresztą jak usłyszały, że być może można wnieść flagi tęczowe na mecz, to tak raczej oba kraje z wielkim oburzeniem to przyjęły, ale FIFA stwierdziła, proszę uprzejmie, byle nie doprowadzać do jakichś politycznych agitacji. Na to się raczej chyba nie zanosi, więc panowie z Egiptu i z Iranu muszą grzecznie to przyjąć. A jakby było zamieszanie, to jeszcze Szymon Marciniak będzie interweniować, bo on ten mecz będzie sędziować, proszę pana.
0: Spotkanie wątków bardzo intrygujące. Sport, polityka, kwestie tak palące momentami.
1: Dużo tam się będzie dziać. 5 rano warto pośledzić.
0: Andrzej Grabowski.
1: I jeszcze sekundka, proszę pana. Jeszcze coś tam mam do powiedzenia. O Lidze Narodów Siatkarzy między innymi. Przypominamy, Polacy wygrali z Turcją 3-2. Bartłomiej Bołądź, nasz atakujący, mówi tak.
2: Myślę, że po prostu teraz jest taki etap, gdzie tej świeżości nie ma tej szybkości, tej mocy.

0: I tu bez zaskoczenia dość wyraźnie wygrali Michał Kwiatkowski i Dominika Włodarczyk.
1: Mazury owszem, chociaż wolę chyba Warmię. Teraz można?
0: Można.
1: Andrzej Grabowski, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: 38 minut po godzinie 7, a my zmieniamy temat. O polityce, ale też o trudnej historii, choć przede wszystkim o gospodarce. Rozmawiają w Gdańsku polscy i ukraińscy politycy, eksperci i przedsiębiorcy. W stolicy Pomorza trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Jastrzębski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja już nie chciałem pisać ci wszystkiego, bo i o sporcie też rozmawiano, i o kulturze.
1: No proszę, no tak.
2: Można by cały taki szereg tego, o czym rozmawiano, wymieniać i wymieniać.
1: Spróbujmy zatem podsumować ten pierwszy dzień, jak przebiegały obrady.
2: Proszę Państwa, chyba na zakończenie tego dnia dostaliśmy taką wisienkę na torcie, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie. Premier Polski i szefowa ukraińskiego rządu wydali wspólne oświadczenie. Donald Tusk i Julia Swirydenko zwrócili uwagę na wieloletnie dobrosąsiedzkie relacje między krajami. Podkreślili także, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest nierozerwalnie powiązane. Naszym wspólnym celem jest dalsze przeciwdziałanie rosyjskiej agresji, osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy, w tym z udziałem Polski. To tylko fragmencik tego dokumentu. Dzień wcześniej w gdańskim ratuszu w podobnym tonie wybrzmiały słowa wiceprzewodniczącej ukraińskiego parlamentu Oleny Kondraciuk.
3: Ukraina i Polska są strategicznymi partnerami historycznie pod względami logistyki i bezpieczeństwa. I my mamy wspólnego wroga. Jest nim Rosja.
2: No i w takim klimacie można rozmawiać o biznesie, bo nieco pewniej wtedy czują się przedsiębiorcy, gdy wiedzą, że politycy dogadują się. Do Gdańska przyjechało ponad 100 zagranicznych delegacji. Nikt tu nie ma wątpliwości, że jest to niezwykle ważne przedsięwzięcie dla Polski i całej Europy. I pytanie, co chcą odbudowywać polskie firmy, zależy oczywiście od branży, przygotowania, ale tak naprawdę każdy sektor czeka na inwestorów. Tak mówi mi o tym prezes spółki Budimex Artur Popko.
4: Koncentrujemy się na wielkoskalowych inwestycjach, takich jak odcinki kolejowe, takich jak przebudowa dróg i budowa dróg szybkiego ruchu i autostrad. Jeżeli popatrzymy na polski biznes, to uważam, że to jest ogromny rynek i ogromne możliwości dla polskich producentów materiałów, ale też i wykonawców, dla polskich rodzin. Po pierwsze, będziemy wzmacniać polską gospodarkę, ale też będziemy tworzyć miejsca pracy dla naszych obywateli.
2: Spotkałem też na tej konferencji jedną z takich ważniejszych w showbiznesie ukraińskim postaci, Katerynę Osadczy, z którą rozmawiałem nie o showbiznesie, ale w ogóle o wspieraniu procesów odbudowy Ukrainy, także w tym wymiarze społecznym. Odbudowy Ukrainy również poprzez modernizację szkolnictwa, oświaty na Ukrainie i przyzwyczajanie dzieci do kontaktów z państwami Unii Europejskiej. Posłuchajmy.
5: Nie czekamy, aż nas zniszczą, ale już rozpoczęliśmy odbudowę. Niestety są tereny, te przyfrontowe, gdzie wszystko jest zniszczone, a budowa nie jest możliwa, bo trwają działania zbrojne. Odbudowa to nie tylko infrastruktura, to społeczeństwo, gospodarka, prawo i projektowanie inwestycji. Ta konferencja jest taką platformą, na której możemy pokazać przyszłym inwestorom, że jesteśmy silnym partnerem, że nie jesteśmy ofiarami, ale wojownikami.
6: My nie żartwy, my borci.
2: Ja tylko dodam, z Kateryną rozmawialiśmy nie dlatego, że jest popularną postacią w showbiznesie, ale dlatego, że prowadzi jedną z największych fundacji wspierających procesy odbudowy Ukrainy. No i przypomnę Państwu, polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w bardzo szerokim zakresie. Ja sobie wynotowałem tak tylko króciutko, że chodzi o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w tych wymiarach finansowym, prawnym, społecznym.
1: A czego spodziewać się dziś? Co jeszcze przed nami? Czy pojawią się wszystkie te wątki, które były omawiane już wczoraj?
2: To po pierwsze, ale to już będą dyskusje ekspertów, ale pojawiają się także wątki, które są na przykład z mojego tego podwórka wojennego, ukraińsko-rosyjskiego, bardzo istotne, bo tu chodzi o funkcjonowanie mediów w warunkach wojny, mediów ukraińskich, ich narażenie na raz stres spowodowany wojną, dwa na pewną konsolidację społeczeństwa i trzy na dezinformację rosyjską. Będą także rozmowy polityków o bezpieczeństwie w biznesie, no i oczywiście politycy z tego najwyższego szczebla będą dyskutowali o integracji Ukrainy z Unią Europejską. Więc o tym wszystkim będziemy Państwu wraz z Pawłem Buszko i Przemysławem Lisem opowiadać przez cały dzień.
1: To są rozmowy bardzo konkretne, spotkania ekspertów, spotkania także przedsiębiorców, ale to wszystko odbywa się w dość specyficznym momencie w kontekście napięć między Polską a Ukrainą. Prezydenci obu krajów nie przyjechali do Gdańska. Czy ten fakt pojawia się w rozmowach, czy jednak wszyscy już

0: przeszli do konkretnych dyskusji?
1: Oczywiście, że się pojawia. W pierwszym dniu spodziewano się, że będzie wywierał bardzo duży wpływ brak obecności prezydenta Zełenskiego i prezydenta Nawrockiego na całą tę konferencję, że zostanie obniżona jej ranga, ale w konsekwencji okazało się, że ludzie są tak zainteresowani raz rozmową między krajami, mówię tu o Polakach i Ukraińcach, dwa w tym wymiarze europejskim, szczególnie jeśli chodzi o odbudowę. To jest biznes, to są pieniądze, to jest rozwój każdego kraju, który zaangażuje się w ten proces, bo tak jak podkreślają polscy bankierzy i eksperci i przedsiębiorcy, tu nie chodzi o to, że oni zarobią pieniądze, bo owszem, oni zarobią i się z tego będą cieszyli, ale również będzie widoczny rozwój polskiego rynku pracy i to jest chyba to, co w wymiarze dla każdego kraju, który się zaangażujemy, mamy wielu konkurentów na tym rynku europejskim. To nie jest tak, że Ukraińcy tylko czekają, aż przyjadą polskie firmy, bo oczywiście są i Niemcy, i Francuzi, którzy bardzo mocno naciskają tak, żeby nas trochę odsunąć od tego procesu.
0: Z Gdańska, gdzie trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję. Jarosław Kaczyński oddaje order, który otrzymał od władz Ukrainy latem 2022 roku. To, jak tłumaczy, akt lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego oraz reakcja na zachowanie elit ukraińskich. Michał Fabisiak.
2: Jarosław Kaczyński mówi, że decyzja o oddaniu orderu Jarosława Mądrego jest wyrazem stosunku do ukraińskich elit.
3: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich, a z drugiej strony to jest akt lojalności wobec naszego prezydenta, bo takie akty lojalności są dzisiaj potrzebne.
2: Decyzję prezesa krytykują jednak parlamentarzyści koalicji rządowej.
4: Jarosław Kaczyński oddaje order Jarosława Mądrego. To nie jest mądre posunięcie.
2: Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Borusewicz, a jego klubowy kolega Grzegorz Schetyna dodaje, że prezes PiS solidaryzuje się chyba z Michałem Kamińskim. Wicemarszałek Senatu z PSL też postanowił oddać ukraińskie ordery. To wszystko, zdaniem senatora KO, nie służy wygaszaniu emocji na linii Warszawa-Kijów.
5: No to jest eskalacja, która prowadzi nas wszystkich na ścianę. Efektem tych pierwszych złych decyzji. Najpierw prezydenta Zełenskiego, później prezydenta Nawrockiego. Ostrzegaliśmy przed tym, żeby to zatrzymać, żeby nie doprowadzać do takich emocji, bo one są potem już niekontrolowalne. Kaczyńskiemu odpowiada to, że się tworzy problem, że wszyscy mamy z tym problem. On po prostu uwielbia komplikowanie sprawy i rządowi i tak dlatego się w to angażuje.
2: Podobnie uważa senator Stanisław Pawlak z Lewicy.
6: Nie podzielam tego poglądu i nigdy ja osobiście bym do tego nie dopuścił, nie doprowadził, ani nie postępował tak, jak postępuje prawica. My powinniśmy wszyscy pracować nad tym, żeby wygaszać ten problem, który powstał, ten konflikt, który powstał i dążyć do współdziałania, szczególnie myśląc o przyszłości. To, co jest za nami, to już wszyscy wiemy, nie musimy tego powtarzać.
2: Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości tym, którzy krytykują prezesa, odpowiada, że to strona ukraińska wywołała ten konflikt.
7: Kto otrzymał tak wiele, a zachowuje się w stosunku nie do jakiegoś konkretnego polityka, ale w stosunku do Polski tak niewdzięcznie, no to wszyscy widzimy.
2: Jarosław Kaczyński podtrzymuje, że Polska powinna wspierać walkę Ukrainy z rosyjskim najeźdźcą.
3: I wygrała tą wojny, to znaczy obroniła się. Jestem tego zdecydowanym zwolennikiem, bo to jest w naszym strategicznym interesie.
2: Ale dodaje, że nie może zgodzić się na gloryfikowanie ludobójców.
3: Ukraina musi wiedzieć, że jak chce wejść do Europy, a Unia jest organizacją europejską, to musi być normalnym europejskim krajem i nie może mieć na sztandarach ludobójców i to ludobójców wyjątkowo wręcz okrutnych. A Polacy są narodem takim samym jak inne, za ich mordowanie trzeba karać.
2: Przypomnę, że UPA w czasie II wojny światowej współpracowała z hitlerowcami. Ta faszystowska organizacja jest odpowiedzialna za ludobójstwo cywilów w większości narodowości polskiej, choć także żydowskiej i ukraińskiej, zamieszkującej terytorium ówczesnej Rzeczpospolitej, które obecnie należy do Ukrainy. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
0: 7:47. Saldo, magazyn gospodarczy. Dziś w roli głównej Justyna Golonko. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, tak, a właściwie w roli

0: Głównej to Gdańsk i Ukraina, prawda?
1: Pieniądze.
0: Tak naprawdę. I pieniądze, duże pieniądze. No bo mamy wyliczenia konkretne z Gdańska przyszły do nas. Szacuje się, że koszt odbudowy Ukrainy to około 500 miliardów dolarów. Taka kwota. Jak powiedział w Gdańsku minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, Polska musi mieć zagwarantowany udział w części tych środków. Podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy minister podkreślał również, że jest teraz opracowywane, rozwiązania są opracowywane, które mają obniżyć ryzyko inwestycyjne dla polskich firm chcących wejść na rynek ukraiński. To jest bardzo ważne, aby właśnie te gwarancje były, aby nasi przedsiębiorcy czuli się tam pewnie i to się, co ważne, teraz dzieje, bo tam są właśnie te ustalane wszelkie gwarancje finansowe dla przedsiębiorców. Andrzej Domański w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył też, bo to ważne, o to oczywiście był też pytany, że nieobecność w Gdańsku prezydenta Ukrainy nie wpływa na znaczenie samej konferencji, bo konferencja jest ogromna i przyjechały tam tysiące osób, tysiące przedsiębiorców i z Polski, i z Ukrainy. I załatwiane tam są po prostu te interesy. Nie wpływa to na skuteczność zawieranych umów, tak powiedział minister Andrzej Domański.
2: Widzimy wyraźnie, że wydarzenia o charakterze politycznym, one nie wpłynęły na to, jak konferencja wygląda dzisiaj tutaj w Gdańsku. Mamy liderów politycznych de facto z całego świata, mamy najważniejsze instytucje rozwojowe, no i co najważniejsze dla mnie, mamy biznes, bo o to chodzi w tej konferencji. Polska akurat notuje z Ukrainą bardzo wyraźną nadwyżkę handlową. Wymiana handlowa w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła o 160%, więc widzimy, że nasze firmy na rynku ukraińskim potrafią walczyć.
0: Tam w Gdańsku, pewnie jak słyszałaś, jest bardzo dużo polskich firm, ale też bardzo dużo niemieckich firm, bardzo dużo samochodów na niemieckich rejestracjach. No bo przecież każdy chce uszknąć coś dla siebie, ale minister Domański przekonywał nas, że Polska posiada znaczącą przewagę nad innymi państwami chcącymi zaangażować się w proces odbudowy Ukrainy.
2: My mamy przewagę związaną z geografią, z tym, że no trudno mówić o odbudowie Ukrainy z pominięciem Polski, ale sama geografia nie wystarczy. Tutaj potrzebne są konkretne narzędzia i my je tworzymy. No KUKE będzie jeszcze mocniej zaangażowany na rynku ukraińskim właśnie po to, aby pomagać polskim spółkom.
0: I tak, największe szanse na udział w powojennej odbudowie Ukrainy mają oczywiście branże kluczowe dla przywrócenia podstawowych funkcji państwa i jego gospodarki. Należą do nich przede wszystkim budownictwo i infrastruktura. To nie ma zdziwienia, nie ma zaskoczenia, ale polskie firmy z branży budowlanej już od lat działają na ukraińskim rynku. Jak powiedział mi Piotr Ciarkowski, prezes firmy Bicor, która od 30 lat jest obecna na ukraińskim rynku, branie udziału w odbudowie Ukrainy to jest taka ogromna szansa rozwojowa dla naszego biznesu.
3: Przede wszystkim to ogromny kraj. Kraj, który wymaga gruntownej modernizacji. W momencie, kiedy Ukraina wybrała swoją przyszłość jednak z Europą, powstały też określone wyzwania. Trzeba modernizować energetykę, energochłonność, trzeba przebudowywać i modernizować zakłady tak, żeby one były bardziej energooszczędne. Trzeba korzystać z OZE. Taki apel do polskich przedsiębiorców, żeby tak naprawdę nie bać się tej Ukrainy. Tam są tacy sami ludzie jak my, z nimi można współpracować i naprawdę jak ta współpraca się rozwija, to jest i sympatycznie, i skutecznie, i warto.
0: No i warto, i nasze firmy to wiedzą, bo polski biznes chce wejść na ten rynek i szuka partnerów po stronie ukraińskiej, a ta konferencja w Gdańsku jest do tego bardzo dobrym miejscem. No i widać to w danych. 3,5 tysiąca polskich firm jest zainteresowanych działalnością na rynku ukraińskim, a ponad 4 tysiące firm polskich już tam działa, no i chce rozszerzyć swoją działalność. Jak tam zbieranie buteleczek? Zbiera pan buteleczki?
1: Są? Owszem, regularnie i regularnie wrzucam do maszynki.
0: Stoją reklamóweczki w domu, jak rozumiem, jak się zbieramy, jak się zbiera buteleczki. No to
1: coś
0: jest
1: za
0: ten.
1: Coś.
0: Tak, coś za coś właśnie. No ale w ciągu.
1: Ale potem tych 7 zł na przykład.
0: 7, 8 nawet, no ale pan przede mną ostatnio 300 zł. Wyobrażasz sobie, jak długo stałam tam przed. Tak, to nie było. Przyjemne, ale no patrzyłam z taką radością wręcz, jak to się dzieje i wpadają te, że ktoś aż tyle zarobi. W ciągu pół roku działania systemu kaucyjnego zebrano ponad 1,5 miliarda opakowań, czyli zbieramy te opakowania. Polacy coraz chętniej zwracają butelki i puszki objęte kaucją i o tym mówi też to, co my widzimy, o tym mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
4: To też pokazuje taki ogromny postęp, jaki dokonał się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. I dla porównania, na koniec listopada to było 500 000 zaledwie zebranych opakowań, a na koniec grudnia 3 miliony. Wiele się nauczyliśmy również przez te kilka miesięcy i widać, że system działa sprawnie. To, co wszyscy tak naprawdę widzimy, to

0: to, że system kaucyjny realnie wpłynął na nasze środowisko i że odpadów w środowisku jest po prostu mniej.
1: W całej Polsce działa 62 tysiące punktów zwrotu, w tym 13 tysięcy punktów z automatami kaucyjnymi. 32 tysiące punktów zbiórki znajduje się w małych sklepach o powierzchni poniżej 200 metrów kwadratowych. Wakacje powiększy się sieć automatów w miejscowościach turystycznych i kurortach, a to ważne, bo tamtych buteleczek i szklaneczek, nie szklaneczek, tylko szklanych buteleczek będzie na pewno więcej. Także to jest taka dobra informacja, że jednak będzie tych automatów więcej. O tym mówi Anita Sowińska.
0: Na przykład operator Polka instaluje swoje automaty blisko plaż, w takich na przykład miejscowościach, kurortach jak Mielno, Gąski czy Sarbinowo. Te logistyczne działania, one rozwiązują pewne problemy klientów, czyli to, że konsumenci spożywają napoje najczęściej poza domem, a następnie musieli odnosić te opakowania do punktów zbiórki w sklepach.
1: Operator Kaucja.pl wprowadza stały monitoring i okna turystyczne w kurortach, by szybko odbierać odpady. Także tak, dobre informacje, jeśli chodzi o te odpady.
2: A ja przeprowadziłem szybkie obliczenia. Mm-hmm. Wspomniałeś, że pan ostatnio dostał 300 zł, tak, za oddane butelki, czyli zakładając, że każda po 50 groszy...
1: Tak, bo tam same były plastikowe.
2: Miał ich 600.
1: No widzisz, można, a ja ze swoimi 10, także troszeczkę postałam tam, wyczekiwałam, ale jak mówię, no
2: wszystko
1: myślę,
2: jej,
1: jak można to zarobić. No tak, pewnie.
3: Saldo.
1: No ale dziękuję ci za te wyliczenia, bo to takie fajne, że ty w międzyczasie liczysz. Ale ja mam kolejne ciekawe informacje. Tysiące dzieci w najbliższym czasie wyjedzie na kolonie na zorganizowane wakacje, czyli autokary ruszą w Polskę. No i powiedzmy o tym, co zrobić, żeby to były bezpieczne wakacje, czyli powiemy o kontrolach autobusów i autokarów, bo w całym kraju inspektorzy sprawdzają, czy taki autokar posiada przegląd techniczny, czy też kierowca ma odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie i oczywiście, że taki kierowca jest trzeźwy. To wszystko trzeba, no co tak na mnie patrzysz, to
2: no
1: przecież
2: tak,
1: też jest ważne,
2: podstawy,
1: bo zdarzają
2: oczywiście.
1: Się takie sytuacje, niestety. Co do zasady, autokar wynajmuje biuro podróży bądź organizator wyjazdu na kolonie letnie. No i taka kontrola, jak mówią eksperci, jest bardzo ważna i o tym mówi dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
4: Wszystko może się wydarzyć podczas podróży, więc zbadanie czy potwierdzenie sprawności pojazdu, jak również też kierowców, jest istotne i zabezpiecza wszystkie strony praktycznie kontraktu turystycznego. Dobrze jest, kiedy to badanie zostanie przeprowadzone przed przyjściem turystów. Dobre biura podróży, ale również transportowcy wiedzą, że takie badanie czasami robi się dużo wcześniej, na kilkanaście minut czy kilkadziesiąt minut wcześniej jest wzywana, informowana służba, która dokona przebadania takiego pojazdu, przebada kierowcę i z dokumentem już gotowym kierowca jedzie na podstawienie, gdzie zbiera się grupa turystyczna.
1: Przeprowadza ją policja, a także inspekcja transportu drogowego. Organizatorzy wycieczek lub rodzice po prostu mogą zgłosić autokar do kontroli, aby mieć pewność, że podróż odbędzie się w bezpiecznych warunkach i warto to robić wcześniej. Warto to robić w ogóle kilka dni wcześniej nawet, żeby to zgłosić, bo naprawdę zapotrzebowanie jest bardzo duże. Robimy to po prostu. O tym mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
5: Dzwoniąc do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, podając czas, miejsce odjazdu takiego autokaru, inspektorzy przyjadą na miejsce, sprawdzą stan psychofizyczny kierowcy, czy jest on trzeźwy, czy przestrzega on obowiązujących limitów czasu pracy, czy nie jest przemęczony, czy posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienie do prowadzenia tego rodzaju pojazdu. No i również sprawdzą stan techniczny autokaru, czyli układ hamulcowy, układ kierowniczy, układ zawieszenia, również opony.
1: I troszkę danych na koniec. W ubiegłym roku podczas wakacji inspektorzy przeprowadzili ponad 2,5 tysiąca kontroli autokarów, które wiozły dzieci na takie kolonie. I dobra informacja jest taka, tylko 23 autokary posiadały usterki i nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. Brzmi to nieźle, 23 autokary, ale byśmy oczywiście nie chcieli, żeby tam były nasze dzieci. Także dobrze, że te kontrole są prowadzone.
2: Może w tym roku będzie zero.
1: Tak, niech tak będzie.
2: Justyna Golonko, dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml jedna plus jedna za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radio.

0: Od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek Wielkopolska i akcja podnoszenia wykolejonych pociągów. Na miejscu jest nasz reporter. Stan trzech osób jest poważny. Policja ustala motywy nożownika. Mamy nowe informacje w sprawie ataku w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Będzie też relacja z nadmorza. Tam szukające ochłody w upalne dni znajdą ukojenie. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Służby szykują się do podnoszenia pociągów po zderzeniu w Białośliwiu na północy Wielkopolski. Do postawienia na tory wagonu składu Intercity i części pociągu Polregio potrzebny jest ciężki sprzęt. Pasażerowie wciąż muszą korzystać z komunikacji zastępczej. Sytuację na miejscu śledzi nasz reporter Maciej Szefer.
2: Na linii kolejowej Piła Bydgoszcz na odcinku Kaczory Wyrzysk Osiek działa zastępcza komunikacja autobusowa za pociągi regionalne.
3: Rano po prostu między Piłą a Wyrzyskiem nie ma jeszcze takiego oburzenia po prostu przez pasażerów. Także jeden autobus duży powinien wystarczyć.
2: Nad ranem na miejscu wypadku pojawił się pociąg techniczny PKP oraz ekipy serwisujące sieć trakcyjną. Do Białośliwia ma dotrzeć także kolejowy dźwig, który umożliwi wstawienie na tory wykolejonych wagonów. Wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski zapewniał wczoraj, że ruch na jednym torze może zostać wznowiony jeszcze dziś.
4: Jeżeli będzie trzeba podwójny ten ciężki sprzęt, bo potrzebne są dźwigi do tego, żeby postawić te wagony na torach, to się wtedy przełoży to na kolejny dzień przed południem, czyli na sobotę.
2: W obu składach, które zderzyły się w Białośliwiu, podróżowało łącznie ponad 200 osób. Spośród 11 poszkodowanych, 3 lekko ranne osoby zostały przewiezione do szpitali, ale ich obrażenia nie były groźne.
1: Przyczyny wczorajszego wypadku ustali specjalna komisja. W informacjach wracamy do ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Wczoraj po południu młody mężczyzna ranił 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. O stanie rannych mówi ordynator oddziału chirurgii Artur Ploch.
5: Najmniejsze obrażenia odniosła pani pielęgniarka pracująca w oddziale. Ma obrażenia kończyny górnej, a kolejne 3 osoby mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna osoba również rany szyi. Jedna osoba była...

0: zaopatrywana w warunkach bloku operacyjnego. Stan wszystkich pacjentów jest poważny, mówię o tej trójce, ale obecnie stabilny.
1: Zatrzymany napastnik to 19-latek z Jastrzębia Zdroju. Zapewne dziś zostanie przesłuchany. Minister zdrowia i szefowie NFZ-u zapowiadają głębokie zmiany systemu, w tym wprowadzenie limitu godzin pracy lekarzy. To pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Pod lupę pójdą też wydatki w ochronie zdrowia. O szczegółach Piotr Durys.
2: O dymisjach w samym resorcie nie ma mowy, ale minister Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała twarde uszczelnienie systemu finansowania.
3: Na pewno budzi spore emocje, że my dzisiaj dokładamy kolejnych miliardów do NFZ-u, nie mając wpływu na to, jak te pieniądze są wydatkowane.
2: Mimo narastającej krytyki za brak wcześniejszego nadzoru, urzędnicy kategorycznie odrzucają żądania personalnych rozliczeń we własnych szeregach. Dyrektor generalny w Ministerstwie Zdrowia Rafał Główczyński podkreśla, że Departament Kontroli działał prawidłowo, a wcześniej do resortu nie wpływały żadne oficjalne skargi.
4: Nie widzę żadnych podstaw, żeby wyciągać jakiekolwiek konsekwencje w stosunku do kogokolwiek w Ministerstwie Zdrowia, ponieważ Ministerstwo Zdrowia w tej sprawie podjęło stosowne działania.
2: Szczegóły pakietu legislacyjnego, w tym propozycja wprowadzenia sztywnego zakazu pracy ponad siły, mają zostać omówione 9 lipca podczas oficjalnego spotkania resortu z Naczelną Radą Lekarską. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: W informacjach Wenezuela. Ratownicy wciąż szukają ocalałych po trzęsieniu ziemi. Dotąd służby potwierdziły śmierć 235 osób. Tysiące uważa się za zaginione. Wczoraj w Wenezueli doszło do 2 wstrząsów o magnitudzie przekraczającej 7. To był płytki wstrząs, dlatego przyniósł wyjątkowo tragiczne skutki, mówi nam sejsmolog profesor Grzegorz Lizurek.
5: Generalnie rzecz biorąc, im płytsze wstrząsy, tym gorzej, bo fala ma krótszą drogę od źródła do powierzchni ziemi oraz sama deformacja jest bliżej, co powoduje, że straty na mniejszym obszarze mogą być dużo większe.
1: I te straty widać gołym okiem. Nowe zdjęcia satelitarne Wenezueli są wstrząsające. Pokazują, że tysiące budynków zostało zrównanych z ziemią. Te zdjęcia można zobaczyć na polskieradio24.pl. Na koniec ostrzeżenie przed upałami. W weekend cały kraj znajdzie się pod wpływem potężnej fali gorącego powietrza. Według IMGW temperatura może dojść do 40 stopni. O sposoby na upał zapytaliśmy wypoczywających nad Bałtykiem.
6: Moczymy stopy w chłodnej morskiej wodzie. Bardzo pomaga.
7: Pijemy zimną wodę, jemy owoce i jest wspaniale.
8: Lody, napoje, zimna kawka, zimna herbatka.
9: Staramy się nosić wodę ze sobą, siadamy co chwilę, są ławeczki, cieszymy się.
1: A w ten weekend może dojść do pobicia ponad stuletniego rekordu temperatury. Przypomnę, 29 lipca 1921 roku w miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie słupki rtęci pokazały 40,2 stopnia Celsjusza.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Tak, woda i nakrycie głowy są dziś obowiązkowe. Ostrzeżenia IMGW, przypomnę, te dotyczące upału obejmują 3/4 naszego kraju. Najgoręcej będzie dziś na zachodzie i w centrum, tu 32-33 stopnie w cieniu. Chłodniej na Podhalu i Suwalszczyźnie, tam temperatura nie przekroczy dziś 30 stopni, a najchłodniej nad samym morzem od 22 do 26.
11: Poranek w Polskim Radiu 24.
12: Czyli właściwie mamy upał do kwadratu, bo gorąco też w polityce. 6 minut po godzinie 8 jest piątek, 26 dzień czerwca, to jest 177 dzień roku. Słońce w znaku raka wzeszło dziś o 4:16, zajdzie minutę po godzinie 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 45 minut. Imieniny obchodzą Dawid, Jan, Jeremi, Paweł i Pelagia. Życzymy Państwu dużo chłodu. Andrzej Abgarowicz, Anna Pałdyna, Mateusz Dziekoński i Jakub Kukla. Dzień dobry. Zapraszamy serdecznie jeszcze do godziny 9, a już teraz ze swoim gościem będzie rozmawiała Sylwia Białek.
11: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
13: Państwa i moim gościem jest Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
14: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
13: Jak prowadzić rozmowy o biznesie z Ukrainą, jak w

0: tle te nierozwiązane kwestie historyczne i właśnie napięcie, które się utrzymuje na linii Warszawa-Kijów?
1: No właśnie dlatego trudno prowadzić te rozmowy, ponieważ przez długi czas nie prowadziliśmy takiej realnej, realistycznej polityki względem Ukrainy. Gdyby nasze stanowisko było nawet nie stanowcze, ale po prostu takie realne, to nie możemy się godzić na to, aby kult ludobójców kwitł na Ukrainie, tak jak nie godzilibyśmy się na to, że hitlerowcy są czczeni w Niemczech czy w Austrii.
0: Panie pośle, myśli pan, że zabrakło wcześniej jakiejś stanowczej reakcji?
1: To był błąd, który trwał wiele lat. Dzisiaj, i to jest dobra wiadomość, następuje urealnienie. Wiadomo, że w związku z tym, że prezydent zachował się jak trzeba i odebrał order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, jest napięcie, ale za chwilę myślę, że to napięcie zacznie opadać i wtedy na mocniejszych podstawach wrócimy do dyskusji czysto biznesowych.
0: Myśli pan tak, panie pośle, że to takiego rodzaju, pewnego rodzaju oczyszczenie relacji, no taki właśnie, można by powiedzieć, załamanie, ale które daje nadzieję, że te kolejne miesiące pozwolą właśnie wyczyścić tę pamięć historyczną, czy no wskazać na te obszary, które nas bardzo bolą.
1: Ja powiedziałem urealnienie, a pani użyła innego trafnego terminu, oczyszczenie. Tak, to jest oczyszczenie tych relacji z niepotrzebnego w relacjach międzynarodowych romantyzmu, z takiego stanu, w którym jedna strona daje wszystko, a druga cały czas bierze. Dobrze, że tak się stało i posłuży to państwu polskiemu. Ja mam nadzieję zresztą, że podobne urealnienie i oczyszczenie nastąpi także w relacjach z Unią Europejską.
0: I jeśli chodzi, bo pan świetnie się zna na stosunkach polsko-niemieckich, wie pan, jakie to wyprostowywanie wzajemnej historii, czy prowadzenie właśnie wzajemnych relacji z uwzględnieniem takiej pamięci historycznej jest bardzo trudno. Myśli pan, że my ze stroną ukraińską dogadamy się?
1: Ja mam nadzieję, że za jakiś czas, kiedy emocje opadną, pojawi się też taka silniejsza refleksja na Ukrainie. Dzięki tej sytuacji cały świat dowiedział się o tym, że na Ukrainie, i to niestety Ukraińcy, przeprowadzili ludobójstwo w latach 40. na Polakach, ale też na Żydach, na Czechach. Trudno sobie wyobrazić, żeby takie dziedzictwo zostało zaakceptowane i żeby Ukraina przy takiej świadomości narodowo-historycznej mogła być przyjęta do Unii Europejskiej. Więc mam nadzieję, że dojdzie do refleksji na Ukrainie. Ukraińcy mają kogo czcić i w odleglejszej historii, i ze względu na przykład na wojnę z Rosją. Nie muszą,
0: no właśnie, bo takie taryfa, pojawiają się takie głosy, że taka taryfa ulgowa, bo bronią i bezpieczeństwa Polski, bronią bezpieczeństwa całej Europy, no i właśnie, że taka taryfa ulgowa, jeżeli chodzi o kwestię czczenia bohaterów, że to sami żołnierze wybrali tę nazwę. Do pana taka argumentacja nie dociera, nie przekonuje.
1: Znaczy ona nie dociera, bo to w ogóle nie chodzi, bo to nie chodzi o tą sytuację, która miała miejsce, czy nie tylko chodzi o tą sytuację. Ona wywołała, sprowokowała już do decyzji, bo była tak ostra, sprowokowała do decyzji prezydenta Nawrockiego, ale przecież problem gloryfikacji UPA, ostatecznie też pośrednio zaakceptowania ludobójstwa na Wołyniu i na Kresach Południowo-Wschodnich, to jest problem, który trwa od 30 lat. Tragedią stosunków polsko-ukraińskich i tragedią narodu ukraińskiego jest to, że jeśli na początku lat 90. ten kult był ograniczony do tych terenów, które należały do II Rzeczpospolitej, to dekada po dekadzie on się przesuwał na wschód, a w końcu po 2014 roku objął także wschodnie tereny Ukrainy. Więc dziś jest to problem ogólnoukraiński, z którym Ukraina musi się zmierzyć.
0: A zgadza się pan, panie pośle, z decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości o odesłaniu orderu Jarosława Mądrego? Niektórzy twierdzą, że może nie w tym momencie, gdy konferencja w Gdańsku ma miejsce.
1: Czy to jest logiczna konsekwencja tych wydarzeń, z którymi mamy do czynienia w ostatnich tygodniach? Wiele osób zdecydowało się na taki

0: taki gest. Mam nadzieję, że wszystko to, no, o czym mówimy od początku naszej rozmowy, jednak doprowadzi do oczyszczenia, no, a z polskiej strony do prowadzenia realnej, realistycznej polityki zagranicznej względem Ukrainy.
1: No właśnie, ale jakie teraz kroki muszą być wykonane? Bo wczoraj rzeczywiście wspólna deklaracja premierów Polski i Ukrainy na temat właśnie poszanowania dobrosąsiedzkich relacji, wskazania, że istotne różnice między naszymi narodami w interpretacji złożonej historii, żeby nie podważały fundamentów współpracy, ale teraz jednak będzie musiał być jakiś gest wykonany i do jakiegoś spotkania dojść, nie wiem, na linii prezydent Nawrocki, prezydent Zełenski. Jak pan to widzi?
0: Zapewne w pewnym momencie dojdzie do takiego spotkania, ale tutaj zasadnicza odpowiedzialność należy do Ukrainy. My za Ukrainę nie wykonamy tej pracy, którą oni muszą zrobić. Pani wspomniała o relacjach polsko-niemieckich, które są trudnymi relacjami i w których też pewnego rodzaju urealnienie zaczęło następować i to musi być kontynuowane. Ale jednak są to sprawy zupełnie nieadekwatne. W Berlinie nikomu nie przychodzi do głowy, aby nadać jakiejś ulicy nazwę, imię Adolfa Hitlera w Monachium Bormana czy Himmlera w Wiedniu. W Niemczech i Austrii wszyscy rozumieją, że to jest zła część historii i nikt do tego nie nawiązuje. I to samo musi się wydarzyć na Ukrainie. My tej pracy za Ukraińców nie wykonamy. Oczywiście poza poziomem przypominania o tych sprawach jest też poziom relacji codziennych, w tym relacji biznesowych. No i Polska musi przypominać o tym, że my byliśmy pierwsi, którzy w takiej olbrzymiej skali pomogli Ukrainie. No i oczekujemy też w zamian za to udziału w gospodarczej odbudowie Ukrainy. A są już sygnały, że to się odbywa ponad naszymi głowami. Więc nasze stanowisko tu musi być spokojne, ale stanowcze.
1: No stanowczy jesteśmy, jeśli chodzi o przekazanie, czy raczej nie przekazanie jak na razie migów 29.
0: No to jest kwestia znowu szczegółowa. Relacje polsko-ukraińskie, tak jak w ogóle relacje międzynarodowe, no oparte są o zasadę wzajemności. Nie ma żadnego powodu, żeby jedna strona dawała wszystko, a druga tylko narzekała. Piłka jest w tym momencie po stronie Ukrainy.
1: A, że trwają Mistrzostwa Świata, może Ukraina z tego wnioski wyciągnie, choć jak widzimy prezydent Zełenski to z wykonaniem jakiegoś gestu na razie się nie spieszy. Panie pośle, czy Koalicja Obywatelska wykonała wystarczające ruchy, decyzje podjęła, jeśli chodzi o uporządkowanie sytuacji wokół Szpitala Południowego?
0: Myślę, że wszyscy rozumiemy, że nie. Że sprawa jest poważna i że nie dotyczy zresztą tylko Szpitala Południowego. Słyszymy, że na Mazowszu jest standardem, że szpitalami rządzą nominaci, czy to Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy Platformy Obywatelskiej. I wszyscy rozumieją, że jest to sytuacja no, nie tylko zła, ale wręcz patologiczna. I z taką patologią mieliśmy do czynienia.
1: No to w Warszawie ma się zmieniać.
0: Mieliśmy do czynienia w Szpitalu Południowym. I ta patologia nie dotyczy jakiejś jednej sytuacji, tego przykładu zepsucia, jakim jest salonik VIP, ale jednego radnego, który nie mając pełnych uprawnień lekarskich, czy w każdym razie nie mając specjalizacji, po roku pracy był w stanie kupić Porsche czy inny luksusowy samochód i który właściwie no, poza wszelkimi regułami funkcjonował w tym szpitalu, ale problem dotyczy systemowego, można powiedzieć, zepsucia i to w obszarze, który jest dla wszystkich nas no, obszarem takiego o fundamentalnym znaczeniu, dlatego że wszyscy się leczymy i każdy Polak, każda Polka no, oczekuje dobrego dostępu do służby zdrowia.
1: I tu się pojawiają różne
0: też
1: pomysły.
0: Wiemy, też wiemy, słuchając nawet wypowiedzi członków Platformy Obywatelskiej, wyborców koalicji rządzącej, że ta sprawa porusza ich także. To nie jest sprawa, która jest w której poruszeni, wkurzeni są wyborcy opozycji.
1: Wszyscy no jak z tego wywnąć, wkurzeni, panie pośle, bo są tak. Bo
0: to dalej są... idących zmian. No,
1: no właśnie, jakie te dalej myślę, idące zmiany? Bo ta pierwsza rzecz to powiązanie zarobków z numerem PESEL, żeby agencja rządowa miała dostęp właśnie do prześledzenia.

0: powiedzenia, jak to wygląda, żeby chociażby można było, jak Ministerstwo Zdrowia wskazuje, wycenić świadczenia medyczne. Pana zdaniem to rozwiązanie jest dobre?
1: Trwa dyskusja na temat różnych rozwiązań. Ja nie jestem też specjalistą od zarządzania medycyną, zarządzania szpitalami. Na pewno musi być większa transparentność, na pewno musi być ograniczenie tych nadmiarowych zarobków, sytuacji, w której lekarz pracuje w dwóch czy trzech miejscach w tym samym czasie. Tego rodzaju sytuacji być nie może. I to jest jedna płaszczyzna tej dyskusji, mianowicie taka bardzo merytoryczna. Drugą kwestią jest kwestia odpowiedzialności politycznej. W Warszawie zaczynają być zbierane podpisy za odwołaniem Rafała Trzaskowskiego.
0: No właśnie, wczoraj słyszałam, że Prawo i Sprawiedliwość jeszcze się zastanawia, czy poprzeć ten wniosek o referendum. Pana zdaniem powinno dojść do...
1: Dlatego powiedziałem o tym, że zaczęły być zbierane i ja tego nie upartyjniam. To znaczy, tak jak w Krakowie, takie referendum w Warszawie czy w Poznaniu. W Poznaniu z kolei mamy wielką aferę korupcyjną, 23 osoby podejrzane przez CBA. Nepotyzm, który stał się legendarny, i niekompetencja, którą symbolizują słynne tramwaje, których wczoraj znowu jednego z tych dwóch czy trzech tramwajów z kilkudziesięciu zakupionych wypadł silnik. To są kilkudziesięcioletnie tramwaje sprowadzone z Bonn, co prezydent Jaśkowiak przedstawiał jako interes stulecia dla Poznania. Na razie cała Polska się z tego śmieje.
0: A jeśli chodzi o referendum w Warszawie, to właśnie powinno się odbyć, czy nie, pana zdaniem?
1: W Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu referenda powinny się odbyć. Natomiast tutaj inicjatywa należy do strony społecznej. Partie polityczne się oczywiście powinny włączyć, natomiast nie powinny inicjować tych referendów, także dlatego, że staje się to wtedy zawsze argumentem dla rządzących, że sprawa jest upartyjniona i chodzi o czystą politykę. Nie, chodzi o uczciwość i chodzi o zarządzanie tak w Krakowie, jak w Warszawie czy Poznaniu.
0: Panie pośle, ustawa o statusie osoby najbliższej trafiła na biurko prezydenta. Prezydent pod koniec maja powiedział, co o tych rozwiązaniach myśli, ale zostawił taką furtkę, że chce rozmawiać chociażby z Polskim Stronnictwem Ludowym, z posłanką Urszulą Pasławską na temat rozwiązań tam zawartych. Co by pan doradzał panu prezydentowi?
1: No, prezydent jest człowiekiem dialogu i rozmawia przy różnych okazjach. Jest też przecież Rada Parlamentarzystów przy prezydencie. Natomiast są poważne wątpliwości konstytucyjne dotyczące tych rozwiązań. One są wzmocnione przez takie faktyczne działania prawne i faktyczne działania obecnej koalicji większościowej. No, wydanie na przykład rozporządzenia, które jest wprost sprzeczne z polską konstytucją, która jednoznacznie mówi, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Więc ta ustawa, już niezależnie od jej treści, no dodatkowo została przyjęta w takim kontekście, gdy rząd powiedział, nie obowiązuje nas konstytucja, nie obowiązuje nas prawo, będziemy robić to, co uważamy.
0: Czyli gdyby pana zaprosił pan prezydent na rozmowę,
1: prezydent
0: tak.
1: Nie podpisze tej, nie wyobrażam sobie, żeby prezydent podpisał tę ustawę. Prezydent odmówi podpisu albo skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Miłego dnia.
1: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 21 minut po godzinie 8.
2: Przegląd portali.
3: I przegląd prasy przy okazji również. Zaglądamy do dziennika Gazety Prawnej. Tutaj rozmowa z Bartoszem Cichockim. Nieszczęsnemu dekretowi o UPA nie towarzyszyła intencja dokuczenia Polsce, ani refleksja nad skutkami dla naszych relacji. Ale akurat po prezydencie Zełenskim można było się spodziewać rozumienia naszej wrażliwości, stwierdza Bartosz Cichocki, historyk i dyplomata. Słyszę, że Kijów machnął ręką na Warszawę i szuka sojuszu z większymi, stwierdza Marcin Fiołek. Trudno się dziwić, odpowiada Cichocki, że chce grać w wyższej lidze. Kijów jest zresztą nieco przyzwyczajony, że sprawami Ukrainy zajmują się supermocarstwa. Od porozumień budapeszteńskich po grupę G7. Dlatego bywają święcie przekonani, że jeśli coś zostało omówione na forum G7, to nie warto angażować innych państw, w tym sąsiadów. Jak w takich warunkach kleić

0: relacje z Kijowem. Usłyszałem kiedyś od dobrego znajomego Ukraińca, życzliwego Polsce, że nigdy nie mieliśmy dla Kijowa propozycji. Coś w tym jest, choć przecież pojawiały się projekty i pomysły na autostradę Odessa, Lwów, Katowice, Bałtyk. Były rozmowy o kolejach, było Euro 2012, ale nigdy nie mieliśmy poważnego mechanizmu finansowania takich inwestycji w Ukrainie. I nie mam tu jasnej odpowiedzi, czy powinniśmy go stworzyć, ale tak rozumują Ukraińcy. Na pewno wybrzmiewa to przy okazji takich rozmów jak konferencje na temat odbudowy Ukrainy. Musielibyśmy chyba zaryzykować duży udział polskiego czempiona w stylu Orlenu czy KGHM, żeby wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Na razie biznes robią w Ukrainie mniejsi i średni przedsiębiorcy, którzy przy odbudowie mogą być na przykład podwykonawcami. Całą tę rozmowę znajdą Państwo w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Natomiast wątki ukraińskie znajdą Państwo również w Gazecie Wyborczej. Na pierwszej stronie Europa inwestuje w Ukrainę. Jak mówi nasz wojskowy, albo się zmienisz, albo zginiesz. Ukraina zmienia obronność, energetykę, inwestycje w całej Europie. To cytat z wystąpienia, wczorajszego wystąpienia premier Ukrainy Julii Swirydenko. Komentarz do aktualnego sporu na linii Warszawa-Kijów znajdą Państwo także w dzienniku Rzeczpospolita. Polska samotna w walce o prawdę, stwierdza Artur Bartkiewicz. W sporze o bohaterów UPA, to ujęte jest w cudzysłów, za sprawą Karola Nawrockiego wykonaliśmy gest, który rozumiemy głównie my. Po stronie zysków, oprócz połechtania narodowej dumy, nie możemy sobie zapisać wiele więcej. Donald Trump w czasie spotkania z Markiem Rutte pochwalił Karola Nawrockiego, nazwał go fajterem i autorem sensacyjnego zwycięstwa wyborczego. Polskiemu prezydentowi z pewnością było miło. Skoro jednak Trump tak bardzo ceni Polskę jako sojusznika i Karola Nawrockiego jako przywódcę naszego państwa, to czy zamiast odbierać Zełenskiemu Order Orła Białego, Kancelaria Prezydenta nie powinna zadbać o to, by prezydent USA stwierdził, iż nadając doborowej jednostce nazwę wyróżniającą na cześć organizacji, która dokonała ludobójstwa na polskich Kresach Wschodnich, popełnił błąd? Trump ma za sobą długą historię publicznego wyrażania odmiennych od Zełenskiego poglądów na różne sprawy. W tej akurat kwestii jego słowa bardzo pomogłyby Polsce w walce o historyczną prawdę, ale takie słowa nie padają. Nie padają też zresztą od naszych europejskich sojuszników. Ani przedstawiciele Unii Europejskiej, ani przywódcy Niemiec i Francji nie mówią, że Ukraina z UPA i Stepanem Banderą do Unii Europejskiej wejść nie może, stwierdza Artur Bartkiewicz. Cały komentarz w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Wyglądamy jeszcze do magazynu Polska Puls. Magazyn Puls. Tu oczywiście również pojawiają się odniesienia do trwającej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. W cieniu kryzysu dyplomatycznego między Polską a Ukrainą rozmowy biznesowe i te między premierami były udane, ale pojawia się też kwestia w sam raz na wakacje. Polacy zakochali się we wsi jak z Instagrama, stwierdza Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożka i badaczka jakościowa. Dlaczego Polacy fantazjują dziś o ucieczce na wieś, czego w tej fantazji nie chcą widzieć i dlaczego dobre życie poza miastem wymaga pieniędzy, samochodu oraz pokory wobec lokalnej społeczności? O tych wszystkich kwestiach mówi Katarzyna Krzywicka-Zdunek z socjolożki.pl. Tę rozmowę znajdą Państwo w magazynie Puls. Prawie 27 minut po godzinie 8.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
1: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.

0: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
8: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Pasażerowie na stacji w Białośliwiu są zdezorientowani po wypadku kolejowym, do którego doszło wieczorem. Grupa osób czeka na zastępczą komunikację autobusową. Jedna z pasażerek powiedziała naszej reporterce, że nie wiedziała o wprowadzeniu zastępczej komunikacji.
11: Wiedziała pani, że jest dzisiaj zastępcza komunikacja, czy nie?
12: Nie, dlatego że ja też patrzyłam na stronę PKP rozkład jazdy i tam nie było nic i było zaznaczone, że wszystko idealnie jeździ.
11: Czyli przyszła pani na peron, oczekując na pociąg?
12: I tak, i nie, dlatego że jakaś ta moja intuicja mi mówiła, że może być problem.
11: A na peronie gdzieś pani widziała informację, że jest jakaś zastępcza?
12: Nie ma, dlatego że patrzyłam tutaj na tą wiatkę, gdzie można by z każdej strony tak naprawdę przykleić coś i nic nie ma.
10: Ruch na jednym torze może zostać wznowiony dziś wieczorem. W obu składach, przypomnę, podróżowało łącznie ponad 200 osób. Spośród 11 poszkodowanych 3 osoby zostały przewiezione do szpitali. Przyczyny wypadku ustali komisja PKP. Szef MON nieugięty w sprawie przekazania samolotów MiG-29 Ukrainie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po raz kolejny powtórzył ultimatum dla Kijowa. Technologia dronowa w zamian za nasze myśliwce. Minister obrony pytany przez Polskie Radio o wstrzymany transfer MiG-ów 29 na Ukrainę przypomniał, że jeszcze w ubiegłym roku ustalono jasne zasady w tej kwestii.
13: Wy sprzedajecie drony na Bliski Wschód, to macie już możliwości do tego, żeby produkować. Jak zarabiacie już na tym, to nie ma tutaj moralnie żadnej uwagi do tego, że stawiamy warunki, że po prostu to ma być partnerstwo. Solidarność to jest relacja dwukierunkowa, a nie jednokierunkowa. Ukraina nie może o tym zapomnieć.
10: Decyzja o przekazaniu ostatnich kilkunastu sztuk postsowieckich myśliwców MiG-29 zapadła wiele miesięcy temu. Strony ustaliły, że w zamian za przekazane samoloty nasza armia i przemysł zbrojeniowy będą mogły korzystać z szerokich doświadczeń bojowych Ukrainy w dziedzinie systemów bezzałogowych. Podczas upałów pogarsza się jakość powietrza, alarmują ekolodzy. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej wyjaśnia, że niebezpieczny staje się ozon,

0: który w wysokim stężeniu jest trujący.
1: W taką pogodę mamy dużą emisję również ozonu i tutaj słońce jest przyczyną tego, czyli do jednego czynnika, jakim jest dwutlenek azotu, który i tak już jest szkodliwy, dokłada się jeszcze podwyższony poziom ozonu, a do tego pamiętajmy, wciąż mamy pyły zawieszone, czyli to wszystko, co emitują stare diesle, ścierające się opony, ścierające się klocki hamulcowe. Mamy koktajl toksycznych substancji, które wpływają na nasze zdrowie.
0: Ozon podrażnia drogi oddechowe i błony śluzowe. Może powodować problemy z oddychaniem, pieczenie i uzawienie oczu. Podczas największych upałów należy więc unikać miejsc o nasilonym ruchu samochodowym i ograniczać uprawianie sportu na świeżym powietrzu.

0: Jeżeli chodzi o sport, dziś, jutro i pojutrze warto chyba swoje plany zrewidować, bo temperatura nie będzie sprzyjała aktywności fizycznej. Dziś będzie bardzo ciepło. Temperatura maksymalna na Podhalu od 27 stopni Celsjusza, 28 na północnym wschodzie, przez 32 w centrum, do 33 na południu i na zachodzie i 34 lokalnie na krańcach zachodnich. Chłodniej będzie tylko nad morzem od 22 do 26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. Trzydzieści cztery minuty po godzinie 8. Komentarz. Jest z nami Arkadiusz Gruszczyński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Rozpocznijmy od tego, co dzieje się w Gdańsku. Polska jest w tym roku gospodarzem dorocznego spotkania przywódców państw wspierających Ukrainę, ale też ministrów, inwestorów i przedstawicieli firm zainteresowanych inwestowaniem w odbudowę Ukrainy. To spotkanie w tym roku w Gdańsku odbywa się oczywiście w cieniu pewnych napięć między Polską a Ukrainą. Ma pan wrażenie, że z tego korkociągu uda się jakoś wyjść?
1: Tak, dlatego że Ukraina jest zainteresowana pieniędzmi, które pochodzą z zachodnich państw, zachodniego biznesu. Ta konferencja, która odbywa się regularnie od kilku lat w różnych częściach Europy, ma na celu taki networking przede wszystkim między przedstawicielami firm, przedstawicielami rządu, przedstawicielami wielkich instytucji międzynarodowych i właśnie stroną ukraińską. Więc oczywiście ten spór między Polską a Ukrainą, który wybuchł kilka tygodni temu i który jest związany z nadaniem przez prezydenta Zełenskiego jednej z oddziałów imienia bohaterów, w cudzysłowie UPA, no jest jakby tłem ważnym, ale nie decydującym akurat, jeśli chodzi o te relacje biznesowe, dlatego że kiedy zakończy się wojna w Ukrainie, mam nadzieję, że nastąpi to już niedługo, to te pieniądze będą musiały wielkim strumieniem do Ukrainy płynąć i prezydent Zełenski jest tego świadomy i wszyscy decydenci ukraińscy są tego świadomi, że bez tych środków Ukrainy odbudować się nie da.
0: Te pieniądze z pewnością do Ukrainy popłyną, bo też chętnych, żeby kraj odbudowywać, na pewno będzie wielu. Jakie my mamy szanse w tym wyścigu, to jest zupełnie inna kwestia. Ale zastanawiam się, czy aby te napięcia ostatnich dni, a właściwie już tygodni, będą jakimś rodzajem wstrząsu, który doprowadzi do bardziej być może pragmatycznego podejścia Polski w stosunkach z Ukrainą, bo mam wrażenie, że odbijamy się od ściany do ściany. Od entuzjazmu po daleko idący krytycyzm.
1: Ja też tak to widzę, natomiast mam nadzieję, że właśnie zwycięży pragmatyzm, czyli takie podejście chłodne, zimne, biznesowe, ale też związane z tym, że Polska jest największym sąsiadem od strony zachodniej Ukrainy, państwem najbogatszym, państwem, które ma środki, ale również umiejętności, know-how do tego, żeby prowadzić wielkie inwestycje infrastrukturalne, dlatego że Polska w ostatnich 20 latach od momentu wejścia do Unii Europejskiej dokonała niesamowitego skoku inwestycyjnego i my to potrafimy robić po prostu.

prostu. Znaczy, to nie jest tak, że dzisiaj wszystkie kraje Unii Europejskiej, wszystkie kraje Europy potrafią dobrze wykorzystywać środki, które na przykład płyną z Unii Europejskiej. Najlepiej to potrafi robić Polska, co pokazała w ostatnich 20 latach. Więc byłoby dziwne i szokujące, gdyby Ukraina nie chciała skorzystać z naszych umiejętności. To

0: o jakie mamy połączenia kolejowe, jakie mamy drogi, jak wyglądają nasze miasta. To jest wszystko zasługa polskich samorządowców i polskich firm. I te umiejętności Ukraina będzie mogła z nich skorzystać.
1: To
0: więc
1: prawda.
0: Ja tu jestem optymistą, jeśli chodzi o tę przyszłość naszych relacji. Ten spór, który dzisiaj widzimy, to jest spór związany z historią, z symbolami, z takimi hasłami jak godność. Natomiast w pewnym momencie dwie strony będą musiały usiąść do stołu i odpowiedzieć sobie na pytanie, które z polskich umiejętności, które z polskich pieniędzy, które z polskich firm będą mogły być wykorzystane w Ukrainie.
1: To prawda, tylko wie pan doskonale, że to nie jest tak, że jesteśmy jakąś wersją bezalternatywną, bo Ukraińcy mogą też porozumiewać się z przedsiębiorstwami niemieckimi, francuskimi, skandynawskimi. Oni też mają doświadczenie w prowadzeniu wielkich biznesów i przy okazji mają spory kapitał.
0: Tak, natomiast te relacje polsko-ukraińskie nie są czymś nowym, nie są czymś nadzwyczajnym. Polskie firmy są obecne już teraz w Ukrainie. PKO Bank Polski jest właścicielem jednego z dużych banków. Inwestujemy również tam, jeśli chodzi o drogi w poprzednich latach. Przecież Sławomir Nowak, prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej, przecież wypracował tam jako doradca, jeśli chodzi o rozwój autostrad. Obecny minister aktywów państwowych, pan Bierzyn, też przecież pracował w kolejach ukraińskich, więc te relacje są już. To nie jest też tak, że polski biznes będzie robił absolutnie wszystko w Ukrainie. No przecież to jest potężny kraj, który po zakończeniu wojny będzie potrzebował bardzo wielkich środków, umiejętności, ekspertów, którzy będą to robić. Być może nawet świat zachodni zdecyduje się na jakiś rodzaj planu Marshalla dla Ukrainy, tak żeby ten kraj przeciągnąć już na 100% na zachód. Więc ja tu jestem spokojny. Myślę, że w tym momencie, kiedy zostanie zakończona wojna w Ukrainie, tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że będzie to już nie w niedługim czasie, ludzie z zachodu, biznes zachodni będzie mógł tam inwestować i pomagać Ukraińcom odbudować swój piękny kraj.
1: Ja się obawiam, że ta wojna jeszcze potrwa i to dość długo, ale przejdźmy od spraw międzynarodowych do kwestii lokalnych. A może wcale nie lokalnych, tylko jednak ogólnopolskich. Chodzi mi o to, co działo się wczoraj w Pałacu Kultury i Nauki. Tam trwała sesja Rady Miasta, 12 godzin. Ostatecznie Rafał Trzaskowski otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium. Czy kwestia Szpitala Południowego, bo to pojawiało się, to wybrzmiewało wczoraj bardzo mocno, to jest sprawa lokalna, warszawska, stołeczna, czy może jednak problem ogólnopolski?
0: Zarówno lokalna, jak i ogólnopolska. Znaczy lokalna dlatego, że dotyczy Szpitala Południowego, czyli lecznicy, którą nadzoruje Rafał Trzaskowski i warszawski ratusz, a jednocześnie ogólnopolska, ponieważ ta sprawa wywołuje emocje wśród wielu Polaków i Polek. To jest tak, że ta afera, która jest taką niebezpieczną mieszanką wątków, które bardzo irytują Polaków. To znaczy służba zdrowia w Polsce jest oceniana fatalnie, jest oceniana jako system. Z badań CBOS-u wynika, że Polacy są skrajnie niezadowoleni z tego, jak działa system opieki i zdrowia. A tu nagle widzimy lekarza, który w 1,5 miliona zarobił w ciągu roku. Był przy okazji politykiem Koalicji Obywatelskiej. Pojawiają się również niepotwierdzone jeszcze ani przez szpital, ani przez Rafała Trzaskowskiego, ani przez koalicję rządzącą informacje o tym, że politycy Koalicji Obywatelskiej mogli korzystać z takiej szybkiej ścieżki wejścia na SOR.
1: To z tak zwanego VIP-roomu, tak.
0: VIP-roomu, dokładnie. I to oburza Polaków i Polacy mają prawo być oburzeni, dlatego że zwykły człowiek czeka 5 miesięcy, rok w kolejce do specjalisty, a tutaj słyszy, że politycy Platformy Obywatelskiej mogli bardzo szybko wejść na badania, o ile to jest prawda, ponieważ tak jak mówię, no nie mamy jeszcze żadnych dowodów na to, że tak właśnie się działo, więc to jest taka

0: Fera, która dzieje się w Warszawie, która dotyczy warszawskiego jednego polityka, ale bardzo szeroko rezonuje w polskim społeczeństwie, co jest mieszanką wybuchową dla koalicji rządzącej, która poniosła spektakularną klęskę, jeśli chodzi o reformę opieki zdrowia. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że ministra zdrowia Jolanta Sobierajska-Grenda czekała 2 tygodnie na zajęcie stanowiska w tej sprawie. Co robiła ministra przez te 2 tygodnie? To jest wielka zagadka. Mam nadzieję, że również premier Donald Tusk zadaje to pytanie, co się działo w tym czasie. To po pierwsze. A po drugie, to jest ten moment, kiedy klasa polityczna powinna rozpocząć poważną dyskusję na tym, w jaki sposób zreformować i naprawić system opieki zdrowia. Czy to się dzieje? Nie. Ja mam wielki żal do polityków, że co prawda jeden projekt ustawy związany z zarobkami lekarzy przeszedł ekspresową ścieżką przez Sejm, natomiast to jest wierzchołek góry lodowej. Znaczy, klasa polityczna powinna dzisiaj zająć się tym, żeby kolejki były krótsze, żeby szpitale powiatowe były super zorganizowane i dobrze doinwestowane, żeby przeprowadzić reformę Narodowego Funduszu Zdrowia, który płaci za wykonane zabiegi, zamiast dawać ryczałt tym szpitalom. Tych tematów jest bardzo dużo i ja mam wrażenie, że nie dzieje się za wiele, jeśli chodzi o system, niestety.
1: Tak, bo te zmiany, o których pan wspomniał, to jest ewentualnie plasterek, one systemu jako takiego nie zmieniają, a myślę, że tu jest clou, a poza tym, jeśli chodzi o samą historię Szpitala Południowego, jej potencjał, który może być niebezpieczny dla Koalicji Obywatelskiej, polega między innymi także na tym, że tę historię można w paru zdaniach bardzo łatwo opowiedzieć i ona trafia praktycznie do wszystkich. Będziemy jeszcze do tych wątków wracać. Za dziś panu bardzo dziękuję. Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej.
0: Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziś komentarz nieco krótszy, bo musimy jeszcze przygotować siebie i państwa, a przede wszystkim państwa, na upały, bo my jeszcze kilka godzin spędzimy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Jest z nami dr Michał Mularczyk, kardiolog, dietetyk. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Panie doktorze, dziś w przeważającej części Polski temperatury powyżej 30 stopni, jutro i pojutrze będzie jeszcze cieplej, żarty się skończyły. Co pić, jak pić, kiedy pić, żeby było dobrze?
2: No na pewno nie alkohol, mimo że weekend się zbliża, bo alkohol niestety odwadnia. W związku z tym, myślę, że człowiek gdzieś napije się, a tutaj napije się sobie jakiegoś winka, wódeczki. Nie, to odwadnia. W związku z tym o tym możemy zapomnieć. Piwo jest rzeczą dyskusyjną, nie mogę namawiać na alkohol, ale ono ma pewne w upał swoje plusy. Powiedzmy troszkę mniejsze niż woda z solą, ale powiedzmy, jeżeli ktoś ma nic nie pić, napije się piwa, tylko uwaga, może się zalkoholizować bardzo łatwo. Czyli
1: odradzamy alkohol w ogóle.
2: Odradzamy
1: w ogóle, się na
2: bo to
1: wodzie.
2: Można zrobić sobie, ale ja dlatego mówię, że no wiem, co się będzie działo w weekendy, tak? Bo tu, że tak powiem, na wsi jesteśmy, widzimy, co się dzieje. Natomiast to, co jest bardzo ważne, nasze społeczeństwo jest odwodnione. Ja się zajmuję pacjentami i z nadciśnieniem, z otyłością, z cukrzycą i ci pacjenci trafiają do mnie, naprawdę to jest 90% osób nienawodnionych przewlekle. Czyli jeżeli oni są nienawodnieni przewlekle plus jeszcze upał, no to jest po prostu przerąbany, mówiąc delikatnie, dla organizmu, tak? W związku z tym popatrzmy w ten sposób. Pamiętajmy, że osoba otyła ma część tkanki tłuszczowej więcej rozwiniętej niż reszta człowieka, w związku z tym tam jest jeszcze mniej wody. Czyli taka osoba jest jeszcze bardziej narażona na powikłania. W związku z tym płyny, niezależnie od tego, czy mamy nadwagę, czy nie, powiedzmy w ten sposób, że to jest szklanka, ale stara szklanka, czyli 250 ml, na 10 kg masy ciała obecnej, bo część osób mówi, ale należnej, bo to tłuszcz nie liczy, wszystko się liczy. I to jest ilość podstawowa, czyli tak jakby pan redaktor nie wychodził z domu klimatyzowanego albo w ogóle z domu to i ważył 100 kg, ja rzucam tak sobie, bo duży chłopiec tyle waży, no to i wychodzi 2,5 litra, jak nic nie robię, tak? My jesteśmy teraz po spacerze z psami, no to wiadomo, pieski spacerowały. Ja sobie zrobiłem jeszcze rundę z kijami taką niezbyt, bo jeszcze nie jest gorąco, czyli sobie zrobiłem, ja już jestem, mam przyjęte litr wody w tym momencie, no i potem przyjmę sobie jeszcze ze 2, 2,5 litra w ciągu tego dnia, jeżeli nic nie będę robił, tak? No i to jest 3,5 litra na mnie dużego chłopca, że tak powiem, wysportowanego, całkiem dobra ilość, ale powiedzmy drobna kobieta, 60 kg, to jest 1,5 litra i dodajemy na upał taki powiedzmy około

0: 30 stopni, pół litra, jeżeli jesteśmy na dworze. Jeżeli jest chlupa ponad 45 stopni, trzeba dodać 0,7 do litra. Czyli nagle taka mała dziewczynka musi wypić 2,5 litra w ciągu dnia. To jest sporo. I plus do tego jeszcze około pół litra płynów na wysiłek w ogóle, a w upał trochę więcej. W związku z tym to rzeczywiście nagle się robią ilości straszne. I to, co ja polecam rzeczywiście, kupić sobie naszą polską sól kłodawską, ale taką w takich dużych granulkach, że tak powiem, z bryloną, żeby nie było antyzbrylaczy i żeby nie było tam jodanu potasu, bo to nie jest zdrowe dla nas. Zwykłą, najprostszą sól i sobie wziąć taką szczyptę soli do 2-3 kryształki, do szklanki wody i tym się napajać jak najbardziej. Pamiętajmy jedną rzecz jeszcze bardzo ważną, jeśli chodzi o nadciśnienie. Takie upały, jakby ta wysoka temperatura jest tak, jakbyśmy przyjęli dodatkową dawkę leku. W związku z tym skonsultujcie się ze swoim lekarzem albo ze swoim zaprzyjaźnionym lekarzem, który lek możecie zmniejszyć, jeżeli ciśnienie wam zacznie spadać, a w 80% zacznie spadać, który lek można ominąć, czy zmniejszyć dawkę, a którego bezwzględnie nie można odstawiać, bo są też takie leki. I to jest naprawdę do przedyskutowania.
1: Ważne informacje, ważne porady. Podsumowując, oszczędzamy siebie w upalne dni, ale nie oszczędzamy na wodzie. Doktor Solon. Doktor Michał Mularczyk, kardiolog, dietetyk. Dziękuję panu serdecznie. I jeszcze Haust Kultury, Martyna Podolska, dzień dobry.
2: Dzień dobry,
1: prosto
2: dzień dobry. Ja już się nawadniam od samego rana, ale moim sposobem na upały jest gorąca herbata. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, ale na mnie działa, a ja uwielbiam upały, bardzo dobrze się czuję fizycznie. Lubię też podróżować do gorących krajów i zwykle robię sobie gorącą herbatę i uważam, że to jest przynajmniej na mnie działający dobry sposób.
1: Chociaż a już teraz nie mam pewności, czy czarna herbata się zalicza do nawilżania.
2: Tak. Zielona herbata zaparzona to jest coś, co moim zdaniem też ochładza. A już teraz o gorącej atmosferze tutaj w Poznaniu podczas festiwalu Malta, bo przed nami jeszcze 3 pełne festiwalowe dni, wypełnione muzyką, ale w ogóle sztuką. Sztuką rozumianą na wiele różnych sposobów, bo siłą tego festiwalu jest różnorodność. Mówi nam dyrektorka festiwalu Justyna Czarna.
3: Festiwal jest różnorodny, pokazujemy sztukę i wychodzimy z tą sztuką na ulicę Poznania, to już samo w sobie czyni ten festiwal różnorodnym. Wychodzimy z koncertami też na ulicę, bo i muzyków będzie można spotkać. Są klasyczne formy, będzie można zobaczyć spektakle w pięknych salach teatralnych Poznania, będzie można przyjść na koncerty halowe, ale będzie można przyjść nad rzekę Warteb, gdzie można bawić się do muzyki orkiestry dętej włoskiej na ulicy Poznania i będzie można zobaczyć przepiękne plenerowe wydarzenia teatralne na Placu Wolności czy na rynku poznańskim.
2: Ale przed nami także 3 pełne festiwalowe muzyczne dni. Wczoraj tutaj wieczorem wystąpił Benjamin Clementine. Och, drodzy Państwo, co to był za koncert? A ja czekam na to, co wydarzy się w sobotę, bo przyjedzie tutaj zespół Beirut. Ale nie tylko. Posłuchajmy, Justyna Czarna.
3: Drugiego dnia będzie to noc elektroniczna, wieczór szaleństwa, wystąpią 2 DJ-ki High oraz legenda sceny elektronicznej The Blaze Madonna. Na koniec zagra duet francuski uwielbiany przez polską publiczność The Blaze. Sobota będzie dniem wyjątkowym, ponieważ wystąpi Beirut, który wraca na Malta Festiwal po 20 latach. Ogromnie się z tego faktu cieszymy, że po raz kolejny wystąpi na Malcie i tym razem świadomy, że wystąpi na festiwalu, nie na wyspie, jak to było 20 lat temu, kiedy myślał, że leci na wyspę, a nie na festiwal. Tym razem jesteśmy w kontakcie i cieszę się na powrót do Poznania. Przed nim wystąpi wspaniały brytyjski songwriter Charlie Cunningham, którego również cieszymy się, że będziemy mogli zaprezentować polskiej publiczności i dobrze znany duński zespół Efterklang. A ostatniego dnia, 28 czerwca, z rockową energią na koniec dnia wystąpi Tudor Cinema Club. Irlandczycy, legenda indie rocka, pokazują, co to znaczy to brytyjskie granie. Przed nimi wystąpi mniej znany, ale równie dobry brytyjski zespół King No One i polski akcent bracia Kacperczyk.
2: Mówiliśmy o tej gorącej temperaturze. Ciekawe, jak ta pogoda wpłynie na Magdę Cielecką, która dzisiaj, jutro przez 24 godziny będzie występować, będzie grać na scenie jedną i tę samą scenę, scenę rozstania miłosnego ze swoim partnerem. Będą zmieniać się ci partnerowie, będzie ich 100, a Magda od godziny 18 do godziny jutro 18 na scenie. Co dwie godziny ma mieć 15 minut przerwy i z pewnością wtedy będzie się nawadniać.

0: ale też pytanie, jak organizm zareaguje na to, co dzieje się na zewnątrz. To chyba najciekawsze dzisiaj wydarzenie teatralne, chociaż w Teatrze Polskim w Poznaniu poznańska premiera spektaklu Pulverkop według powieści Edwarda Pasewicza. Dzieło zostało nagrodzone Angelusem, a sięgnęła po nie Katarzyna Kalwat. To jest monumentalna powieść i też monumentalny spektakl opowiadający o tożsamości. Opowiada nam aktorka Bogusława Schubert.
1: Powieść jest w dużej części fikcją, ale kompletnie oparta na dokumentach. Więc ten wnuczek poszukuje swojego dziadka, bo nagle się okazało, że to nie jest ten dziadek, co on myślał, że jest dziadek. Więc on go poszukuje wszystkich jakby wiadomości o tym dziadku. Tam jest wiele biegunów w tym, no ale jakby generalnie powiedzmy, jakby to tak skrócić, to powiemy, że jest to o pisaniu, o akcie twórczym, który może nas uleczyć, jak każdy akt twórczy, o poszukiwaniu swojej drogi, o poszukiwaniu siebie, ale jest też bardzo o śmierci, o bólu, o lęku.
2: Nie chcę już więcej odpowiadać na pytania, kim jesteś, kim się czujesz. Nie chcę tych obleśnych, lepkich szeptów za plecami. Czy wiem, że Kajetan Mizranowicz, mój Kajetan, to Żyd? Ksyczą, jak naziści w 33. Werchund, dich und deinen jüdischen Geliebten in obra ertränken. Nie chcę, żeby patrząc na mnie widzieli blondynka w mundurze Hitlerjugend. I to ich ciągle szwul za plecami. To ich ptasie szwachko, powtarzane w nieskończoność. Ja zawsze chciałem być inny, kochać i być kochanym.
0: To Jacek Poniedziałek, wcielający się w postać Patryka Werchunta. Poznańska premiera, bo to koprodukcja z Nowym Teatrem w Warszawie. Dzisiaj wieczorem na scenie Teatru Polskiego. I nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała, że jutro będziemy obchodzić 85. rocznicę urodzin chyba najwybitniejszego polskiego reżysera, Krzysztofa Kieślowskiego. A tak o nim opowiada nam aktor, jeden z jego ulubionych, Zbigniew Zamachowski.
3: Jest taka kategoria nieprzypadkowy przypadek. Myślę, że panowie są egzemplifikacją tego zjawiska. Nie wiem, jak to zabrzmi, może nie najzręczniej, ale pary twórców czasami odnajdują się w sposób genialny i powstają dzieła wyjątkowe. John Lennon i Paul McCartney, czy wie pan Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, czy Kieślowski i Piesiewicz, naprawdę. Myślę, że to nie są zbyt odległe paralele. Musieli się spotkać pewnie, żeby coś takiego powstało i nawzajem byli sobie nawet nie dość, że potrzebni, to niezbędni. Jeden ze swoją wrażliwością artysty, a drugi ze swoją wiedzą i bagażem właśnie prawniczym, czy z doświadczeniem i tymi historiami, których nasłuchał się, czy był świadkiem, wykonując swój zawód prawnika. No to lepszego mariażu być nie mogło i jak mówię, moim zdaniem on musiał się wydarzyć.
0: Czy można by powiedzieć, że pewna skromność charakteryzowała i Kieślowskiego, i Piesiewicza?
3: Krzysia Piesiewicza znałem ciut mniej jakby. No Krzysztofa Kieślowskiego z oczywistych powodów bardziej. Piesiewicza raczej dopiero poznałem post factum, po zakończeniu realizacji Białego, a bliżej się poznaliśmy wtedy, kiedy promowaliśmy już gotowe dzieło, czyli środkową część trylogii Trzy kolory w Europie, ja potem jeszcze w Stanach. Wtedy, kiedy Krzysztof już nie bardzo chciał, czy mógł uczestniczyć w tej promocji, to myśmy udawali się w różne zakątki świata, promując ten film i miałem przyjemność poznać Krzysztofa. Natomiast bez wątpienia obaj panowie należeli do tak zwanych skromnych.
0: Myślę, że to jest dobry moment, by powrócić do wybitnych filmów, które ukształtowały europejskie kino. Filmów Krzysztofa Kieślowskiego i też niestety zmarłego w tym roku Krzysztofa Piesiewicza.
4: A do tego powrotu zachęcała państwa Martyna Podolska. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
4: My już państwu także bardzo dziękujemy. Andrzej Abgarowicz, Anna Pałdyna, Mateusz Dziekoński i Jakub Kukla. Życzymy państwu cienistego piątku.
5: Reklama. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.

0: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
1: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej, rabat od Media Expert.
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek Gdański, walka o kontrakty na odbudowę Ukrainy. Gwarancję bezpieczeństwa daje BGK. Nożownik z Jastrzębia Zdroju był pod wpływem narkotyków. Policja ustala, dlaczego zaatakował pracowników szpitala. Śmierdzi padliną, ale przyciąga tłumy. We Wrocławiu zakwitło dziwidło olbrzymie. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera, zapraszam. Polskie firmy odbudowujące Ukrainę będą chronione, zapewnia w rozmowie z Polskim Radiem prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj. W Gdańsku dziś drugi dzień Międzynarodowej Konferencji Odbudowy Ukrainy. Na stole są nowe umowy i kontrakty. Szczegóły ma dla nas Maciej Jastrzębski.
2: Polscy przedsiębiorcy chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Widzą nie tylko korzyści finansowe dla swoich firm, ale również dla polskiego rynku pracy. Są jednak zainteresowani finansowym bezpieczeństwem takiej inwestycji. Takie gwarancje już są, mówi Polskiemu Radiu prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj.
3: Przystąpiliśmy do projektu Ukraine Facility, czyli wsparcie na rzecz Ukrainy. Tu mamy trzy instrumenty. Gwarancje na rzecz ukraińskich banków, wspieranie polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy z wykorzystaniem środków. Trzecie to wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców.
2: Polskie firmy są zainteresowane odbudową Ukrainy w szerokim zakresie. Chodzi m.in. o przemysł zbrojeniowy, drogi, infrastrukturę miejską, ale również o działania mające przygotować ukraińskie państwo do integracji europejskiej w wymiarach finansowym, prawnym i społecznym.
1: Obrady w Gdańsku śledzimy bardzo uważnie. Na miejscu są reporterzy Polskiego Radia. Ich relacje przez cały dzień na naszej antenie. Był trzeźwy, ale pod wpływem narkotyków. Policja przekazuje nowe informacje w sprawie 19-latka zatrzymanego po ataku w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju. Młody mężczyzna ranił nożem 4 osoby, mówi rzeczniczka tamtejszej komendy Halina Semik.
4: Mogę potwierdzić, że 19-latek zatrzymany w nocy był trzeźwy w momencie zdarzenia. Wstępne badania potwierdzają, że znajdował się pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna przebywa u nas, jest zatrzymany.
1: Do ataku doszło wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju. 19-latek z nieznanych jeszcze przyczyn ranił nożem lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki. Sprawcę obezwładnił jeden z medyków. W informacjach trudy pracy podczas upałów. Służby przypominają, że do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom bezpłatnego dostępu do wody, gdy temperatura podczas pracy na zewnątrz przekracza 25 stopni lub 28 stopni, gdy praca odbywa się w pomieszczeniach. Można też inaczej ulżyć.

0: pracownikom, podpowiada Adam Derza z Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie.
1: Warto, żeby pracodawcy pomyśleli o dodatkowych przerwach, być może o skróceniu czasu pracy w te dni bardzo gorące. Także tutaj pełna swoboda, myślę, że pracodawca powinien przemyśleć tego typu działania.
0: Tym bardziej, że upał zostanie z nami także po weekendzie. Uroczyste akademie, pożegnanie z kolegami i upragnione wolne. Dziś zakończenie roku szkolnego. Wakacje rozpoczyna prawie 5 milionów uczniów. Za chwilę odbiorą świadectwa. Relacja Agaty Król.
2: Na co dzień lekko stresuje lub mobilizuje. W takim dniu jak zakończenie roku szkolnego ostatni dzwonek przed wakacjami brzmi wspaniale. Na ten moment wielu uczniów czeka od 1 września. Właśnie przyszedł czas, kiedy obowiązki szkolne i sprawdziany można odłożyć na półkę, a pod ręką trzymać przygodę. Wakacje smakują lepiej, gdy kończy się klasę z wyróżnieniem lub gdy udało się zrealizować wcześniej obmyślony plan. 14-letni Dominik, uczeń dwujęzycznej klasy w jednej z warszawskich podstawówek, właśnie dostał promocję do klasy 8.
3: Dla mnie był nawet łatwy, ale dużo się napracowałem, żeby dostać czerwony pasek. Najtrudniejszym przedmiotem moim zdaniem było zachowanie, ponieważ najłatwiej dostać uwagę, a trudniej dostać pochwałę.
2: Koniec roku szkolnego to również czas podsumowań. Minister Edukacji Narodowej w liście do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców napisała, że reforma oświatowa Kompas Jutra pozwoliła wyznaczyć nowy kierunek rozwoju polskiej oświaty. Agata Król, Polskie Radio.
0: Setki osób przez całą noc odwiedzały Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Tak duże zainteresowanie wzbudziło kwitnące dziwidło olbrzymie. To jedno z najrzadszych wydarzeń w świecie roślin. W szczytowym momencie na wejście trzeba było czekać 3 godziny.
4: Super, przepiękny kwiatek, bardzo ładnie pachnie. Czym? Czym? No mięskiem takim zepsutym. Jak poleży mięsko z 2 tygodnie, to później tak ładnie pachnie.
5: Bardzo śmierdzi, ale chciałybyśmy, żeby bardziej śmierdziało.
6: Fajnie, rośnie, rozwija się co rusz.
4: A zapach?
6: No, trochę śmierdzi.
4: Co ten zapach przypomina?
6: Trudno mi powiedzieć, ale taki zgniłe jajo.
7: Jest dosyć małe, ale śmierdzi jak duże, naprawdę, także jesteśmy pod wrażeniem. Jest uderzenie, jest to mocne.
0: Mocne i emocjonujące. Czasu na zwiedzanie nie było zbyt wiele. Dziwidło olbrzymie kwitnie bardzo krótko, zaledwie kilkadziesiąt godzin.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Kto szuka ochłody, znajdzie ukojenie na Podhalu, Suwalszczyźnie i nad samym morzem. Tam temperatura nie przekroczy 30 stopni. Poza tym będzie upalnie. Centrum 32, a na południu i zachodzie Polski 33 stopnie i to wartości w cieniu.
8: Klima.
0: O upałach już mówiliśmy, sprawdźmy zatem jakość powietrza. Na ogół jest dobra lub bardzo dobra. Umiarkowana w Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Nisku, Nowinach, Radomiu, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie i Zawierciu. Ze źródeł odnawialnych pochodzi już 34% energii, a będzie więcej. Między 10 a 16 warto wykorzystać nadwyżkę zgromadzoną w magazynach.
8: Klimat. Reklama.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
15: Nie chcę.
16: Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób.
17: Nie założę tej koszulki.
18: Ale jesteś nieusłuchany.
19: Jak można się tak zachowywać?
20: Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat.

0: intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie.
1: Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność.
2: Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży.
3: Ogłoszenie społeczne. Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest piątek, 26 czerwca. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu. 8 minut po godzinie 9.
3: Komentarz.
4: A zaczynamy od tematów międzynarodowych. Gościem Polskiego Radia 24 jest dr Przemysław Kwiatkowski, amerykanista, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, pani redaktor.
4: Jest wiele wątków, które chciałabym poruszyć w tej rozmowie, no bo z jednej strony mamy starcie republikanów z Donaldem Trumpem, natomiast zaczęłabym od najnowszego sondażu. Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w czasie jego drugiej kadencji. Tak wynika z sondażu opinii publicznej. Głównymi powodami spadku poparcia są wojna z Iranem i podpisane z Teheranem porozumienie. To jest sondaż Reuters Ipsos. Poziom poparcia dla Donalda Trumpa spadł do 34%, a Amerykanie także, sondaż też wskazuje na bardzo duży sceptycyzm wobec trwałości zawartego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. 63% Amerykanów uważa, że podpisany przez Trumpa układ z Iranem nie doprowadzi do trwałego pokoju. Dlaczego Amerykanie nie wierzą w trwałość tego porozumienia i czy rzeczywiście ten spadek poparcia dla Donalda Trumpa wynika z tej wojny z Iranem?
5: Tak, gwoli ścisłości to, co zostało ostatnio podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa w Pałacu w Wersalu, to było memorandum
4: tak jest.
5: Tak, które zakładało przede wszystkim wskazanie 60-dniowego okresu na wypracowanie finalnego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Teheranem. Natomiast zapisane tam punkty, gdyby zostały faktycznie ujęte w takiej formie, w jakiej były przedstawione w tym memorandum, w tym finalnym porozumieniu, oznaczałyby de facto klęskę polityki Stanów Zjednoczonych, klęskę w tym konflikcie, ponieważ Iran uzyskiwałby wszystko, praktycznie nie dając, bądź dając bardzo niedużo w zamian. To amerykański prezydent przede wszystkim podkreśla, że dla niego najważniejszą kwestią jest kwestia programu nuklearnego Iranu, ale w tym memorandum jest zawarty punkt, że Iran nie zrezygnował nie przekazałby społeczności międzynarodowej tych materiałów radioaktywnych wzbogaconych, które mogłyby potencjalnie służyć do wyprodukowania jakiegoś ładunku nuklearnego i by pozostawiał sobie prawo do posiadania cywilnego programu jądrowego. Więc to jest praktycznie żadne ustępstwo. A co więcej, absolutnie nie ma mowy, żeby Iran wyzbył się swoich zdolności w zakresie przenoszenia rakiet średniego i dalekiego zasięgu. Słynna wypowiedź Donalda Trumpa, że uważałby niesprawiedliwe, że wszyscy inni mają prawo do posiadania rakiet, to dlaczego Iran by nie miał tego mieć prawa. I Amerykanie to widzą. Tutaj widać, że bardzo zdesperowany jest amerykański prezydent, żeby zawrzeć szybko właściwie jakiekolwiek porozumienie z Iranem, które otworzyłoby cieśninę Ormus na jakichkolwiek warunkach. Przypomnijmy, przed końcówką lutego ta cieśnina była otwarta dla żeglugi. Nikt nie pobierał opłat za korzystanie z tego korytarza. Natomiast teraz Iran będzie miał takie prawo, jeżeli dojdzie do będzie taki punkt zawarty w tym finalnym porozumieniu, będzie miał taką możliwość. I Amerykanie widzą, że te warunki są niekorzystne. Amerykański prezydent był zdesperowany, żeby zawrzeć jak najszybciej porozumienie, żeby Amerykanie jakiekolwiek pozytywne efekty odczuli, ponieważ zbliżają się wybory do Kongresu, do Izby Reprezentantów, czyli do Izby Niższej Amerykańskiego Parlamentu i do 1/3 będzie wybranych senatorów. To takie wybory w trakcie kadencji, w połowie kadencji amerykańskiego prezydenta zawsze są takim testem oceny właśnie polityki administracji i zwykle

0: bardzo rzadko w ostatniej historii Stanów Zjednoczonych, okazywało się, że ta ocena była pozytywna, raczej była negatywna i tutaj amerykański prezydent bardzo obawia się utraty znaczącej liczby przedstawicieli Partii Republikańskiej w Kongresie, co ograniczy zdolności stanowienia prawa według pomysłu amerykańskiego prezydenta.
1: Panie doktorze, mówi pan o tym, że Donald Trump dąży do zakończenia tego konfliktu. Czy to wynika z tego, że tak naprawdę, czy amerykański prezydent coś uzyskał od rozpoczęcia wojny 28 lutego, to jest pierwsza sprawa. Czy to dążenie do zakończenia tego konfliktu właśnie wynika z tych zbliżających się wyborów połówkowych, a może z tego, że okazało się, że jednak ten irański reżim nie jest tak łatwo pokonać, czy może też kwestia ogromnych kosztów, które ponoszą Amerykanie w tej wojnie?
0: Myślę, że wszystkie te...
1: Wszystko po kolei.
0: Wszystko po trochu, tak jak pani redaktor to wymieniła. Ja bym dodał taki jeszcze jeden element, bo proszę zwrócić uwagę, że jakby co jest miarą desperacji amerykańskiego prezydenta? On jest gotowy zaryzykować relacjami z Izraelem.
1: No to jest kolejny wątek właśnie.
0: Aby uzyskać to porozumienie, bo właśnie w memorandum zawarte jest, że na wszystkich frontach tego konfliktu, łącznie z tym frontem w Libanie, mają być wstrzymane te działania, które prowadzi Izrael w południowym Libanie, bo Teheran łączy kwestie właśnie ataków na swoje terytorium właśnie z działaniami zbrojnymi Izraela na terenie Libanu. I tutaj amerykański prezydent potrafił, że tak powiem, zagrozić tymi relacjami, specjalnymi sojuszem amerykańsko-izraelskim, tylko po to, żeby wykazać się sukcesem, zakończyć kolejną wojnę, którą w tym przypadku, którą zaczął. Ale okazuje się, że nie potrafi rozwiązywać problemów, które sam powoduje.
1: Czy można powiedzieć, że już ta wojna doprowadziła do pęknięcia na linii Stany Zjednoczone Izrael? No przecież kilka tygodni temu padały różne mocne słowa pod adresem Benjamina Netanyahu.
0: Tak, i myślę, że tutaj też istotnym elementem jest nie tylko jakby sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu, ale też te relacje amerykańsko-izraelskie są funkcją sytuacji wewnętrznej. Zmian demograficznych, które mają miejsce wśród amerykańskich wyborców, poparcie dla Izraela jest coraz mniejsze wśród wyborców Partii Demokratycznej, ale też spada to poparcie wśród wyborców Partii Republikańskiej. Jeżeli właśnie, znowu kolejny element, jeżeli chce się uzyskać jak najlepszy wynik wyborczy, to nie jest zbyt dobrym pomysłem na kampanię wyborczą właśnie bronienie Izraela za wszelką cenę. Jest to jedna z większych zmian w amerykańskiej polityce w ostatnich dekadach, właśnie to odejście od tego, tej linii proizraelskiej. Na razie mamy pewne właśnie już takie przejawy, już takie werbalne, tu o czym pani redaktor wspomniała, ale też to myślę, że najbliższe 2 miesiące ta droga do porozumienia z Izraelem, z Iranem, to co będzie robił Izrael, bo Izrael tutaj będzie pytanie, czy będzie próbował podejmować próbę jakiegoś sabotowania tego porozumienia amerykańsko-irańskiego, no to najbliższe 2 miesiące będą pod tym względem niezmiernie ciekawe.
1: Panie doktorze, to przejdźmy do wątku w sprawie Republikanów i to, co dzieje się między Donaldem Trumpem a jego partią. Donald Trump podczas lunchu na Kapitolu wdał się w głośną sprzeczkę z republikańskim senatorem, który zarzucił mu, że wojna z Iranem była błędem. W pewnym momencie prezydent miał nazwać polityka szaleńcem, później przekonywał dziennikarzy, że partia jest zjednoczona. No i tutaj też jest kolejny wątek, bo Donald Trump też zaskoczył, ogłaszając, że odmówi podpisania ważnej ustawy mieszkaniowej, która została przyjęta znaczną większością głosów obu partii. Republikanie już zaczęli ją reklamować jako wielki sukces partii. Co się dzieje na linii Donald Trump?

0: publikanie?
1: W ostatnich miesiącach, właśnie jak już ta kampania zaczęła nabierać rozpędu do wyborów w amerykańskim kongresie, było widać, że amerykański prezydent usuwa wszelkie polityków swojej partii, którzy wyrażali choć cień podejrzenia o nielojalność. Tutaj szalenie twardą ręką, nawet sprzed kilku lat sprawy, jeżeli ktoś na przykład wstrzymał się od głosu w głosowaniu nad impeachmentem, był przykład jednego takiego kongresmena, to on nie uzyskał poparcia przy reelekcji i nie uzyskał nominacji swojej partii ten polityk. Więc tutaj amerykański prezydent bardzo mocno pokazuje, albo jesteś ze mną, albo przeciwko mnie. I zwykle wśród republikańskich polityków większą śmiałość do krytykowania amerykańskiego prezydenta mają ci politycy, którzy albo już podjęli decyzję, że nie będą kandydować, bądź już to starcie o uzyskanie nominacji swojej partii przegrali, ale nadal pełnią funkcję, nadal są członkiem kongresu do następnych wyborów i ci politycy są bardziej skłonni właśnie do wyrażania swojego krytycznego stanowiska, więc na tej podstawie pojedynczych wypowiedzi nie wskazywałbym, że amerykański prezydent traci kontrolę nad swoją partią. On maksymalnie cementuje kontrolę nad tą partią, nawet za cenę utraty miejsc w kongresie. Zobaczymy, jak ta strategia, jakiemu przyniesie efekty, bo też trzeba pamiętać, tutaj myślę, że to jest istotne w tym kontekście dla słuchaczy, amerykański system polityczny jest troszeczkę inaczej, to jest nie do powiedzenia, że jest troszeczkę inaczej skonstruowany niż większość systemów europejskich i tutaj pozycja parlamentu z jednej strony w niektórych obszarach jest bardzo silna, ale z drugiej strony amerykański prezydent może w dużej mierze rządzić bez amerykańskiego parlamentu. Tak na dobrą sprawę ostatnie lata pokazują, że jest wysoce nieefektywna działalność amerykańskiego parlamentu, jeżeli chodzi o przegłosowywanie znaczących ustaw. To nie działa jak polski Sejm, który na tym tle jest karną niemalże maszynką do głosowania, mówiąc kolokwialnie. Tam jest walka o każdy członek kongresu stara się wywalczyć przede wszystkim dla swoich wyborców jak najlepsze, nie wiem, na przykład lokalizacje jakichś zakładów, prawda, czy jakichś kontraktów rządowych, etc. Więc to wygląda zupełnie inaczej. Natomiast z drugiej strony amerykański prezydent oprócz Big Beautiful Bill, słynnej ustawy, nazwijmy ją okołobudżetowej, żadnej większej znaczącej ustawy w trakcie swojej kadencji nie uchwalił, nie został przyjęty przez kongres, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze, że ten amerykański parlamentaryzm też na innych zasadach funkcjonuje, więc nie jest to nawet jakaś opozycja wewnątrzpartyjna, wewnątrz partii republikańskiej, to w dużym stopniu nie będzie blokowała amerykańskiego prezydenta.
0: A jakie są w ogóle nastroje przed tymi wyborami połówkowymi? Dzisiaj też czytam dane odnośnie inflacji w Stanach Zjednoczonych. Ponownie wzrasta, w maju przekroczyła 4%. Tak wysoki skok zanotowano pierwszy raz od 3 lat. Co może być decydujące? Bo my oczywiście koncentrujemy się na tych sprawach międzynarodowych, tak? Czyli na polityce zagranicznej Donalda Trumpa, na relacjach czy to z Ukrainą, z Rosją, czy oczywiście od końca lutego ta główna koncentracja jest na wojnie na Bliskim Wschodzie, ale co mówią sami Amerykanie?
1: Amerykanie przede wszystkim głosują w dużej mierze pragmatycznie, bo tak, budżetem domowym. To słynne pytanie zadane przez Ronalda Reagana w trakcie kampanii wyborczej, w jego pierwszej kampanii prezydenckiej, Zadaj sobie pytanie, drogi wyborco, czy dzisiaj masz w portfelu więcej niż miałeś 4 lata temu i na tej podstawie podejmij decyzję o na kogo będziesz głosował. No i pod tym kątem, no tutaj amerykański prezydent nie ma za bardzo do wskazywania wielkich sukcesów. W debacie amerykańskiej często jest używane właśnie, jeżeli ktoś krytykuje politykę gospodarczą amerykańskiego prezydenta,

0: brak efektów, koszty właśnie dla zwykłego obywatela właśnie w postaci wyższych cen paliw, wyższych cen podstawowych produktów żywnościowych, to pada argument, no ale giełda notuje rekordowe wyniki. Tylko ja tutaj się odniosę do historii Polski z PRL-u. Jak mówiono, że nie ma masła, no to padała odpowiedź, no ale lokomotywy są tańsze. Tylko ciężko lokomotywami posmarować chleb. Tak. I tak samo ciężko indeksami giełdowymi napełnić bak swojego pick-upa czy innego dosyć paliwożernego środka lokomocji. Więc no tu jest na dużym i dlatego właśnie to dążenie do zawarcia porozumienia z Iranem było tutaj kluczowe, żeby odblokować ścisinę Ormus, żeby przepływ ropy się zwiększył. I już no, on znacząco, ta liczba tankowców, które korzystają z tego toru wodnego, się zwiększyła. Natomiast to musi minąć jakiś czas, żeby miało to swój efekt na stacjach benzynowych.
1: A wierzy pan w to? No bo oczywiście początek naszej rozmowy dotyczył tego porozumienia, tego memorandum podpisanego. No i teraz 60 dni negocjacji. Donald Trump właśnie ze względu na zbliżające się te wybory połówkowe zrobi wszystko, żeby to porozumienie, nie wiem, czy można nazwać je trwałym, ale że nie tylko memorandum, ale porozumienie weszło w życie. No bo z drugiej strony, no ta cieśnina Ormus stała się taką kartą przetargową i Iran tutaj może też no w tych negocjacjach używać chociażby blokady cieśniny Ormus do tego, żeby ugrać jak najwięcej.
0: Dokładnie tak. I tutaj nawiązując znowu do słynnego zdarzenia z gabinetu owalnego, kiedy ukraińskiemu prezydentowi Donald Trump zarzucał, że nie ma kart, no to jak się okazało, Ukraina ma karty i Iran też ma karty. I ma bardzo mocną kartę właśnie w postaci trzymania, ryzykowania zaciśnięciem właśnie wokół tej cieśniny, blokując przepływ różnych towarów, bo to nie tylko chodzi o paliwa, o produkty ropopochodne, tylko też na przykład o nawozy sztuczne, surowce służące do produkcji nawozów sztucznych. Ale tutaj też chciałbym zwrócić uwagę na taką znamienną kwestię, że szefem delegacji amerykańskiej na te negocjacje amerykański prezydent wybrał wiceprezydenta J.D. Vance'a.
1: Powraca na pierwszy plan.
0: To powiem tak, no to jest, tak można odnieść na pierwszy rzut oka takie wrażenie, tak. Chociaż bym powiedział, że jeżeli te rozmowy, te negocjacje zakończą się fiaskiem, no to amerykański prezydent mu będzie mógł wskazać, no to winny jest szef delegacji, więc do niego miejcie pretensje, a nie do mnie, więc ja bym to odbierał właśnie takie przygotowanie się na to, że jeżeli nie pójdą te negocjacje, pomyśli amerykańskiego prezydenta, to będzie mógł po prostu obarczyć winą za niepowodzeniem amerykańskiego wiceprezydenta.
1: A J.D. Vance chyba według tych nieoficjalnych informacji, no oczywiście nigdy tego publicznie nie powiedział, był raczej przeciwnikiem tego konfliktu.
0: Tak, był od dawien dawna, ale to też może być właśnie wskazywane jako z kolei jego atut, że tutaj właśnie osobą, która stoi na czele amerykańskiej delegacji, jest ktoś, kto nie chce tego konfliktu, krytykował ten konflikt. Oczywiście nie teraz, w tym momencie, tylko jak za czasów Joe Bidena oskarżono rzekomo amerykańskiego prezydenta o to, że dąży do takiego konfliktu. Jak się okazało, zrobi to jego następca. Więc tutaj musiał troszeczkę połknąć żabę J.D. Vance, bo jednak to jest drugą osobą po amerykańskim prezydencie. I w okresie, kiedy prowadzi ten wojnę z kraj, której jeszcze jakiś czas temu amerykański wiceprezydent, nie pełniąc oczywiście tej funkcji, był przeciwny. Ale generalnie tutaj może to starać się, mówiąc kolokwialnie, sprzedać jako właśnie swój walor, że on był zawsze krytykiem tutaj działań zbrojnych. No i tutaj on teraz stoi na czele tych

0: kieruje tym zespołem, który ma wypracować rozwiązanie dyplomatyczne tego konfliktu, co będzie bardzo trudno, bo to jak pani redaktor wspomniała, on będzie nawet jeżeli zostanie osiągnięte jakieś porozumienie, to ono będzie bardzo kruche. Czy to Izrael właśnie stwierdzi, że w jego interesie jest naruszenie tego porozumienia, czy Iran stwierdzi, że też może wykorzystać tutaj, docisnąć bardziej Stany Zjednoczone. Chociaż też pamiętajmy, że Iran tu nie jest wszechmocny i też na niego to bombardowanie, ta operacja lotnicza miała wpływ. Ta blokada gospodarcza morska, którą prowadziły Stany Zjednoczone, też miała wpływ na sytuację gospodarczą. To też nie jest tak, że Iran jest tutaj całkowitym zwycięzcą, który nie poniósł żadnych kosztów, ale może być taka sytuacja, że kierownictwo irańskie stwierdzi, że nawet jeżeli już ten porozumienie będzie wprowadzone, że tutaj warto właśnie wykazywać słabość Amerykanów, właśnie naruszając jakieś warunki.
1: Panie doktorze, minuta nam pozostała. Chciałabym jeszcze jeden wątek. Gazeta Financial Times donosi, że prezydent Stanów Zjednoczonych, oczywiście przy okazji szczytu G7, miał powiedzieć Wołodymyrowi Zełenskiemu, że jest pod wrażeniem sukcesów militarnych sił zbrojnych Ukrainy. I według źródeł szef Białego Domu jest teraz bardziej przychylny wzmocnieniu wsparcia dla Kijowa i wywieraniu presji na Rosję. Trump lubi otaczać się zwycięzcami. Czy możliwy jest zwrot w polityce Trumpa wobec Ukrainy?
0: Tak, to zdecydowanie. Amerykański prezydent nie lubi być w ekipie, która nadaje się łatkę właśnie tych, którzy przegrali, ponieśli porażkę. Nie spodziewałbym się, aczkolwiek nie spodziewałbym się jakiejś radykalnej wolty. Nagle tutaj nie nastąpi odejście od tej dotychczasowej polityki, czyli wstrzymania pomocy zbrojnej, bo pamiętajmy, to amerykańskie uzbrojenie, które trafia na Ukrainę, to jest broń kupowana za pieniądze, broń amerykańska, ale kupowana za pieniądze Europejczyków. Więc tutaj nie spodziewałbym się jakiegoś stwierdzenia. No i też pamiętajmy, że amerykański prezydent jednego dnia mówi jedno, drugiego dnia mówi drugie.
1: I to
0: drugie,
1: będzie puenta naszej rozmowy, panie doktorze. Bardzo dziękuję. Doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu, był gościem Polskiego Radia 24.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 9:30. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek pogodowe alerty, przed nami największe od lat fala upałów. W weekend na zachodzie kraju temperatura może podskoczyć do ponad 40 stopni. Dotychczasowy rekord ciepła padł w 1921 roku w Opolskiem i wynosił 40,2 stopnia. Pobicie tego rekordu jest bardzo prawdopodobne, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Na tą chwilę prognozy synoptyczne, modele numeryczne są dość zgodne. Tutaj mówimy głównie o zachodniej części kraju, gdzie te temperatury lokalnie mogą dochodzić do 40 stopni. Także im bliżej tego terminu, tym większa szansa na tak wysokie temperatury.
3: Upał może doprowadzić do przegrzania i odwodnienia organizmu, a w konsekwencji do udaru słonecznego lub cieplnego. Dlatego w miarę możliwości lepiej pozostać w domu. Dodatkowo pamiętajmy o piciu wody. Teraz wracamy do ataku 19-latka w Jastrzębiu-Zdroju. Jak ustaliła policja, napastnik, który zaatakował w szpitalu, był pod wpływem narkotyku, mówi Halina Semik z tamtejszej policji.
5: 19-latek zatrzymany w nocy był trzeźwy w momencie zdarzenia. Wstępne badania potwierdzają, że znajdował się pod wpływem środków odurzających.
3: Do ataku doszło wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Napastnik ranił nożem 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki. Sprawcę obezwładnił ordynator oddziału. Śledztwo w sprawie pożaru budynku mieszkalnego w podwarszawskich Ząbkach umorzone. Powodem umorzenia był brak danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, wyjaśnia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
6: Prokurator uznał, że nie ma podstaw do stawiania komukolwiek zarzutów. To zdarzenie nie wynikało z czyjejkolwiek działalności, wobec czego wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Według materiału dowodowego i przede wszystkim według opinii biegłych doszło do zapuszczenia ognia.
3: W wyniku ogromnego pożaru z lipca 2025 roku strawionych ogniem lub uszkodzonych zostało ponad 200 lokali mieszkalnych. Część mieszkań spłonęła, a pozostałe zostały zalane podczas akcji gaśniczej. Na koniec niebezpieczna moda, która wkracza do naszego kraju. Straż Ochrony Kolei ostrzega przed train surfingiem.

0: mowa o jeździe na dachu bądź przytrzymując się innych elementów pociągu. Takie zachowania zdarzają się coraz częściej. To śmiertelne zagrożenie, ostrzega Tomasz Dąbrowski ze Straży Ochrony Kolei.
1: Osoba znajdująca się poza wagonem może w każdej chwili spaść pod jadący skład na tory lub tucze. Równie niebezpieczne jest zbliżanie się do sieci trakcyjnej. Płynie w niej prąd o napięciu 3000 V.
0: Straż Ochrony Kolei apeluje do młodych, by nie poddawali się internetowym trendom, a do rodziców, by rozmawiali z dziećmi o ryzyku, jakie może nieść ze sobą takie zachowanie.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek?
4: A jak się mówi dom?
3: No to już było. To ty mi powiedz.
4: Home. A jak jest tęsknie?
3: Miss.
4: A wróć?
3: Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko.
5: Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcy szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Pracodawcy, związki zawodowe i rząd. To trzy strony dialogu społecznego, które na bieżąco analizują, oceniają i decydują o najważniejszych sprawach naszej codzienności. W Radzie Dialogu Społecznego toczą się rozmowy o płacy minimalnej, emeryturach czy wydatkach na zdrowie. To tu padają propozycje przepisów ważnych dla naszego przemysłu, inwestycji, rynku pracy czy edukacji. I o tym wszystkim rozmawiamy z ekspertami w audycji Kapitał i Praca w każdą sobotę, chwilę po godzinie 15. Anna Grabowska serdecznie zapraszam.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Jest 9:35 w Gdańsku, drugi i ostatni dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. O polityce i trudnej historii, ale przede wszystkim o gospodarce rozmawiają polscy i ukraińscy politycy, eksperci i przedsiębiorcy. W stolicy Pomorza jest nasz wysłannik Paweł Buszko, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Kijowie. Dzień dobry, Pawle.
8: Dzień dobry.
7: Powiedz, co za nami, a co jeszcze przed nami?
8: No, dziś przewidziano m.in. spotkania z przedstawicielami ukraińskiego przemysłu energetycznego, ale też na przykład telekomunikacyjnego, o potrzebach w odbudowie. Opowiadać mają także prezydenci niszczonych ukraińskich miast, niszczonych przez Rosjan. Tutaj na miejscu przewidziane jest wystąpienie na przykład Ihora Terechowa, czyli mera przyfrontowego Charkowa, miasta, w które codziennie praktycznie trafiają drony. Ja byłem w Charkowie kilka miesięcy temu. Tam widać, że jest co odbudowywać. Podpisane są kontrakty, listy intencyjne. Ja przypomnę, że w planach jest podpisanie około 200 takich kontraktów, listów intencyjnych na ogólną sumę 10 miliardów euro. Obecnie na konferencji przedstawiciele polskiego rządu zapowiadają większą pomoc polskim firmom właśnie we wchodzeniu na rynek ukraiński. Mimo tego, że Polska jest bardzo mocno obecna na rynku ukraińskim, jest to drugi partner handlowy Ukrainy, te potrzeby polskich firm są wciąż duże, a na przykład sprowadzają się do bardzo prozaicznych rzeczy, a nie rozwiązanych już od właściwie dekad, na przykład udrożnienia polsko-ukraińskiej granicy, no bo to, co się dzieje na wielu przejściach z Ukrainą, no to jest Armagedon. Wielogodzinne kolejki nie sprzyjają biznesowi. O tym się mówi w kuluarach, o tym mówią przedsiębiorcy. Na konferencji są też przedstawiciele rządów, którzy rozmawiają z biznesmenami. Rozmawiają też ze sobą o nowych rozwiązaniach. Dziś wśród panelistów pojawi się m.in. minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Wspólnie z ukraińskim wicepremierem, ministrem gospodarki Oleksiejem Sobolewem będzie rozmawiać o reformach ekologii i możliwościach pozyskiwania kapitału. Co ważne, tegoroczna edycja konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, w tegorocznej edycji jest element przemysłu obronnego i to widać. Tutaj na stanowiskach jest kilkaset firm, wśród nich również firmy z Ukrainy zajmujące się tym najważniejszym właściwie ukraińskim już produktem eksportowym, czyli dronami bojowymi, ale też istotnymi z punktu widzenia krajów Zachodu dronami, które są zdolne.

0: zestrzeliwać te rosyjskie drony, czyli systemami antydronowymi do walki z szachidami i z dronami Gerań, czyli tymi bezzałogowcami, które no niestety coraz częściej wlatują na terytorium i w przestrzeń powietrzną krajów Unii Europejskiej i NATO.
1: Pawle, to na koniec zapytam o te nastroje. No wiadomo, że te ostatnie dni to było dużo napięć na linii Warszawa-Kijów.

0: Mira Zełenskiego i odebraniem orderu od Orła Białego, no to było dużo napięć, natomiast to w Gdańsku nie wybrzmiewa, że bardziej jest tutaj koncentracja właśnie na biznesie, na tym, żeby podpisywać te kontrakty i pogłębiać tę współpracę.
1: No tak, tutaj w Gdańsku chyba dokonało się to, o co postulowało wielu ekspertów, ale też obserwatorów i samych biznesmenów, i przedstawicieli rządów, ale też przedstawicieli prasy, na przykład ukraińskiej, o to, żeby rozdzielić te dwie sfery, żeby gospodarka toczyła się swoim torem, a trudne sprawy historyczne, które potrzebują dialogu, potrzebują czasem jakichś mocniejszych gestów, żeby zostawić to swoim torem. Ja przypomnę, że tutaj w Gdańsku trwa konferencja, ale na Ukrainie trwają poszukiwania kolejnych ofiar rzezi wołyńskiej Polaków zamordowanych we wsi Późniki. Tam pracują fachowcy z IPN-u, z Uniwersytetu Pomorskiego. No i chyba to jest dobre rozwiązanie, żeby pilnować tych kwestii historycznych, rozmawiać o nich bardzo otwarcie z Ukraińcami, ale też oddzielić je od kwestii gospodarki, pomocy, no bo jedno drugiemu nie służy, a w interesie Polski jest to, żeby Ukraina się po pierwsze rozwijała, odbudowywała, ale też żeby polskie firmy miały swój udział w dzieleniu
0: pieniędzy
1: na pomoc Ukrainie.
0: Z Gdańska nasz wysłannik Paweł Buszko, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Kijowie. Bardzo dziękuję, Pawle.
2: Stan dnia.
0: A teraz zmieniamy temat, bo nadszedł ten wyczekiwany dzień, zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. Świadectwa odbierze dziś ponad 4 900 000 dzieci, które przez kolejnych 9 tygodni będzie odpoczywać od nauki. Tematem zajmuje się Agata Król, która odwiedzi jedną z warszawskich szkół. Dzień dobry, Agato.
3: Witam, dzień dobry.
0: Jakie emocje towarzyszą uczniom na zakończenie roku szkolnego?
3: No ja mam wrażenie, że to są takie emocje, które i my znamy, i nasi rodzice, i nasi dziadkowie. To są emocje znane od dziesięcioleci, więc euforia i wielka radość, że od dziś wakacje, jakie to piękne słowo. Choć trzeba przyznać, że w niektórych szkołach lekcji de facto nie było już od mniej więcej 2 tygodni, czyli od wystawienia ocen. Nie wszędzie tak było. W niektórych placówkach kalendarz był zorganizowany tak, by tylko te ostatnie dni były nieco luźniejsze. Nie zmienia to faktu, że oto właśnie nadszedł dzień, na który uczniowie czekali. Chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że od 1 września sporo działo się przez te miesiące w szkole, wiele wyzwań, nauki, ale dziś dla sporej grupy uczniów satysfakcja, że udało się uzyskać promocję do wyższej klasy. No nie, dla niektórych to jest promocja z wyróżnieniem. Wśród takich uczniów jest 14-letni Dominik, uczeń klasy dwujęzycznej szkoły podstawowej nr 157 w Warszawie, szkoły, którą dziś odwiedzę, który napracował się, by mieć też dzięki temu wymierne korzyści.
4: Większość osób się bardzo cieszy z zakończenia roku szkolnego.
5: Czy to był trudny rok szkolny? Dużo się musiałeś napracować, żeby osiągnąć swoje końcowe wyniki?
4: Nie, no dla mnie był nawet łatwy, ale dużo się napracowałem, żeby dostać czerwony pasek. Trochę musiałem poprawiać, żeby dostać stypendium.
5: A co było takie najtrudniejsze podczas całego roku szkolnego?
4: Najtrudniejszym przedmiotem moim zdaniem było zachowanie, ponieważ najłatwiej dostać uwagę, a trudniej dostać pochwałę.
3: No, grunt, że wiadomo, nad czym popracować. Dzieci z młodszych klas w swój uroczy sposób oceniają szkołę i warto je o zdanie pytać, bo są czasem wady, o których dorosły mógłby nawet nie pomyśleć. Wielu uczniów ze szkoły podstawowej nr 3 w Białymstoku, pięknie ubranych dziś na golowo, odczuwa ulgę po miesiącach porannego wstawania.
6: Lekcje są trochę znudzone, krzesła są takie ciężkie, metalowe. Każdy czeka na wakacje, bo ja na przykład mam z moją ulubioną koleżanką kolonię. Na wakacje można zorganizować wszystko pod siebie.
7: Nie trzeba rano wstawać.
8: Jak jesteś w domu, możesz odpocząć się, bawić z kolegami, wyjechać, spoczywać nad jeziorem.
9: Wyjeżdżam na obóz i do Gdańska. Bawi się z kolegami. Dużo, dużo różnych rzeczy.
3: No, politycy nie będą mogli się bawić przez ten okres wakacyjny, bo jest sporo do zrobienia. Koniec roku szkolnego to też czas podsumowań właśnie z tej drugiej strony. Nie tylko oceniani są uczniowie, ale również oceniani są ci, którzy podejmują decyzje. Minister Edukacji Narodowej w liście do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców napisała, że reforma oświatowa pod nazwą Kompas Jutra pozwoliła wyznaczyć nowy kierunek rozwoju polskiej oświaty. Ma być to punkt wyjścia do zmian. Po wakacjach ma powstać model szkoły

0: wymagającej i wspierającej, oparty na kompetencjach kluczowych, doświadczeniach edukacyjnych i praktycznym wykorzystaniu wiedzy. Czy te działania zmienią postrzeganie szkoły? To się okaże. Dziś ocena, jaka jawi się w sondażu na temat edukacji w Polsce, nie jest za wysoka. W badaniu IBRIS wykonanym dla Polskiej Agencji Prasowej około 60% pytanych negatywnie ocenia kierunek zmian w edukacji, ale 1/4 respondentów ma dobrą opinię w tej sprawie. Zdecydowanie gorzej oceniane jest przygotowanie dzieci do dorosłego życia przez szkołę. Na to pytanie ponad 72% ludzi odpowiedziało negatywnie. Większość, bo blisko 55,5%, uznała, że w polskiej szkole zbyt dużą rolę odgrywają oceny, ale prawie 35% było przeciwnego zdania.
1: Agata Król, bardzo dziękujemy. Za chwilę będziemy kontynuować ten temat i zastanowimy się, w jakim stanie jest polski system szkolnictwa.
2: Komentarz.
1: A gościem Polskiego Radia 24 jest Maria Kowalewska, pedagog specjalna, aktywistka inicjatywy Wolna Szkoła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: To może zacznijmy od tego sondażu, który przed chwilą przytoczyła Agata Król. Prawie 60% Polaków uważa, że polska szkoła zmierza w złym kierunku. Tak właśnie wynika z badania IBRIS przeprowadzonego dla Polskiej Agencji Prasowej. Natomiast jeżeli chodzi o te nowe przedmioty szkolne, to wprowadzenie edukacji zdrowotnej pozytywnie oceniło prawie 54% ankietowanych, edukację obywatelską prawie 53%. No co wynika z tego sondażu?
3: Myślę, że to niezadowolenie albo zadowolenie, bo też jest grupa, która ma inne zdanie i to wcale nie taka mała, tak? Wynika z wielu rzeczy. Jest to bardziej złożony problem, bo na przykład kiedy jestem wychowawczynią klasy szóstej i właśnie kończymy rok szkolny za godzinkę mamy zakończenie i tutaj z rodzicami rozmawiamy o edukacji zdrowotnej i duża grupa rodziców mówi, to jest bardzo potrzebny przedmiot, ale moje dziecko będzie miało 35 godzin w przyszłym roku i dochodzi do tego edukacja zdrowotna, a jednocześnie mają świadomość, że ten przedmiot jest niezbędny. Więc tutaj są te zmiany, które tak mają na kilku poziomach są.
1: Tak, bo przypomnijmy, że ten przedmiot edukacja zdrowotna został wprowadzony no, w tym roku szkolnym, który się właśnie kończy, czyli od września ubiegłego roku, a teraz od września 2026 będzie to obowiązkowy przedmiot.
3: Tak, tak. No też jeszcze wracając do tego niezadowolenia, mam gdzieś jak rozmawiam z rodzicami, też z dziennikarzami, czy w ramach też naszej działalności inicjatywy Wolna Szkoła, to jest tak ze szkołą, że wszyscy na niej się znają, na edukacji, bo każda właściwie do szkoły chodził. I wszystkie czują się upoważnione i oceniają szkołę na wielu poziomach, ale nie mając świadomości często, jak współczesna szkoła wygląda. Że naprawdę te zmiany, które w szkole zachodzą, są ogromne i w momencie, kiedy porównujemy to, jak traktowano uczniów i uczennice 20 lat temu, 30 lat temu, a dzisiaj to jest przepaść. Przepaść. Naprawdę uczniowie i uczennice w polskich szkołach zaczynają odzyskiwać tą podmiotowość, co jest zmianą ogromną na plus. Jesteśmy coraz bardziej uważne na dzieciaki, bo coraz więcej uczniów i uczennic ma różne trudności. Nie mówimy tylko o edukacyjnych tutaj, jeśli chodzi o orzeczenia czy opinie, ale też mamy ogromne kryzysy psychiczne dzieci, czy w ogóle trudności w relacjach społecznych, które też właśnie te platformy cyfrowe tutaj tylko pogłębiają. Więc tak słuchałam sobie tego materiału wcześniej, że właściwie od 2 tygodni nie ma zajęć w niektórych szkołach, a ja uważam, że to są najważniejsze 2 tygodnie w szkole, co może się wydawać kontrowersyjne, bo to jest moment, kiedy tworzą się relacje. Wtedy tworzą się relacje i wtedy uczniowie, uczennice spędzają czas razem. Ja z klasą zaplanowałam, mieliśmy jeszcze lekcje, nie były to 2 tygodnie, ale zaplanowałam dużo różnych aktywności, gdzie byliśmy po prostu razem. Byliśmy na kręglach, byliśmy na całodniowej wycieczce takiej wyjazdowej pociągiem. Dzieci spędzały ze sobą czas. Byliśmy na pikniku. W ogóle oni powiedzieli, że najlepsze wyjście 10 na 10 to było to, jak dzieciaki powiedziały, gdzie poszliśmy, telefony zostały w szafkach szkolnych i poszliśmy do pobliskiego parku z kocami, z badmintonem i przegryskami i spędziliśmy tam cały dzień.
1: To porozmawiajmy o telefonach, bo to też jest zmiana, która czeka uczniów od 1 września. Wchodzi ten ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych. Co pani na to? Czy to jest krok w dobrą stronę? No

0: Bo z drugiej strony, no na przykład Akcja Uczniowska, to jest taka organizacja, która jest bardzo aktywna właśnie i wypowiada się w wielu tematach. No właśnie o tym, co się dzieje w szkole, z postulatami, oni są bardzo, bardzo, bardzo aktywni. I tutaj jak patrzę na te postulaty, bo wczoraj pojawiło się taki, Akcja Uczniowska przygotowała szereg postulatów, które ma do minister edukacji, co należałoby zmienić. I tutaj jest sprzeciw wobec zakazu używania smartfonu. Z drugiej strony, no trudno się dziwić osobom młodym, ale czy to jest krok w dobrym kierunku? Czy zakazy są skuteczne?
1: Z Akcją Uczniowską bardzo dobrze znam, łącznie z liderem, i rozumiem gdzieś tam, że czują, że to ograniczy w jakiś sposób ich wolność, ale z drugiej strony są to osoby, które już są pełnoletnie w Akcji Uczniowskiej albo są w szkole średniej, a my mówimy o szkole podstawowej.
0: Tak.
1: W momencie, kiedy dziecko nawet nie powinno mieć na przykład social mediów, tak, i odpowiedzialność całkowitą za to, co dziecko robi w sieci, przez swój telefon podnosi rodzic, bo te dzieci nie są pełnoletnie. Ja mam zdanie takie, to i tak i nie. Już mówię dlaczego, bo zakaz, który wejdzie, w wielu szkołach już funkcjonuje jako zakaz używania, są regulaminy. W mojej szkole też mamy regulamin korzystania z telefonów. Czyli, że dziecko może mieć telefon i w dzisiejszych czasach jest to normalne, ale powinien ten telefon być wyłączony w plecaku, schowany, używany tylko w wyjątkowych sytuacjach za zgodą nauczyciela, który mówi, jest wyznaczone miejsce, gdzie do rodzica można zadzwonić. No ale na dyżurach moim głównym zadaniem, szczególnie tam, gdzie były starsze klasy, było proszenie o wyjście z łazienek, bo dzieci grały, pokazywały sobie filmiki, robiły różne rzeczy na tych telefonach. Zmieni się to o tyle, że w tej chwili będę mogła podejść do uczniów i powiedzieć, że ustawowo jest zakaz, więc proszę cię, żebyś ten telefon odłożył czy odłożyła, ale ciągle nie mamy narzędzi, jak to egzekwować. No oczywiście jest mowa, że możemy obniżać zachowanie, że możemy wzywać rodziców i w taki sposób karać, tak bym użyła tego słowa, za łamanie tego zakazu, ale to niewiele daje. To jest niska skuteczność tego. Też właśnie z radą rodziców w mojej szkole mamy nawet dzisiaj spotkanie i bardzo dużo o tym rozmawiamy, bo wyszło to z inicjatywy rodziców, szczególnie tych młodszych dzieci, które tych telefonów jeszcze nie mają, gdzie rodzice chcieliby, aby szkoła była tą przestrzenią wolną od telefonów. Żeby od tych najmłodszych klas, czyli w tej chwili dzieciaków, które są w pierwszej klasie, nauczyć się, że do szkoły telefonu właściwie się nie bierze, bo nie ma takiej potrzeby. I będziemy próbować wypracowywać wspólnie, bo to jest jedyne rozwiązanie, aby coś działało, że to musi być uzgodnione z uczniami, uczennicami, rodzicami, no i w gronem pedagogicznym. Tak?
0: No tak, no bo forma tutaj takiego radykalnego zakazu, no to wiadomo, że no powoduje naturalny bunt, tak? A z drugiej strony, no to co też pani wspominała o tym, że no coraz młodsi mają problemy różnego rodzaju z zakresu zdrowia psychicznego i też bardzo duży wpływ na dzieci mają właśnie te telefony komórkowe. Więc no to jest krok w dobrym kierunku, tylko jak to zrobić tak, żeby to nie było w formie takiego rygorystycznego zakazu, żeby dzieci zrozumiały, że to jest dla ich dobra.
1: Na ten moment trudno powiedzieć, wszystkie kraje eksperymentują i trzeba użyć tego słowa, bo no mamy, to jest nowa sytuacja, tak? Nowa na skalę całego świata globalnie, więc musimy przypatrywać się sobie nawzajem, które rozwiązania najlepiej się sprawdzają, tak? Już wiemy, że część krajów skandynawskich wraca do podręczników papierowych. To też jest dla nas jakiś znak, tak? Że wcale nie potrzebujemy tych kahutów czy innych gier interaktywnych na lekcjach, gdzie pojawiały się te argumenty, albo telefony są używane na lekcjach. Może trzeba pomyśleć właśnie o wyjątkowych jakichś tabletach, które będziemy używać raz na jakiś czas na zajęciach. Te aplikacje, programy są tak projektowane wszystkie, żeby jak najszybciej nas nauczyć, jak nimi działać. Nie, myślę, że nie ma mowy o wykluczeniu cyfrowym, jeśli nagle dzieci będą miały ograniczony dostęp do telefonów przez kilka godzin dziennie, gdzie z badań też wynika, że jednak najwięcej czasu spędzają dzieci popołudniami w tych telefonach i to tam się dzieje najwięcej. Wtedy na tych grupach klasowych dużo sytuacji, które ocierają się wręcz o gdzieś tam na granicach prawa są i które my musimy rozwiązywać później w szkołach. I tak od tego się nie uwolnimy. Ale dobrze przemyślane to jest rozwiązanie prawne, gdzie mamy też badania Magdy Bigej, które pokazuje, jak wpływają telefony obok nas w ogóle na koncentrację.

0: skupienie na pracy. Więc przynajmniej na ten czas szkoły, lekcji, gdyby ten telefon był w miejscu, do którego nie ma dostępu dziecko tak po prostu, kiedy mu się będzie chciało. Bo wyjątkowe sytuacje wiadomo, ale też w szkołach są telefony, więc zawsze możemy się połączyć z rodzicem. No ale to na pewno wpłynęłoby korzystnie też na procesy edukacyjne po prostu. No i na relacyjne, tak? Tutaj akurat w szkołach my pilnujemy, żeby te dzieciaki na przerwach nie używały, żeby spędzały ze sobą czas. Tutaj problem większy, jak wygląda to, jest w liceach, gdzie się wchodzi na korytarze i wszyscy siedzą z tym
1: telefonem. Siedzą w telefonach, tak. Znak czasów. To porozmawiajmy teraz o nauczycielach. W sierpniu ubiegłego roku pojawił się artykuł w Dzienniku Gazecie Prawnej, który informował, że dyrektorzy szkół mierzą się z problemem braków kadrowych, nieobsadzone godziny lekcyjne, rozdzielane były między już zatrudnionych i skali kraju. Tak informowała w sierpniu zeszłego roku Dziennik Gazeta Prawna, informowała, że w kraju może brakować nawet około 20 tysięcy nauczycieli. Czy podobny artykuł pojawi się również w sierpniu przed początkiem tego nowego roku szkolnego? Czy ten zawód nauczyciela, znaczy, a może co zrobić, żeby ten zawód nauczyciela był atrakcyjny?
0: Podnieść pensję.
1: Prosto zwięźle i na temat. Właśnie chciałam powiedzieć, czy chodzi tylko o pieniądze?
0: Nie tylko, ale pierwsza rzecz, która by pozwoliła na to, żeby w ogóle zainteresować młode osoby tym zawodem, to jest podniesienie pensji, żeby one były rynkowo atrakcyjne i żeby szkoła systemowa, czyli publiczna też tutaj była atrakcyjna, to te pensje muszą być tak, żeby nie było, że ktoś się zastanawia nagle, że dostanie 500 zł więcej w szkole prywatnej i się będzie na to decydował, bo to jest tak duża karta przetargowa przy naszej wysokości naszej pensji, jest to duży procent. Ale to jest jedna z rzeczy. Tak, no też tutaj cały czas mówimy o tym docenieniu tego zawodu i zauważeniu jego wagi. Oczywiście są odwołania do różnych krajów, że porównywalnie jaka jest siła nabywcza pensji nauczyciela w innych krajach. No to też są rzeczy, które ja bym chciałabym tak czuć, że ministerstwo widzi w nas swoich partnerów, tak, do działań, sojuszników, że my mamy też wsparcie w tym ministerstwie i w kuratoriach, co było nam obiecywane, a nie, że jesteśmy przedstawiani jako największe zło w szkołach, bo czasami też się zdarzają takie komentarze. A pracujemy w coraz bardziej zmieniających się warunkach i to też trzeba wziąć pod uwagę, że mamy w szkołach coraz więcej dzieciaków z różnymi trudnościami, o czym mówiłam wcześniej, że mamy dzieci z orzeczeniami, opiniami. I ta praca też się zmieniła na przestrzeni lat, nawet od kiedy ja zaczęłam pracować w szkole, a pracuję w szkole tylko kilkanaście lat. Czy będzie problem kadrowy, tak wracając do tego pytania? No jest niż, ale w dużych miastach problemy kadrowe są cały czas. A szczególnie jeśli chodzi o, tak jak z mojej specjalizacji, czyli jestem nauczycielką współorganizującą kształcenie specjalne, pracuję w szkole z oddziałami integracyjnymi, ale właściwie w każdej klasie mamy po kilkoro dzieci z orzeczeniami. I tych nauczycieli współorganizujących, tak zwanych wspomagających, jest ogromna potrzeba. Tak, żeby była jasność dla wielu osób, które nas słuchają. Nauczyciel współorganizujący jest kształcenie, ten wspomagający jest osoba z wyższym wykształceniem. Obecnie tylko 5-letnie studia magisterskie, jednolite. Wcześniej jeszcze były 3+2. Więc to nie jest nauczyciel słabszej kategorii, nie wiem, mniej umiejący, czy osoba jakoś pomagająca, tylko to jest po prostu pedagog, który ma konkretne zadanie i pracuje z dziećmi z konkretnymi trudnościami.
1: To na koniec.
0: Powiem tak, w Warszawie na pewno brakuje nauczycieli cały czas.
1: To na koniec. A jak placówki, jak szkoły są przygotowane do tego, żeby kształcić młodych ludzi? No tutaj mam na myśli nowoczesne technologie i w ogóle, jak pani to ocenia, czy ta szkoła też się zmienia?
0: Ja też mam, powiem tak, dzisiejsza pogoda i to, co czeka nas w najbliższych dniach, kiedy jeszcze będziemy mieć rady, szkoły jako budynki nie są przystosowane do edukacji w tej chwili na XXI wiek, bo po prostu się gotujemy w tych budynkach. Nie mamy klimatyzacji, to jest rzecz, która gdzieś mnie tam zastanawia, jak to będzie się zmieniało na przestrzeni lat, bo będzie tylko cieplej. Więc ten czerwiec już jest często trudny, jeśli chodzi o pogodę. Ale jeśli chodzi o nowe technologie, to też jest tak, że obserwuję takie dwie grupy nauczycieli i nauczycielek. Część są to osoby zafascynowane, które chłoną te nowinki, wprowadzają je na swoje zajęcia, próbują jakoś tam też dzieciom pokazywać ten świat, nie wiem, czy sztucznej inteligencji, też pokazywać te dobre i z dobrej strony i zagrożenia, ale też są osoby, które się trzymają tradycyjnych metod.
1: Połączenie i tradycji, i nowoczesności. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Serdecznie.
1: Maria Kowalewska, pedagog specjalna, aktywistka inicjatywy Wolna Szkoła, była gościem Polskiego Radia 24.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podniosą wykolejone wagony. W Wielkopolsce rusza akcja służb po zderzeniu pociągów pasażerskich. Kto za Starmera? Partia Pracy szuka nowego lidera i premiera. Faworyt jest jeden, to były burmistrz Manchesteru. Leśnicy ogłaszają alarm w związku z niespotykanymi upałami. Gwałtownie rośnie zagrożenie pożarami. Minęła 10. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Najwcześniej po południu kolejarze przywrócą ruch na odcinku Piła Bydgoszcz. Po wczorajszym zderzeniu dwóch pociągów w Białośliwiu w Wielkopolsce pasażerowie na tej trasie wciąż korzystają z zastępczych autobusów. Niedługo powinna rozpocząć się akcja podnoszenia wagonów. Chodzi o jeden wagon składu Intercity i część pociągu Polregio. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Szefer. Jego relacja po informacjach. Dodam, że w wypadku ucierpiało 11 osób, trzech pasażerów z niegroźnymi potłuczeniami trafiło do szpitala. Ukraina potrzebuje polskich firm i polskich pieniędzy. Tak mówi nam Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. W Gdańsku trwa drugi dzień Światowej Konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Do Polski, dla Polski jako gospodarza, to szansa na wzmocnienie pozycji lidera w regionie. Pytanie, czy nie przeszkodzi w tym spór o politykę historyczną między Warszawą a Kijowem. Relacje gospodarcze rządzą się swoimi prawami. Słyszymy od naszego gościa.
2: Oczywiście ten spór między Polską a Ukrainą, który wybuchł kilka tygodni temu i który jest związany z nadaniem przez prezydenta Zełenskiego jednej z oddziałów imienia bohaterów, w cudzysłowie UPA, no jest jakby tłem ważnym, ale nie decydującym akurat jeśli chodzi o te relacje biznesowe, dlatego że kiedy zakończy się wojna, to te pieniądze będą musiały wielkim strumieniem do Ukrainy płynąć. Bez tych środków Ukrainy odbudować się nie da.
1: Do Gdańska przyjechali szefowie rządów, przedstawiciele Unii Europejskiej i przedsiębiorcy. W planie jest podpisanie około 200 umów na odbudowę Ukrainy po wojnie. Rządząca w Wielkiej Brytanii Partia Pracy szuka nowego lidera. Po rezygnacji Keira Starmera faworytem do objęcia partyjnych sterów jest Andy Burnham. To były burmistrz Manchesteru, który niedługo może stanąć na czele brytyjskiego rządu. Relacja Anny Rączkowskiej.
3: Partia Pracy podała kalendarz wyboru nowego lidera, ale najważniejsza jest jedna data. 17 lipca Burnham może zostać ogłoszony następcą Starmera, jeśli nikt inny nie zdobędzie wymaganego poparcia. Każdy kandydat musi zebrać podpisy ponad 80 posłów Partii Pracy, a potem uzyskać nominacje od organizacji związanych z ugrupowaniem, w tym związków zawodowych. Jeśli Burnham pozostanie jedynym kandydatem, głosowania wśród członków partii nie będzie. Po ogłoszeniu nowego lidera Keir Starmer będzie mógł pojechać do króla i złożyć rezygnację z funkcji premiera. Następnie Karol III będzie mógł powierzyć Burnhamowi misję utworzenia rządu. Burnham wrócił do parlamentu po wygranych wyborach uzupełniających w okręgu Makerfield. Dziś to właśnie jego brytyjskie media najczęściej wskazują jako polityka, który może zastąpić Starmera. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Jeśli jednak pojawi się drugi kandydat, cały proces wyboru nowego lidera Partii Pracy wydłuży się i potrwa do końca sierpnia. W lasach niebezpiecznie rośnie zagrożenie pożarowe. Upały powodują szybkie wysychanie ściółki leśnej, a to zwiększa ryzyko zapruszenia ognia. W najbliższych dniach sytuacja może być dramatyczna. Jesteśmy na

0: To przygotowani, mówi Robert Pabian z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.
1: Jesteśmy rzeczywiście w stałej gotowości. Mamy cały system ochrony przeciwpożarowej ukierunkowanej na szybkie wykrywanie pożarów. To są wieże obserwacyjne, to jest sieć dróg i to są przygotowane do akcji statki powietrzne, samoloty i helikoptery. Staramy się również cyklicznie wspólnie ze strażakami ćwiczyć, tak żeby i oni byli gotowi, aby w trudnym leśnym terenie szybko się poruszać i szybko reagować.
0: W weekend, to będzie pierwszy weekend wakacji, temperatura będzie przekraczać 35 stopni, lokalnie sięgnie 40. A w poszukiwaniu chłodu i cienia niektórzy wyjadą nad morze, inni ruszą w góry. Na szczytach jest chłodniej, ale słońce operuje mocniej. Przypomina o tym Grzegorz Tarczewski z Karkonoskiego GoPro.
2: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby nie wychodzić w te góry wtedy, kiedy będzie największa operacja słońca. To, co powinno znaleźć się w plecaku, na pewno dodatkowo kremy z filtrem. Nawadnianie organizmu to bezwzględnie nawet nie tylko tyle, że sama woda, ale również uzupełnianie mikroelementów.
0: A nie tylko w górach. Pamiętajmy o nakryciu głowy i dużym nawodnieniu. Podczas upałów osoby starsze i chore w ogóle nie powinny wychodzić z domu. Ochłodzenie dopiero we wtorek.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś największy skwar na zachodzie kraju, miejscami może być 35 stopni, poniżej 30 jedynie na Podhalu, na Suwalszczyźnie i nad morzem. Szukajmy cienia, bo w prognozie niemal tylko palące słońce.
4: Reklama.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie. Autopromocja.
13: Już jutro w TDI. Policjant z Zamościa wyciągnął z auta przerażoną kobietę, której samochód utknął na środku zalanej drogi. W kosmicznym sąsiedztwie Ziemi niebawem pojawi się planetoida. Następna okazja nadarzy się dopiero w 2133 roku. Gościem programu będzie Michał Leksiński, Polak, który zdobył koronę Ziemi. Tylko dobre informacje już jutro o 12.06. Jeremia Mrożek. Zapraszam.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
14: A to jest piątkowe przedpołudnie, prawie 8 minut po godzinie 10, 26 czerwca. Maria Furdyna, zapraszam.
3: Stan dnia.
14: A my wracamy do wczorajszego wypadku w Białośliwiu, gdzie zderzyły się pociągi Polregio, relacji Piła Bydgoszcz oraz PKP Intercity Białogard Warszawa. W obu pociągach łącznie przebywało 200 pasażerów, 11 wymagało pomocy medycznej. 3 osoby zostały przetransportowane do szpitali. Dlaczego 2 pociągi znalazły się zbyt blisko siebie i co było przyczyną zderzenia składów na północy Wielkopolski, wyjaśnia specjalna komisja PKP. Znany jest jest najbardziej prawdopodobny przebieg zdarzeń?

0: W Białośliwiu, w którym trwa usuwanie skutków wczorajszego wypadku. Na miejscu jest Maciej Szefer, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Macieju.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Powiedz proszę, co dzieje się na miejscu i no, jaki jest ten prawdopodobny przebieg zdarzenia wczorajszego?
1: Na miejscu właśnie pojawił się dźwig, który ma pomóc wkoleić na tory te wagony, które wypadły z szyn w wyniku wczorajszego wypadku. I to jest ta chyba najważniejsza i najnowsza informacja. Na miejscu wciąż pracują służby polskich kolei państwowych, właściwie PKP, PLK. I nawet widzę tutaj kilkadziesiąt osób krzątających się najpierw przy wagonach PKP Intercity, bo chyba one trzy wagony, które wypadły z szyn, będą w pierwszej kolejności wstawiane z powrotem na tory, ale to wszystko właśnie dopiero teraz się zaczyna, a do zderzenia pociągów doszło tutaj wczoraj około godziny 18 na rozjeździe kolejowym niedaleko stacji w Białośliwiu. W wyniku uderzenia wykoleiły się zarówno trzy wagony pociągu Intercity, jak i tylna część pociągu Polregio, czyli tego regionalnego. Zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski wyjaśnia, jaka była prawdopodobna przyczyna, a właściwie przebieg tego zdarzenia.
2: Przepuszczał pociąg Intercity, który zwalnia tu na tym odcinku, na szczęście. No i doszło do obtarcia tych dwóch pociągów. Po prostu zbliżył się zbyt mocno do toru głównego. No i doszło prawdopodobnie do tego zdarzenia.
1: To przebieg zdarzenia, ten najbardziej prawdopodobny, który relacjonował wczoraj na gorąco zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej, a PKP PLK nie informuje o przyczynach tego wypadku. Nad tym pracuje wciąż specjalnie powołana do tego celu komisja. PKP z kolei potwierdza, że składy nie znalazły się na jednym torze. Doszło do bocznego uderzenia w tak zwanej skrajni. Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK mówi, że służby techniczne pracują nad wkolejeniem wagonów.
3: Tutaj przeszkodą mogą być te upały, które obecnie nad Polskę nadciągnęły, ponieważ takie prace torowe no nie mogą się ze względów technologicznych przy wysokich upałach odbywać.
1: Tu mówi się, że pasażerowie mieli dużo szczęścia, w ogóle wszyscy uczestniczący w tym wypadku mieli dużo szczęścia, bo nie doszło tutaj do żadnych dramatycznych wydarzeń, nikt mocno nie ucierpiał. No i nie było też takiego charakterystycznego huku, jak mógłby być kojarzony przy tego typu wypadkach. Tak przynajmniej relacjonowali mi mieszkańcy Białośliwia, w tym pani Barbara.
4: Słyszeliśmy oczywiście taki, no jakiś, no może, nie wiem, huk, zderzenie. Może to raczej było takie szurnięcie dwóch, o, takie coś, no. Takie szurnięcie i po prostu, ale właściwie służby skłoniły nas do tego, żeby wyjrzeć. No i okazało się, że wszyscy się tu zbiegają po prostu, nie? I te pociągi już były tak po prostu przechylone.
1: Ci ludzie, którzy jechali w tych pociągach, oni z nich wyskakiwali, wysiadali?
4: Nie, my już widzieliśmy, jak normalnie wychodzili. Nie było jakiejś paniki żadnej, nie było. Po prostu stopniowo, pojedynczo ustawiali się wzdłuż ulicy, tak jak tutaj służby już kierowały tutaj odpowiednio.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ruch kolejowy po jednym torze w miejscu wypadku może zostać wznowiony dziś wieczorem.
0: A te wszystkie informacje zebrał dla państwa Maciej Szefer. Maćku, bardzo dziękuję.
5: Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami jest adwokat Aleksandra Walkiewicz-Zygowska. Dzień dobry, pani mecenas.
6: Dzień dobry, witam, kłaniam się pani redaktor.
0: Przyjrzymy się teraz różnym sprawom prawniczym, które powiązane są z polityką. Oczywiście ostatnie dni zdominowane przez sprawę Szpitala Południowego. Tych wątków jest kilka, prowadzone są śledztwa. Wywiad byłego ordynatora chirurgii doktora Emila Jędrzejewskiego wywołał reakcję prokuratury, został do niej wezwany w środę. Stawił się, ale bez pełnomocnika i nie chciał odpowiadać na pytania. To zacznijmy od tego, czy miał do tego prawo i czy prokuratorzy powinni mu zadawać pytania, skoro jest bez pełnomocnika.
6: Jedno i drugie. Pan doktor miał prawo mieć pełnomocnika. Nie udało mu się, jako świadek, oczywiście świadek ma prawo do tego, żeby pełnomocnika ustanowić. Ma jednak obowiązek stawić się na wezwanie prokuratury, nawet jeżeli takiego pełnomocnika nie udało mu się na czas przesłuchania ustanowić. Ale prokuratura, jeśli świadek się stawia, nie tylko ma prawo, ale i ma obowiązek zadawania pytań. Jeżeli pan doktor nie odpowiadał na pytania, no to słusznie prokurator podjął decyzję, żeby taki termin przesłuchania przełożyć, umożliwić świadkowi ustanowienie pełnomocnika i przez

0: przesłuchanie go ponownie. I z tego, co wiem, ten termin jest wyznaczony na poniedziałek.
1: Tak, to jest już poniedziałek.
0: Jest to sprawa, pani redaktor, to jest sprawa szokująca. To jest sprawa bardzo poważna. Zarzuty, które są stawiane, są bardzo poważne. To jest bezprecedensowy przypadek, gdzie jeden z lekarzy, który jest lekarzem o wieloletnim stażu, stawia bardzo poważne zarzuty w przestrzeni publicznej. Ta sytuacja, że prokurator odroczył i wyznaczył nowy termin, jest absolutnie prawidłowa. Dlatego, że tę sprawę trzeba wyjaśnić bardzo szczegółowo, ale zapewnić też każdej stronie reprezentację, do jakiej ma prawo. Więc ja postrzegam tutaj działania prokuratury bardzo dobrze.
1: Część tutaj prawników wskazuje, że ten były ordynator może spełniać definicję sygnalisty. Co to oznacza? Jaka należy mu się ochrona?
0: Jest to osoba, która jest częścią pewnego zjawiska i która widziała pewne okoliczności, ma informacje od wewnątrz na temat nieprawidłowości systemu. Tutaj chodzi konkretnie o postępowanie personelu medycznego konkretnego szpitala. Taka osoba powinna zostać wysłuchana, taka osoba powinna móc ustanowić właśnie pełnomocnika, dlatego że proszę państwa, mnie boli to, że ta okoliczność, ta sytuacja urosła do rangi nieprawdopodobnej przepychanki politycznej. A uważam, że nie powinna być to sprawa polityczna, tylko właśnie sprawa prokuratorska i nas wszystkich obywateli. Mnie to boli jako adwokata, który specjalizuje się w sprawach odszkodowań za błędy medyczne, dlatego że ja z różnymi sytuacjami miałam do czynienia. Boli mnie sytuacja, że osoba, która, nie wiadomo, bo jesteśmy jeszcze na bardzo początkowym etapie badania tej sprawy, ale osoba, która stawia bardzo poważne zarzuty, które albo będą potwierdzone, albo nie będą potwierdzone, ale na chwilę obecną jeszcze ta sprawa nie jest wyjaśniona, już staje się przedmiotem linczu politycznego, gdzie ta sprawa polityczna być nie powinna.
1: No po obu stronach bym powiedziała sceny politycznej, no bo jest też podważana wiarygodność tego lekarza. Już też jest oświadczenie pana Dawida Kacprzyka, byłego koordynatora SOR-u, no bo doktor Jędrzejewski bardzo mocne oskarżenia rzucił właśnie między innymi pod adresem byłego koordynatora SOR-u. I tutaj już jest też groźba procesu o zniesławienie. Na razie mamy to w tej przestrzeni chyba medialnej rzucanie różnego rodzaju oskarżeń i na razie nic więcej na ten temat nie wiemy.
0: Zgadza się. I to jest właśnie to, co pana ordynatora, sygnalistę, osłabia. To, że sam to przyznaje, jest w konflikcie i to takim bezpośrednim, nie tylko ze szpitalem, ze względu na jego zwolnienie ze szpitala, ze względu na roszczenia finansowe co do wzajemnej zapłaty, dlatego że można odnaleźć takie informacje, że szpital rości sobie pretensję o zapłatę przeciwko lekarzowi, a lekarz przeciwko szpitalowi. Oprócz tego osłabia tą argumentację pana doktora to, że fakt, że przez tyle czasu nie uzewnętrzniał tych zarzutów, tylko one powstały no mniej więcej po roku od tego, kiedy miało to mieć miejsce. Ale z drugiej strony zarzuty są na tyle poważne, stawia je osoba poważna, z wieloletnim stażem lekarz, który w tym systemie funkcjonował. I jak wiemy, środowiska lekarskie, środowiska adwokackie, polityczne mają charakter pewnego rodzaju zamknięcia i nie wszystkie informacje są uzewnętrzniane na zewnątrz tego środowiska. Musimy bardzo ostrożnie do tej sprawy podchodzić.
1: Pani mecenas, to ja mam też pytanie, tak. Czy trudno jest znaleźć pełnomocnika? No bo jak patrzymy na tę chronologię wydarzeń, mamy wtorek wieczór i jest wywiad bardzo, bardzo głośny. Jest od razu już wieczorem reakcja prezydenta Warszawy, który mówi, że no poprosi prokuratora generalnego o zajęcie się sprawą. Od środy, od rano już minister sprawiedliwości mówi, że pan doktor Jędrzejewski zostanie wezwany do prokuratury i później to pojawienie się, ja mówię jaki jest odbiór, tak? Później to pojawienie się w prokuraturze po tym przesłuchaniu jest wypowiedź rzecznika prokuratury, który i mamy taki obraz, że zadawane mu było kilkadziesiąt pytań.

0: pytań i on milczał i tak jak pani mecenas powiedziała, on miał prawo nie odpowiadać na pytania, bo był bez pełnomocnika. No i tutaj już to pozostawia pole do oczywiście dyskusji i spekulacji.
1: Tak, niewątpliwie pozostawia to pole do dyskusji i spekulacji. W tak poważnej sprawie powinien ten pełnomocnik być już wcześniej ustanowiony, nawet jeszcze przed udzieleniem wywiadu przez pana doktora. Ale to są pewnego rodzaju takie niedociągnięcia techniczne. Ja powiem szczerze, że chciałabym przestrzec wszystkich przed wydawaniem sądów, przed zbadaniem tej sprawy. Dlatego, że naprawdę w tej chwili takie zajęcie jednoznaczne stanowiska po jednej albo po drugiej stronie może się okazać bardzo zgubne. Dlatego, że tutaj jest ten spór i ta sytuacja ma wiele płaszczyzn. To jest kwestia właśnie zarzutów, które są stawiane, że rzekomo miał być jakiś salonik VIP dla polityków rządzących.
0: Jeżeli, to było rzucone, a później jak były pytania, proszę powiedzieć, którzy politycy Koalicji Obywatelskiej korzystali z tego saloniku. Nie mamy tych nazwisk, mimo że informacja jest od kilku dni. To jest rzucone w przestrzeń.
1: Tak, rzucone w przestrzeń bez żadnych dowodów. Brak tutaj jest dowodów. Ale pytanie, no nie siedzimy w głowie pana doktora, być może takimi dowodami dysponuje, ale to jest właśnie ten czas, w którym powinien je ujawnić. Jeżeli ta sytuacja zostanie potwierdzona, no to niewątpliwie jest to sytuacja karygodna. Pytanie, czy będzie potwierdzona. Ale to jest jeden wątek i to jest ta jedna płaszczyzna tej sytuacji w Szpitalu Południowym. Mnie, jako adwokata, zupełnie w oderwaniu od polityki, najbardziej przerażają zarzuty, które jeśli będą potwierdzone, to rzeczywiście będą powodowały wszczęcie różnych postępowań, a to są dotyczące postępowania personelu medycznego w stosunku do pacjentów. I to właśnie ten wymiar tej sprawy nie powinien być wymiarem politycznym. Dlatego, że ja bym chciała w pierwszej kolejności wskazać, że środowisko lekarzy, którzy pracują na SOR-ze, wiedzmy o tym, pracują w bardzo ciężkich warunkach. System tak naprawdę powoduje, że SOR jest niesamowicie obciążony. Tutaj naprawdę należy zrewidować zasady, które panują w naszym kraju, które kierują wszystkich pacjentów na SOR. Tak. Oni pracują czasami w warunkach, które urągają tak naprawdę krajom w XXI wieku w Unii Europejskiej i muszą pacjentów leczyć. I ja przestrzegam, żeby z tej sytuacji nie robić nagonki na lekarzy. Lekarze są osobami, które ratują nam życie. Ale proszę państwa, w każdym zawodzie niestety może znaleźć się czarna owca. I ja nie mówię, że tak jest w tym przypadku, ale jeśli tak było, to ta sytuacja wymaga bardzo dogłębnego sprawdzenia. Panie redaktor, zarzuty, które są stawiane, są bardzo poważne. Są stawiane zarzuty, że fałszowane były dokumenty i podpisy i pieczątki na aktach zgonu. Nie na aktach zgonu, tylko na zaświadczeniach zgonu. Że były telefony, są takie zarzuty. Ja nie wiem, czy one się potwierdzą, ale jeśli one się potwierdzą, to takie sytuacje powinny być natychmiast, bo powinny się spotykać z natychmiastową reakcją. Musimy pamiętać o tym, że w każdym zawodzie może być osoba, która w tym zawodzie nie powinna się nigdy znaleźć.
0: No teraz chyba kluczowe jest to, żeby to nie zmieniło się w nagonkę na lekarzy.
1: Oczywiście, że tak. Dlatego, że proszę państwa, w każdym, czy to w środowisku dziennikarskim, czy adwokackim, czy politycznym, czy lekarskim, to są ludzie, którzy niosą pomoc, mają misję. I to w 99% to są osoby, które są na właściwym stanowisku. To jest tylko procent i pewien ułamek przypadków, gdzie do takich sytuacji może rzeczywiście dojść. Ale ja też przestrzegam przed tym, żeby nie wydawać osądów na podstawie tego, że ktoś ma spór osobisty, ktoś się nie zachował w tym postępowaniu dowodowym nie tak, jak powinien. Ważne są fakty. I prokuratura i zresztą minister Żurek też powiedział, że tej sprawy nie można lekceważyć. I ja absolutnie też tak uważam. Pomimo tego, że są pewne słabości, sygnalistę. Pomimo tego, że brak jest na razie dowodów, ale my jesteśmy na etapie zbierania dowodów.

0: bo zarzuty, które są stawiane, są na tyle poważne, że nie mogą zostać przez tę dyskusję.
1: I tutaj już jest praca przede wszystkim prokuratury. Myślę, że więcej będziemy wiedzieć po tym poniedziałkowym przesłuchaniu pana doktora Jędrzejewskiego. Kolejny temat, pani mecenas. W maju rząd Petera Madziara rozpoczął weryfikację azylu politycznego przyznanego Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu. Z doniesień medialnych wynika, że oczywiście były minister sprawiedliwości nie stawił się na wezwanie, co jest oczywiste, gdyż przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jak wygląda ta procedura i czy to ma jakiekolwiek znaczenie, skoro Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, a Marcin Romanowski według tych ostatnich informacji jest w Serbii?
0: No właśnie, czy to ma znaczenie? Nawet jeżeli ta procedura jak wygląda, może od tego zacznijmy.
1: Tak.
0: Raz na 3 lata urzędy, które na Węgrzech wydają azyl, mają obowiązek kontroli, czy te azyle rzeczywiście były wydawane na podstawie prawdziwych, rzetelnych przesłanek i czy po prostu były słuszne. I faktycznie teraz po zmianie rządów w maju rozpoczęto weryfikację, nie powiedziano wprost, że azylu dla pana Ziobra czy pana Romanowskiego, ale nie było tych azylów dużo przez Węgry wydawane, bo podobno doczytałam się, że tylko 6. Więc wiadomo, że chodzi tutaj o naszych panów. I teraz tak, jeżeli zostanie podjęta decyzja, że te azyle nie powinny były być wydane, zostaną uchylone. Ma na to organ 60 dni. Od momentu, kiedy taka decyzja zostanie wydana, każda osoba zainteresowana ma 8 dni na to, żeby odwołać się do sądu węgierskiego. I wtedy sąd kontroluje również w terminie 60 dni poprawność podjęcia takiej decyzji. No ale właśnie, jeżeli nawet to zostanie uchylone, to jak to wpłynie na sytuację tych panów, jeśli nie znajdują się już na terenie Węgier? Ano ma to znaczenie, ponieważ jeżeli nie ma to bezpośredniego znaczenia, ponieważ uchylenie tego azylu nie spowoduje od razu zatrzymania i sprowadzenia panów do Polski. Ale jeżeli chodzi na przykład o ministra Ziobro, ja podejrzewam, że to rozegra się w najbliższych miesiącach, ale prawdopodobnie Polska wystąpi o ekstradycję pana Ziobro ze Stanów Zjednoczonych.
1: Takie są zapowiedzi.
0: Obowiązywanie i cały czas posiadanie przez ministra Ziobro tego azylu mogłoby stanowić istotne, nie jedyny, ale istotny argument w postępowaniu przed Stanami Zjednoczonymi, żeby nie wydawać decyzji o jego ekstradycji ze względu na to, że jest prześladowany politycznie w Polsce. Ale jeżeli ten azyl zostanie uchylony, to tego argumentu nie będzie. Czyli nie będzie argumentu takiego bezpośredniego stwierdzonego przez rząd innego kraju czy przez urzędy innego kraju, że jest on ofiarą politycznego postępowania.
1: A czy w przypadku pana Marcina Romanowskiego ta sytuacja jest trochę inna, bo za nim też jest wydany europejski nakaz aresztowania i kilka dni temu do warszawskiego sądu trafił wniosek mecenasa Bartosza Lewandowskiego o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec jego klienta, no i jak sam powiedział, ma przebywać w Serbii i pan Lewandowski powołał się na przepis kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym przesłanką wydania ENA powinno być podejrzenie, że poszukiwany ukrywa się w jednym z krajów Unii Europejskiej, tymczasem Serbia posiada jedynie status kraju kandydującego do Unii. Czy to skuteczna przesłanka?
0: Jest to ciekawe podejście. Ja się nie dziwię, adwokat nie dziwię się, bo my szukamy rzeczywiście argumentów, które przemawiają za naszym klientem. I ten wniosek mnie nie dziwi. Ale jestem ciekawa rozwiązania i ciekawa decyzji sądu. Dlatego, że co prawdą jest, że przebywanie na terytorium Unii Europejskiej jest przesłanką do wydania ENA. Ale czy zmiana miejsca pobytu osoby, przeciwko której taka decyzja jest wydana, poza Unię Europejską, jest bezwzględną przesłanką do uchylenia ENA, to takiego wskazania ustawowego nie ma. I ta kwestia będzie przez sąd interpretowana w tym konkretnym przypadku.
1: I myślę, że to będzie kolejny wątek do naszej rozmowy.

0: rozmowy, bo dzisiaj już musimy postawić kropkę. Pani mecenas, bardzo dziękuję. Aleksandra Walkiewicz-Zygowska, adwokat, była gościem Polskiego Radia 24.
1: Reklama.
2: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to pa!
4: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
5: Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wierz się elektryką. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
6: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
5: Nie wierz się elektryką, wierz się własnym uszom.
6: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
5: Poleca JJ.
6: Krzysiek Skiba.
5: Poleca Polskie Radio.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Niemal cała Polska z ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Lokalnie temperatura może wzrosnąć do 35 stopni, a w weekend do 40. Na falę skwaru szykują się miasta i organizują miejsca, gdzie można się schłodzić.
9: Zraszacze będą działały w najbardziej uczęszczanych miejscach w stolicy, tam, gdzie w czasie upałów przebywa najwięcej osób. Na Placu Zamkowym, na krakowskim przedmieściu przy pomniku Mikołaja Kopernika, na Placu Trzech Krzyży przy pomniku Wincentego Witosa, na Placu Konstytucji od strony Waryńskiego.
8: Wymieniała Marzena Gawkowska ze stołecznego ratusza. Kurtyny wodne stanęły także m.in. na Śląsku, w Dąbrowie Górniczej i w Bytomiu. Ale jak radzą lekarze, w taką pogodę, jeśli mamy możliwość, lepiej nie wychodzić z domu. Po południu, a najpewniej wieczorem, kolejarze przywrócą ruch na jednym z torów w Białośliwiu w Wielkopolsce. Taką informację Polskiemu Radiu przekazał Bartosz Pietrzykowski z PKP PLK. Wieczorem na skutek bocznego uderzenia wykoleiły się tam trzy wagony pociągu Intercity i tylna część składu Polregio. Służby techniczne pracują nad postawieniem wagonów na torach. Ruch na trasie Piła-Bydgoszcz jest wstrzymany na odcinku Kaczory-Wyżysk-Osiek. Kursuje tam komunikacja zastępcza. W ciągu pół roku działania systemu kaucyjnego zebrano ponad 1,5 miliarda opakowań. Polacy coraz chętniej zwracają butelki i puszki objęte kaucją, mówi z zadowoleniem wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska.
10: Dla porównania na koniec listopada to było 500 000 zaledwie zebranych opakowań, a na koniec grudnia 3 miliony. Wiele się nauczyliśmy również przez te kilka miesięcy i widać, że system działa, działa sprawnie. To, co wszyscy tak naprawdę widzimy, to to, że system kaucyjny realnie wpłynął na nasze środowisko i że odpadów w środowisku jest po prostu mniej.
8: W całej Polsce działa ponad 60 tysięcy punktów zwrotu. Caritas Polska pomoże poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Liczba ofiar wzrosła tam do 235 i nie jest ostateczna. Ponad 4 tysiące osób jest rannych. Ireneusz Krause, zastępca dyrektora Caritas Polska, poinformował, że organizacja zapewni najpotrzebniejsze środki poszkodowanym.
11: Caritas Polska rusza ze wsparciem dla lokalnego partnera Caritas Wenezuela, która podjęła już pierwsze pomocowe działania. Oczywiście są to działania ratujące życie, udzielania pomocy medycznej oraz dostarczania przede wszystkim najpotrzebniejszych środków żywnościowych, wody i oczywiście udzielania schronienia.
8: W Wenezueli wystąpiły dwa silne trzęsienia ziemi, jedno po drugim. Pierwsze z nich miało magnitudę 7,2, drugie 7,5. Według amerykańskiej służby geologicznej to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Wenezueli od ponad 100 lat.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
0: Jest 10.33.
1: Stan dnia.

0: A my od razu przenosimy się do Sejmu. Tam jest Michał Fabisiak. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Senat uchwalił wczoraj ustawę o statusie osoby najbliższej. Teraz trafi do prezydenta. No i oczywiście już pojawiają się pytania, spekulacje. Jakiej decyzji Karola Nawrockiego należy się spodziewać? Co słyszysz na tych korytarzach sejmowych?
1: No, wszyscy doskonale wiemy, że prezydent Karol Nawrocki wywodzi się ze środowisk konserwatywnych, a ich stosunek, jak wiemy, do wprowadzenia związków, czy do sformalizowania związków nieformalnych jest delikatnie mówiąc negatywny. No ale z drugiej strony rządzący przypominają słowa Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej. Wtedy kandydat na prezydenta deklarował gotowość do rozmowy o uregulowaniu statusu osoby najbliższej. No i ustawa, którą wczoraj uchwalił Senat, a wcześniej Sejm, właśnie dotyczy statusu osoby najbliższej. Zresztą zabiegało o to Polskie Stronnictwo Ludowe. Pamiętamy, że ta ustawa była takim kompromisem między środowiskami liberalnymi w koalicji rządowej, a środowiskami konserwatywnymi, które właśnie PSL reprezentuje. Nie ma więc ustawy o związkach partnerskich, a jest ustawa o statusie osoby najbliższej. I teraz ludowcy, w tym wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak, ludowcy, więc polityk prominentny PSL-u, mówi, że jego środowisko polityczne, no właśnie, liczę na to, że jednak pan prezydent ustawę podpisze.
2: To jest wielki test tak naprawdę dla Karola Nawrockiego. Czy okaże się prezydentem wszystkich Polaków, czy okaże się kłamczuchem? No bo jeżeli w kampanii wyborczej mówił o tym, że widzi, dostrzega jakby problem i wyzwanie związane z uregulowaniem tej kwestii, no to teraz proszę bardzo, karty na stół. No, ma gotową ustawę, która nie ma żadnej jakiejś ideologii w sobie, wbrew tym wszystkim bzdurom, które opowiada prawica. Tam nie ma światopoglądu, tam są techniczne rozwiązania.
1: Przypomnę, że na podstawie tej ustawy dwoje dorosłych osób będzie mogło podpisać umowę przed notariuszem. Następnie ona zostanie zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. To też jest właśnie ten element kompromisu, że ten związek nieformalny nie będzie formalizowany bezpośrednio przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, tylko właśnie u notariusza, ale sama umowa będzie rejestrowana właśnie w Urzędzie Stanu Cywilnego. No i na podstawie tej ustawy osoby żyjące w związkach nieformalnych, a jest to duża grupa, bo mówimy o 2 milionach osób, te osoby uzyskają te przywileje, które dziś przysługują małżeństwom. Chodzi między innymi o chociażby wspólne rozliczanie się, dostęp do dokumentacji medycznej partnera, czy prawo do wspólnego decydowania o mieszkaniu, w którym te osoby zamieszkują, czy też chociażby prawo dziedziczenia. No ale opozycja, tak jak już mówiłem na wstępie, negatywnie ocenia ten projekt. Senator Prawa i Sprawiedliwości, która złożyła podczas tej senackiej debaty wniosek o odrzucenie projektu w całości, Janina Sagatowska, tłumaczyła wówczas, że ta ustawa po prostu uderza w instytucję małżeństwa.
3: Ta ustawa nie wypełnia żadnej luki w prawie, jak to podkreślają twórcy nowego modelu, w cudzysłowie, rodziny. Tworzy tylko konkurencyjną wobec małżeństwa instytucję i tworzy wyłom do późniejszych, kolejnych kroków, jak chociażby adopcja dzieci. Ta ustawa to przyspieszenie właśnie tej demograficznej zapaści.
1: A wcześniej wspomniana senator Janina Sagatowska z Prawa i Sprawiedliwości podczas właśnie tej debaty zwracała uwagę też na to, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją, bo konstytucja ze szczególną ochroną traktuje wyłącznie instytucję małżeństwa. Skoro tak, to zdaniem Prawa i Sprawiedliwości no nie można stawiać znaku równości między instytucją małżeństwa, a właśnie związkami nieformalnymi. No ale koalicja rządowa odpowiada, że po prostu w Polsce, że czasy się zmieniają, że coraz więcej osób chce żyć w związkach nieformalnych, że mówimy o grupie 2 milionów obywateli. No i państwo nie może udawać, że te osoby nie istnieją w naszym kraju. One muszą być traktowane na tych samych zasadach, co osoby, które żyją w związkach małżeńskich. Stąd właśnie ta ustawa. Które argumenty wezmą, że tak powiem, górę przy podejmowaniu decyzji przez pana prezydenta Karola Nawrockiego? O tym pewnie przekonamy się w najbliższych dniach. Na podjęcie decyzji w sprawie tej ustawy prezydent ma 21 dni.
0: A te wszystkie informacje zebrał Michał Fabisiak. Bardzo dziękuję.
4: Gość Polskiego Radia 24.
0: W studiu Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
0: Prezydent do tej pory...

który zawetował 37 ustaw, czy będzie weto numer 38, nawiązując do tego, co przed chwilą słyszeliśmy w relacji Michała Fabisiaka, z którym mówił

0: koalicji rządzącej, tam były dyskusje, no ta ustawa jest naprawdę bardzo kompromisowa, tak bym to nazwała, i to bardziej na stronę konserwatywnego PSL-u.
1: Znaczy ona jest kompromisowa do pewnej granicy, którą nie przekroczy, i w związku z tym Karol Nawrocki nie podpisze tej ustawy. Kompromis polega na tym, że ma być jakikolwiek papier. Z punktu widzenia PSL-u, który rzeczywiście...
0: Mówię tutaj o tym kompromisie PSL kontra Lewica, tak?
1: Kontra Lewica.
0: No Lewica bym powiedziała, która chciała oczywiście bardziej jeszcze liberalne przepisy.
1: Po prostu bawimy się w ten taniec godowy już od kilku lat. Argumenty są zawsze te same i nic się nie zmieniło. No. Znaczy dla prawicy, dla PiS-u, dla prezydenta po prostu nie ma alternatywy dla małżeństwa i już. Jakiejkolwiek alternatywy.
0: No tak, tylko czy można to zrównywać, jeżeli mówimy o dwóch osobach, które przed urzędem stanu, znaczy przed notariuszem, mają podpisać dokument, to nie dotyczy tylko osób homoseksualnych, bo oczywiście Prawo i Sprawiedliwość stawia przede wszystkim ten argument. Jest mnóstwo osób, par heteroseksualnych, które żyją przez lata w nieformalnych związkach.
1: Tak, oczywiście, i wychowują dzieci. No to taka rzeczywistość jest, tylko jak się patrzy na rzeczywistość przez pryzmat ideologii, to się nie widzi tej rzeczywistości po prostu. Albo przechodzi się nad tym, traktuje się to jako odchylenie od normy po prostu i się przechodzi do rzeczywistości. Nie bierzemy pod uwagę, znaczy ta prawica nie bierze pod uwagę tego, że cała Europa już ma takie, poza Maltą chyba, tylko Malta i my mamy tego rodzaju obiekcje. I nie każdy musi żyć w tym samym modelu. Nikt nie robi nic złego, jeśli sobie te dwie osoby żyją razem wspólnie, prowadzą gospodarstwo domowe, i nic nikomu do tego.
0: Tak.
1: Natomiast z jednej strony mamy, ta prawica czuje duże wsparcie społeczne, bo społeczeństwo w sumie jest dosyć konserwatywne, już mniej niż dawniej, rzeczywiście to się zmienia, ale jest jednak dosyć konserwatywne, no i wpływ Kościoła katolickiego też jest ogromny.
0: Cały czas?
1: Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, bo jakby nie ma innych przesłanek. Chociaż szczerze mówiąc, walka w obronie małżeństwa cywilnego zawieranego w Urzędzie Stanu Cywilnego, nie w Kościele, jest też trochę taka dwuznaczna. No. Dlaczego bronimy jakiejś pary, która po prostu w urzędzie podpisała kwity?
0: Tak. No to jest ciekawe. Przejdźmy do najnowszego sondażu zaufania Ibris dla Onetu, który chyba odzwierciedla to, jakie tematy zdominowały ostatnie kilkanaście dni. Prezydent Karol Nawrocki notuje duży wzrost zaufania, osiągając najwyższy wynik w historii.
1: Jakiej historii?
0: Wynik w swojej historii.
1: W swojej historii.
0: Tak. Chociaż
1: 54% byli.
0: 54,8%. O 8,4% więcej niż przed miesiącem. Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zalicza największy spadek ze wszystkich polityków w sondażu, o ponad 5,5%. Obecnie ufa mu mniej niż 1/3, bo 32,5% Polaków. No i tak, z jednej strony wzrost zaufania dla Karola Nawrockiego, co można tłumaczyć decyzją o odebraniu orderu Orła Białego. Tak, to jest pierwsza sprawa. A jeżeli chodzi o prezydenta Rafała Trzaskowskiego, co może mieć związek ze sprawą Szpitala Południowego? Czy tak można interpretować te wyniki?
1: Jeśli te badania były po...
0: Po pierwszych doniesieniach na temat nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
1: Czyli doniesienia o tym, że są nieprawidłowości, a jeszcze, że przed doniesieniami o tym, jakie...
0: Na pewno przed doniesieniami w tym tygodniu, tak?
1: Więc jeśli jakieś uwagi mogę mieć do tego, to takie, że w ogóle prezydenci od czasów Andrzeja Dudy, tak mniej więcej, i podobnie jeszcze Lech Kaczyński, mieli w ogóle niższe notowania niż w ogóle przysługiwały prezydentom, bo Kwaśniewski, Komorowski mieli

0: 70-75%. Zawsze prezydent miał bardzo duże notowania, tak, bardzo wysokie. Nawet pamiętamy, no przecież ze zdumieniem.
1: Jak się zaczęła kampania, to przecież Bronisław Komorowski chyba miał ponad 70%.
0: Ze zdumieniem oglądaliśmy, jak taka zjeżdżalnia się zrobiła z 70% do przegranych wyborów po prostu. A to było 70. Pytanie od Trzaskowskiego jest po pierwsze właśnie, kiedy te badania były, a po drugie, kogo dotyczyły. Czy to była próba średnia, próba ogólnopolska, czy w jakiś sposób uwzględniona Warszawa? Dlatego, że Rafał Trzaskowski ma lepsze notowania wśród warszawiaków niż ogólnopolskie.
1: No co pokazały też przecież ubiegłoroczne wybory, tak, prezydenckie. Wczoraj po raz pierwszy głos w sprawie Szpitala Południowego zabrała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. I tak się zastanawiam, czy nie za późno, jak pan patrzy na to, co robi premier Donald Tusk, czy on... Czy to jest taka strategia na przeczekanie? Z jednej strony mamy reakcję, oczywiście zarząd jest szpitala odwołany, i są dwa śledztwa prowadzone, jak się pojawiły wypowiedzi pana doktora Emila Jędrzejewskiego, natychmiast była też reakcja, został wezwany do prokuratury, przyszedł bez pełnomocnika, ma się pojawić w poniedziałek. No dużo się wokół tego dzieje, natomiast pytanie jest też, pytanie jest takie, czy będą misje na polityczne. Pamięta pan czasy, kiedy to Zbigniew Ćwiąkalski podał się do dymisji w 2009 roku? Stara historia. Albo może afera hazardowa, jak wczoraj sobie przypomniałam, tak, ilu polityków zostało zdymisjonowanych. Mirosław Drzewiecki, Zbigniew Chlebowski. Nie wiadomo dlaczego też Grzegorz Schetyna. Czy czasy się zmieniły? Jak pan to widzi?
0: Myślę, że polityka się zmieniła.
1: Polityka
0: się zmieniła wtedy.
1: A może Donald Tusk złagodniał?
0: Tak, minister Ćwiąkalski, wybitny prawnik zresztą, ostatnio jakaś mniej go w mediach jest, ale tutaj Tusk zagrał taką kartą, że my tu będziemy absolutnie czyści i że jest absolutna odpowiedzialność polityczna po prostu.
1: Znaczy to też później było komentowane, że to była nadmierna reakcja.
0: Nadmierna. Też wydaje mi się, że była nadmierna. Chociaż bywają na świecie takie dymisje właśnie, że jakaś pani minister w Szwecji zapłaciła parę groszy kartą służbową, natychmiast te pieniądze oddała i tak się musiała do dymisji podać. Więc standardy rzeczywiście bywają takie wysokie standardy. Raz to jest słuszne, raz mniej słuszne. Tutaj myślę, że no tak, gdyby miały być poważne dymisje, to musiałaby być dymisja Trzaskowskiego, Kierwińskiego. Prawda? Bo to oni są politycznie jakby w tym siedzą, ale nie sądzę, żeby do tego doszło. Raz, że mają bardzo mocną pozycję i w partii przede wszystkim. A dwa, że... No rzeczywiście.
1: Zastanawiam się też nad tym, czy, bo powiedział pan, że czasy się zmieniły. No jesteśmy po 8 latach rządów Zjednoczonej Prawicy, gdzie tam różnego rodzaju afery się pojawiały i zastanawiam się, na ile teraz postępowanie Donalda Tuska jest też spowodowane tym, że on patrzy na to, że co się działo przez ostatnich 8 lat i niektóre afery, które się pojawiały, w ogóle nie były wyciągane konsekwencje.
0: No nie były, nawet jeśli dotyczyły jakiegoś polityka bezpośrednio, tak, bo jednak historia w Szpitala Południowego nie dotyczy bezpośrednio. Ani Kierwińskiego, tak, ani Trzaskowskiego przecież. Rzeczywiście wynikła, jak już kiedyś tu na antenie tego radia stwierdziłem, z głupoty tego młodego człowieka, który nie wiedział, czym to się je. Bo historie z deklaracjami tymi majątkowymi posłów, senatorów pojawiły się, nie pamiętam, parę lat temu. I wtedy też oni byli niedoświadczeni jeszcze, wypisywali te swoje majątki, a potem się ich dziennikarze ciągali, a potem się nauczyli, posłowie, senatorowie nauczyli się, co tam się wpisuje, czego się nie wpisuje, co się przepisuje na żonę i tak dalej. A ten młody człowiek w wieku 20 tam paru lat został radnym, dostał kwitek taki, żeby wypisać stan majątkowy, to napisał po prostu, nie przewidując, że to jest, staje się publiczną wiedzą.
1: No, no ale teraz no, już pojawiają się kolejne informacje. Oczywiście mam tutaj na myśli wypowiedzi pana doktora Emila Jędrzejewskiego i tutaj też pojawiają się wątpliwości wokół jego postawy, dlatego że jest no, w bezpośrednim sporze ze Szpitalem Południowym, jest też w bezpośrednim sporze z panem Dawidem Kacprzykiem, więc tutaj jest wiele znaków zapytania. No, prokuratura

0: prokuratura prowadzi śledztwo, natomiast jak to rezonuje?
1: Znaki zapytania nawet nie polegają na tym, że jest w sporze. Dlatego, że to jest normalne, jak się jest w sporze, to się wyciąga papiery na tego, z którym się jest w sporze. Ale wątpliwości biorą się stąd, że niektóre bardzo poważne zarzuty rodzą pytanie, dlaczego z tym wcześniej do prokuratury nie poszedł. Jak wiedział, że była taka historia, że pacjent na SOR-ze umarł w łazience i go nikt tam nie znalazł przez 4 godziny, no to mógł nikt nie być winien, bo poszedł po prostu i nikt go nie zauważył, ale to się nadawało do wyjaśnienia prokuratorskiego jak najbardziej. I pan doktor powinien z tym był wtedy iść do prokuratury i tam z innymi doniesieniami, które teraz wyciąga. No a wiesz, a tak a propos, lekarz pyta drugiego, jak to jest, że doba ma 24 godziny, a ty pracujesz 26? Nic, przychodzę 2 godziny wcześniej do pracy.
0: No to jest też kolejny wątek związany z tym, że jak się podliczy, ile godzin pan Kacprzyk pracował, no to jest to nie do obrony. Nie do obrony. No i w ogóle sam fakt tego, że on już, ja nie wiem na jakim to jest etapie, bo różne informacje się pojawiają, natomiast no zadeklarował, że z tego ponad 1,5 miliona, 0,5 miliona zwrócił, czyli de facto też można powiedzieć, że no przyznał się do tego, że no były nieprawidłowości, no nazywa rzeczy po imieniu.
1: Ja zauważę może, że lekarze w nadgodzinach zawsze pracowali.
0: Tak.
1: W PRL-u był w ogóle taki system, że celowo się dawało niewysokie pensje lekarzom, żeby musieli dorabiać. Także to, że po 13, jak to się u lekarzy mówiło, 13 czas do miasta, prawda, któryś poseł to przypomniał teraz, to zawsze tak było. Do 13 był obchód i przegląd swoich pacjentów, a po południu się szło do prywatnej praktyki. Zawsze.
0: Na razie jeszcze tego w sondażach nie widać, czy Koalicja Obywatelska straci na tej aferze wokół Szpitala Południowego w Warszawie i kto ewentualnie może zyskać. Oczywiście próbuje Prawo i Sprawiedliwość, natomiast no, od razu są przytaczane wszystkie historie związane z Prawem i Sprawiedliwością, czy to ponad 2 lata na Ojomie pani, gdzie leżał mąż pani Witek, czy Jarosław Kaczyński, jego specjalne leczenie, albo później 18 milionów z Funduszu Sprawiedliwości dla szpitala, w którym leczył się Jarosław Kaczyński, czy chociażby patrząc na zarobki, no to zawsze przytaczam sprawę pana Krzysztofa Sobolewskiego, jego małżonki, która więc jest pytanie jest takie, czy może na tym zyskać, a może koalicjanci Koalicji Obywatelskiej?
1: Wie pani, przewidywanie jest trudną rzeczą, szczególnie jeśli chodzi o przyszłość. Także trudno mi coś powiedzieć, ale wydaje mi się, że to może ominąć Platformę, że jakby reakcja jest na tyle czytelna, że nie widzę możliwości. Znaczy, wszystko się może zdarzyć. A jeśli chodzi o koalicjantów Platformy, koalicji.
0: Koalicjanci koalicji teraz.
1: To oni są na tak niskim poziomie w tej chwili, że...
0: Że nawet jak im coś wzrośnie, no to z 1,6 na 2,3, tak?
1: To niestety wszystko jest tutaj na granicy, poza Lewicą, która jakoś w zasadzie przekracza próg. To pozostali koalicjanci są na granicy. No ale jeśli taki koalicjant jak Polska 2050, który jest w ogóle niewielki, a jeszcze się rozpada, no to tam nie wróżę dużych sukcesów tej partii.
0: To kolejny wątek, bo wyszliśmy od tego sondażu IBRIS. Drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku bez Wołodymyra Zełenskiego. No, Kijów reprezentuje premier tego kraju. To oczywiście pokłosie napięć zaczęło się od decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. W odpowiedzi Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Jak słucham te głosy z konferencji w Gdańsku, to mimo tych napięć płyną pozytywne głosy i na pewno premier Donald Tusk tonuje te nastroje, przynajmniej jak się słuchało i od samego początku, jak tylko ta decyzja zapadła Karola Nawrockiego, ale także wczoraj w Gdańsku.
1: No tak, w najlepiej pojętym interesie państwa polskiego są dobre stosunki z Ukrainą po prostu. To jest ponad wszystko. Lech Kaczyński to świetnie rozumiał. Także myślę, że jak teraz słyszę, że Jarosław Kaczyński chce oddać order, jaki dostał od Zełenskiego, to myślę sobie, że go brat się w grobie przewraca. Lech Kaczyński miał podobną sytuację z Juszczenką. O, tam przyjaźń polsko-ukraińska wtedy emanowała przy,

0: przyjaźnią właśnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego z prezydentem Juszczenką. Juszczenko postawił jakiś wielki pomnik Banderze, chyba w Kijowie. To się skończyło, rzeczywiście było oburzenie, były noty protestacyjne, nie pamiętam, jest jakiś wyraz oburzenia, ale potem nastąpiła szybka deeskalacja tego. I to jeszcze było przed wojną, znaczy po zajęciu Krymu, ale przed tą pełnoskalową wojną. Teraz, kiedy Ukraina krwawi na granicy swojej wschodniej, to w najlepiej pojętym interesie Polski i Europy jest wspomaganie Ukrainy.
1: A jak pan na to patrzy, czy tutaj w ogóle był możliwy jakikolwiek kompromis w tej sytuacji? Mówię o decyzji prezydenta Zełenskiego, później tak, Karola Nawrockiego.
0: Ale oczywiście, no dyplomacja jest.
1: Tylko dyplomacja lubi ciszę.
0: Dyplomacja lubi ciszę i lubi spokój i ma na wszystko zawsze rozwiązania. Można było wystosować ostrą notę protestacyjną. Można było zrezygnować z jakiegoś wyjazdu polityka, który miał wyjechać, a nie wyjedzie. Coś takiego bardziej jednorazowego i bez takiej wielkiej napinki.
1: Ale czy to była decyzja Karola Nawrockiego była bardziej na użytek wewnętrzny, czy to była dbanie o tę prawdę historyczną?
0: Raczej na użytek wewnętrzny. Prawdę historyczną my znamy, a Ukraińcy mają swoją prawdę, która no, trzeba by rzeczy, ale to nie deklaracji politycznych i nie haseł na wiecach, tylko tak pogłębionej debaty. Otóż Ukraińcy naprawdę kochają tę swoją powstańczą armię, która rzeczywiście walczyła z Rosją sowiecką do końca lat 50., już nie pamiętam dokładnie, czy jeszcze w 60., nie? I rzeczywiście krwawili, rzeczywiście walczyli. Nasz Wołyń dla nich w perspektywie historycznej i w nauce historii jest elementem takiej wojny domowej. Polacy walczyli, Ukraińcy walczyli. Oni tak sobie lekko symetryzują tę swoją odpowiedzialność i rzeczywiście trzeba by naprawdę silnych akcentów, ale takich historycznych, naukowych, żeby to wszystko uzmysłowić im, że tu symetrii nie było.
1: Czy ta sprawa będzie dalej rezonować, czy będzie uspokojenie w tych relacjach polsko-ukraińskich? No bo tak jak patrzę, z jednej strony w Gdańsku mamy takie pozytywne sygnały, z drugiej strony wczoraj decyzja Jarosława Kaczyńskiego, który informuje o oddaniu orderu.
0: Nikomu nie zarzucam agenturalności czy agenturalności wpływu, ale jestem głęboko przekonany, że konflikt, szczególnie konflikt o Wołyń w tej chwili jest rosyjską inspiracją. W każdym razie jedynym i tylko kto na tym zyskuje, to tylko Rosja. Bez najmniejszej wątpliwości. To nie jest, można o wielu rzeczach rozmawiać, ale naprawdę rozmawiać o Wołyniu w trakcie wojny z Rosją, która rzeczywiście powoli się w tej chwili, daj Boże, przychyla na korzyść Ukrainy. Rosja jest coraz słabsza na tym froncie. Daj Boże, że to pójdzie dalej. Ale w każdym razie to nie jest dobry czas na...
1: A na konflikcie polsko-ukraińskim zyskuje tylko Kreml. Taka jest ta prawda. Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Ja dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej. Rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę.
7: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega.
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkt.

0: Ty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja przesłuchuje świadków, lekarze mówią o stanie rannych. Na początek wrócimy do sprawy ataku nożownika w szpitalu na Śląsku. Specjalna komisja ustali przyczyny zderzenia dwóch pociągów w Wielkopolsce. Za chwilę relacja naszego reportera. Będą też uśmiechnięci uczniowie i nauczyciele. Dziś koniec szkoły i początek upragnionych wakacji. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek szpital w Jastrzębiu-Zdroju po ataku nożownika. Wczoraj na teren placówki wtargnął 19-latek. Zranił pielęgniarkę i dwie pacjentki. Sprawcę obezwładnił lekarz, który także ucierpiał. Jesteśmy wstrząśnięci, przyznaje dyrektor medyczny szpitala Wojciech Krejs.
2: Od wczoraj pracuje zespół kryzysowy w naszym szpitalu. Spotykamy się w celu przede wszystkim omówienia tej sytuacji. To jeszcze raz chciałem podziękować panu doktorowi, który można powiedzieć poprzez swoje naprawdę bohaterskie działanie uratował życie prawdopodobnie kilku osób.
1: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. O tym, jak się czują, mówi ordynator chirurgii Artur Ploch.
3: Pacjenci spędzili noc spokojnie, byli stabilni, wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych, nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji. Natomiast poszkodowany, ranny pan doktor będzie dalej leczony w oddziale torakochirurgii. Jego stan jest obecnie stabilny.
1: Agresywny 19-latek był pod wpływem narkotyków. Po zatrzymaniu mówił, że nie wie, dlaczego zaatakował. Teraz policja przesłuchuje świadków. Szczegóły na polskieradio24.pl. Specjalna komisja PKP bada przyczyny wypadku kolejowego w Białośliwiu w Wielkopolsce. Musi ustalić, dlaczego dwa pociągi znalazły się zbyt blisko siebie i w konsekwencji się zderzyły. Na miejscu jest nasz reporter Maciej Szefer.
4: Do zderzenia pociągów doszło na rozjeździe kolejowym niedaleko stacji w Białośliwiu. W wyniku uderzenia wykoleiły się wagony pociągu Intercity i tylna część pociągu Polregio. Zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski wyjaśniał tuż po wypadku, że do zderzenia doszło w momencie, gdy regionalny skład włączał się do ruchu.
5: Przepuszczał pociąg Intercity, który zwalnia tu na tym odcinku, na szczęście. No i doszło do obtarcia tych dwóch pociągów. Po prostu zbliżył się zbyt mocno do toru głównego. I doszło prawdopodobnie do tego zdarzenia.
4: PKP PLK nie informuje o przyczynach wypadku. Potwierdza, że składy nie znalazły się na jednym torze, ale doszło do bocznego uderzenia. Jak przekazał Bartosz Pietrzykowski, służby techniczne pracują obecnie nad wkolejeniem wagonów.
6: Przeszkodą mogą być te upały. Takie prace torowe nie mogą się przy wysokich upałach odbywać.
4: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ruch kolejowy po jednym torze może zostać wznowiony dziś wieczorem.
1: I tyle od Macieja Szefera. Lepsze wieści mamy dla kierowców. Można już przejechać nowym odcinkiem autostrady A2 na trasie Biała Podlaska-Siedlce. Otwarcie kolejnego fragmentu drogi to nowe możliwości dla Polski Wschodniej, tak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: To jest dobra wiadomość dla kierowców, to jest dobra wiadomość dla transportu, to jest dobra wiadomość dla różnych obszarów gospodarki, w tym turystyki. Wiem, że czekamy także na kolejne odcinki. Tak naprawdę mamy finał budowy autostrady A2 od zachodniej granicy Polski do wschodniej granicy Polski.
1: Ale to nie koniec. W tym roku planowane jest podpisanie umowy na odcinek od Białej Podlaskiej do Kijowca. W przyszłości autostrada połączy się z polsko-białoruskim przejściem granicznym w Koroszczynie. Uśmiechnięci, ubrani na galowo i pełni ekscytacji. Uczniowie odbierają dziś świadectwa i kończą rok szkolny. Dla prawie 5 milionów dzieci i kilkuset tysięcy nauczycieli to początek wakacji. I jedni, i drudzy nie kryją zadowolenia.
8: Nie trzeba rano wstawać. Jak jesteś w domu, możesz odpocząć się, bawić z kolegami, wyjechać, spoczywać nad jeziorem.

0: wyjeżdżam na obóz i do Gdańska.
1: Dzieci odpoczywają od szkoły, od obowiązków szkolnych, a ja odpoczywam od dzieci również, od swojej pracy, która jest bardzo wymagająca i wymaga resetu.
2: Paulina Sikorska, nauczycielka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Białymstoku.
1: Te 2 miesiące, no to jest potrzebny czas, żeby naładować baterie na kolejne lata.
3: Mamy czas wolny, wszyscy są wyluzowani.
4: Aż 2 miesiące.
5: Odpoczynek każdemu się należy. Pamiętajmy jednak, by był to odpoczynek z głową. Służby apelują o bezpieczeństwo i ostrożność podczas letniego wypoczynku. Zapowiadają też kontrolę autokarów, ośrodków wypoczynkowych i kąpielisk.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Nie ma jeszcze południa, a żar już leje się z nieba. 29 stopni pokazują termometry w Rzeszowie, 28 jest w Warszawie, 27 w Łodzi. Maksymalnie będzie dziś 35 na zachodzie kraju. Bez upału, ale wciąż gorąco na Podhalu i na Suwalszczyźnie, tam 28. O deszczu nie ma mowy, w całym kraju jest bezchmurne niebo.
1: Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: A to jest piątkowe przedpołudnie, 11.07. Przenosimy się do Gdańska. Trwa drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. O polityce, trudnej historii, ale przede wszystkim o gospodarce rozmawiają w Gdańsku polscy i ukraińscy politycy, eksperci i przedsiębiorcy. Jest też oczywiście silna reprezentacja Polskiego Radia z Grzegorzem Frontczakiem na czele. Dzień dobry, Grzegorzu, wiem, że jesteś już z gościem.
12: Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie, Mario. Tak, faktycznie, dzisiaj sporo o infrastrukturze. Infrastrukturze, której odbudowa będzie kosztowała, ale to o tych kosztach za chwilę będziemy mówić. Ja tylko napomknę, że zakończył się panel dotyczący transportu samochodowego, Road Transport and Border Infrastructure, czyli ta infrastruktura, która jest przy granicy. Czekamy o 11.30, zacznie się panel dotyczący kolejnictwa. Będzie między innymi Piotr Malepszak, to wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury, jeszcze wiceminister, będzie też szef PKP. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że naszym gościem z kolei jest teraz człowiek, który był szefem Polskich Kolei Państwowych, Jakub Karnowski. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Dzisiaj wprawdzie o kolejach nie będziemy rozmawiać, bo chociaż właśnie, może tak króciutko, ukraińskie koleje też czeka wielka odbudowa, wielka przebudowa po wojnie.
13: To długi temat, mogę o tym długo mówić, ale ukraińskie koleje są w bardzo dobrym stanie, mimo 5 roku wojny i mimo tego, że w ostatnim okresie są przedmiotem bardzo intensywnych rosyjskich ataków. Ja często jeżdżę ukraińskimi kolejami i mimo tego one są w dobrym stanie, aczkolwiek oczywiście potrzebują finansów, potrzebują finansowania i są dużym elementem wysiłku wojennego Ukrainy.
12: To ja dodam, że pan Jakub Karnowski pewnie często jeździ do Lwowa, bo we Lwowie jest siedziba Credo Banku.

0: Dziś pełni funkcję prezesa Kredobanku. To jest bank uniwersalny, tak to się nazywa w branży, czyli obsługujecie i firmy, i indywidualnych klientów.
1: Tak jest.
0: 660 tysięcy mniej więcej klientów macie. To jest 15 bank w Ukrainie, tak? W tej chwili.
1: Tak jest. Jesteśmy na 13, 14 miejscu w Ukrainie. Mamy trochę mniej faktycznych klientów, to znaczy no dużo w Ukrainie. Specyfiką rynku jest to, że duża część klientów po prostu nie mieszka już w Ukrainie, więc mamy takie rachunki trochę uśpione, ale mamy około realnie 400 tysięcy klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych, i około 55 tysięcy przedsiębiorstw.
0: A no właśnie, to jest tak, że banki się bardzo obawiały, że po wojnie wszyscy wyciągną swoje oszczędności i uciekną, czy no bo
1: taki
0: odpływ kapitału to spora sprawa dla banku.
1: Powiem tak, jak popatrzy się na Ukrainę i zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy 4,5 roku od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny, to dzisiaj zarówno na froncie widzimy, że Ukraińcy atakują miasta głęboko w Rosji, jak i na rynku bankowym, w gospodarce, jest dużo lepiej niż mogłoby być, niż wydawało się, na pewno wydawałoby się 5 lat temu, czy wydawało się 5 lat temu. Podobnie jest na rynku bankowym. Rynek bankowy się ma dobrze, czy nawet bardzo dobrze w porównaniu z tym, co mogliśmy oczekiwać. Mówił pan, że mogło nastąpić zjawisko, które nazywa się bank run, czyli po prostu ludzie biegną po pieniądze, tak. Kiedy nie wierzą, że widzieliśmy to w Polsce w 89 roku, ja to pamiętam, 88, kiedy ludzie biegną do banku wydawać pieniądze szybko, bo spodziewają się inflacji, deprecjacji waluty i tak dalej. Nie było tego w Ukrainie, dlatego że system bankowy jest mądrze zarządzany. Ja o tym też mogę mówić bardzo długo. Jestem też dydaktykiem akademickim, więc nie mamy na to dużo czasu, wykładów to nie będę robił. Ale
0: możemy długo rozmawiać, ale dzisiaj wiem, że śpieszy się pan też na inne spotkania, więc
1: zalecam waszego radia. Muszę to powiedzieć, bo jestem pierwszy raz w Polskim Radiu 24. Jak wjeżdżam do Polski z Ukrainy przez przejście graniczne, od razu włączam Polskie Radio 24, często o dziwnych porach, często w nocy, i macie świetną analitykę. Dziękuję za to.
0: To bardzo nam miło słyszeć takie słowa. Dobrze, to jeszcze dopytam o to, bo jesteście też państwo, Kredobank to jest największa polska inwestycja finansowa w sektor bankowy,
1: tak jest,
0: w Ukrainie.
1: To jest właściwie jedyna, no mamy tam takie maleńkie instytucje, ale generalnie na takim z banków istotnych w Ukrainie jesteśmy jedyną inwestycją.
0: Pytam o to, bo jesteście częścią PKO Banku Polskiego, czyli
1: tak
0: spółki Skarbu Państwa. Czy to jest tak, że to jest takie wysunięte finansowe ramię polskiego państwa de facto na wschód, w Ukrainie?
1: Pamiętajmy, że PKO Bank Polski jest oczywiście kontrolowaną spółką przez rząd, ale jest też spółką częściowo sprywatyzowaną. Każdy jest. Ja też jestem akcjonariuszem PKO Banku Polskiego. Jeżeli mamy IKE, IKZE, czyli po prostu zbieramy na naszą emeryturę, też możemy zainwestować w PKO BP. I w ostatnim okresie to był całkiem dobry zwrot. Jak weźmiemy po prostu inwestycje w kapitał. Ale faktem jest, że jesteśmy częścią, naszą spółką, 100% właścicielem Kredobanku jest PKO Bank Polski, największy polski bank komercyjny, który na marginesie jest większy niż cały sektor bankowy w Ukrainie. Jest jedyną polską inwestycją w sektorze bankowym, pomijając, mówię, drobiazgi, które nominalnie są bankami, ale w praktyce nie
0: pełnią. Pytam o to, bo przeszedłem po tych halach, które tutaj są w Gdańsku na tej konferencji Recovery Ukraine, i tam jest mnóstwo małych, średnich polskich firm, które chciałyby włączyć się w odbudowę, no bo to są pieniądze, to jest zarobek, no ale na tym rynku często obcym, zagranicznym, trzeba mieć jakieś wsparcie, więc tam myślę, że bank mógłby, polski bank, czy bank, którego właścicielem jest polski bank, mógłby być takim finansowym wsparciem dla tych, którzy chcieliby się zaangażować w odbudowę Ukrainy.
1: I jesteśmy. My obsługujemy 3/4 firm polskich, które inwestują w Ukrainę. Tych firm jest około 1200. My 3/4 z tej liczby, czyli około 900 spółek obsługujemy. No i to pokazuje, że my odbudowujemy Ukrainę, bo też bardzo ważne jest, że odbudowa Ukrainy trwa. Zniszczenia rosyjskie są dokonywane codziennie i ta odbudowa, czy inwestycje w odbudowę, one się odbywają. My jako bank zainwestowaliśmy, udzieliliśmy od początku wojny, czyli przez ostatnie 52 miesiące wojny, 850 milionów dolarów nowych kredytów.
0: A to, co dzisiaj i wczoraj usłyszał pan tutaj w Gdańsku o tych możliwościach, nowych umowach podpisywanych, to jest dobry prognostyk na rozwój sektora bankowego?
1: Zdecydowanie tak. My sami podpisaliśmy umowę. Ja wczoraj podpisałem w imieniu Kredobanku umowę o gwarancje kredytowe z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju na 100 milionów euro. Te pieniądze pozwolą nam na udzielanie kolejnych kredytów firmom, które działają w Ukrainie, w tym bardzo blisko linii frontu. Chodzi o to, że jeżeli nie daj Boże, agresor zniszczy fabrykę, która jest inwestowana, czy która jest finansowana z naszych pieniędzy, z pożyczki udzielonej przez Credo Bank, to my dostaniemy, mamy gwarancję, że te pieniądze do nas wrócą.

0: wrócą do naszego właściciela, do nas, dlatego że mamy te gwarancje. Na tym to polega i taką rolę pełnią w Ukrainie banki rozwojowe, takie jak Bank Światowy, EBOR czy Europejski Bank Inwestycyjny.
1: Wczoraj rozmawialiśmy o PZU, dzisiaj o sektorze bankowym. To są wszystko elementy polskiego państwa i polskiej współpracy przy odbudowie Ukrainy. Ja bym chętnie z panem prezesem jeszcze pogadał, ale wiem, że tutaj pędzi do kolejne spotkania, kolejne panele. Bardzo dziękuję, że jest pan też naszym słuchaczem. Jakub Karnowski, prezes Credo Banku, największego polskiego banku w Ukrainie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nas gościem rozmawiał Grzegorz Frączak. Grzegorzu, bardzo dziękuję. Przypomnijmy, to piąta konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, po raz pierwszy w Polsce, w Gdańsku. Pierwsza była w Szwajcarii, następnie w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Niemczech. To wydarzenie organizowane od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ta konferencja jest, jak słyszeliśmy, szansą dla polskich firm na włączenie się w proces odbudowy Ukrainy. A teraz zmieniamy temat. Gościem Polskiego Radia 24 jest Elwira Harmuszko-Rumińska, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Będziemy rozmawiać o tym, jak rządzą nami algorytmy w sieci i czy nami rządzą i czy coś z tym możemy zrobić. To zacznijmy od samego początku. Czym jest ten algorytm i jak on działa?
3: Mhm. Generalnie no, słowo algorytm może brzmieć tak trochę tajemniczo, tak, prawda? Że tak w praktyce, a w praktyce tak naprawdę oznacza po prostu taki zestaw instrukcji. No i obecnie problem w zasadzie polega na tym, że te współczesne algorytmy, no one już nie są tymi takimi prostymi listami poleceń. Teraz właśnie dzięki sztucznej inteligencji, no one uczą się naszego zachowania, one obserwują, co oglądamy, na czym na przykład zatrzymujemy wzrok, co komentujemy, jak długo czytamy na przykład dany artykuł. No i przez to przykładowo, jak na przykład interesujemy się podróżami i dużo oglądamy na przykład jakichś filmów w mediach społecznościowych dotyczących podróży, no to później przez najbliższe kilka dni możemy spotkać się właśnie z reklamami chociażby biur podróży, prawda? Także tutaj no, dostajemy po prostu propozycje dopasowane do tego, czym najczęściej się interesujemy, na czym skupiamy właśnie tutaj nasz wzrok. No i jeśli chodzi tutaj o to, czy algorytmy podejmują za nas decyzje, no nie do końca bym powiedziała, że tak jest, ze względu na to, że no, algorytmy nie odbierają nam wolnej woli. One przykładowo no, nie zmuszają nas do zakupu jakiegoś produktu czy jakiejś usługi, ale sprawiają, że na przykład ten produkt lub podobny wyświetli nam się kilkanaście, kilkadziesiąt razy, aż no, prawdopodobnie go kupimy. Tak? Stwierdzimy, że właśnie jest nam on faktycznie potrzebny, zainteresuje nas na tyle, że podejmiemy taką decyzję zakupową, żeby po prostu z takiego produktu czy usługi skorzystać. No i jeszcze tak z takiej innej strony, na przykład o kwestiach światopoglądowych. No to tutaj możemy też spotkać się z takim znanym z psychologii efektem ekspozycji, czyli im częściej właśnie coś widzimy, tym bardziej wydaje nam się to znajome, bardziej takie wiarygodne, atrakcyjne, prawda? Dlatego właśnie tutaj na podstawie takich dobieranych treści przez algorytmy mogą stopniowo wzmacniać też nasze poglądy. No i sytuacja jest okej do momentu, aż no nie wpadniemy w sidła tego tak zwanego złego algorytmu, czyli promującego chociażby czy dezinformacje, czy właśnie jakieś negatywne treści, co może przynieść nam no wymierne szkody po prostu.
2: To rozłóżmy to, co pani powiedziała, na czynniki pierwsze, bo o emocjach i o decyzjach związanych właśnie, to bym chciała porozmawiać za chwilę. Natomiast no to jest tak, że my każdego dnia podejmujemy setki decyzji w tym świecie cyfrowym. Ten świat cyfrowy stał się naszą codziennością. Klikamy w reklamy, wybieramy produkty w sklepach internetowych, oglądamy, nie wiem, polecane filmy, czytamy rekomendowane artykuły, akceptujemy kolejne zgody w aplikacjach. No i pytanie jest takie, czy to rzeczywiście jest tak, że to my podejmujemy te decyzje, czy my możemy się jakoś przed tymi algorytmami obronić?
3: W zasadzie tutaj dużo można by było powiedzieć na temat samej prywatności, bo też z jednej strony nie zależy to tak naprawdę od nas, co media społecznościowe, czy generalnie serwisy, które my odwiedzamy, jakie dane one na nasz temat zbierają, no bo część jakby jest tutaj domyślna, tak?

0: na przykład właśnie pliki cookies, które są do pewnego momentu no, konieczne do zaakceptowania, jeśli wchodzimy na daną stronę. Część jest oczywiście opcjonalna, czyli możemy wyrazić zgodę albo możemy nie wyrazić na taką bardzo silną personalizację, ale też wiele informacji no, my udostępniamy sami w zasadzie w mediach społecznościowych, tak? I też na to powinniśmy właśnie zwrócić uwagę. Czyli na przykład jeśli ustawiamy w mediach społecznościowych, przykładowo na Facebooku, swój status związku, czy na przykład datę urodzenia, czy na przykład wrzucamy takie informacje, że urodziło nam się dziecko. No to tutaj bardzo prosto firmy, które personalizują właśnie reklamy, które dostosowują reklamy swoich produktów czy usług.
1: Czyli rozumiem, że jak się nam urodziło dziecko, to zaraz będą jakieś wszelkiego rodzaju produkty dla małych dzieci nam się
0: pojawiać. Dokładnie, dokładnie tak, bo można właśnie spersonalizować reklamy w taki sposób, że będą wyświetlać się te reklamy osobom, które na przykład dodały w mediach społecznościowych miesiąc temu, pół roku temu, rok temu status, że urodziło im się dziecko. Także z tymi informacjami powinniśmy przede wszystkim uważać w mediach społecznościowych, no bo to wykorzystywane jest
1: właśnie. No właśnie, to jest pytanie takie, czy my sobie bardziej szkodzimy, bo z drugiej strony no nie mam innej możliwości. No przykładowo, potrzebuję kupić buty do biegania. Kupuję je przez internet i później przyznam szczerze, że mnie to strasznie irytuje, że jak wchodzę na swoje media społecznościowe, już kupiłam te buty, bo wiedziałam, jakie zawsze kupuję jednej tej samej firmy i później kolejne modele przez kolejne dni wyświetlają mi się w moich mediach społecznościowych. Z drugiej strony, jak ja się mogę przed tym ochronić, no bo te buty, no potrzebowałam ich kupić, więc to nie jest celowe, prawda? Tak jak pani wcześniej powiedziała o tym, że no niekoniecznie trzeba informować o tym, że urodziło nam się dziecko i tak dalej, i tak dalej. Natomiast takie podstawowe rzeczy, które wykonujemy w sieci, no nie mam innej możliwości. Czy my jesteśmy jakoś w stanie, w sensie jak poruszać się w tym świecie cyfrowym? Czy jest możliwość ograniczenia tego, żeby te algorytmy nas nie zalewały?
0: Znaczy, my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie bezpośrednio przed tymi algorytmami się ochronić tak na podstawie właśnie, jak tutaj pani powiedziała, żeby przeglądając właśnie na przykład sklep, czy kupując jakieś produkty, no w zasadzie my wchodząc na daną stronę wyrażamy zgodę na zbieranie plików cookies, tak? I no, decyzja no już tutaj tak naprawdę należy do nas, czy my wyrazimy tą zgodę, czy no nie wyrazimy zgody, no ale wtedy po prostu nie zrobimy zakupów, prawda? Także no, nie ma w zasadzie takiej prostej możliwości, żeby tych algorytmów się pozbyć. Te algorytmy cały czas będą nam towarzyszyć. Z jednej strony, no one są czasami denerwujące, prawda? Czyli, że no tutaj kupiliśmy raz buty, bo były nam potrzebne i teraz przez miesiąc otrzymujemy po prostu propozycje takich samych butów. No ale też algorytmy z drugiej strony, no one są też potrzebne nam, tak? No bo mogą bardziej personalizować treści, które widzimy w internecie, że te strony są faktycznie dla nas atrakcyjne, że no, nie przeglądamy na przykład mediów społecznościowych tak z niechęcią, bo ciągle nam się wyświetlają treści, których my nie chcemy, tylko faktycznie gdzieś tam te algorytmy dopasowują te treści do nas, żeby faktycznie nam się podobały.
1: A więc, czy też te algorytmy nie powodują, że my zamykamy się trochę w tych, no często słyszymy to słowo, te nasze bańki informacyjne. Mnie to, no już teraz przejdę do zupełnie innego wątku, za każdym razem mnie zastanawia, nie wiem, jak patrzę na chociażby sondaże i w moich mediach społecznościowych, mam tutaj na myśli Serwis X, widzę wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Lewicy. Ja w ogóle nigdzie nie widzę Grzegorza Brauna i patrzę, że jemu rośnie w sondażach i zastanawiam się, w jakiej ja jestem bańce jakiejś informacyjnej, że na przykład te treści do mnie nie docierają.
0: Możliwe, że na przykład te treści do pani nie docierają ze względu na to, że zwraca pani dłużej uwagę na przykład na, przykładowo, obejrzała pani na przykład raz jakiś filmik czy lewicy, czy jakiejkolwiek innej partii, dłużej skupiła pani po prostu wzrok na tym filmiku, czy gdzieś może nawet pani polubiła taki post, czy gdzieś jakichś polityków z danej partii i to już będzie wzmacniać właśnie algorytm, żeby pokazywał pani konkretnie treści dotyczące danej partii, czy dotyczące danych poglądów. No i właśnie tak jak tutaj słusznie pani też powiedziała, że no my żyjemy w takiej bańce informacyjnej i często my nawet sobie no nie zdajemy z tego sprawy, tak? Zastanawia nas, dlaczego widzimy na przykład tylko jedną stronę, dlaczego widzimy tylko jedną na przykład

0: partię albo jedno jakieś ugrupowanie polityczne, jedną po prostu stronę tej sceny politycznej. Także no my często nie zdajemy sobie właśnie z tego sprawy i to, że my zatrzymamy dłużej wzrok na jakimś filmie, na jakimś zdjęciu, na jakimś poście, chcemy po prostu przeczytać, coś nas ciekawi, zainteresowało nas coś, nawet jeśli my no nie jesteśmy za bardzo po stronie tej partii politycznej, to jeśli my skupimy dłużej wzrok na tym, no to faktycznie my będziemy dostawać więcej po prostu takich wpisów no na naszej tablicy, na przykład na Facebooku czy właśnie na X-ie.
1: Bo kiedy mówimy o wpływie technologii, to najczęściej skupiamy się na przykład na decyzjach zakupowych. Ja się zastanawiam też nad tym, czy te algorytmy bardziej niebezpieczne są w tym aspekcie naszych emocji i oddziaływania na nasze emocje.
0: Tak, dokładnie tak jak też tutaj parę słów na początku tak. Powiedziałam, że jeśli my faktycznie wpadniemy w sidła tego złego algorytmu, no to może nam promować właśnie czy dezinformacje, czy właśnie jakieś negatywne treści, treści takie związane z hejtem na przykład, tak? Także tutaj też bardzo duży wpływ ma faktycznie to, na czym my skupiamy największą uwagę, bo jeśli my będziemy skupiać uwagę na takich treściach promujących na przykład jakieś negatywne reakcje, czy jakieś negatywne emocje, to my będziemy dostawać tych treści więcej, chociaż serwisy no już też starają się gdzieś tam ograniczać po prostu ten hejt w swoich komentarzach czy w swoich wpisach, no ale wiadomo, no, nigdy nie jest tak, że całkowicie gdzieś tam się tego pozbędziemy niestety, także my musimy sami wykształcić sobie taką umiejętność segregowania tego, na czym my skupiamy swoją uwagę, czyli...
1: No właśnie, to jest to świadome korzystanie z sieci, bardzo ładnie określenie, tylko co to oznacza, jak nie dać się zmanipulować.
0: Przede wszystkim weryfikować dokładnie informacje, tak? Takie, które na przykład widzimy, czy to są wiadomości dotyczące na przykład konkretnej osoby, czy wiadomości dotyczące konkretnej partii, tak jak już tutaj wrócimy jeszcze do tej polityki. Warto to sprawdzić w wielu źródłach, tak? Warto trochę więcej poszukać na ten temat w internecie, czy to faktycznie jest prawda. Bo jeśli my będziemy skupiać się w zasadzie tylko na tych treściach, które gdzieś tam algorytm nam dostarcza, no to możemy wpaść właśnie w tą taką pułapkę, w tej sidła właśnie tego złego algorytmu, no i możemy właśnie wykształcić sobie takie poglądy, no, które nie będą po prostu dobre i możemy powielać na przykład różnego rodzaju dezinformacje, czyli sprawdzanie po prostu w większej ilości źródeł, czy ta informacja, z którą my się spotykamy, czy ona faktycznie jest prawdziwa.
1: Brakuje nam edukacji w tym sprawdzaniu faktów, jak pani to widzi, a z drugiej strony powiem tak, że zauważam to, że ludzie zaczynają się denerwować i oni widzą, że widzą te algorytmy. Że to też nie jest tak, że to społeczeństwo nie jest, że konsumenci nie są świadomi.
0: Myślę, że też tutaj no to jest właśnie trochę ta zła strona algorytmu, czyli tutaj z jednej strony ten algorytm nam pomaga, dobiera nam faktycznie te treści, ale z drugiej strony my też jesteśmy aż nadmiernie po prostu tym bombardowani. Czasami no już po
1: właśnie
0: prostu...
1: ta nachalność jest taka najbardziej denerwująca.
0: Dokładnie. Czyli tutaj, no czy mamy możliwość się przed tym chronić? No nie do końca, tak? Możemy właśnie ograniczać jakby tutaj udostępnianie tych informacji na temat siebie, czyli to, co już właśnie tutaj wspomniałam, ale w zasadzie algorytm i tak cały czas, kiedy my korzystamy czy z mediów społecznościowych, czy wchodzimy na przykład na jakąś stronę, przeglądamy artykuły, tak czy inaczej ten algorytm będzie cały czas śledził to, na czym my skupiamy wzrok, na czym my się na dłużej zatrzymujemy, jakie reklamy my oglądamy, jakie posty czytamy, w jakie zdjęcia klikamy. Także no, tego niestety my nie jesteśmy w stanie się pozbyć. I myślę, że tutaj edukacja na temat tego, jak faktycznie działają algorytmy, jak działają media społecznościowe, strony internetowe, różnego rodzaju serwisy, myślę, że jest bardzo ważne, żeby, no już w zasadzie od najmłodszych lat powinniśmy się na ten temat edukować, żeby zwracać po prostu uwagę. No bo nie będziemy ukrywać, dzieci już w szkole podstawowej zaczynają używać telefonów, nawet może czasami wcześniej gdzieś tam mają styczność z tym internetem, czy pod nadzorem rodzica. Czasami tak, czasami nie.
1: Wszystko czasami zależy, pozostawiają tak naprawdę rodzice telefon, żeby trochę odpocząć.
0: Dokładnie tak. Także tutaj myślę, że zwłaszcza tutaj u dzieci, tak, taka kontrola faktycznie tego, co dzieci oglądają w internecie, rozmawianie właśnie z dziećmi na temat tego, no ale też później i w szkole, tak, w szkole też w dorosłym życiu różnego rodzaju kursy. Myślę, że dobrze by było, żeby coś takiego było na porządku dziennym po prostu, no bo jest to nam potrzebne, żebyśmy umieli rozpoznawać faktycznie te treści, które są wiadomo,

0: wiarygodne, które nie są wiarygodne. I tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia grupa wiekowa, bo na dezinformację możemy natknąć się w zasadzie w każdym wieku i w każdym wieku możemy dać po prostu złapać się w te sidła.
1: I bardzo dziękuję za rozmowę. Elwira Harmuszko-Rumińska, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, była gościem Polskiego Radia 24.
2: Autopromocja.
3: Wraca Piękne Nieznane. W letnie weekendy zabieramy Państwa w niezwykłe podróże. Do miejsc, które być może są na mapach i w przewodnikach, ale na pewno nie ma w nich wszystkich ciekawostek, legend i historii. A my je Państwu opowiemy. Piękne Nieznane w Polskim Radiu 24. W soboty po 10:00.
4: Gdzie mieszkamy? Jak mieszkamy? I co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14:00. Agata Kowalska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 11:30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Są w dobrym stanie, to o personelu i pacjentach ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Takie wieści przekazuje szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wczoraj w jastrzębskim szpitalu zaatakował nożownik. 19-letni napastnik był pod wpływem narkotyków. Jesteśmy w stałym kontakcie ze szpitalem i z wojewodą, zapewnia ministra i apeluje o nieeskalowanie napięcia w systemie ochrony zdrowia.
6: Apeluję o to, żebyśmy zachowali tutaj szczególnie dużą ostrożność i będziemy w stałym kontakcie i też duże wsparcie przesuwamy w tej chwili do tych osób, które brały udział w zdarzeniu. Także myślę, że tutaj ten proces zdrowienia będzie bardzo szybki.
5: Napastnika obezwładnił ordynator szpitala. Zdaniem pracowników i lecznicy dzięki temu zapobiegł jeszcze większej tragedii. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach. Po wielu dniach bez opadów wystarczy iskra, niedopałek papierosa albo chwila nieuwagi, by ogień szybko wymknął się spod kontroli. Strażacy przypominają, że ogniska i grille można rozpalać wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez leśników. Przy takiej upalnej pogodzie trzeba też uważać nad wodą. Szczególnie groźne są alkohol i zbyt szybkie wejście do zimnej wody, mówi rzecznik podkarpackich strażaków Marcin Betleja.
7: Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości i koordynację. Rozgrzane słońcem ciało w kontakcie z zimną wodą może zareagować szokiem termicznym, skurczem lub omdleniem. Wchodząc do akwenu, schładzaj się stopniowo. Pamiętajmy, aby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci w zamkniętych samochodach, nawet gdy wychodzimy na chwilę. Samochód rozgrzany do nawet 60 stopni stanowi śmiertelną pułapkę.
5: Po południu temperatura w wielu miejscach na zachodzie kraju wzrośnie do 35 stopni, a w weekend nawet do 40. Od dziś wracają wakacyjne ograniczenia w ruchu ciężarówek powyżej 12 ton. W piątki zakaz będzie obowiązywać od 18 do 22, w soboty od 8 do 14, a w niedzielę od 8 do 22. Czy kierowcy stosują się do przepisów, będą to sprawdzać inspektorzy transportu drogowego, zapowiada Rafał Fałkowski z Dolnośląskiego Inspektoratu.
8: Ten obowiązek przestrzegania zakazów obejmuje pojazdy ciężarowe z niektórymi wyjątkami o DMC powyżej 12 ton. Także inspektorzy we wszystkie te dni będą kontrolowali, czy zakazy są przestrzegane. Myślę, że to wszystkim nam ułatwi podróżowanie, bo tych dużych aut po prostu będzie dużo, dużo mniej na drogach publicznych.
5: Wakacyjne zakazy dla ciężarówek będą obowiązywać się w każdy weekend do końca sierpnia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 11:33.
2: Stan dnia.
1: Niemal cała Polska z alertem drugiego stopnia przed upałami. Jak patrzę na tę mapę pogodową dziś na termometrach, na przeważającym obszarze kraju maksymalnie 33 stopnie. W sobotę w centrum 35-37 na zachodzie. Niedziela będzie jeszcze, już teraz widzę, że 41 stopni może być na ziemi lubuskiej. 38 w centrum, Wielkopolska 39, ziemia łódzka podobnie. Ekstremalny

0: upał dociera do Polski. Już teraz jest bardzo gorąco, a to też oznacza bardzo duże zagrożenie pożarowe w lasach. Służby uspokajają, że lasy pozostają otwarte, ale apelują o rozwagę. W studiu jest nasz reporter Jan Oleński. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry.
0: To powiedz, jak bezpiecznie korzystać z terenów leśnych i dlaczego w tym roku to ryzyko pożarów jest tak duże?
1: Chyba przede wszystkim nie używać otwartego ognia. To jest ta najważniejsza informacja. Wszelkie niedopałki z papierosów, palenie w ogóle w takich miejscach nie powinno mieć miejsca. No i powinniśmy zachować szczególną ostrożność. W wielu regionach Polski obowiązuje ten trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. A o tym, jak sucho jest dziś w lasach, najlepiej może poświadczyć taki jeden prosty fakt, ciekawostka. Wilgotność ściółki w lasach w Polsce spadła poniżej 10% i dla porównania taka zwykła kartka papieru ma wilgotność około 8%. Wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała zapewnia jednak, że lasy i parki narodowe pozostaną dostępne dla turystów.
2: Dzisiaj komunikaty chociażby Kampinoskiego Parku Narodowego o bezwzględnym zakazie używania ognia. My nie zamykamy lasów w tym momencie, nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
1: Od początku roku strażacy odnotowali już około 4,5 tysiąca pożarów lasów. Dla przykładu rok temu w tym samym okresie było ich około 3 tysięcy. To wzrost aż o 1,5 tysiąca. Aż 99% takich zdarzeń ma związek z działalnością człowieka.
2: Dla wszystkich osób, którzy palą papierosy na przykład, 99% pożarów, które mamy w ogóle w Polsce, to są pożary spowodowane przez człowieka. To jest absolutnie porażająca statystyka, dlatego musimy zrobić wszystko, żeby się odpowiedzialnie zachowywać w lesie i absolutnie nie używać w jakichkolwiek przestrzeniach, nie używać otwartego ognia i zwracać szczególną uwagę na to, czy nawet widzimy jakiś niedopałek, prawda, z którego może się zdarzyć ogromna tragedia.
1: Za wykrywanie zagrożeń odpowiada rozbudowany system lasów państwowych. To setki wież obserwacyjnych, kamery, punkty alarmowo-dyspozycyjne oraz lotnictwo przeciwpożarowe. Lasy państwowe dysponują także blisko 80 statkami powietrznymi do wykrywania i gaszenia pożarów, wspieranymi m.in. przez dwa śmigłowce Black Hawk. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak podkreśla jednak, że nawet najlepiej przygotowany system nie zastąpi ostrożności odwiedzających lasy.
3: Pamiętajcie Państwo te dwa numery, 112 998, jeżeli coś się dzieje, trzeba dzwonić. Wszystkie służby są tutaj podpięte, łącznie z Lasami Państwowymi. Możecie od razu informować, że coś niepokojącego się dzieje. Warto też mieć tego świadomość, że w skali Europy jesteśmy trzecim krajem co do ilości pożarów po Hiszpanii, Portugalii.
1: Jak się już rzekło, synoptycy prognozują, że największe upały przypadną na weekend i początek przyszłego tygodnia. Zatem przed wyjazdem do lasu warto sprawdzić aktualny stopień zagrożenia pożarowego na stronach Lasów Państwowych, Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz komunikaty właściwego nadleśnictwa lub Parku Narodowego, do którego planujemy się udać.
0: A te wszystkie informacje zebrał Jan Oleński. Janku, to jeszcze na koniec zapytam, jak ty znosisz upały, bo ja się boję tego weekendu.
1: Cieszę się,
0: że jestem w pracy.
1: Ja uwielbiam, szczerze uwielbiam. Dla mnie upał się zaczyna powyżej tych 40 paru, więc dopóki przemieszczamy
0: się... Czyli dla ciebie nadchodzi po prostu fantastyczna pogoda. Ja już z przerażeniem patrzę, dlatego tak, że ja dobrze się czuję do 25 stopni Celsjusza, więc już dla mnie od kilku dni nie jest najlepiej.
1: Ale jestem leniuchem, a taka temperatura legitymizuje lenistwo, więc wtedy wszyscy są leniwi, więc ja jestem kryty.
0: Jan Oleński, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
4: Komentarz.
0: A teraz zmieniamy temat, ale od upałów nie odejdziemy, dlatego że rozpoczynają się wakacje, wyjazdy na wypoczynek. Zanim porozmawiamy o tym, jak przygotować auto, jak podróżować, na co zwracać uwagę, chciałabym właśnie zacząć od upałów i podróży w czasie upałów. Z nami jest Piotr Rudzki, instruktor nauki jazdy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Na co by pan zwrócił uwagę, jak podróżować w czasie tych ekstremalnych upałów, a dziś rozpoczynają się wakacje. No, ta pierwsza fala wyjazdów rozpocznie się w ten weekend. No, jak patrzę na to, że ma być na zachodzie Polski ponad 40 stopni, to patrzę na to z przerażeniem, no bo chyba też kluczowe jest to, że ta wysoka temperatura powoduje zmęczenie, osłabienie organizmu, a także senność, co może być groźne podczas kierowania autem.
5: Bez dwóch zdań, natomiast no, nazwijmy to przecież po imieniu, że mamy klimatyzację właściwie w każdym aucie i tutaj

ryzyko, które widzę w używaniu tej klimatyzacji, no to jest to, że często gęsto dajemy ją na najniższą temperaturę, często gęsto ustawiamy nawiew na swoją osobę, na twarz. Później trzeba się gdzieś zatrzymać na stacji czy na jakimś parkingu.

0: żeby troszeczkę wyrównać różnicę temperatur, ale również przez to, żeby ta klimatyzacja też się troszeczkę osuszyła, żeby później nie było problemu z tymi grzybami i z tymi nieprzyjemnymi zapachami.
1: Na co jeszcze zwrócić uwagę? No chyba przede wszystkim to nie trzeba nikomu mówić, że okulary przeciwsłoneczne są konieczne, bo to słońce może być bardzo oślepiające podczas takich podróży. A czy my jakoś powinniśmy przygotować auto? Jak to wygląda?
0: Tak, no to okulary przeciwsłoneczne, no to myślę, że każdy kierowca o tym, tak, podstawa, żeby tutaj słońce nas nie raziło i żeby to było bezpieczne. Przygotowanie auta, no to wiadomo, że sprawność tego auta, czyli przed jakąś dłuższą podróżą jakiś serwis, po sprawdzaniu wszystkich płynów, uzupełnienie płynów do spryskiwacza, sprawdzenie ciśnienia w oponach, czy ta klimatyzacja właśnie działa, czy coś się z nią nie dzieje, bo jeżeli już mam jakieś symptomy tych wspomnianych przykrych zapachów, no to ta podróż może się przerodzić w taką troszeczkę katorgę. Więc to są rzeczy według mnie no takie dosyć istotne. No stan techniczny pojazdu to nikt tutaj chyba nie neguje, że trzeba to sprawdzić. Kwestia właśnie, jeżeli wiemy, że coś trzeba by było wymienić, no to zróbmy to przed wyjazdem. Gdzieś tam wymiana tych filtrów oleju, żeby minimalizować jakieś tam ryzyko i prawdopodobieństwo jakiejś awarii.
1: A jeżeli no, wsiadamy do tego auta i ruszamy w drogę, czy jakoś powinniśmy je też, no, żeby nie wchodzić do takiego rozgrzanego auta, no pamiętajmy też o pasażerach, nie wiem, takie drobiazgi, jak chociażby foteliki dziecięce, warto sprawdzić, czy te klamry i siedziska nie są nagrzane, jeżeli to auto stało na przykład w słońcu.
0: Tak, no tutaj ja sam stosuję to, żeby przed ruszeniem przewietrzyć auto. Po wejściu do samochodu nie włączam od razu klimatyzacji, tylko kilka minut staram się z otwartymi oknami przejechać, żeby przewietrzyć auto, żeby ta temperatura troszeczkę się zmniejszyła i dopiero wtedy załączam klimatyzację. Natomiast o tych fotelikach, no to myślę, że tu już każdy rozsądny rodzic, kierowca o tym powinien pamiętać. No są też problemy, na przykład wiem, że z doświadczenia, jeżeli mamy w samochodach skórzane fotele, no to przy tych temperaturach wsiadając w jakichś krótkich spodenkach, spódnicach, no bywa ciężko generalnie, więc tym bardziej warto też tu może zadbać o jakieś przykrywanie sobie, żeby to słońce tak nie nagrzewało. No i pamiętajmy, że są różne formy osłon okien, które to słońce odbijają i ta temperatura może być no, w ładnych parę stopni niższa w pojeździe.
1: Czyli poleca pan te maty przeciwsłoneczne na przednią szybę, gdy auto stoi na parkingu?
0: Tak. Tak, one się sprawdzają wielokrotnie, żeśmy z tego korzystali. Moja córka, pozdrawiam i bardzo często z tego korzysta i naprawdę to się sprawdza, tak.
1: Czy w takim upale radziłby pan, no bo bardzo często jedziemy przez pół Polski, można powiedzieć, że na ten wymarzony odpoczynek. Czy w takim upale warto robić te przerwy częściej? Czy skoro jedziemy w tym aucie, w którym jest klimatyzacja, no to na nas nie wpływa, tylko no zwracajmy uwagę na to, żeby ta klimatyzacja nie była tak ustawiona do tego najniższego poziomu. Co z przerwami w czasie podróży? Jak często je robić?
0: Ja zawsze zalecam te przerwy. No to też jest trochę, albo nawet bardziej niż trochę uzależnione od tego, z kim jedziemy, właśnie jeżeli z tymi małymi dziećmi. No to jeżeli to dziecko śpi w tym foteliku, no to wydaje się, że nie ma sensu robić jakiś przerw. Jest pytanie, jak doświadczony jest kierowca? Ile on może sobie pozwolić jechać półtorej, dwie, trzy, cztery, pięć godzin i dojechać, nazwijmy na raz, do celu, ale gdzieś te przerwy są zalecane. Ja na przykład swoim kursantom zalecam, zrób przerwę tak co półtorej, dwie godziny, na przykład na dosłownie pięć minut, żeby zrobić tą przerwę, zanim jeszcze jakąkolwiek taki dyskomfort tutaj fizyczny poczujemy, że to zmęczenie, żeby nie przychodziło. My tu mówimy o podróżach, jak pani redaktor wspomniała, po Polsce, więc tu kilku godzin. A co w przypadku, jak jedziemy na wakacje za chwilę gdzieś do europejskich państw i te podróże są jeszcze dłuższe. Natomiast ja zalecam absolutnie w miarę regularne przerwy. Nie może jakieś częste, ale to jest moim zdaniem uzależnione właśnie od pasażerów i tutaj tą klimatyzację wspomnianą, tą temperaturę no nie ustawiamy.

0: stawiamy na najniższą, tylko właśnie na takie 20-21 stopni, czyli w takiej temperaturze, w której na zimie wszyscy będą się czuli swobodnie i w miarę, no nazwijmy, rześko.
1: A co z jedzeniem i napojami? Bo rozumiem, że no chyba jak są takie upały, no to ten zapas wody musi być bardzo duży, bo jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek awarii i staniemy na środku drogi przy takim upale, jesteśmy powiedzmy całą rodziną i czekamy na pomoc, no to tutaj jest ta woda jest konieczna.
0: Tak, no jak najbardziej. No w każdą podróż wystarczającą ilość wody no każdy, na każdą osobę każdy powinien zabrać. W niektórych pojazdach wiem, że ludzie wożą na te wyjazdy na przykład turystyczne lodówki, więc te napoje też potrafią być schłodzone, chociaż też tu jest ryzyko, żeby te napoje nie były za zimne, bo to znowu, ale to już by się pewnie dietetycy na ten temat wypowiadali. Nie sądzę, żeby taki każdy z kierowców myślał o tym właśnie, co pani redaktor wspomniała, że jak będzie jakaś awaria, będziemy musieli gdzieś tam stać w przysłowiowym polu, to musimy mieć zapas wody, jedzenia. Raczej myślę o tym ludzie nie, znaczy wydaje mi się, że nie myślą. Natomiast jest to jak najbardziej słuszna uwaga, żeby każdy, na każdego pasażera ta butelka wody była przynajmniej gdzieś pod ręką. No i oczywiście dla dzieci no to tym bardziej. Tak? No tutaj myślę, że każdy rozsądny rodzic to będzie o tym pamiętał.
1: Wczoraj przed południem, kiedy było 29 stopni, podjechałam samochodem do Lasu Kabackiego, bo ja biegam w Lesie Kabackim i lubię biegać po tych ścieżkach. Zostawiłam samochód na 50 minut, może 55. I jak wróciłam do tego samochodu, a powiem, że było 29 stopni na zewnątrz. Jak wróciłam do tego samochodu, to pokazało mi, że po tych 50 minutach nagrzany był do 43 stopni. No to też jest bardzo ważna sprawa, bo jak robimy przerwy w czasie podróży, żeby nie zostawiać dzieci, zwierząt w samochodzie, nigdy, ja bym to tak powiedziała, ale zwłaszcza przy takiej temperaturze, która jest już teraz i która nas czeka, powiedzmy, jak bardzo jest to niebezpieczne, jak szybko się to auto nagrzewa.
0: Absolutnie. Tutaj pani redaktor wspomniała, że on się tam nagrzał do 400 paru. Jest pytanie, czy ten termometr pokazywał temperaturę na zewnątrz, w sensie w słońcu, czy w środku, bo no wielokrotnie, no w tej chwili tego nie stosujemy, ale wielokrotnie w poprzednich latach, wielu lat wstecz, czasem się woziło termometry takie w środku auta i przecież wielokrotnie w tych tak zwanych maluchach, dużych wiatach i tak dalej, te temperatury przy takich temperaturach, które teraz mamy w samochodzie pokazywało ponad 60 stopni. Więc te temperatury będą znacznie wyższe i tam no naprawdę kilkanaście minut wystarczy, żeby był problem, gdybyśmy właśnie zostawili dziecko czy zwierzaka. Zresztą mamy takie, nie raz żeśmy o tym słyszeli, tak, media o tym nagłaśniały właśnie, że dochodziło
1: że cały czas
0: do
1: się
0: tak,
1: takie historie zdarzają, które są dla mnie przerażające. Czy to jest, tak, czy to jest małe dziecko, czy to jest zwierzę, że pozostawienie nawet na kilka minut no nie powinno w ogóle do tego dochodzić. Już nie mówię o tych po prostu upałach, które mamy już teraz.
0: Absolutnie, no w ogóle sobie nie wyobrażamy, żeby zostawić chociażby dziecko w samochodzie i iść do sklepu. I to się też wiemy, że zdarza. A w sytuacji tych upałów to już w ogóle tragedia. I tu wiemy też, że wielokrotnie o tym służby jakby apelowały, żeby gdybyśmy byli świadkami czy widzieli, no to absolutnie wybijamy szybę i gdzieś to dziecko czy tego zwierzaka, no nazwijmy chyba po imieniu ratowali.
1: Ratujemy, oczywiście,
0: nie,
1: że tak.
0: Tak, nie wiemy w którym momencie jesteśmy, ile minut minęło i naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. Natomiast te sytuacje się no, będą pewnie zdarzały. No niestety jesteśmy zapracowani, zalatani i gdzieś no, nie do końca tych samochodów, pojazdów używamy. W moim takim odczuciu, w moich obserwacjach, że to jest takie urządzenie, które ma oczywiście ma nas przewieźć z punktu A do B, ale wielokrotnie robimy w tym samochodzie dużo innych rzeczy niż samo prowadzenie i skupienie się na drodze. I to na to też moim zdaniem trzeba apelować, o tym też mówimy na kursach, Natomiast no, dosyć często, wydaje mi się, że coraz częściej widzę takie sytuacje. Już pomijamy telefony, bo to jest plaga naszych czasów.

0: Kolejna sprawa to ta słoneczna pogoda, bo mówimy o upałach, oczywiście, które są bardzo niebezpieczne. Natomiast no, przed nami takie kilka dni też słonecznej pogody. Mówiliśmy o okularach przeciwsłonecznych. Oczywiście, natomiast ja się zastanawiam też nad tym, jak bardzo też ta słoneczna pogoda jest zdradliwa, bo niestety najczęściej tracimy czujność. Wydaje nam się, że jesteśmy niezniszczalni, jest piękna słoneczna pogoda i do tych wypadków dochodzi dużo częściej niż jak jest pochmurno i deszczowo.
1: No w statystykach to na pewno tak jest, że właśnie przy dobrej pogodzie wydawałoby się przejrzystej, że ta widoczność jest bardzo, bardzo dobra i bardzo często jest to na prostych odcinkach drogi, tak? Czyli pozwalamy sobie wcisnąć ten pedał przyspieszenia, zwiększamy te prędkości, nie do końca idzie za tą opcją, nazwijmy, umiejętność i... No przy słońcu też może dojść, oczywiście jeszcze to zależy, gdzie, w którym momencie dnia jesteśmy, do oślepienia i te tragedie wtedy są, no bo prędkości się nakładają i wtedy jest bardzo, bardzo niebezpiecznie. Natomiast jak mamy, nie wiem, zimę śnieżną, no to dużo już wolniej.
0: Po prostu jedziemy wolniej.
1: Dokładnie. Wtedy oczywiście dochodzi do jakichś kolizji, no ale jakby takich strat, nazwijmy, w ludziach, czy to jest statystycznie według mojej wiedzy i z tego, co pamiętam, dużo mniej.
0: To jeszcze jeden wątek samego opakowania auta, bo to też czasami się zdarza, że pakujemy, nazwałabym to tak, nieumiejętnie. Jak to zrobić, żeby było bezpiecznie, żeby zwracać też na to uwagę, że może być nagle jakieś nagłe hamowanie i żeby po prostu walizki czy torby nie latały po całym samochodzie. To chyba na to też trzeba zwrócić uwagę. Mam wrażenie, że czasami po prostu wrzucamy do tego samochodu, byle by było.
1: No pewnie tak czasami bywa, bo widujemy te samochody właśnie gdzieś w tak zwanych trasach, gdzieś no, zakładamy...
0: Albo po prostu tak upakowane, że po prostu kierowca nie widzi z tyłu.
1: Pod sam dach, prawda? Tak. Pod sam dach, tak. No zdarzają się takie sytuacje. No tutaj myślę, że żadną tajemnicą nie jest to, że do tego bagażnika na sam spód idą no, te najcięższe rzeczy i coraz lżejsze. Oczywiście jeżeli mamy nadmiar tego bagażu i trzeba gdzieś tą przestrzeń tutaj samochodu, pomijając bagażnik, coś tam wrzucić, no to raczej rzeczy bardzo lekkie, jakieś ubrania, kurtki, czy swetry, czy koce gdzieś tam za ten fotel. Nie widzę jakiegoś większego problemu, żeby wrzucać, jeżeli mamy tak małe auto, że to nie wejdzie. Pamiętajmy, że mamy rozwiązania zwiększania tej przestrzeni bagażowej poprzez boksy, które montujemy sobie na dachu i mamy 50-70 litrów dodatkowej przestrzeni, więc też warto to rozważyć. I to, co pani redaktor mówi, no dobrze jest sobie tak to zapakować, żeby nie ograniczać sobie widoczności przez tą tylną szybę w lusterku.
0: No i kolejny wątek to są inni użytkownicy ruchu, niechronieni użytkownicy ruchu. Mamy lato, oczywiście na tych trasach krajowych, ekspresowych, autostradach, no to nie, tam możemy spotkać motocyklistów, ale jak już dojeżdżamy do jakiejś miejscowości, no to czy piesi, czy rowerzyści, czy użytkownicy hulajnóg, no latem więcej jest użytkowników ruchu drogowego i chyba też warto no mieć taką lampkę, żeby być ostrożnym.
1: Bez dwóch zdań tutaj wielokrotnie o tym od lat mówimy, tak, że pojawiły się nam te hulajnogi elektryczne, że one się przemieszczają teraz z jakąś ograniczoną prędkością, ale dalej widujemy przecież hulajnogi, które jadą naprawdę szybko, myślę, że 40-50 na godzinę to spokojnie. Chociażby wczoraj sam mam hulajnogę, którą jeżdżę i te 20 na godzinę i wielu mnie wyprzedzało naprawdę dosyć sprawnie, więc jechali pewnie dwa razy tyle, więc to się dalej zdarza. Zdarza się to, że jeżdżą podwójnie, czyli dwie osoby na jednej hulajnodze. No i tutaj to jest jedno, tak, te zagrożenia, ale właśnie dla nas kierowców no musimy przy tych zmianach przede wszystkim zmian kierunku jazdy zwracać uwagę, czy przejeżdżamy przez ten przejazd rowerowy przy przejściach, bo nawet poprzez przejścia rowerzyści czy użytkownicy hulajnóg bardzo rzadko schodzą z tych pojazdów, a przemieszczą się i wjadą na to.

0: przejście no, ze znaczną prędkością często, więc naprawdę musimy na to uważać. Jest to sytuacja, która się powtarza co roku, tak? Bo co roku o tym po zimie, przed wiosną gdzieś apelujemy i faktycznie, ale o tym trzeba mówić o każdych rzeczach, które mogą doprowadzić do jakichś zmniejszenia ilości ofiar. Absolutnie trzeba o tym mówić i jeszcze raz mówić.
1: No i chyba na koniec, no bo jeżeli ktoś nie wyjeżdżał przez pół roku, no to sporo zmian od początku roku w ruchu drogowym, te zmiany stopniowo wprowadzane. Chyba dla tych osób, które wyjeżdżają poza teren zabudowany, warto przypomnieć, że od 3 marca przekroczenie prędkości ponad 50 km na godzinę na jednojezdniowej drodze poza terenem zabudowanym oznacza to dokładnie to samo, co w mieście, czyli zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Też uważam, że chyba tak warto przed wyjazdem w długą podróż sprawdzić, jak się pozmieniały te przepisy i co nam grozi.
0: No myślę, że tak, absolutnie. Natomiast no, od początku roku i nawet jeszcze przed, gdzieś to cały czas o tym w mediach było, więc mam nadzieję, plus mamy różne inne social media i gdzieś o tym było głośno, więc mam nadzieję, że każdy z kierowców o tym wie. Pamiętajmy, że to samo będzie dotyczyło na przykład na drodze ekspresowej, też jednojezdniowej. Oczywiście mamy ich niewiele, ale dalej mamy, więc też o tym warto pamiętać. No i myślę, że tutaj no, trzeba uważać, jak w ogóle jestem, my o tym w ogóle nie powinniśmy rozmawiać, no bo przekroczenie o 50, czyli dwa razy w obszarze zabudowanym przy 90 na...
1: Teoretycznie na tak, ale myślę, że perspektywa zabrania prawa jazdy może wzbudzić jakąś, znaczy może zadziałać na wyobraźnię danego kierowcy. Panie Piotrze, musimy postawić kropkę, życzymy oczywiście wszystkim bezpiecznych wyjazdów. Dziś rozpoczynają się wakacje. Proszę na siebie uważać. Piotr Rudzki, instruktor nauki jazdy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Uważajmy wszyscy.
1: Ja już Państwu również dziękuję za uwagę. Maria Furdyna. Do usłyszenia.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Dostaniesz coś za świadectwo?
6: No raczej! Rabat od Media Expert!
5: Wow, też chcę!
6: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
5: Mega!
7: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
10: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
8: Co się stało? Gdzie jest tata?
11: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe, Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Na początek u nas dramatyczne sceny ze szpitala na Śląsku i pierwsze ustalenia. W Jastrzębiu-Zdroju zaatakował nożownik, zranił pacjentów, pielęgniarkę i lekarza. Później relacja z Wielkopolski. Niedaleko Piły ruszyła akcja podnoszenia wykolejonych pociągów po wieczornym zderzeniu. Na miejscu jest nasza reporterka. Zapytamy też o wakacyjne plany najmłodszych. Dziś ostatni dzień roku szkolnego i początek długiego odpoczynku od książek. Czas na szczegóły, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Na początek jednak Gdańsk. Tam trwa drugi dzień konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Polskie firmy, nie zważając na ryzyko, inwestują w odbudowę tego kraju. O gwarancjach bezpieczeństwa i potrzebie współpracy polskich i ukraińskich firm mówili m.in. premierzy Donald Tusk i Julia Sferydenko, a także eksperci biorący udział w konferencji. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski. Macieju, witaj.
2: Dzień dobry.
1: O jakiej skali zaangażowania polskich firm mówimy i czy tak jaką współpracą zainteresowani są także nasi wschodni sąsiedzi?
2: Jeżeli tylko spojrzymy na obecność polskich firm tutaj, to jest od kilkuset do kilku tysięcy zainteresowanych w różnych branżach. Jeśli spojrzymy na zainteresowanie tych, którzy aplikowaliby się tutaj pojawić, to możemy mówić w ogóle o kilkudziesięciu tysiącach polskich firm, które są zainteresowane współpracą z Ukrainą. Polskie firmy pytają, czy będą jakieś gwarancje, a prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota odpowiada, że tak.
3: Świat zachodni długo uczył się Ukrainy, ukraińskiego podejścia do kwestii korupcyjnych i tak dalej, obserwowaliśmy to przez lata. Cały Zachód będzie pilnował, aby proces wyboru kontraktów, partnerów był maksymalnie transparentny, a Ukraina będzie zmuszona do zastosowania się do światowych reguł gry.
2: Polskie firmy już podpisały kilka umów, m.in. list intencyjny i porozumienie podpisała Polska Grupa Zbrojeniowa, mówi o tym Polskiemu Radiu szef tej grupy Adam Leszkiewicz.
4: Porozumieliśmy się z naszym partnerem, robimy kolejny krok na drodze współpracy i mam nadzieję, że on na końcu zaowocuje współpracą produkcyjną, realizacyjną w jednym z naszych zakładów w Polsce. To jest dla nas istotne i to jest cel tego porozumienia, więc podkreślam, ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
2: Ukraińcy są zainteresowani współpracą z polskimi firmami i uczelniami. Mówiono o tym w trakcie gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy. Zwracano uwagę na bezpośrednie inwestycje, ale również na edukację społeczną i rynek pracy. Mówiła Polskiemu Radiu Aleksandra Czernyszuk w jednej z ukraińskich fundacji zajmująca się edukacją i odbudową Ukrainy. Nasza młodzież już odbudowuje kraj i chcemy, żeby młodzi ludzie byli zainteresowani pracą na Ukrainie, szczególnie w tych profesjach, które są istotne w procesie odbudowy. Chodzi o profile techniczne, medyczne i budowlane.
5: Budownictwo.
2: Można by na ten temat mówić tak długo, żeby dla każdej firmy starczyło czasu, ale nie starczyłoby nam czasu na antenie. A ja przypomnę tylko, że polskie firmy chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy w wielu sektorach: drogowym, kolejowym, infrastrukturalnym oraz doradczo. Prawnym, ale przede wszystkim chcą pomóc Ukraińcom poprzez polskie inwestycje zintegrować się z Unią Europejską.
1: Polskie firmy nie boją się ryzyka i inwestują w odbudowę Ukrainy. O wnioskach płynących z konferencji na rzecz odbudowy tego kraju w Gdańsku mówił Maciej Jastrzębski. Dziękujemy.
0: Suma wydarzeń.
1: Policja przesłuchuje świadków, lekarze mówią o stanie poszkodowanych. Nożownik zaatakował wczoraj wieczorem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 19-letni napastnik zranił 4 osoby, 2 pacjentki, pielęgniarkę i lekarza, który go obezwładnił. Stan poszkodowanych jest stabilny, informuje ordynator chirurgii ogólnej szpitala Artur Ploch.
6: Pacjenci spędzili noc spokojnie, byli stabilni, wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych, nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji dwie panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Natomiast poszkodowany, ranny pan doktor będzie dalej leczony w oddziale trakochirurgii. Jego stan jest obecnie stabilny, ale uznaliśmy, że korzystniejszą metodą leczenia będzie leczenie trakochirurgiczne, czyli chirurgia klatki piersiowej.
1: Sprawę bada policja. Dotychczas przesłuchano niektórych świadków, podkreśla Halina Semik z policji w Jastrzębiu-Zdroju.
7: Świadków było kilku, dwie osoby naoczni świadkowie.

0: Są już przesłuchani, policjanci nadal wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują. Mężczyzna w momencie podjęcia interwencji był agresywny, później uspokoił się. Nie wskazał nam i nie oświadczył, dlaczego przyszedł właśnie na ten oddział.
1: Nożownik zaatakował w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. W momencie zdarzenia 19-latek był pod wpływem narkotyków. Teraz Wielkopolska i próba podniesienia wykolejonych wagonów Intercity. Służby korzystają przy tym ze specjalistycznego dźwigu. Przypomnijmy, wieczorem w Białośliwiu na północy Wielkopolski na rozjeździe kolejowym zderzyły się dwa pociągi. Na miejscu jest Dagmara Kędzior. Dagmaro, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Na razie pasażerowie na części trasy Piła Bydgoszcz muszą korzystać z zastępczych autobusów. Powiedz, kiedy będą mogli przesiąść się do pociągów? Jak długo potrwa akcja kolejarzy?
2: Tu usłyszałam najnowsze informacje, że najprawdopodobniej dojdzie do tego dzisiejszym wczesnym wieczorem. To taka wstępna, można powiedzieć, godzina, w której możliwe, że zostanie ten pierwszy tor uruchomiony. Tylko dużym tutaj znakiem zapytania jest to, jaka będzie dalsza temperatura i jakie będą duże zniszczenia pod pociągiem, ponieważ w momencie, w którym przystępują służby techniczne do tego, by naprawić rozjazd, to może się okazać, że niektórych procesów technologicznych po prostu przy tak wysokich upałach, a mamy tutaj też jednak 30 stopni, nie da się po prostu zrobić. Gdybyśmy byli tutaj dokładnie w tym miejscu, gdzie jestem, i żeby Państwu opisać, jak to wygląda. Na jednym torze mamy pociąg Intercity, na drugim torze jest pociąg Polregio, no i w tym momencie mamy dźwig specjalistyczny oraz są też pojazdy energetyki, PKP Energetyka, no i w tym momencie ściągana jest ta sieć trakcyjna, która jest nad wagonami, po to, by właśnie temu dźwigowi ułatwić dostęp do poszczególnych wagonów. Najpierw mają być podniesione wagony należące do Intercity, no i potem będą mogły po podniesieniu służby przystąpić do naprawy rozjazdu. To najprawdopodobniej zajmie kilka godzin i o tym mówił Radosław Śledziński z PKP PLK.
3: Skomplikowana operacja, natomiast nasze profesjonalne ekipy techniczne robią co mogą, by jak najszybciej wkoleić te wagony, które wypadły z toru. Wówczas możliwe będzie ocenienie stanu infrastruktury, który jest tam po tym zdarzeniu. Jeżeli będą wymagać tory jakichkolwiek prac czy ingerencji, wówczas będziemy również podejmować jak najszybsze działania, żeby te prace przeprowadzić.
2: Jeśli więc wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ten pierwszy tor będzie udostępniony jeszcze dzisiaj. Pociągi będą tam przejeżdżały trochę wolniej, w okolicach 50 km na godzinę maksymalnie. Drugi tor będzie potem w drugiej kolejności już udrażniany i tam to jest ten tor, na którym akurat stoi pociąg Polregio. Na ten moment faktycznie kursuje zastępcza komunikacja, to komunikacja autobusowa. No i tutaj zarówno ona dotyczy Polregio, jak i Intercity. Problem w tej małej miejscowości, w Białośliwiu, jest taki, że tutaj przyjeżdża w zasadzie tylko Polregio, no i nie ma takiej informacji o tej zastępczej komunikacji. Byłam też zresztą na peronach, tam nigdzie nawet nie ma kartki o tym, gdzie ta komunikacja może się zatrzymywać, gdzie ci pasażerowie powinni stanąć, no i o której też godzinie. Dlatego ci pasażerowie, których dzisiaj spotkałam, byli dość zdezorientowani, mówiąc wprost, na tym dworcu. Pasażerka, która chciała dzisiaj dojechać do Piły, mówiła mi, że właśnie brakuje jej na peronach i wokół dworca takich informacji.
4: Też patrzyłam na stronę PKP rozkład jazdy i tam nie było nic i było zaznaczone, że wszystko idealnie jeździ.
5: Czyli przyszła pani na peron, oczekując na pociąg?
4: I tak, i nie, dlatego że jakaś ta moja intuicja mi mówiła, że może być problem.
5: A na peronie gdzieś pani widziała informację, że jest jakaś zastępcza?
4: Nie ma, dlatego że patrzyłam tutaj na tą wiatkę, gdzie można by z każdej strony tak naprawdę przykleić coś i nic nie ma.
2: I z tego, co widziałam, to ta komunikacja zastępcza przyjeżdżała, ale ze sporym opóźnieniem. To było z reguły co najmniej kilkadziesiąt minut, nawet godzina. Na ten moment nie wiemy, z jakiego powodu doszło do tego zderzenia pociągów. Tutaj rozmawiając z różnymi ludźmi, nieoficjalnie słyszałam, że mogło dojść do takiej sytuacji, w której maszynista Polregio mógł zignorować czerwone światło na semaforze. No i przez to, można powiedzieć tak, wjechał, lekko stuknął, no bo to nie jest takie mocne uderzenie, pociąg należący do Intercity. Oczywiście oficjalne przyczyny poda później komisja powołana przez PKP, bo na razie PKP tej teorii nie potwierdza. Wiadomo, że podczas tego zdarzenia w wagonach było około 200 pasażerów, 11 było poszkodowanych, 3 trafiło do szpitala, ale tutaj informacje są bardzo dobre, ponieważ ich obrażenia nie były poważne.
1: To dobra informacja w tej sytuacji. Czekamy więc na ustalenia tej specjalnej komisji, o której mówiła Dagmara. No i pasażerowie czekają na przywrócenie ruchu pociągów na części trasy Piła-Bydgoszcz.

0: redakcję. Dziękujemy. Dagmarze Kędzior. Po prawie 12-godzinnym maratonie i niezwykle ostrej debacie zdominowanej przez aferę wokół Szpitala Południowego, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał od radnych wotum zaufania. Choć opozycja z PiS-em oraz Lewicą domagały się dymisji wiceprezydentów i oskarżali władze stolicy o tolerowanie patologii na ursynowskim SOR-ze. Mimo to stabilna większość Koalicji Obywatelskiej przesądziła o wyniku.
1: Przystępujemy do głosowania projektu uchwały z druku 1672. Za 36 osób, przeciw 2, wstrzymała się 1 osoba. Stwierdzam, że przyjęliśmy uchwałę z druku 1672 i udzieliliśmy wotum zaufania panu prezydentowi. Serdecznie gratuluję, panie prezydencie.
2: Wielkie podziękowania dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy wyrazili zaufanie i udzielili mi absolutorium. Dziękuję państwu bardzo.
0: Podczas dyskusji Rafał Trzaskowski powtórzył, że miasto wyciągnęło już możliwe konsekwencje kadrowe, a pełne wyjaśnienie wątków finansowych i medycznych leży teraz w rękach prokuratury CBA oraz NFZ-u. O tym, że ta sprawa może być mieszanką wybuchową dla Koalicji Obywatelskiej, na naszej antenie mówił Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Wyborczej. Według naszego gościa rządząca partia poniosła porażkę w dziedzinie ochrony zdrowia.
3: Ministra zdrowia Jolanta Sobierajska-Grenda czekała 2 tygodnie na zajęcie stanowiska w tej sprawie. Co robiła ministra przez te 2 tygodnie? To jest wielka zagadka. Mam nadzieję, że również premier Donald Tusk zadaje to pytanie, co się działo w tym czasie. To po pierwsze. A po drugie, to jest ten moment, kiedy klasa polityczna powinna rozpocząć poważną dyskusję na tym, w jaki sposób zreformować i naprawić system opieki zdrowia. Czy to się dzieje? Nie. Ja mam wielki żal do polityków, że co prawda jeden projekt ustawy związany z zarobkami lekarzy przeszedł ekspresową ścieżką przez Sejm, natomiast to jest wierzchołek góry lodowej. Klasa polityczna powinna dzisiaj zająć się tym, żeby kolejki były krótsze, żeby szpitale powiatowe były super zorganizowane i dobrze doinwestowane, żeby przeprowadzić reformę Narodowego Funduszu Zdrowia, który płaci za wykonane zabiegi zamiast dawać ryczałt tym szpitalom. Tych tematów jest bardzo dużo.
0: I tak mówił Arkadiusz Gruszczyński. Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, chodzi m.in. o nieprawidłowości i przypadek lekarza milionera, zapowiedziało reformę obejmującą system zatrudnienia lekarzy oraz ich pracy i wynagradzania.
4: Suma wydarzeń.
0: Już jest gorąco, a będzie upalnie. Niemal cały kraj objęty jest ostrzeżeniami przed wysoką temperaturą. Dziś przeważnie termometry pokażą od 30 do 34 stopni. Nieco chłodniej i przyjemniej będzie nad Bałtykiem, tam 25-28 stopni, z czego cieszą się ci, którzy tam wypoczywają.
5: Jakoś radzimy, no, czy trzeba trochę wodzie, trochę nogi pomoczyć, pochodzić, napić się i się żyje. No a jak się nie da, to trzeba zejść i docieniaj się.
6: Cieplutko, bardzo ładnie, zadowoleni jesteśmy.
7: Jest ciężko, ale całe szczęście można się ochłodzić w naszym wspaniałym Bałtyku.
8: Strasznie coś chłodnego, czasem coś ciepłego, zależy. Weekend ma być najgorzej, ale to wtedy już raczej nie będzie, bo w czasy szybkie.
9: Można się ochłodzić zawsze, więc i też dużo pić, to na pewno.
10: I w cieniu trochę.
0: Lasy Państwowe i resort klimatu apelują o szczególną ostrożność podczas fali skwaru. W lasach w całej Polsce występuje zagrożenie pożarowe, a zdecydowana większość pożarów lasów powstaje z winy ludzi. Wiceminister, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała podkreśla, że lasy pozostają otwarte, ale wymagają odpowiedzialnego zachowania.
11: Dzisiaj komunikaty chociażby Kampinoskiego Parku Narodowego o bezwzględnym zakazie używania ognia. My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
0: Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak zaapelował, by w razie zauważenia dymu lub ognia natychmiast zgłaszać to pod numer 112 lub 998.
10: Jeżeli coś się dzieje, trzeba dzwonić. Wszystkie służby są tutaj podpięte, łącznie z Lasami Państwowymi. Możecie od razu informować, że coś niepokojącego się dzieje. Warto też mieć tego świadomość, że w skali Europy jesteśmy trzecim krajem co do ilości pożarów po Hiszpanii, Portugalii.

0: Portugalii, co też jest dosyć istotne, świadczy o dużym zagrożeniu w Polsce pożarami lasów.
1: A wiele wskazuje na to, że w ten weekend pobity zostanie ponad stuletni rekord temperatury w naszym kraju. Dotychczasowy pochodzi z 1921 roku z miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie. Wynosi 40,2 stopnia. Tematem zajął się Witold Banach.
2: Pobicie tego rekordu jest bardzo prawdopodobne, twierdzi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek.
3: Prognozy synoptyczne, modele numeryczne są dość zgodne. Tutaj mówimy głównie o zachodniej części kraju, gdzie te temperatury lokalnie mogą dochodzić do 40 stopni. Także im bliżej tego terminu, tym większa szansa na tak wysokie temperatury.
2: Pobicia rekordu wysokości temperatury spodziewa się też Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Ekspert tłumaczy, że jest to efektem zmian klimatu.
4: Planeta cieplejsza o parę stopni powoduje, że mamy do czynienia właśnie z takimi wyjątkowymi w skali już całego kontynentu falami upału.
2: Eksperci nie mają wątpliwości, takie fale upałów w przyszłości będą się powtarzać. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Upały doskwierają też w innych europejskich krajach, zwłaszcza w Hiszpanii, we Francji, w Belgii i Holandii. W tym ostatnim kraju od północy obowiązuje kod czerwony. Ten najwyższy stopień ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą wydano po raz pierwszy w historii tego kraju. Więcej w relacji Katarzyny Van Rooyen.
5: Z powodu zbyt wysokich temperatur wiele szkół i instytucji będzie zamkniętych. Szpitale są gotowe na przyjęcie pacjentów z odwodnieniem czy udarem cieplnym. Instytut Meteorologiczny zaleca pozostawać w budynkach. Jeśli w nich także jest zbyt gorąco, można schronić się w placówkach użyteczności publicznej, otwartych przez gminy specjalnie na czas upałów. Tylko w jednej z dzielnic Amsterdamu władze zapewniły 12 takich chłodniejszych miejsc. W bibliotekach, teatrze, kościołach, meczetach, supermarketach i domach kultury. Można się tam ochłodzić, napić wody i skorzystać z toalety. Eksperci radzą także, aby zrezygnować z jazdy samochodem. Wiele mostów zwodzonych pozostanie otwartych. Pomoc drogowa zaś przyjedzie wyłącznie, gdy będzie to konieczne. Fala upałów ostatni raz przeszła przez Holandię 7 lat temu. Temperatura przekroczyła wówczas 40 stopni. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Upały w naszym kraju potrwają co najmniej do poniedziałku. Chłodniej zrobi się w połowie przyszłego tygodnia.
6: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Z tej informacji na pewno nie jest zadowolony Donald Trump. Poparcie dla niego spadło do najniższego poziomu w czasie jego drugiej kadencji. Tak wynika z amerykańskiego sondażu opinii publicznej. Głównymi powodami spadku poparcia są wojna z Iranem i podpisane z Teheranem porozumienie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
7: Według sondażu Reuters Ipsos poziom poparcia dla Donalda Trumpa spadł do 34%. To wynik zrównujący się z najniższym poziomem jego drugiej kadencji, odnotowanym wcześniej w kwietniu. Tylko 24% Amerykanów uważa, że wojna z Iranem była warta poniesionych kosztów, a połowa respondentów twierdzi, że konflikt nie był wart zaangażowania. Sondaż wskazuje także na duży sceptycyzm wobec trwałości zawartego niedawno porozumienia. 63% Amerykanów uważa, że podpisany przez Trumpa układ z Iranem nie doprowadzi do trwałego pokoju. Jedynie 18% wierzy, że pokój będzie trwały. Mniej niż 1/4 Amerykanów sądzi, że Stany Zjednoczone są obecnie w silniejszej pozycji wobec Iranu niż przed wojną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Rządząca w Wielkiej Brytanii Partia Pracy szuka nowego lidera. Po rezygnacji Keira Starmera faworytem do objęcia partyjnych sterów jest Andy Burnham. To były burmistrz Manchesteru, który niedługo może stanąć na czele brytyjskiego rządu. Redakcja Anny Rączkowskiej.
8: Partia Pracy podała kalendarz wyboru nowego lidera, ale najważniejsza jest jedna data. 17 lipca Burnham może zostać ogłoszony następcą Starmera, jeśli nikt inny nie zdobędzie wymaganego poparcia. Każdy kandydat musi zebrać podpisy ponad 80 posłów Partii Pracy, a potem uzyskać nominacje od organizacji związanych z ugrupowaniem, w tym związków zawodowych. Jeśli Burnham pozostanie jedynym kandydatem, głosowania wśród członków partii nie będzie. Po ogłoszeniu nowego lidera Keir Starmer będzie mógł pojechać do króla i złożyć rezygnację z funkcji premiera. Następnie Karol III będzie mógł powierzyć Burnhamowi misję utworzenia rządu. Burnham wrócił do parlamentu po wygranych wyborach uzupełniających w okręgu Makerfield. Dziś to właśnie jego brytyjskie media najczęściej wskazują jako polityka, który może zastąpić Starmera. Jeśli jednak pojawi się drugi kandydat z wymaganym poparciem, Partię Pracy czeka dłuższy wyścig i głosowanie członków ugrupowania. Wtedy wynik poznamy dopiero pod koniec sierpnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: sumę wydarzeń.
1: Czekali na to wiele miesięcy. Uczniowie rozpoczynają upragnione wakacje. To oznacza, że zakończył się rok szkolny. Przed prawie 5 milionami dzieci 9 tygodni odpoczynku. W jednej z warszawskich podstawówek jest nasza reporterka Agata Król. Agato, witaj.
2: Witam, dzień dobry.
1: Czy w szkole, w której jesteś, zabrzmiał już ostatni dzwonek?
2: Właśnie przed momentem zakończyła się uroczystość kończąca rok szkolny, więc tutaj jeszcze jest gwar, jeszcze jest głośno. Uczniowie rozeszli właściwie się już do swoich klas po to, aby jeszcze odebrać świadectwa, bo tutaj podczas akademii odbierali świadectwa ci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki i otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem oraz dodatkowe nagrody. Ja ich pytałam dzisiaj o to, jak oceniają ten miniony okres nauki. No i muszę powiedzieć, że byłam nieco zdziwiona, bo wcale nie byli bardzo surowi. Powiedziałabym nawet, że byli łaskawi. Być może to te emocje związane z zakończeniem roku szkolnego wpływają na te pozytywne oceny lub fakt, że uczniowie akurat tutaj w tej szkole, szkoła podstawowa nr 157 w Warszawie, której jestem, są zadowoleni z ocen, które sami otrzymali. Dziś jest tu euforia, jest wielka radość, co nie zmienia faktu, że właśnie nadszedł dzień, na który uczniowie czekali, jak powiedzieli, od 1 września. Proszę posłuchać.
3: Czeka na to cały rok.
4: Co było dobrego w tym roku szkolnym?
3: Chyba teraz mi najlepiej poszły oceny, ale tak to zabawa z znajomymi.
4: A co byś zmienił?
3: No swoje zachowanie, żeby w następnym roku był czerwony pasek.
4: Jakbyś chciała ocenić ten rok szkolny, który mija, to jaką ocenę byś dała?
5: Tak 7 na 10, ponieważ były niektóre bardzo złe rzeczy, które się działy w tym roku szkolnym, ale akurat pod koniec to już wszystko się poprawiło.
6: 4 z plusem, albo może nawet 5, bo 8 klasa mi się tak będzie kojarzyć raczej dobrze.
7: Rok był pół na pół, raz dobrze, raz źle.
4: Dużo było nauki?
7: No, było trochę, ale już pod koniec było tak na chillu.
2: No, na chillu to już było trochę dłużej, bo trzeba przyznać, że w niektórych szkołach lekcji de facto nie było już od mniej więcej 2 tygodni, czyli od wystawienia ocen. Nie wszędzie tak było. W niektórych placówkach, na przykład tutaj w tej, kalendarz był zorganizowany tak, by tylko te ostatnie dni były nieco luźniejsze. Ale jest to kolejny rok, który pokazał, że edukacja się zmienia. Tak mówi dyrektor 8 Liceum Ogólnokształcącego imienia Zofii Naukowskiej w Lublinie, pan Kamil Dąbrowski.
8: Jest coraz więcej takich potrzeb związanych z niestandardową edukacją, z nauką poprzez warsztaty, z nauką poprzez projekty, z nauką poprzez realizację zielonych szkół.
2: Koniec roku szkolnego to również czas podsumowań. Minister Edukacji Narodowej napisała list do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców. Nawiązała w nim do reformy oświatowej Kompas Jutra i stwierdziła, że ma być to punkt wyjścia do zmian, a po wakacjach ma powstać model szkoły wymagającej i wspierającej, oparty na kompetencjach kluczowych, doświadczeniach edukacyjnych i praktycznym wykorzystaniu wiedzy. Te wszystkie informacje nie przekonują akcji uczniowskiej. Większość ocen niedostatecznych, brak promocji do następnej klasy, czarny pasek zamiast biało-czerwonego. Takie symboliczne świadectwo szkolne szefowej resortu wystawili właśnie aktywiści tej organizacji. Zorganizowali przed gmachem ministerstwa konferencję prasową, na której ogłosili, że minister ich zdaniem oblała rok szkolny między innymi za brak dotrzymywania obietnic i ignorowanie kryzysu zdrowia psychicznego młodzieży. Założyciel ruchu Paweł Mrozek podkreślił, że to ocena wystawiona bezpośrednio przez środowisko szkolne.
9: Czy można postawić znak równa się między Czarnkiem a Nowacką? No nie można postawić tego znaku równa się. Czarnek był zdecydowanie gorszym, najgorszym ministrem edukacji w historii, ale Barbara Nowacka nie jest nawet dobrą ministrą, tylko osobą, której kompletnie na tym nie zależy.
2: No to na koniec jeszcze wyniki sondażu, czyli opinia nas wszystkich. Ibris na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej zapytał, jak oceniamy kierunek zmian w edukacji. Okazuje się, że blisko 60% pytanych negatywnie oceniła ten kierunek zmian, ale 1/4 respondentów miała dobrą opinię na ten temat. Zdecydowanie gorzej oceniane jest przygotowanie dzieci do dorosłego życia przez szkołę. Na to pytanie ponad 72% ludzi odpowiedziało negatywnie. No i większość, bo blisko 55,5% uznała, że w polskiej szkole zbyt dużą rolę odgrywają oceny, ale prawie 35% było przeciwnego zdania.
1: O szkole na razie myśleć nie musimy, na pewno nie muszą uczniowie. 2 miesiące laby przed nimi, Agato, chyba przyznamy, że zazdrościmy.
2: No pewnie, że zazdrościmy. Myślę, że chętnie skorzystalibyśmy, chętnie wrócilibyśmy do szkoły po to, aby mieć te wakacje.
1: A powrót do szkół 1 września to oczywiście w przypadku uczniów. Agata Król, bardzo dziękuję za te informacje.

0: informację. A skoro świadectwa odebrane, uczniowie mogą myśleć o wspomnianych wakacjach. Jak wakacje? To najlepiej nad wodą, a jak nad wodą, to koniecznie z głową. WOPR apeluje, by pamiętać o bezpieczeństwie i korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk. Prezes WOPR-u we Wrocławiu, Krzysztof Skrzynierz, przypomina, że nie wolno kąpać się na szlakach żeglownych, takich jak na przykład Odra.
1: Prosimy, żeby korzystać z miejsc bezpiecznych, tam gdzie są ratownice. Na wodach otwartych musimy pamiętać, żebyśmy korzystali tylko z miejsc, które są nieobjęte zakazem kąpieli. Przypominam, że rzeka Odra jest szlakiem żeglownym, do Odry nie wolno wchodzić, pływać, kąpać się. Natomiast jak korzystamy z rekreacji, z tych najmniejszych jednostek, kajaki, rowerki wodne, czy nawet supy, żebyśmy pamiętali o kamizelkach ratunkowych.
0: Tylko wczoraj w Polsce utonęły dwie osoby, od 1 kwietnia to już 72 przypadki utonięć. Morze nie zachęca zapachem, ale przyciąga tłumy. Setki osób od późnego wieczora i przez całą noc odwiedzały Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego po to, by zobaczyć kwitnące dziwidło olbrzymie. To jedno z najrzadszych wydarzeń w świecie roślin. W szczytowym momencie na wejście trzeba było czekać aż 3 godziny.
2: Super, przepiękny kwiatek, bardzo ładnie pachnie. Czym? Czym? No mięskiem takim zepsutym. Jak poleży mięsko z 2 tygodnie, to później tak ładnie pachnie.
3: Bardzo śmierdzi, ale chciałybyśmy, żeby bardziej śmierdziało.
4: Fajnie, rośnie, rozwija się co rusz.
2: A zapach?
4: No, trochę śmierdzi.
2: Co ten zapach przypomina?
4: Trudno mi powiedzieć, ale takie zgniłe jajo.
3: Bardzo się cieszę, że to udało mi się przyjść, bo jest to w pewien sposób roślina, która mnie fascynowała od dziecka i cieszę się, że udało się zobaczyć tutaj akurat we Wrocławiu, nie trzeba było nigdzie jeździć.
5: Tak, spotkamy się po prostu za 10 lat znowu.
3: Tak.
2: To, że dobry humor.
6: Super tak, jest. Tak. Jest dosyć małe, ale śmierdzi jak duże, naprawdę, także jesteśmy pod wrażeniem. Jest uderzenie, jest to mocne. Martwego gekona.
0: Dziwidło olbrzymie kwitnie bardzo krótko, zaledwie przez kilkadziesiąt godzin. Osoby, które nie mogą dotrzeć do Ogrodu Botanicznego, mogą śledzić transmisję na żywo na kanale placówki w serwisie YouTube.
7: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Mimo porażki mogą cieszyć się z awansu. Piłkarze Stanów Zjednoczonych, współgospodarze tegorocznego mundialu, przegrali w swoim ostatnim meczu grupy D z Turcją 2-3. Ale osiągnęli historyczny sukces, bo pierwszy raz wygrali rozgrywki grupowe Mistrzostw Świata. To spotkanie śledził dla nas Jan Pachlowski.
8: Po gładkim zwycięstwie nad Paragwajem i pokonaniu Australii w Seattle, starcie z Turcją w Los Angeles przy 70 tysiącach widzów było dla Amerykanów pierwszą prawdziwą próbą charakteru podczas tego turnieju. Mimo objęcia prowadzenia w trzeciej minucie, niepewnie grająca obrona Amerykanów pozwoliła Turcji na zdobycie 2 bramek jeszcze przed przerwą. Były to pierwsze gole strzelone przez tę reprezentację na tym turnieju, mimo że w poprzednich spotkaniach oddali oni łącznie ponad 60 strzałów. Amerykanie świetnie promocyjnie opakowali ten mecz. Podczas transmisji wielokrotnie pokazano obrazki z bardzo żywo i emocjonująco reagujących stref kibica w całym kraju oraz amerykańskich baz wojskowych z wielu części świata. Amerykanie już wcześniej zajęli pierwsze miejsce w grupie D, a Turcy ostatnie. W kolejnej rundzie piłkarze Stanów Zjednoczonych zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Jeszcze większa euforia zapanowała w Ekwadorze. To po historycznym zwycięstwie nad Niemcami 2-1. Z tego powodu prezydent kraju ogłosił święto narodowe. Tomasz Zielenkiewicz o szczegółach.
9: Zwycięstwo na stadionie w Nowym Jorku zapewniło Ekwadorowi awans z grupy i zostało uznane za jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach ekwadorskiego futbolu. Natychmiast po meczu prezydent Noboa we wpisie na platformie X podziękował piłkarzom i sztabowi i ogłosił dzień wolny od pracy w całym kraju. W stolicy Quito szczególnie tłoczno było w centrum, gdzie fani śpiewali hymn narodowy, machali flagami i tańczyli. Jeszcze dziś trwają spontaniczne obchody. Urzędy i szkoły są zamknięte. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Mimo porażki Niemcy także awansowali do 1/16 finału i to z pierwszego miejsca w grupie. Z drugiej lokaty awansowało Wybrzeże Kości Słoniowej. Na koniec zmieniamy dyscyplinę. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała z Turcją 3-2 w spotkaniu Ligi Narodów rozgrywanym w Gliwicach. Najwięcej punktów dla Polski, 20, zdobył Aleksander Śliwka. Postawę swojej drużyny chwali środkowy Szymon Jakubiszak.
10: Mamy swoje problemy, potrafimy z nich wyjść i wygrać dla nas ważne spotkanie, bo na pewno lepiej i spać z wygraną niż z przegraną. No, był to męczący mecz, kolejne 5 setów po wczoraj. Taki jest ten turniej, gdzie się gra dzień po dniu i trzeba być na to gotowym. Bardzo dziękujemy wszystkim kibicom, którzy nas wspierali, bo dzięki nim naprawdę łatwiej nam się gra. Na pewno nam troszkę

0: Troszkę przykro, że nie za pełną pulę, ale dajemy z siebie wszystko i dzięki nim na pewno nam jest łatwiej.
1: Liderem tabeli Ligi Narodów są Stany Zjednoczone. Polska zajmuje 6. miejsce. I tak sportowo kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 13. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
8: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
9: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: W sobotę w audycji Kierunek Kino porozmawiamy o kinach studyjnych. Jaka jest ich kondycja? Co nowego pojawia się w repertuarze? Jaką propozycję kina studyjne mają dla nas na lato? Porozmawiamy także o karcie studyjna, aplikacji, która zaczyna działać już 30 czerwca. Naszym gościem będzie Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Zapraszam w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja. Saldo. Magazyn gospodarczy.
11: Rozpoczynamy piątkowe wydanie magazynu Saldo. Marek Klapa, dzień dobry. A my już teraz łączymy się z Gdańskiem, gdzie jest pan Andrzej Burks, prezes spółki Sygnis. Dzień dobry, panie prezesie.
12: Dzień dobry, witam państwa.
11: Panie prezesie, wiem, że pojawił się pan na konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Nie bez powodu, bo doskonale wiem, że współpracuje pan z kontrahentami z terenu Ukrainy. I stąd moje pierwsze pytanie, jak wyglądają pana dotychczasowe doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o relacje z ukraińskimi firmami?
12: To podzieliłbym to chyba na kilka etapów. Jeżeli chodzi o współpracę z Ukrainą, to przede wszystkim pierwszy etap, który my przeszliśmy już ponad 4 lata temu, to był etap budowania zaufania. Czyli jeżeli my coś obiecaliśmy, że dowieziemy, to musieliśmy to dowieźć, żeby to zaufanie zbudować. Jeżeli mówiliśmy o drugiej stronie, jeżeli druga strona mówiła, że ma jakieś możliwości, to musiała potwierdzić, że te możliwości ma. Dużo takiej typowej nieufności biznesowej, tutaj jest ona zwiększona na samym początku, musiała być przełamana, musieliśmy dać się poznać wzajemnie, a jak już daliśmy się wzajemnie poznać, no to te relacje są bardzo serdeczne i faktycznie są silne.
11: No właśnie, są silne, natomiast przedsiębiorcy, którzy pojawili się w Gdańsku, zwracają uwagę na to, że takim często powtarzającym się pytaniem ze strony polskich przedsiębiorców jest to, czy Ukraina jest państwem, które gwarantuje bezpieczeństwo inwestorom. Bowiem, nie oszukujmy się, część polskich firm w ostatnich kilkunastu latach, w tym już po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny, miała przykre doświadczenia z ukraińskimi partnerami.
12: No, powiem w ten sposób, no, znany jest bardzo głośny ten przykład lwowski, który jest pewnie państwu dość doskonale znany. Natomiast nie jest tak. Ukraina nie jest bezpiecznym miejscem do inwestycji i to z różnych oczywiście powodów. No, oczywiście jednym z podstawowych jest to, że toczy się tam wojna i to jakby powoduje dużo niebezpieczeństw dla biznesu. Natomiast prawodawstwo, system prawny, to nie jest system unijny, nie jest on scentralizowany z unijnym systemem prawnym, do którego my już przywykliśmy, bo już tyle lat jesteśmy w Unii, że już trochę inaczej myślimy o tym, co państwo gwarantuje, jeżeli chodzi o prowadzenie

0: inwestycji na danym terenie. Tutaj jest inaczej. Tutaj trzeba budować to w operacjach takiego małego zaufania, w operacjach bliskiego kontaktu z bezpośrednimi zleceniodawcami, wykonawcami, kontrahentami, bo to dopiero wtedy to może wyjść, jeżeli w taki sposób to realizujemy. Zapisy kontraktowe, zapisy formalne, prawne, to nie jest 100% gwarancji, jeżeli chodzi o Ukrainę.
1: To są z całą pewnością bardzo cenne informacje dla tych, którzy dopiero zaczynają myśleć na przykład o współpracy z Ukrainą albo znaleźli pierwszych kontrahentów. Ja jestem ciekawy, jak to wygląda w specyfice pana branży, bo niejednokrotnie tutaj w studiu Polskiego Radia 24 rozmawialiśmy o tej gałęzi gospodarki przyszłości, czyli o deep tech. Wiem, że pan bardzo mocno jest zaangażowany w przeróżne projekty. Jak realizuje się tego typu przedsięwzięcia właśnie ze stroną ukraińską?
0: To trochę wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Trzeba, jeżeli zdeklarowaliśmy się, że pewne rzeczy dowieziemy, zrealizujemy, stworzymy, one będą działały w konkretnych warunkach, to trzeba to zrobić tak, żeby działały w tych konkretnych warunkach i były na czas, który zadeklarowaliśmy. I to budowanie tego zaufania było podstawą do tego, żeby ten biznes wyszedł. Bycie tam na miejscu, bycie on floor, nie tylko, że wysłaliśmy Excela, bo biznes ukraiński nie jest formalny. On jest bardzo w dużej części oparty o zaufanie interpersonalne, o ten networking, o to, że spojrzeliśmy sobie w oczy, ściskaliśmy ręce i na coś się umówiliśmy także słownie, potwierdzając to, a nie tylko tak, że zapisaliśmy jakieś elementy w kontrakcie. To są rzeczy, na których trzeba tam zwrócić szczególną uwagę, żeby w ten sposób budować to zaufanie i tworzyć tą współpracę. Natomiast tutaj mówimy również o kwestii podejścia do innowacji. Jak mamy zbudowane to zaufanie, to te innowacje mogą płynąć szerokim strumieniem w obie strony. Wówczas nie czujemy się tak, że każda interakcja może być kradzieżą, tylko każda interakcja może być okazją, żeby coś poprawić. I to jest jeden z kluczowych elementów, żeby to zaufanie zbudować, żeby ten biznes na Ukrainie mógł odnosić sukces, ale żeby go budować, trzeba tam jeździć. Musimy tak samo przyjmować ich po naszej stronie, bo inaczej, jeżeli będziemy działać tylko zdalnie, tylko online, to ten biznes po prostu tutaj nie ma szansy zaistnieć.
1: Zwrócił pan uwagę na bardzo ważne zagadnienie, czyli te relacje bezpośrednie. Właśnie na ten aspekt zwracają uwagę również uczestnicy dzisiejszej konferencji, bo mogłoby się z pozoru wydawać, że przecież żyjemy w czasach telekomunikacji bardzo zaawansowanej. Jesteśmy w stanie organizować wideokonferencje, wysyłać do siebie pliki o potężnych rozmiarach, ale jednak nic nie zastąpi tych relacji takich bezpośrednich, czyli w tym również wizyt polskich przedsiębiorców, polskich biznesmenów, polskich menadżerów w Ukrainie.
0: Oczywiście, to jest tak, że trzeba się pojawić, trzeba tą rękę uścisnąć, trzeba spojrzeć sobie w oczy, trzeba pokazać, co się ma fizycznie, trzeba fizycznie sprawdzić, co ktoś ma po drugiej stronie. Trzeba się po prostu poweryfikować inaczej niż online. Biznes w momencie, w którym ma się przewagę konkurencyjną, bo się jest na miejscu, a samoloty jeszcze z zagranicznym biznesem tam nie latają, tylko trzeba tam dostać się samochodem bądź pociągiem, to jest to przewaga, którą polscy przedsiębiorcy mają obecnie. Ona zniknie, jak niebo nad Ukrainą się odblokuje i wtedy wszyscy będą mogli polecieć na Ukrainę i robić ten biznes. A jeżeli ktoś będzie tam teraz, będzie zabezpieczał sobie te kontakty, budował tą sieć obecnie, no to w tym momencie przygotowuje się do tego miejsca, bądź już zaczyna je realizować, do którego nie mają inni dostępu. I to jest ta przewaga, którą można tu i teraz osiągnąć. Potem startujemy w tej samej pozycji, ale mamy mniejszy kapitał niż inni.
1: Dobrze, też jestem ciekawy, jak wygląda taka obustronna relacja między przedsiębiorcami. Pan działa w specyficznej branży, tutaj liczy się kreatywność, tu liczą się odkrycia. Doskonale wiemy, że pole bitwy, miejsce toczącej się wojny jest takim miejscem, gdzie potrzeba jest matką wynalazków i wiemy, że chociażby w technologiach dronowych czy w innych technologiach Ukraina zrobiła potężny krok naprzód. Czy tutaj możemy też mówić o pewnej transakcji wiązanej, czyli my wysyłamy określoną wiedzę, określone produkty, określone usługi, ale też w zamian otrzymujemy coś absolutnie unikalnego ze strony ukraińskiej, czyli to doświadczenie robienia biznesu, robienia technologii w arcytrudnych, bojowych, dosłownie bojowych warunkach.
0: Ja może tak powiem coś, co będzie bardzo takie odbrązawiające pewne elementy. To jest tak, że Ukraina ma największe i najbogatsze doświadczenie z używania dronów.

z taktyki używania dronów, z wiedzy, w jaki sposób te drony wdrażać szybko i efektywnie. Natomiast same technologie dronowe to bym zostawił na razie tutaj na boku, bo tutaj nie jest aż tak przełomowo. Natomiast na pewno jest bez dwóch zdań także korzyści, które można czerpać z tytułu współpracy

0: nami. Jak najbardziej to jest miejsce, w którym można, ale tak samo w drugą stronę. Ukraińskie firmy, mając nawet bardzo przełomowe technologie, świetne technologie, mogą się od nas uczyć, w jaki sposób działać na europejskim rynku, bo to też nie jest tak, że w Europie można sprzedać wszystko w dowolny sposób, tak trochę YOLO, jakbym określił młodzieżowo to może, tylko też to wymaga pewnego przygotowania koncesyjnego, certyfikacyjnego, postępowania zgodnie z procedurami przetargowymi, z pełnym procesem legislacyjnym, jeżeli chodzi o legalizację takiego produktu na terenie Unii Europejskiej, przykładowo czy dla wojska natowskiego w ramach decyzji testowych i tak dalej. I to jest tak, że my mamy tą umiejętność w Polsce. Myślę, że na razie za mało wykorzystujemy, żeby tłumaczyć, w jaki sposób ukraińskie firmy mogą wchodzić na rynek europejski oraz w jaki sposób my, czy europejskie firmy, czy firmy z świata zachodu, mogą pracować z ukraińskimi firmami i jak budować tam relacje, jak budować tą współpracę, tak żeby ona była pełna zaufania i efektywna. Więc trochę taki tłumacz technologiczno-legislacyjno-przemysłowy jest niezbędny w tych procesach, ponieważ ta granica to nie jest tylko fizyczna bariera, kto zarządza danym terytorium, to jest również granica dwóch światów prawno-mentalnych i to też trzeba po prostu tym zarządzić jako procesem.
1: Jako prezes, jako menadżer, jako też wizjoner swojego biznesu na pewno obserwuje pan gospodarkę z różnych perspektyw, nie tylko perspektywy swojej branży. Ja jestem bardzo ciekawy, czy dostrzega pan jakieś takie obszary, czy jakieś takie branże, gdzie rzeczywiście polskie doświadczenie może być dla strony ukraińskiej szczególnie cenne. Inaczej rzecz biorąc, gdzie rzeczywiście mamy szansę wejść tak na 100% w ten proces odbudowy Ukrainy?
0: To jest tak, że jeżeli chodzi o proces odbudowy Ukrainy, to tutaj decyduje bardziej kapitał, bardziej złożone zaufanie niż sama merytoryczna wiedza bądź jakiś unikalny know-how. Oczywiście jesteśmy w Gdańsku, czyli w mieście, które było niesamowicie zniszczone na przykład podczas II wojny światowej, które świetnie się rozwija w sposób zintegrowany, zharmonizowany, jeżeli chodzi na przykład o architekturę centrum Gdańska, która jest uwspólniona, ponieważ dobra legislacja została stworzona tak, żeby ona taka była. I to jest na przykład jeden z przykładów, który można przekazywać i pokazywać jako świetny element, jak to realizować. Oczywiście mamy doświadczenie, w jaki sposób my jako też kraj gdzieś tam byłego bloku radzieckiego, mimo wszystko, może nie bezpośrednia republika, ale powiedzmy, że z tego bloku, wychodzić z pewnej mentalności i wchodzić w inną mentalność, mentalność świata zachodu, też to przeszliśmy. My przeszliśmy to ciężkimi oczywiście kryzysami bezrobocia, upadku wielu firm, natomiast odrobiliśmy też te lekcje. Można na tych lekcjach się odrobić nie samodzielnie, tylko biorąc i czerpiąc z naszych wniosków. Więc jak najbardziej mamy. Tylko to są na dużym poziomie, na wysokim poziomie rządowym tak naprawdę elementy do wymiany między sobą w ramach projektów takich centralnych, strukturyzowanych. Trochę inaczej działa to, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, bo tutaj ta wymiana zachodzi szybciej, ona jest bardziej błyskawiczna, firmy się uczą, bardzo, że tak powiem, Ukraina posiada wielu mądrych prezesów, mądrych menadżerów, którzy wiedzą, w jaki sposób implementować nowe rzeczy i szybko się dopasowują, bo słuchają. Tak samo my słuchamy i jeżeli słuchamy uważnie, to też jesteśmy w stanie podpowiadać inne rozwiązania u nas i też szybko zmieniać się, modyfikować, czerpiąc z doświadczeń, które są ostatnich kilku lat zwłaszcza, w szczególności.
1: Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że jesteśmy w Gdańsku i rozmawiamy z panem Andrzejem Burksem, prezesem spółki Cygnis, spółki, która już jest obecna na Ukrainie od lat. I panie prezesie, teraz kolejna rzecz, bo doskonale pan widzi tam na miejscu w Gdańsku, że ta impreza, to wydarzenie ma charakter bardzo mocno międzynarodowy. Tam mówi się przede wszystkim po angielsku, z tego co słyszeliśmy we wcześniejszych relacjach na naszej antenie. Czy nie jest to taki wyraźny znak dla nas, że to nie jest tak, że skoro jesteśmy blisko geograficznie Ukrainy, to już przez ten fakt sporo załatwimy? Nie, konkurencja nie śpi, ta konkurencja jest potężna, bo nie mówimy tutaj tylko o państwach europejskich, ale mówimy tutaj o Turcji, mówimy o Chinach. Tutaj przedsiębiorcy z wielu państw ostrzą sobie zęby na kontrakty w Ukrainie. Jak pan, jak to wygląda z pan

0: doświadczenia, jak sobie radzić właśnie z tym wyścigiem takim no już bardzo mocno międzynarodowym?
1: To wrócę do tego, trzeba być w Ukrainie, trzeba jeździć tam, trzeba bywać, trzeba być w Kijowie, trzeba być i czasami w Chersonie, i w Charkowie, trzeba być i we Lwowie, a jednak większość przedsiębiorców zagranicznych zatrzymuje się najdalej w Polsce. Nie jadą, nie przekraczają tej granicy, nie doświadczają tego, jak to wygląda tam, bazując tylko na ogólnych raportach, na wystąpieniach oficjalnych, a to nie pokazuje realnego tętna, czy tego, co się dzieje tam na miejscu. Tam trzeba być, żeby to zrozumieć, żeby to poczuć, żeby mieć o tym świadomość i wiedzę. I to jest ciągle nasza przewaga, bo ta geograficzna bliskość i ta łatwość dla nas odnalezienia się w tamtej mentalności, odnalezienia się tam w terenie jest ciągle naszą przewagą. I ta, tak jak mówię, ta przewaga trwa tak długo, dopóki pojechanie na wyjazd na Ukrainę wiąże się też z pewnym bagażem odwagi i ryzyka, które trzeba skalkulować osobistego, to dopóki my to kalkulujemy i to realizujemy, to mamy tą przewagę. Jak przestaniemy mieć tą przewagę, no to wtedy, tak jak mówię, będzie decydował, kto ma większy kapitał, to ten będzie wygrywał, jeżeli nie mamy zbudowanej przewagi społeczno-zaufaniowej w danym obszarze.
0: A zatem, drodzy Państwo, jeśli ktoś sobie wyobraża, że można pojechać na konferencję do Gdańska, zebrać plik wizytówek, a potem rozesłać mailem ofertę, no to lepiej nawet tego nie robić, bo to nie przyniesie spodziewanego rezultatu. A ja jestem ciekawy...
1: Tak, ja jeszcze tylko uzupełnię, panie redaktorze, bo to jest tak, że tutaj bardzo dużo rozmów kończy się stwierdzeniem, gdzie się umawiamy na kawę kolejną, czyli czy umawiamy się na kawę tutaj w Polsce, nie wiem, w Warszawie, Gdańsku, bądź w innym mieście, czy umawiamy się na kawę właśnie w Kijowie, czy umawiamy się na kawę w Żytomierzu i w tym momencie, gdzie kontynuujemy, gdzie robimy kolejny etap. I ten kolejny etap jest niezbędny, żeby on był fizycznie dalej u kogoś i bardzo często właśnie to jest kwestia umówienia się już w Ukrainie czy na Ukrainie, już bezpośrednio na jakieś spotkanie.
0: To ja zapytam pana, jak to wygląda w praktyce. Mam nadzieję, że tutaj żadnych tajemnic kontraktowych nie pogwałcimy, ale jestem ciekawy, jak wyglądają pana wizyty w Ukrainie, jakim środkiem transportu pan tam się udaje, no bo tak na dobrą sprawę z całej palety zostaje tylko pociąg i samochód.
1: Znaczy my głównie ruszamy samochodami na Ukrainę, głównie ze względu na to, że odwiedzamy nie tylko duże miasta, również odwiedzamy wiele baz wojskowych, które nie są bezpośrednio przy dworcach kolejowych, co można się domyśleć, zatem musimy jeździć, a samochód daje nam tą niezależność i pewność, że zależymy tylko od siebie, jeżeli chodzi o sposób komunikacji i to jest coś, co wybieramy zdecydowanie. No i tak naprawdę nigdy ten wyjazd nie jest wyjazdem tylko do jednego miejsca. Zazwyczaj to są całe takie road show, trasy, które się planuje z wyprzedzeniem pewnym. No i następnie się jedzie i się realizuje te spotkania. I zazwyczaj te dni są po prostu nabite spotkaniami, żeby ten czas maksymalnie efektywnie wykorzystać.
0: No i to też nie jest tak, że to jest taki spokojny trip biznesowy, bo pamiętajmy, że w Ukrainie trwa cały czas wojna. Zdarzyły się jakieś niebezpieczne sytuacje?
1: No, w naszym zespole nieraz zdarzyło się niebezpieczne sytuacje. Prawda jest taka, że zespoły, które już jadą bliżej linii frontu, to już jeżdżą tak samo z detektorami dronowymi, żeby wiedzieć, gdzie są, z jammingami, tak żeby mieć jakąkolwiek linię obrony, jeżeli jakiś zagubiony łowca ich wytropi. Więc jak najbardziej, no, samochody nieraz wracały uszkodzone.
0: A jak wygląda kwestia rozliczeń? Czy ukraińscy partnerzy to partnerzy solidni, czy jednak też spotykamy się z takim zjawiskiem, jakie widzimy w Polsce, jakim są zatory płatnicze? No pamiętajmy, że też w kraju pogrążonym w wojnie tutaj to ryzyko też jest większe.
1: Bardzo dużo projektów jest finansowanych zewnętrznie, czyli na Ukrainie jest dogadana potrzeba, specyfikacja techniczna, zespół, który to przyjmie, odbierze, wdroży u siebie, natomiast finansującym jest ktoś z zachodu, nie wiem, jest to rząd polski, holenderski, szwedzki, etc. I stamtąd płynie finansowanie. Bardzo mało pieniędzy bezpośrednio ukraińskich wypływa z Ukrainy do krajów zewnętrznych.
0: To jest też bardzo ciekawy mechanizm i tutaj też trzeba tych partnerów instytucjonalnych przekonać do tego, aby zainwestowali czy przekazali pieniądze właśnie na

0: dane cele. Czyli mówimy tutaj o takich negocjacjach naprawdę piętrowych.
1: Tak, to są piętrowe negocjacje, to trwa. Oczywiście, jeżeli mówimy o części biznesu komponentowego, na przykład, to on potrafi chodzić na tym niższym poziomie firma do firmy. Natomiast koniecznością jest to, że ciężko ubezpieczyć na przykład transport dóbr czy towarów w Ukrainie, więc trzeba tak naprawdę uzyskać płatności, zanim ten towar granicę przekroczy. Bo potem, jeżeli on zostanie zniszczony, no to chcemy, żeby odpowiedzialność nie była na przykład po naszej stronie, tylko już po stronie ukraińskiego partnera za ten towar, który jest już po naszej stronie granicy. Co oznacza, że na przykład musi za niego przedpłacić, no bo my nie będziemy mieć na przykład gwarancji i ubezpieczenia takiego sprzętu.
0: Jak pan sądzi, jakie firmy mogą się na terenie Ukrainy najlepiej odnaleźć? Takie duże, które mają też zaplecze, jeżeli chodzi chociażby o personel, który może wiele dokumentów zweryfikować, który może prowadzić negocjacje. Słowem, czy te małe firmy, nie mówię tutaj o jednoosobowych działalnościach gospodarczych tylko, ale te firmy o mniejszych zasobach są w stanie dźwignąć mocno skomplikowane i obarczone wieloma problemami współpracy i kontrakty?
1: To jest dość trudne pytanie, tak myślę, bo z jednej strony duże firmy mają to łatwość, że łatwiej jest im lewarować i negocjować finansowanie rządowe, które ma być udzielone na ich projekt realizowany na Ukrainie i to jest na przykład coś, co jest dla nich dużym ułatwieniem. Natomiast im jest trudniej zbudować bezpośredni lub zaufania, który znacznie skuteczniej i prościej mogą budować spółki z sektora tego SMI, z tym małych, średnich przedsiębiorstw, które faktycznie to zaufanie budują i wtedy trudniej jest takie zaufanie zerwać i coś zniszczyć. Natomiast mają mniejsze przełożenie na decydentów finansowych z punktu widzenia jakichś tam grantów czy pożyczek krajowych. Więc to w sumie ciężko powiedzieć, to dokładnie, to trochę czas pewnie pokaże i praktyka. Natomiast ja też tak nazwę jedną rzecz. Obecnie nikt nie odbudowuje Ukrainy. To też tak jakby o tym też pamiętajmy. To jest tak, że odbudowa Ukrainy to jest dalej projekt i plan przyszłości, który wszyscy czują, że będzie miał olbrzymie wsparcie finansowe. Ale dalej nie wiadomo, jak on będzie w pełni wyglądał. I to jest tak, że czy on będzie wyglądał tak, że kraje donorów będą decydowały o tym, gdzie ta donacja, czy te kwoty będą wydawane jako kapitał, czy też ten kapitał będzie do zarządzania jakiegoś bardziej przez Ukrainę. To już jest jakby kwestia otwarta i dalej decydowana, niezdecydowana w tym momencie ostatecznie.
0: I to jest ten wątek, który jest również bardzo interesujący, bowiem panie prezesie, z jednej strony faktycznie wiele osób mówi, że ta właściwa odbudowa Ukrainy to jest pieśń przyszłości, to jest to, co zostanie zaplanowane już po wynegocjowaniu pokoju, ale z drugiej strony równolegle do tego, co dzieje się w całym kraju, trwają prace chociażby związane z zastąpieniem zniszczonych podstacji energetycznych, czy linii energetycznych, czy jakichś węzłów kolejowych, a zatem ta odbudowa tylko w takiej wersji, no przepraszam za określenie, łatania dziur, ona postępuje i cały czas również polskie firmy są tam obecne.
1: Oczywiście, tylko tutaj nie mówimy o jakimś podejściu wielkiego projektu systemowego, tylko to jest, co jest nam obecnie potrzebne. Obecnie potrzebne jest 100 stacji transformatorowych, istnieje zapotrzebowanie i realizacja jakiegoś kontraktu, finansowania, project financing, jakiegoś takiego działania istnieje i trzeba go zrobić. Będzie istniała potrzeba wyremontowania drogi, będzie gdzieś tam ad hocowy projekt budowania remontu drogi, natomiast nie będzie teraz nikt na przykład zastanawiał się, w jaki sposób zrobić sieć linii kolejowych nowych, bądź sieć nowych połączeń drogowych, bądź nowej pełnej infrastruktury energetycznej, bo na to po prostu nie ma przestrzeni obecnie. Jakby kraj zajmuje się czymś innym i to jest jego priorytetem przetrwać.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Andrzej Burks, prezes spółki Cygnis, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję i owocnych obrad w Gdańsku życzę.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Pozdrawiamy i ja tylko przypomnę, że Polskie Radio 24 jest obecne cały czas podczas konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Najświeższe relacje i doniesienia właśnie ze stolicy Pomorza na naszej antenie. To ciekawe, że najkrótsza droga do Ukrainy, do ukraińskiego biznesu wiedzie przez Gdańsk. Marek Klapa, do usłyszenia.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej. Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: 25 czerwca obchodzimy 50. rocznicę wydarzeń czerwcowych. Dlaczego? Latem 1976 roku doszło do społecznych protestów. Co wydarzyło się na ulicach Radomia, Ursusa i Płocka? Jak ludowa władza rozprawiła się z protestującymi i jaką rolę w tych wydarzeniach odegrała Moskwa? Na te pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie historyk dr Paweł Sasanka. Polskie Radio 24, dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
9: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wraca temat bezpieczeństwa medyków. Po ataku nożownika w szpitalu na Śląsku reaguje Ministerstwo Zdrowia. Nie tylko o inwestycjach, także o edukacji i rynku pracy w Gdańsku. Drugi dzień Światowej Konferencji o Odbudowie Ukrainy. Bez tłumów

0: i z niższymi cenami w hotelach. Przed pierwszym wakacyjnym weekendem odwiedzimy Podhale. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Czym się kierował? Dlaczego wybrał ten konkretny oddział? Policja bada sprawę ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek wczoraj zranił tam 4 osoby, w tym 2 pacjentów, pielęgniarkę i lekarza, który później go obezwładnił. Napastnik był pod wpływem narkotyków. Wciąż przesłuchujemy świadków, mówi Halina Semik z policji w Jastrzębiu.
1: Świadków było kilku, 2 osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani, policjanci nadal wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują. Mężczyzna w momencie podjęcia interwencji był agresywny, później uspokoił się. Nie wskazał nam i nie oświadczył, dlaczego przyszedł właśnie na ten oddział.
0: Po tym ataku wraca sprawa bezpieczeństwa medyków. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zakup kamizelek dla ratowników medycznych oraz zaostrzenie kar. Szczególnie narażeni na agresorów są pracownicy SOR-u. Podkreśla szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: W wielu placówkach jest i ochrona, i są wprowadzane różnego rodzaju procedury. Niemniej jednak to są miejsca, w których pacjenci z różnych względów mają takie zachowania, być może również z przyczyn zdrowotnych, więc do takich epizodów dochodzi, ale faktycznie do tej pory mieliśmy najwięcej tego typu zdarzeń na szpitalnych oddziałach ratunkowych.
0: Stan zaatakowanych w Jastrzębskim Szpitalu osób jest stabilny, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dożywocie dla sprawcy zamachu na bożonarodzeniowy jarmark. Taki wyrok wydał sąd w niemieckim Magdeburgu. To tam w grudniu 2024 roku zginęło 6 osób, w tym 9-letni chłopiec, a ponad 300 zostało rannych. Według ustaleń śledczych obywatel Arabii Saudyjskiej Taleb Abdul Jawad zaplanował zamach z dużym wyprzedzeniem, ale działał z pobudek osobistych. Lekarze mieli zdiagnozować u niego narcystyczne zaburzenie osobowości. Ukraińcy zainteresowani współpracą z polskimi firmami i uczelniami. To jeden z tematów poruszanych w drugim dniu konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. W Gdańsku mówi się nie tylko o bezpośrednich inwestycjach, ale też o edukacji i rynku pracy. Redakcja Macieja Jastrzębskiego.
3: Aleksandra Czernyszyk pracuje w jednej z ukraińskich fundacji wspierających edukację dzieci i młodzieży. Jak podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem, dyskutując o odbudowie Ukrainy, nie należy zapominać o kapitale ludzkim.
4: Same nasza młodzież.
3: Nasza młodzież już odbudowuje kraj i chcemy, żeby młodzi ludzie byli zainteresowani pracą na Ukrainie, szczególnie w tych profesjach, które są istotne w procesie odbudowy. Chodzi o profile techniczne, medyczne i budowlane.
4: Budownictwo.
3: Podobnie postrzegają współpracę z Ukrainą polscy przedsiębiorcy i eksperci. W ich ocenie nie chodzi tylko o pieniądze, ale w dłuższej perspektywie o wzmocnienie rynku pracy i edukację zawodową. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Więcej szczegółów o tym, co dzieje się w Gdańsku, po informacjach w relacji naszego reportera. Polska rusza na pomoc Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi w tym kraju zginęło co najmniej 235 osób, kilka tysięcy jest rannych. Zbiórkę dla poszkodowanych rozpoczyna Polski Czerwony Krzyż.
5: Na miejscu są ratownicy Czerwonego Krzyża, którzy razem z służbami ratowniczymi i z władzami państwowymi wspierają wszelkie działania na rzecz osób poszkodowanych w tej katastrofie. Odpowiedzi na tę sytuację Polski Czerwony Krzyż ogłasza pilną zbiórkę funduszy na wsparcie działań ratunkowych i pomoc humanitarną dla osób dotkniętych właśnie trzęsieniem ziemi w Wenezueli.
0: Mówiła Malwina Kossela z PCK. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. Najpilniejsze potrzeby to transport leków i materiałów opatrunkowych, zapewnienie wody pitnej, żywności, koców, śpiworów i bezpiecznego schronienia. Szczegóły na stronie organizacji. Bez tłumów na Krupówkach i na tatrzańskich szlakach. Tak wygląda początek wakacji w Zakopanem. W pierwszych 2 tygodniach wakacji zarezerwowano 55% miejsc w hotelach i apartamentach. Przedsiębiorcy nie widzą jednak powodu do narzekania, zapewnia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: Do 15 lipca, w tym roku do 18, bo tak się weekendy ustawiają, mamy zawsze na Podhalu ten okres rozbiegowy. I choć niektórzy grzmią, że to tragedia na Podhalu, że zapaść, że konkurencja nas wyprzedziła, niczym takim nie mamy do czynienia.
0: A w związku z brakiem dużego zainteresowania, właściciele hoteli i pensjonatów obniżyli ceny.
6: Mediana na pierwsze 2 tygodnie lipca dla obiektu trzygwiazdkowego nie dalej niż 4 km od Krupówek. Dla 2 osób ze śniadaniem, często taki pokój przyjmie jeszcze jedno bezpłatne dziecko, wynosi 509 zł. Do mediany zeszłego roku z tego samego czasu, do 15 lipca, 542 zł. Także mamy 8% spadek ceny na Podhalu do zeszłego roku, a już w zeszłym roku byliśmy 3% tańsi niż w 2024.
0: Ceny za noclegi na Podhalu znacznie wzrastają w drugiej połowie.

0: wakacji. Szczyt sezonu turystycznego w Tatrach przypada na sierpień. Wtedy ceny bywają dwukrotnie wyższe niż na początku lata.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Parno, duszno, gorąco niemal wszędzie. Jest powyżej 30 stopni. Największy skwar jest na zachodzie kraju. W Lubuskiem to lokalnie 35. W całym kraju mamy niemal czyste niebo. Ochłody nie przyniesie też wiatr. Słabo wieje nawet nad morzem.
1: Klima.
0: Powietrze jest przeważnie dobre lub bardzo dobre, na południu miejscami umiarkowane. Najgorsza dostateczna jakość powietrza jest w Gorzowie Wielkopolskim. Ponad 50% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 16 prognozowane są zielone godziny, podczas których warto skorzystać z nadmiaru wyprodukowanej energii. Zagrożenie pożarami w lasach jest średnie, w kilku miejscach małe.
1: Klimat. Reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
6: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Po reklamie. Autopromocja.
10: Czy sytuacja finansowa seniorów jest na tyle zła, że coraz więcej z nich popada w długi? A może spełniają zachcianki swoich bliskich? Albo brakuje im poduszki finansowej, gdy przychodzi trudny czas? O przypadkach tego stanu rzeczy, perspektywach seniorów i pomysłach, jak z długu wyjść, rozmawiamy w audycji Portfel Seniora. Najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9:00. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Dzień dobry Państwu. Prawie 10 minut po 13:00. Małgorzata Żochowska. W tej części programu Polskiego Radia 24 witam Państwa w zespole, jak zwykle. Rafał Wardzyński, Patrycja Pindakiewicz, Mateusz Dziekoński. Będziemy z Państwem do 16:00. A na początek bardzo ważne ostrzeżenie i moja sugestia, moja prośba, uważajmy na siebie, nawet wtedy, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy niezniszczalni. Podczas upałów nie tylko temperatura robi swoje, ale pogarsza się też jakość powietrza. Koktajl toksycznych substancji. To jest to, co wdychamy. W taką pogodę mamy dużą emisję ozonu. Przyczynia się do tego słońce. Do jednego czynnika, jakim jest dwutlenek azotu, który sam w sobie jest szkodliwy, dokłada się właśnie podwyższony poziom ozonu, a do tego dochodzą pyły zawieszone, które emitują stare diesle ścierające się o

0: pony, klocki hamulcowe i mamy koktajl toksycznych substancji, które bardzo negatywnie wpływają na nasze zdrowie. O tym mówi Piotr Siergiej z Alarmu Smogowego. Cytujemy jego słowa na polskieradio24.pl. W miarę możliwości cień i koniecznie dużo picia.
1: Stan dnia.
0: 13.10, prawie 13.11 i informacja pilna także na naszej stronie polskieradio24.pl. Otóż stan wyjątkowy na Krymie. Władze okupacyjne ogłosiły dziś wprowadzenie takiego stanu na terenie Krymu i w samym Sewastopolu. Celem ma być rozwiązanie problemów gospodarczych. Czy chodzi o to, że po prostu brakuje na przykład benzyny? Maciej Jastrzębski z nami, nasz korespondent wieloletni na wschodzie. Maćku, chodzi o ropę czy o coś, znaczy o ropę?
2: Znaczy, generalnie chodzi o ataki ukraińskich dronów.
0: Jasne.
2: Tak jest w komunikacie, że stan nadzwyczajny został wprowadzony dlatego, że przedłużają się kontynuowane regularnie przez siły ukraińskie ataki dronów na Półwysep. To ja cytuję, starając się symultanicznie tłumaczyć, co nie zawsze mi wychodzi, ale tak, masz rzeczywiście rację, bo pod tym sformułowaniem kryje się po pierwsze brak benzyny, długotrwałe wyłączenia prądu, po trzecie brak regularnych dostaw produktów spożywczych, nawet tych podstawowych, do sklepów na Półwyspie Krymskim, który, przypomnę, od 2014 roku, konkretnie od 16 marca, jest okupowany przez Federację Rosyjską, która uważa, że to jej terytorium. Jeśli mówimy tutaj o benzynie, to ja widziałem takie obrazki, rozmawiałem też ze znajomymi dziennikarzami i pozwolą Państwo, że nie będę wymieniał z imienia i z nazwiska, bo oni mieszkają na Krymie, że po ulicach właściwie jeżdżą tylko puste autobusy, czasami przejedzie samochód policyjny, natomiast prywatnych samochodów w wielu miejscach nie uświadczy się na drogach, bo nie ma benzyny. Po drugie, jeżeli pójdzie się do sklepu, to można kupić jedną paczkę mąki albo jedną, ewentualnie dwie paczki makaronu i do trzech maksymalnie puszek jakiejś mielonki, jakiegoś mięsa i to jest wszystko, co można uświadczyć. Ja pamiętam 2014 rok, kiedy wprowadzono pierwsze sankcje na Federację Rosyjską właśnie za aneksję Krymu, to na Półwyspie Krymskim, konkretnie w Symferopolu, kiedy chodziłem do supermarketu, widziałem takie olbrzymie zbite bryły zmrożonych kurczaków. To były jakieś dość mocno w latach liczone zapasy strategiczne Federacji Rosyjskiej, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców Krymu. No i oczywiście nie działały karty telefoniczne, nie działały karty bankomatowe i jeszcze wiele, wiele innych sankcyjnych utrudnień. To na Krymie zostało zmienione, bo Rosjanie starali się ten Krym pokazać swojemu społeczeństwu z jak najlepszej strony, a teraz z Krymu uciekają Rosjanie. Niedawno opublikował taki apel Refat Czubarow, to jest przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich, który musiał w 2014 roku uciekać z tego Krymu, w którym mówi, że Rosjanie, którzy przyjechali na Krym po 2014 roku, niech oddadzą mieszkania, ich oddadzą domy, działki i po prostu wyjadą, póki jeszcze mogą z tego Krymu wyjechać, bo są na tym Krymie niemile widziani, to raz, a dwa, co ważniejsze, są tam nielegalnie.
0: 660 ukraińskich dronów nad 12 regionami, w tym właśnie nad Krymem i nad samym Morzem Czarnym. Według agencji AP to był jeden z największych ataków bezzałogowców na rosyjskie regiony i Krym od 4 lat, od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Jesteś, Maćku, w Gdańsku, przyglądasz się konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Czy deklaracje o niezachwianym wsparciu Europy dla Ukrainy w kontekście ostatnich wydarzeń politycznych, to twoim zdaniem tylko deklaracje, czy tam rzeczywiście dzieje się takie gospodarcze i polityczne dobro?
2: Można powiedzieć, że dzieje się polityczne i gospodarcze trzęsienie ziemi, ale także w tej kwestii bezpieczeństwa, dlatego że państwa europejskie zrozumiały, tak jak Polska apelowała i kraje bałtyckie do pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej i NATO, musimy być solidarni, musimy w sprawach ukraińskich mówić jednym głosem, nawet jeżeli to nie zawsze jest hura optymistyczne dla interesów poszczególnych państw. Musimy przedkładać dobro wspólne i tym dobrem wspólnym jest współpraca z Ukrainą, pomaganie Ukrainie w prowadzeniu wojny z okupantem rosyjskim i wreszcie odbudowa tej Ukrainy. I to jest na tej konferencji podkreślane. Nadzieją nas wszystkich napawa na pewno to, że państwa europejskie myślą już nie tylko o tym, żeby wprowadzić swoje firmy na Ukrainę albo wysłać Ukrainie na pomoc karabiny i

0: amunicję, czy działa, czy rakiety, samoloty albo czołgi ewentualnie, ale myślą o tym, jak stworzyć wspólny taki kordon bezpieczeństwa, mieć zapewnione zasoby i ludzkie, i sprzętowe, i finansowe, które pozwolą nie tylko Ukrainie, ale także Europie zadbać o własne bezpieczeństwo i zaczynają Ukrainę traktować nie jak państwo, któremu trzeba pomagać, tylko jako ważny element wspólnoty, która musi się bronić przed agresywnymi działaniami Federacji Rosyjskiej. Ja dodam tylko, że w tym wymiarze gospodarczym jest oczywiście wiele polskich firm, czy niemieckich, czy francuskich, no my się skupmy na polskich, które działają już na Ukrainie. Wiele też jest w trakcie podpisywania umów. Jeśli zdarzają się sytuacje nieprzyjemne, takie jak we Lwowie z polską firmą, która ma tam kłopoty, to na przykład minister Paweł Kowal, no powiedzmy sobie minister, dlatego że zajmuje się wszystkim, co dotyczy Ukrainy, jest szefem koordynującym współpracę polsko-ukraińską, zapowiedział, że będzie interweniował w każdej takiej sprawie. Mało tego, dochodzą do tego różnego rodzaju mechanizmy, które pozwalają zagwarantować bezpieczeństwo polskim przedsiębiorcom i na przykład Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, powiedział, że w trakcie konferencji już podpisano szereg umów, które dotyczą gwarancji finansowych dla przedsiębiorstw zaangażowanych w odbudowę Ukrainy.
1: Maćku, dziękuję ci bardzo za twoje... A, jeszcze nie. Słuchamy. A,
0: jeżeli tak, to bardzo proszę.
2: Przystąpiliśmy do projektu Ukraine Facility, czyli wsparcie na rzecz Ukrainy. Tu mamy trzy instrumenty. Gwarancje na rzecz ukraińskich banków, wspieranie polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy z wykorzystaniem środków. Trzecie to wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców.
0: A mamy jeszcze czas, bo jeszcze mogę tak długo państwu opowiadać. Więc
1: mówi nasz wydawca, tak, że mamy.
0: Oczywiście. To umowa na przykład została podpisana i w tych dwóch kwestiach jest istotna, o których wspominałem. To jest umowa z Polską Grupą Zbrojeniową. Państwo już słyszeli na naszej antenie te informacje. Raz jest to umowa gospodarcza, więc pokazuje, że jak się chce, to można. Co prawda to na razie list intencyjny, ale z kolei w tym drugim obszarze niezwykle ważny, bo dotyczy budowy nowoczesnych dronów i systemów walki elektronicznej, więc to jest i wykorzystanie na czas pokoju, i wykorzystanie na czas wojny. Teraz mamy czas wojny, ale jak przyjdzie czas pokoju, to na przykład systemy walki elektronicznej czy drony przydadzą się te pierwsze do zwalczania chociażby różnego rodzaju terrorystów, którzy mogą się pojawić w miejscach publicznych, a budowa samych dronów może służyć, nie wiem, w rolnictwie, w przemyśle, w monitorowaniu lasów, jezior, obszaru morskiego naszego. I tak o tym mówi między innymi właśnie szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
3: Te relacje są bardzo pozytywne. Jest jeszcze problem z fazą realizacyjną, żeby umieć szybko, sprawnie, efektywnie przejść do fazy produkcji, realizacji, wymiany technologii. No ale my cały czas się tego uczymy, cały czas próbujemy znaleźć tutaj właściwy modus operandi. Mam nadzieję, że każde doświadczenie, także tutaj liczne spotkania, które odbywamy przez te dwa dni, służą przecież temu, żeby budować relacje, szukać projektów i po jednej i po drugiej stronie myślimy o win-win i o tym, że obu stronom zależy na efektywnej realizacji projektów, a nie na samej rozmowie, bo to by nie miało żadnego sensu.
0: Więc ja nawiążę, kończąc, do początku naszej rozmowy, czyli do tego, co dzieje się na Krymie, do tego, co dzieje się w Rosji, w ogóle do tego, co dzieje się na froncie, i powiem tak, my jesteśmy tutaj jakby po drugiej stronie frontu, ale nie w tym sensie, że jesteśmy po stronie Ukrainy, tylko jesteśmy w tym miejscu, w którym buduje się solidarność, jedność, demokrację, pokój, a Rosjanie są po tej drugiej stronie ciemnej mocy.
1: I teraz już mogę ci podziękować, jak rozumiem.
0: Dziękuję państwu serdecznie.
1: Maciej Jastrzębski, prosto z Gdańska dla państwa. Dziękuję ci bardzo.
4: Komentarz.
1: A z nami Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Patrzę na dane po wojnie w Iraku. Przychody polskich firm z kontraktów wyniosły po zakończonej wojnie i udziale naszych sił wojskowych i nie tylko w tym rejonie świata wyniosły około 410 milionów dolarów, podczas gdy koszty utrzymania kontyngentu przekroczyły 1 miliard złotych. Mieliśmy wtedy zarobić, nie udało się, bo popełnione zostały błędy przede wszystkim polityczne. A teraz się uda, myśli pan?
5: Znaczy, są dwie sprawy, które są nieporównywalne jednak, gdzie Irak jest, a gdzie Ukraina.
1: Nie, no ja nie porównuję tych konfliktów ze sobą, ale przypominam sobie tamte ówczesne deklaracje, że

0: ma nam się to w pewnym sensie opłacać i tego się nie udało zrealizować.
1: No, wtedy raczej zaangażowaliśmy się w Iraku po to, żeby pokazać, no, że jesteśmy w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, że chcieliśmy być takim amerykańskim Izraelem w Europie, czyli państwem, które Ameryka hołubi, zbroi, patrzy na nie takim bardzo przychylnym okiem, a wtedy też w Europie działy się złe rzeczy, które nam się bardzo nie podobały, bo no, była taka presja wewnątrzeuropejska, bo Amerykanów z Europy wypychać, by dogadywać się z Rosją, tworzyć wspólną przestrzeń bezpieczeństwa od Lizbony po Władywostok, przecież to ciągle pokutowało i to byłoby złe rozwiązanie. I no, tak jak dzisiaj mamy problem z Ameryką zupełnie inny, to jednak wtedy no, trwanie nasze w tym polsko- czy amerykańsko-wschodnioeuropejskim sojuszu, przecież nie byliśmy jedynym państwem, które miało takie poglądy, no, było jakoś zupełnie uzasadnione politycznie. A te pieniądze tak dopisano, myślę, wtedy chyba sobie do rachunku, żeby to jakoś lepiej wyglądało na papierze, chociaż no, było to trochę takie kupowanie Inderlandów, takie gruszki na wierzbie, tym bardziej, że no, no, nikt nie wiedział, co z tego Iraku będzie. Te amerykańskie plany wtedy stworzenia demokracji na wzór Niemiec po 45 roku, no, już wtedy brzmiało szalenie, tak? Ale nie wyszło.
0: No właśnie, bo dlaczego o to zapytałam? Dlatego, że właściwie w tle jest pytanie, czy teraz mamy polityczny problem z Ukrainą i czy to, co się wydarzyło w ostatnim czasie na tych politycznych szczytach, nie spowoduje, że i tę sytuację przegramy gospodarczo, czy nie?
1: Widać przede wszystkim to, że są w Polsce siły polityczne, którym zależy na tym, żeby to przegrać i żeby była polityczna wojna z Ukrainą. I na tej wojnie chcą się żywić. Nie mam wątpliwości, że takie siły też są w Ukrainie, żeby się także tutaj karmić się tym antagonizmem, budować jakąś złą relację czy politykę opartą na konflikcie z Polską. I mam też wrażenie, że Wołodymyr Zełenski tęskni za Wiktorem Orbanem. Po prostu nie ma wroga w Unii Europejskiej. Nie ma postaci, na którą mógłby zwalać winę za na przykład jakieś swoje niedociągnięcia czy problemy wewnętrzne. Nie ma tego złego Orbana, który wszystko blokował dla Ukrainy.
0: No to będzie zły Nawrocki, już go porównał do Orbana.
1: No właśnie, no i to jest fatalne, bo takiej polityki nie można prowadzić. Takiego negatywnego sprzężenia zwrotnego. To,
0: a nie wystarczy
1: to
0: Putin jako naczelny wróg?
1: No nie, no bo jeszcze musi być wróg wewnętrzny. Musi jeszcze wróg wewnętrzny być. Wróg wewnętrzny i wróg wewnętrzny, czyli piąta kolumna też jest każdemu potrzebna i no, no tak polityka oczywiście działa, ale trzeba zrobić wszystko, żeby z tego złego znalazł gdzie indziej, a nie w Polsce, która no za Ukrainą
0: ciągle stoi. A mamy na to
1: jakiś
0: wpływ, panie redaktorze?
1: No,
0: żeby on znalazł gdzie indziej tego wroga?
1: Dyplomatyczne, są spotkania dyplomatyczne, są ambasady. No, nie zawezwaliśmy ambasadorów, ani Polacy nie wezwali ambasadora Łukasiewicza, ani Ukraińcy nie wezwali ambasadora Bodnara na konsultacje do stolic, więc to jest podstawowy kanał rozmowy. Są kanały nieoficjalne, są spotkania. Przecież no nie wyobrażam sobie żadnej już wizyty prezydenta Zełenskiego w Polsce oficjalnej. Tak, no, po odebraniu orderu no to z tym prezydentem no to się po prostu nie wydarzy już nigdy. No sorry, to już zostało powiedziane jasno, no ale można się spotkać na szczycie NATO, można się spotkać się w Brukseli, można się spotkać się w ONZ-cie. No i będzie mnóstwo możliwości spotkania się i powiedzenia sobie, o co generalnie chodzi. Nie jest w interesie Ukraińców antagonizowanie Polski, bo cała pomoc, jaka będzie szła do Ukrainy i tak jak idzie teraz, będzie szła przez Polskę i zaplecze logistyczne także będzie w Polsce i także polskie firmy mają know-how, mają pewną taką moc sprawczą, żeby Ukrainę odbudowywać i wykluczanie ich także się Ukraińcom nie opłaci. To są wszystko awantury bardzo dobre na krótki termin, tak, żeby skoczyło coś w sondażach. Nawrockiemu teraz skoczyło w jednym sondażu zaufania, no bo zrobiła się awantura.
0: No tylko, że to się nie zanosi na krótkotrwały konflikt i spojrzymy na to z boku, to widzimy. Widzimy, że ani Wołodymyrowi Zełenskiemu, ani Karolowi Nawrockiemu na dłuższą metę ten konflikt się nie kalkuluje. Ale też możemy śmiało powiedzieć, że Wołodymyr Zełenski doskonale wiedział, co robi, podejmując decyzję, czy przyznając taki tytuł jednostce wojskowej, nawet na prośbę swoich żołnierzy, prawda?
1: Ale ja teraz na przykład spojrzę na to jako zupełny adwokat diabła. Ja zgadzam się z tym i jestem też w grupie ludzi, którzy uważają, że Zełenski popełnił błąd i zachował się po prostu głupio. Ale on mógł też tak kalkulować i musimy jednak nauczy się patrzeć też w kwestiach tego typu, no, przez optykę innych krajów. To już Lech Kaczyński mawiał, że Unia Europejska nie składa się z 27 Polski. Też musimy się tego nauczyć, że nasze otoczenie też nie składa się z kopii naszego państwa, że są inne państwa z inną optyką.

0: I teraz taki ukraiński polityk też może sobie pomyśleć, jeżeli u nas jest faktycznie 500 miast z ulicami Stefana Bandery, tak, no to co będzie, jeżeli dojdzie jakaś jeszcze jedna jednostka wojskowa o sile batalionu, czyli no nie taka duża, z jakąś nazwą dotyczącą właśnie ukraińskiej powstańczej armii, no to tam byli bohaterowie, którzy walczyli z Sowietami, a niekoniecznie dokonywali czystek na Wołyniu. No, ktoś mógł uznać, że to jest po prostu rzecz nie warta uwagi polskiego prezydenta. Oczywiście kalkulował źle, ale musimy też brać pod uwagę tego typu, nie wiem, no, założenia, naiwność, złe kalkulacje. No, stało się, co się w tej chwili oczywiście stało, natomiast to trzeba jakoś rozładowywać. No nie pojedzie na pewno
1: Polska. Ale wie pan, dyplomatycznie na razie się nie udaje. Ja wierzę w to, że na przykład minister Kowal czy minister Sikorski nie próżnują, że tam się bardzo wiele dzieje. Ale może patrzę na te konferencje i jak usłyszałam niemieckiego kanclerza, który mówi, że nawet takie rany jak między Polską a Niemcami można próbować... Jakiego by tu słowa użyć?
0: Zabliźnić po prostu,
1: bo blizna no on coś takiego zostaje, powiedział.
0: Blizna zawsze zostaje jako znak.
1: Jasne.
0: Tylko od czego zaczęło się pojednanie polsko-niemieckie? To jest jesień 65 roku, Watykan. Drugi sobór, tak, ale listu kogo? Polskich biskupów. Tak. Oni przyszli i podeszli do Niemców. Niemcy nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić. Oni byli w szoku. I oni mówią, że wyciągamy dłoń, prosimy, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Tak? Czyli tak naprawdę Polacy, będąc jednoznaczną ofiarą II wojny światowej, czują, że są jakieś miejsca, w których faktycznie trzeba Niemcom powiedzieć, że was przepraszamy, że nie wiem, chodziło o deportacje powojenne, o to, co Polacy mogli zrobić Niemcom po wojnie, na przykład, kiedy Niemcy już byli podbici, tak, już byli na łasce i nie łasce zwycięzców. Myśmy wykonali ten gest, tak? Myśmy okazali moralną większość i co się stało? Rozpętano gigantyczną awanturę w Polsce polityczną. Gomułka szalał, tak? Chciano biskupa Kominka po prostu wygnać z kraju. Oskarżano go o zdradę, o naruszanie po prostu świętości. I to był gest, który też od razu nie zadziałał. To nie było tak, że pojednanie polsko-niemieckie zaczęło się w roku 66. Traktat pokojowy, lecz traktat graniczny z Niemcami podpisano dopiero 5 lat później, kiedy się w Niemczech zmieniła sytuacja polityczna i kanclerzem został Willy Brandt. To trwało po prostu, to musi trwać. I myślę sobie, że my na pewno w pewnym momencie dojrzejemy do jakiegoś kompromisu historycznego, czy jakiegoś po prostu, nie wiem, zrozumienia się. Zresztą tyle razy już w relacjach polsko-ukraińskich ta fraza też padała. I jeszcze jedno, że chcę powiedzieć, że do 2014 roku ta kwestia wołyńska w ogóle nie odgrywała żadnej roli. To mnie zawsze mnie to dziwi. Jak to się stało, że w momencie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, rozpoczęła wojnę, dokonała aneksji Krymu, podpaliła Donbas, odebrała część terytorium ukraińskiego, nagle wtedy w Polsce zaczynamy rozmawiać o kwestiach historycznych, tak na całego, na poważnie.
1: Może jeszcze komuś daliśmy się podpalić?
0: No być może. Jestem przekonany, że tak dokładnie tak było, a ta sprawa tak naprawdę dojrzała do roli kwestii takiej państwowej, fundamentalnej, wręcz tożsamościowej, dopiero wtedy, kiedy Polska stanęła w 22 roku za Ukrainą i oddała jej naprawdę wielkie, po prostu gigantyczne wsparcie. Czyli nikt nie dał tyle czołgów, nikt nie dał tyle czołgów Ukraińcom, co Polacy, tak? O tym też trzeba pamiętać. I jakoś dziwnym trafem my po prostu dyskutujemy teraz, czy mamy Ukraińców dalej wspierać, czy może ich zostawić samym sobą, rzucić na pastwę Rosjan. To jest smutne.
1: Za jakiś czas to stanie się bardziej oczywiste niż teraz, że tak jak powiedziałam, daliśmy się po prostu podpalić wtedy i my. Bartosz Wieliński...
0: Pożary się
1: tak,
0: gasi, no.
1: Jasne. Bartosz Wieliński, Gazeta Wyborcza. Dziękuję panu za rozmowę.
0: Dzięki, pozdrawiam.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt Polskie Radio PL. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.

0: Minęła 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju pod lupą prokuratury. Chodzi o próbę zabójstwa 4 osób, informuje prokurator Jerzy Rzeszowski.
1: Od tego zdarzenia minęło mniej niż 24 godziny. Śledztwo jest cały czas prowadzone. Są wyjaśniane okoliczności, sprawdzane pewne i o pewnych rzeczach nie mogę mówić, nie mogę przekazać. Zresztą pewne okoliczności nie zostały jeszcze sprawdzone.
0: Do ataku nożownika doszło wczoraj wieczorem. 19-letni napastnik, który był pod wpływem narkotyków, zranił 4 osoby, 2 pacjentów, pielęgniarkę i lekarza. Stan wyjątkowy na Krymie ogłosiły go rosyjskie władze okupacyjne. Jak wyjaśniono, ma to związek z problemami gospodarczymi. Pod koniec zeszłego tygodnia szef Republiki Krymu ogłosił wstrzymanie sprzedaży paliw dla cywilnych odbiorców. Ograniczenia miały związek z atakami ukraińskich dronów na infrastrukturę paliwową. Teraz pytamy, czy grozi nam blackout? Słońce i upały to wyzwanie dla energetyki. Polski system jest coraz lepiej przygotowany do ekstremalnych temperatur, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
2: Czy mamy wpływ na kwestię upałów? Ograniczony, bardziej systemowy, ale na pewno, tak jak poradziliśmy sobie systemowo z ekstremalnymi mrozami, z rekordowym zapotrzebowaniem na moc wówczas. Taki system, jestem o tym przekonany, bardzo dobrze poradzi sobie w tych temperaturach.
0: Eksperci spodziewają się, że po weekendzie w poniedziałek może paść letni rekord poboru mocy. Słoneczna pogoda zachęca do wyjścia na szlaki, ale ratownicy GoPru apelują o ostrożność. W ostatnich dniach gwałtowne burze wielokrotnie zaskakiwały turystów. Jak przygotować się do wycieczki w taką pogodę, radzi Krzysztof Koziej z grupy Karkonoskiej GoPr.
3: Rano wybierając się w góry może być prognoza pogody zapowiadająca 30 czy tam ponad 30 stopni. Natomiast w górach ta pogoda, trzeba pamiętać, że się bardzo szybko zmienia i te zmiany są nagłe. Więc na pewno właściwy ubiór, nie tylko i wyłącznie na te ciepłe dni, ale także na tą część chłodniejszą. Należy sprawdzać tą pogodę i przed wyjściem, ale także w trakcie wycieczki.
0: Ratownicy zachęcają też do zainstalowania bezpłatnej aplikacji Ratunek, która ułatwia wezwanie pomocy w razie wypadku.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 13.33 i znowu zabieramy Państwa do Gdańska, bo towarzyszymy konferencji odbudowy Ukrainy. Trwa drugi dzień tej imprezy o polityce i trudnej historii, ale przede wszystkim o gospodarce. Rozmawiają w Gdańsku politycy polscy, ukraińscy, nie tylko europejscy, eksperci, przedsiębiorcy. A na miejscu jest Grzegorz Frączak. Grzegorzu, dzień dobry.
6: Dzień dobry. To ile stopni w Warszawie w tej chwili? Bo tu u nas w Gdańsku tylko 26.
5: W studiu jakieś 22.
6: No to atmosfera faktycznie taka miła tutaj.
5: Bardzo, nie wychodzę, zostaję.
6: W centrum prasowym też chłodno, chociaż gdybyśmy popatrzyli, jak się rozglądam, to właśnie obok nas jest rozmowa dla ukraińskiej telewizji, dla takiego sławnego podcastu na Ukrainie z wicepremierem Ukrainy. Za moimi plecami przed chwilą rozmawiała pani prezydent Gdańska, a obok mnie jest człowiek, który był w dwóch rządach, zajmował się gospodarką, a teraz współpracuje na linii Polska-Ukraina, czyli Jacek Piechota. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
6: Tylko przypomnę, że minister gospodarki w rządzie Leszka Millera, minister gospodarki pracy w drugim rządzie Marka Belki i ta gospodarka będzie dzisiaj bardzo ważna tutaj. Przed konferencją wszyscy byliśmy bombardowani orderami, odbieraniem, decyzjami i miałem wrażenie, że ta konferencja, która jak wczytałem się w program, trochę dla mnie była konferencją gospodarczą, stanie się konferencją polityczną. O 14 jest podsumowanie tej konferencji, będzie między innymi Paweł Kowal na ten temat mówił, ja z nim chwilę temu rozmawiałem. I tu się zgodziliśmy, że ta polityka mimo wszystko gdzieś uciekła.
7: To prawda i całe szczęście. My jeszcze przed tą konferencją apelowaliśmy do polityków Polski i Ukrainy jako Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza z Kijowa i z Warszawy, bo skupiamy i polskich i ukraińskich przedsiębiorców. Panowie, panie politycy, nie przeszkadzajcie. Wpływajcie na ostudzenie emocji, a nie je rozkręcajcie, bo to niczemu dobremu nie służy. Ta konferencja z założenia była planowana i jest konferencją gospodarczą, konferencją o odbudowie Ukrainy. Skłamałbym, gdybym powiedział, że sam się nie obawiałem, czy to, co dzieje się między naszymi prezydentami, to, co dzieje się w tym świecie polityki, nie znajdzie też odzwierciedlenia tutaj. Nie znalazło. I to jest niezmiernie cenne. A ja wręcz od i polskich, i ukraińskich przedsiębiorców słyszałem,

0: takie deklaracje, że prezydenci umotywowali biznes do tego, żeby działać jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej, robić dobry biznes. No i taki klimat przez te dwa dni tutaj w Gdańsku uważam, że absolutnie przeważał.
1: A ile jest prawdy w takim dosyć prowokacyjnym stwierdzeniu? Ja się spotkałem z nim, gdybym się spotkał raz, to bym puścił mimo uszu, ale spotkałem się kilkukrotnie i z różnych źródeł, że Ukraińcy nie chcą, żeby Polacy odbudowywali im kraj, tylko wolą Niemców, Brytyjczyków, Francuzów.
0: Absolutnie protestuję przeciwko takim stwierdzeniom, bo ja już jestem długo prezesem Izby. W czasie, kiedy skończyłem, postanowiłem sam odejść z polityki, do tego nie zmuszony. Zająłem się wtedy właśnie relacjami polsko-ukraińskimi, bo w moich czasach zaprzyjaźniłem się z ministrem gospodarki Ukrainy, który do dzisiaj jest w Radzie Izby. I przez te wszystkie lata, od 2008 roku, obserwuję te relacje. Bardzo często niestety polscy menadżerowie, polscy przedsiębiorcy, popełniając błędy na rynku ukraińskim, uznając, że tam już unijne standardy prawie są prezentowane, że tam można inaczej, czasem niestety też wchodząc w różnego rodzaju relacje, co tu dużo mówić, korupcyjne, w minionych latach. Później, kiedy padały ich biznesy, kiedy wpadali w tarapaty, tłumacząc się wobec polskich właścicieli, tłumaczyli prosto, to Ukraińcy, to Ukraina jest wszystkiemu winna. Dzisiaj w Ukrainie, żeby zdobyć kontrakt, to nie jest już takie proste, łatwe i przyjemne. To jest trudny i wymagający rynek. I jako Izba obserwujemy polskie firmy w Ukrainie. No, gdyby tak bardzo Ukraińcy nie chcieli nas tam, czy też w procesie odbudowy Ukrainy, to musiałoby to w pierwszej kolejności wyczuwać polskie firmy w Ukrainie obecne. Proszę sobie wyobrazić, w czasie wojny żadna polska firma, żaden polski inwestor nie wycofał się z rynku ukraińskiego, a nawet reinwestował. Także i dzisiaj naprawdę, nawet patrząc tutaj w Gdańsku przez te dwa dni, ilość relacji polskiego-ukraińskiego biznesu, relacje z władzami oblastów ukraińskich, regionów ukraińskich, to naprawdę zadaje, uważam, kłam temu, że Ukraińcy nie chcą. Ukraińcy natomiast chcą na lepszych. Ukraińcy chcą tych, za którymi stoi mocny, duży kapitał, za którymi stoją dobre rozwiązania. I to jest wymagający rynek, jeszcze raz podkreślam. Więc nie usprawiedliwiajmy się, jeżeli nie jesteśmy w stanie sprostać ofercie Niemców, Francuzów czy Anglików.
1: W naszym studiu gościliśmy wczoraj szefa prezesa PZU, który to PZU bardzo dobrze radzi sobie na Ukrainie. Kilka godzin temu był szef Kredobanku. To są takie, ja użyłem takie określenia, ramiona zbrojne polskiego państwa i ubezpieczenia i finanse. Czy to jest ta droga, jakby, nie wiem, słuchał nas teraz przedsiębiorca średniej spółki, która myśli, no dobrze, to ja się włączę w tą odbudowę Ukrainy, tam są pieniądze, tam będzie trzeba zarabiać. To jest właśnie ta droga? Izba gospodarcza, polskie firmy tam w Ukrainie?
0: Bezwzględnie warto korzystać z tych, którzy już są. Oni są ambasadorami Polski, polskiego biznesu. PZU jest doskonałym przykładem, bo zdobyło przez lata ogromne doświadczenie na rynku ukraińskim. PZU Życie Ukraina to był fundament, baza do tej decyzji strategicznej, której zarząd PZU podjął w ostatnim czasie. No ale decyzja jest strategiczna. PZU kupuje MetLife, największego ubezpieczyciela w życiówce na Ukrainie, który ma ponad 40% rynku ubezpieczeń na życie w
1: Czyli
0: Ukrainie.
1: Czyli będą gigantem.
0: To jest gigant w tym momencie na rynku ukraińskim. Kredobank bardzo sprawnie funkcjonuje, należy do jednego z dzisiaj z najsilniejszych, najbardziej sprawnych operacyjnie banków. A więc jeżeli w sektorze finansowym, jeżeli w sektorze ubezpieczeniowym my Polacy dajemy sobie tam świetnie radę i ten rynek znamy, korzystajmy z tych doświadczeń.
1: To ja teraz zapytam przekornie o zagrożenia. Skoro jest tak dobrze, to na co trzeba uważać? Gdzie? No, na wojnę oczywiście, wiadomo.
0: Oczywiście na wojnę, bo pomimo konsekwentnej przez lata, to obserwuję, walki Ukrainy w Ukrainie z korupcją, wojna zawsze rodzi nowe okoliczności. Wojna zawsze rodzi nowe okazje, które, co tu dużo mówiąc, to zjawisko korupcji potęgują. Ukraińcy w przeróżny sposób usiłują przeciwdziałać. Przede wszystkim przenosząc do sfery usług, sfery podejmowania decyzji, monitoringu, zadania, do sfery cyfrowej. Cyfrowo są

niesamowicie rozwinięci. To tutaj mamy naprawdę czego się od Ukraińców uczyć. Może jeszcze długo nie wprowadzimy rozwiązań, które na przykład jedna z naszych firm członkowskich wprowadziła w Ukrainie. Tam fotoradar łapie kierowcę i od razu SMS-em wysyła mu na telefon mandat. Biegnie termin do opłacenia tego mandatu, więc może nie wszystkie rozwiązania.

0: Jesteśmy i w Kijowie, i w Warszawie. Mamy też przedstawicielstwa w regionach Ukrainy, w naszych województwach. Także no mamy tutaj, no, trudno mi się chwalić, no ale muszę to powiedzieć, mamy tutaj ogromne doświadczenie również z wyprowadzaniem polskich firm na rynku ukraińskim z kłopotów, które wpadły na własne czasem życzenie.
1: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza Deska Ratunku. A podsumowując, wracając już do Gdańska tutaj, do tego wydarzenia, którego jesteśmy świadkami, podsumowując te dwa dni, coś pana zaskoczyło? Coś pozytywnie, mam nadzieję, zaskoczyło? Takiego, że
0: muszę powiedzieć,
1: jednak ten kontrakt doszedł do wniosku.
0: Może to źle zabrzmi, jestem trochę wyjadaczem w tych konferencjach. Uczestniczyłem, sami organizujemy jako Izba bardzo wiele spotkań. Znaczy, w stosunku do obaw przed konferencją zaskoczyła mnie doskonała organizacja. To podkreślają też przedsiębiorcy, którzy byli w Berlinie, byli w Rzymie. No, proszę sobie wyobrazić, Rzym, główne wrażenie, które stamtąd przywieźli nasi przedsiębiorcy, to to, że stali 3 godziny w pełnym słońcu, żeby się zarejestrować. Tutaj fantastycznie było to zorganizowane. Więc naprawdę dobra organizacja. No i co tu dużo mówić, Gdańsk. To była świetna decyzja, zlokalizowanie tej konferencji w Gdańsku. Proszę sobie wyobrazić,
1: wczoraj wieczorem w odbudowanym Gdańsku, to
0: już symbol. Ale wczoraj wieczorem, kiedy z wyspy Spichrzów wracałem i co lokal, co kawiarenka, co restauracyjka, delegacje z całego świata i wszyscy zachwyceni Gdańskiem, no już bizneswoman z Włoch, z Florencji, która mówiła, że Gdańsk jest piękniejszy niż jej Florencja, to marketingowo dla miasta, ale i dla nas, dla Polski, naprawdę fantastyczne wydarzenie.
1: Jak mówiłem, widziałem obok panią prezydent Gdańska, była zachwycona tym, co tutaj się dzieje. Ma pan wpinkę w garniturze, to są puzzle. Tak. Układają się flagę polską i flagę ukraińską. Czy to znaczy, że jesteśmy na siebie skazani, czy po prostu znaczy, że do siebie pasujemy idealnie?
0: Wszystko razem, bo jesteśmy skazani, bliskość, potencjał rynków, rynku ukraińskiego, obecność ukraińskich przedsiębiorców w Polsce. Ale też i puzzle mają swoistego rodzaju znaczenie wyjątkowe. Jest je trudno złożyć. Trudno zbudować relacje polsko-ukraińskie, stabilny fundament tych relacji w wymiarze gospodarczym. To przez lata budowaliśmy. No ale puzzle mają w pewnym momencie taką właściwość, że jakby wskakują same na swoje miejsce, bo już jest końcówka.
1: Albo jak stolik wywróci.
0: Ale później łatwo niestety puzzle rozsypać. I o to apelujemy do polityków. Nie zburzmy tego, co przez lata budowaliśmy w relacji z Ukrainą.
1: Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, był z nami.
0: Dziękuję.
1: Podsumowując
0: bardzo
1: spotkanie w pięknym Gdańsku i oddajemy głos do studia w Warszawie, gorącej Warszawie.
2: Grzegorz Frontczak, bardzo ci dziękujemy.
3: Komentarz.
2: A gościem Polskiego Radia 24 jest profesor Robert Alberski, politolog, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry.
2: Doskonałe porównanie z tymi puzzlami, prawda? Bo można albo wywrócić stolik i zacząć budować wszystko od nowa, można też nieodwracalnie zgubić jeden albo dwa i nie da się tego poskładać. Jesteśmy w takim momencie, pana zdaniem?
4: Tak, niewątpliwie, dlatego że no, wygląda na to, że szykuje się jakieś poważniejsze prześlenie, jeśli chodzi o to, co obserwujemy za naszą wschodnią granicą. Wygląda na to rzeczywiście, że chyba po raz pierwszy od wybuchu tej pełnoskalowej wojny ta perspektywa zmiany na froncie, być może zdobycia przewagi przez Ukrainę, być może nawet jakiegoś rozejmu, który zakończy tą najgorętszą fazę wojny, to zaczyna być coraz bardziej realne, dlatego że no, wygląda na to, że Rosjanie powolutku zaczynają odczuwać trudy tej właśnie operacji i tutaj widać wyraźnie, że to myślenie o odbudowie Ukrainy, co będzie procesem niezwykle złożonym i niezwykle skomplikowanym, więc ja do tej takiej właśnie opowieści o tych puzzlach to dodałbym, że to jest niezwykle skomplikowany obrazek i rzeczywiście bardzo trudno będzie to wszystko pozbierać i ułożyć, ale na pewno tutaj z punktu widzenia Polski jest to sprawa po pierwsze niezwykle ważna ze względów bezpieczeństwa naszego kraju, ale po drugie to jest także, i to też nie ma co się oszukiwać, no, pewien interes do zrobienia. I tutaj polskie firmy na pewno czekają na różnego rodzaju okazje do tego, żeby po prostu z jednej strony pomóc w odbudowie Ukrainy, no ale przy okazji przy tym także oczywiście dobrze zarobić.
2: Pan prezydent buduje swoje

0: poparcie na tym konflikcie? Pana zdaniem, panie profesorze, bo jego notowania wystrzeliły?
1: Niewątpliwie tak, dlatego że no, patrząc na działania prezydenta, to właściwie trudno tutaj wskazać jakieś inne powody, które mogłyby tłumaczyć ten taki wzrost sondaży. Chociaż zawsze trzeba pamiętać o tym, że w Polsce jakoś tak jest, że zawsze urzędujący prezydent ma w sondażach no, jakiś taki handicap i zawsze te notowania urzędującego prezydenta tak czy inaczej są wysokie i rosną im dłużej pełni on swój urząd. Natomiast no, wygląda to tak rzeczywiście, że w ostatnim czasie ta aktywność prezydenta koncentruje się przede wszystkim na tych kwestiach związanych ze stosunkami polsko-ukraińskimi. I tu w jakimś sensie prezydent Nawrocki dyskontuje tą taką społeczną atmosferę niechęci wobec Ukrainy i Ukraińców, którą polscy politycy no, w jakimś sensie wdrukowali do świadomości dużej części naszych obywateli. No i być może to jest tak, że kilka punktów na tym zdobył. Chociaż to, co korzystne dla prezydenta akurat w sondażach, niekoniecznie musi być akurat tak bardzo korzystne dla Polski. Także w tym kontekście biznesowym, o którym państwo dzisiaj dużo mówicie przy okazji tej gdańskiej konferencji.
0: Jak to brzmi, panie profesorze, to, co jest korzystne dla prezydenta, nie musi być korzystne dla Polski. Brzmi nieco irracjonalnie, ale ja oczywiście ja nie kwestionuję słuszności tego, co pan mówi, Boże broń, tylko no, brzmi nieprawdopodobnie, że coś, co się może kalkulować prezydentowi naszego kraju, nie jest korzystne dla nas wszystkich. Ja tylko powiem, że pan prezydent cieszy się zaufaniem 54,8% pytanych. Złe zdanie ma o prezydencie nieco ponad 39%. Karol Nawrocki bije o 0,4 punktu procentowego rekord swój wszechczasów. A nie, przepraszam, to jest rekord należący do Szymona Hołowni. Na drugim miejscu wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, 42,6% poparcia, ale źle o szefie MSZ-u myśli 51% ankietowanych. Na trzecim miejscu Donald Tusk. No to pan prezydent brnie dalej i jego otoczenie. Na X-ie Zbigniew Bogucki mówi dziś w porannym wywiadzie, że Polska powinna być zaproszona do odbudowy Ukrainy. Jako pierwsza. I to jeszcze zaproszona. Po prostu Polacy, my Polacy powinniśmy być pierwsi. Do tej pory nie było ani gestów, ani realnych działań ze strony ukraińskiej, żeby to Polacy byli, można powiedzieć, fundamentem odbudowy. Ale z drugiej strony słyszymy, o tym też mówił Jacek Piechota, gość Grzegorza Frontczaka, że Ukraińcy mają prawo wybrać najlepszych. I nie możemy się na to obrażać. Taki jest świat.
1: To prawda, chociaż z drugiej strony akurat my specjalnie nie mamy chyba powodu się wstydzić tego, że w polskim biznesie, wśród polskich firm, wśród polskich przedsiębiorców spokojnie znajdą się ci, którzy do tego grona najlepszych spokojnie dadzą się zapisać. No choćby te przykłady, które tam dzisiaj padają, świadczące o tym, że Polacy na Ukrainie byli, są cały czas mimo trudnych wojennych warunków. I to chyba dobrze świadczy o tym, bo właśnie świadczy to, że rzeczywiście bardzo wiele polskich firm właśnie wśród tych najlepszych się znajduje i myślę, że to jest dość pocieszające i myślę, że akurat takie firmy sobie poradzą i my tu nie musimy akurat się spodziewać jakiegoś szczególnego traktowania. Myślę, że my po prostu w wielu dziedzinach jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy i Ukraina tutaj na pewno z tego bez żadnego problemu skorzysta. Natomiast jeszcze wracając do tych liczb, o których powiedziała pani redaktor, to ja też zwracam uwagę, że my tak czasami ten sondaż popularności czytamy tylko z jednej strony, to znaczy patrzymy, ile tam tych pozytywnych ocen mają poszczególni politycy. Mówiliśmy o prezydencie, tu proszę zwrócić uwagę, że ta druga liczba także jest dosyć symptomatyczna. 39% negatywnych ocen to także jest bardzo dużo. To znaczy to pokazuje, że ta polaryzacja, która była widoczna w momencie, kiedy rok temu były wybory prezydenckie, ona się w dużej mierze utrzymuje. To znaczy tutaj można powiedzieć, że ten polski elektorat, czy polscy wyborcy w tych wyborach podzielili się mniej więcej na pół. No i dzisiaj w gruncie rzeczy znaczna część tych, którzy byli niechętni prezydentowi Nawrockiemu i na niego nie głosowali, no w jakimś sensie została przy swoim zdaniu, więc również na te 39% także

0: Trzeba zwrócić uwagę.
1: No i 57,6% głosów negatywnych dla premiera Donalda Tuska. To też jest bardzo wysoki wynik. Ten dystans to Amerykanie, prawda? W ten sposób analizują swoje sondaże. Zaufanie minus brak zaufania i te liczby są znaczące. Może i my tak powinniśmy na to patrzeć.
0: Tak, no to wtedy akurat w przypadku pewnie części polityków mielibyśmy ujemne wartości, bo tak. Często jest tak, że tych, którzy oceniają źle, krytycznie jest więcej niż tych, którzy oceniają pozytywnie. Natomiast oczywiście...
1: No taki wynik, przepraszam, wejdę panu w słowo, miałby i Radosław Sikorski i Donald Tusk.
0: Tak jest, natomiast no, generalnie rzecz biorąc to jest tak, że w przypadku rządu ten krytycyzm w Polsce jest zawsze większy. To znaczy jakbyśmy wzięli sobie notowania prezydentów i rządu właściwie z dowolnego okresu, to praktycznie rzecz biorąc zazwyczaj właśnie tak jest, że prezydenci są nieco wyżej w tym rankingu popularności, natomiast generalnie do rządu mamy większe pretensje i oceniamy go zazwyczaj znacznie bardziej surowo niż głowę państwa.
1: Czy pana zdanie konferencja w Gdańsku będzie punktem wyjścia do tego, żeby gasić pożar albo próbować łagodzić polityczne napięcie? Ja wiem, ona jest gospodarcza, ale te polityczne aspekty tam wypływają. Nawet to gdyby prawda. Organizatorzy bardzo nie chcieli, prawda? Więc może to będzie taki punkt zwrotny. Może ona się pojawiła, znaczy ona oczywiście była dużo wcześniej planowana, ale może jest organizowana w najlepszym z możliwych momentów.
0: To trudno powiedzieć tak naprawdę, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją, w której no, jednak ta nieobecność prezydenta Rzymańskiego jest pewnym dosyć istotnym jednak sygnałem, pewnym gestem, że również te działania ze strony polskiej Ukraina też traktuje dosyć poważnie i je obserwuje. Natomiast ja myślę, że tak czy inaczej na poziomie państw to wcześniej czy później sprawa się jakoś ułagodzi, dlatego że w gruncie rzeczy no ta, można powiedzieć, ta taka geopolityczna sytuacja i Polski, i Ukrainy póki co się na razie nie zmienia i w gruncie rzeczy te państwa są skazane na współpracę. Natomiast to, co jest znacznie bardziej niebezpieczne, to jest to, że w jakimś sensie ta niechęć czy właśnie ta sytuacja, która dotyczy na razie relacji między państwami, ona się powoli zaczyna przenosić w ten obszar relacji między ludźmi, między Polakami a Ukraińcami, także tymi, którzy są w Polsce. I to jest niestety dość niebezpieczne. Tutaj kilka dni temu profesorowie właśnie Sadura i pan profesor, ojej, no w każdym razie chodzi mi...
1: Też mi... No tak właśnie, zaraz pewnie nam się obojgu przypomni za chwilę.
0: Tak jest. Mhm. No ale w każdym razie chodzi mi o tekst, w którym oni zwracali uwagę na takie pogromowe nastroje, prawda? I to jest niebezpieczne, bo no to oni, rzeczywiście...
1: Oni stwierdzili, że w ogóle jesteśmy w okresie takim przedpogromowym albo pogromowym.
0: No właśnie i to jest większy problem, bo tak jak powiedziałem, państwa się ostatecznie dogadają, prawda? Politycy się między sobą dogadają. Natomiast to, co na poziomie społecznym się wydarzy, no to jest w tym momencie bardzo niebezpieczny pomysł. A ta druga osoba to oczywiście pan Sierakowski.
1: Tak, zdecydowanie. Tylko nie wiem, czy redaktor Sierakowski jest profesorem i to chyba...
0: Nie jest, ale bardzo interesujące badania także
1: i stąd też moje zawahanie.
0: Tak. Panie profesorze, pewnie powinniśmy przeprosić obu panów, że przez chwilę umknęło nam ich nazwisko, ale rzeczywiście to, co napisali, jest niezwykle ważne i myślę, że z całą powagą politycy także powinni do tego podejść i no, tych nastrojów takich wzajemnej niechęci już nie nakręcać.
1: Tak, bo one z politycznych mogą się przenieść na etniczne i takie społeczne i wzajemne i codzienne. To jest bardzo niebezpieczne. Panie profesorze, na koniec jeszcze, ach, może za mało czasu zostawiłam, ale a niech będzie. Szpital Południowy i to wszystko, co jest z nim związane. Czy koalicja rządząca, bo już nie tylko obywatelska, poradzi sobie z tym tematem przed wyborami? Czy on będzie wracał jak bumerang?
0: On będzie wracał, natomiast na szczęście dla koalicji rządzącej wybory nie odbędą się jesienią tego roku, tylko odbędą się dopiero za rok, więc myślę, że akurat ta konkretna afera zostanie przykryta innymi wydarzeniami, które się na pewno

0: no, w ciągu tego roku w Polsce zdarzą. Natomiast myślę, że to jest taki bardzo wyraźny sygnał, że jeden z tych obszarów, który na pewno będzie tematem wiodącym kampanii wyborczej, to będzie właśnie kwestia ochrony zdrowia. Bo no, dzisiaj w jakimś sensie to, co dzieje się wokół tego szpitala południowego, zaczyna zataczać coraz szersze kręgi. To już coraz jakby mniej mówimy o tym, co działo się w tym konkretnym szpitalu, ale zaczynamy mówić o tym, co się w ogóle dzieje w tym całym systemie. I to jest z jednej strony oczywiście okazja dla rządu na to, żeby właśnie, bo to jest ten kryzys, o którym kiedyś Churchill mówił, że czasami szkoda zmarnować takiego dobrego kryzysu i taki właśnie dobry kryzys się koalicji trafił, bo ona może w tej chwili zacząć poważnie rozmawiać o reformie tego systemu.
1: I jeszcze dodam tylko poważnie i proponować rozwiązania, które w stanie pokoju, że tak powiem, w tej sprawie by nie przeszły, bo są na przykład ryzykowne. A teraz jest atmosfera, prawda, do tego, żeby o tym zacząć mówić.
0: Dokładnie tak. Natomiast jest jeszcze z kolei
1: musimy
0: drugi
1: kończyć,
0: czynnik,
1: panie profesorze,
0: który
1: niestety
0: działa w drugą stronę. Mhm. Ostatnie zdanie. To jest właśnie ten czas przedwyborczy. To jest najgorszy czas na takie trudne reformy. I trudno powiedzieć, która z tych tendencji tu weźmie górę.
1: Dziękuję panu za komentarz. Profesor Robert Alberski z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Ale mi gorąco, Barbara.
9: Mnie też, Marian.
8: To co, klima?
9: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
8: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
9: No przecież. No.
10: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Park kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu to może być propozycja zarówno na turystyczny wyjazd, jak i historyczne spotkanie z zabytkami architektury. Niedziela, 8:30. Ogrody Sztuki. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie znał osób, które zranił na początek nowe ustalenia po ataku nożownika w szpitalu na Śląsku. Parno, duszno, gorąco, niebezpiecznie. IMGW wydaje czerwone alerty, przed nami rekordowe upały. Gdzie pojechać, by odpocząć od szkoły? Na koniec zapytamy o wakacyjne plany najmłodszych Polaków. Minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. Prokuratura wystąpi o jego aresztowanie. To o nożowniku, który wczoraj zaatakował w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik wtargnął na jeden z oddziałów i zranił 4 osoby, 2 pacjentów, pielęgniarkę i lekarza, który później go obezwładnił. Zaatakowane osoby prawdopodobnie były przypadkowe, tak mówi prokurator Jacek Rzeszowski.
2: Ten mężczyzna na pewno nie był w przeszłości leczony na tym oddziale.

0: nie był pacjentem tego oddziału. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
1: 19-latek był pod wpływem narkotyków. Teraz śledczy muszą ustalić, jaki miał motyw. Pracownicy szpitala są w szoku, przyznaje ordynator szpitalnej chirurgii ogólnej Artur Ploch.
2: Personel jest w takim stresie, wszyscy oczywiście o tym mówią, przeżywają to. Opieka psychologa jest zapewniona również dla każdego, kto uzna, że takiej pomocy potrzebuje i szpital zapewnia to także personelowi, podobnie jak oczywiście pacjentom i rodzinom pacjentów.
1: Stan jednej z zaatakowanych osób jest określany jako ciężki. Takiej sytuacji dawno nie było, a może nigdy. W informacjach fala upałów i alerty IMGW trzeciego najwyższego stopnia dla większości regionów. Na czerwono świecą się województwa w centrum i na południu Polski. Pomarańczowe alerty obowiązują na północy i na terenach podgórskich. Największy żar czeka nas od soboty do poniedziałku. Temperatura może wzrosnąć do 40 stopni. Szczegóły w raporcie specjalnym na polskieradio24.pl. A z afrykańskim skwarem już od kilku dni mierzy się Francja. Szpitale nad Sekwaną są przepełnione z powodu omdleń i zasłabnięć. Relacja Stefana Folcera.
3: Lekarze z paryskich szpitali ostrzegają, że wczoraj napływ pacjentów osiągnął kulminacyjny poziom. Korytarze są przepełnione pacjentami. To głównie osoby starsze i pacjenci z objawami hipertermii, powiedział telewizji BFM lekarz i deputowany Philippe Juvin. Sytuacja budzi tym większy niepokój, że fala upałów ma utrzymać się do końca weekendu. Aby zwiększyć dostępność personelu medycznego, władze ogłosiły najwyższy poziom planu ochrony zdrowia. Podjęto także działania prewencyjne, mające ograniczyć liczbę pacjentów trafiających na oddziały ratunkowe. Zdecydowano m.in. o wprowadzeniu zakazu sprzedaży i spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej w Paryżu. Liczba interwencji wobec osób pod wpływem alkoholu wzrosła dwukrotnie. Presja rośnie, podkreśla prefekt paryskiej policji Patrice Faure. Zdecydowano również o odwołaniu masowych imprez. W weekend w Paryżu nie odbędzie się Parada Równości, ani popularny festiwal muzyczny Solidays. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że fala skwaru dotarła też do Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii i Niemiec. Wszystko w rękach prezydenta. Już tylko na podpis Karola Nawrockiego czeka ustawa o statusie osoby najbliższej. Weto byłoby szkodliwe dla 2 milionów osób żyjących w związkach nieformalnych, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
4: Jeżeli pan prezydent to zawetuje, to co zrobi złego, to zrobi złego tym ludziom, których te ustawy dotyczą. 33% dzieci w Polsce rodzi się poza małżeństwami. To też są przecież rodziny, tak samo jak i rodziny homoseksualne. To są też rodziny, wszyscy ludzie zasługują na szacunek, więc jeżeli pan prezydent Nawrocki ma ochotę tym ludziom powiedzieć, że ich nie szanuje i że ci ludzie nie powinni dostać praw, które wynikają z tej ustawy, to niech im powie.
1: Zgodnie z ustawą dwoje dorosłych będzie mogło zawrzeć przed notariuszem umowę. Następnie zostanie ona zarejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na tej podstawie zyskają prawo do dziedziczenia, wspólnego rozliczania podatków czy dostępu do informacji medycznej partnera. Nad Bałtyk, a może w góry. Na koniec wakacyjne plany najmłodszych Polaków. Dziś ostatni dzień roku szkolnego, a to oznacza upragnioną przerwę od nauki.
5: Ja wpierw będę jechała na taką świetlicę terapeutyczną. Później będę do babci jechać.
6: Ja będę jeździć na działkę.
7: Z koleżankami może na rowerze przed blokiem.
8: Do Stegny na 5 dni.
9: Będę na jeziorze.
10: Po prostu popływać.
11: Ja będę jechać do Londynu.
1: I takie wakacyjne plany mają dzieci z Olsztyna. Dodajmy, że wakacje rozpoczyna prawie 5 milionów uczniów z całego kraju, a także kilkaset tysięcy nauczycieli.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Palące słońce i tylko niegroźne chmury gdzieś na wschodzie kraju. Tak w pogodzie mija piątkowe popołudnie. Ten piątek to, przypomnijmy, ostatni dzień roku szkolnego. Jest upalnie do 35 stopni w Lubuskiem. Poniżej 30 jedynie nad morzem, na Podhalu i na Suwalszczyźnie, tam dziś 28.
13: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
1: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: W najbliższą niedzielę w audycji Głębia Ostrości Państwa i moim gościem będzie pan Czesław Siegieda. Porozmawiamy o wystawie Polska Brytanika. Głębia Ostrości w niedzielę po godzinie 11:05. Zapraszam, Iga Niewiadomska.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 14:08 prawie. Ja myślę, że odliczanie to już warto zakończyć i myślę też, że Państwo wiedzą, że muzyka w Polskim Radiu 24 pojawia się tylko w szczególnych okolicznościach. A dziś to właśnie taki dzień. Czy Państwo wiedzą, co to? Zaraz się wyda.

0: Wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń.
1: No właściwie odliczamy od września, prawda? Bo... Ja też jako rodzic myślę o tym, że dzieci się cieszą, a rodzice mają ból głowy, co zrobić, zwłaszcza z taką młodzieżą, która nie może zostać sama w domu. Kto się ze mną zgadza? Ręka w górę. O, widzę las rąk w górze. Za chwilę dzięki naszej reporterce sprawdzimy, jak młodzież reaguje na ten początek wakacji.
2: Dnia.
1: Jak ogarnąć 5 milionów dzieci na najbliższych 9 tygodni? To Agata Król teraz z tymi receptami dla Państwa.
3: Myślisz,
1: Agata,
3: że dam sobie radę, tak? Dziękuję ci, że we mnie wierzysz.
1: Tak, ja myślę, że ty możesz wszystko.
3: Jakąś musztrę by trzeba było wprowadzić, myślę. Wiesz, wtedy by wszyscy chodzili tak, wiesz, pod linię.
1: Zabrać telefony. Zabrać telefony.
3: No tak, to na pewno by utrudniło zadanie, bo wiesz, bez telefonu dzieci są bardziej rozbrykane, takie
1: jasne,
3: bardziej dziecięce.
1: Przed którą szkołą jesteś dzisiaj?
3: Szkoła podstawowa numer 157 w Warszawie, z oddziałami dwujęzycznymi. Wyjątkowe miejsce, fantastyczne dzieciaki, no i wielka, wielka radość. Zresztą powiem ci, że taka radość, jaką atmosferę cudowną wprowadziłaś piosenką, uwielbiam ją zresztą, zawsze mi się kojarzyła z wakacjami.
1: Nie dziwię się.
3: Także tak, dzisiaj byłam właśnie tam w szkole po to, żeby zobaczyć, jak dzieciaki reagują na zakończenie roku szkolnego. No oczywiście, spodziewałam się, że będzie fantastycznie, że będą wielkie emocje, ale pomyślałam sobie, że zapytam dzieci, jak oceniają miniony rok szkolny. Przecież to dzieci są przez cały rok oceniane, więc pomyślałam sobie, niech to będzie właśnie ten dzień, kiedy one będą mogły wystawić ocenę. No i ta ocena wypada całkiem nieźle. Pytałam uczniów, czy jest coś do zmiany, czy coś by poprawili, czy było jednak coś takiego, o czym będą pamiętali potem przez całe wakacje lub przez całe życie. No i mówili, że przeważały te dobre momenty. Niemal wszyscy zwracali uwagę na kolegów i koleżanki, którymi się otaczają, jako ten element fantastyczny, dzięki którym właśnie ten rok szkolny był bardzo dobry. No być może te dzisiejsze emocje też związane z zakończeniem roku szkolnego wpływają na ich pozytywne oceny całego roku lub fakt, że uczniowie akurat w tej szkole, z którymi rozmawiałam, no byli zadowoleni z ocen, które sami przecież wypracowali. Posłuchaj.

0: gdybyś miał ocenić ten rok, to jaką ocenę byś wystawił?
1: Chyba 7,5 na 10.
0: Czyli więcej było tych dobrych rzeczy jednak.
1: Więcej tych dobrych, no.
0: Co byś zmienił?
1: No, swoje zachowanie, żeby w następnym roku był czerwony pasek.
2: Tak 7 na 10, ponieważ były niektóre bardzo złe rzeczy, które się działy w tym roku szkolnym, ale akurat pod koniec to już wszystko się poprawiło.
3: 4 z plusem, albo może nawet 5, bo 8 klasa mi się tak będzie kojarzyć raczej dobrze.
4: Rok był pół na pół, raz dobrze, raz źle.
0: Dużo było nauki?
4: No, było trochę, ale już pod koniec było tak na chillu.
5: No a teraz to już w ogóle będzie na chillu. Od dzisiaj ponad 2 miesiące wolnego, już są plany wakacyjne, są zaplanowane wyjazdy, ale tego luzu uczniowie mają już od mniej więcej 2 tygodni, bo w niektórych szkołach de facto nie było lekcji od momentu wystawienia ocen. Nie wszędzie tak było, w niektórych placówkach kalendarz był zorganizowany tak, by tylko te ostatnie dni były nieco luźniejsze. No ale sporo się działo przez te wszystkie miesiące w szkole, wiele wyzwań, nauki, a dziś dla sporej grupy uczniów satysfakcja, że udało się uzyskać promocję do wyższej klasy, niektórym z wyróżnieniem. No i równie ogromna satysfakcja towarzyszyła nauczycielom.
6: Działo się bardzo dużo, tak jak w każdym roku szkolnym. Każdy nowy rok to nowy próg do pokonania i zastanawiamy się, jaka młodzież, co się uda z nimi zrobić, ale oczywiście te obawy są wtedy, dopóki nie zobaczymy dzieci, kiedy już widzimy nową klasę, kiedy się zapoznamy. To tylko przedsięwzięcia, tylko działanie. Żeśmy zrobili bardzo dużo projektów na różne tematy, tematy społeczne, bardzo ważne. Walczyliśmy z hejtem, z uzależnieniem od telefonu. Wszystko to się przekładało na wspaniałe prace dzieci, plakaty, wytwory ich wyobraźni, które ozdabiały korytarz szkolny. No a oprócz tego mieliśmy mnóstwo bardzo ciekawych wycieczek.
7: Bardzo dobry rok szkolny. Najgorsze zawsze są końcówki z powodów biurokratycznych wyłącznie. Natomiast przez cały rok mi się pracowało bardzo dobrze z młodzieżą. Jestem zadowolona.
5: No i wszyscy są zadowoleni, bo to przecież pierwszy dzień wakacji. Na koniec jeszcze tylko powiem, że był przeprowadzony sondaż przez IBRIS, wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Prasowej, który pokazuje, że te oceny nas jako społeczeństwa są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o polską szkołę. Skupię się na takim jednym pytaniu dotyczącym ocen. Blisko 55,5% pytanych uznała, że w polskiej szkole zbyt dużą rolę odgrywają oceny, ale prawie 35% było przeciwnego zdania. No to jest taki temat, który ciągnie się i można by na jego temat dyskutować właściwie bez przerwy.
8: Agata Król z tą relacją dla Państwa. Agato, bardzo Ci dziękuję i dodam tylko, że nasz gość co chwilę kiwał głową. Nie wiem, czy z aprobatą, czy z dezaprobatą. Za chwilę to sprawdzimy.
9: Komentarz.
8: Bo z nami profesor Małgorzata Żydko, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne i ekspertka OECD od wczesnej edukacji. Dzień dobry, pani profesor.
10: Dzień dobry. Dzień
8: to była
10: dobry
8: aprobata
10: państwu.
8: Czy dezaprobata?
10: Patrzyłam przede wszystkim z zainteresowaniem, bo widać ten potencjał dzieciaków, które też potrafią spojrzeć na to swoje doświadczenie z różnych perspektyw. Tak? Dzieci mają różne doświadczenia, ale generalnie jest to pozytywne. Kiwałam z aprobatą na te wypowiedzi, które wiązały się z ograniczeniem tego przywiązania do takiego klasycznego sposobu oceniania. Prawda? Oceniania, które wiąże się ze stopniami, które wiąże się w takim tradycyjnym tego słowa rozumieniu, z takim tworzeniem pewnej hierarchii w klasie. Myślę, że tutaj większy akcent powinniśmy położyć na informację zwrotną i na takie wspieranie dzieci w tym procesie uczenia się i oddawanie im w dużym stopniu też takiej współodpowiedzialności za to, że to nie jest tylko po to, żeby otrzymywać określone stopnie, i potem jesteśmy z tego rozliczani, ale po to, żeby pomagać im w uczeniu się i takim motywowaniu do tego, że to, co zdobywamy, to jest coś, co nam się przyda i będziemy potrafili to potem wykorzystać.
8: Jasne, reforma. A pani, i to ja dodam tylko naszym słuchaczom, że pani profesor kiwnęła też głową, kiedy mówiłam, że dzieci mają wakacje, a rodzice problem, co z nimi zrobić, zwłaszcza wtedy, kiedy nie są jeszcze samodzielne dość. Reforma 26 Kompas jutra to jest ta generalna zmiana, chciałoby się powiedzieć, prawda? Bo szkoła ma pokazać młodym ludziom,

0: że jest sens się uczyć i że to, czego się uczą, ma im pomóc w podejmowaniu życiowych wyborów. Towarzyszyłam dwojgu młodym ludziom w tym procesie od wielu, wielu lat i mam wątpliwości. Czy szkoła nadążała nad propozycją tych zmian? Sama szkoła jako taka?
1: Ja myślę, że rzeczywiście dużo musi się zmienić. Natomiast no, te działania, które zostały podjęte i te zmiany, które mają być wprowadzone w szkole od tego nowego roku, myślę o zmianach programowych w przedszkolu, w klasie pierwszej szkoły podstawowej, potem w klasie czwartej stopniowo wprowadzane, no, kładą akcent na właśnie tę samodzielność, na współodpowiedzialność, na to, co wiąże się też z taką kategorią, którą nazywamy sprawczością.
0: Czyli rodzaj współdecydowania, żeby tak. Młodzież, przepraszam bardzo, młodych ludzi. Żeby
1: i dzieci, i młodzież.
0: Jasne, żeby mieli poczucie, że mogą współdecydować o tym, co się z nimi wydarzy. No bo jeżeli żądamy od nich konsekwencji, prawda, i podporządkowania się systemowi, no to dajmy im szansę do tego, żeby oni mieli na to wpływ. To już, że tak powiem, nie te czasy, prawda? I stąd też moja wątpliwość, czy szkoła nadąża nad zmieniającą się w niesamowitym tempie młodzieżą.
1: I ta wątpliwość jest trafna. To znaczy, na pewno są obszary, w których możemy powiedzieć, że jest bardzo dobrze, nauczyciele starają się otwierać tę przestrzeń dzieciakom do działania, ale generalnie jak patrzymy na pewne relacje dorosłych z naszymi dziećmi, to widzimy też bardzo silną tendencję do tego, żeby jednak tę samodzielność ograniczać, prawda? To pewne, to o czym mówimy od lat, ta nadopiekuńczość albo też czasami brak w ogóle wiary, że dziecko samodzielnie jest w stanie pewne zadania wykonać, że my dorośli jakby wiemy lepiej, jak ten plan życia ich ułożyć, tak?
0: No ale oczywiście, że tak.
1: No właśnie.
0: Ja oczywiście się uśmiecham do tego, tylko dlaczego to budzi moje wątpliwości, pani profesor? Bo żeby to się sprawdziło, żeby to się udało, bo założenia są
1: trafne, okay, i bardzo
0: jasne,
1: dobre.
0: Prawda? Nadążają nad tym światem, który się zmienia. Tylko czy nauczyciele, którzy towarzyszą młodym ludziom, też na przykład dostają szansę, żeby się tego nauczyć, żeby się do tego przyzwyczaić, żeby zrozumieć dobrze, na czym zmiana w edukacji ma polegać. Bo też trzeba dać im szansę.
1: Tak, to jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali, że te zmiany będą miały sens wtedy, kiedy będziemy wspierać w tym nauczycieli. Pamiętajmy, że ten wiek naszych nauczycieli to jest wiek no, średni i są to osoby, badania, które prowadziliśmy ostatnio, obejmowały nauczycieli w wieku od 41 do 60 lat. I to jest ta średnia generalnie wiekowa. Brakuje nam młodych nauczycieli. To jest wyzwanie, które przed nami stoi. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że mamy też dużą grupę nauczycieli, która rozumie te potrzeby. Ja się spotykam, mogę podać to na swoim przykładzie, spotykam się z nauczycielami z tego wczesnego obszaru edukacyjnego, bo no, byłam jedną z osób, która tworzyła tę podstawę programową dla wczesnej edukacji. I kiedy rozmawiamy o tym, jakie zmiany zostały wprowadzone, to jest część nauczycieli, którzy mówią, ale pani profesor, przecież my to robimy już od dłuższego czasu. Tylko wreszcie teraz jest jakby taki moment, kiedy my nie musimy udawać pewnych zachowań i pewnych działań podejmować, bo nie było to zgodne z dotychczasowymi regulacjami, że tak powiem, związanymi z podstawą programową. Tu mogłabym wiele takich
0: czyli
1: przykładów.
0: Czyli system zaczyna nadążać. Bo wie pani, o czym myślę, pani profesor, że jeżeli pani mówi o średnim wieku w zawodzie, czyli nawet, nie wiem, nauczycielach w wieku 60 lat, którzy od 20 paru lat pracują podobnie, prawda? Są przyzwyczajeni do jakiegoś działania, no i trzeba im dać też narzędzia, tak?
1: Tak.
0: Bo ja wiem, młodzi ludzie sobie poradzą, ale myślę o tej drugiej stronie medalu, czyli o właśnie kadrze, która musi dostać szansę, żeby zrozumieć te zmiany, polubić je i je wprowadzać.
1: Tak, ja myślę, że tutaj bardzo ważną rolę odgrywa jeden z czynników, który warto uwzględniać, to znaczy zachęcanie do współpracy. To, co jest też pewnym słabym punktem naszej szkoły, patrząc na

0: relacje, które panują, to jest w większym zakresie rywalizacja, a nie współpraca. Jest to jeden z czynników, który bardzo pozytywnie wpływa i na poprawę, że tak powiem, dobrostanu i takiego poczucia też kompetencji. Tak? Bo czasami jesteśmy niepewni właśnie to, o czym pani mówi. No, pracujemy od lat już w taki sposób, więc nie bardzo chcemy to zmieniać. Ale może potrzebny jest właśnie taki impuls wtedy, kiedy wymieniamy się tymi doświadczeniami, kiedy pokazujemy, że to jest możliwe, że nawet nauczyciel z dłuższym stażem pracy jest w stanie innowacyjnie pracować, bo często tak jest i że to się da zrobić, że to nie jest tylko zalecenie odgórne.
1: Tak, bo ja mam nadzieję, że pani nie usłyszała w moim głosie krytyki, bo to nie o krytykę mi chodzi. Nie chcę, nie myślę tak o systemie, że jest skostniały i tak dalej, prawda? Że trudno się rusza z posad takie bryły, prawda? Tylko, że bardzo wielu nauczycieli chce.
0: Tak, tak. I ja też mam takie poczucie, że wielu nauczycieli chce i no, trzeba jakby utwierdzać ich w tym przekonaniu, że warto to robić.
1: Bo
0: i że teraz
1: uwierzyć w tę zmianę, prawda? Ale
0: tak.
1: Lepiej, kto wie, czy nie lepiej znają młodych ludzi niż ci, którzy te regulacje
0: wprowadzają
1: albo wymyślają. No dobrze, umiejętności praktyczne, odejście od kucia na pamięć, na rzecz myślenia krytycznego, sprawczości, pracy zespołowej, na przykład tygodnie projektowe. Bardzo dobry pomysł, tylko też z racji doświadczenia rodzica, pani profesor, to co mnie najbardziej martwi, to jest sposób czy pomysł na wyrównywanie szans. Bardzo trudno jest znaleźć złoty środek dla, nie wiem, między uczniami wybitnymi, a tymi, którzy mogą pracować inaczej albo powinni pracować inaczej, delikatnie mówiąc, żeby mieć poczucie sprawczości i sukcesu. Co może dać ten złoty środek?
0: To jest problem, który pani poruszyła, ważny, bo on, jak też zajmują się badaniem nauczycieli, oni o tym wiele mówią. To jest to, co będzie teraz powszechniej obowiązujące, czyli ta tak zwana edukacja włączająca. Tak? Czyli no, staramy się, żeby dzieci o różnym potencjale, o różnych możliwościach, także te z specjalnymi potrzebami, czy z różnorodnymi potrzebami, jak mówimy, edukacyjnymi, znalazły swoje miejsce. Ja myślę, że w momencie, kiedy ta grupa jest zróżnicowana, ale też jest pytanie, w jakim stopniu zróżnicowana, to daje szansę dzieciakom na to, żeby one się poznawały, żeby one także budowały określone kompetencje społeczne i emocjonalne, żeby one dostrzegały no, tę różnorodność, że my nie jesteśmy wszyscy tacy sami. Tak?
1: I szansę ma tylko ten, kto ma pasek na świadectwie, a ten, kto go nie ma, nie dostanie loda w budce, prawda?
0: Za darmo. No właśnie.
1: Używam tego przykładu, bo on jest głośny ostatnio. A może nam pani profesor podać jakiś przykład działania, które miałoby tego angażującego, niewykluczającego? Jest jakiś pomysł na to, nie wiem, zakres przedmiotu?
0: Możemy mówić o tym, że dzieciaki mają różne rodzaje umiejętności i zdolności, tak? I mamy w klasie dzieci, które są dobre w jakimś obszarze edukacyjnym, tak? Są na przykład dobrymi matematykami albo są dobrymi autorami jakichś fajnych opowieści czy narracji. Ale są też takie dzieci, które w tych obszarach mają mniejsze osiągnięcia.
1: A na przykład świetnie grają w siatkówkę.
0: Świetnie grają w siatkówkę. Albo są bardzo dobre od strony takiej manualnej. Technicznej, manualnej. Tak? Ja zresztą znam taki przypadek.
1: Tak, i chodzi o to, żeby połączyć je w jedno działanie?
0: I żeby połączyć te działania, ale też dać dzieciom szansę na to, żeby one angażowały wzajemnie wtedy, kiedy właśnie pracują chociażby projekt albo pracują w grupie, dostrzegły, że każdy ma jakiś potencjał i ten kolega, który jest dobry w jakimś obszarze, a nie jest to tylko ten obszar taki akademicki, wiedzowy, tak? Tak. Może być wartościowym, często bardziej niż inni członkiem naszego zespołu.
1: Jasne, prawda? Bo nie jest gorszy, jest inny. Ja myślę, że tu jest klucz.
0: Tak,
1: czy te zmiany dają szansę na to, żeby...
0: No, myślę, jeżeli
1: jest,
0: będą dobrze rozumiane,
1: w tym?
0: Jeżeli będą, my bardzo dużą uwagę też zwracamy i w tym obszarze edukacji, między innymi wczesnoszkolnej, ale nie tylko, zwracamy uwagę na to, żeby była szansa na pracę i takie uczenie się właśnie we współpracy ze sobą, tak? Że to jest rozwój społeczny. I to nie tylko chodzi o relacje między dziećmi, ale to chodzi także

0: o to, żeby korzystać z potencjału też poznawczego, intelektualnego innych, tak? Tego kompetencyjnego innych. I to jest ważniejsze niż ten tradycyjny model, który wiąże się z takim przekazywaniem przez nauczyciela, ale także bardzo zachęcamy do tego, żeby ograniczyć pracę też z podręcznikami. Ja mówię tutaj w szczególności z przypadku tych młodszych, najmłodszych dzieciaków, bo podręczniki w przedszkolu na przykład, no to jest marnowanie tej szansy, którą mają dzieciaki związane z uczeniem się w różnych sytuacjach, takich na co dzień, w uczeniu się z kontaktem z przyrodą, tak, z różnymi sytuacjami, ale także, i to mogę powiedzieć też z własnego doświadczenia, pracy ze studentami. Także na tym poziomie możemy mówić o odpowiedzialności i takiej partycypacji dzieci w różnego typu działaniach na terenie szkoły. Dziecko może w grupie zaprojektować, co zmienić w swojej przestrzeni przedszkolnej, tak? Co zmienić w swojej przestrzeni szkolnej.
1: Pani profesor, już na koniec naszej rozmowy, że jak się otworzy dzieciom te drzwi, to one wejdą przez nie z impetem?
0: Tak, co do tego mam ogromne przekonanie. Dzieci potrzebują być zajętymi, dzieci potrzebują być aktywnymi. A jeszcze teraz, kiedy mamy cały ten czas dynamicznego rozwoju i sztucznej inteligencji i cyfryzacji, to jest, szkoła staje się takim miejscem, w którym mogą spróbować doświadczyć czegoś, czego na zewnątrz nie zawsze.
1: Czy kluczem jest spróbuj?
0: Kluczem jest spróbuj. Oczywiście. Spróbuj, ale zaufaj także dziecku. Mówię teraz o dorosłym i o nauczycielu i uwierz, że on może, że jego stać na to, że ja nie muszę tego wszystkiego mu zaplanować i dokładnie przekazać.
1: Podnoszę ręce ku górze, bo brzmi pięknie. Trzymam kciuki przede wszystkim za nauczycieli, żeby dostali, tak jak mówiłam, i wiedzę, i wsparcie, i motywację, że oni też potrafią. Prawda? Tak. Bo to musi ze sobą współgrać. Profesor Małgorzata Żydko z nami. Dziękuję bardzo. Pani profesor, udanych wakacji. Pani
0: dziękuję
1: ma wakacje?
0: Bardzo.
1: Pani ma wakacje?
0: tak jeszcze trochę. Nie. Jeszcze kilka obron prac magisterskich, ale stopniowo w sierpniu pewnie się uda.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17. W TVP1 i TVP Info.
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Jest 14.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Zarzuty usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał 19-latek, który wczoraj wieczorem zaatakował nożem pacjentów i personel szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Zranił 4 osoby, w tym lekarza i pielęgniarkę. Mężczyzna nie był nigdy pacjentem tego szpitala. Jego ofiarami były przypadkowe osoby, przekazał prokurator Jacek Rzeszowski.
8: Napastnik w dniu dzisiejszym został doprowadzony do prokuratury. Prokurator referent wykonuje z nim czynności procesowe. Ogłosił postanowienie o przedstawieniu zarzutu, przesłuchuje. Planujemy wystąpić z wnioskiem do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.
7: Na pytanie, czy mężczyzna przyznał się do winy, prokurator odpowiedział, że na komendzie policji zasłaniał się niepamięcią. Śledczy nie ma.

0: Mają również informacje, by należał do subkultury. Największe tegoroczne manewry wojskowe Dzielny Dzik zakończone. Brało w nich udział 6,5 tysiąca żołnierzy i około 300 wojskowych z Litwy. Ostatnie ćwiczenie wykonano w porcie morskim w Elblągu, mówi major Karol Frankowski.
1: W trakcie epizodu polegającego na opanowaniu infrastruktury krytycznej, na opanowaniu portu, współdziałały ze sobą różne rodzaje sił zbrojnych. Zarówno wojska lądowe, marynarka wojenna, siły powietrzne, jak i wojska obrony terytorialnej dokonały ataku na przeciwnika.
0: Rozminowania elbląskiego portu podjęli się marynarze z ORP Śniardwy, a teren ćwiczeń zabezpieczały Wojska Obrony Terytorialnej. Ból głowy, blada i spocona skóra, do tego zawroty głowy czy drżenie mięśni to objawy przegrzania. W nadchodzący weekend temperatury będą ekstremalnie wysokie i przegrzanie, a nawet udar słoneczny to realne zagrożenie życia. Pierwsza pomoc przy podejrzeniu przegrzania jest bardzo prosta, ale kluczowa, mówi Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
2: Ważne, żeby zabrać tą osobę z pełnego słońca, żeby obniżyć tą temperaturę ciała, podać odpowiednie płyny, czyli wodę, najlepiej chłodną. Można również podać chłodny kompres, ale mówimy tutaj o chłodnych, nie lodowatych. Chłodzone, nie lodowate.
0: Ratownicy medyczni apelują, by unikać przebywania w wysokiej temperaturze, a w przypadku, gdy spotkamy kogoś, kto uskarża się na złe samopoczucie w słońcu, reagować. Na skutki przegrzania szczególnie narażone są osoby starsze, a także małe dzieci. I to wszystko w tych informacjach. Kolejne punktualnie o 15 przedstawi Ewelina Kamińska. Łukasz Jakubowski, do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest 14.33, Małgorzata Żochowska i Polskie Radio 24. Cały czas jesteśmy z Państwem. Dobiega końca Gdańska Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy. Na miejscu jest cały czas Grzegorz Frontczak i jego gość.
5: Naszym gościem jest Jacek Siewiera, człowiek, który wie dużo o bezpieczeństwie, ale także o zdrowiu. I te dwie rzeczy chyba bardzo potrzebne są, nie tylko w kwestii upałów, ale w kwestii polityki jak najbardziej. Anestezjolog to jest człowiek, który powoduje, że no nie odczuwamy bólu. Czy tego bólu, przechodzimy teraz już na politykę od tego zdrowia, czy tego bólu przed konferencją było za dużo? No bo cała afera z Zełenskim, to odsyłanie orderów, jedni, drudzy. Niektórzy twierdzili, że ta konferencja w Gdańsku nagle stała się niepotrzebna.
6: No nie, właśnie wtedy, gdy mamy konflikt, mamy bardzo rozbieżne percepcje swojej historii, swojej tożsamości, gdzie rany otwierają się co roku niemal w tak dramatyczny sposób jak ostatnio, to właśnie spotkania takie jak ta konferencja dają możliwość do tego, aby skupić się na aspekcie najważniejszym, to znaczy na realnej pracy, współpracy gospodarczej, pracy służb, które ze sobą współpracują, współpracy politycznej, współpracy dyplomatycznej. Taka konferencja daje możliwość skupienia się na przyszłości, patrzenia w przyszłość, a nie podnoszenia emocji w dyskusjach o przeszłości, która jest niewątpliwie bardzo ważna, niewątpliwie ogromnie bolesna, ale jednocześnie ona nie przybliża nas wcale do szczęśliwszej przyszłości i lepszego jutra.
5: No to wszyscy podkreślali na tej konferencji, że patrzymy w przyszłość i mówimy o tym, co można wspólnie, jak wspólnie możemy sobie pomóc, bo Polska i Ukraina sąsiadami zostaną, wojna kiedyś się skończy i ten proces odbudowy Ukrainy będzie trwał. Czyli nieobecność prezydenta Zełenskiego niewiele zaszkodziła tej konferencji.
6: No być może nawet nieobecność prezydenta sprawiła, że ten temat w naturalny sposób przestał być tematem widocznym na wszystkich afiszach i wszystkich nagłówkach gazet, a jednak pojawiły się tematy wspólnego handlu, inwestycji, wspólnego sektora bankowego, pojawiły się zagadnienia dotyczące wspólnej obronności, polegającej między innymi na wymianie technologii w pewnym wymiarze, transferze technologii do polskiego przemysłu zbrojeniowego, czy naszego zaangażowania w odbudowę, to znaczy zaangażowania naszych firm.
5: Sporo takich posiedzeń, paneli i spotkań podczas tej konferencji było, ale ja też obszedłem hale i w tych halach było mnóstwo polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które przyjechały tutaj pokazać swoje możliwości, a z drugiej strony jakby trochę po drugiej stronie alejki stały, przystali przedstawiciele Ukrainy.

0: chińskich regionów, firm, korporacji. Oni zaczęli ze sobą rozmawiać. To naprawdę dobrze wyglądało i dobrze wróżyło.
1: Tak, to dobrze wyglądało i dobrze wyglądało też to, że to naprawdę były małe, może nie małe, ale średniej wielkości przedsiębiorstwa, wcale nie wielkie holdingi, nie wielcy potentaci, bo oni już swoje kanały komunikacji w większości wypadków mają możliwość spotkania się na wielu konferencjach różnych i w wielu formatach. Natomiast to właśnie ten średni biznes stanowi główne koło zamachowe naszej współpracy zagranicznej z naszymi zachodnimi sąsiadami i tak samo będzie stanowił tą główną komponentę przyszłej współpracy z Ukrainą. Dlatego obecność średniego biznesu, przedsiębiorców, to jak najbardziej właściwy kierunek.
0: Czyli biznes zostawiamy średniakom i dużym, niech sobie ze sobą rozmawiają, tam politycy nie muszą się wtrącać. Natomiast polityczna ciągle chyba jest kwestia obronności, bo tutaj możemy i dużo się nauczyć, dużo też dać Ukraińcom, ale dużo też od nich przyjąć.
1: No, bez wątpienia. Dzisiaj oczywiście kluczową sprawą jest kwestia technologii bezzałogowych. Przy czym ja za każdym razem podkreślam, że są to bardzo szybko zmieniające się technologie, które co do zasady nie stanowią technologii niedostępnych dla świata Zachodu. Wręcz przeciwnie, Zachód potrafi dostarczać, rozwijać i implementować tego typu technologie. To nie są technologie wymagające dziesiątek lat skomplikowanych procesów R&D i rozwoju w laboratoriach, tylko raczej bardzo innowacyjne wykorzystanie elementów, które przez wiele lat były wykorzystywane, a ich prawdziwa wartość jest w tym, w jaki sposób doktrynalnie wojsko zaczęło wykorzystywać drony i platformy bezzałogowe. Jeśli chodzi o tą wartość, którą możemy pozyskać od Ukrainy, to oprócz samego sprzętu, który można wspólnie produkować, można wspólnie dostarczać na Ukrainę, można wspólnie kupować, bardzo wartościową częścią jest właśnie zrozumienie, jak działa dzisiaj ten kompleks przemysłowo-wojskowy, w jaki sposób zorganizowane jest, wtopione w tkankę społeczną funkcjonowanie przedsiębiorstw produkujących platformy bezzałogowe, w jaki sposób zintegrowane są one z brygadami wykonującymi zadania bezpośrednio na froncie, w jaki sposób adaptuje się również doktryna wojenna do wykorzystania tych technologii. To są niezwykle ciekawe aspekty dotyczące w zasadzie przekroju całego społeczeństwa, nie tylko żołnierzy, nie tylko armii, ale właśnie biznesu, właśnie administracji lokalnej, bardzo często nawet małych prywatnych firm. To jest pole do wielkiej wymiany doświadczeń.
0: O kontraktach, o rozmowach pewnie nie wszystko wiemy, bo nie wszystko będzie można powiedzieć w mediach, bo to w końcu konferencja dotycząca kraju, który prowadzi cały czas wojnę. Rosjanie też, jesteśmy w Gdańsku, nasłuchują blisko, z Kaliningradu daleko, z Królewca daleko nie mają. No dobrze, a czy pana, bo to piąta konferencja, czy pana coś zaskoczyło tutaj w Gdańsku? Coś, co było taką rzeczą, której się pan nie spodziewał?
1: Wydaje mi się, że nie. To znaczy, wydaje mi się, że liczba i ilość firm, ilość tematów, jakie były tu poruszane, z jednej strony może zaskakiwać, bo rzeczywiście jest to wielka skala, z drugiej strony i niewątpliwy sukces. Z drugiej strony nie zaskakuje, dlatego że te konferencje są jednymi z najważniejszych wydarzeń, jeśli chodzi o przyszłość Ukrainy. One naprawdę kształtują tą przyszłość, więc ich przygotowanie już zdradza, w jakiej skali wydarzenia można spodziewać się, gdy ono już nastąpi. Wydaje mi się, że ta konferencja przede wszystkim spełniła oczekiwania, zwłaszcza ze strony biznesu, otwierając nowe kierunki i budując dla poszczególnych firm nowe kanały kontaktu i rozmów.
0: Ja, jeśli miałbym dodać coś od siebie, to mnie trochę zaskoczyło to, że prawie w ogóle nie mówi się o tych orderach. Ja jako publicysta, jako dziennikarz myślałem, że to będzie temat tutaj główny. Po pierwsze nieobecność prezydenta, po drugie cała ta afera z odebraniem orderu, odsyłaniem i tak dalej. Mało kto o tym mówi.
1: Bo ludzi, którzy skupiają się na realnej współpracy, czy to gospodarka.

Czyli czy to politycznej, dyplomatycznej, tak naprawdę sprawa zdzierania sobie odznaczeń, czy oddawania tych odznaczeń państwowych, najwyższych odznaczeń państwowych, wprawia w zażenowanie. I ten temat, gdy przychodzi do realnych interesów,

0: 24 na konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przez dwa dni relacjonowaliśmy dla Państwa jej przebieg i w imieniu całej ekipy, która pracowała tam na miejscu w Gdańsku, dziękujemy, że byli Państwo z nami.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Jonasz Jasnorzewski, TVP. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Myślę sobie, co można jeszcze popsuć w tej sprawie relacji między Polską a Ukrainą po aferze orderowej, po tym zamieszaniu. I myślę sobie, że cała nadzieja jest w tym, że na poziomie gospodarczym, to pewnie efekty ocenimy wkrótce, ale także tym społecznym, relacji wzajemnych, jesteśmy w stanie uratować ten konflikt. Zgadzasz się ze mną?
2: Zgadzam się. To znaczy, jesteśmy w stanie uratować na poziomie biznesowym.
0: Relacje, nie konflikt, tak.
2: Tak. Na poziomie biznesowym na pewno, no bo to zresztą, o czym przed momentem słyszeliśmy. Biznes nie mówi w Gdańsku o orderach, o tym, kto komu zabrał, kto się na kogo obraził, bo biznes chce robić po prostu pieniądze. I tu szuka porozumienia. Więc na tej płaszczyźnie na pewno i Ukraińcy, i Polacy będą szukać jakichś wspólnych mianowników, ale taki parasol polityczny, czy dobre relacje polityczne bez wątpienia by w tym pomagały. Jak one są złe, no to będą utrudniać, bo też miejmy świadomy, że Ukraina to nie jest do końca, czy w ogóle to nie jest kraj jeszcze o standardach zachodnich, więc tam jednak jakieś zielone światło polityczne dużo ułatwia. Zresztą polska firma Control Proces przekonała się o tym niedawno, że została wyrzucona z budowy we Lwowie. Jest strat na aktualnie kilkanaście milionów euro i mer Lwowa nie zamierza tego płacić, mimo że firma wygrała rozprawy przed sądami arbitrażowymi. No to jest taka metoda, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi.

0: tak, że pomimo tego, że w tym momencie ten wskaźnik wynosi 589 osób i daj Boże, żeby tak zostało, to niestety istnieje prawdopodobieństwo, ryzyko, że te cyfry niestety raptownie wzrosną.
1: Słyszymy od razu apele o pomoc, słyszymy też informacje, że pomoc zadeklarowały Stany Zjednoczone, sąsiedzi, ale nie tylko. Europa też reaguje. W jaki sposób działa ta siatka pomocy w takich sytuacjach?
0: Ja tutaj może właśnie przytoczę historię i sposób, w jaki działa nasza sieć, czyli sieć Caritas. Od samego początku Caritas Polska jest w stałym kontakcie z Caritas Wenezuela. I w każdym konflikcie, czy w każdej katastrofie działa to dokładnie tak samo, czyli tą pomoc najbardziej potrzebną definiuje i koordynuje instytucja na miejscu. I tak jest w tym przypadku. Caritas Wenezuela w pierwszej dobie uruchomiła protokół kryzysowy. W teren wyjechały zespoły, które z jednej strony badają uszkodzenia, stopień uszkodzeń budynków, stopień też uszkodzeń infrastruktury, ale oczywiście równocześnie, a może przede wszystkim, patrzą, jakie są potrzeby społeczności, która została dotknięta tym kryzysem. Tak, czyli te najbardziej potrzebne rzeczy to oczywiście jest zabezpieczenie wody pitnej, bezpiecznej, żywności i dachu nad głową dla ludzi, którzy uciekli ze swoich budynków. Warto tu powiedzieć, bo rozmawialiśmy z ludźmi na miejscu, że mieszkańcy po prostu są przerażeni, boją się wrócić do swoich budynków, do tych bloków, domów, mieszkań, bo nie wiedzą, czy one się zaraz nie zawalą. Oprócz tych, które już runęły, istnieje bardzo duże ryzyko zawalenia się kolejnych. Tutaj rząd rzeczywiście działa, wysyłając ekipy inżynieryjne, konstrukcyjne, które oceniają stan tych budynków.
1: Tylko pozwolę sobie na pewne porównanie. Jak mieliśmy do czynienia z powodzią w południowo-zachodniej Polsce, tą ostatnią, to ja sobie przypominam informacje od samorządowców, bo bardzo często z nimi rozmawialiśmy, którzy mówili, że takich ekip brakuje. I specjaliści w tej sprawie byli ściągani z całej Polski po to, żeby mogli oszacować, czy można do tego domu wrócić, czy też nie. No to jeśli mamy do czynienia z katastrofą na taką skalę, to też po prostu potrwa.
0: Potrwa, oczywiście. Oczywiście, że tak. Ci inżynierowie są ściągani na pewno z całego kraju. Pamiętajmy, to trzęsienie ziemi dotknęło głównie północ, wybrzeże, tak? Caracas i właśnie La Guaira. Natomiast specjaliści są ściągani z całego kraju. Pomoc zadeklarowały też Stany Zjednoczone, Panama, Chiny. Przede wszystkim tą ratowniczo-poszukiwawczą, ale na pewno też inżynieryjną. Ale rzeczywiście, tak, szacowanie stanu tych budynków, kondycji ich bardzo długo potrwa i to pokazuje, że ludzie będą przez długi czas pozbawieni stabilnego schronienia.
1: Mhm. Czy udało się oszacować, nie wiem, czy to jest dobre pytanie, liczby osób, które potrzebują pomocy, zostały bez dachu nad głową? Nie mają nic,
0: na ten moment jeszcze nie można, nie możemy powiedzieć, jakie to będą liczby. To będą dziesiątki, setki tysięcy ludzi.
1: A dzięki rozmowom z takimi ekspertami jak pani wiemy, że dobra pomoc to jest ta właściwie skoordynowana. Stąd też to, o czym pani mówiła, że najpierw Caritas z Wenezueli, a pewnie też inne organizacje, prawda? Ale one ze sobą koordynują pracę, żeby nie dublować tej pomocy, żeby nie powstawały luki, żeby ludzie dostali to, czego najbardziej potrzebują. Jestem w tej chwili na stronie caritas.pl, czyli Caritas Polska, czyli pilne potrzeby humanitarne to leki pierwszej potrzeby, materiały opatrunkowe, wsparcie dla działających na terenie punktów medycznych, woda i żywność, to jest też to, o czym pani mówiła, zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody pitnej, racji żywnościowych o długim terminie przydatności dla rodzin, które straciły dobytek, schronienie, namioty, koce, śpiwory, zestawy higieniczne dla osób, które zostały pozbawione dachu nad głową, bo sytuacja jest dramatyczna. Czyli co ja mogę w tej chwili zrobić, gdybym była słuchaczem Polskiego Radia 24, słuchała naszej rozmowy, to co mogę zrobić?
0: To wsparcie, które możemy teraz, o które prosimy, to jest wsparcie finansowe, które przekazane zostanie na miejsce do organizacji pomocowych. W naszym przypadku to będzie Caritas Wenezuela. Oczywiście zachęcamy do wspierania organizacji pomocowych w ogóle, ale przede wszystkim działających właśnie tam na miejscu, bo pamiętajmy, no, najlepiej o tych potrzebach wiedzą ludzie na miejscu, ale też w tym przypadku tego dystansu geograficznego przekaz pieniężny jest po,

0: po prostu najlepszą formą, ponieważ te wszystkie produkty zostają kupione na rynku lokalnym czy w regionie i no wówczas mamy takie racjonalne też gospodarowanie środkami finansowymi związanymi z transportem, tak? No bo pamiętajmy, transport, ceny ropy naftowej, to wszystko, to są może, prawda, takie...
1: Ile zostałoby z tego, prawda, co udałoby się zebrać, gdyby trzeba to było zawieść?
0: To jest proza, ale bardzo, bardzo istotna logistyka, to jest bardzo istotna część takiej pomocy, dlatego też wspieramy tam na miejscu naszego partnera.
1: Czyli droga działania jest taka. Caritas Wenezueli i inne organizacje szacują potrzeby, wysyłają sygnał, pomóżcie. My zbieramy pieniądze, przekazujemy ludziom, którzy wiedzą, jak je wydać.
0: Dokładnie tak.
1: Zwłaszcza, że sytuacja w Wenezueli nie od dziś jest bardzo trudna. Mówiliśmy o tym po tej politycznej, prawda, jakby to nazwać, po tym politycznym zamieszaniu, tak? Na szczytach władzy właściwie. 8, to też jest informacja z waszej strony, 8 milionów Wenezuelczyków wyemigrowało po 2014 roku i jeszcze przed trzęsieniem ziemi 33,5 tysiąca mieszkańców tego kraju było objętych pomocą humanitarną Caritas, czyli katastrofa zdarzyła się ludziom, no, o których nie można powiedzieć, że żyją sobie spokojnie i w dostatku.
0: No można powiedzieć, że to jest pogorszenie i tak już bardzo trudnej sytuacji. Wenezuela to jest, można powiedzieć, w pewnym sensie kraj paradoksu, bo jest to kraj, który ma jeden z największych zasobów rezerw ropy naftowej na świecie, a z drugiej strony jest to kraj, który ma hiperinflację, ma społeczeństwo, które w dużej części znajduje się w biedzie, w ubóstwie. Jest to związane z polityką, z oparciem systemu zabezpieczeń społecznych i całego systemu społecznego na ropie, na eksporcie. Kiedy w 2014 roku załamały się ceny ropy naftowej, wtedy też przychody kraju, które pochodziły głównie z eksportu ropy, dramatycznie spadły i to się dramatycznie odbiło na jakości życia mieszkańców. Dlatego też rzeczywiście ta sytuacja od tamtego momentu jest bardzo trudna. Ludzie wyemigrowali, jak pani wspomniała, to są miliony osób w poszukiwaniu lepszego życia.
1: Tak, waluta straciła na wartości zdecydowanie. Przypominam sobie takie filmy, obrazy, jak ludzie przekraczają granice i nie wiem, zmierzają gdzieś w poszukiwaniu podstawowych leków na przykład.
0: Tak,
1: bo
0: tak,
1: nawet
0: tak.
1: Tego brakuje.
0: Oczywiście i właśnie, bo to nie chodzi tylko o wynagrodzenia. Załamał się po prostu cały system społeczny, w tym między innymi system ochrony zdrowia, system edukacji. Także ta właśnie infrastruktura jest niedoinwestowana. Więc teraz...
1: Jak pomagać w takich warunkach?
0: No właśnie, tutaj też mówimy na przykład o tym, że jeżeli produkty choćby spożywcze teraz, w tym momencie, po katastrofie, po trzęsieniu, pojawią się w sklepach, to też nie znaczy, że ludzie je kupią, bo nie mają za co. Dlatego też dotarcie do ludzi z tą pomocą taką humanitarną, żeby dać im przetrwać te pierwsze tygodnie, miesiące, jest tak istotne.
1: Eksperci ofiar może być nawet 100 tysięcy. To jest znowu jakaś informacja, którą podaje agencja Reuters. Dobrze, zabieramy państwa na stronę Caritas. To w jaki sposób tak już konkretnie? Jakie kroki możemy podjąć, żeby pomóc? Tak. Jestem na stronie, stąd też moje zawahania, ale też próbuję znaleźć informacje, które mogą być ważne dla naszych słuchaczy, ale pani pewnie je zbierze w pigułkę.
0: Na stronie caritas.pl znajduje się zaraz po wejściu okienko, gdzie można dokonać wpłaty. Są tam proponowane wielkości kwot, do których zachęcamy, ale jeżeli chcielibyście państwo wesprzeć jakąś inną kwotą, jest też oczywiście taka możliwość. Na bieżąco też na stronie staramy się aktualizować informacje o tym, jak ta pomoc wygląda, co się tam aktualnie dzieje i jak pomagamy, bo też o czym, co warto podkreślić, mamy niekiedy pomoc taką akcyjną, ale nasza pomoc zawsze jest nakierowana na długofalowe działanie, bo w tym momencie mówimy o pomocy doraźnej, tej humanitarnej, takiej, która po prostu pozwoli ludziom przeżyć. Mówimy o dostarczeniu zapewne tutaj butelkowanej właśnie wody, żywności, schronienia, leków, ale w dalszej perspektywie będziemy mówić o pewnej stabilizacji, będziemy mówić też o udziale w odbudowie infrastruktury.
1: No to polecam państwu źródło tych informacji, strona caritas.pl. Tam jest skrót. Można zrobić coś dobrego, można komuś pomóc. Można też, tak jak pani mówiła, podjąć się takich regularnych wpłat.

0: Tego zachęcamy.
1: Prawda? Bo pomoc jest pilna. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że poruszyłyśmy jakąś potrzebę pomocy u naszych słuchaczy, bo ja wierzę, że ona w ludziach jest. Olga Słukowska, Caritas Polska z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
3: Dzieci w mundurkach i z karabinami, dorośli wierzący we wszystko, co powie przywódca. O indoktrynacji w Rosji i o tym, jak głęboko dotknęła ona rosyjskie społeczeństwo, już w najbliższą sobotę w audycji Prawdziwa Rosja o 17.06 na antenie Polskiego Radia 24 i na podcastach polskieradio.pl. Opowiem Państwu o tym wraz z moimi gośćmi, ekspertami, dziennikarzami i badaczami Rosji. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 15.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. Tropikalny żar leje się z nieba prawie w całej Polsce. Może być groźny zwłaszcza dla seniorów, dzieci czy osób z chorobami przewlekłymi. A najgorsze jeszcze przed nami, ostrzega nas rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
5: W dniu jutrzejszym temperatury na zachodzie będą dochodzić do 38 stopni, w centrum do 36, natomiast na północy do 34 stopni. Natomiast taka kulminacja fali upałów zapowiadana jest na niedzielę, gdzie temperatury na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, natomiast na północy do 36.
4: W najgorętszych godzinach dnia lekarze zalecają pozostawanie w domu. Należy pić dużo płynów, najlepiej wody, nosić przewiewne ubrania oraz okulary przeciwsłoneczne. Zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób usłyszał mężczyzna, który wczoraj wieczorem ranił nożem personel i pacjentów w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Motywy mężczyzny nie są znane. Na pewno nigdy w przeszłości nie był leczony na tym oddziale, mówi prokurator Jacek Rzeszowski.
6: Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby. Został obezwładniony przez personel medyczny, głównie przez dwóch lekarzy, którzy go przekazali w ręce funkcjonariuszy policji, którzy go też zatrzymali.
4: Jeszcze dziś do sądu wpłynie wniosek prokuratury o areszt. Mężczyźnie może grozić dożywocie. Co najmniej 589 osób zginęło, a prawie 3000 zostało rannych. To najnowszy bilans trzęsienia, jakie przekazały władze Wenezueli. Wciąż poszukiwanych jest prawie 50 tysięcy ludzi. Sytuacja jest dramatyczna. Z całego świata napływa pomoc. Organizuje ją także Caritas Polska, mówi wicedyrektor tej instytucji Ireneusz Krause.
7: Są to działania ratujące życie, udzielania pomocy medycznej oraz dostarczania przede wszystkim najpotrzebniejszych środków żywnościowych, wody i oczywiście udzielania schronienia.
4: W Wenezueli pracują już ratownicy ze Stanów Zjednoczonych. Wysłanie sprzętu i ekip ratowniczych deklarują kraje Ameryki Łacińskiej i Europy. Kolejna wymiana jeńców między Rosją a Ukrainą. Do swoich krajów wróci po 160 osób. Są wśród nich obrońcy Mariupola i Azowstalu. Pamiętamy o wszystkich, którzy pozostają w niewoli. Sprawdzamy każde nazwisko. Musimy sprowadzić wszystkich z powrotem, napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 15.33 i znowu zaproszenie dla Państwa na Polskie Radio 24.pl, bo tam piszemy o sinicach, które wróciły nad Bałtyk. Główny inspektorat sanitarny ostrzega i zamyka pierwsze kąpieliska. Trzy z nich są niezwykle popularne. To Sopot, Łazienki Południowe, Gdynia Śródmieście i Krynica Morska, Bulwar Słoneczny. Aktualne informacje o stanie kąpielisk znajdą Państwo na interaktywnej mapie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Mamy odniesienie do tej mapy oczywiście na naszej stronie. Wystarczy silniejszy wiatr, opady deszczu, związane z tym silniejsze falowanie wody i one powodują, że sinice tak szybko się pojawiają, równie szybko znikają, ale potrzebny jest wiatr. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Przypominamy też Państwu że sinice to jedna z najstarszych form życia na Ziemi. Potrafią zasiedlać nawet najbardziej ekstremalne środowiska. Można je spotkać nie tylko w wodzie, na przykład w glebie, na skałach, na korze drzew, lodowcach, w gorących źródłach.

0: A zakwitowi sprzyjają zmiany klimatu, między innymi rosnąca temperatura powietrza i wody. Co się stanie, jeśli państwo w takiej sinice mimo ostrzeżeń wejdą? Polecam Polskie Radio 24.pl.
1: Komentarz.
0: Ograniczenie uprawnień wojennych Trumpa, część republikanów przeciw prezydentowi. Senat Stanów Zjednoczonych, w którym większość mają republikanie, przegłosował rezolucję wzywającą prezydenta Donalda Trumpa do wycofania sił z konfliktu z Iranem. Wcześniej uchwała, której znaczenie może być jedynie symboliczne, zyskała poparcie w Izbie Reprezentantów. Ale to było 3 dni temu. Jak jest dziś? Profesor Marek Pietraś, ekspert do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: Co słychać na Bliskim Wschodzie i w cieśninie Hormuz? Tak najprościej?
2: Tak najprościej.
0: Znaczy, to ja najprościej, najprostsza forma pytania, którą mogę panu zadać. To o to chodzi, choć wiem, że odpowiedź nie jest prosta.
2: Zdecydowanie tak. Mamy do czynienia z niezwykle złożoną taką geopolityczną układanką, która obejmuje i kwestie interesów Stanów Zjednoczonych, Iranu, Izraela, wielu innych państw, zwłaszcza Zatoki Perskiej. Na to nakładają się kwestie globalnej gospodarki, zapotrzebowania na ropę naftową, odkorkowania, mówiąc metaforycznie, cieśniny Ormus. W tym wszystkim jest także program jądrowy Iranu, który jest przedmiotem sporych obaw i niezgody, zwłaszcza Izraela i Stanów Zjednoczonych, więc niezwykle złożona układanka. Natomiast to porozumienie z 17 czerwca jest takim zwiastunem, a przynajmniej takie są oczekiwania ustabilizowania sytuacji, uruchomienia eksportu ropy naftowej, ale pamiętajmy, że jest to porozumienie o zawieszeniu broni, a nie jakiś pakt pokojowy, który by kończył ten konflikt między Iranem i Stanami Zjednoczonymi, które, przypomnijmy, trwa od niemalże 50 lat, od rewolucji w Iranie w 1979 roku, od obalenia szacha. Te stosunki między Stanami Zjednoczonymi i Iranem są bardzo napięte. Do tego dochodzą interesy Izraela na Bliskim Wschodzie, który się obawia Iranu, ale Iran obawia się Izraela. Oba państwa są zaprzysięgłymi wrogami, które widzą siebie nawzajem jako takie egzystencjalne zagrożenie wręcz ich istnienia, bezpieczeństwa. No te ciągłe wymiany chociażby ognia, ataki rakietowe, czerwiec ubiegłego roku. Teraz to w istocie Iran był sprawcą, to Izrael w istocie był sprawcą, czy tym takim motywatorem tych ataków, które zostały podjęte 28 lutego tego roku na Iran, więc niezwykła złożoność sytuacji. Pytanie, czy po okresie burzy, mam na myśli metaforycznie, tych ataków na Iran, ale i także dość skutecznego reagowania Iranu w postaci ataków na infrastruktury energetyczne, ale i transportowe wielu państw Zatoki Perskiej, zablokowania cieśniny Ormus i uświadomienia sobie, jaki to jest aktyw geopolityczny, taki atut w rękach Iranu. Po tym okresie burz przychodzi właśnie wyciszenie. Zasadnicze pytanie to jest, na jak długo, między innymi z tego powodu, że w Iranie niekoniecznie wszyscy są zadowoleni wynikami tego porozumienia, w Izraelu podobnie. Właściwie nie dotyka ono programu jądrowego Izraela, przepraszam, programu jądrowego Iranu oczywiście, który budzi takie obawy w Izraelu. Zdania w Stanach Zjednoczonych też są podzielone na temat tego, co udało się uzyskać w wyniku ataków na Iran.

0: ponieważ te wstępne oczekiwania związane z osłabieniem programu czy wyhamowaniem programu jądrowego, oczekiwania związane z osłabieniem potencjału wojskowego Iranu, a zwłaszcza systemu rakiet dalekiego zasięgu. No i oczywiście osłabienie tych państwowych sojuszników Iranu, takich jak Hezbollah, jak Hamas, jak Houthi w Jemenie. Te zapowiedzi przecież nie zostały zrealizowane, albo częściowo już chodzi o osłabienie sojuszników. Więc ten bilans tego, co się stało, i co może dalej się dziać, jest taki bardzo, bardzo niejednoznaczny. Myślenie w kategoriach. Bardzo często też zadawane są pytania, kto wygrał, kto przegrał. To nie jest sytuacja do analizy zero-jedynkowej, bo gdzieś tam wszyscy odnieśli sukces. Stany Zjednoczone, że osłabił Iran, ale Iran, że przetrwał, Izrael, że osłabił sojuszników Iranu, ale też wszyscy ponieśli pewne porażki taktyczne, strategiczne, więc nie jest to jednoznaczna ocena tego obrazu, jaki w tej chwili mamy w relacjach między Iranem i Stanami Zjednoczonymi.
1: Choć, panie profesorze, można przyznać, że memorandum, które zostało podpisane 17 czerwca przez prezydentów USA i Iranu, Donalda Trumpa i Masuda Pezeszkiana, podpisane oddzielnie, określające warunki deeskalacji konfliktu, ono właściwie określa to, co się wydarzy w ciągu najbliższych 60 dni, czyli jest wstępem do ostatecznego porozumienia. I te rozmowy mają cały czas dotyczyć kwestii udrożnienia cieśniny Ormus, czy znoszenia sankcji i rozwiązania kwestii irańskiego programu nuklearnego. Tylko ja mam takie wrażenie, jakby memorandum było formułowane jednak przez stronę irańską, bo ono przewiduje pełne zawieszenie broni na wszystkich frontach. Zasadę nieingerowania w sprawy wewnętrzne, uznanie suwerenności i integralności obejmującej również Liban. Zniesienie przez strony blokady, w tym rozminowanie cieśniny Ormus w ciągu 30 dni i wypracowanie przez Iran i Oman zasad administrowania szlakiem. Przygotowanie planu wartej 300 miliardów dolarów odbudowy Iranu. Zawieszenie, a z czasem zniesienie wszelkich sankcji gospodarczych wobec Iranu. Wyrzeczenie się przez Iran prac nad bronią nuklearną, wypracowanie całościowego rozwiązania kwestii irańskiego programu nuklearnego i odmrożenie

0: Zjednoczonych, to te zyski niewątpliwie są, natomiast one są zdecydowanie niewielkie.
1: Należy proszę nam je wskazać, bo jeżeli mówimy o zawieszeniu na wszystkich broni, na wszystkich frontach, korzyść dla Iranu. O nieingerowaniu w sprawy wewnętrzne, także te libańskie, korzyść Iranu. Zniesienie blokady cieśniny Hormuz, no może to, tak? Ale też te 300 miliardów dolarów w odbudowę Iranu, którą to kwotę muszą zebrać Amerykanie. Gdzie tu jest amerykański sukces?
0: To mnie zaskoczyło, te 300 miliardów dolarów. Jeżeli mówimy o sukcesach Stanów Zjednoczonych, to proszę pamiętać, że Stany Zjednoczone w znacznym stopniu identyfikowały się z interesami bezpieczeństwa Izraela, jeśli chodzi o tą operację. Po atakach Hamasu z października 2023 roku Izrael, osłabiwszy Hamas, podjął działania na rzecz osłabienia Hezbollahu, ograniczenia wpływów Iranu na Bliskim Wschodzie, jakby podejmując z wielką determinacją operację przewartościowania na swoją korzyść przestrzeni geopolitycznej Bliskiego Wschodu. W tym kontekście nie taki jak oczekiwano, ale pewien geopolityczny sukces Izraela, jeżeli chodzi o osłabienie Hezbollahu, Hamasu, jeżeli chodzi o osłabienie wpływów Iranu na Bliskim Wschodzie, jest sukcesem geopolitycznym Izraela i jest sukcesem geopolitycznym Stanów Zjednoczonych. To trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Osłabiono Iran, który podlega presji. Nie wiemy, jaka jest sytuacja wewnętrzna, jak długo reżim, który wykazał się niezwykłą odpornością. To trzeba powiedzieć. Iran jest oporny na presję zewnętrzną i Izraela, skoordynowaną presję zewnętrzną Izraela i Stanów Zjednoczonych, natomiast został znacząco osłabiony. Osłabiony wojskowo, osłabiony ekonomicznie. Nie wiemy, jakie jest morale społeczne i do kiedy może dojść do pewnych niestabilności wewnętrznych, uwarunkowania geologiczne. Kwestia dostępu do wody jest takim kolejnym czynnikiem, który może osłabiać reżim, ale reżim wykazał się niezwykłą skutecznością przetrwania i wcale nie można wyrokować, że za chwilę padnie, tak jak chcieli tego Amerykanie. Natomiast osłabienie jest faktem i są to pewne sukcesy Stanów Zjednoczonych i Izraela. Natomiast uważam, że generalnie Stany Zjednoczone poniosły porażkę, zwłaszcza w kontekście formułowania, oznajmiania światu maksymalistycznych celów, jeżeli chodzi o ten moment podjęcia operacji przeciwko Iranowi i oczekiwanych skutków.
1: No tak, ale pan profesor jest bardzo delikatny, bo pewnie byliby tacy, którzy powiedzą, że Donald Trump wystawił się na śmieszność, grożąc zniszczeniem cywilizacji i innymi tego typu krokami. Mówi pan o osłabieniu Iranu, ale z drugiej strony myślę o tych geopolitycznych konsekwencjach. Stany Zjednoczone i Izrael pokazały światu pewien brak skuteczności, myślę o założonych celach. Nie udało im się namówić irańskiego społeczeństwa do powstania. Wielokrotnie Benjamin Netanyahu wymykał się ustaleniom Donalda Trumpa, powodując też jego złość. Nawet tuż po ogłoszeniu memorandum doszło do ataków w Libanie, izraelskich ataków w Libanie. No to tak naprawdę co pokazały Stany Zjednoczone i Izrael światu?
0: Ta operacja przeprowadzona w ciągu tych ostatnich kilku tygodni, ona pokazała pewną złożoność współczesnego świata i ja się dziwię, bo tak jakby strategzy i analitycy amerykańscy po prostu zawiedli w rozumieniu Iranu. Znaczy, tak jakby ulegli też chyba pewnej presji Izraela na wspólną akcję zawierzając.
1: Panie profesorze, dopytam, tak? Przepraszam, że wchodzę w bardzo słowo, proszę. Ale czy to strategzy zawiedli? Trudno mi uwierzyć w to, że nie ma wokół Donalda Trumpa kogoś, kto nie przestrzegałby go przed tym. Może Benjamin Netanyahu miał więcej do powiedzenia?
0: prawdopodobnie

0: Prawdopodobnie tak. I ten element demonstrowania także na użytek polityki wewnętrznej więzi między Izraelem a Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie był tu istotny. Przy czym pamiętajmy, było oczywiście kilka przesłanek. No, one się okazały chyba z pozoru racjonalne, ale te niestabilności wewnętrzne, które miały miejsce w Iranie, one rokowały nadzieję, że reżim jest słaby, a naród być może oczekuje takiego bodźca, który sprawi, że wystąpi przeciwko reżimowi. Nic się tak nie stało w wyniku ataków, mimo że no, główny przywódca Ajatollah Khamenei został zabity w pierwszych godzinach.
1: No ale natychmiast pojawił się jego zastępca.
0: Pojawił się jego następca, ale to pełni symboliczną rolę. Główną chyba strukturą, która trzyma Iran, a przynajmniej ten islamistyczny Iran, to jest oczywiście, to są struktury tej Gwardii Islamskiej, obrońców Republiki Islamskiej. To są struktury bezpieczeństwa, które nauczyły się, myślę, że pacyfikować nastroje społeczne przy pomocy bardzo różnych metod brutalnych. Te kilkadziesiąt tysięcy ofiar, które są wynikiem pacyfikacji nastrojów społecznych, są przecież faktem i nie działają na korzyść tego reżimu. Natomiast ja mam wrażenie, i to jest dla mnie dziwne i zaskakujące, że jakby Stany Zjednoczone, mając doświadczenie ponad 40, prawie 50 lat wywierania presji i wpływów na Iran, nie nauczyły się, że to państwo jest niezwykle odporne. Nadzieje, że ataki, ta wojna 12-dniowa w czerwcu ubiegłego roku osłabiła wojskowo Iran i że tym razem pójdzie łatwiej, okazały się płonne. Poza tym jest coś w dzisiejszym świecie, jeżeli chodzi o projekcję siły, wywieranie presji, że mocarstwa mają coraz bardziej ograniczoną skuteczność. Rosja w Ukrainie, Stany Zjednoczone w Iranie, działając wespół z Izraelem, mają ograniczoną skuteczność wywierania wpływu zgodnie z własnymi oczekiwaniami na świat.
1: Proszę zwrócić uwagę. Jeszcze tylko dodam, że bardzo pokazało jeszcze coś, że coraz trudniej akceptację przez świat dla takiego działania, której to spodziewał się, prawda?
0: Zdecydowanie tak.
1: Donald Trump. Zwróciłabym uwagę na jeszcze jedną rzecz, bo wspomina pan profesor o reżimie, ale żeby zyskać akceptację świata dla tej inwazji, to Amerykanie jakby obiecali światu położenie na łopatki tego reżimu. Nic takiego się nie stało. Wręcz przeciwnie, należy się spodziewać jakichś wewnętrznych konsekwencji dla każdego, kto, nie wiem, wykazał przynajmniej minimalne poparcie dla Stanów Zjednoczonych. Myślę o Iranie i o obywatelach, tak? Czy jakieś deklaracje przeciwko reżimowi. Myślę, że te konsekwencje były tragiczne. Nie wiem, czy je kiedykolwiek poznamy. I tutaj też Amerykanom nie udało się zrealizować założenia, delikatnie mówiąc.
0: Amerykanie myślą, że no właśnie nie wiem, na ile sami, na ile też motywowani przez Izrael, ale okazali się taką pewną cyniczną brutalnością, chcąc wyprowadzić ludzi na ulicę, żeby wstąpili przeciwko reżimowi, natomiast jakby nie licząc się z konsekwencjami i ciągle siłą tego reżimu. Co jest jeszcze, wydaje mi się, że istotne, to i należy to podkreślać w tym dzisiejszym świecie, który pokazuje słabość mocarstw w zmienianiu tego świata. Iran nauczył się nowego sposobu projekcji siły. To jest te ataki na infrastrukturę energetyczną, wojskową państw Zatoki, które sparaliżowały te państwa, systemy komunikacji lotniczej, powodując chaos, poczucie niepewności, zadawanie sobie pytań, czy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest sojuszem na ile jest wiarygodnym i trwałym, czy być może należy poszukiwać wsparcia także innego, to jest...
1: Chyba się przestaliśmy słyszeć, ale jestem przekonana, że pan profesor miał na myśli to, że atakując amerykańskich sojuszników na

0: Bliskim Wschodzie. Iran pokazał rzeczywiste konsekwencje tego, co może się wydarzyć. Zaatakujcie nas, odczują to po prostu wasi sojusznicy. Myślę, o to chodziło i myślę, że się udało. Panie profesorze, nie słyszeliśmy się przez chwilę, ale ja pozwoliłam sobie kontynuować myśl pana profesora, że atakując sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie, Iran pokazał, zaatakujcie nas, a odczują to wszyscy.
1: Tak jest. To jest ten taki sposób oddziaływania na jakby element odstraszania.
0: Niezwykle przebiegły sposób.
1: Tak, zdecydowanie tak. Poprzez mobilizowanie elit politycznych, opinii publicznej, bardzo wyraźne pokazanie, że my mamy czym przeciwdziałać. Dzisiaj, jak czytam o Bliskim Wschodzie, zwłaszcza o Zatoce Perskiej, wizerunek miejsca atrakcyjnego do robienia biznesu, uprawiania turystyki został zachwiany. Pewność co do korzystania z tych linii lotniczych, nie będę wymieniał nazw, ale wszyscy je kojarzą, tych, które są kojarzone z państwami Zatoki Perskiej, została ograniczona. Więc są także takie porażki psychologiczne, jeżeli chodzi o tych, którzy w regionie Zatoki Perskiej występują przeciwko Iranowi. To jest kolejny sukces. Pytanie, co z tymi, w literaturze nazywa się tak zwanymi proxy, czyli tymi, których Iran wykorzystuje do destabilizacji Bliskiego Wschodu. Z Hamasem jest osłabiony. Pytanie, czy jest w stanie się odbudować, ale Hezbollah ciągle stawia opór. Huti w Jemenie to są kolejne atuty, których Iran się nie wyzbył, ale też pamiętajmy, Iran wychodzi osłabiony także z tej konfrontacji.
0: Ale nie tak, jakby się spodziewali tego Amerykanie i to jest ich wielki sukces.
1: Tak.
0: Bardzo panu dziękuję
1: tak.
0: za komentarz. Profesor Marek Pietraś z nami w Polskim Radiu 24.
1: Bardzo dziękuję.
0: A teraz już Maciej Wolny, wakacyjny. Dzień dobry, Maćku.
2: Dzień dobry. Tak jak często mówimy, czy życzymy sobie wszystkiego dobrego, to teraz wszystkiego chłodnego dzisiaj i w najbliższych dniach pewnie będziemy sobie życzyć.
0: Co przynosisz wraz z Kamilem Szewczykiem po 16?
2: Będzie sporo upale, no oczywiście, o tych temperaturach. Mhm. Chociaż tutaj w studiu Polskiego Radia 24 bardzo przyjemnie, więc warto być i z i w Polskim Radiu 24, moglibyśmy powiedzieć, ale po godzinie 16 mamy dla państwa sporo tematów. Będzie sporo podsumowań tego, co wydarzyło się w Gdańsku a propos konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. To oczywiście, jeżeli chodzi o politykę. Dzisiaj gospodarzem tych politycznych rozmów Kamil Szewczyk, jego pierwszym gościem o 16.33 Bronisław Komorowski, były prezydent Polski. O 17.33 natomiast Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj też strefa wpływów o 18.06. Będą tematy międzynarodowe, ale te międzynarodowe znowu skupią się na tym, co wydarzyło się w Gdańsku. Zapraszamy w imieniu Michała Strzałkowskiego o 16.47. Będą oczywiście też informacje prosto z regionów. Tam z jednej strony o zakończeniu roku szkolnego, no bo to przecież początek już wakacji mamy, a z drugiej strony no właśnie te upały, jak sobie z nimi radzić. Na pewno sporo wody picia, nawet tutaj przed wejściem do studia taką jedną szklankę wody musiałem wypić, bo po przejściu przez miasto, przejechaniu co prawda metrem, no jednak było dość upalnie i dość nieprzyjemnie.
0: Jestem bardzo ciekawa opinii pana prezydenta Bronisława Komorowskiego na temat ostatnich wydarzeń i relacji Polska-Ukraina, więc na pewno zostanę z Polskim Radiem 24, co i państwu polecam. Dziękuję za wspólny czas. Wszystkiego chłodnego.
2: Wszystkiego chłodnego i ja zapraszam do pozostania z Polskim Radiem 24.
3: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam

0: się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
5: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: W sobotę w audycji Kierunek Kino porozmawiamy o kinach studyjnych. Jaka jest ich kondycja? Co nowego pojawia się w repertuarze? Jaką propozycję kina studyjne mają dla nas na lato? Porozmawiamy także o karcie studyjna, aplikacji, która zaczyna działać już 30 czerwca. Naszym gościem będzie Marlena Gabryszewska, prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych. Zapraszam w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik.
11: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16. Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Podpisane deklaracje, umowy i miliony euro. W Gdańsku dobiega końca konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Co udało się osiągnąć? O tym w relacji naszego reportera. Będzie też afrykański żar w Polsce. IMGW ostrzega przed upałami. Temperatury w weekend mogą przekroczyć 40 stopni. A tymczasem rozpoczęły się wakacje. W magazynie sprawdzimy też sytuację na drogach. Na najważniejszych trasach są nasi reporterzy.
0: Suma wydarzeń.
1: Międzynarodowe dyskusje i umowy gospodarcze. W Gdańsku kończy się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Nie zabrakło tam deklaracji o chęci współpracy podczas usuwania wojennych zniszczeń u naszych wschodnich sąsiadów. Nie brakuje też głosów o udanych rozmowach i optymistycznych wnioskach na przyszłość. Na miejscu jest nasz wysłannik Maciej Jastrzębski. Witaj, Macieju.
2: Słyszymy. Dzień dobry, ja raz jeszcze witam Państwa.
1: Powiedz proszę, jakie
2: tak,
1: jeszcze...
2: słyszymy. Ja słyszę bardzo dobrze.
1: Doskonale. To powiedz, jakie wnioski płyną z kończącej się w Gdańsku konferencji?
2: Polskie firmy, nie zważając na ryzyko, inwestują w odbudowę Ukrainy. Tak wynika z informacji przekazanych podczas trwającej w Gdańsku konferencji. O gwarancjach bezpieczeństwa i potrzebie współpracy polskich i ukraińskich firm mówili m.in. premierzy Donald Tusk i Julia Swirydenka, także eksperci biorący udział w konferencji. Polskie firmy pytają, czy będą jakieś gwarancje, a prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota odpowiada, że tak. Jego ukraiński odpowiednik Wołodymyr Łytwin mówi nawet bardziej stanowczo, że to najlepszy czas na zawieranie kontraktów.
3: Odbudowa już trwa. Jak często namawiam, że nie musimy czekać, kiedy Putin zdechnie, że wtedy wszystko się zacznie. Teraz musimy zaczynać, czyli Polacy muszą zaczynać, dlatego że kiedy wszystko to się skończy, te ryzyka, o których wszyscy mówią, to już znikną i będzie taka duża fala tych chętnych do inwestycji w Ukrainie. I ci, że są więksi, to oni będą rządzić, czyli Amerykanie, Niemcy, Japończycy. Kapitał jest, płynność jest nawet w

0: bankowości ukraińskiej, plus te finansowanie, które oczekujemy międzynarodowe do Ukrainy, czyli te wszystkie te instrumenty finansowe tego LEGO już są, już trzeba ruszać moim zdaniem.
1: Ukraińcy są zainteresowani współpracą z polskimi firmami i uczelniami, a polskie firmy chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy w wielu sektorach – drogowym, kolejowym, infrastrukturalnym oraz doradczo-prawnym. Czy ta konferencja może zostać uznana już teraz za sukces organizatorów? Zapytałem o to Natalię Panczenko, Ukrainkę z organizacji Euromajdan Warszawa.
2: Ja widzę absolutny sukces. Ja widzę bardzo dużo ludzi. Chyba wszyscy, którzy się zajmują tematem odbudowy Ukrainy i w Ukrainie, i w Polsce, byli na tej konferencji. Chcę podkreślić, że jest tutaj taka zupełnie inna atmosfera niż w sieci społecznościowej. Nazwałabym to tak. Czuję się tutaj atmosferę współpracy, czuję się tutaj otwartość ze wszystkich stron i widać, że ludzie zjechali się z całego świata, żeby myśleć o konkretach.
1: A te konkrety przyłożyły się na konferencji w podpisane umowy, porozumienia i listy intencyjne, które gwarantują firmom uczestniczącym w odbudowie Ukrainy bezpieczeństwo finansowe.
3: W Gdańsku kończy się międzynarodowa konferencja na temat odbudowy Ukrainy. O wnioskach płynących z niej mówił Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękujemy. Zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób usłyszał 19-latek, który wczoraj wtargnął z nożem do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku na jednym z oddziałów szpitala i wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Jacek Rzeszowski z prokuratury okręgowej w Jastrzębiu-Zdroju poinformował, że napastnik najpewniej nie znał osób, które zaatakował.
4: W prokuraturze wszczęliśmy śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 4 osób kwalifikowane z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności od 8 lat do dożywocia włącznie. Zarzuty już, jak przypuszczam, usłyszał. Zarzucone przestępstwo usiłowania zabójstwa 4 osób. 4 czyny.
3: Napastnik to mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Podczas ataku był pod wpływem narkotyków. Stan rannych lekarza, pielęgniarki i 2 pacjentów jest stabilny. Za kilka tygodni ma ruszyć zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Jej inicjatorem jest prezes Fundacji Polskiego Rozwoju Maciej Wilk, znany także z ruchu Tak dla CPK. Aby referendum się odbyło, pod wnioskiem musi zostać zebranych ponad 132 tysiące podpisów. Łączymy się teraz z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Witaj.
5: Dzień dobry.
3: Rafał Trzaskowski to wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej. Sprawa ma też więc znaczenie dla polityki krajowej. Jak inicjatywę komentuje się więc na sejmowych korytarzach?
5: Koalicja Obywatelska z pewnością ma w pamięci to, co niedawno wydarzyło się w Krakowie. Przypomnę, polityk tej partii, Aleksander Miszalski, został właśnie w wyniku referendum odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. Dlatego też do tej inicjatywy ugrupowanie, które od 20 lat rządzi miastem, podchodzi z respektem. Mimo to widmo referendum nie wywołuje nerwowych reakcji polityków tej partii. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda uważa, że w stolicy krakowski scenariusz raczej się nie wydarzy.
6: To jest oczywiście prawo mieszkanek i mieszkańców, żeby odwoływać swoich włodarzy w referendum. Natomiast z całym szacunkiem do organizatorów trudno mi sobie wyobrazić, żeby taka inicjatywa w Warszawie odniosła sukces. Oczywiście przyglądamy się i oczywiście nie lekceważymy. Natomiast pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski w Warszawie zdobył mandat prezydenta naprawdę dużą większością głosów, właściwie bez poważnych kontrkandydatów.
5: A co na to koalicjanci? Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL uważa, że od samego Rafała Trzaskowskiego i tego, jak podejdzie do kryzysu wywołanego w szpitalu południowym, zależeć będzie to, czy referendum dojdzie do skutku i czy zakończy się ono jego odwołaniem.
7: Wszystko w rękach Rafała Trzaskowskiego. Zależy, jak zarządzi tym kryzysem. Nie można zlekceważyć tego, co się dzieje. Nie można zlekceważyć tego referendum i to wszystko. No ale tak naprawdę piłka jest w grze. To jest dopiero początek tej rozgrywki politycznej, no bo nie ma się co tutaj czarować. To jest już taka miejska polityka, która wchodzi na kolejny poziom zaawansowania.
5: Interesująca jest z pewnością postawa wobec tego referendum polityków Nowej Lewicy. Ugrupowanie to wchodzi przecież w skład koalicji rządowej, ogólnopolskiej koalicji rządowej, no ale tu w stolicy jest w opozycji wobec Rafała Trzaskowskiego. Lider ugrupowania Włodzimierz Czarzasty mówi, że

0: O tym, czy lewica włączy się w próbę odwołania prezydenta miasta, zdecydują lokalne władze partii.
1: Partie są demokratyczne. O tym będzie decydował zarząd partii w Warszawie, tak jak decydował w tej chwili w sprawie absolutorium, czyli szefową jest pani szefowa zresztą klubu Anna Maria Żukowska i to jest ich decyzja. Mogę powiedzieć swoje zdanie. Jeżeli chodzi o pana Trzaskowskiego, żółtą kartkę dostał, na czerwoną nie zasłużył.
0: Nie było dziś w Sejmie polityków opozycji, więc nie wiadomo, jak oni przyjmują inicjatywę referendalną. A politycy Prawa i Sprawiedliwości oczywiście, gdy wybuchła afera w Szpitalu Południowym, wzywali Rafała Trzaskowskiego do tego, aby ustąpił ze stanowiska. Ich zdaniem, w nawiązaniu do tego, o czym mówił marszałek Czarzasty, ich zdaniem Rafał Trzaskowski zasługuje na czerwoną kartkę. Z drugiej jednak strony pamiętamy, że PiS osiąga w Warszawie dużo słabsze wyniki niż Koalicja Obywatelska. Gdyby więc doszło do tego referendum i zakończyło się ono niepowodzeniem, no to wcale nie byłoby korzystne wizerunkowo dla Prawa i Sprawiedliwości.
2: Czy obóz rządowy jest gotowy na ewentualne referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy? Głosy polityków w tej sprawie zebrał dla nas Michał Fabisiak. Dziękujemy.
3: Suma wydarzeń.
2: Fala upałów przetacza się przez Polskę. Dzisiejsza pogoda to jednak dopiero preludium do tego, co czeka nas w weekend. Spodziewane są wówczas temperatury sięgające nawet 40 stopni. Dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całej Polski, mówi synoptyczka Dorota Pacocha.
4: Już dzisiaj na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem pierwszego i drugiego stopnia, natomiast w sobotę i niedzielę obejmą one cały kraj, a stopień ostrzeżenia w wielu miejscach zostanie podniesiony do trzeciego, najwyższego stopnia. Dzisiejszy dzień, piątek, upłynie pod znakiem bezchmurnego nieba niemal w całym kraju. Napływa do nas z zachodu gorące, zwrotnikowe powietrze, które jest już odczuwalne w całym kraju.
2: Dziś termometry pokazują przeważnie od 30 do 33 stopni Celsjusza. Lokalnie na krańcach zachodnich 34 stopnie. Chłodniej jedynie na Podhalu i północnym wschodzie, tam jest około 27-28 oraz nad morzem, tam od 22 do 26 stopni. Dorota Pacocha apeluje też, by podczas upałów odpowiednio chronić się przed słońcem i nawadniać organizm.
4: Przy tak wysokiej temperaturze, która nas czeka w weekend, proszę unikać pełnego słońca w godzinach południowych i wczesno-popołudniowych. Pamiętać o ochronie skóry i o odpowiednim nawodnieniu oczywiście. Proszę dbać o osoby starsze, o dzieci, o zwierzęta.
2: W taką pogodę nawet o 1/5 wzrasta liczba wyjazdów karetek pogotowia. Najczęściej ratownicy są wzywani do zasłabnięć, mówi ratownik z działu pomocy doraźnej w Zduńsko-Wolskim Szpitalu Powiatowym Mariusz Kowalczyk.
5: Przede wszystkim zasłabnięcia, zaburzenia świadomości, ale też urazy, no bo jeśli jest ładna pogoda, to wiele więcej ludzi spędza swój wolny czas na świeżym powietrzu.
6: Osoby starsze często zapominają, że powinny odpowiednio się nawodnić, unikać, prawda, otwartych przestrzeni, gdzie jest duże nasłonecznienie i niestety to są osoby bardzo często obarczone niewydolnością krążenia.
2: Dodawał kierownik SOR w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki Paweł Ziółkowski. Lekarze oraz eksperci przypominają tak, żeby nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. To skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne, mówił na naszej antenie Piotr Rudzki, instruktor nauki jazdy.
7: W poprzednich latach, wielu lat wstecz, czasem się woziło termometry takie w środku auta i przecież wielokrotnie w tych tak zwanych maluchach, dużych Fiatach i tak dalej, temperatury przy takich temperaturach, które teraz mamy w samochodzie, pokazywało ponad 60 stopni. Więc te temperatury będą znacznie wyższe i tam no naprawdę kilkanaście minut wystarczy, żeby był problem, gdybyśmy właśnie zostawili dziecko czy zwierzaka. I tu wiemy też, że wielokrotnie o tym służby apelowały, żeby gdybyśmy byli świadkami czy widzieli, no to absolutnie wybijamy szybę. Nie wiemy, w którym momencie jesteśmy, ile minut minęło.
2: Mówił instruktor nauki jazdy Piotr Rudzki. Wraz z upałami rośnie też ryzyko pożarów lasów. Dlatego służby przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Szczegóły zna Jan Olęcki.
8: Przede wszystkim trzeba zrezygnować z używania otwartego ognia. W wielu regionach kraju obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Jak podkreślają Lasy Państwowe, wilgotność ściółki w lasach spadła już poniżej 10%. Dla porównania, zwykła kartka papieru ma wilgotność około 8%.
9: My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
8: Mówił wiceminister minister klimatu Mikołaj Dorożała.

0: Pożary są wykrywane przez sieć wież obserwacyjnych, kamery i lotnictwo. Dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak przypomina jednak, że równie ważna jest szybka reakcja świadków.
1: Pamiętajcie Państwo te dwa numery, 112 i 998, jeżeli coś się dzieje, trzeba dzwonić.
0: Służby przypominają, że sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Przed wyjazdem do lasu warto sprawdzić komunikaty publikowane przez nadleśnictwa i parki narodowe. Jan Olęcki, Polskie Radio.
2: A według prognoz upały utrzymają się co najmniej do poniedziałku włącznie.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Rosyjskie władze okupacyjne wprowadzają stan wyjątkowy na Krymie i w Sewastopolu. Będzie obowiązywał od dziś do odwołania. Daje to administracji możliwość m.in. ograniczenia swobody przemieszczania się, zawieszenia działalności gospodarczej czy przeprowadzania przymusowych ewakuacji. Więcej w relacji Mateusza Czmiela.
4: Ta decyzja zapadła po nasileniu ukraińskich ataków na infrastrukturę wojskową, energetyczną i logistyczną półwyspu oraz pogłębiających się problemach z dostawami paliwa i żywności. Gubernator Krymu z nadania Moskwy, Sergiej Aksjonow, przekonuje, że stan wyjątkowy ma usprawnić usuwanie skutków zniszczeń. Stan ten wprowadzany jest w celu uporządkowania kwestii finansowych oraz innych relacji. Dotyczy to również spraw związanych z naprawą wyrządzonych szkód. Po raz kolejny proszę wszystkich o zachowanie spokoju. Od kilku dni na Krymie obowiązują przerwy w dostawach prądu, ograniczono sprzedaż paliwa, a liczba pociągów z Rosji została zmniejszona o połowę. Przy wyjeździe z półwyspu przez most Kerczeński dziś na odprawę czekało blisko 1800 samochodów, a kierowcy spędzali w kolejce ponad 4 godziny. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: Komisja Europejska chce przedłużenia ochrony dla uchodźców z Ukrainy, ale z wyłączeniem mężczyzn w wieku poborowym. Komisarz do spraw wewnętrznych i migracji zaproponował, by przepisy zostały wydłużone do marca 2028 roku. Teraz tymi planami zajmą się unijne kraje, których zgoda jest niezbędna. Więcej na ten temat wie Beata Płomecka.
5: W unijnych krajach jest prawie 4,5 miliona uchodźców z Ukrainy. Po rosyjskiej napaści Unia objęła ich tymczasową ochroną. Ukraińcy mają takie same prawa jak Europejczycy do pracy, edukacji, opieki społecznej, służby zdrowia czy zakwaterowania. Jednak ostatnio Kijów zaczął upominać się o mężczyzn w wieku poborowym. Komisja Europejska postanowiła to uwzględnić. Zgodnie z naszą propozycją, tymczasowa ochrona nie będzie udzielana nowo przybyłym osobom, które mają zobowiązania wojskowe. Poinformował unijny komisarz do spraw wewnętrznych Magnus Brunner. Właśnie o to prosiła nas Ukraina i to właśnie robimy. Nowe przepisy nie dotyczyłyby osób, które już teraz przebywają w unijnych krajach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Do 589 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar podwójnego silnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Co najmniej 2980 osób jest rannych. Istnieją jednak obawy, że ofiar będzie dużo więcej, bo na liście poszukiwanych po wstrząsach jest około 50 tysięcy nazwisk. Do Wenezueli napływa pomoc, przyjeżdżają ekipy z innych państw, by wspomóc miejscowe służby w przeszukiwaniu gruzów. Polski Czerwony Krzyż rozpoczął zbiórkę na rzecz tych, którzy ucierpieli w kataklizmie. W wielu miejscach doszło do zniszczeń budynków i infrastruktury, mówi Malwina Kossela z PCK.
6: Na miejscu są ratownicy Czerwonego Krzyża, którzy razem z służbami ratowniczymi i z władzami państwowymi wspierają wszelkie działania na rzecz osób poszkodowanych w tej katastrofie. W odpowiedzi na tę sytuację Polski Czerwony Krzyż ogłasza pilną zbiórkę funduszy na wsparcie działań ratunkowych i pomoc humanitarną dla osób dotkniętych właśnie trzęsieniem ziemi w Wenezueli.
2: Najpilniejsze potrzeby, jak informuje PCK, to teraz transport leków i materiałów opatrunkowych, zapewnienie zdatnej do spożycia wody i żywności, a także schronienia dla osób, które straciły swoje domy. Szczegóły zbiórki na stronie www.pck.pl.
3: Suma wydarzeń.
2: Żegnaj szkoło. Prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkaset tysięcy nauczycieli zakończyło rok szkolny. Jak przyznaje młodzież, w ostatnich miesiącach nie brakowało wyzwań.
7: Bardzo szybki rok na pewno, z przygodami też, no ale udało się zdać. Lekkie problemy z matematyką, no ale wszystko się udało.
8: Ciężki, w sensie były różne problemy związane z nauką, ale jak każdy dotrwałem do końca, no i jakoś to się toczy. Na logistyce, ponieważ to jest taka najbardziej uniwersalna, przyszłościowa branża.
9: Bardzo się cieszę, że przyszłam do tej szkoły, bo jest tutaj wszystko jakby czegoś nie spodziewałam. Mega dobrzy nauczyciele, naprawdę wszystko się ułożyło.
2: Od września na niektórych uczniów będzie czekać reforma edukacji, o czym mówiła podczas ogólnopolskich obchodów zakończenia roku.

0: Roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie ministra edukacji Barbara Nowacka.
1: Wszystkie reformy, które żeśmy przygotowali, czyli reforma Kompas Jutra, czyli zmiana technologiczna płynąca z

0: imieniu, ale także w imieniu swoich wyborców. On chciałby się tak naprawdę też dowiedzieć i oni by chcieli się dowiedzieć, dlaczego Donald Trump odwrócił się od tej swojej decyzji, która właśnie skupiała się w tym jednym haśle America First. Że tu się okazuje jednak, że mimo wszystko są jakieś niedopowiedzenia, przynajmniej niejasności. Zresztą Bill Cassidy spotkał się później, zdaje się, z J.D. Vance'em i od tego J.D. Vance'a tam otrzymał szczegółowe odpowiedzi między innymi na pytanie, jak wygląda to porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo my szczegółów tego porozumienia tak naprawdę nie znamy. No ale później spotkał się senator Cassidy z J.D. Vance'em i ze Stephen Witkoffem i no podobno uzyskał od nich odpowiedzi na tyle, żeby zmienić swój głos. Notabene był przeciwny, a odwrócił, że tak powiem, swoje głosowanie. I co i tak niewiele tak naprawdę Trumpowi pomogło, no ale mimo wszystko taki efekt uzyskał.
1: Myślisz, że Trump nie chce odpowiadać na tego typu pytania, bo nie chce się przyznać do tego, że popełnił błąd?
0: No ja myślę, że tutaj nie trzeba żadnego wytrawnego politologa. Wystarczy człowieka, który zna troszeczkę ludzką psychologię albo przynajmniej żyje na tym świecie trochę, że no oczywiście, że to musi o to chodzić. Bo gdyby tam były jakieś fantastyczne ustalenia czy jakieś sprawy, w których Iran musiałby się jakoś poważnie ugiąć, to na pewno Donald Trump, znając jego sposób kontaktu z wyborcami i ze światem, na pewno by to ogłosił. Ta cisza jest bardzo wymowna i no niestety chyba tak jest, że Trump za wszelką cenę, także za przyznanie różnego rodzaju koncesji, czy takie po cichu przyznanie się do przegranej wojny, tak na dobrą sprawę, po to tylko, żeby wprowadzić przede wszystkim to moratorium o zawieszeniu broni na najbliższy czas, no i potem ewentualnie podpisanie jakichś warunków pokojowych pomiędzy oboma państwami. To nie będzie takie proste.
1: Problem polega na tym, bo tak zaśmiałeś się, jakby to było takie oczywiste, że on nie chce się przyznać do błędu, znając jego dumę i honor i pewność siebie i ego. Natomiast problem polega na tym, że ten brak odpowiedzi może kosztować jego partię bardzo wysoką cenę.

0: jego kampanii właśnie po to, żeby zachęcać miliony Amerykanów do głosowania na Trumpa. Mam na myśli Tuckera Carlsona, który także w związku z wojną na Bliskim Wschodzie powiedział kilka dni temu I'm out, czyli wycofuję się, nie ma mowy, żebym głosował na partię republikańską. Mówimy o człowieku, którego słucha, którego ogląda bardzo duża rzesza Amerykanów i za nim, za jego głosem być może pójdą inni.
1: No tak, to kilka rzeczy się jakby złożyło. Rzeczywiście Tucker Carlson bardzo mocno popierał Donalda Trumpa, przynajmniej w czasie jego pierwszej kadencji, teraz przed wyborami i na początku tak naprawdę jego drugiej kadencji. Kiedy Tucker Carlson powiedział I'm out, on mówił, zdaje się jednak, że on w ogóle rezygnuje z członkostwa w partii republikańskiej. Daje jakby taki jasny sygnał, że ta partia, na której czele no właściwie stoi Donald Trump, no nie spełnia jego oczekiwań, nie spełnia tego, z czym Trump wszedł do wyborów. To jest naturalna sprawa, to nie ma co przesadzać, nie ma co używać słów nacechowanych, na przykład takich, że wrze w tej partii. W tej partii nie wrze. No, niektóre środowiska są takie, które istotnie nie zgadzają się z tym, co Donald Trump robi.
0: No ale przyznasz, że takich głosów oporu czy też sprzeciwu, jak chociażby Billa Cassidy, czy też innych członków, bo on nie jest jedyny, no, nie było wcześniej. Republikanie stali murem za Trumpem, tak? No cokolwiek by on nie zrobił, nie mówili nic, bo wiedzieli, że jeżeli coś powiedzą, no to Trump w jakiś sposób ich skasuje, złamie ich karierę polityczną. A teraz takie głosy zaczęły się pojawiać.
1: Niekoniecznie. Chociażby jeżeli spojrzymy na Billa Cassidy'ego, to Donald Trump popierał jego konkurenta przed wyborami, a jednak Cassidy wygrał. Także w primaries, tak? Czyli w prawyborach lokalnych. Wydaje mi się na to troszeczkę chłodniej trzeba by spojrzeć, ale rzeczywiście jest tak, że jest grupa ludzi, dosyć duża grupa ludzi. Powiem szczerze, jak rozmawiam ze znajomymi, to właśnie wskazują na to, że jednak Trump nie powinien uderzać na Iran, dlatego że on właśnie nie tyle złamał słowo, co jakby fundamentalnie zaprzeczył sobie, może w ten sposób, takie rzeczy, które były istotne dla Amerykanów. Że jednak prezydent powinien skupić się mimo wszystko na Stanach Zjednoczonych i jej mieszkańcach i obywatelach, bo to nie zawsze jest to samo, ale jednak mimo wszystko od tego odszedł i to się poczytuje mu za pewnego rodzaju, no użyjmy dużego słowa, zdradę ideałów. Natomiast dlaczego się senatorzy czy inni wcześniej nie wychylali? Dlatego, że warto spojrzeć na to w ten sposób. Bo Donald Trump tak naprawdę jest wspólnym mianownikiem Partii Republikańskiej. To znaczy, on jest jedyną osobą, która trzyma tę partię w pewnego rodzaju jedności. Albo trzymał jeszcze do niedawna, bo Tucker Carlson pewnie nie jest wyrocznią dla wszystkich republikanów, ale rzeczywiście wyraźnie pokazuje, no może trochę na wyrost, trochę może w taki przerysowany sposób, no bo trzeba pamiętać, że on zwracaniem na siebie uwagi również zarabia, tak jak wielu innych, powiedzmy sobie, komentatorów politycznych, o może tak. Ale mimo wszystko ten podział jakby już troszeczkę ten obraz takiej jednolitości Partii Republikańskiej może powoli zacząć pękać, chociaż z drugiej strony oczywiście są środowiska komentatorów, na przykład Daily Wire, który mi przychodzi do głowy w tej chwili, którego takim czołowym przedstawicielem jest Ben Shapiro. To jest taki młody Żyd religijny, występuje przed kamerą w jarmułce, ale on wyraźnie przyjmuje stanowisko, takie twarde stanowisko wobec Iranu. No być może ze względów etnicznych, być może ze względów religijnych, ale jednak on popiera czy popierał Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o ataki na Iran.
0: Podczas gdy część wyborców czuje się zawiedziona tym, co robi Donald Trump, być może sytuację tę wykorzystują demokraci, którzy chyba cały czas szukają swojej tożsamości. W tym tygodniu odbyły się prawybory kongresowe w Nowym Jorku, w których trzech kandydatów popieranych przez burmistrza miasta Nowy Jork Zorana Mamdaniego zwyciężyło. I mówimy o tym dlatego, że to są też tak politycznie i ideologicznie, jak rozumiem, osoby zbliżone do samego Mamdaniego, który mówi o sobie demokratyczny socjalista. Jakie to ma znaczenie według ciebie?
1: Myślę, że ma spore znaczenie, ale będzie w przyszłości miało większe. To znaczy, wydaje się, że Partia Demokratyczna, tak jak powiedziałaś, próbuje się odnaleźć, ale ciągle nie widać tego się odnalezienia.

0: przez Partię Demokratyczną. I rzeczywiście młodzi ludzie o poglądach, powiedzmy, bardziej liberalnych, szukają innych źródeł, innych sposobów wyrażania swoich poglądów politycznych. I rzeczywiście ten socjalizm demokratyczny, którego takim wielkim patronem jest senator z Vermont Bernie Sanders, ale także wśród członków tej partii jest między innymi kongresmenka, jak mówimy po polsku, a po angielsku congresswoman, Alexandria Ocasio-Cortez. Ta partia zmienia się, czy inaczej, młodzi ludzie oczekują czegoś innego od Partii Demokratycznej. I to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że ci ludzie, którzy są związani z Mamdanim, oni reprezentują środowiska przede wszystkim ciekawie zbudowane etnicznie, to znaczy jest tam dużo młodych Latynosów, którzy te swoje mniej czy bardziej socjalistyczne przywiązania pewnie wywodzą z krajów, z których przybyli, a przynajmniej przybyły ich rodziny jakiś czas temu, a socjalizm w wielu krajach Ameryki Południowej czy Ameryki Centralnej miał z wielu wyznawców, powiedzmy, ale także młodych Arabów, czy osób szeroko związanych z kulturą arabską, takich jak między innymi Mamdani, gdzie ten socjalizm z trochę innej strony, ale on też ma swoją rolę. I oczywiście nie mówimy tutaj o socjalizmie takim, przynajmniej oni nie mówią, o socjalizmie takim marksistowskim, który znamy bardzo dobrze i niektórzy z nas nawet pamiętają ze Związku Radzieckiego i z Układu Warszawskiego. Oni, mówiąc o socjalizmie demokratycznym, myślą o państwach skandynawskich, często zapominając o różnicach, czy to ekonomicznych, czy to społecznych, pomiędzy olbrzymim, różnorodnym krajem, jakim są Stany Zjednoczone, a mimo wszystko monokulturami, jakimi są niewielkie, kilkumilionowe państwa skandynawskie. Wydaje się, że w tę stronę część ludzi będzie chciała, młodych ludzi będzie chciała pójść, ale czy oni będą w stanie wytworzyć z tego jakiś większy ruch, który zostanie przyjęty przez resztę demokratów w całych Stanach Zjednoczonych, poza wielkimi ośrodkami miejskimi. Na razie jednak tego nie widać, ale warto odnotować, że takie rzeczy się dzieją, bo to jest rzecz bez precedensu, to jest rzecz nowa tak naprawdę w historii Stanów Zjednoczonych, a dokąd ona zaprowadzi, tego nie wiadomo.
1: Ale czy to nie jest paradoksalnie właśnie stawianie Ameryki i Amerykanów na pierwszym miejscu, to czego oczekiwali Amerykanie od Donalda Trumpa, czyli zajmowanie się ich problemami tu i teraz, codziennymi, kosztami mieszkań, kosztami czynszów, kosztami życia, cenami w sklepach spożywczych. Czy to nie jest właśnie to, czego oni oczekują? Dlatego ten przekaz Mamdaniego i popieranych przez niego ludzi trafia do części wyborców?
0: No więc właśnie do części być może trafia, no ale oczywiście i zgadzam się, faktycznie oni skupiają się na mieszkańcach Stanów Zjednoczonych, tylko właśnie mieszkańcach Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że duża część ludzi nie zagłosuje na nich chociażby z powodów ideologicznych, tak? Przede wszystkim z powodu tego, że ci amerykańscy socjaliści demokratyczni mimo wszystko są za poluźnieniem prawa imigracyjnego. A to jest poważna sprawa, która jednoczy wielu Amerykanów ponadpartyjnie. Jak spojrzymy na badania opinii publicznej, to jeżeli Trump w czymś przoduje i w czymś jest popierany przez wielu ludzi, ponad 70% różnych wyborców, to są właśnie przynajmniej działania jego ludzi związanych z pozbyciem się nielegalnej imigracji z kraju. I to jest rzecz, która będzie na pewno problematyczna dla wielu ludzi, którzy mogliby ewentualnie chcieć zagłosować na socjalistów. Ciągle jednak mimo wszystko, umówmy się, socjalizm w Stanach Zjednoczonych patrzy się na niego troszeczkę podejrzliwie. Także pomimo tego, że zmiana jest widoczna, że jest to coś tak naprawdę nowego, przynajmniej na taką skalę, to jednak w najbliższym czasie wydaje mi się, że nie ma się co obawiać, że Stany Zjednoczone zostaną krajem socjalistycznym.
1: No, Mamdani tymczasem uznał te zwycięstwa za zapowiedź nadchodzących wydarzeń, tego co czeka Amerykę. Powiedział, stara polityka, która wpędziła nas w ten kryzys, nie jest tą, która nas z niego wyciągnie. Niejako zapowiadając, że idzie nowe, ale tak jak powiedziałeś, Nowy Jork to nie do końca jest to, co obserwujemy w innych częściach Ameryki, prawda? To może się niektórym

0: wydawać taki inny świat?
1: No to jest inny świat, chociażby z tego powodu, że jak się spojrzy na mapy wyborcze, trzeba zwrócić uwagę, że wyborcy obu partii rozkładają się mniej więcej po połowie. Warto pamiętać, że demokraci tak naprawdę zwyciężają z reguły w dużych ośrodkach miejskich, w ośrodkach metropolitalnych. I to są, jak się spojrzy na mapę, to są takie duże niebieskie okręgi, ale dużo więcej, jak patrzymy na mapę wyborczą Stanów Zjednoczonych, jest malutkich okręgów o kolorze czerwonym. Czyli tak naprawdę te partie jakby odnajdują się w różnych grupach społecznych, ale także ze względu na miejsce zamieszkania, czyli demokraci z reguły w miastach, republikanie z reguły poza miastami. No i te 10,5-11% które jest jakby pomiędzy, rozkłada się pomiędzy obie partie, ale tak naprawdę trzeba na sprawy związane z wyborami patrzeć także przez pryzmat dużych ośrodków miejskich, które są w rękach demokratów i reszty kraju tak naprawdę, która jest republikańska.
0: Zaczęliśmy nasze spotkanie, naszą rozmowę od uroczystości inauguracyjnych z okazji 250. rocznicy powstania Ameryki w Waszyngtonie. Oczywiście kulminacją tych wydarzeń będzie 4 lipca. Wtedy planowane jest m.in. przemówienie prezydenta oraz 40-minutowy pokaz 860 tysięcy fajerwerków, więc będzie widowisko, a te wydarzenia zakończą się 10 lipca i wtedy na antenie Polskiego Radia 24 na pewno do tych wydarzeń i do tego, czym dzisiaj jest Ameryka, powrócimy. A tymczasem Państwa i moim gościem w Polskim Radiu 24 był dr Mariusz Wolf, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor książki This Breed Called Americans. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, Magdaleno. Życzę wszystkim spokojnej nocy.
0: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.

0: Laptop Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. kontakt@polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ekstremalnie wysokie temperatury w nadchodzący weekend w Polsce to realne zagrożenie życia, alarmują lekarze. Na ponad 10 miliardów euro zawarto w Gdańsku umowy podczas konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Iran złamał zawieszenie broni w cieśninie Ormuz, twierdzi prezydent Donald Trump. Minęła 21. Ewa Worobiec, zapraszam.

0: Głowy, blada i spocona skóra, zawroty głowy czy drżenie mięśni to objawy przegrzania. W nadchodzący weekend temperatury będą ekstremalnie wysokie i przegrzanie, a nawet udar słoneczny to realne zagrożenie życia. Pierwsza pomoc jest bardzo prosta, ale kluczowa, mówi Natalia Dorochowicz z pogotowia ratunkowego w Szczecinie.
1: Ważne, żeby zabrać tę osobę z pełnego słońca, żeby obniżyć tą temperaturę ciała, podać odpowiednie płyny, czyli wodę, najlepiej chłodną. Można również podać chłodny kompres, ale mówimy tutaj o chłodnych, nie lodowatych.
2: Czyli mrożonki nie przykładamy?
1: Absolutnie nie przykładamy, dlatego że nie chcemy, żeby organizm dostał po prostu szoku z bardzo wysokiej temperatury w bardzo niską, bo to również może źle się skończyć, więc schłodzone, nie lodowate.
0: Nie zawsze konieczne jest wzywanie pogotowia, często samo schłodzenie i nawodnienie pomaga.
1: Natomiast jeżeli widzimy, że ta osoba dalej jest splątana, nie odpowiada logicznie na nasze pytania, nie do końca się orientuje, gdzie się znajduje, albo nie daj Boże, dochodzi nawet do tego, że nam omdlewa, czy w ogóle mdleje, to jest sygnał, że w tej chwili nasza pomoc nie jest wystarczająca i tutaj musimy już zdać się na wykwalifikowane osoby.
0: Na skutki przegrzania szczególnie narażone są osoby starsze i małe dzieci. A na drogach zaczyna się fala wakacyjnych wyjazdów. Wyruszając w daleką podróż, warto pamiętać o przerwach na odpoczynek i nawodnienie. Upały mogą osłabiać koncentrację za kierownicą. Michał Makowski przyglądał się sytuacji na drodze wyjazdowej z Warszawy w kierunku Gdańska i Olsztyna.
3: Wracamy z Bieszczad i tak pomału się przesuwamy ku Pomorzu, nie?
4: To jest kamper? Jest tutaj spanie w środku? Czy...
3: Jest. No taki van bus.
4: Z kamperem się wygodnie podróżuje?
3: Lepiej niż się ustala na jakieś miejsce i tu nagle jakieś koreczki i dojeżdżamy 3 godziny potem i pani do ciebie dzwoni, o Boże, a gdzie wy jesteście? Nie umówiliśmy się na 16 na nocleg. Można się zatrzymać w ładniejszych miejscach.
5: Tak, na wakacje, nad morze, no jest tego trochę, tutaj 40 minut przestaliśmy. Już się zaczęło dzisiaj, można powiedzieć od nowa.
6: Tu tak zawsze jest problem z wyjazdem.
7: Wróciłem dzisiaj z Poznania i właśnie teraz zmierzam do Sopotu, no jest ciężko. Generalnie całe miasto stoi, no jest dramat.
8: Jedziemy na Hel, trochę surfingu, ogólnie wywczas.
0: Temperatura w rozgrzanym samochodzie może sięgać nawet 60 stopni, co w konsekwencji może doprowadzić do tragedii. Prezydent Wołodymyr Zełenski podsumował zakończoną w Gdańsku dwudniową konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Jak powiedział, podpisane tam umowy opiewają na ponad 10 miliardów euro. Premier Julia Świrydenko już dzisiaj w Kijowie z wynikami konferencji w Gdańsku. Jest 160 porozumień dla Ukrainy. Łączna wartość to ponad 10 miliardów euro. Ważnym kierunkiem jest energia i odbudowa w regionach. Teraz w okresie letnim trzeba maksymalnie zrealizować te plany dla poszczególnych regionów i społeczności. Taka jest zasada. Umowy podpisane na konferencji powinny być uzupełnione konkretnymi działaniami.
9: Mają dopełniać tę robotę.
0: Polska i Ukraina muszą ze sobą współpracować mimo pogorszenia relacji, uważa profesor Robert Alberski z Uniwersytetu Wrocławskiego.
10: To, co jest znacznie bardziej niebezpieczne, to jest to, że w jakimś sensie ta taka niechęć, czy właśnie ta sytuacja, która dotyczy na razie relacji między państwami, ona się powoli zaczyna przenosić w ten obszar relacji między ludźmi, między Polakami a Ukraińcami, także tymi, którzy są w Polsce.
0: Zdaniem profesora Alberskiego nieobecność Wołodymyra Zełenskiego na konferencji w Gdańsku jest istotnym sygnałem, że Ukraina traktuje poważnie działania ze strony Polski. Donald Trump oskarżył Iran o atak na statki handlowe w cieśninie Ormus. Amerykański prezydent nazwał działania Teheranu głupim naruszeniem podpisanego w ubiegłym tygodniu zawieszenia broni.
11: Donald Trump napisał w mediach społecznościowych, że Iran wystrzelił co najmniej 4 drony bojowe w statki przepływające przez cieśninę Ormus. Według prezydenta jeden z nich trafił w górny pokład dużego statku towarowego. 3 pozostałe drony zostały zestrzelone przez siły amerykańskie. Trump nazwał atak głupim naruszeniem zawieszenia broni i nie odniósł się w swoim wpisie do kwestii zerwania negocjacji z Iranem. Do uszkodzenia statku doszło w czwartek u wybrzeża Omanu. Brytyjskie wojsko potwierdziło, że jednostka została trafiona pociskiem po przejściu kilku tankowców korzystających z trasy wyznaczonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Władze Singapuru, pod flagą którego pływał uszkodzony statek, określiły atak jako niesprowokowany, nieusprawiedliwiony i naruszający prawo międzynarodowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W sobotę niemal w całym kraju bezchmurnie, jedynie po południu w Tatrach słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 31 stopni na północnym wschodzie.

0: Gdzie 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej tylko nad morzem i Podhalu 28. Wiatr słaby z kierunków południowych.
1: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, na południu Polski i w Łodzi umiarkowana. 18% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez całą noc można normalnie korzystać z prądu. W lasach całej Polski duże lub średnie zagrożenie pożarowe. Susza hydrologiczna utrzymuje się w zlewniach rzek w większości kraju.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 21.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: To jeszcze wracając do zakończonej w Gdańsku dwudniowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainie. Konkretne liczby. Wzięło w niej udział około 7,5 tysiąca uczestników, 70 delegacji państwowych, 30 delegacji organizacji międzynarodowych. W wydarzeniu uczestniczyło też blisko 5 tysięcy przedstawicieli biznesu. Ten temat pojawi się w stanie dnia już po godzinie 21.30. Wcześniej jednak zapraszam państwa na weekend kulturalny.
3: Weekend kulturalny.
4: Maja Kluczyńska, Zuza Wawro, witamy państwa w letnich, mam nadzieję, nastrojach, bez względu na pogodę, bo słońce w duszy to jest przepis na 24 godziny, proszę państwa, a weekend kulturalny dzisiaj muzyczny z takim najbardziej nasłonecznionym miejscem na Wybrzeżu Bałtyckim, bo z Gdynią będzie związany. W studio pan Maciej Farski, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Współorganizator Ladies Jazz Festival, a pełna nazwa Energa Ladies Jazz Festival i to już 22. Festiwal Dam Jazzu w tym roku od 20 do 26 lipca. Panie Macieju, czy prawdą jest, że jeśli lubimy obserwować gwiazdy, to koniecznie musimy się wybrać na wakacje do Gdyni, na plażę, a jeżeli już mówimy o gdyńskiej plaży, nie tylko miejskiej, to koniecznie gdzieś niedaleko Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej, to wtedy możemy obserwować gwiazdy jazzu?
5: Nie musimy, ale to jest wskazane.
4: Dla dobrego nastroju
5: teraz.
4: Też?
5: Ten festiwal w ogóle jest dla dobrego nastroju. Specjalnie jest latem, specjalnie jest w Gdyni, specjalnie jest nad morzem. Ci, którzy mają codzienne takie déjà vu i budzą ich takie czarne, dziwne ptaki, to mogą właśnie w Gdyni doświadczyć białych ptaków, których tamci nie lubią, a drą się tak samo pięknie, tylko zupełnie inaczej. I w tym roku rzeczywiście bardzo dużo gwiazd. 13 koncertów, 7 dni. To jest szaleństwo.
4: Tym razem.
5: Trochę nawet pewnie za dużo. Nie wierzę, że ktokolwiek prócz nas, którzy tam będą zawodowo, zobaczą te wszystkie koncerty. No tak się zrobiło.
4: Wszystko jest kwestią wyboru.
5: Ależ oczywiście, że tak. I portfela. To nie da się ukryć.
4: To prawda.
5: Ale zachęcam. Zachęcam, bo zgadza się, w tym roku trochę bardziej jazzowe gwiazdy, więc być może trzeba więcej powiedzieć, ale każda z czymś wyjątkowym.
4: Proszę pana, ale to zapewne się nie zmienia. Gwiazdy, ale i konkurs.
5: Konkurs dla młodych adeptek.
4: To właśnie,
5: tak, oczywiście. 10. edycja. Do 21 czerwca kończymy zbieranie zgłoszeń. Potem jury sobie siada, otwiera te koperty, wysłuchuje, wybiera 4 laureatki, zaprasza je. I te dziewczyny mają przygotować 45-50-minutowe swoje show. I z mojego doświadczenia, naprawdę z roku na rok jest coraz fajniej, coraz lepsze to przygotowanie. Na początku to było, przyjechałam z kilkoma chłopakami, których zgarnęłam, nie wiem, na korytarzu w szkole muzycznej i pokażę, że śpiewam wszystko. A to jedną piosenkę Arety, a to jedną piosenkę Zdzisławy Sośnickiej, a to jedną piosenkę Franka Sinatry. No, skądkolwiek bym wzięła, pokażę, że śpiewam wszystko, a nuż może ktoś mnie usłyszy. A teraz to są programy, to są recitale. To jest naprawdę fantastyczny koncert. Trochę współczuję, ale oni biorą za to pieniądze, więc niech się jury im dręczy i męczy. Chciałbym tylko, żeby wybrało jedną osobę, bez względu na to, jaka jest jakość, bo No bo jest całkiem zacna nagroda. Dziewczyny, które są poprzednimi finalistkami i laureatami

0: artystkami naprawdę coraz więcej osiągają. One się szczycą tym festiwalem. Tak, ten festiwal zaczyna im pomagać. One też tworzą aurę tego festiwalu, że warto. Polecam.
1: Warto, a ten występ taki, powiedzmy, że oficjalnie sprawdzający zwyciężczynię, też w znamienitym miejscu.
0: No tak.
1: Prawda? Tak. Przed taką publicznością, wśród takiego muzycznego towarzystwa.
0: Ideą w ogóle tego festiwalu jest, żeby po koncercie jazzowym ludzie wyszli uśmiechnięci. A takim planem, żeby nie było tak jak na niektórych jazzowych koncertach, że na scenie jest więcej publiczności niż na widowni. I już. I to chodzi o to, że to właśnie lato, ciepło, swoboda.
1: Plaża.
0: Rano nic się nie dzieje festiwalowego, więc możesz sobie zwiedzać, chodzić, opalać się, sprawdzać, do której knajpki pójdziemy wieczorem i ewentualnie coś zająć. O właśnie. A potem jest wieczór.
1: No właśnie, bo jazz to muzyka, która nie uznaje schematów, a taką największą siłą, zdaje się, jazzu to jest jej autentyczność. A jeśli chodzi o publiczność, to ta wspólnotowość przeżywania.
0: To akurat na każdym koncercie. To jest fenomen, którego nic nie zabije, żadne streamingi czy cokolwiek innego, co się wymyśli. I AI tego też nie podrobi. Po prostu, jeżeli ten ktoś gra, śpiewa, ja zaczynam to odczuwać wszystko jedno jak. Ten ktoś dostaje ode mnie tak zwany brutalny feedback. I potem on mi, dokładnie tak jak Iga, czy ostatnio Maja na korcie, wali jeszcze mocniej albo jeszcze bardziej inteligentnie i ja dostaję znowu piłkę na swoją stronę, znowu to przeżywam, analizuję króciutko i wysyłam sygnały. Dzięki temu może być magia.
1: No to ja nie będę używać porównań, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Ja się
1: zostańmy
0: na tym nie
1: przy tych tenisowych. Proszę pana, w takim razie występy plus konkurs. Konkurs mamy omówiony. Zapraszamy państwa na gwiazdy. Te miejsca to już tradycyjnie, prawda? Konsulat Kultury w Gdyni.
0: Tak, konsulat
1: kulturalnie bardziej, tak.
0: Och, to
1: blisko.
0: Jest sala na 100 parę osób i, tak. to jest frajda widzieć kogoś tak blisko i naprawdę każde mrugnięcie okiem można wtedy zauważyć. To jest zupełnie co innego. Teatr Baduszkowej, Teatr Muzyczny w Gdyni. Jeden koncert też po raz 10 w historii festiwalu w Wejherowie, Filharmonia Kaszubska. Może od razu powiem, tam wystąpi Yvonne Sanchez. Ona bardzo dawno nie była w Polsce, a proszę nie dziwić się temu nazwisku, to jest Polka. Ona była nawet basistką Józefa Skrzeka. Ale gra świetnie, śpiewa cudownie. Jest jedną z najlepszych jazzowych wokalistek i autorek jazzowych Czech. I nie tylko Czech. I nie wiem, dlaczego tak rzadko przyjeżdża do Polski, więc zaprosiliśmy ją ponownie po 20
1: teraz.
0: Latach.
1: Tak. Ja wiem, że całego programu nie omówimy. Przypomnijmy tylko, że na stronie festiwalu ladiesjazz.pl.
0: Tak, na stronie festiwalu, czy też na
1: bardzo
0: Facebooku można znaleźć wszystkie wydarzenia koncertowe. Oprócz jeszcze tych kandydatek, na które czekamy i które jury wybierze. Wtedy będziemy też ogłaszali imiona i godziny koncertów konkursowych.
1: No to zacznijmy od Stacey Kent z orkiestrą.
0: To ja mogę państwu powiedzieć, że jeżeli nie kupili państwo biletów na Stacey Kent z orkiestrą, to nie kupią państwo biletów na Stacey Kent z
1: bardzo pozytywna wiadomość, słyszę.
0: Ale Stacey Kent ma dwa koncerty w tym roku i każdy z tych koncertów jest inny. Nie tylko w podejściu, czyli raz z orkiestrą, raz bez orkiestry, ale również zapowiedziała, że nie powtórzy się żadna piosenka. I ten, który omawiamy jako drugi, ale będzie pierwszy, bo w piątek festiwalowy w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Stacey Kent wykona w trio ze swoim mężem i jeszcze jednym gitarzystą. I będą grali również te utwory z płyty, która wyszła w kwietniu, która w ogóle nie była prezentowana w naszym kraju. A w różnych rozgłośniach jazzowo-jazzowych z rzadka. Także czeka nas tutaj również
1: premiera,
0: atrakcja.
1: Premier.
0: Nie tylko, że orkiestra jest tam, ale tutaj będą również nowe piosenki, oczywiście okraszone przebojami, bo to niemożliwe, żeby mieć taką karierę, która w gruncie rzeczy też zaczęła się od tego momentu, kiedy przyjechała na pierwszy festiwal Ladies Jazz do Gdyni w 2005 roku. I my się lubimy i po prostu to jest jedna z ostoi takiej elegancji, spokoju, ciszy. Można się naprawdę zrelaksować i wcale nie usnąć. Naprawdę.
1: No, to cecha Ladies Jazz Festivalu. Przypomnę, w tym roku 20-26 lipca Energa Ladies Jazz Festival. Gdynia, Teatr Muzyczny imienia Danuty Baduszkowej, Konsulat Kultury, Filharmonia Kaszubska w Wejherowie, a w studio pan Maciej Farski, współorganizator.

0: organizator festiwalu, na który Państwa zapraszamy. Proszę się nie zrażać tym, że na niektóre koncerty no już biletów niestety nie można kupić, ale do Gdyni zawsze zapraszamy. Stulecie Gdyni to też fajna okazja, żeby kulturalnie, muzycznie, podróżniczo spędzić czas. Proszę pana, no to jeszcze nie powiedzieliśmy o tej zdobywczyni nagrody Grammy.
1: Dwóch.
0: Tak.
1: Dwóch
0: tak.
1: normalnych i dwóch tak, latynoskich.
0: Tak, tak.
1: I chyba 9 czy 11 nominacji.
0: To powinna powiedzieć zdobywczyni nagród.
1: Tak, 11 nominacji. Eliani Elias. Fantastycznie śpiewa ten mezzosopran, taki niziutki, ojejku, taki ciepły. Tak, ona się urodziła w São Paulo, przyjechała i zrewolucjonizowała Nowy Jork. Piękna dziewczyna, długie włosy, długie nogi i do tego genialnie
0: mężczyzna
1: gra.
0: Mężczyzna w studio, proszę państwa.
1: Herbie Hancock nagrał z nią jedyną swoją płytę fortepianową w duecie, bo ona naprawdę świetnie gra na fortepianie.
0: Czyli dla talentu, nie tylko dla urody.
1: Przede wszystkim dla talentu. Steps Ahead wyrosło dzięki niej na zupełnie inną grupę niż była przed chwilą, kiedy ona tam weszła. A potem koledzy ze Steps Ahead, jak już nie było Steps Ahead, zawsze chcieli z nią grać, a potem jeszcze ona. I znowu w maju wydała płytę. Koncertową płytę zagra w tym swoim evansowskim trio, bo jej basistą jest Mark Johnson. Normalnie jej mąż, cichutki, niziutki, przemiły pan. Jeśli są ludzie, którzy twierdzą, że solo kontrabasowe jest nudne i wtedy można wyjść na papierosa, to nigdy go nie słyszeli. Mm-hmm. Naprawdę. To jest tak rzewne granie, takie urocze, takie wchodzące do serca i do kości. Dla niego samego można iść na ten koncert.
0: No
1: naprawdę. Tak uważam.
0: Podobnie jak kontrabasista Pata Metheny.
1: Na przykład.
0: Prawda?
1: Właśnie.
0: Więc dlatego zapraszamy państwa.
1: I Eliani będzie grała bosy, samby, będzie ciepło, będzie lato. Będzie można sobie pójść na plażę, kupić coś do jedzenia i jeszcze popatrzeć, jak zachodzi słońce. Albo jak... kutry wypływają, żeby złapać coś tam jeszcze w tej zatoce.
0: A później cieszyć się konsumpcją ryb.
1: Tak.
0: Proszę państwa, brazylijskie rytmy, które będą łączone z jazzem Eliani Elias.
1: Tak, to będzie sobota.
0: Wspaniale.
1: A przed nią o 18:00 gala przebojów piosenek, przebojów Piotra Szczepanika.
0: No właśnie, cóż to za projekt tegoroczny?
1: To jest tak, że...
0: Jakaś innowacja.
1: Nie, raczej nie, tylko po prostu Piotra Szczepanika nie ma z nami. Tak się złożyło, jest gdzie indziej. A już od lat zapraszamy osoby, które są godne tego, które są warte tego, które należy cenić za życia. Tak, przy Piotrze Szczepaniku nam się nie udało. Długo walczyłem, żeby takie osoby były na naszym festiwalu i były. I Grażyna Łobaszewska, fenomenalna gwiazda.
0: No tak.
1: I Ewa Bem, dwukrotnie. Mm-hmm. I Krystyna Prońko. I tutaj, zamiast Piotra Szczepanika, cała gala, no śmietanka, jaką udało się zebrać. Bo Dorota Miśkiewicz, bo niejaki Henryk Miśkiewicz, żyjący najlepszy saksofonista, jakiego mieliśmy i jakiego mamy do tej pory. Napiór ze swoim zespołem.
0: Tak,
1: napiór ze swoim zespołem i do tego jego aranżacje. Fantastyczne. Wszystko jest. Rozpoznasz ten utwór po czwartym takcie w najgorszym wypadku.
0: Na przykład. Goniąc kormorany, puste koperty.
1: Na przykład.
0: Kalendarze
1: no,
0: żółte.
1: Kalendarze, tak, oczywiście.
0: Albo kochać. To wakacje.
1: Te przeboje się pojawią, ale oprócz nich jeszcze, żeby zacząć, bo mamy ladies, Adam Nowak.
0: O.
1: Raz, dwa, trzy. A później jeszcze Anna Serafińska, Monika Bożym, Iza Kowalewska i Krystyna Stańko.
0: No cóż tu więcej chcieć.
1: To będzie. Nawet się obawiam, że ten koncert Eliani Elias być może będzie troszeczkę później, bo może się przedłuży, bo nagle tych bisów będzie więcej, bo się okaże, że miało więcej przebojów niż 4, o których wszyscy wiedzą. Mhm. I to też warto. Amerykanie mają coś takiego jak American Songs Book. To jest taka koncepcja w gruncie rzeczy. Mają swoje biblioteki, tam zgrywali folk, zgrywali country, bluesowców, którzy pierwsi zaczynali. Mają pierwsze nagrania jazzowców, którzy się zmieścili już w moment nagrywania i udało się, i mają ragtime'y i to można przesłuchać, można podziwiać. I oni, proszę państwa, są tak dziwni, że nie tylko wybrali Trumpa, ale oni są tak dziwni, że oni tej muzyki swojej słuchają. I nagradzają tych ludzi tak, że oni mogą żyć i nie czekać na to, czy będą mieli ZUS, czy nie. taki kraj. My czegoś takiego

0: Jego nie mamy, a mamy mnóstwo fantastycznych piosenek, które należałoby odmładzać, przekazywać, tłumaczyć na polski współczesny, pokazywać temu młodemu człowiekowi, że naprawdę to nie jest tak, że to się zaczęło od Lady Punk, nie
1: albo
0: umniejszając
1: kilka bitów,
0: czego, tak, nie umniejszając jakiemukolwiek zespołowi, który zamiast nich bym wybrał, bo to jest nasze dziedzictwo, a my się tym w ogóle nie szczycimy. No to mamy ten element tutaj edukacyjny, ale tylko i wyłącznie edukacyjny. A to może być naprawdę odkrycie dla bardzo wielu. Przeszukiwałem. Nie ma zbyt wielu ludzi, którzy się rzucili i zrobili covery Piotra Szczepanika, żeby były fajne. Ja sam pamiętam gościa albo z brodą, albo bez brody, który miał fajkę. No i właśnie te żółte kalendarze, kormorany i koniec. I
1: zdaje się, kochać było w
0: ale oczywiście, że tak, ale to jeszcze chodzi, żeby ta interpretacja była własna, taka, że to może być utwór mój,
1: tak, tak.
0: Ale żeby słuchacz wiedział, skąd to pochodzi. To jest wartość coveru. Ja wiem, że stawiam poprzeczkę dość wysoko, ale mam tutaj pewną dewiację zawodową i tak właśnie dobieramy. Polecam. Naprawdę polecam, to może być fantastyczne podwieczorkowe spotkanie przy muzyce całorodzinne.
1: No to zapraszamy, czyli największe hity, które właściwie to od pokoleń poruszają serca.
0: Oprócz tego spektaklu mamy jeszcze dwa inne. Agnieszka Wilczyńska przedstawi swój w gruncie rzeczy spektakl, recital napisany pod dyktanto albo dlatego, że zadziałał bestseller na tę panią i dwie inne, które jej pomagały pisząc teksty i muzykę, Tańcząca z wilkami. Po iluś latach, po sławnym filmie, po tym filmie, który dziesięciolecia był odrzucany przez wszystkie wytwórnie, aż w końcu Kostnerowi udało się zachęcić kogoś do dzieła jego kumpla, który u niego na podłodze czasami sypiał, bo nie miał za co spać. No i wyszedł genialny film z 10 Oscarami chyba?
1: Tak.
0: Tylko?
1: Tak, tylko.
0: A potem, no tak, feministyczna wersja Tańcząca z wilkami, bo jak to możliwe, żeby takie coś nie było na festiwalu Energa Ladies Jazz Festival, kiedy my pokazujemy, że rolą kobiety w świecie w ogóle, ale dla nas przede wszystkim w świecie muzyki, nie jest tylko to, żeby przyniosła odrobinę piękna i luksusu na scenę, tylko pokazać, że to jest w 100% wartościowy człowiek i bez niego te utwory to brzmiałyby inaczej.
1: Twórczy.
0: Nawet jeśli, kurczę człowiek. Blade, przepraszam najmocniej, ona tylko śpiewa. To tylko zaśpiewajmy tak jak ona. Mm-hmm. I już.
1: Czyli
0: i będzie fantastycznie.
1: Agnieszka Wilczyńska.
0: Agnieszka Wilczyńska, a dzień później Sonia Bohosiewicz.
1: No właśnie, to jest dopiero zaskoczenie, skojarzenie.
0: Tak, naprawdę?
1: Tak.
0: A Ekscentrycy, gdzie ona śpiewała te wszystkie piosenki?
1: To prawda,
0: I została nagrodzona, ale tak po cichu,
1: ale
0: przez,
1: tutaj tak oficjalnie.
0: Przez muzyków. I ona przygotowała 10 sekretów Marilyn Monroe.
1: I to będzie 10 utworów muzycznych?
0: Tak, 10 utworów muzycznych, tak. I oba koncerty będą właśnie na wyciągnięcie ręki. Będzie można zobaczyć, czy poszło oczko w pończosze i będzie można zobaczyć, czy potknęła się na obcasie, w jaki sposób dała, nie wiem, rzęsą znak basiście, żeby skończył już, bo dwa takty i jest koniec utworu. To wszystko będzie przed nami, bo te dwa koncerty są również w Konsulacie Kultury.
1: No, to na wyciągnięcie ręki.
0: Tak.
1: Publiczności,
0: i tam jest tylko
1: artyści.
0: 100 parę miejsc. Więc należy się spieszyć, żeby kupić bilety.
1: Żeby jeszcze zarezerwować sobie coś.
0: To są dwa ostatnie ogłoszone koncerty, więc na pewno jeszcze są bilety na te koncerty. Polecam.
1: A panie Macieju, wspominał pan amerykańskie, powiedziałabym, dokonania, jeśli chodzi o muzykę, jakąś historię muzyki. No to nie mogę nie zapytać o ten New York Voices.
0: To ja z przyjemnością odpowiem. Tak. New York Voices, giganci wokalnego jazzu. Być może powiedziałem coś, co jest niezrozumiałe u nas, bo sam koksowniki pamiętam zupełnie z innego momentu historii i zupełnie innego miejsca, niż to, że tam się spotyka 6, 12, 15, 4, 2 chłopaków, grzeją sobie ręce i śpiewają coś, co sami wymyślili, albo coś, co słuchała ich mama, ciocia czy wujek i śpiewają to na głosy. U nas nie ma takiej koncepcji. U nas ten koksownik to jest kilku panów z otwartymi kałakami, 81 rok. Też grzeją ręce. I na szczęście tylko grzali najczęściej ręce. W każdym razie New York Voices po tym, jak Manhattan Transfer powiedziało: szanowni państwo, my już jesteśmy troszkę zmęczeni. Owszem, będziemy śpiewali, ale

0: już nie będziemy jeździć w trasy.
1: No tak, ta trasa pożegnalna. Tak.
0: I to jest trasa pożegnalna New York Voices. I oni zadzwonili do nas. I takim ludziom się nie odmawia. I oni poprosili, czy nie mogłaby z nimi wystąpić Ula Dudziak, bo to nie jest tak, że oni znają Ulę Dudziak, bo ona mieszkała w Nowym Jorku. Tylko oni znają Ulę Dudziak tak, bo Ula Dudziak dawała im pierwsze rady i robiła kanapki, jak oni nie mieli za co tych kanapek kupować w sklepach.
1: To się pamięta.
0: Tak. I to jest taka ciocia kumpela dla nich i Ula Dudziak będzie jedynym gościem na tej światowej trasie New York Voices w ogóle, także to jedna atrakcja. To jest ostatni koncert w naszym kraju. Już więcej nie przyjadą jako New York Voices. Jeśli chodzi o te Grammy, to też ich mają kilka i 9 nominacji. Nie pamiętam. 5 Grammy. Tak, 4 Grammy zespołowe i Kim jako współuczestnicząca w płycie, która dostała Grammy, a którą firmuje Bobby McFerrin. Czyli umiejący, potrafiący, śpiewają standardy, śpiewają swoje własne wersje piosenek z Paula Simona i paru jeszcze innych artystów. Jest czego posłuchać, jest co rozpoznać i nagle się okaże, że być może połowę tego repertuaru państwo znają, tylko u nas nie ma takich rozgłośni, które by to puszczały tak często, żeby można było skojarzyć, a kto zacz. Są świetni i to jest ostatnia szansa w naszym kraju, żeby ich zobaczyć. Potem trzeba będzie jeździć do innych miejsc na świecie. Ale oni kończą w tym roku tę trasę i potem już nie będzie New York Voices w ogóle, chociaż obiecali, że wydadzą jeszcze kilka płyt.
1: Muzycznych koncertów i w ogóle wyjazdów na koncerty, czy wyjść na koncerty nie warto odkładać, bo nigdy nie wiadomo, czy za czas jakiś będziemy mieli szansę jeszcze raz tych artystów, te artystki usłyszeć.
0: Ale to na dodatek może być tak, że to właśnie na tym koncercie zdarza się coś, o czym ludzie później opowiadają dyrdy mały, a ja to widziałem, słyszałam i ja wiem, jak było naprawdę.
1: No, ale poza tym te emocje, ta wspólnotowość, bliskość, taki w sumie emocje, prawdziwy dialog z muzyką.
0: A jaka frajda zobaczyć prawie 1000 osób wychodzących z teatru muzycznego, szczęśliwych i mówiących, że jazz ich nie pogryzł.
1: Prawda?
0: Tak.
1: Proszę państwa, zapraszamy do własno osobistego sprawdzenia, czy jazz gryzie, czy nie. Ladies Jazz Festival. Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca, oczywiście Gdynia, a oczywiście w studio Polskiego Radia 24 gościliśmy współorganizatora, pana Maćka Farskiego. Bardzo dziękuję za te informacje i zapraszamy do Gdyni.
0: To ja dziękuję i do zobaczenia tam właśnie.
2: Weekend kulturalny.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam.
6: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
8: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Nawet 42 stopnie mogą pokazać termometry w ten weekend. Synoptycy i lekarze ostrzegają przed upałem. Żar będzie lać się z nieba w całej Polsce, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
12: Przed nami

0: weekend z bardzo wysoką temperaturą. Już dzisiaj na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem pierwszego i drugiego stopnia, natomiast w sobotę i niedzielę obejmą one cały kraj, a stopień ostrzeżenia w wielu miejscach zostanie podniesiony do trzeciego, najwyższego stopnia.
1: Wysokie temperatury stanowią zagrożenie dla dzieci i osób starszych. Służby apelują o unikanie przebywania na słońcu, nawadnianie oraz noszenie przewiewnych ubrań. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców alerty z ostrzeżeniami. Rosną pytania o bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów po wczorajszym ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 19-letni napastnik ranił łącznie 4 osoby, 2 pacjentki, lekarza i pielęgniarkę. Mężczyzna został obezwładniony przez lekarzy tuż po tym, jak zatrzymała go policja. Śledczy postawili mu zarzuty usiłowania zabójstwa. Pacjenci jastrzębskiego szpitala są w szoku po tym zajściu.
2: Przerażające, to nie wiem. Ktoś to mówił w mediach bodajże, że ochrona miała jakieś znaczenie, że go wpuściła, ale gdzie tu jest ochrona? W szpitalu nie ma ochrony.
3: Uważam, że powinny być jakieś przynajmniej podstawowe kroki podjęte, żeby to bezpieczeństwo poprawić. Na ulicy też się może coś takiego zdarzyć, wiadomo. Nie da się wszystkiemu zapobiec. Pytanie, czy to się nie będzie powtarzać.
1: Stan ofiar nożownika jest stabilny, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 19-latek w chwili ataku był pod wpływem narkotyków, może mu grozić dożywocie. Rosja jest beneficjentem polsko-ukraińskiego sporu, uważa były funkcjonariusz Agencji Wywiadu Wincent Sewerski. Gość podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów skomentował odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu przed konferencją dotyczącą odbudowy jego kraju. Kreml już od dłuższego czasu może cieszyć się z obrotu spraw w Europie, mówi Sewerski.
4: Ja jestem przyzwyczajony, nauczony do myślenia przyczynowo-skutkowego i oczywiście na końcu tego jest zawsze to pytanie, komu to służy. I dopiero zaczynamy od tego momentu analizę różnych zdarzeń, prawda? Cofając się czasami do tyłu i stawiając pytania, komu to służy. Służy im, a jak coś cuchnie Kremlem, to tam jest na 100% Kreml.
1: Wołodymyr Zełenski nie przyjechał na konferencję odbudowy Ukrainy do Gdańska po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Prezydenta Ukrainy zastąpiła szefowa tamtejszego rządu Julia Świrydenko.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: 33 minuty po godzinie 21. W Gdańsku widać cud odbudowy. Miasto powstało z ruin po II wojnie światowej. Ma też swojego ducha, który dał Polsce, Europie i światu solidarność. To samo czeka teraz Ukrainę, mówił premier Donald Tusk na konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy. I od tego zaczniemy stan dnia.
7: Stan dnia.
6: A gościem stanu dnia jest dr Andrzej Janusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego. Dobry wieczór, panie doktorze.
8: Dobry wieczór.
6: Panie doktorze, w zakończonej w Gdańsku dwudniowej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy wzięło udział około 7,5 tysiąca uczestników. 70 delegacji państwowych, 30 delegacji organizacji międzynarodowych. W wydarzeniu uczestniczyło też blisko 5 tysięcy przedstawicieli biznesu. Niemal 200 umów biznesowych, listów intencyjnych, kontraktów między polskimi a ukraińskimi firmami. To wszystko zostało podpisane. A mimo to, czy brak Wołodymyra Zełenskiego to był problem?
8: Znaczy ja myślę, że efekt jest bardzo pozytywny. Także oczywiście ten konflikt między Polską a Ukrainą w kategoriach tych ocen historycznych i decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu tej jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA, później w odpowiedzi na to po jakimś czasie odebranie orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego prezydentowi Zełenskiemu na pewno wprowadziło pewną taką nerwowość przed tą konferencją. Natomiast no, dobrze się stało, że jednak rząd ukraiński był reprezentowany na najwyższym poziomie przez panią premier. No i tak jak pan redaktor powiedział, dopisali inni uczestnicy. Ja myślę, że najważniejsze przesłanie tej konferencji jest takie, że no bo mówi się o odbudowie, tak, to znaczy założenie podstawowe, a jeszcze powiedzmy 4 lata temu, jak ta wojna się zaczynała, pamiętamy, jak to wszystko było, że no, niektóre państwa Zachodu nie wierzyły, że Ukraina się utrzyma. Akurat Polska wierzyła i myśmy na samym początku dali bezprecedensową pomoc i militarną, i humanitarną.

0: po tych 4 latach no, stan świadomości jest zupełnie inny. To znaczy scenariusz bazowy, który dzisiaj obowiązuje w państwach Zachodu, jest taki, że Ukraina utrzyma swoją niepodległość. W związku z tym, jak się utrzyma swoją niepodległość, będzie odbudowywana przy pomocy no, głównie państw Zachodu, świata Zachodu. W związku z tym to jest najważniejszy, najbardziej pozytywny przekaz z tej konferencji. W związku z tym konferencja oczywiście ma poza tym takim aspektem biznesowym, że zostały podpisane pewne już umowy, no ale my jeszcze jesteśmy na tym etapie, no, że wojna cały czas trwa, ale scenariusz bazowy, podstawowy jest taki, że Ukraina utrzyma swoją niepodległość. Czyli z punktu widzenia Ukrainy obroni się, czyli wygra tą wojnę, no bo nie zostanie zaanektowana, a plan Putina wiemy, że był, że miała być cała zaanektowana. W związku z tym no to jest bardzo dobra wiadomość i myślę, że też te ostatnie tygodnie, jak obserwujemy to, co się dzieje w wojnie między Rosją a Ukrainą, Ukraina jednak no, znalazła nowe sposoby, prawda, omijania obrony powietrznej Rosji. W tej chwili już te ataki, które następują, zupełnie zmieniają ten przebieg wojny. Ukraina złapała jakby drugi oddech i teraz ta deklaracja prezydenta Zełenskiego, że daje 40 dni, chce wzmocnić te ataki głównie właśnie na zaplecze logistyczne armii rosyjskiej, no, napawają pewnym optymizmem.
1: Panie doktorze, no ale cały czas w tle są te relacje polsko-ukraińskie. Cały czas gdzieś, mimo tych wszystkich dobrych informacji, które płyną, cały czas gdzieś ta zadra w sercu jest. Politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczynają oddawać odznaczenia, które otrzymali od Ukrainy. Przypomnę, 2022 rok to rząd Mateusza Morawieckiego. Śladem Jarosława Kaczyńskiego poszedł m.in. Mariusz Błaszczak. Proszę posłuchać, co na ten temat mówił na antenie Polskiego Radia 24 były prezydent Bronisław Komorowski.
2: W pełni, no, zgadzam się w pełni. To jest w ogóle polityka z piaskownicy, no, dla mnie.

0: już jakoś uda się jakoś tę sytuację wyciszyć.
1: Znaczy ja myślę, że to jest jakby, to w tej chwili jeszcze jest ten echo tego, tej decyzji prezydenta Nawrockiego. Później no, wiemy, że ze strony ukraińskiej też trzech prezydentów oddało swoje ordery Orła Białego, idąc w kierunku być solidarni z prezydentem Zełenskim. Też wielu urzędników wysokich ukraińskich, którzy byli odznaczeni innymi odznaczeniami polskimi, też te odznaczenia oddało. W związku z tym no, można powiedzieć, że taką odpowiedzią jest ta decyzja polityków Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele, którzy idą jakby w kierunku takiej no, solidarności z prezydentem Nawrockim. Ale ja myślę, że to już to się zakończy niedługo. To znaczy to są takie powiedzmy echa jeszcze tej decyzji prezydenta Zełenskiego najpierw, bo przypomnijmy, że od tego się wszystko zaczęło, no i potem odpowiedzi prezydenta Nawrockiego.
0: Szczególnie, że jeżeli panie doktorze, jeżeli pan pozwoli, to a propos tej odpowiedzi prezydenta Nawrockiego, w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla Wprost, gdzie zapytano o ocenę decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu, 53,3% badanych odpowiedziało, że słusznie, że to był dobry krok.
1: No tak, znaczy wiemy, że też no inne badania też, ten dzisiejsze też opublikowane badanie Ibrisu o zaufaniu do polityków no wskazuje na rekordowe poparcie dla prezydenta Karola Nawrockiego. Ja też wiążę to z tą decyzją, że część osób, które nawet na co dzień do tej pory nie deklarowały wsparcia dla prezydenta Nawrockiego, po tej jego decyzji w tej chwili no, zaczęły deklarować poparcie dla prezydenta. Także na pewno z punktu widzenia prezydenta Nawrockiego widać, że większość polskiego społeczeństwa jakby jest za tym, co prezydent Polski zrobił. Natomiast myślę, że wchodzimy, bo jeszcze wracając do tego pana redaktora pytania, co dalej, jak to się rozwinie. Ja myślę, że w tej chwili przechodzimy w taką fazę takiego urealnienia tych relacji i też w kategoriach politycznych. To znaczy mamy sytuację taką, że Ukraina obroni swoją niepodległość. Ukraina w tej chwili już myśli o tym i bardzo dobrze, co dalej. Ukraina ubiega się o przyjęcie do Unii Europejskiej. Ukraina ubiega się o przyjęcie do NATO. Jeśli nie do NATO, będzie chciała mieć jakieś traktaty bezpieczeństwa podpisane z państwami Zachodu. W związku z tym wchodzimy w taki element już takiej realnej, nazwijmy to trochę już powojennej, polityki. Co prawda wojna jeszcze trwa, ale już zaczynają być te scenariusze powojenne. A jeśli są scenariusze powojenne, no to nasi politycy też do tego się muszą odnosić i patrzeć, co będzie dalej. No i teraz oczywiście już się pojawiają pewne sprawy, no między innymi zastanawianie się, no, że jednak powiedzmy Ukraina w pewnych wymiarach, jak będzie w Unii Europejskiej, to będzie konkurentem dla Polski. Czyli jeśli chodzi o rolnictwo, o inne sprawy, prawda, jest kwestia szeroko pojętego bezpieczeństwa. No, w tej chwili Ukraina ma, można powiedzieć, najmocniejszą armię w Europie. W momencie, kiedy ta armia bardzo dobrze, ona stanie się elementem tego bezpieczeństwa europejskiego, no to też będzie zupełnie nowa sytuacja. Ukraina na pewno to będzie chciała wykorzystać jako wzmocnienie swojej pozycji jako państwa w Europie. No i tutaj na pewno będzie chciała na tej wschodniej flance NATO i w Europie szeroko pojętej środkowo-wschodniej też Ukraina się, nazwijmy to, politycznie rozepchnąć i tutaj no, siłą rzeczy Polska w pewnych wymiarach my będziemy konkurować i to już widać i to jest moim zdaniem, my musimy się do tego przyzwyczaić, to znaczy my musimy wyjść z tej fazy w sposób oczywisty, naturalnej, że my bez pytania, prawda, bezwarunkowo żeśmy poparli Ukrainę, bo w naszej racji stanu Polski jest to, i to jest jeszcze myślenie Józefa Piłsudskiego, no ja jestem z Instytutu Józefa Piłsudskiego, więc mi to jest bardzo bliskie. Józef Piłsudski zawsze mówił, że gwarancją niepodległości Polski będzie to, że będzie też niepodległa Ukraina, bo jeśli jest niepodległa Ukraina, to Rosja traci swój imperialny charakter. Natomiast jeśli Rosja i wtedy jeszcze, prawda, później Związek Radziecki, Ukraina wchodziła w skład Związku Radzieckiego czy Rosji, to wtedy Rosja ma ten imperialny charakter, który zagraża Polsce i innym państwom tutaj Europy Środkowo-Wschodniej. W związku z tym to jest tak ważne. Później to myślenie zostało przejęte przez Jerzego Giedroycia, polską kulturę, i ono weszło jakby do kanonu polskiej polityki zagranicznej. I dobrze, że ono weszło. I myśmy w 2022 roku też jako społeczeństwo odpowiedzieli w pełni.

0: Unii, popierając militarnie i humanitarnie Ukrainę. Natomiast w tej chwili zaczynamy już myśleć i polscy politycy, a przede wszystkim politycy ukraińscy, ja myślę, że też te działania prezydenta Zełenskiego o tym świadczą, już on zaczyna myśleć, co będzie po tej wojnie, jak ta Ukraina w tym układzie europejskim ma się usadowić, prawda? W jakich sprawach w sposób naturalny będziemy ze sobą konkurować? No bo Polska jest tym największym państwem tego regionu. Ukraina jest jakby porównywalna do nas. No wiemy, że teraz jest osłabiona, bardzo wielu ludzi wyjechało, jest wojna, w związku z tym siłą rzeczy jest osłabiona. Natomiast oczywiście ma te w tej chwili spodziewanie mocne siły zbrojne, bo musiała takie siły zbrojne wygenerować. No dostała bardzo duże wsparcie, przede wszystkim jeśli chodzi o uzbrojenie z całego świata. No i zaczyna się rysować nowy scenariusz. Także ja myślę, że powinniśmy już przejść właśnie do tej takiej bardziej realnej polityki i też dzisiejsza ta konferencja, która się kończy w Gdańsku, o tym świadczy i bardzo dobrze, że to Polska jest miejscem, gdzie ta konferencja o odbudowie Ukrainy się odbyła, no bo to też jednak pokazuje sposób szczególny, że jednak te relacje między Polską a Ukrainą, mimo tych pewnych napięć, one mają szczególny charakter.
1: Panie doktorze, ja wspomniałem przy okazji tych medali, że były premier Mateusz Morawiecki, który także otrzymał ukraińskie odznaczenie, zdecydował, że nie zwróci go do Kijowa. To zresztą kolejny raz, kiedy Mateusz Morawiecki robi w drugą stronę inaczej niż jego środowisko polityczne. Teraz organizuje festiwal, który nazywa się Rozwój Plus Wy, w którym ma wziąć udział 1000 osób. W gronie tym nie znajdzie się prezes PiS Jarosław Kaczyński, on nie otrzymał zaproszenia, chociaż jak przekonuje Karol Karski na antenie Polskiego Radia 24, Jarosław Kaczyński jest z mocy swojego autorytetu zaproszony na wszystkie uroczystości i wydarzenia, więc gdyby ktoś miał wątpliwości, to bez zaproszenia pan prezes

0: pojawić. Jak pan odczytuje organizację takiego wydarzenia jednocześnie, kiedy słychać w Prawie i Sprawiedliwości, że największe skupienie PiS ma generować na kampanii Przemysława Czarnka?
1: Znaczy, to jest jakby efekt jednak przyjęcia do wiadomości. Prezes Kaczyński usankcjonował powstanie w ramach Prawa i Sprawiedliwości różnych stowarzyszeń. No wiemy, że jest, prawda, stowarzyszenie właśnie Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, no ale też jest stowarzyszenie, którego szefem w tej chwili jest był wicepremier Jacek Sasin. Są inne stowarzyszenia, prawda, jak Odnowa, która już wcześniej działała. W związku z tym prezes Kaczyński jakby uznał, że no ten taki model do tej pory, który zresztą prezes Kaczyński zawsze preferował, to znaczy bardzo scentralizowanej partii z jego takim bardzo mocnym przywództwem, w tej sytuacji, która w tej chwili jest, no trzeba zmienić na model, jak to teraz prezes Kaczyński mówi, szerokiego namiotu, w którym są różne jakby środowiska, tak? I rozumiem, że w tej chwili Mateusz Morawiecki, idąc dalej, no on chce po prostu tą swoje stowarzyszenie, swoje to środowisko, które już no zostało usankcjonowane, tak jak te inne stowarzyszenia, po prostu wzmocnić. I myślę, że on nawet ten, tak jak pan redaktor powiedział, że to on się inaczej zachowuje, na przykład jeśli chodzi o kwestię oddawania orderu, że on nie chce oddać. On chce jakby pokazywać swoją pewną większą podmiotowość w ramach PiS-u. Też on, wiemy, że mówi o tym, że on się chce odwoływać do też innych grup wyborców. On deklaruje, że on chce odwoływać się do ludzi, którzy do tej pory na PiS nie głosowali i w ogóle nie popierali PiS-u, że on chce przyciągnąć wyborców z zupełnie innych jakby środowisk i o troszeczkę innej wrażliwości
0: społecznej. No i pytanie, do czego to prowadzi? Czy pańskim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość w tym składzie dotrze do końca wyborów, do wyborów generalnie?
1: To znaczy, mi się wydaje, że patrząc na to, co się dzieje jakby po stronie rządowej, to wydaje mi się, że dotrze. To znaczy szansa na to, że Prawo i Sprawiedliwość jednak nie dojdzie do rozłamu, chociaż moim zdaniem jeszcze kilka miesięcy temu no, ta groźba rozłamu w PiS-ie była bardzo duża. Rzeczywiście widać było, że z jednej strony było duże środowisko w PiS-ie, które chciało de facto wypchnąć środowisko Mateusza Morawieckiego z PiS-u, a z drugiej strony też ja miałem takie wrażenie, że też niektórzy politycy z otoczenia Mateusza Morawieckiego, oni sami już myśleli o jakiejś samodzielnej drodze politycznej. W tej chwili moim zdaniem ta groźba rozłamu się oddala, dlatego że no, jako rasowa partia opozycyjna i też inne partie opozycyjne, no, widzą, że no, rząd w tej chwili, koalicja rządowa ma duże problemy, no, związane przede wszystkim oczywiście z tą bardzo głośną sprawą służby zdrowia, szpitala południowego, i w związku z tym widzą jakby pewną perspektywę, szansę, że mają szansę wrócić do władzy, a żeby wrócić do władzy, no to PiS, no to jest to tutaj akurat wszyscy oni się, myślę, że ze sobą ci politycy zgadzają, że no, muszą jednak zacisnąć zęby, dotrwać do wyborów i jednak być na jednej wspólnej liście. W związku z tym wydaje mi się, że kłopoty koalicji rządowej, jak to z reguły w polityce jest, jak rząd ma kłopot, no to opozycja ma radość, w związku z tym te kłopoty, które dzisiaj ma koalicja rządowa, zwiększają szansę, że PiS jednak w całości do tych wyborów pójdzie.
0: Panie doktorze, poruszył pan temat tego, co działo się w szpitalu południowym. No właśnie, i jak ta sprawa pańskim zdaniem jest wyjaśniana? Czy wyborcy Koalicji Obywatelskiej mają takie poczucie, że nad wszystkim czuwa premier i uda się to wyjaśnić albo w jakiś sposób załatwić tę sprawę? Czy to jednak się odbije na Koalicji Obywatelskiej?
1: Znaczy, ja myślę, że to jest sprawa bardzo społecznie nośna i to jest sprawa z punktu widzenia jakby rządzących bardzo dla nich groźna. Dlaczego? Dlatego, że wiemy, że no, sprawa zdrowia, sprawa życia to są sprawy fundamentalne, które wszystkich dotyczą. I powiedzmy, jak czasami, jak politycy, prawda, się rozliczają, jak tam, prawda, czytamy w prasie, że tam ktoś, jakiś polityk jest podejrzewany, że jest zamieszany w jakąś aferę, że tam kilkadziesiąt milionów złotych gdzieś wypłynęło i tak dalej, to ja, oczywiście to budzi pewne na pewno takie potępienie i oburzenie społeczne. Natomiast to jest troszeczkę dla większości

0: myślę, Polaków takie bardzo abstrakcyjne, no bo takie kwoty to dla naprawdę zdecydowanej większości Polaków, no to są zupełną abstrakcją. Natomiast to, żeby dostać się do lekarza, to, żeby no, dotrwać i, prawda, na zabieg, na który się czeka, no, to, no to, to są sprawy fundamentalne i to każdego dotyczy. W związku z tym wszyscy mają jakby poczucie, że to, to są sprawy, które oni rozumieją, które wręcz czują, że to są sprawy, które ich dotyczą bezpośrednio ich egzystencji.
1: No teraz... tak, panie doktorze, tylko pytanie, czy jakby wyborcy też pamiętają, albo inaczej, myśli pan, że prezes Jarosław Kaczyński, który miał operację kolana, no zapewne czekał długo w kolejce, żeby dostać się na to, na tę operację. Ja tylko przypomnę historię z paru lat, kiedy wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, ówczesny wiceminister, kazał przygotować umowę na 1,5 albo 2 miliony złotych i tłumaczył, że do zoperowania jest pierwsze kolano RP. No i Onet poszedł tropem tego, tych słów i ustalał, ile środków i kiedy wpłynęło na konto placówki, w której operowany był Jarosław Kaczyński. No, panie doktorze, no, mam takie wrażenie, że no, trudno nas zaskoczyć, bo my już naprawdę wszystko chyba przerabialiśmy w takich kwestiach.
0: Ja myślę, że myśmy już bardzo dużo przerabiali, natomiast pan rektor mnie zapytał o odpowiedzialność, czy to jest groźne dla obecnej koalicji. Zawsze jest tego typu sprawy, są groźne dla tych, którzy aktualnie sprawują władzę. W związku z tym, gdyby to dziś PiS rządził i miał takie problemy, to dla PiSu byłoby to bardzo, prawda, groźne. Natomiast dzisiaj rządzi Koalicja Obywatelska, no i ta sprawa jakby w kategoriach takich politycznych w Warszawie, prawda, no to jest szpital miejski związany jeszcze z, prawda, nad którym nadzór ma miasto, prezydent Warszawy, który jeszcze, prawda, był rok temu kandydatem w wyborach prezydenckich. W związku z tym w kategoriach politycznych to jest bardzo groźne. W związku z tym wydaje mi się, że politycy Koalicji Obywatelskiej, znaczy ja mam takie poczucie, że Donald Tusk chyba sobie zdaje sprawę, że to jest groźna sprawa, bo przynajmniej jego zapowiedzi świadczą o tym, że on chce wyciągać wnioski. Natomiast oczywiście pytanie jest, czy czas, prawda, czy nie będzie za długo jakby z tym zwlekał, bo myślę, że spodziewam się, że najbliższe notowania, powiedzmy w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, bo to tak mniej więcej, takie pewne wydarzenia społeczne, to tak mniej więcej się odbijają, że po dwóch tygodniach można tak realnie zbadać, zobaczyć, co Polacy o tym myślą. Ja myślę, że jak za dwa tygodnie, nie zdziwię się, że jednak badania, notowania Koalicji Obywatelskiej jednak się obniżą i w związku z tym, jeśli się obniżą, to będzie dowód, że jednak ta sprawa no, jest dla Koalicji Obywatelskiej bardzo groźna.
1: Czy to by oznaczało, że na przykład powinna polecieć jakaś wyjątkowo wysoka głowa? Oczywiście tutaj wielki cudzysłów, ale chodzi o takie polityczne konsekwencje albo oczekiwania społeczne? Nie wiem, minister zdrowia?
0: Ja myślę, że to jest niewykluczone. Zresztą mówi się o rekonstrukcji od razu po wakacjach we wrześniu i być może w ramach tej rekonstrukcji pani minister zdrowia straciłaby stanowisko. Natomiast ja myślę, że też Polacy by oczekiwali, że rząd czy koalicja rządowa powinna wystąpić z projektem zmian systemowych w służbie zdrowia. No bo to nie jest tylko kwestia, prawda, dosypania pieniędzy, chociaż wiemy, że tych pieniędzy w NFZ-cie brakuje, ale to też jest sprawa, wiemy, że ten system po prostu nie działa. I w związku z tym teraz ta partia polityczna, która pokaże pewien projekt wyjścia z tego, pokaże pewne systemowe rozwiązania, w moim przekonaniu ma szansę przekonać przynajmniej część wyborców, żeby oni uwierzyli, że mają pomysł na to, co zrobić, i to się przełoży na poparcie polityczne. Także ja teraz bym oczekiwał, jako powiedzmy obserwator, analityk sceny politycznej, pytanie jest, która z partii, czy właśnie rządowa, czy któraś z partii opozycyjnych, przedstawi projekt reformy służby zdrowia, taki całościowy, systemowy. Bo moim zdaniem tego po prostu w tej chwili brakuje i ja myślę, że na to też czekają w tej chwili obywatele.
1: Szczególnie, że patrząc na sytuację i ostatnie wyniki Najwyższej Izby Kontroli, że w 90% badanych placówek szpitalnych łamano normy organizacji pracy, a rekordowy dyżur trwał aż 70 godzin i 10 minut. To są właśnie te ustalenia z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej szpitali klinicznych. No to mam wrażenie, że oczekiwania nie są w stronę jednego lekarza radnego, tylko oczekiwania są chyba tak na szerszą skalę. To jeszcze na koniec zapytam, nie ma pan poczucia, tak że jest. W całej tej sprawie nie ma minister zdrowia, że ona gdzieś zniknęła, że ona jest niewidoczna, że tym wszystkim, całym tym kryzysem zarządza jednak premier?

0: Tak, znaczy rzeczywiście pani minister mi brakuje. No wiemy, że w ostatnich godzinach ona bardziej już medialnie zaczęła występować, natomiast no jej reakcja na pewno jest spóźniona, bo jednak jako minister zdrowia powinna no tutaj od razu jakby reagować. Natomiast no tutaj też no ta systemowy problem się znów pojawił, dlatego że przypomnijmy, że ta sprawa tego konkretnego szpitala, no to jest szpital jakby miejski, czyli widać było, że na początku głównie odpowiedzialność jakby wziął Rafał Trzaskowski. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że on szybko, prawda, odwołał zarząd, odwołał radę nadzorczą. Widać, że on jakby się tym tematem przejął i tutaj jakby podjął takie dosyć szybkie działania. Natomiast no wiemy, że w tej chwili tam weszły kontrole, audyty i sądzę, że no w ciągu tygodnia, dwóch, no powinniśmy już poznać dużo więcej pewnych szczegółów, pewnych sytuacji, które w tym szpitalu są, no bo wiemy, że tam są jakieś sygnały, że nie tylko kwestia, prawda, tego byłego radnego pana doktora dotyczy, natomiast tam są też inne różne patologie, prawda, wiemy, że jest śledztwo prokuratury w sprawie 20 zgonów w tym szpitalu, jest prowadzone, są inne kwestie, są kwestie finansowe.
1: To też prawda, tego jest dużo, szczególnie no jeszcze
0: tego
1: też
0: jest dużo i w związku z tym no to troszeczkę taka robi, taka się kumulacja, lawina tego, tych problemów. W związku z tym no na pewno opinia publiczna będzie obserwowała to z bardzo dużą uwagą.
1: No jeszcze trzymam kciuki, że jednak pan doktor sygnalista, który zgłosił całą tę sprawę, jednak nie będzie zbywał milczeniem kilkudziesięciu pytań prokuratury. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Andrzej Janusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego, był gościem Stanu Dnia. Panie doktorze, spokojnego wieczoru i mam nadzieję, że trochę chłodniej się zrobi, bo zapowiadają upały, że
0: wszyscy czekamy trochę, żeby było chłodniej. Dziękuję bardzo i dobranoc.
1: Wiadomo, czyja to wina. Dziękuję bardzo, spokojnej nocy.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
5: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
6: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
0: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rośnie liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi w Wenezueli. 50 tysięcy osób jest zaginionych. To wspólny polsko-ukraiński sukces, tak o konferencji w Gdańsku mówią eksperci. Od 30 do 40 stopni w Polsce, przed nami fala upałów, w poniedziałek burze. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Co najmniej 920 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Wenezueli, a ponad 3300 zostało rannych. Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans może być znacznie wyższy. Według ONZ liczba zaginionych to ponad 50 tysięcy. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, która jest niezwykle skomplikowana, bo istnieje niebezpieczeństwo wstrząsów wtórnych. Do kataklizmu doszło w północnej części kraju w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego.

0: Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Zakończona w Gdańsku konferencja odbudowy Ukrainy była wspólnym polsko-ukraińskim sukcesem. Tak dwudniowe spotkanie ocenia część ukraińskich działaczy obywatelskich mieszkających w Polsce.
1: W konferencji wzięło udział 61 delegacji z kilkudziesięciu krajów. Do Gdańska przyjechali prezydenci, premierzy i ministrowie z państw wspierających Ukrainę. To wspólny sukces organizacyjny Polaków i Ukraińców, powiedziała Polskiemu Radiu Natalia Panczenko z organizacji Euromajdan Warszawa.
2: Ja widzę absolutny sukces. Chyba wszyscy, którzy się zajmują tematem odbudowy Ukrainy i w Ukrainie, i w Polsce, byli na tej konferencji. Chcę podkreślić, że jest tutaj taka zupełnie inna atmosfera niż w sieci społeczności. Nazwałabym to tak. Czuję się tutaj atmosferę współpracy, czuję się tutaj otwartość i widać, że ludzie zjechali się z całego świata, żeby myśleć o konkretach.
1: Także polscy przedsiębiorcy uczestniczący w konferencji odbudowy Ukrainy podkreślali, że dzięki organizatorom udało im się nawiązać kontakty z ukraińskimi firmami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Synoptycy zapowiadają kolejne bardzo gorące dni z temperaturami powyżej 30 stopni i bardzo ciepłe noce. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed upałem niemal dla całej Polski, mówi synoptyk Dorota Pacocha.
3: Przed nami weekend z bardzo wysoką temperaturą. Już dzisiaj na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem pierwszego i drugiego stopnia, natomiast w sobotę i niedzielę obejmą one cały kraj, a stopień ostrzeżenia w wielu miejscach zostanie podniesiony do trzeciego, najwyższego stopnia.
0: Najczęściej ratownicy są wzywani do zasłabnięć, mówi ratownik medyczny Mariusz Kowalczyk.
4: Przede wszystkim zasłabnięcia, zaburzenia świadomości, ale też urazy, no bo jeśli jest ładna pogoda, to wiele więcej ludzi spędza swój wolny czas na świeżym powietrzu.
5: Osoby starsze często zapominają, że powinny odpowiednio się nawodnić, unikać, prawda, otwartych przestrzeni, gdzie jest duże nasłonecznienie i niestety to są osoby bardzo często obarczone niewydolnością krążenia.
0: Dodawał kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki Paweł Ziółkowski, a lekarze apelują, aby pić dużo wody, unikać przebywania na słońcu w godzinach od 10 do 17, ograniczyć wysiłek fizyczny i nigdy nie zostawiać dzieci czy zwierząt w zaparkowanych samochodach. Jest 3-miesięczny areszt dla Francuza, który wszedł do tunelu warszawskiego metra, powiedział Polskiemu Radiu asystent rzecznika prokuratury w Warszawie. Sprawę przejął tamtejszy Wydział Spraw Wojskowych.
6: Do zdarzenia doszło przedwczoraj na terenie pierwszej linii metra w Warszawie. Około godziny 7 systemy alarmowe wykryły niepożądaną osobę w tunelu między stacjami Ursynów i Służew. Ruch pociągów został wstrzymany, a jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała mężczyznę. 22-letni Francuz nie wyjaśnił jednak, co robił w tunelu. Nie chciał także współpracować ze służbami. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Funkcjonariusze sprawdzili stację Służew pod kątem możliwego zagrożenia. Policja nie znalazła niczego podejrzanego. Radom jest drugim przystankiem na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Już jutro nad Zalewem Borki rozpocznie się kolejne święto lata.
7: Drugim przystankiem na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Radom. Sobota, 27 czerwca, nad Zalewem Borki rozpocznie się kolejne święto lata. I choć będzie gorąco, to przygotowaliśmy systemy chłodzące dla naszych gości. Od godziny 9 do 12 plenerową audycję poprowadzą Dagmara Kowalska i Roman Czejarek. W południe rozpocznie się piknik z konkursami i zabawami dla wszystkich. Po godzinie 14 Marcin Wojciechowski zaprasza na audycję muzyczną, w której rozmawiać będzie z artystami śpiewającymi wieczorem na dużej scenie. Po godzinie 17 potańcówka międzypokoleniowa, grać będzie niezawodny Lazy Swing Band. A wielki koncert rozpocznie się punktualnie o 20, transmitowany w TVP2, a na antenie jedynki po godzinie 21. Wstęp wolny, dobra zabawa dla całej rodziny przez cały dzień gwarantowana.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

Prognoza pogody. W sobotę niemal w całym kraju bezchmurnie. Jedynie po południu w Tatrach słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 31 stopni na północnym wschodzie, 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej nad morzem i Podhalu, tam 28. Wiatr będzie słaby z kierunków południowych.

0: wieczór w Polskim Radiu 24.
1: 6 minut po godzinie 22. Wczoraj, 25 czerwca, obchodziliśmy 50. rocznicę wydarzeń czerwcowych. Dlaczego doszło do społecznych protestów? Co wydarzyło się na ulicach Radomia, Ursusa i Płocka? Jak ludowa władza rozprawiała się z protestującymi? Jaką rolę w tych wydarzeniach odegrała Moskwa? No bardzo wiele pytań, a odpowiedzi już teraz. Zapraszam na Turbo Historię.
2: Turbo Historia.
3: Turbo Historia, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Naprzeciw mnie pan dr Paweł Sasanka, Instytut Pileckiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: A rozmawiamy równo w rocznicę wydarzeń czerwca 1976 roku. Ursus, Płock, Radom, te trzy miejsca kojarzymy. Słusznie czy nie?
4: Oczywiście, że słusznie, dlatego że w tych trzech miejscach wydarzenia i protesty tego dnia miały najbardziej gwałtowny charakter. Ludzie strajkowali, wyszli na ulicę, doszło do protestów, walk i starć ulicznych. Ale ja sam staram się o przywrócenie pamięci tego dnia i pokazywanie, że to nie był tylko Radom, Ursus i Płock, ponieważ protesty, strajki tego dnia miały miejsce na terenie 24 województw, strajkowało kilkadziesiąt tysięcy osób, 70-80 tysięcy. Tyle tylko, że bardzo często nie strajkowały całe zakłady, tylko poszczególne wydziały. Praca była taka na pół gwizdka. To było także Wybrzeże, był strajki w Stoczni Gdańskiej, także w Szczecinie, czy w elektrowni Dolna Odra w dzisiejszym Zachodniopomorskim. Te strajki miały miejsce w wielu miejscach kraju. I pytanie, jak ta sytuacja by się rozwinęła, gdyby władza jeszcze tego samego dnia wieczorem nie wycofała się z podwyżki.
3: Do tego pytania i do odpowiedzi powrócimy, ale najpierw chyba trzeba zapytać o to, jak w ogóle do tego doszło.
4: Można oczywiście mówić, jak często w takich sytuacjach, o przyczynach długofalowych i krótkofalowych, może powiedzmy o tej takiej szerokiej genezie. Patrząc z perspektywy czasu, wydaje się, że do takiego wydarzenia, do takiego protestu, no, to było w pewien sposób nieuniknione, bo obietnica dobrobytu, którą złożył Gierek, opierała się na dwóch elementach. Po pierwsze na inwestycjach, na dużych kredytach, na zmodernizowaniu gospodarki. Po drugie na stałych, niskich cenach artykułów spożywczych i rosnących pensjach. Oba te elementy tak naprawdę były jak zamki na piasku, w którymś momencie musiały się rozsypać. Jeśli chodzi o inwestycje czy o modernizację gospodarki, to wraz z Edwardem Gierkiem do władz doszła tak zwana Polska resortowa. Lobby górnicze, hutnicze, które było zainteresowane owszem wielkimi inwestycjami, ale nie było zainteresowane zwiększeniem efektywności, modernizacją gospodarki, tylko duże budowy, jak najwięcej, żeby ładnie można było przecinać wstęgę. Zupełnie nie zainteresowane zwiększeniem efektywności gospodarki. Huta Katowice to jest właśnie przykład takich inwestycji. W rezultacie było wiadomo, że wcześniej czy później, jeśli chodzi o sam projekt gospodarczy, kredyty na to zaciągnięte, w którymś momencie trzeba będzie to zacząć spłacać, że zaczną się problemy. To jest pierwszy element. A drugi element jest taki, że żeby wyjść z kryzysu grudnia 70 roku, ekipa Gierka i Joroszewicza musiała zgodzić się na dwie rzeczy. Po pierwsze, zamrozić ceny artykułów spożywczych. Po drugie, zmuszona strajkami, które miały miejsce w Łodzi w lutym 71 roku, wycofać się z podwyżki, którą próbował wprowadzić Władysław Gomułka. I to był fundament poprawy warunków życia dużej części społeczeństwa, zwłaszcza klasy robotniczej, robotników. Ponieważ od tego czasu ceny podstawowych artykułów spożywczych były utrzymywane cały czas na sztucznie niskim poziomie, a jednocześnie pensje wzrosły o około ponad 40%. I w tej sytuacji, kiedy władze w czerwcu 76 roku ogłosiły podwyżkę cen, duża część społeczeństwa odebrała to jako złamanie tej umowy społecznej zawartej w momencie, kiedy Gierek dochodził do władzy. Więc te dwa elementy złożyły się na to, że musiało dojść, że doszło do tych protestów.
3: No ale jeżeli chodzi o same podwyżki, jeżeli chodzi o decyzje podwyżek, to one nie były wcale aż tak oczywiste. To znaczy spodziewano się ich, ale z drugiej strony i wśród najwyższych notabli było takie przekonanie, że to będzie krok ryzykowny. Ba, ostrzeżenie dotyczące tych podwyżek przyszło nawet z Moskwy.
4: To jest paradoks. To znaczy, przyznaję, że ja opisałem ten ciąg przyczynowo-skutkowy i możemy pokazać, jak do tego doszło, że władza, spodziewając się i obawiając się podwyżki, mając doświadczenie grudnia 70 roku, jednocześnie podejmowała takie decyzje, które ostatecznie wyprowadziły ludzi na ulicę. Paradoks polega na tym, że badania socjologiczne, opinie społeczne na temat podwyżki cen władza przeprowadziła dopiero

0: w lipcu 76 roku, gdy mleko się rozlało. Co mówiły te badania? Otóż te badania dosyć jednoznacznie pokazują, że duża część, czy większość społeczeństwa była doskonale rozumiała, że pewne podwyżki cen żywności są niezbędne. Była w stanie to zaakceptować, pod warunkiem, że byłyby to podwyżki w mniejszej skali niż ostatecznie te, które ta ekipa Gierka próbowała wprowadzić, że byłyby wprowadzone na raty. Tymczasem głównym odpowiedzialnym za projekt podwyżki cen ogłoszony w czerwcu 76 roku był premier Piotr Jaroszewicz, który zapewne uległ złudzeniu, że rozwiąże ten problem za jednym zamachem raz, a dobrze, i że społeczeństwo tą gorzką pigułkę przełknie.
1: Ale przepraszam, no przecież były doświadczenia roku 70. Podobne podwyżki na mniejszą skalę doprowadziły do krwawych walk na ulicach i doprowadziły w konsekwencji, i to akurat też ma znaczenie, do zmiany władzy. No z takiej lekcji wyciąga się jakieś wnioski.
0: Owszem, tylko że w przypadku ekipy Gierka wnioski, które wówczas wyciągnęły, paradoksalnie zwiększyły napięcie. Świetnym przykładem jest tutaj zasady rekompensat, które wówczas ogłoszono. Otóż pomysł rekompensat, gdy przeglądałem dokumenty, pojawił się już w 71 roku. Od razu stwierdzono, że gdyby w przyszłości trzeba było podnieść cen artykułów spożywczych, to musimy społeczeństwu zrekompensować tą podwyżkę. Okej, i co do zasady, to jest dość oczywiste. Tylko tyle, że gdy zaczęto praktycznie pracować nad tą podwyżką, ostatecznie zaproponowano te zasady rekompensat w sposób skrajnie niesprawiedliwy. To znaczy, że osoby najlepiej zarabiające dostały nawet kilkukrotnie większe rekompensaty niż ludzie zarabiający najmniej. Gdyby te rekompensaty były na takiej zasadzie, że wszyscy otrzymują tą rekompensatę w takiej samej wysokości, społeczeństwo by to rozumiało, bo było karmione propagandą o tym, że wszyscy mamy takie same żołądki, że wszyscy jesteśmy równi. Byłoby to zrozumiałe. No ale w sytuacji, kiedy brygadziści, administracja dostaje kilkukrotnie większe rekompensaty niż ludzie pracujący przy produkcji, no to jasno pokazywało, jak ludzie są traktowani, z jaką arogancją.
1: No i trochę z podobnymi argumentami z Jaroszewiczem rozmawiał radziecki premier Kosygin, przestrzegając go przed tymi podwyżkami w takiej formie.
0: Tak, to znaczy Moskwa doskonale pamiętała doświadczenia grudnia 70 roku.
1: Moskwa tak, Warszawa nie.
0: Okazuje się, że Warszawa tak, ale wydawało jej się, że jest w stanie przeprowadzić tą operację. Co więcej, że pokaże swoją sprawczość i pokaże, że my jesteśmy w stanie to zrobić. Jest mało znaną historią z czerwca, że w przededniu ogłoszenia tej podwyżki do Moskwy poleciał premier Piotr Jaroszewicz, który pokazał dokumentację podwyżkę cenniki sowieckiemu premierowi Aleksiejowi Kosyginowi, który był ekonomistą. I on na prędce przeliczył, zobaczył, ile będą wynosiły te podwyżki, jak będą wyglądały te rekompensaty, i powiedział: jeśli nie potraficie przekonać sowieckiego premiera, jak chcecie przekonać polskie społeczeństwo? Mimo to towarzysze nie zrezygnowali i wprowadzili tą podwyżkę w kształcie, w którym początkowo założyli. Była to osobista decyzja Piotra Jaroszewicza.
1: Ale nie jest też do końca tak, że nie liczono się z konsekwencjami, bo jednak do tej operacji przygotowywano się na różne sposoby, również od tej strony dotyczącej bezpieczeństwa, tak to ujmę.
0: Przygotowywano się skrupulatnie i tu również oczywiście widać doświadczenie z grudnia 70 roku. Najważniejszym wnioskiem było to, że oddziały ZOMO interweniujące na ulicach nie mogą być wyposażone w broń palną. Chodziło o to, żeby tym razem uniknąć rozlewu krwi. Gierek o tym doświadczeniu doskonale pamiętał i dotrzymał słowa. To znaczy w czerwcu 76 roku nie strzelano, a jedyne dwie ofiary, które zginęły 25 czerwca, były ofiarami tragicznego wypadku. Natomiast te przygotowania rzeczywiście były skrupulatne w skali całego kraju. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło wielką akcję lato 76 roku, monitorując nastroje, przygotowując się do działań w sytuacji szczególnej. Oczywiście w ramach tych działań przyszło też przygotowanie propagandowe. Uruchomiono wielką kampanię propagandową, to znaczy na łamach prasy, w radiu, w telewizji. Ukazywały się artykuły, pojawiały się audycje, które miały przygotować Polaków do tego, że ta podwyżka cen jest nieunikniona. Chodziło o to, żeby Polacy sami to zrozumieli, że podwyżka jest nieunikniona, i zaakceptowali tą podwyżkę. Tylko tyle, że niektóre teksty, niektóre audycje były dość absurdalne. Ja często podaję przykład, który utkwił mi w pamięci, artykuł w Trybunie Ludu: Islandia, dieta rybna. To znaczy artykuł ukazujący zalety diety rybnej, mający przekonać Polaków, społeczeństwo, do jedzenia mniej mięsa.
1: Mamy posiedzenie Sejmu i na posiedzeniu Sejmu znienacka czy nie znienacka pojawia się wątek podwyżek. To raz, dwa, skala tych podwyżek?
0: Z perspektywy społeczeństwa znienacka, z

0: Z perspektywy władzy był to skrupulatnie zaplanowany scenariusz. Pierwszym elementem, i to też była lekcja grudnia 70 roku, tym razem podwyżki nie przedstawiono jako decyzję partii, jako decyzję Edwarda Gierka, ale jako decyzję, jako zaledwie projekt, który został przedstawiony przez rząd w czasie posiedzenia Sejmu. W grudniu 70 roku po prostu ukazał się komunikat o tym, że podjęto taką decyzję i cała odpowiedzialność spoczywała od początku na Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tutaj miało to wyglądać tak, że premier przychodzi do Sejmu, przedstawia taki projekt, to miało miejsce w czwartek, 24 czerwca. W piątek, zgodnie z zapowiedzią premiera Piotra Jaroszewicza, w całym kraju, zwłaszcza w największych zakładach przemysłowych, miały odbywać się konsultacje dotyczące tego projektu. W sobotę miał się zebrać Sejm, żeby zatwierdzić ten projekt, wyniki konsultacji, po czym w sklepach miały pojawić się nowe ceny. Tak był ten scenariusz rozpisany, chociaż dla wszystkich, także dla uczestniczących w tych konsultacjach, zarówno ludziach w zakładach przemysłowych, robotników, jak i tych, którzy, no, przedstawicieli władzy, którzy konsultowali, było oczywiste, że no, czego dotyczą te konsultacje. Klamka zapadła, do województw przyjechały już zaplombowane worki z dokumentacją podwyżki. Więc dla wszystkich było oczywiste, że to jest farsa. No a druga rzecz, wściekłość, gdy ludzie zobaczyli, jaka jest wysokość tej podwyżki. Wspomniał pan o grudniu 70 roku, wtedy podwyżka cen artykułów mięsnych wyniosła 17,5%. Tym razem, jeśli chodzi o mięso, to były podwyżka rzędu 69%. Ale to jeszcze nie oddaje skali, bo niektóre artykuły wędlin, mięsa wzrosły o 90%, czyli niemal dwukrotnie. Ale powiedzmy też, że to nie była tylko podwyżka artykułów mięsnych. Średnia wysokość podwyżki żywności miała wtedy wynieść 40%, a wielu artykułów właśnie o 90% z dnia na dzień. I no, gdy ludzie zobaczyli, jaka jest ta wysokość podwyżki, że to jest z dnia na dzień, no to był element, który doprowadził do wybuchu.
1: No i w takim razie teraz rozpoczynamy kolejny dzień, czyli piątek, 25 czerwca. Wczesne godziny poranne, do pracy idzie pierwsza zmiana.
0: Wszystko zaczęło się w zasadzie już w czasie nocnej zmiany. To znaczy ludzie, słysząc wieczorny dziennik telewizyjny, przemówienie Jaroszewicza, ruszyli do tych nielicznych sklepów, które jeszcze wówczas były otwarte. To była taka reguła, to znaczy władza przyzwyczaiła społeczeństwo do tego, że podejmowała tego typu decyzje znienacka, więc społeczeństwo próbowało to wykorzystać, no i ruszyć do tych sklepów, które jeszcze są otwarte, żeby ogołocić je z tych towarów jeszcze po niższych sklepach. Już w nocy, w czasie nocnej zmiany widać było, czy słychać było, świadczą o tym raporty MSW, że w fabrykach, w zakładach przemysłowych ludzie rozmawiają na temat tej podwyżki, a od wczesnych godzin porannych, gdy w zakładach pojawiła się poranna zmiana, do centrali, do Warszawy zaczęły napływać informacje o tym, co się dzieje na terenie całego kraju. O tym, że Radom wysuwa się na czoło tych protestów, było oczywiste dopiero około godziny 10. Ale te informacje o strajkach, o przestojach, o dyskusjach zaczęły docierać z Warszawy, z Gdańska, także z innych ośrodków. I myślę, że jeszcze raz warto powtórzyć, że chociaż ten protest miał najbardziej gwałtowny przebieg w trzech miastach, to skala tego protestu, te 24 województwa, 97 zakładów, no pokazuje, że to miało znacznie szerszy zakres. Także właśnie dlatego, że w całej Polsce, w dużych zakładach przemysłowych odbywały się te konsultacje, że praca odbywała się na pół gwizdka, że jeśli protestowano, czy miało miejsce strajki, to one nie objęły często całego zakładu, tylko jeden z wydziałów. Więc zasadne jest pytanie, co by było, gdyby Piotr Jaroszewicz, Edward Gierek nie wycofali się z tej podwyżki jeszcze tego samego dnia.
1: No a kiedy w takim razie rzeczywiście rozpoczęło się to, co diś nazywamy czerwcem 76 roku, czy też radomskim czerwcem?
0: Zaczęło się od pierwszej zmiany w Radomiu, w zakładach zbrojeniowych, które wówczas nosiły imię generała Świerczewskiego, czyli generała Waltera. Na pierwszych zdjęciach wykonane przez funkcjonariuszy SB z tych zakładów widać, że wszystko zaczęło się od kobiet. To kobiety w roboczych fartuchach są widoczne na zdjęciach, które wyszły jako pierwsze przed hale produkcyjne. To kobiety bardzo często odpowiadały za budżety w rodzinach i one najlepiej zdawały sobie sprawę z tego, co ta podwyżka oznacza, więc to one pociągnęły za sobą mężczyzn. A później wydarzenia przebiegały według scenariusza, który był już w historii PRL sprawdzony na pewno od grudnia 70 roku. To znaczy, no, między robotnikami pojawiają się najpierw pracownicy nadzoru, wicedyrektor zakładów, który nie ma im nic do powiedzenia poza

0: takimi sztampowymi wezwaniami, że będą się dzisiaj odbywały konsultacje, więc na razie wracajcie do pracy. Później robotnicy, wiedząc, nie słysząc żadnych nic sensownego, ruszyli w stronę budynku dyrekcji, który znajdował się przy ulicy, gdzie przemówił do nich dyrektor generalny Waltera, który również ograniczył się do sztampowych wezwań, że przecież dzisiaj będą konsultacje, tam trzeba się wypowiadać, a nie tutaj na ulicy. Więc ludzie spontanicznie wyszli na ulicę do pobliskich zakładów, do Blaszanki, a później ktoś rzucił hasło, że trzeba iść w stronę Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radomiu. Ludzie wiedzieli, że to tam jest rzeczywiste centrum władzy i tam należy iść, żeby ten głos był słyszalny. Zmierzając w stronę komitetu tego budynku, ruszyli trochę okrężną drogą, to znaczy przechodząc wzdłuż bram innych zakładów przemysłowych, takich jak zakłady naprawcze taboru kolejowego, jak Radoskór, do których załogi przyłączały się do tego protestu. Pojawili się przed budynkiem około godziny 10. Tam ponownie scenariusz rozwijał się podobnie, jak to miało miejsce w innych tego typu sytuacjach. Najpierw przemówił do nich zastępca sekretarza, pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego, który nie miał nic do powiedzenia, więc musiał salwować się ucieczką. Kiedy robotnicy w końcu weszli do tego budynku, zmusili Janusza Prokopiaka do wykonania telefonu do Warszawy. Rozmawiał z Janem Szydlakiem z Komitetu Centralnego. Powiedział, że jest tutaj demonstracja, że robotnicy oczekują odpowiedzi i przekonał i przekazał odpowiedź, że odpowiedź z Warszawy zostanie udzielona w ciągu 2 godzin. Przy czym i dla Janusza Prokopiaka, i dla Jana Szydlaka było oczywiste, że tej odpowiedzi nie będzie. To znaczy, że to jest po prostu gra, że to jest po prostu gra na czas.
1: No a ta gra na czas do czego była potrzebna?
0: Tak naprawdę była potrzebna do tego, żeby do Radomia ściągnąć jednostki ZOMO, jednostki milicji, żeby móc uderzyć w demonstrantów, no właśnie rozproszyć tą demonstrację. I to wszystko odbywało się jeszcze na tym etapie, gdy budynek nie był demolowany, nie był niszczony. No chodziło po prostu o to, że w Radomiu że jednostka ZOMO w Radomiu liczyła zaledwie 74 funkcjonariuszy ZOMO, więc MSW nie mogło, zdawało sobie sprawę, że ich siły są za małe.
1: Czyli od samego początku władza miała tylko jeden pomysł na to, jak sobie poradzić z tymi demonstracjami?
0: Tak, to znaczy od samego początku władza podchodziła do tego tak, że no po prostu trzeba interweniować na ulicę i pacyfikować te demonstrantów na ulicach. Nie zakładała żadnych negocjacji, tylko odwlekała tą sytuację. Dosyć wyraźnie widać to w przypadku innych miast, czyli Ursusa i Płocka, ponieważ tam wieczorem, kiedy ogłoszono decyzję premiera Piotra Jaroszewicza o zawieszeniu podwyżki cen, ludzie zaczęli się już, którzy wówczas jeszcze protestowali w tych miastach, zaczęli powoli rozchodzić się do domów i dopiero wówczas władza uderzyła na tych, którzy już się rozchodzili. Zapewne, gdyby tego nie zrobiła, ludzie po prostu by się rozeszli do domów w poczuciu zwycięstwa, tego, że społeczeństwo udało się wygrać.
1: Ale to jest też ciekawe, bo to oznacza, że to już nawet nie była kwestia chęci rozproszenia tych manifestacji, tylko to była ewidentna chęć spacyfikowania tych, którzy wystąpili przeciwko władzy.
0: To prawda. To znaczy, jeśli chodzi o Piotra Jaroszewicza i Edwarda Gierka, oni obaj traktowali tą porażkę jako swoją wielką porażkę, także polityczną. Uważali, że ich pozycja jest zagrożona. Pamiętali scenę już z grudnia 70 roku, kiedy sami wykorzystali kryzys polityczny do tego, żeby odsunąć od władzy Władysława Gomułkę. I obawiali się, że tym razem również może pojawić się ktoś w aparacie władzy, kto może chcieć ich odsunąć. I Edward Gierek i Piotr Jaroszewicz dali później temu świadectwo w swoich wspomnieniach, to znaczy oni podejrzewali Stanisława Kanię, Wojciecha Jaruzelskiego. Stanisław Kania był wówczas sekretarzem Komitetu Centralnego nadzorującym aparat siłowy, a Wojciech Jaruzelski był ministrem obrony narodowej. I oni podejrzewali, że to oni sprowokowali strajk w Radomiu, no po to, żeby wysadzić ich z siodła. Więc Gierek i Jaroszewicz mieli poczucie klęski. Piotr Jaroszewicz po wycofaniu się, po zawieszeniu tej podwyżki złożył dymisję na ręce Edwarda Gierka, ale Edward Gierek jej nie przyjął, zdając sobie sprawę, że tak naprawdę jest to ich wspólna porażka i ich autorytet został narażony na szwank. No i taka była przesłanka do tego, żeby dzień później zwołać telekonferencję z udziałem pierwszych sekretarzy komitetów wojewódzkich, w czasie której wydano polecenie zorganizowania wielkiej kampanii propagandowej. Chodziło o trzy elementy. Po pierwsze to, żeby zanifestować, że całe społeczeństwo jest za przywódcami partii, że popiera podwyżkę cen żywności, żeby spacyfikować to niezadowolenie.

0: Nie. No i na tej fali chcieli podjąć kolejną próbę podniesienia cen żywności.
1: Ale zanim władza zdecydowała się na odwołanie podwyżek, zanim władza zdecydowała się na tę całą kampanię propagandową, to w tych trzech miastach, szczególnie w Radomiu, mamy jeszcze kilka godzin bardzo burzliwych, bardzo dramatycznych wydarzeń. Znów, wracając do Radomia, gdzie rzeczywiście one miały najbardziej spektakularny wymiar, większość protestujących czeka na telefon z Warszawy. Stoją pod Komitetem Wojewódzkim. Tej odpowiedzi o godzinie 14 nie ma.
0: Ale wróćmy jeszcze do godziny 10, to znaczy...
1: Czyli wtedy, jeszcze bardziej wstecz.
0: Tak, jeszcze bardziej wstecz. Wtedy, kiedy Janusz Prokopiak został zmuszony do wykonania telefonu do Warszawy, protest ma jeszcze charakter pokojowy, a w Warszawie zapada decyzja o tym, żeby do Radomia ściągnąć jednostki z OMO z okolicznych miast. I zostały ściągnięte z Warszawy, z Lublina, z Kielc oraz drogą lotniczą z Wyższej Szkoły w Szczytnie. Czyli... Jeszcze nie było żadnych faktów niszczenia czegokolwiek w tym Komitecie Wojewódzkim, a władza już wiedziała, że spacyfikuje ten protest. Janusz Prokopiak obiecuje, że odpowiedź będzie za 2 godziny. Robotnicy czekają na tą odpowiedź, ale duża część ludzi zgromadzonych przed budynkiem postanawia w tym czasie ruszyć do innych zakładów przemysłowych. Po to, żeby one przyłączyły się do protestu. I w ciągu tych 2 godzin do protestu przyłączają się w zasadzie wszystkie największe zakłady przemysłowe miasta. Z tego czasu pochodzą relacje mówiące o rzece ludzi idących ulicą Żeromskiego, zmierzających w stronę Komitetu Wojewódzkiego. To właśnie w tej fazie między robotnikami na ulicy Żeromskiego pojawił się ksiądz Roman Kotlarz, kapłan z podradomskiej parafii, który znalazł się wówczas na ulicach, przypadkowo błogosławił robotników walczących o chleb. I teraz robotnicy zmierzają w stronę Komitetu Wojewódzkiego, czekając na odpowiedź. Mijają te 2 godziny, a oni orientują się, że nie ma już w komitecie Janusza Prokopiaka, ani nie ma jego współpracowników. W zasadzie nie ma nikogo z pracowników komitetu.
1: Ale to jak to się stało? Przecież komitet był, mówiąc wprost, otoczony tysiącami manifestujących, a pierwszy sekretarz i towarzysząca mu świta znikają.
0: Sam Janusz Prokopiak pozostawił w swoich wspomnieniach taki opis, jak to był wyprowadzany wtedy, kiedy widział już płonącą klatkę schodową i zostawił takie wrażenie, że wyszedł z tego płonącego komitetu niemal jak kapitan z pokładu tonącego okrętu. Rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. To znaczy od momentu, kiedy robotnicy zaczęli wchodzić do tego budynku, w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej podjęto decyzję o tym, że do Komitetu Wojewódzkiego trzeba wysłać ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, żeby zapewnić bezpieczeństwo pierwszemu, jego najbliższemu otoczeniu. Tych ubranych po cywilnemu funkcjonariuszy SB było w końcu w samym gabinecie Prokopiaka zapewne więcej niż demonstrantów. Z zapisu rozmów, które toczyły się wówczas w gabinecie pułkownika Mozgawy, komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Radomiu, są intrygujące zapisy, mówiące właśnie o tym, że są tam ubrani po cywilnemu funkcjonariusze SB. Niech podemolują, niech poniszczą trochę. Co pokazuje, że nie jest do końca jasne, jaka była geneza przypadków niszczenia mienia w budynku Komitetu Wojewódzkiego, na ile było to spowodowane złością, wściekłością demonstrantów, na ile to funkcjonariusze SB po prostu prowokowali tłum, żeby pokazać, że to nie jest, w przyszłości móc przedstawić te zajście nie jako protest klasy robotniczej, ale jako zajścia chuligańskie, demolkę po prostu.
1: Po tym, jak wyglądały te kolejne godziny, jeżeli chodzi o 25 czerwca 1976 roku, o tym będziemy rozmawiać już w drugiej części, którą można znaleźć na podcastach Polskiego Radia. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Jeszcze więcej o radomskim czerwcu możecie Państwo usłyszeć w specjalnym podcaście Polskiego Radia zatytułowanym Bunt 76.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 22.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Rekord najwyższej temperatury w Polsce może zostać pobity w nadchodzący weekend. Synoptycy ostrzegają przed falą potężnych upałów. Lokalnie temperatura może wynieść nawet 42 stopnie Celsjusza. Tym samym zostałby pobity rekord z 29 lipca 1921 roku. Wówczas w Pruszku

0: W Krakowie na Opolszczyźnie odnotowano 42 stopnia. Mieszkańcy spodziewają się nowego rekordu w niedzielę.
1: No może się zmienić. Zresztą klimat się ociepla, także nic dziwnego. Jest bardzo gorąco. No, trzeba siedzieć w domu, klimę puścić i spoko. Dzisiaj robię zakupy i jutro nie wychodzę, pojutrze też nie.
2: Myślę, że tak. Zobaczymy. Może pobijemy. Nie wiem, czy to jest dobre, że pobijemy. Nic nie poradzimy. Musimy to jakoś przeżyć. Nawadniać się i tyle. Po niedzieli podobno ochłodzenie, także będziemy znowu marudzić, że jest zimno.
0: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami. Jutro i pojutrze pojawią się też alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Tak wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Lekarze ostrzegają przed ryzykiem przegrzania oraz udaru cieplnego. Szczególnie narażone są osoby starsze i dzieci. Wyniki kontroli w dwóch warszawskich szpitalach będą znane za kilka tygodni. Przedwczoraj minister zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach w Szpitalu Południowym i Brudnowskim. Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerzył zakres kontroli, dlatego potrwają one dłużej niż zakładano, mówiła w TVP Info minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
3: Pierwotnie zakładana była ona na półtora miesiąca, natomiast teraz pewnie będzie dłużej. Natomiast konsultant krajowy oczywiście dołoży staranności, żeby było to jak najszybciej. Natomiast pierwszeństwo w dostępie do dokumentacji ma prokuratura. W związku z tym zobaczymy, jak te dokumenty będą docierały.
0: Ministerstwo Zdrowia bada okres od 1 lipca ubiegłego roku, kiedy od 1 lipca ubiegłego roku do końca maja bieżącego roku. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia została również rozszerzona o kwestie bezpieczeństwa pacjentów na SOR-ze. Policja zapowiada wzmożone kontrole z okazji rozpoczęcia wakacji. Funkcjonariusze spodziewają się wzmożonego ruchu na drogach. Patrole będą widoczne na głównych ciągach komunikacyjnych, drogach prowadzących do miejsc wypoczynku oraz w rejonach z największym natężeniem ruchu. O szczegółach mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
4: Funkcjonariusze będą reagować przede wszystkim na te zachowania, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń. Jest to m.in. przekraczanie dozwolonej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy korzystanie z telefonu podczas jazdy. No a także będą prowadzone wzmożone kontrole pod kątem ujawniania kierowców pod wpływem alkoholu.
0: W ubiegłym roku w pierwszy weekend wakacji doszło do prawie 300 wypadków drogowych. Zginęło 19 osób, ponad 340 zostało rannych.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Stacja Puławy Miasto. Zatrzymują się tu pociągi.

0: Dzień dobry Państwu.
1: Z jakiego powodu Państwo przyjechali do Kazimierza Dolnego?
2: No, nigdy tu nie byliśmy. Znaliśmy to miejsce ze słyszenia, ale chcieliśmy tu być.
3: Chcieliśmy się dowiedzieć, czy naprawdę jest tak fantastyczne, jak wszędzie mówią i wszędzie piszą. No i tak jest
2: i
3: właśnie.
2: Tak jest.
3: Coś magicznego, przepiękne i magiczne miasto.
1: A co Państwo widzieli w Kazimierzu Dolnym, czy w okolicach miasteczka?
2: Dużo nie widzieliśmy, przyjechaliśmy wczoraj, ale tyle, co można tu było zobaczyć. Zamek, klasztor, okolice, wieże.
3: Kościoły wewnątrz.
2: Wszystkie kościoły, tak. No i byliśmy jeszcze wczoraj w Puławach, w Muzeum Czartoryskim.
4: Nazywam się Grażyna Łuczyńska, jestem przewodnikiem po Kazimierzu Dolnym. Niektórzy pytają, a cóż tu można w Kazimierzu Dolnym zobaczyć? Przecież to tylko rynek. Rynek ważny, parę rzeczy. Jeżeli do tego się tak podchodzi, to oczywiście można przyjechać do Kazimierza na chwilę, pochodzić po bulwarze, czy jest coś na rynku, no i wracać. Ale ja zawsze grupą, czy też gościom, których oprowadzam, zawsze mówię o miejscach, które warto zobaczyć. Chciałabym pokazać Kazimierz i okolice swoimi oczami, dlatego też nie koncentruję się tylko na Kazimierzu Dolnym, tu stricte rynku, ale tutaj wystarczy wejść w wąwozy, zagłębić się w wąwozy, wystarczy pójść pojechać w najbliższe okolice.
1: Wszystkie te miejsca, gdzie stoją trzy krzyże, czy to w Kazimierzu Dolnym, czy to w Parchatce, czy w Janowcu, czy w Męćmierzu, bo tam też na skarpie są trzy krzyże, to są bardzo piękne miejsca, widokowe, ale same w sobie, wniesione kilkadziesiąt, 70, 80 metrów ponad teren.
4: Ależ oczywiście, Mięćmierz, stamtąd jest przepiękny widok na małopolski przełom Wisły, on się ciągnie prawie od okolic Sandomierza do Puław, natomiast z góry Albrechtówka w Mięćmierzu jest przepiękny widok na Krewią Wyspę.
1: Zostańmy na chwilę przy Męćmierzu. Męćmierz czy Mięćmierz?
4: Są dwie nazwy. Niektórzy mówią Mięćmierz, niektórzy Męćmierz. Wydaje mi się, że każda jest poprawna. Zacznijmy od tej góry Albrechtówka, która pochodzi notabene od Jana Albrechta, który tą górę kiedyś kupił od mieszkańców Mięćmierza. Wcześniej nazywała się Wapienną Górą, niektórzy nazywali Kamienna Góra. Dopiero z czasem właśnie, jak on ją kupił, od jego nazwiska nazywano Albrechtówka, a później dla ułatwienia Albrechtówka.
1: Męćmierz i Albrechtówka położone są 3, może 4 kilometry na południe od Kazimierza Dolnego, a stamtąd na lewym brzegu Wisły widoczne są ruiny pewnej budowli.
4: Są wspaniałe ruiny zamków Janowców. Janowiec, bardzo ciekawa historia. Wspaniały, piękny zamek, rezydencja rodu Filteriów, który potem przechodził z rąk do rąk. Był między innymi w posiadaniu rodu Tarłów Lubomirskich. Ostatni z jego właścicieli, Jerzy Marcin Lubomirski, przegrał ten zamek w karty. Mikołajem Piastowskim, szlachcicem. Tego szlachcica nie stać było na otrzymanie zamku, dlatego też zamek popadał w ruiny, ponieważ on ten zamek odsprzedawał. Po kawałku zamku odsprzedawał. W pewnym momencie było chyba kilku współwłaścicieli, a wiadomo, że jak ktoś ma wspólne, tak nie dbał. Każdy współwłaściciel brał po kawałku tego zamku, rozbierał co wartościowsze rzeczy. Dlatego też to jest jeden z niewielu właśnie przykładów zamku, gdzie to nie wojska szwedzkie zburzyły, zniszczyły zamek, tylko to sami właściciele doprowadzili do ruiny. Faktycznie to byli Szwedzi, zburzyli go, ale lubomirscy go odbudowali. Natomiast potem, w momencie, gdy zamek przegrał w karty Jerzy Marcin Lubomirski, już w kolejni właściciele krok po kroku z tego zamku pobierali co ważniejsze elementy, fragmenty. Dopiero w latach 30. XX wieku zamek ten kupił pan Leon Kozłowski, który miał zamek w swoim posiadaniu do 1975 roku. Był to jedyny zamek, można powiedzieć, w bloku państw socjalistycznych w rękach prywatnych. W tym roku zamek będzie obchodził 500-lecie istnienia.
1: Z Janowca wróćmy na prawy brzeg Wisły do Męćmierza. Jeżeli jest odpowiedni stan wody w rzece, kursuje tu prom.
4: Jeszcze muszę wspomnieć o wiatraku. Wiatrak Koźlak, który znajduje się w Męćmierzu. W tamtym roku minęło 50 lat, od kiedy został postawiony. Nie był to nowy wiatrak, tylko z dwóch fragmentów wiatraków został złożony, ponieważ panu Ryszardowi Dziadaszowi, właścicielowi tego wiatraka, nie pozwolono pobudować domu. Wiadomo, że Męćmierz został skansenem po II wojnie światowej. On odziedziczył bądź kupił kawałek ziemi, na której, jak sam mówił, było pole buraczane. Chciał postawić dom, nie pozwolono mu tego domu pobudować. To jest cała wyzwana z tym historią. On wpadł na pomysł, żeby wiatrak, skoro nie dom, to może wiatrak sobie pobuduje, ale też mu nie pozwolono. Jak to w tym miejscu wiatrak. Natomiast na jednym z obrazów bodajże XIX-wiecznych zauważono wiatrak, że stoi w tym mniej więcej niedaleko tego miejsca. Dzięki temu mógł on ten wiatrak złożyć z dwóch. Udostępnia też dla zwiedzających bardzo często. Bardzo się cieszę, jak goście odwiedzają.
1: I przy okazji, tam też jest piękne miejsce widokowe wiatraku w Męćmierzu.
4: Ależ o to tak, właśnie na Krawią Wyspę, na ten rezerwat przyrody jest przepiękny.

0: Tam troszeczkę dalej z Watlakiem Skarpy Dobskie.
1: To jeszcze dalej na południe od Miedźmierza.
0: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o Skarpy Dobskie, to tam jest miejsce, gdzie rzeka Chodelka wpływa do Wisły. Przy dobrej pogodzie można podobno zobaczyć Góry Świętokrzyskie.
1: Są tacy, co widzieli Góry Świętokrzyskie z Góry Trzech Krzyży w Parchatce. Jeśli chodzi o Miedźmierz, turyści czasem pytają, a w którym domu mieszkał Grzegorz Ciechowski?
0: Pytają o Daniela Olbrychskiego. Daniel Olbrychski mieszkał w Miedźmierzu. Kilka lat temu sprzedał ten dom.
1: W Kazimierzu Dolnym mamy ruiny zamku. Również ruiny zamku są po drugiej stronie Wisły, w Janowcu nad Wisłą. I również ruiny zamku nieco ukryte, nie widać ich z żadnej drogi czy głównej ulicy, mamy w Bochotnicy.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej.
1: Co to za ruiny?
0: To są ruiny zamku Esterki Gwarowo, tak nazywane potocznie. Natomiast tak naprawdę zamek ten należał, wybudowany w XIV wieku przez rodzinę Firleju. Potem przechodził z rąk do rąk. Między innymi był w posiadaniu rodziny Zbąskich. Jest taka słynna właśnie opowieść o Katarzynie Zbąskiej, ze Zbąskich, Oleśnickiej, która utworzyła bandę i napadała z tą swoją bandą na ten trakt lubelski, który tędy przychodził. Ale tutaj w potocznej nazwie to są ruiny zamku Esterki, czyli legenda głosi, że król Kazimierz Wielki, który rozkazał też wybudować zamek w Kazimierzu Dolnym, zakochał się w pięknej Żydówce Esterce, ale żeby uniknąć plotek, wybudował dla niej zamek w Bochotnicy. Mało tego, był tak zakochany, że kazał wybudować tunel, podziemny tunel i będąc w Kazimierzu na zamku, tym tunelem przemieszczał się właśnie na spotkania z Esterką.
1: Czyli legenda głosi, jakoby został wybudowany tunel pomiędzy zamkiem
0: dokładnie
1: w Bochotnicy,
0: tak,
1: a zamkiem w Kazimierzu Dolnym.
0: Legenda głosi, ale niewykluczone, że naprawdę ten tunel był. Przecież kiedyś tunele budowano.
1: Czy państwo słyszeli o lesowych wąwozach, o tym, że można je odwiedzać, że są ładne?
2: Tak, wiemy, że ten korzeniowy jest zamknięty, więc wczoraj wybraliśmy się tutaj troszkę za miasto w poszukiwaniu jakiegoś innego. Ulicą Małachowskiego, nie wiem, czy znaleźliśmy to, co chcieliśmy, ale było
3: wiemy,
2: uroczo.
3: Wiemy, o co chodzi, te lesy, te spadziste.
2: Jest to zupełnie inny krajobraz niż u nas, bo my jesteśmy z Dolnego Śląska i tu gleba jest inna, wszystko nas zachwyca.
1: Czyli pewnie w wąwozie Małachowskiego państwo
2: tak,
1: byli.
2: Tak, tak.
1: A tych wąwozów dziesiątki, czy są wręcz setki wokół Kazimierza Dolnego. Wąwóz norowy, granicznik, lebanka, można by wymieniać. Nie myśleli państwo o tym, żeby pod tym kątem tutaj zaplanować pobyt?
2: Za krótki mamy ten pobyt, więc chcieliśmy takie główne atrakcje zobaczyć, bo już dzisiaj wyjeżdżamy.
1: Oprócz nielicznych turystów indywidualnych okrążających w sobotni poranek rynek w Kazimierzu Dolnym, gromadzi się tutaj większa grupa osób. Widać, że umówili się na to spotkanie.
4: Witam wszystkich serdecznie na rajdzie długodystansowym. Dzisiejszy rajd pod nazwą Kazimierskie Wąwozy. Trasa liczy około 32 km, poprowadzi przez wszystkie najpiękniejsze wąwozy w okolicy Kazimierza Dolnego. Plebanka, Głęboczyzna, Naborowskiego, Zagłoski, Hałajowy, na Kogutka, Ćwierciowy. Także wiele, wiele innych pięknych wąwozów, które otaczają Kazimierz Dolny. Tempo będzie trasy umiarkowane, dostosowane do wspólnych, tak żebyśmy wspólnie, razem maszerowali. Planujemy wrócić mniej więcej, jeżeli będzie wszystko w porządku, bez żadnych przeszkód, na godzinę między 17 a 18. Tak, wracamy na rynek. Tutaj na końcu dostaniecie pamiątkowe medale. Życzę wszystkiego dobrego, bezpiecznego wędrowania. Cieszcie się, delektujcie się pięknem przyrody, kazimierskimi wąwozami. No i do zobaczenia za kilka godzin.
5: Nazywam się Robert Kreczmański. Przyjechaliśmy tutaj z grupą, z moją żoną i z jej koleżankami z Zalesia Górnego pod Warszawą. Korzystam z okazji, przebiegam tą trasę treningowo sobie po prostu w ramach treningu biegowego. Ja jestem biegaczem, więc po prostu przebiegnę sobie tą trasę. Już tutaj byłem kiedyś ze dwa razy na biegu, który był z Parchatki startował. Znam troszeczkę te wąwozy, więc jest to fajne miejsce treningowe. Ja szykuję się pod różnego rodzaju zawody w górach biegowe, więc potrzebuję też takich treningów, gdzie jest trochę podbiegów na z Warszawy, to w zasadzie albo w Góry Świętokrzyskie, albo tutaj można przyjechać, żeby jakieś podbiegi potrenować.
1: pan to ma dokładnie opisane, wyliczone, pokazane na aplikacjach. Jakie to są przewyższenia, jakie są odległości?
5: Na tych 30 kilometrach jest jakieś 700 metrów przewyższenia w górę i w dół.

0: tych podejść i podbiegów i zbiegów.
1: Czyli tyle pokonują piechurzy, którzy idą, i tyle pokonuje pan biega.
0: Tak, jest to dość unikalne. Ja jestem geologiem wykształcenia, więc też o tych lesach kiedyś coś tam musiałem wiedzieć, chociaż nie pracowałem nigdy w zawodzie, to ukończyłem studia w tym kierunku. Takie wąwozy lesowe to nie jest coś dostępne w wielu miejscach w Polsce i tutaj jest w zasadzie taki najciekawsze miejsce pod tym względem. No jest to bardzo, bardzo urocze, jeśli chodzi o kwestię krajoznawczą. Te wąwozy są czymś, co tutaj jest bardzo charakterystyczne dla tego regionu. Ciekawe, ładne miejsce do turystyki, która no ma jakieś tam drobne elementy, nazwijmy to górskie.
1: Do zobaczenia na mecie. Dziękuję. Pan szybciej, ja troszkę później.
2: Soleniec Artur, prezes Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów. Pochodzę z niewielkiej miejscowości Skowieszyn w gminie Końskowola.
1: Nieopodal Puław.
2: To można powiedzieć, że obecnie to na obrzeżach Puław. Od czego się zaczęło? Zaczęło się, można powiedzieć, w szkole podstawowej w wieku 10 lat, kiedy nauczyciel, który był członkiem puławskiego PTT-ku, zapisał nas, organizował rajdy piesze, głównie ze szkoły podstawowej w Skowieszynie, gdzie mieszkam, do Kazimierza. Wybrane niedziele wędrowaliśmy, pierwszy dystans, jaki pokonaliśmy, było to 16 km. Niby dużo, ale okazało się, że naprawdę była farajda. Te piękne wąwozy po prostu mnie zafascynowały. No i od tamtej pory systematycznie człowiek odkrywa po dzień dzisiejszy nowe. Odkrywa. Kazimierskie wąwozy, jest to rozległa sieć różnych jarów, głębocznic, wąwozów, które są na skalę, można powiedzieć, europejską. Mamy największe zagęszczenie wąwozów w Europie. Problem jest w tym, że wszyscy się skupiają na wąwozie właśnie tym korzeniowym. Trzeba zwrócić uwagę, że idąc do samego wąwozu korzeniowego z rynku, mijamy wiele pięknych wąwozów zbliżonych, też wyeksponowanymi korzeniami, głębocznice.

0: inny. Wędrujemy cały rok, niezależnie od pogody, czy to jest zima, wiosna, lato, jesień. Mamy wiele różnych wspaniałych cyklów, jak Kazimierska Stokrotka, gdzie każdy może wziąć udział, tym bardziej, że to są dystanse dla każdego przeciętnego piechura do 15 max kilometrów. Są rajdy, tak jak dzisiejszy właśnie, długodystansowe. Po prostu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Te rajdy są dosyć liczne.
0: Rekord obcień kobiet z ubiegłego roku było to 281 osób. Średnio no to tak wychodzi 100-120 osób. Do 50 na rajdach długodystansowych to już jest taki no dosyć pokaźna grupa, jeżeli chodzi o rajd długodystansowy.
2: Ja zajmuję się wąwozami zawodowo.
3: Profesor doktor habilitowany Jan Rodzik z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.
2: Niemniej zdarza się, że bywam turystycznie. Płaskowyż-Nołęczowski jest naturalnym mezoregionem między Doliną Wisły a Doliną Bystrzycy w Lublinie na szerokości około 12-13 kilometrów. Natomiast atrakcyjny turystycznie. Kazimierski Park Krajobrazowy został utworzony jako pierwszy park krajobrazowy w naszym regionie, czy w naszym województwie w 1979 roku. A właściwie to motywem jest przełomowa Dolina Wisły Środkowej. Wisła płynęła wcześniej, jeśli tego odcinka nie było. Na zachód od Janowca i na wschód od Puław robił takie S. Trudno jest określić dokładnie, jakie jest zagęszczenie wąwozów. Okazuje się, że te 500 kilometrów wąwozów, które były przypisywane zachodniej części Płaskowyżu Nołęczowskiego, że one występują na powierzchni w trójkącie miast Kazimierz, Puławy, Nołęczów, tak zwany trójkąt turystyczny. Powyżej 10 km na kilometr kwadratowy w rejonie Parchatki, w niektórych zlewniach wąwozowych jest zagęszczenie rozcięć. Natomiast nawet na obrzeżach tego trójkąta gęstość wąwozów przekracza 5 km na kilometr kwadratowy, dochodzi do 10. Także jest to unikat na skalę europejską. Forma główna ma około kilometra długości. Wąwozy boczne gdzieś połowę tego, około pół kilometra długości. W tym trójkącie Kazimierz, Nałęczów, Puławy mamy około 100 systemów wąwozowych.
1: Z tymi wąwozami głównymi i poszczególnymi, mówiąc niefachowo, odgałęzieniami. Tak. I odgałęzieniami odgałęzień.
2: No właściwie fachowo, bo różne są terminy. Odnoga, niektórym się ta odnoga nie podoba.
1: Proszę powiedzieć, co z pańskiego punktu widzenia jest dla turysty, czy też może być dla turysty atrakcyjnego w wąwozach? Jakie emocje daje turystyka w wąwozach?
2: Urozmaicona rzeźba z dużym zróżnicowaniem na małym obszarze spadków, form, różnic wysokości wydaje się atrakcyjna. Śmiałość form, tak można by nazwać. Młodość, przez to wyrazistość. Także wąwozy są, no, można powiedzieć, że taką miniaturą gór, aczkolwiek są negatywem. Nie w sensie wartościowania, oczywiście.
1: Odbiciem tak. W drugą stronę są formami wklęsłymi.
2: Są linorytem.
0: Większość osób po prostu, słysząc, że jakiś labirynt wąwozów, boi się zapuszczać, żeby w tym gąszczu po prostu gdzieś się nie zgubić.
4: Zauważa Artur Soleniec, prezes Stowarzyszenia Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów.
0: Kiedy zacząłem systematycznie organizować rajdy, nawet wiele osób publicznych, chociażby z Puław, nie spodziewało się, że mieszkać na pograniczu Krainy Lesowych Wąwozów, że mamy po prostu taki unikatowy teren.
1: Te rajdy, które organizuję, one są dostępne dla każdego, dla wszystkich?
0: Rajdy są formą otwartą. Każdy może przyjść, sprawdzić się, sprawdzić swoje możliwości i po prostu cieszyć się wspólnym wędrowaniem.
4: Wróćmy do samego Kazimierza Dolnego. Dokąd jeszcze warto się wybrać? Grażyna Łuczyńska, przypomnę, oprowadza turystów po miasteczku i okolicach.
5: W Kazimierz Dolnym, wcześniej przed wojną, to było, niektórzy mówią, że 50% 50% ludności żydowskiej, niektórzy polskiej. Kazimierz Dolny, niektórzy nazywali najbardziej żydowskim z polskich miasteczek. W każdym razie, jak była społeczność jedna i druga, to mieli swoje cmentarze. Wiadomo, że zwyczajowo kiedyś chowano najpierw ludzi przy kościołach. Tak też było. Był cmentarz katolicki przy kościele Farnym, natomiast Żydzi mieli swój cmentarz na terenie teraz blisko tej szkoły, którą pobudowano. Ale ponieważ miasto się rozrastało, pod koniec XIX wieku postanowiono otworzyć nowy cmentarz.
1: Na pograniczu Kazimierza
5: dokładnie,
1: Dolnego
5: dokładnie.
1: I miejscowości Czerniawy.
5: Tak, miejscowy Żyd dał, użyczył, podarował kawałek placu i tam zaczęto grzebać zmarłych.

0: powstał z Macew z dwóch cmentarzy. W czasie wojny Niemcy oba cmentarze zdewastowali. Macew wyrwali, część macewami wybrukowano drogę dojazdową do klasztoru, w którym była siedziba Gestapo. Po wojnie ocalałe macewy złożono w jedno miejsce i tak leżały do lat 80. Dopiero w 1985 roku zaprojektowano tzw. ścianę płaczu na wzór tej jerozolimskiej z tych ocalałych macew.
1: Cmentarz katolicki położony jest również w południowej części Kazimierza Dolnego.
0: Został otworzony pod koniec XIX wieku za klasztorem. I też w miarę rozrastania się został po dwóch stronach wąwozów. I cóż, trzeba było jakoś połączyć. Stąd ten taki piękny mostek, który zbudowany według projektu Karola Ścicińskiego, który łączy dwa cmentarze. Być może legenda, być może prawda, że jak jeszcze nie było mostku, przenoszono trumny, tym wąwozy spinano się.
2: Tylko wyjaśnię, kościół jest w Kazimierzu Dolnym, no, na wysokości rynku, więc trzeba było trumnę wnieść do górnej części cmentarza.
0: Dokładnie
2: wąwozem
0: tak.
2: I od góry dopiero wnieść na teren cmentarza i zorganizować pochówek.
0: Dokładnie tak. I trumna się pewnego razu z nieboszczykiem zsunęła aż do miasteczka, po czym wpada podobno na rynek.
2: Nieoficjalna nazwa tego wąwozu, bo oficjalna to wąwóz Głęboczyzna, a nieoficjalna?
0: Wąwóz smertatny, wąwóz śmierci. Też warto w tym wąwóz się zagłębić.
1: Niejako pomiędzy cmentarzem katolickim a cmentarzem żydowskim w Kazimierzu Dolnym położona jest Kuncewiczówka, chociaż poprawna nazwa to Dom Kuncewiczów.
0: Dom Kuncewiczów, albo willa pod Wiewórką. Do Jerzego i Marii Kuncewiczów przyjeżdżali pisarze, poeci, którzy przeważnie też siedzieli w hotelu Berensa, którego już nie ma. Dywagowali, rozmawiali na tarasie, jeździli potem do Warszawy, w inne miejsca, opowiadali o miejscu tym pięknym, Kazimierzu Dolnym. Stąd coraz to więcej osób tu przyjeżdżało. Coraz więcej osób się dowiadywało o tym pięknym miejscu. To samo malarzy Tadeusza Pruszkowskiego i willa Pruszkowskiego. To jest na prawo od ruin zamku i baszty. Tadeusz Pruszkowski był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który w latach 20. ubiegłego wieku tworzył kolonię artystyczną w Kazimierzu. Rokrocznie przyjeżdżali studenci do Kazimierza Dolnego, malowali obrazy na plenerach malackich.
2: Tyle, że willa Tadeusza Pruszkowskiego nie jest do zwiedzania,
0: nie
2: tam nie można
0: tak
2: wejść, natomiast dom Jerzego i Marii Kuncewiczów jak najbardziej, to jest obiekt muzealny, są pięknie urządzone, odtworzone wnętrza.
0: Tak, oczywiście. Miejsc jest dużo, o każdym można opowiedzieć coś ciekawego.
1: Tymczasem na rynek w Kazimierzu Dolnym późnym sobotnim popołudniem wkraczają piechurzy, którzy po pokonaniu 32 km około kazimierskimi wąwozami zakończyli rajd długodystansowy.
3: Nazywam się Paweł Radko, jestem sympatykiem stowarzyszenia. Aktywnie w krainie wąwozów lescowych. Wszyscy, którym się kojarzy Kazimierz, to przede wszystkim to wąwóz korzeniowy, tutaj plebanka i okolice takie, gdzie po prostu z rynku można, że tak powiem, w tak zwanych szpilkach przejść. Natomiast oddalając się minimalnie od Kazimierza, minimalnie, i mając porządne buty, można naprawdę spotkać, no nie da się tego opisać, to trzeba zobaczyć po prostu. Ja mówię, jeździłem w góry po 460 km po to, żeby powiedzmy pozytywnie się zmęczyć, zobaczyć to, co jest fajne w przyrodzie wiosennej, letniej, jesiennej powiedzmy. A tu się okazało, że w okolicach Kazimierza jest tak pięknie, że widoki to są po prostu, naprawdę jest przyjemnie i to jest bardzo blisko, a naprawdę jest warto zobaczyć to, bo to jest coś genialnego.
1: Warto zobaczyć nie tylko Kazimierz Dolny, ale też jego okolice. Warto poznać przyrodę regionu Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Płaskowyżu Nałęczowskiego, Małopolskiego Przełomu Wisły. Dariusz Turecki, Radio Lublin.
4: A my już teraz, proszę Państwa, zapraszamy na kolejną wycieczkę w piękne, nieznane miejsce. Co będzie tym razem, tego dowiemy się już jutro po godzinie 10.
5: Powtórka programu. Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu.

0: objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
3: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę na naszej antenie Sumo Dnia, gdzie będziemy podsumowywać to, co wydarzyło się najważniejszego dzisiaj w ciągu dzisiejszego mijającego dnia. Jeszcze spoglądamy na mecz Francja-Norwegia na Mistrzostwach Świata. Norwegowie robią co mogą, żeby dopłynąć do dalszych rozgrywek, ale może to być bardzo trudne. W tej chwili jest 3-1 i 93. minuta meczu, co oznacza tak naprawdę spektakularne zwycięstwo ze strony Francji. A szczególne zasługi tutaj są pod adresem Dembele, który trafił do siatki 3 razy w pierwszej połowie meczu z Norwegią. No i Francuzi bezdyskusyjnie dominowali w całym tym spotkaniu, który miał być hitem fazy grupowej mundialu i faktycznie tym hitem jest. Co ważne, bardzo dużo działo się w ciągu pierwszych minut tego spotkania, bo rozpoczęło się od mocnego uderzenia, nawet mimo 10 zmian w podstawowym składzie Norwegów. Francuzi wyglądali na zespół, który nie zamierza stosować taryfy ulgowej. No i tak faktycznie się stało. W tym momencie 3-1 w meczu Norwegia-Francja. Więcej na ten temat piszemy m.in. na Polskie Radio 24. A już teraz zapraszam Państwa na sumę.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest czwartek, 26 czerwca, a oto co dziś w magazynie. To było jedno z najważniejszych wydarzeń polityczno-gospodarczych w Europie poświęconych przyszłości Ukrainy, chociaż bez prezydenta tego kraju. Za chwilę podsumowanie konferencji w Gdańsku. Echa afery w warszawskim szpitalu południowym. Przeciwnicy prezydenta miasta chcą referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. I tropikalne temperatury, które dotarły do Polski, a to dopiero początek. W ten weekend może paść rekord ostatnich 100 lat. Ewa Worobiec, zapraszam, zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: W Gdańsku zakończyła się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, czyli jedno z najważniejszych wydarzeń polityczno-gospodarczych w Europie, poświęconych wsparciu i planowaniu przyszłości Ukrainy. W trakcie wydarzenia zawarto prawie 200 umów dotyczących zaangażowania europejskich firm w procesie odbudowy tego kraju, których łączna wartość wynosi prawie 10 miliardów euro. Konferencję śledził Maciej Jastrzębski.
2: W imieniu organizatorów wydarzenie podsumowała sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler, która podkreśliła, że konferencja w Gdańsku przyniesie wymierne efekty w procesie odbudowy Ukrainy po zakończeniu wojny. Jak mówiła, wydarzenie w Gdańsku miało wyjątkowo wysoką rangę międzynarodową, a udział w nim wzięli europejscy przywódcy, przedstawiciele świata biznesu oraz eksperci.
3: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, prawie 200 zawartych umów, porozumień, listów intencyjnych. To tylko

0: liczby, ale też aż liczby, bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość Ukrainy.
1: To imponujące cyfry. Podsumował też gdańską konferencję w ten sposób prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca zwrócił uwagę na wymierne korzyści, których świadectwem ma być podpisanie umów na ponad 10 miliardów euro. Jest 160 porozumień dla Ukrainy. Łączna ich wartość to ponad 10 miliardów euro. Ważnym kierunkiem jest energia i odbudowa w regionach. Teraz w okresie letnim trzeba maksymalnie zrealizować te plany dla poszczególnych regionów i społeczności. Taka jest zasada. Umowy podpisane na konferencji powinny być uzupełnione konkretnymi działaniami. Zakończona w Gdańsku konferencja odbudowy Ukrainy była wspólnym polsko-ukraińskim sukcesem. Tak ocenia dwudniowe spotkanie polityków, przedsiębiorców i ekspertów część ukraińskich działaczy obywatelskich mieszkających w Polsce. Mówiła mi o tym szefowa ukraińskiej organizacji Euromajdan Warszawa Natalia Panczenko.
2: Ja widzę absolutny sukces. Ja widzę bardzo dużo ludzi. Chyba wszyscy, którzy się zajmują tematem odbudowy Ukrainy i w Ukrainie, i w Polsce, byli na tej konferencji. Chcę podkreślić, że jest tutaj taka zupełnie inna atmosfera niż w sieci społecznościowej. Nazwałabym to tak. Czuję się tutaj atmosferę współpracy, czuję się tutaj otwartość ze wszystkich stron i widać, że ludzie zjechali się z całego świata, żeby myśleć o konkretach.
1: Oprócz kwestii związanych z bezpieczeństwem Ukrainy i eurointegracją, najważniejszym tematem konferencji było bezpieczeństwo finansowe firm odbudowujących Ukrainę. Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota powiedział mi, że odpowiednie mechanizmy chroniące przedsiębiorców już są. Było też wspólne oświadczenie premierów Polski i Ukrainy. Donald Tusk i Julia Sfrydenko zwrócili uwagę na wieloletnie dobrosąsiedzkie relacje. Podkreślili, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest nierozerwalnie powiązane. Przypomnieli również słowa papieża świętego Jana Pawła II wypowiedziane we Lwowie w 2001 roku. Papież Polak powiedział wtedy: niech przebaczenie udzielane i uzyskane rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu.
3: O wnioskach płynących z przeprowadzonych debat i rozmów z zakończonej konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy mówił Maciej Jastrzębski. Dziękujemy. Za kilka tygodni ma ruszyć zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Jej inicjatorem jest prezes Fundacji Polskiego Rozwoju Maciej Wilk, znany także z ruchu Tak dla CPK. Aby referendum odbyło się, pod wnioskiem musi zostać zebranych ponad 123 tysiące podpisów. Wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak z PSL mówi, że to od postawy Rafała Trzaskowskiego i tego, jak zarządzi kryzysem w sprawie Szpitala Południowego, zależy, czy mieszkańcy poprą inicjatywę.
4: Wszystko w rękach Rafała Trzaskowskiego. Zależy, jak zarządzi tym kryzysem. Nie można zlekceważyć tego, co się dzieje. Nie można zlekceważyć tego referendum i to wszystko. No ale tak naprawdę piłka jest w grze. To jest dopiero początek tej rozgrywki politycznej, no bo nie ma się tutaj czarować. To jest już taka miejska polityka, która wchodzi na kolejny poziom zaawansowania.
3: O ewentualnym wsparciu Nowej Lewicy dla tej inicjatywy będzie decydować stołeczny zarząd partii, powiedział marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
5: Partie są demokratyczne. O tym będzie decydował zarząd partii w Warszawie, tak jak decydował w tej chwili w sprawie absolutorium, czyli szefową jest pani szefowa zresztą klubu Anna Maria Żukowska i to jest ich decyzja. Mogę powiedzieć swoje zdanie. Jeżeli chodzi o pana Trzaskowskiego, żółtą kartkę dostał, na czerwoną nie zasłużył.
3: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda nie spodziewa się, aby ta inicjatywa zakończyła się sukcesem.
6: To jest oczywiście prawo mieszkanek i mieszkańców, żeby odwoływać swoich włodarzy w referendum. Natomiast z całym szacunkiem do organizatorów trudno mi sobie wyobrazić, żeby taka inicjatywa w Warszawie odniosła sukces. Oczywiście przyglądamy się i oczywiście nie lekceważymy. Natomiast pamiętajmy, że Rafał Trzaskowski w Warszawie zdobył mandat prezydenta naprawdę dużą większością głosów. Właściwie bez poważnych kontrkandydatów.
3: Aby referendum było ważne, to musiałoby wziąć w nim udział 450 tysięcy uprawnionych do głosowania mieszkańców stolicy. Rafał Trzaskowski w wyborach prezydenckich w Warszawie wygrał w pierwszej turze, uzyskując ponad 57% głosów. Przypomnijmy, o sprawie Szpitala Południowego zrobiło się głośno, gdy media ujawniły, że były już radny Koalicji Obywatelskiej. Kierował tamtejszym SOR-em bez specjalizacji. Niespełna 30-letni Dawid Kacprzyk zarobił w tam w rok ponad 1,5 miliona złotych.

0: złotych. Z dokumentacji wynika, że w czasie, gdy miał przebywać na dyżurze, uczestniczył w sesjach Rady Dzielnicy oraz udzielał się w telewizji. Sprawą zajmuje się prokuratura. Mężczyzna został zwolniony i zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Tropikalne temperatury dotarły do Polski. Dzisiejsza pogoda to dopiero preludium tego, co czeka nas w weekend. Spodziewane są temperatury sięgające nawet 40 stopni. A dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla prawie całej Polski, mówi synoptyk Dorota Pacocha.
1: W sobotę i niedzielę obejmą one cały kraj, a stopień ostrzeżenia w wielu miejscach zostanie podniesiony do trzeciego najwyższego stopnia. Napływa do nas z zachodu gorące, zwrotnikowe powietrze, które jest już odczuwalne w całym kraju.
0: Dorota Pacocha apeluje, by podczas upałów odpowiednio chronić się przed słońcem i nawadniać organizm.
1: Przy tak wysokiej temperaturze, która nas czeka w weekend, proszę unikać pełnego słońca w godzinach południowych i wczesno-popołudniowych. Pamiętać o ochronie skóry i o odpowiednim nawodnieniu oczywiście. Proszę dbać o osoby starsze, o dzieci, o zwierzęta.
0: W taką pogodę już o 1/5 wzrasta liczba wyjazdów karetek pogotowia. Najczęściej ratownicy są wzywani do zasłabnięć, mówi ratownik z działu pomocy doraźnej w Zduńsko-Wolskim Szpitalu Powiatowym Mariusz Kowalczyk.
2: Przede wszystkim zasłabnięcia, zaburzenia świadomości, ale też urazy, no bo jeśli jest ładna pogoda, to wiele więcej ludzi spędza swój wolny czas na świeżym powietrzu.
3: Osoby starsze często zapominają, że powinny odpowiednio się nawodnić, unikać, prawda, otwartych przestrzeni, gdzie jest duże nasłonecznienie i niestety to są osoby bardzo często obarczone niewydolnością krążenia.
0: Dodawał kierownik SOR w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki Paweł Ziółkowski. Lekarze i eksperci przypominają, by nigdy nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach. To skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne, mówił na naszej antenie Piotr Rudzki, instruktor nauki jazdy.
4: W poprzednich latach, wielu lat wstecz, czasem się woziło termometry takie w środku auta i przecież wielokrotnie w tych tak zwanych maluchach, dużych kwiatach i tak dalej, temperatury, przy takich temperaturach, które teraz mamy w samochodzie, pokazywało ponad 60 stopni. Więc te temperatury będą znacznie wyższe i tam no naprawdę kilkanaście minut wystarczy, żeby był problem, gdybyśmy właśnie zostawili dziecko czy zwierzaka. I tu wiemy też, że wielokrotnie o tym służby apelowały, żeby gdybyśmy byli świadkami czy widzieli, no to absolutnie wybijamy szybę. Nie wiemy, w którym momencie jesteśmy, ile minut minęło.
0: Według prognoz upały utrzymają co najmniej do poniedziałku. Polityka z piaskownicy, takimi słowami były prezydent Bronisław Komorowski, skomentował odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Po geście ze strony Karola Nawrockiego prezydent Ukrainy sam odesłał odznaczenie, a jego współpracownicy zrzekli się orderów przyznanych przez Polskę. Bronisław Komorowski ocenił w Polskim Radiu 24, że takie ruchy odbierają rangę odznaczeń zarówno polskich, jak i ukraińskich.
5: To jest w ogóle polityka z piaskownicy, no dla mnie. To jest niepoważna sprawa, niepoważne traktowanie swoich własnych odznaczeń. Takie odnoszę wrażenie, że chyba kapituła orderu Orła Białego tak długo obradowała, bo prawie cały dzień w Juracie, dlatego że mają ci panowie, członkowie kapituły, mają świadomość, że takie ruchy dawania, odbierania, wyrzucania, przesyłania są zawsze kosztem powagi odznaczenia.
0: Odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu służy Moskwie, podkreślał Wincent Sewerski, pisarz i były funkcjonariusz Agencji Wywiadu. Gość podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów był pytany o to, dlaczego najwyższe polskie odznaczenie odebrano prezydentowi Ukrainy przed konferencją o odbudowie kraju. Sewerski podkreślił, że Rosja już od dłuższego czasu może cieszyć się z obrotu spraw w Europie.
6: Ja jestem przyzwyczajony, nauczony do myślenia przyczynowo-skutkowego i oczywiście na końcu tego jest zawsze to pytanie, komu to służy. I dopiero zaczynamy od tego momentu analizę różnych zdarzeń, prawda? Cofając się czasami do tyłu i stawiając pytania, komu to służy. Służy im, a jak coś cuchnie Kremlem, to tam jest na 100% Kreml.
0: Wołodymyr Zełenski nie przyjechał na konferencję o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Było to pokłosie decyzji prezydenta Nawrockiego o odebraniu mu orderu Orła Białego. Prezydenta Ukrainy w Gdańsku zastąpiła szefowa tamtejszego rządu Julia Świrydenko. Co najmniej kilka tygodni będzie trzeba poczekać na wyniki kontroli w dwóch warszawskich szpitalach. Minister zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach w szpitalu południowym.

0: i Szpitalu Brudnowskim. Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła w TVP Info, że Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerzył zakres kontroli, dlatego potrwają one dłużej niż zakładano.
1: Pierwotnie zakładana była ona na 1,5 miesiąca, natomiast teraz pewnie będzie dłużej. Natomiast konsultant krajowy oczywiście dołoży staranności, żeby było to jak najszybciej. Natomiast pierwszeństwo w dostępie do dokumentacji ma prokuratura w związku z tym. Zobaczymy, jak te dokumenty będą docierały.
0: Ministerstwo Zdrowia przy kontrolach bierze pod uwagę okres od 1 lipca do 31 maja tego roku. Kontrola, którą prowadzi NFZ, została również rozszerzona o kwestie bezpieczeństwa pacjentów na SOR-ze.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Prezydent Donald Trump zagroził nałożeniem 100% ceł na towary z każdego kraju, który wprowadzi podatek od usług cyfrowych obciążające amerykańskie firmy technologiczne. To kolejna odsłona sporu, który Trump prowadzi od wielu miesięcy z Europą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
3: Donald Trump napisał na Truth Social, że liczne kraje europejskie rozważają wprowadzenie podatku od usług cyfrowych i że niektóre z nich są bliskie jego wprowadzenia. Zapowiedział, że każdy kraj, który zdecyduje się na taki krok, zostanie natychmiast objęty 100% cłem na wszystkie towary eksportowane do Stanów Zjednoczonych. Niniejsze taryfy zastąpią umowy handlowe zawarte z tym krajem, niezależnie od tego, czy zostały one wdrożone, podpisane, czy też nie, ostrzegł. Nie jest jasne, czy prezydent Stanów Zjednoczonych rzeczywiście ma obecnie takie uprawnienia. Sąd Najwyższy orzekł w lutym, że jego wcześniejsze cła odwetowe były nakładane arbitralnie. Aby je wprowadzić zgodnie z prawem, administracja powinna najpierw przeprowadzić formalne postępowanie poprzedzające taki krok. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Stany Zjednoczone przeprowadziły tymczasem odwetowy atak na cele wojskowe w Iranie. Amerykańskie lotnictwo uderzyło w składy rakiet i dronów oraz nabrzeżne stanowiska radarowe. Według dowództwa centralnego USA CENTCOM była to odpowiedź na atak irańskiego drona na statek handlowy w cieśninie Ormuz. Waszyngton podkreśla, że działania Iranu naruszyły obowiązujące zawieszenie broni i zagroziły swobodzie żeglugi na jednym z najważniejszych szlaków handlowych świata. CENTCOM zapewnia, że amerykańskie siły nadal chronią statki przepływające przez cieśninę. Natychmiastowy zakaz wydawania wiz dla rosyjskich żołnierzy i nowe wytyczne dla konsulatów unijnych krajów poza wspólnotą. Komisja Europejska wysłała państwom członkowskim sposoby na wdrożenie propozycji wpisanych do projektu 21 pakietu sankcji. Po raz pierwszy komisja chce uderzyć w rosyjskich żołnierzy i zakazać im wjazdu do Unii. Taki zakaz miałby objąć wszystkich, którzy od momentu napaści Rosji na Ukrainę służyli albo służą w rosyjskich siłach zbrojnych. Beata Płomecka.
4: W państwach członkowskich zastanawiano się, jak taki zakaz wdrożyć. Czarna unijna lista raczej odpadała. Sporządzenie jej jest niezwykle trudne i czasochłonne, a w grę wchodzą miliony rosyjskich żołnierzy stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii. Komisja Europejska zaproponowała więc wprowadzenie natychmiastowego zakazu wydawania wiz rosyjskim żołnierzom. Informacje o odmowie byłyby zapisywane w bazie strefy Schengen. W ten sposób zakaz wjazdu do Unii wydany przez jeden kraj byłby respektowany w całej wspólnocie. Komisja zaproponowała też wytyczne, by unijne konsulaty w krajach poza wspólnotą dokładnie sprawdzały, czy osoba składająca wniosek o wizę mogła służyć w rosyjskiej armii. Chodzi m.in. o wymóg dodatkowych dokumentów, na przykład przedstawienie książeczek wojskowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Setki tysięcy wiernych na papieskiej mszy świętej na Polach Elizejskich. Takie wydarzenie zapowiadają władze kościoła we Francji. Nabożeństwo w centrum Paryża ma być głównym punktem podróży Leona XIV nad Sekwanę. Wiadomo już, że papież odwiedzi Francję jesienią.
5: Paryż czekał na papieską wizytę 18 lat. Po raz ostatni francuską stolicę odwiedził Benedykt XVI. Jego następca Franciszek omijał miasto świateł i nie przyjechał nawet na otwarcie katedry Notre-Dame po jej renowacji. To właśnie od modlitwy w paryskiej świątyni Leon XIV ma rozpocząć swoją wizytę we Francji. Jak poinformował arcybiskup Paryża Laurent Ulrich, papież przyleci do stolicy 25 września. Tego samego dnia zaplanowano spotkanie z młodzieżą na Stadionie Narodowym w Saint-Denis oraz modlitwę w Notre-Dame. Kulminacja wizyty nastąpi dzień później. Leon XIV odprawi mszę świętą na Placu Zgody i wzdłuż pól elizejskich. Według paryskiej diecezji może w niej uczestniczyć nawet 500 000 osób. Następnie papież uda się do Lourdes na południu Francji, a czterodniową podróż zakończy w Metz na wschodzie kraju. Kościół we Francji podkreśla, że wizyta Leona XIV ma być świętem dla wszystkich Francuzów i obejmie najbardziej symboliczne miejsca kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: W magazynie wracamy do kraju. Zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób usłyszał 19-latek, który wczoraj wtargnął z nożem do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku na jednym z oddziałów szpitala i wyjaśnia okoliczności zdarzenia. 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju podczas przesłuchania w prokuraturze odmówił składania zeznań i nie przyznał się do winy. Jacek Rzeszowski z prokuratury poinformował, że napastnik najpewniej nie znał osób, które zaatakował.
2: W prokuraturze wszczęliśmy śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa czterech osób, kwalifikowane z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności od 8 lat do dożywocia włącznie. Zarzuty już, jak przypuszczam, usłyszał. Zarzucone przestępstwo usiłowania zabójstwa czterech osób. Cztery czyny.
1: Napastnik to mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Podczas ataku był pod wpływem narkotyków. Stan rannych lekarza, pielęgniarki i dwóch pacjentów jest stabilny. W powiecie kolbuszowskim na Podkarpaciu odbędzie się referendum w sprawie odwołania starosty Józefa Kardysia oraz Rady Powiatu. O zebraniu wymaganej liczby podpisów poinformował Radio Rzeszów jeden z inicjatorów, eurodeputowany Tomasz Buczek z Konfederacji.
3: Zebraliśmy 7 tysięcy podpisów na 5 tysięcy wymagalnych. Komisja przeliczyła podpisy. Stale monitorowaliśmy, bo dostarczyliśmy z wyprzedzeniem, więc monitorowaliśmy tutaj stan liczenia. Byliśmy cały czas na bezpiecznej górce. Teraz czekamy tylko na oficjalne 15 lipca oficjalne potwierdzenie przez komisarza wyborczego terminu referendalnego. Nieoficjalnie mogę zdradzić, że będzie to 30 sierpnia.
1: Prawo i Sprawiedliwość nie chciało z nami rozmawiać o zmianie na stanowisku starosty w Kolbuszowej, mówił Radiu Rzeszów europoseł Buczek.
3: Ja osobiście udałem się na rozmowy z panią Leniart, z pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości na ten okręg rzeszowski i proponowałem, że jeżeli pan starosta Kardy zostanie podmieniony na swoje funkcje, zastąpiony innym człowiekiem, jesteśmy w stanie po prostu odstąpić od zbiórki podpisów.
1: Referendum to pokłosie m.in. licznych kontrowersyjnych decyzji, wypowiedzi i działań starosty Kardysia, argumentował Tomasz Buczek.
0: Suma wydarzeń.
1: Ponad 900 bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla seniorów. To nowy program wsparcia uruchomiony przez Fundację Twarze Depresji skierowany do osób po 60 roku życia. Dzięki tej inicjatywie seniorzy zyskają dostęp do profesjonalnej pomocy psychologicznej, mówi Anna Morawska-Borowiec, prezes Fundacji Twarze Depresji.
4: Seniorzy są w grupie szczególnego ryzyka zachorowania na depresję. Co trzeci senior zmaga się z tą chorobą, a wraz z wiekiem ryzyko zachorowania na depresję jeszcze bardziej wzrasta. Seniorzy 75+, już co czwarty choruje na depresję. Wielu z nich nie sięga po profesjonalną pomoc, myśląc sobie, że tak już musi być. Tak to jest w tym wieku, że będę siedział i płakał i nie chciał się z nikim spotkać i myślał sobie, że boję się wyjść z domu. No nie musi tak być.
1: Anna Morawska-Borowiec zachęcała seniorów do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, jeśli mają objawy depresji. Konsultacje odbywają się stacjonarnie w centrum Warszawy lub online, a zarejestrować można się przez stronę internetową. Fundacja Twarze Depresji oferuje również cykl bezpłatnych warsztatów dla nastolatków, dorosłych i seniorów.

0: Wszystko pod siebie. Nie trzeba rano wstawać.
1: Jak jesteś w domu, możesz odpocząć się, bawić z kolegami, wyjechać, spoczywać nad jeziorem.
2: Wyjeżdżam na obóz i do Gdańska. Bawi się z kolegami. Dużo, dużo różnych rzeczy.
3: Dzieci odpoczywają od szkoły, od obowiązków szkolnych, a ja odpoczywam od dzieci również, od swojej pracy, która jest bardzo wymagająca i wymaga resetu.
4: Paulina Sikorska, nauczycielka angielskiego w szkole podstawowej numer 3 w Białymstoku.
3: Te 2 miesiące, to jest potrzebny czas, żeby naładować baterie na kolejne lata.
1: Mamy czas wolny, wszyscy są wyluzowani. Aż 2 miesiące.
5: Policja rozpoczyna wzmożone kontrole na bezpieczeństwo na drogach. Ma wpływ nie tylko zwiększony ruch, ale też koncentracja za kierownicą i stan techniczny pojazdu.
6: Rozpoczęły się wakacje, a to zapowiada większy ruch na autostradach i drogach szybkiego ruchu w regionie. To zwiększa ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, dlatego przed wyjazdem warto go dobrze zaplanować i zadbać o stan swojego pojazdu, mówił Radiu Łódź starszy aspirant Paweł Bryś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
7: Przede wszystkim oświetlenie, wyposażenie, ogumienie. Planujmy ten przejazd pod kątem przymocowania tych bagaży. Zabezpieczmy się tutaj też ogromny apel w paliwo, gdy jedziemy tymi autostradami.
6: Poza wzmożonym ruchem niebezpieczeństwo może nieść ze sobą pogoda. Wysokie temperatury i świecące słońce może obniżyć naszą koncentrację. Dlatego w tym czasie podstawowym wyposażeniem każdego kierowcy powinny być woda i okulary przeciwsłoneczne.
5: Przypominał Seweryn Potentas z Radia Łódź.
8: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
5: A zamiast informacji sportowych to propozycja muzyczna za sprawą lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Drugim przystankiem na trasie imprezy będzie Radom i Zalew Wyborki. Dagmara Kowalska, współprowadząca audycję wraz z Romanem Czajarkiem, zapewnia, że choć będzie gorąco, to na gości będą czekać systemy chłodzące.
9: Oj, będzie gorąco, ale my będziemy was ochładzać, bo chcemy zadbać też o wasze zdrowie, więc będą kurtyny wodne, będzie też straż pożarna, więc na pewno będzie bardzo przyjemnie i będzie bardzo bezpiecznie. Lato to jest taki moment, kiedy chcemy spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz i lato z radiem jest od tego, żeby nas do tego przyciągnąć, więc zachęcam was bardzo, bardzo, bardzo mocno, moi drodzy, żebyście przyszli. Mamy muzykę, mamy wspaniałe konkursy, świetne nagrody do wygrania, będzie koło fortuny. Oczywiście mnóstwo fajnych gości, no i tylko was będzie brakowało, więc mam nadzieję, że jednak nie zabraknie. Od 9 do samej nocy, tak myślę, bo noc też będzie bardzo ciepła, poza tym pamiętajcie, że mamy też koncert i tam też całą masę gwiazd, czyli będzie się można i pobujać, i poprzytulać, no i po prostu pobawić.
5: Od 9 do 12 plenerowa audycja, w południe rozpocznie się piknik z konkursami, zabawami dla wszystkich, a o 14 Marcin Wojciechowski zaprasza na audycję muzyczną. Będzie rozmawiać z artystami, którzy zaśpiewają wieczorem na dużej scenie.
10: Kolejna muzyczna uczta przed nami, drugi koncert Lata z Radiem i Telewizji Polskiej i, co mogę powiedzieć, bardzo zróżnicowany, jak to się mówi, line-up z angielskiego, czyli wykonawcy, którzy pojawią się na naszej dużej scenie w Radomiu. Natalia Kukulska wraca za chwilę z nowym projektem, bardzo zajęta artystka, ale znalazła czas, żeby nam zagrać. Będzie Vicky Gabor, będzie Kasia Stankiewicz z Various Monks, też podekscytowana w czasie tworzenia nowych rzeczy z Variousem, zaskakujących.
5: A lista nazwisk jest dłuższa. Koncert rozpocznie się o 20:00 i jeszcze na sam koniec zaglądamy na Mundial. Tam skończył się mecz Francja-Norwegia. Francja pokonała Norwegię 4-1. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Przygotowała ją Paulina Olak. Kolejna porcja informacji o północy. Ewa Worobiec. Dziękuję i do usłyszenia.
8: To była suma wydarzeń. Reklama.
11: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
11: Kto? No wiadomo.
12: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
8: Po reklamie.
14: Wieczór w Polskim Radiu 24.
15: 26 minut po godzinie 23. Niepokojące informacje docierają do nas z Bliskiego Wschodu. Amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe uderzenie na cele w

0: Iranie w odwecie za atak irańskiego drona na statek handlowy w cieśninie Ormus. Przy naszym telefonie jest profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku. Dobry wieczór, panie profesorze.
1: Dobry wieczór, kłaniam się nisko.
0: Panie profesorze, wydawało się, że to porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem jest. Ono co prawda było bardzo kruche, ale wydawało się, że sytuacja nieco się uspokoiła. Teraz docierają do nas informacje, że Amerykanie odpowiedzieli na atak irańskiego drona kamikadze, który uderzył w statek pod singapurską flagą, statek towarowy, który przepływał przez cieśninę Ormus wzdłuż wybrzeża Omanu. Stany Zjednoczone przeprowadziły atak odwetowy. Co w tym momencie to oznacza? Jaki to może mieć wpływ na to kruche porozumienie między właśnie Stanami Zjednoczonymi a Iranem, pańskim zdaniem?
1: Mógłbym powiedzieć, że to jest taka bliskowschodnia forma dyskusji, w którą angażuje się akurat ekipa Trumpa, ponieważ każda ze stron na swój sposób prąży mu szkoły i pokazuje, że to ona jest tym głównym graczem. To jest bardzo trudna taka zabawa pomiędzy wielkimi w tym miejscu, dlatego że bardzo łatwo wyeskalować poza takie właśnie symboliczne uderzenia, bo tutaj Irańczycy po prostu jasno dali do zrozumienia, że te opowieści Trumpa o tym, iż jest swoboda żeglugi, polegają na tym, że swoboda żeglugi zapewnia Iran i on decyduje, kto przepłynie na jakich warunkach. Statek, który został zaatakowany przez Irańczyków, chciał ominąć akurat tor wodny irański i nie płacić i nie załatwiać tam swoich spraw poprzez Irańczyków i został zniszczony jako swego rodzaju sygnał, że albo będziecie płynęli według naszych zasad, albo po prostu tej żeglugi nie będzie. No to stoi w sprzeczności z tym, co mówi Trump, o czym opowiada na wszystkich konferencjach. I tak naprawdę jest to też taka rękawica rzucona Trumpowi. Więc no, mamy teraz odpowiedź Trumpa, który nie może sobie pozwolić jednak aż na tak agresywne działania Iranu. Więc to uderzenie ma pokazać, że obie strony mają karty, ale de facto tych kart więcej ma Iran i albo uzna po prostu to za taką wymianę cios za cios zgodnie z tradycją bliskowschodnią, albo będzie chciał wyeskalować. No tutaj jest bardzo wiele opcji w grze. Myślę, że zobaczymy, co się będzie działo w ciągu następnego dnia i właściwie kilku dni. Mhm. Jedno jest pewne, no, te rozmowy pokojowe są bardzo specyficzne.
0: Szczególnie Donald Trump ten atak nazwał głupim naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni i zapowiadał, że w rozmowie z dziennikarzami, którzy pytali, czy będzie odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych, odpowiedział, przekonacie się. No to już mogliśmy się przekonać, jak to się odbywa. To dzieje się w momencie, kiedy przedstawiciele Libanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych podpisali w Waszyngtonie porozumienie ramowe, które ma wyznaczyć kierunek dalszych działań prowadzonych do trwałego porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie. Jak określić w związku z tym to, co aktualnie się dzieje? Czy to jest jednak próba deeskalacji, próba jednak wyciszenia tego konfliktu, dojścia do jakiegoś porozumienia, czy są jednak jeszcze strony, frakcje, które nie chcą dopuścić do tego, aby to porozumienie zostało zawarte? Jak pan to ocenia?
1: Znaczy frakcji jest bardzo dużo, bo gdybyśmy sobie popatrzyli na to, co sam Trump mówił, no to przecież Trump nie pomagał ekipie, która rozmawiała z Irańczykami. No, oświadczenie Trumpa w stylu, że jak J.D. Vance coś sknoci, to będzie na niego, a jak uda mu się coś wynegocjować, to będzie to Trumpa zasługa. No, to już był problem. Potem nagłe odmrożenie ropy. Też znowu namieszało strasznie w rozmowach pomiędzy Amerykanami a Irańczykami. Z drugiej strony jeżeli popatrzymy na te dzisiejsze rozmowy.

0: umowy w sprawie Libanu, no to też tutaj nie ma akurat sytuacji tak oczywistej, jakby się wydawała, bo po pierwsze skrajna prawica wcale nie zamierza akceptować tego typu działań. Sam Netanyahu właściwie chyba gra na dwa fronty i z jednej strony gdzieś tam są te hasła o tym, że jednak porozumiemy się co do sytuacji w Libanie pod naciskami Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony też wyraźnie, że Izrael chce się porozumieć trochę tak jak Putin z Ukrainą, to znaczy no, Izrael wyznaczy obszar, który będzie kontrolował i druga strona musi się na to zgodzić, więc no, to też nie są rozmowy, które rzeczywiście mogą doprowadzić do eskalacji, natomiast no, dobrze, że są.
1: Jednocześnie jest oświadczenie ze strony Hezbollahu, który przekazał, że nie pozwoli władzom Libanu na wdrożenie podpisanego w Waszyngtonie porozumienia z Izraelem, a próby jego realizacji grożą wojną domową. Jak odbierać w związku z tym to oświadczenie Hezbollahu? Co może się wydarzyć?
0: Znaczy, mogą się wydarzyć różne rzeczy. Przede wszystkim mogą się wydarzyć ataki, sabotaże, dalsza eskalacja konfliktu z Izraelem wspierana przez Iran. Być może do czynienia będziemy mieli z jakimiś próbami ataków na władze libańskie, ewentualnie sabotowanie tego na różnych poziomach, łącznie z poziomem parlamentarnym. No, wiadomo było, że Hamas z jednej strony pokazywał, że rządzi i to on decyduje o wszystkim. Hezbollah chce dokładnie tego samego. To znaczy, owszem, mamy państwo Liban, ale Hezbollah prawda, będzie kształtował politykę Libanu zgodnie ze swoimi koncepcjami. I to jest bardzo trudne w tym układzie koncesyjnym w Libanie, ponieważ no, nie prowadzi do żadnego porozumienia, tylko do kłopotów. A te kłopoty wykorzystują bezwzględnie zarówno Izraelczycy, jak i Irańczycy. Z tym, że można powiedzieć tak, że dzisiaj nawet Irańczycy mają zdecydowanie ten lepszy układ sił na terenie Libanu niż Izraelczycy. Mało tego, Izrael nie postępuje, czy nie działa tak szybko i skutecznie, jakby chciały tego siły, dowództwo wojskowe, jak i dowództwo polityczne, no ale bardzo trudny przeciwnik, więc wycofanie się Izraela wydaje się mało prawdopodobne. Natomiast wycofanie się, gdyby nastąpiło, byłoby ogromnym sukcesem Iranu, ponieważ umocniłoby Hezbollah na scenie politycznej Libanu.
1: A na to na pewno Izrael nie pozwoli. Panie profesorze, wspomniał pan, że ten atak i jednocześnie odwet ze strony Stanów Zjednoczonych, wracamy jeszcze do tego, co wydarzyło się w Cieśninie Ormus, to rodzaj dialogu, negocjacji między stronami sporu. No dobrze, a jak długo można prowadzić taki dialog? Gdzie jest ta granica, w której znowu Donald Trump uderzy pięścią w stół i można spodziewać się dużo poważniejszej reakcji? Jak długo można prowadzić dialog w sytuacji, kiedy jest atak i odwet?
0: Irańczycy są cierpliwi, są przygotowani na eskalację, a Amerykanie nie mają za bardzo czym eskalować. Oczywiście ani jedna, ani druga strona nie chce, żeby to się wymknęło spod kontroli, więc raczej będziemy mieli do czynienia z, chyba że ktoś będzie chciał wyeskalować, będziemy mieli do czynienia z taką właśnie wymianą ciosów, która pokazuje, że jedna i druga strona jest silna, takie zachowanie twarzy. A na pytanie, ile to może trwać, no te wymiany ciosów między Izraelem a Iranem trwają dziesiątki lat i się nie kończą. Więc czy akurat Amerykanie będą mieli takie szczęście, że w jakiś sensowny sposób zakończą rozmowy z Irańczykami? Przyznam, że szczerze wątpię, ponieważ no, nie widać po stronie Amerykanów aż tak głębokiej chęci do tego, by rzeczywiście ten problem definitywnie rozwiązać. Bo gdyby to było szybko, to byłaby taki big beauty

0: Beautiful Deal, piękny pokój, może byłby w końcu jakiś Nobel. A tak to po prostu jest to kolejny problem, który gdzieś tam Trump ma, a wcale nie ma na niego ochoty, bo chciałby już w jakimś innym kierunku pójść i pokazać swoje możliwości. No bo niestety, ale się nudzi bardzo często różnego rodzaju konfliktami.
1: To bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, ale absolutnie się z tym zgadzam, patrząc, że coraz częściej Donald Trump spogląda znowu w stronę Ukrainy i znowu koncentruje swoją uwagę na tym kierunku. No dobrze, ale można się spodziewać również tego, że ten tlący się cały czas konflikt na Bliskim Wschodzie może się odbić również na notowaniach, na wynikach w Kongresie. Na to Donald Trump też musi chyba zwrócić uwagę. Mówiło się o tym, że przecież ten konflikt zostanie wygaszony i ogłoszony sukcesem Donalda Trumpa i gdzieś z tyłu głowy cały czas były te wybory do Kongresu. Czy to oznacza również, że nie należy się tego spodziewać, że te wybory do Kongresu nie będą datą graniczną?
0: Powiedziałbym tak, że na pewno nie będą datą graniczną, dlatego że mamy zupełnie różne interesy, które tam się ścierają. Oczywiście jest ten interes dotyczący układu sił w Kongresie, ale myślę, że tutaj trzeba by trochę bliżej sięgnąć i jest to interes taki, aby jak najmniej angażować się mimo wszystko. Nie mamy sił, nie mamy środków, nie mamy możliwości. Zmuszenie nas do reakcji, zmuszenie nas do zaangażowania się militarnego oznacza jeszcze większe problemy, jeżeli chodzi o nasze możliwości, zdolność do tego pokazywania tej siły. I przy jednoczesnym takim problemie, że Irańczycy są odporni na tą projekcję siły. Więc Irańczykom ta gra służy, Trumpowi służy odpowiadanie na to, co Irańczycy pokazują, czyli prawda, statek płynie, próbując omijać te obostrzenia irańskie. Irańczycy pokazują zero złudzeń, to my rządzimy, my kontrolujemy cieśniny. Tutaj Trump może sobie oddać bajki, że on coś robi, ale Trump musi w tym momencie ukarać Irańczyków właśnie po to, żeby obie strony mogły powiedzieć, że nie, musi być jakaś równowaga.
1: Ale jednocześnie pani...
0: Stawiam na Irańczyków, bo są dużo bardziej cierpliwsi.
1: No dobrze, panie profesorze, ale czy to, co aktualnie się dzieje, i tak wyklucza interwencję lądową, że to, co się dzieje, będzie się odbywało właśnie na zasadzie takiego...
0: Absolutnie Amerykanie nie są w stanie przeprowadzić żadnej operacji lądowej. Oni aktualnie nie są w stanie nawet przeprowadzić naprawdę solidnej, zmasowanej operacji powietrznej, dlatego że po prostu nie mają wystarczających środków rażenia. Ten kryzys, który wynikł z użycia ogromnej ilości środków rażenia, pokazał, że te magazyny amerykańskie wcale nie są bez dna. Mało tego, tak naprawdę jakakolwiek eskalacja jest wbrew interesom państw Zatoki, które teraz próbują się po prostu układać z Iranem, no bo jasno odczytują tutaj, że najsilniejszym graczem nie są Amerykanie, tylko jest Teheran. Być może, że to też jest taki symbol informacji, że wcale Teheran nie jest taki silny, ale Arabowie mają swoją wizję świata, widzą, że w niej Stany Zjednoczone coraz mniej się mieszczą, a to oznacza tylko jedno, że Amerykanie mogą marzyć o wielu ostrych działaniach, które miałyby rozwiązać ten problem, ale nie sądzę, by ktokolwiek zaryzykował jeszcze większe te eskalacje, dlatego że po prostu możliwości bezpieczeństwa i ta granica bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o zapasy amerykańskie, ona znajdzie poniżej stanu krytycznego i wtedy dla nas to też będzie zła informacja, no bo tworzenie tego zajmie lata i w tym czasie nie będzie tych możliwości pełni produkcyjnych dla innych oczekujących, w tym dla Polski.
1: Czy w tym wszystkim zawiodło jakieś ze strony Waszyngtonu postrzeganie bliskowschodniej kultury, postrzeganie możliwości Iranu i

0: No i Donald Trump podszedł do sprawy bardzo po amerykańsku, bez tej wrażliwości bliskowschodniej?
1: Znaczy, ja nie sądzę, żeby Donald Trump posiadał jakąkolwiek wrażliwość bliskowschodnią i miał jakiekolwiek pojęcie o tym, jak działa ten system, ponieważ jego sposób negocjacji to jest tak, jak odpisał w książce. To znaczy, że ja tutaj wszystkich straszę, grożę, a potem ustępuję i w ten sposób robię deal. No, z Persami tak się nie da. To nie jest tego typu naród. To raz. Dwa, tak naprawdę ta druga strona kompletnie nie rozumie tej polityki amerykańskiej i spokojnie nie czyta Trumpa, bo Trump, co zresztą Irańczycy ciągle zgłaszają, Trump opowiada rzeczy, które są kompletnie niewynikające z umów do ustaleń, które zrobili Irańczycy, i próbuje narzucać jakieś rzeczy w warstwie medialnej. Więc tutaj jest kompletny brak kompatybilności, także wśród wysłanników, bo Kushner i reszta nie mają tutaj teraz takich dobrych układów jak wcześniej. No więc de facto to jest sytuacja, w której błędy popełniane po stronie amerykańskiej i brak odkodowywania tego po stronie irańskiej daje nam gwarancję, no jeszcze myślę, że wielu, wielu tygodni, jak i miesięcy napięć, być może też napięć bardzo ostrych i bardzo zgubnych w skutkach, bo być może, że Amerykanie w pewnym momencie będą chcieli wyeskalować jeszcze bardziej, jeżeli to uderzenie, które teraz zrobili, nie będzie wystarczające, żeby te interesy amerykańskie jakoś jednak zaczęły iść właściwymi trybami, właściwymi torami.
0: A nam pozostaje się, mam nadzieję, że nie tylko to, ale pozostaje się łapać za głowę, kiedy zobaczymy ceny na stacjach paliw. Panie profesorze...
1: No, zobaczymy też może mecz USA-Iran. Gdzieś tam się dziwnie ułoży na mundialu.
0: To byłoby duże skoczenie. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku. Spokojnej nocy. Dziękuję za ten komentarz.
1: Dobra.
0: A przy naszym telefonie już redaktor Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, były korespondent polskich mediów w regionie. Dobry wieczór, panie redaktorze.
2: Dobry wieczór, witam.
0: Bardzo się cieszę, że mogę usłyszeć pański głos. Panie redaktorze, amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe uderzenia na cele w Iranie w odwecie za atak irańskiego drona na statek handlowy w cieśninie Ormus. Do tej pory wydawało się, że to Amerykanie, a przynajmniej taka była narracja, że Amerykanie kontrolują jednak to, co dzieje się w cieśninie Ormus, że przecież jest zawarte porozumienie. Ten rozejm, co prawda, bardzo kruchy, ale jednak jest. A tutaj dochodzi do takiej sytuacji. Co to oznacza, pańskim zdaniem?
2: No, pierwsza rzecz, że porozumienie, o którym mówimy, to słynne memorandum, jest bardzo mgliste i bardzo nieprecyzyjne, jeśli chodzi o bardzo kluczowe rzeczy, zarówno kwestie przemysłu atomowego w Iranu, a zwłaszcza cieśniny Ormus. Ono mówi o przywróceniu swobody żeglugi, prawda, odblokowaniu tego wszystkiego, normalizacji sytuacji, ale nie mówi o sprawie zasadniczej, kto będzie i jak będzie kontrolował tą cieśninę Ormus. I dla Iranu kontrolowanie cieśniny Ormus jest znacznie ważniejsze niż posiadanie broni atomowej. Bo tak naprawdę widzieliśmy, że gdyby użyli nawet broni atomowej, odpukać w nie malowane, no to zasięg byłby skutków ograniczony. Natomiast zatkanie cieśniny Ormus, no to dotyka całego prawie świata i gospodarki światowej. I teraz o co chodzi? Irańczycy chcą kategorycznie, żeby ta szlak wejścia do cieśniny Ormus i wyjścia, czyli do Zatoki Perskiej, przechodził bardzo blisko ich brzegów, żeby oni mieli kontrolę. Zobowiązali się niby, że nie będą pobierali przynajmniej przez najbliższe 30 dni nie będą pobierali żadnych opłat ani tak zwanego portowego, ani żadnych opłat ekologicznych czy za pomocy nawigacyjne. Natomiast żądają kategorycznie, żeby ten szlak był znacznie bliżej ich brzegów i żeby tamtędy statki przepływały za ich zgodą. Nic nie ma o pieniądzach na razie mowy. Dla Amerykanów jest to niedopuszczalne. To jest kwestia to, że ten szlak przechodzi już przez ścisłe wody terytorialne Iranu. No i w ten sposób Iran ma w jakimś sensie kontrolę nad wejściem i wyjściem z Zatoki.

0: Perskiej, co jest żywotne dla wszystkich krajów arabskich tego regionu, no i również dla całego świata.
1: Panie redaktorze, przed chwilą profesor Daniel Boćkowski wspomniał, że ten atak dronowy na statek handlowy i odpowiedź ze strony Stanów Zjednoczonych, no to swoisty sposób prowadzenia dialogu na Bliskim Wschodzie. Zgodziłby się pan z taką narracją?
0: Tak, nawet kiedyś, chyba 2 tygodnie temu, prezydent Trump powiedział, że rozejm to jest po prostu sytuacja, kiedy się mniej strzela. No i mamy sytuację, że ostrzał ze strony Iranu, uszkodzenie no niezbyt wielkie tego statku, który popłynął nie tym szlakiem, którego

0: pewną reakcją Iranu, no to ja wątpię. Być może to będzie jakieś symboliczne oddanie kilku strzałów, czy też wysłanie dwóch czy trzech dronów. Natomiast obie strony, z jednej strony chcą uratować twarz, że nie ustąpiły, to znaczy Amerykanie nie ustępują ze swojego żądania, żeby swoboda żeglugi była całkowita i żeby Iran nie miał nic do powiedzenia w tej sprawie, jeśli chodzi o żeglugę przez cieśninę Ormus, a z drugiej strony Iran chce zagwarantować, że on nie ustąpił, on nie skapitulował, on nadal kontroluje tą żywotną, ten żywotny szlak morski. Czyli krótko mówiąc, to będzie towarzyszyło i na pewno to nie jest jedyny i pierwszy incydent, ale nie ostatni, który będzie towarzyszył negocjacjom, które będą trwały 60 dni. Ja wątpię, żeby w ciągu 60 dni udało się uregulować w toku negocjacji wszystkie dwa żywotne problemy. To jest kwestia atomistyki i żeglugi Ormus. To będzie trwało dłużej i być może nastąpi jeszcze kilkanaście incydentów. Natomiast obie strony, sądzę, będą starały się przy tej dyplomacji kanonierek nie przekraczać pewnego krytycznego poziomu, który by stanowił wznowienie pełnoskalowej wojny między Amerykanami a Irańczykami.
1: Rozumiem, panie redaktorze, że nie należy spodziewać się jakiejś większej eskalacji, choćby nawet po stronie Stanów Zjednoczonych. Czy albo wyobraża pan sobie sytuację, w której Donaldowi Trumpowi puszczą nerwy i powie: dosyć tego, musimy pokazać dominację w regionie. Czy ten scenariusz raczej wydaje się mało prawdopodobny?
0: No, przewidywanie posunięć prezydenta Trumpa
1: jest trudne,
0: ryzykownym i to ja bym się nie odważył tutaj. Natomiast ja sądzę, że on i jego doradcy są żywotnie zainteresowani wygaszeniem tego konfliktu z Iranem, bo mają inne problemy, mają i Kubę na głowie, i mają Tajwan. Krótko mówiąc, oni chcieliby wygaszenia, żeby po pierwsze ta wojna już więcej nie kosztowała. Kosztowała ich więcej aniżeli wojna w Iraku, bo przekroczyło to 160 miliardów dolarów. Mówi się, że to być może znacznie więcej. To blokuje, jeśli chodzi o handel morski i ropę naftową, to blokuje sytuację również amerykańską przed listopadowymi wyborami cząstkowymi do kongresu. Krótko mówiąc, żywotnie zainteresowany jest establishment amerykański, prezydent Trump, żeby ten konflikt nie rozniecać na nowo, żeby on nie trwał dalej. Iran również chce przedstawić to, że utrzymał swoje stanowisko, nie skapitulował, no ale dalej kontynuowanie tej wojny, bardzo wyczerpującej gospodarkę Iranu i tak naprawdę prowadzącej już donikąd zupełnie, bo obie strony mogą toczyć tą wojnę jeszcze bardzo, bardzo długo bez definitywnego rozwiązania, bez definitywnego zwycięstwa jednej ze stron, bo wiemy, że Amerykanie wygrywają na razie militarnie, ale politycznie i dyplomatycznie przegrali tą wojnę. Irańczycy wygrali politycznie i dyplomatycznie, ale gospodarczo i militarnie ją przegrywają. Czyli krótko mówiąc, te interesy się gdzieś równoważą i obie strony, tego się głośno nie powie, ale będą się starały w jakiś sposób nie rozniecać tego konfliktu, jeśli będą te strzały kanonierek w cudzysłowie, no to będą ograniczone te reakcje. Zresztą Iran już pokazał to w zeszłym roku, w czerwcu, kiedy strzelając rakietami do baz amerykańskich w Kuwejcie, no uprzedzał lojalnie, gdzie to będzie ten ostrzał trwał i rakiety padały około kilometra od tych baz amerykańskich, tak żeby nic nie uszkodzić i żeby nie zaagniać konfliktu. Wtedy to potrafili i sądzę, że teraz również będą zainteresowani uratowaniem twarzy, ale nie rozniecaniem konfliktu.
1: Panie redaktorze, wiadomo, że na tym konflikcie tracimy nie tylko my, mam na myśli my Polacy, którzy muszą dokładać do paliwa z budżetu państwa, mówię o tej tarczy CPN, ale również bardzo tracą na tym kraje, które do tej pory trzymały w regionie ze Stanami Zjednoczonymi, Arabia Saudyjska, Katar. Myśli pan, że można się spodziewać, że te kraje zwrócą się bardziej w stronę swoich jakby państw w regionie, a odejdą od polityki amerykańskiej, bo widzą, że ta polityka ani nie zapewnia bezpieczeństwa, ani nie zapewnia też wpływów finansowych, a wręcz w drugą stronę?
0: Odejście to być może zbyt daleko posunięte sformułowanie, ale oni widzą tak naprawdę, że Amerykanie chronili swoje bazy bardzo skutecznie, ich interesów gospodarczych czy też rafinerii no nie bardzo chronili. Oni są w konflikcie i są wściekli o to, że ta blokada jest, że nastąpiły zniszczenia ze strony irańskiej, te rakiety padały na instalacje gospodarcze i cywilne w tych krajach, ale oni wiedzą tak naprawdę, że z Iranem trzeba będzie się ułożyć, że dalej kontynuować.

0: zdecydowanie eskalacja konfliktu dla ich interesów byłaby zgubna i się mówi oczywiście nieoficjalnie, nie publicznie, nie głośno, ale że Iran jest i będzie ich sąsiadem i z tym sąsiadem trzeba się ułożyć po to, żeby nie dochodziło do dalszej eskalacji, żeby konflikt nie rozniósł się na cały Bliski Wschód, żeby ta wojna nie przetoczyła się jako przez cały region. I mówią, że tak naprawdę jeśli się można będzie ułożyć dyplomatycznie z Iranem, to będzie to znacznie większy sukces. Broń Boże, nie konflikt militarny, nie działania militarne i takie zakulisowe zabiegi są. Zresztą wiadomo, że Oman, który był mediatorem wraz z Pakistanem między Amerykanami i Irańczykami, no działał z polecenia i za namową takich krajów jak Arabia Saudyjska i pozostałe arabskie kraje Zatoki Perskiej, które były żywotnie zainteresowane sukcesem mediacji i wygaszeniem tego konfliktu.
1: Można powiedzieć, że jeden sukces już jest, bo to wszystko dzieje się w momencie, kiedy przedstawiciele Libanu, Izraela i Stanów Zjednoczonych podpisują w Waszyngtonie porozumienie ramowe, które ma wyznaczyć kierunek dalszych działań prowadzących do trwałego porozumienia pokojowego na Bliskim Wschodzie. Jednocześnie Hezbollah ogłosił, że nie pozwoli władzom Libanu na wdrożenie tego porozumienia. Jak odczytywać w tym momencie tę sytuację?
0: No, wiadomo, że Liban chce, jest bardzo słaby militarnie. On tak naprawdę nie może się przeciwstawić ani Hezbollahowi. Rozbrojenie Hezbollahu przez Iran to jest kompletna fikcja. Armia libańska jest słaba. Ponadto w armii libańskiej służy wielu żołnierzy szyitów. Szyici to jest 30% ludności Libanu i oni będą bardziej po stronie swoich, że tak powiem, współwyznawców, aniżeli rządu libańskiego. Hezbollah uważa, że będzie, nie rozbroi się, dopóki Izrael całkowicie się nie wycofa z Libanu, a to porozumienie, przynajmniej w tej formie, której dotarło na razie do prasy, no wiadomo, że przewiduje tylko częstkowe i stopniowe wycofywanie się Izraela, przejmowanie niektórych pilotażowo, niektórych enklaw w Libanie, ale ten ostrzał nadal trwał, to porozumienie jest jeszcze bardziej kruche niż porozumienie amerykańsko-libańskie i irańskie i ja sądzę, że tak naprawdę trzeba będzie jeszcze długo czekać, żeby konflikt w Libanie, agresja izraelska została pohamowana. Nie leży to w interesie Izraela. W interesie Izraela leży przedłużanie tego konfliktu i wyniszczanie militarnie Hezbollahu, a nie jego rozbrajanie, co jest bardzo wątpliwe, kto miałby to zrobić, jakie siły, a przede wszystkim, że Izrael nie wygląda na to, żeby był zainteresowany wycofaniem się militarnym, ale również i gospodarczym. Nie po to niszczył infrastrukturę południowego Libanu cywilną, no żeby teraz oddawać ten grunt, zwłaszcza, że już kilkakrotnie się wycofywał z Libanu i to były wycofania się pod presją militarną, między innymi właśnie Hezbollahu.
1: No dobrze, a czy to oznacza, że Stany Zjednoczone jednak mają jakiś wpływ na działania Izraela? Czy właśnie to działanie, to porozumienie podpisane przez Izrael zostało wymuszone przez administrację Donalda Trumpa?
0: Tak. To jest absolutny sukces i to udowadnia, że tak naprawdę, chociaż o tym się dawno mówiło i to było zgrane powiedzenie, że klucze do pokoju są do pokoju na Bliskim Wschodzie leżą w Waszyngtonie, w Białym Domu. I to jest dowód, że kiedy teraz Amerykanie przycisnęli Izraelczyków, to się mówi nieoficjalnie, oczywiście w Izraelu mówi się, że Netanyahu, czyli premier Izraela, nie chciał już bardziej antagonizować sobie Amerykanów, którzy nie chcą już więcej konfliktu na Bliskim Wschodzie, ich interesy są zupełnie gdzie indziej i że bardzo mocno naciskali, żeby Izrael pohamował swoje operacje w Libanie i to porozumienie było niejako wymuszone bardzo mocno presją polityczną i dyplomatyczną przez Amerykanów, którzy mają jednak, okazuje się, tą zdolność bardzo dużej skuteczności wywierania presji na Izrael, chociaż z tej skuteczności czy tej presji rzadko korzystają i to w ograniczonym wymiarze.
1: Czy Netanyahu utrzyma tę sytuację, wiedząc, że no, rozumiem, że w jego sytuacji politycznej, kiedy chce utrzymać się przy władzy, pokój to nie jest kierunek, w którym powinien zmierzać. Przynajmniej takie mogliśmy odnieść wrażenie w ostatnim czasie.
0: Na pewno. On ma właśnie dwie sytuacje nie do utrzymania. Z jednej strony antagonizowanie sobie Trumpa i administracji amerykańskiej, no byłoby zgubne dla Izraela, ponieważ pomoc i sojusz amerykańsko-izraelski nie zostałby złamany. Ale być może Trump uznałby, że Netanyahu nie jest już takim fajnym facetem i że on

0: znajdzie kogoś innego, jakiegoś innego polityka izraelskiego, no, który będzie bardziej spolegliwy, czy bardziej komunikatywny, bardziej będzie odpowiadał interesom amerykańskim. Z drugiej strony Netanyahu i jego ekipa roznieśli w całym Izraelu i w klasie politycznej, bo agresję i na Iran, i na Liban, i również na południową Syrię, bo o tym zapominamy, cieszą się 100% poparciem nie tylko partii rządzących, ale również partii opozycyjnych i większości, bo blisko 80% społeczeństwa izraelskiego. Krótko mówiąc, to, co się stało, podpisanie amerykańsko-irańskiego porozumienia zostało przyjęte w Izraelu. Trump i Amerykanie nas zdradzili. To jest niedopuszczalne, to jest wbrew interesom izraelskim, w związku z tym tego nie będziemy respektowali. I teraz z jednej strony trzeba utrzymać dobre stosunki z Amerykanami, no, co właśnie jest to porozumienie w Libanie, chociaż ja uważam, że ono nie będzie miało większych i dalekosiężnych skutków, a z drugiej strony wybory w Izraelu w październiku, no, pod hasłem, że Netanyahu przegrał, bo Amerykanie wymusili na nim, no, w cudzysłowie kapitulację, bo nie brał udziału w tych rokowaniach pokojowych między Amerykanami a Iranem, no, mogą sprawić, że on te wybory przegra. Być może on zrobi to, co do tej pory robił. Ucieczka naprzód, czyli roznieci konflikt na zachodnim brzegu, będzie dalej atakował, eskalował działania w Gazie, będzie się to porozumienie w południowym Libanie załamywało i w ten sposób on uzna, że jednak w trudnej sytuacji, no to jednak daje sobie radę, nie kapituluje.
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, były korespondent polskich mediów w regionie, był gościem Polskiego Radia 24. Panie redaktorze, spokojnego wieczoru, kłaniam się.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Nadchodzący weekend może być najcieplejszym w historii pomiarów temperatury w Polsce. Stany Zjednoczone atakują Iran, to odwet za atak irańskiego drona na statek handlowy w cieśninie Ormus. Francja pokonała Norwegię w meczu grupy i piłkarskich mistrzostw świata. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Na początek ostrzeżenia przed upałem dla całego kraju. Najwyższe temperatury jednak dopiero przed nami. W weekend termometry mogą pokazać nawet 42 stopnie, mówiła w Polskim Radiu 24 synoptyk Agnieszka Prasek.
8: Temperatury w dniu dzisiejszym 33-34 stopnie, natomiast w dniu jutrzejszym temperatury na zachodzie będą dochodzić do 38 stopni, w centrum do 36, natomiast na północy do 34 stopni. Taka kulminacja fali upałów zapowiadana jest na niedzielę, gdzie temperatury na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, natomiast na północy do 36, a temperatury w nocy będą dochodzić do 25 stopni.
7: Nadchodzący weekend może być najcieplejszym w historii pomiarów temperatury w Polsce. W czasie upałów szczególnej uwagi wymagają też zwierzęta, w tym ptaki. Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków mówiła w Polskim Radiu 24, że najważniejsze jest zapewnienie im dostępu do czystej wody.
9: W takiej temperaturze wysokiej, w wodzie, która stoi, bardzo szybko rozwija się różnego rodzaju bakterie patogenne, które mogą po prostu ptakom zaszkodzić. Mogą na przykład spowodować jakieś zaburzenia czy też choroby układu pokarmowego. Więc pamiętajmy, żeby przynajmniej raz dziennie taką miskę umyć. Nie korzystajmy z detergentów, tylko wystarczy nam przepłukać na przykład gorącą wodą, żeby te potencjalne patogeny zabić. I ta woda, którą dajemy, oczywiście też musi być wodą czystą.
7: Od poniedziałku w Polsce będą występować gwałtowne zjawiska pogodowe, silny wiatr, burze i grad, a temperatura będzie wciąż wysoka. Wyniki kontroli w dwóch warszawskich szpitalach będą znane za kilka tygodni. Przedwczoraj minister zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach w Szpitalu Południowym i Brudnowskim. Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerzył zakres kontroli, dlatego potrwają one dłużej niż zakładano, mówiła w TVP Info minister Jolanta Sobierańska-Grenda.
10: Pierwotnie zakładana była ona na 1,5 miesiąca, natomiast teraz pewnie będzie dłużej. Natomiast

0: Konsultant krajowy oczywiście dołoży staranności, żeby było to jak najszybciej, natomiast pierwszeństwo w dostępie do dokumentacji ma prokuratura w związku z tym. Zobaczymy, jak te dokumenty będą docierały.
1: Kontrola NFZ-u została rozszerzona o kwestie bezpieczeństwa pacjentów na SOR-ze. Co najmniej 920 osób zginęło w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Jest też ponad 3300 rannych. Według ONZ liczba zaginionych to ponad 50 tysięcy. Trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, która jest niezwykle trudna i skomplikowana, bo istnieje cały czas niebezpieczeństwo wstrząsów wtórnych. Czwartkowe wstrząsy miały magnitudę 7,2 oraz 7,5. Stany Zjednoczone przeprowadziły odwetowy atak na cele wojskowe w Iranie. Amerykańskie lotnictwo uderzyło w składy rakiet i dronów oraz nabrzeżne stanowiska radarowe. Według dowództwa centralnego USA CENTCOM była to odpowiedź na atak irańskiego drona na statek handlowy w cieśninie Ormus. Waszyngton podkreśla, że działania Iranu naruszyły obowiązujące zawieszenie broni i zagroziły swobodzie żeglugi na jednym z najważniejszych szlaków handlowych świata. W ostatnich meczach piłkarskich Mistrzostw Świata Francja pokonała w Bostonie Norwegię 4-1, a Senegal w Toronto wygrał z Irakiem 5-0. Francja z kompletem zwycięstw w grupie weszła do 1/16 finału z pierwszego miejsca, Norwegia z drugiego. Senegal wciąż ma szansę na udział w play-off. O 2 w nocy polskiego czasu mecze grupy H rozegra Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska i Urugwaj Hiszpania. A o 5 rano rozpoczną się ostatnie spotkania grupy G, Egipt, Iran i Nowa Zelandia, Belgia.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. W sobotę niemal w całym kraju bezchmurnie, jedynie po południu w Tatrach słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 31 stopni na północnym wschodzie, 35 w centrum, do 38 lokalnie na zachodzie. Chłodniej nad morzem i na Podhalu, 28 stopni, wiatr słaby z kierunków południowych. Pięć minut po północy.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Weekend kulturalny.
4: Maja Kluczyńska, Zuza Wawro, witamy Państwa w letnich, mam nadzieję, nastrojach, bez względu na pogodę, bo słońce w duszy to jest przepis na 24 godziny, proszę Państwa. A weekend kulturalny dzisiaj muzyczny z takim najbardziej nasłonecznionym miejscem na Wybrzeżu Bałtyckim, bo z Gdynią będzie związany. W studio pan Maciej Farski, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Współorganizator Ladies Jazz Festival, a pełna nazwa Energa Ladies Jazz Festival i to już 22 festiwal dam jazzu w tym roku od 20 do 26 lipca. Panie Macieju, czy prawdą jest, że jeśli lubimy obserwować gwiazdy, to koniecznie musimy się wybrać na wakacje do Gdyni, na plażę, a jeżeli już mówimy o gdyńskiej plaży, nie tylko miejskiej, to koniecznie gdzieś niedaleko Teatru Muzycznego imienia Danuty Baduszkowej, to wtedy możemy obserwować gwiazdy jazzu?
5: Nie musimy, ale to jest wskazane.
4: Dla dobrego nastroju
5: teraz.
4: Też?
5: Ten festiwal w ogóle jest dla dobrego nastroju. Specjalnie jest latem, specjalnie jest w Gdyni, specjalnie jest nad morzem. Ci, którzy mają codzienne takie déjà vu i budzą ich takie czarne, dziwne ptaki, to mogą właśnie w Gdyni doświadczyć białych ptaków, których tamci nie lubią, a drą się tak samo pięknie, tylko zupełnie inaczej. I w tym roku rzeczywiście bardzo dużo gwiazd. 13 koncertów, 7 dni. To jest szaleństwo.
4: Tym razem.
5: Trochę nawet pewnie za dużo. Nie wierzę, że ktokolwiek prócz nas, którzy tam będą zawodowo, zobaczą te wszystkie koncerty. No tak się zrobiło.
4: Wszystko jest kwestią wyboru.
5: Ależ oczywiście, że tak. I portfela. To nie da się ukryć.
4: To prawda.
5: Ale zachęcam. Zachęcam, bo zgadza się, w tym roku trochę bardziej jazzowe gwiazdy, więc być może trzeba więcej powiedzieć, ale każda z czym

0: wyjątkowym.
1: Proszę pana, ale to zapewne się nie zmienia. Gwiazdy, ale i konkurs.
0: Konkurs dla młodych adeptek.
1: To właśnie
0: tak, oczywiście. 10.
1: Tak.
0: edycja. Do 21 czerwca kończymy zbieranie zgłoszeń. Potem jury sobie siada, otwiera te koperty, wysłuchuje, wybiera cztery laureatki, zaprasza je. I te dziewczyny mają przygotować 45-50-minutowe swoje show. I z mojego doświadczenia, naprawdę z roku na rok jest coraz fajniej, coraz lepsze to przygotowanie. Na początku to było, przyjechałam z kilkoma chłopakami, których zgarnęłam, nie wiem, na korytarzu w szkole muzycznej i pokażę, że śpiewam wszystko. A to jedną piosenkę Arety, a to jedną piosenkę Zdzisławy Sośnickiej, a to jedną piosenkę Franka Sinatry. No, skądkolwiek bym wzięła, pokażę, że śpiewam wszystko, a nuż może ktoś mnie usłyszy. A teraz to są programy, to są recitale. To jest naprawdę fantastyczny koncert. Trochę współczuję, ale oni biorą za to pieniądze, więc niech się jury im dręczy i męczy. Chciałbym tylko, żeby wybrało jedną osobę, bez względu na to, jaka jest jakość, bo jest całkiem zacna nagroda. Dziewczyny, które są poprzednimi finalistkami i laureatkami, naprawdę coraz więcej osiągają. One się szczycą tym festiwalem. Tak, ten festiwal zaczyna im pomagać. One też tworzą aurę tego festiwalu, że warto. Polecam.
1: Warto, a ten występ taki, powiedzmy, że oficjalnie sprawdzający zwyciężczynię, też w znamienitym miejscu.
0: No tak.
1: Prawda?
0: Tak.
1: Przed taką publicznością, wśród takiego muzycznego towarzystwa.
0: Ideą w ogóle tego festiwalu jest, żeby po koncercie jazzowym ludzie wyszli uśmiechnięci. A takim planem, żeby nie było tak jak na niektórych jazzowych koncertach, że na scenie jest więcej publiczności niż na widowni. I już. I to chodzi o to, że to właśnie lato, ciepło, swoboda.
1: Plaża.
0: Rano nic się nie dzieje festiwalowego, więc możesz sobie zwiedzać, chodzić, opalać się, sprawdzać, do której knajpki pójdziemy wieczorem i ewentualnie coś zająć. O właśnie. A potem jest wieczór.
1: No właśnie, bo jazz to muzyka, która nie uznaje schematów, a taką największą siłą, zdaje się, jazzu to jest jej autentyczność, a jeśli chodzi o publiczność, to ta wspólnotowość przeżywania.
0: To akurat na każdym koncercie. To jest fenomen, którego nic nie zabije, żadne streamingi czy cokolwiek innego, co się wymyśli i AI tego też nie podrobi. Po prostu, jeżeli ten ktoś gra, śpiewa, ja zaczynam to odczuwać wszystko jedno jak. Ten ktoś dostaje ode mnie tak zwany brutalny feedback i potem on mi, dokładnie tak jak Iga, czy ostatnio Maja na korcie, wali jeszcze mocniej albo jeszcze bardziej inteligentnie i ja dostaję znowu piłkę na swoją stronę, znowu to przeżywam, analizuję króciutko i wysyłam sygnały. Dzięki temu może być magia.
1: No to ja nie będę używać porównań, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
0: Ja się
1: zostańmy
0: na tym
1: przy tych tenisowych. Proszę pana, w takim razie występy plus konkurs. Konkurs mamy omówiony. Zapraszamy państwa na gwiazdy. Te miejsca to już tradycyjnie, prawda? Konsulat Kultury w Gdyni.
0: Tak, konsulat
1: kameralnie
0: kulturny.
1: Kameralnie bardziej, tak,
0: och, to jest
1: blisko.
0: Sala na 100 parę osób i, tak. to jest frajda widzieć kogoś tak blisko i naprawdę każde mrugnięcie okiem można wtedy zauważyć. To jest zupełnie co innego. Teatr Baduszkowej, Teatr Muzyczny w Gdyni. Jeden koncert też po raz 10 w historii festiwalu w Wejherowie, Filharmonia Kaszubska. Może od razu powiem, tam wystąpi Iwon Sanchez. Ona bardzo dawno nie była w Polsce, a proszę nie dziwić się temu nazwisku, to jest Polka. Ona była nawet basistką Józefa Skrzeka. Ale gra świetnie, śpiewa cudownie, jest jedną z najlepszych jazzowych wokalistek i autorek jazzowych Czech. I nie tylko Czech. I nie wiem, dlaczego tak rzadko przyjeżdża do Polski, więc zaprosiliśmy ją ponownie po 20 latach.
1: Tak. Ja wiem, że całego programu nie omówimy. Przypomnijmy tylko, że na stronie festiwalu ladiesjazz.pl.
0: Tak, na stronie festiwalu, czy też na Facebooku można znaleźć wszystkie wydarzenia koncertowe. Oprócz jeszcze tych kandydatek, na które czekamy i które jury wybierze. Wtedy będziemy też ogłaszali imiona i godziny koncertów konkursowych.
1: No to zacznijmy od Stacey Kent z orkiestrą.
0: To ja mogę państwu powiedzieć, że jeżeli nie kupili państwo biletów na Stacey Kent z orkiestrą, to nie kupią państwo biletów na Stacey Kent z
1: bardzo pozytywna wiadomość, słyszę.
0: Ale Stacey Kent ma dwa koncerty w tym roku.

0: roku.
1: No właśnie.
0: I każdy z tych koncertów jest inny. Nie tylko w podejściu, czyli raz z orkiestrą, raz bez orkiestry, ale również zapowiedziała, że nie powtórzy się żadna piosenka. I ten, który omawiamy jako drugi, ale będzie pierwszy, bo w piątek festiwalowy w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Stacey Kent wykona w trio ze swoim mężem i jeszcze jednym gitarzystą. I będą grali również te utwory z płyty, która wyszła w kwietniu, która w ogóle nie była prezentowana w naszym kraju, a w różnych rozgłośniach jazzowo-jazzowych z rzadka. Także czeka nas tutaj również atrakcja. Nie tylko, że orkiestra jest tam, ale tutaj będą również nowe piosenki, oczywiście okraszone przebojami, bo to niemożliwe, żeby mieć taką karierę, która w gruncie rzeczy też zaczęła się od tego momentu, kiedy przyjechała na pierwszy festiwal Ladies Jazz do Gdyni w 2005 roku. I my się lubimy i po prostu to jest jedna z ostoi takiej elegancji, spokoju, ciszy. Można się naprawdę zrelaksować i wcale nie usnąć. Naprawdę.
1: No, to cecha Ladies Jazz Festivalu. Przypomnę, w tym roku 20-26 lipca Energa Ladies Jazz Festival. Gdynia, Teatr Muzyczny imienia Danuty Baduszkowej, Konsulat Kultury, Filharmonia Kaszubska w Wejherowie, a w studio pan Maciej Farski, współorganizator festiwalu, na który państwa zapraszamy. Proszę się nie zrażać tym, że na niektóre koncerty, no już biletów niestety nie można kupić, ale do Gdyni zawsze zapraszamy. Stulecie Gdyni to też fajna okazja, żeby kulturalnie, muzycznie, podróżniczo spędzić czas. Proszę pana, no to jeszcze nie powiedzieliśmy o tej zdobywczyni nagrody Grammy.
0: Dwóch.
1: Tak.
0: Dwóch normalnych i dwóch latynoskich.
1: Tak, tak.
0: I chyba 9 czy 11 nominacji.
1: To powinna powiedzieć zdobywczyni nagród.
0: Tak, 11 nominacji. Eliani Elias. Fantastycznie śpiewa ten mezzosopran, taki niesiutki, ojejku, taki ciepły. Tak, ona się urodziła w São Paulo, przyjechała i zrewolucjonizowała Nowy Jork. Piękna dziewczyna, długie włosy, długie nogi i do tego genialnie
1: mężczyzna
0: gra.
1: Mężczyzna w studio, proszę państwa.
0: Herbie Hancock nagrał z nią jedyną swoją płytę fortepianową w duecie, bo ona naprawdę świetnie gra na fortepianie.
1: Czyli dla talentu, nie tylko dla urody.
0: Przede wszystkim dla talentu. Steps Ahead wyrosło dzięki niej na zupełnie inną grupę niż była przed chwilą, kiedy ona tam weszła. A potem koledzy ze Steps Ahead, jak już nie było Steps Ahead, zawsze chcieli z nią grać, a potem jeszcze ona. I znowu, w maju wydała płytę. Koncertową płytę zagra w tym swoim ewansowskim trio, bo jej basistą jest Mark Johnson. Normalnie jej mąż, cichutki, niziutki, przemiły pan. Jeśli są ludzie, którzy twierdzą, że solo kontrabasowe jest nudne i wtedy można wyjść na papierosa, to nigdy go nie słyszeli. Naprawdę. To jest tak rzewne granie, takie urocze, takie wchodzące do serca i do kości. Dla niego samego można iść na ten koncert.
1: No
0: naprawdę. Tak uważam.
1: Podobnie jak kontrabasista Pata Metheny.
0: Na przykład.
1: Prawda?
0: Właśnie.
1: Więc dlatego zapraszamy państwa.
0: I Eliani będzie grała bosy, samby, będzie ciepło, będzie lato, będzie można sobie pójść na plażę, kupić coś do jedzenia i jeszcze popatrzeć, jak zachodzi słońce. Albo jak kutry wypływają, żeby złapać coś tam jeszcze w tej zatoce.
1: A później cieszyć się konsumpcją ryb.
0: Tak.
1: Proszę państwa, brazylijskie rytmy, które będą łączone z jazzem Eliani Elias.
0: Tak, to będzie sobota.
1: Wspaniale.
0: A przed nią o 18:00 gala przebojów piosenek, przebojów Piotra Szczepanika.
1: No właśnie, cóż to za projekt tegoroczny?
0: To jest tak, że...
1: Jakaś innowacja.
0: Nie, raczej nie, tylko po prostu Piotra Szczepanika nie ma z nami. Tak się złożyło, jest gdzie indziej. A już od lat zapraszamy osoby, które są godne tego, które są warte tego, które należy cenić za życia. Tak, przy Piotrze Szczepaniku nam się nie udało. Długo walczyłem, żeby takie osoby były na naszym festiwalu i były. I Grażyna Łobaszewska, fenomenalna gwiazda.
1: No tak.
0: I Ewa Bem, dwukrotnie. Mm-hmm. I Krystyna Prońko. I tutaj, zamiast Piotra Szczepanika, cała gala, no śmietanka, jaką udało się zebrać. Bo Dorota Miśkiewicz, bo niejaki Henryk Miśkiewicz, żyjący najlepszy saksofonista, jakiego mieliśmy i jakiego mamy do tej pory. Napiór ze swoim zespołem.
1: To tak rodzinnie,
0: tak, napiór ze swoim zespołem.

0: do tego jego aranżacje. Fantastyczne. Wszystko jest. Rozpoznasz ten utwór po czwartym takcie w najgorszym wypadku.
1: Na przykład?
0: Na przykład.
1: Goniąc kormorany, puste koperty?
0: Na przykład.
1: Kalendarze
0: no,
1: żółte?
0: Kalendarze, tak, oczywiście.
1: Albo kochać. Na wakacje.
0: Te przeboje się pojawią, ale oprócz nich jeszcze, żeby zacząć, bo mamy Ladies, Adam Nowak.
1: O.
0: Raz, dwa, trzy. A później jeszcze Anna Serafińska, Monika Bożym, Iza Kowalewska i Krystyna Stańko.
1: No cóż tu więcej chcieć.
0: To będzie. Nawet się obawiam, że ten koncert Eliany Elias być może będzie troszeczkę później, bo może się przedłuży, bo nagle tych bisów będzie więcej, bo się okaże, że miało więcej przebojów niż cztery, o których wszyscy wiedzą. Mhm. I to też warto. Amerykanie mają coś takiego jak American Songs Book. To jest taka koncepcja w gruncie rzeczy. Mają swoje biblioteki, tam zgrywali folk, zgrywali country, bluesowców, którzy pierwsi zaczynali. Mają pierwsze nagrania jazzowców, którzy się zmieścili już w moment nagrywania i udało się, i mają ragtime'y i to można przesłuchać, można podziwiać. I oni, proszę państwa, są tak dziwni, że nie tylko wybrali Trumpa, ale oni są tak dziwni, że oni tej muzyki swojej słuchają. I nagradzają tych ludzi tak, że oni mogą żyć i nie czekać na to, czy będą mieli ZUS, czy nie. Taki kraj. My czegoś takiego nie mamy, a mamy mnóstwo fantastycznych piosenek, które należałoby odmładzać, przekazywać, tłumaczyć na polski współczesny, pokazywać temu młodemu człowiekowi, że naprawdę to nie jest tak, że to się zaczęło od Lady Punk, nie
1: albo umniejszając kilka bitów, czego,
0: tak, nie umniejszając jakiemukolwiek zespołowi, który zamiast nich bym wybrał. Mhm. Bo to jest nasze dziedzictwo, a my się tym w ogóle nie szczycimy. No to tak. Mamy ten element tutaj edukacyjny, ale tylko i wyłącznie edukacyjny. A to może być naprawdę odkrycie dla bardzo wielu. Przeszukiwałem. Nie ma zbyt wielu ludzi, którzy się rzucili i zrobili covery Piotra Szczepanika, żeby były fajne. Ja sam pamiętam gościa albo z brodą, albo bez brody, który miał fajkę. No i właśnie te żółte kalendarze, kormorany i koniec. I
1: zdaje się kochać było w paru.
0: Ale oczywiście, że tak, ale to jeszcze chodzi, żeby ta interpretacja była własna, taka, że to może być utwór mój,
1: tak,
0: ale żeby słuchacz wiedział skąd to pochodzi. To jest wartość coveru. Ja wiem, że stawiam poprzeczkę dość wysoko, ale mam tutaj pewną dewiację zawodową i tak właśnie dobieramy. Polecam. Naprawdę polecam, to może być fantastyczne podwieczorkowe spotkanie przy muzyce całorodzinne.
1: Proszę państwa, zapraszamy do własno osobistego sprawdzenia, czy jazz gryzie, czy nie. Ladies Jazz Festival, Energa Ladies Jazz Festival od 20 do 26 lipca, oczywiście Gdynia, a oczywiście w studio Polskiego Radia 24 gościliśmy współorganizatora, pana Maćka Farskiego. Bardzo dziękuję za te informacje i zapraszamy do Gdyni.
0: To ja dziękuję i do zobaczenia tam właśnie.
2: Weekend kulturalny. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Od kilku dni tematem numer jeden w naszych rozmowach, w każdym domu, w każdym mieście jest upał i temperatura, która przekracza wszelkie rekordy. No 30 stopni w ciągu ostatnich dni i co będzie dalej? Może być podobnie. My mamy problem, my ludzie musimy dbać o siebie, o to, żeby się odpowiednio nawadniać, ale problem mają też zwierzęta. No i właśnie o tych naszych braciach mniejszych, czyli ptakach, porozmawiamy dzisiaj w audycji, a na łączach, chyba gdzieś nad rzeką, gość Monika Klimowicz-Kominowska, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dobrze trafiłam nad rzeką, akurat
4: nad
3: udało mi się...
4: Nad jeziorem w Puszczy Drawskiej.
3: No to pani szczęściara, że nad jeziorem wody pewnie dużo, czy widać, że jest jej mniej ze względu na te upały?
4: Niestety jezioro, nad którym jestem, jest takim niewielkim jeziorem w środku Puszczy Drawskiej i od kilku lat widać, że tej wody ubywa w tym jeziorze. Wynika to przede wszystkim z takich inwestycji, takich działek budowlanych, które zostały sprzedane na potrzeby domków letniskowych. Zostało osuszone potężne bagno na potrzeby tych działek, więc niestety to wpłynęło pewnie na poziom tej wody. Ale też widzę, że wszystkie cieki wodne, które zasilały to niewielkie jezioro, też wysychają z roku na rok. Praktycznie w tej chwili już ta woda nie dopływa do tego jeziora, więc piękny pomost, który został kilka lat temu wybudowany przez władze gminy, no niestety stoi teraz w zasadzie w

0: połowie na plaży suchej, a był w całości w wodzie, więc tragedia, jest po prostu tragedia, jeżeli chodzi o wodę. Myślę, że nie tylko tutaj, ale w całej Polsce.
1: To prawda, problem z wodą może być jeszcze większy. Im dalej w lipiec i sierpień może być gorzej, no ale to nie ten temat, o którym będziemy rozmawiać, chociaż trochę o wodzie także. Bo jeśli chodzi o ptaki, to z czym one się najbardziej mierzą w czasie takich upałów? Z wysoką temperaturą to jest dla nich najgorsze, czy z tym, że właśnie dostęp do wody jest utrudniony?
0: Ptaki mają w większości podobne potrzeby jak my, czyli potrzebują w miarę stabilnej, komfortowej temperatury i oczywiście dostępu do wody. Bez tego, podobnie jak ludzie, giną, bądź jeżeli jest wysoka temperatura, więc ten komfort termiczny jest dla ptaków ważny, ale dostęp do wody też. Co ciekawe, nie wszystkie gatunki z tej wody korzystają tak, jak my sobie to wyobrażamy, bo na przykład ptaki szponiaste bardzo rzadko piją wodę, czy korzystają z naturalnych źródeł tej wody. Najczęściej przyswajają tę wodę bezpośrednio z pokarmu, który, jak możemy się domyślać, jest dosyć mokry, ponieważ są to żywe stworzenia, więc z tego korzystają. Natomiast większa część ptaków potrzebuje do życia, do codziennego funkcjonowania wody.
1: Jeżeli tej wody nie ma, to ktoś musi im pomóc, no bo na opady możemy liczyć, ale możemy się przeliczyć. Natomiast jeśli chodzi o to, jak wspierać te ptaki, to czy my właśnie powinniśmy o nie w tym czasie szczególnie zadbać? Zimą mówi się o tym, żeby dbać i dokarmiać, a czy latem powinniśmy dbać i dopajać?
0: Jako że bardzo mocno przekształciliśmy ten nasz świat, w tym też świat ptaków, więc ja zawsze mówię, że my mamy obowiązek pomagać zwierzętom, pomagać ptakom w sposób mądry i odpowiedzialny. I większość z nas rzeczywiście wie, że zimą powinniśmy, czy warto dokarmiać ptaki, wie, jak to robić w mądry i odpowiedzialny sposób, natomiast latem zapominamy o tym, że chyba ważniejsza niż to jedzenie zimą jest dla ptaków woda. Pamiętajmy o tym, że one nie tylko piją tę wodę, czyli potrzebują do nawodnienia organizmu, ale także potrzebują wody do pielęgnacji piór. Ptaki kąpią się niezwykle często. W zasadzie ta dbałość o pióra, ten cały taki rytuał czy ceremonia dbania o pióra jest bardzo rozbudowany, ponieważ pióra dla ptaków to jest być albo nie być. Bez zdrowych, czystych piór ptaki nie są w stanie latać, nie są w stanie regulować także swojej termiki. Więc do tego mnóstwo czasu poświęcają na pielęgnację swojego upierzenia i do tego jest potrzebna także woda. Oczywiście, jeżeli jej nie będą miały, to się wykąpią na przykład w suchym piasku, co też może pomóc im w pielęgnacji piór, ale woda zdecydowanie jest tutaj numerem jeden. I każda najmniejsza kałuża, każde najmniejsze źródełko, które w mieście się pojawia, jakieś stawy, rzeczki, drobne cieki wodne, są naprawdę oblegane przez ptaki i przez inne zwierzęta, zwłaszcza w taką temperaturę, jaka jest teraz.
1: No a jeżeli chodzi o nas, czyli wystawianie miski na balkon albo gdzieś w ogrodzie, takie miejsca wygospodarować, żeby tym ptakom udostępnić wodę, one przylecą, one będą zainteresowane tym naszym małym oczkiem wodnym?
0: Bardzo. Proszę mi wierzyć, że bardzo. Ja mam na balkonie też miskę z wodą. Przylatują oczywiście nasze miejskie gołębie, przylatują sójki, które zresztą jakoś często mnie odwiedzają i wyciągają różne roślinki z doniczek. Nie przeszkadzam im, bo też muszą w końcu jeść. Więc ta woda rzeczywiście jest bardzo szybko lokalizowana przez ptaki i bardzo szybko przyzwyczajają się do tego, że ta woda tam jest. Ostatnio w ciągu właśnie takiego upalnego dnia aż dwa razy musiałam tę miskę napełniać. Takie było zapotrzebowanie na tę wodę. Ona nie tylko parowała oczywiście, ale widziałam, jak często ptaki do niej przylatują, więc warto taką miskę postawić, nawet jeżeli mamy mały balkon, a jeżeli go nawet nie mamy, to po prostu w jakimś płaskim pudełeczku pod blokiem na przykład, czy gdziekolwiek, gdzie te ptaki z wody mogą skorzystać. No, ostatnio kupowałam truskawki od takiej bardzo przymiłej pani. Koło stoiska była wystawiona miska z wodą dla psów, z czego mój pies chętnie skorzystał, ale powiedziała właśnie, że przylatują do niej całymi chmarami i wróble, i bogatki, i gołębie, właśnie po to, żeby z tej miski się napić, więc ona mówi, że też cały czas tę miskę uzupełnia w ciągu dnia, więc ogromna wdzięczność. Z mojej miski skorzystały ptaki od razu tego samego dnia, kiedy ją tylko na balkon wystawiłam, ale pewnie są takie miejsca, gdzie tę wodę trudniej jest zlokalizować. Pamiętajmy też o kilku rzeczach, wystawiając tę miskę, żeby ptakom nie zaszkodzić, tylko jeżeli chcemy im faktycznie pomóc, to żeby to zrobić dobrze. Czyli przede wszystkim pamiętajmy o higienie. W takiej temperaturze wysokiej, w wodzie, która stoi, bardzo szybko rozwijają się różnego rodzaju bakterie patogeny, które mogą po prostu ptakom zaszkodzić. Mogą na przykład spowodować jakieś zaburzenia czy też choroby układu pokarmowego, więc pamiętajmy, żeby przynajmniej raz dziennie taką miskę umyć. Nie korzystajmy z detergentów, tylko wystarczy ją przepłukać na przykład gorącą wodą, żeby te potencjalne patogeny zabić. I ta woda, którą dajemy, oczywiście też musi być wodą czystą. To nie może być gdzieś tam woda odstana z jakiejś deszczówki, czy też z jakiejś, nie wiem, fontanny.

0: nie daj Boże, z jakimiś dodatkami. To po prostu może być czysta nasza zwykła kranówka, tylko często zmieniana, często dolewana i ta miseczka powinna być czyszczona. Kolejną ważną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest też głębokość wody, ponieważ jeżeli nalejemy do dosyć głębokiego pojemnika dużo wody, no to na przykład takie wróble, czy mniejsze ptaki mogą się w niej wręcz utopić. Więc żeby tego uniknąć, to albo starajmy się, żeby te naczynia były w miarę płaskie, szerokie i tej wody było niewiele, albo jeżeli chcemy rzeczywiście takie większe i głębsze naczynie napełnić wodą, to na przykład połóżmy na dnie trochę żwirku, to też trochę kamieni, czy jakieś większe kamienie, tak żeby właśnie te mniejsze ptaki mogły z tej wody skorzystać.
1: Na taką wysepkę wtedy kamienną będą mogły wejść.
0: Tak. Co ciekawe, z takiej wysepki kamiennej, nawet jeżeli na przykład damy do tej wody trochę właśnie jakiegoś drobniejszego żwiru, czy właśnie takie większe kamienie, mogą skorzystać też owady. Bo pamiętajmy o tym, że w mieście nie tylko ptaki potrzebują picia, ale także owady. Więc ja też widzę, że do tej mojej miseczki przylatują na przykład osy, pszczoły, czy też inne potrzebne zapylacze, czy ważne zapylacze, które także z tej wody korzystają.
1: A mówiła pani o tej wodzie, że powinna być czysta. Natomiast jeżeli ptak napije się albo wykąpie się w kałuży, no albo w jakimś takim miejscu, gdzie ta woda stoi, no to tam ta woda nie jest czysta.
0: No to prawda, ptaki mają taką znacznie większą niż możliwość filtrowania takich nieczystości, czy to z pożywienia, czy też z wody. Natomiast nie dokładajmy do tego ptasiego systemu odpornościowego kolejnego obciążenia w postaci wody, w której na przykład się rozwijają bakterie. Jeżeli mają możliwość skorzystać z czystej wody, to niech to będzie czysta woda.
1: A jak w ogóle wygląda takie codzienne życie ptaków podczas tak gorących dni? Bo często słyszymy najlepszy i największy ptasi koncert z samego rana i wieczorem. W ciągu dnia ptaki są trochę mniej aktywne. Czy w związku z upałami trochę zmienia się ten ich codzienny plan?
0: Poranek i wieczór to są takie momenty chłodniejsze w ciągu dnia, stąd ta większa aktywność ptaków. To jest też czas, kiedy na przykład budzą się do życia owady, albo później kładą się te owady gdzieś tam spać, to uciekają na noc, więc ptaki też mają w tym momencie więcej pokarmu. Natomiast w środku dnia, zwłaszcza w środku tak upalnego dnia, jak chociażby dzisiejszy, całe życie zamiera. Nie tylko ptaków nie widać, ale też owady są mniej aktywne. One się pojawią dopiero wieczorem. Więc ptaki przede wszystkim ten środek dnia wykorzystują na to, żeby przetrwać. Mało ptaków gdzieś tam poszukuje pokarmu. Wyjątkiem są tutaj ptaki drapieżne. Mam wrażenie, że ptakom drapieżnym w ogóle nie przeszkadzają takie temperatury i bardzo chętnie poszukują pożywienia nawet w upalne południe takiego letniego dnia. Natomiast większość ptaków, tak jak teraz na przykład tu jestem w takim miejscu, gdzie jest mnóstwo drzew i one powinny widzieć tę ptasią krzątaninę. Te drzewa są kompletnie ciche, nie widzę ani jednego ptaka, wszystkie gdzieś się pochowały, więc trochę tak jak my, że my w ciągu dnia taki upał także staramy się znaleźć jakieś takie ciche, spokojne i przede wszystkim chłodne miejsce po to, żeby przetrwać. Ptaki mają dokładnie tak samo są jak ludzie narażone na udar cieplny, tak samo są narażone na odwodnienie, to przegrzanie po prostu, więc no, starają się robić wszystko, żeby po prostu te trudne dla nich momenty w ciągu dnia przetrwać.
1: Uciekają i szukają ochłody. My tej ochłody szukamy często właśnie w lesie, w cieniu drzewa. No ptaki mają ten luksus, że one tam żyją. Czyli cały czas mogą przebywać w tych koronach drzew, tam gdzie jest jednak nieco chłodniej niż w samym mieście. Bo nawet jeżeli mówimy o miejskich ptakach, no to też na pewno jednak trochę zieleni w miastach jest, więc one mogą się tam schować. Czy jakieś jednak szukają innych jeszcze miejsc? Nie wiem, próbują się dostać gdzieś do jakiejś klatki w bloku, bo tam będzie chłodniej. Próbują się gdzieś skryć w poddaszu, chociaż poddasze to gorące, ale gdzieś bliżej piwnicy, że szukają takich miejsc, które na co dzień omijają, a właśnie w upał, wszędzie tam, gdzie będzie trochę chłodniej, to tam możemy ptaka spotkać.
0: Nie zauważyłam takiej tendencji, żeby ptaki wchodziły do budynków. Być może jeszcze nie odkryły tego, że w niektórych budynkach jest chłodniej. Oczywiście wyjątkiem są tutaj gołębie miejskie albo sprytne krukowate, które zawsze znajdą najwygodniejsze i najlepsze dla nich miejsce. Natomiast te drobne ptaki, jeżeli się pojawiają w naszych domach, taki upał, to jest to czysty przypadek, a nie jakaś wysublimowana strategia. Rzeczywiście ptaki najczęściej się po prostu kryją w koronach drzew, tam gdzie jest chłód. Zamierają trochę bez ruchu po to, żeby jakby dodatkowo tej energii nie generować. Czyli trwają w takim, może nie półśnie, ale w takim trochę takim...
1: Hibernacji, letargu.
0: Letniej hibernacji, troszkę tak. To jest po prostu ich sposób na przetrwanie. Oczywiście ptaki wodne mają trochę łatwiej, no bo ta woda jest takim naturalnym czynnikiem chłodzącym. Pamiętajmy o tym, że u ptaków termoregulacja też wygląda trochę inaczej niż u ludzi. Ptaki się nie pocą.

0: są, ptaki regulują temperaturę na przykład właśnie poprzez bardzo szerokie otworzenie dzioba i oddychanie i być może niektórzy z Państwa to widzieli. Takiego ptaka, który ma bardzo szeroko otwarte dziób, dosyć szybko oddycha, to jest jego sposób na ochłodzenie się. Natomiast w nogach ptaków też są takie odpowiednie mechanizmy, tak są skonstruowane naczynia krwionośne, które pozwalają albo się chłodzić, albo przenosić ciepło w zależności od pory roku i od temperatury. Więc to, że ptak ma nogi w wodzie, to mu bardzo pomaga. A co ciekawe, na przykład bociany, czy też inne ptaki o podobnie długich nogach, bardzo często też, przepraszam za określenie, spuszczają na swoje nogi kałamocz, także po to, żeby się ochłodzić. Czyli ta wydzielina, naturalna wydzielina ptasiego organizmu też pozwala ptakom się w jakiś sposób ochłodzić.
1: Skoro jesteśmy przy tych ptakach wodno-błotnych, one też mają trudniej, bo są takie tereny, które wysychają. No to od czego zaczęłyśmy rozmowę, że obserwuje pani, że wysychały miejsca, które kiedyś właśnie były jakimś bagnem. Teraz tam już jest zupełnie inny klimat, zupełnie inna gleba, więc dla tych ptaków też jest pewnie trudniej, bo muszą szukać nowego miejsca, gdzie dostęp do wody będzie.
0: Tak, to jest jeden niestety z problemów ptasiego świata, właściwie chyba największy problem, czyli to zanikanie siedlisk. Wycinamy lasy, zmieniamy sposób gospodarowania na terenach rolniczych, osuszamy właśnie mokradła, regulujemy rzeki. To wszystko sprawia, że ptaki tracą swoje naturalne miejsca zamieszkania, muszą poszukiwać nowych. Później oczywiście z tego powodu mogą powstawać konflikty na linii ptak-człowiek. Tutaj świetnym przykładem są krukowate, które przeprowadziły się do naszych miast, rezygnując z terenów wiejskich, ponieważ tam straciły i bazę pokarmową, i tereny lęgowe. Natomiast w miastach mają się świetnie, no ale z kolei ich obecność nam się tutaj nie bardzo podoba. Ptaki wodno-błotne są bardziej uzależnione od konkretnego miejsca, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, są z takim, a nie innym środowiskiem związanym. Więc jeżeli na przykład osuszamy jakieś podmokłe łąki, czy one same wysychają z powodu tego, że nie ma opadów, czy też podziemne źródła zasilania wysychają, no to te ptaki wodno-błotne momentalnie tracą miejsce do życia. Trudno jest znaleźć kolejne równie dobre miejsce i po prostu ta populacja zaczyna wymierać.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Przyjemnego czasu spędzonego nad jeziorem, a Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Proszę Państwa, pogoda nas, no można powiedzieć, rozpieszcza. Jest rzeczywiście pięknie, słonecznie, wręcz upalnie. No ale warto jest przypomnieć sobie szereg różnych wskazówek, które pomogą nam ten czas wysokich temperatur przeżyć w zdrowiu. No i tak, żeby cieszyć się tym każdym pięknym dniem. Artur Wolski, no i dzisiaj w Polskim Radiu 24 w audycji Samo Zdrowie podpowiemy Państwu, a właściwie też przypomnimy o takich podstawowych zasadach zachowania zdrowia w czasie takich upałów. Naszym ekspertem, gościem jest Piotr Szwendrowski, pan jest ekspertem zdrowia psychicznego, edukatorem zdrowia z Fundacji Rozwoju Młodego Pokolenia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu.
4: Jak mamy w domu seniora, to jak zadbać o tych seniorów w czasie takich upałów? Bo przecież wiemy i to tak rzeczywiście się dzieje, że seniorzy mają już nie tak sprawnie działający system termoregulacyjny i bywa tak, że im się w ogóle pić nie chce. A nawodnienie organizmu w czasie takich upałów to rzecz absolutnie podstawowa, prawda?
5: Absolutnie tak. Woda to podstawa. Jesteśmy złożeni przecież w ilu procentach z wody, więc jeżeli mamy domownika seniora, koniecznie trzeba o to zadbać, a można zadbać o to w sposób kreatywny, na przykład woda, która jest z cytryną, z miętą, ewentualnie z odrobiną miodu i uwaga, na przykład szczypta soli, która spowoduje, że dane nawodnienie, dana szklanka, dane pół szklanki wody utrzyma się dłużej w organizmie.
4: Soli niejodowanej najlepiej, prawda? Bo dopiero wtedy ta woda rzeczywiście się dobrze wchłania. No dobrze, ale jest też jeden problem. Jak namówić seniora, żeby pił? Bo postawienie mu tej szklanki z wodą czy całej butelki i mówimy, no to już Proszę bardzo, pan, pani, dziadek, mama, tata i tak dalej, jesteście zaopiekowani, ja uciekam, bo mam inne zobowiązania. No to w zasadzie to nie rozwiązuje.

0: chyba sprawy, bo wcale nie jest powiedziane, że ten senior to wypije sobie tę wodę.
1: No to już wchodzą w nasze relacje, tak? W sensie, jak mamy ułożone relacje, tudzież więzi z naszym seniorem i najlepszym uczeniem czy dzieci, czy seniorów jest przykład, tak? Więc nawet można usiąść z tym seniorem, wypić po szklance tej pysznej wody z miętą.
0: Przy okazji ofiarowując mu to, co chyba w życiu w tej chwili jest najbardziej cennego. Otóż to.
1: Dokładnie.
0: Czas.
1: Zwykła rozmowa, co u ciebie senior nie zauważy, tak? No bo gadanie to trochę tak jak z dziećmi. Jak powtarzamy coś dzieciom bez przerwy, no to przepraszam, często ma to skutek odwrotny. I tak samo tutaj. Jestem pewny, że nasz senior, jeżeli z nim usiądziemy i nawet jaki by nie był, nazwijmy to, trudny w komunikacji, nawet po prostu usiąść i po prostu pić tą wodę, a nie na zasadzie no pij. I żeby w ten sposób towarzyszyć mu w wyrobieniu sobie nawyku. I też ewentualnie zapytać o jego smaki, gusta, tak? Czyli jeżeli widzimy, że coś mu smakuje, można zapytać, co ci smakuje, a może byśmy coś tutaj jeszcze dodali. I wtedy doprowadzić go za rączkę do tego, żeby stworzyć napój, który będzie jego de facto ulubionym napojem. I jak ten napój będzie stał w zasięgu wzroku, albo będzie w dzbanku dużym, będzie w kuchni, będzie w salonie, gdzieś, w różnych miejscach, to jeżeli będziemy towarzyszyć w tym nawyku, prędzej czy później, uważam, że jeżeli nie będzie to nakaz, na zasadzie pij, bo ty przecież nie pijesz i tak dalej. Komunikacja, relacja, spotkanie, czas.
0: No właśnie. I żeby to kojarzyło się z czymś przyjemnym, miłym, to wtedy jest szansa, że rzeczywiście to zostanie przyswojony, ten napój zostanie spożyty, no i organizm nawodniony. Ja myślę, że to tak około 2,5 do 3 litrów wody w czasie takich upałów powinniśmy pamiętać, że warto wypić, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Oczywiście wszystko też zależy od wzrostu, wagi i tak dalej, ale absolutnie minimum 2-2,5 litra wody, bo pomimo tego, że nam się nie chce pić, bo już jak się zaczyna nam się chcieć pić, to znaczy, że już jesteśmy, można powiedzieć, jakoś mniej lub bardziej odwodnieni. Dlatego tym bardziej trzeba, nie tylko w stosunku do seniorów, ale przede wszystkim w stosunku do samego siebie, wyrabiać ten nawyk. Jeżeli mamy z tym trudność, możemy mieć zawsze szklankę koło siebie. Mało tego, są nawet aplikacje na telefon, które co 30 minut wydają dźwięk wlewanej wody. Także pomysłów, patentów jest dużo. Kwestia po prostu naszej decyzji i zrozumienia, że to nie jest, że bo w radiu pan powiedział, że trzeba wodę pić, tylko że naprawdę woda jest nam potrzebna.
0: Zastąpienie wody różnymi napojami gazowanymi, nie będziemy wymieniać nazwy, chyba takim pomysłem w czasie upałów dobrym chyba nie jest. Zdecydowanie, jak pokazują badania, potwierdzają też to i lekarze, i eksperci odżywienia, że najlepszym sposobem nawodnienia organizmu jest zwykła woda niegazowana.
1: Dokładnie. I wspomniał pan o napojach gazowanych, które często pijemy zimne. Jeszcze kosteczki lodu. Uwaga! To jest droga na skróty i to jest chwilowa ulga, tak? Czyli jeżeli pijemy taką temperaturę niską, to nasz organizm za chwilę zaczyna ogrzewać to, co otrzymał, tak? I automatycznie zaczyna się wewnętrznie dodatkowo ogrzewać. Czyli na chwilę mamy ulgę, ale długofalowo i tak naprawdę po minucie, dwóch możemy już zauważyć to, że minęło i chcemy więcej pić. I mamy takie zapętlenie, tak? Także ważne jest to, żeby pić temperaturę mniej więcej pokojową i ta mięta, o której mówiliśmy na początku, ona też oszukuje nasz mózg, że organizm myśli, że to jest coś chłodnego, a poza tym jest to też smaczne i ładne.
0: Otóż to i wcale niezłym pomysłem jest też wypicie kubka czy filiżanki nawet gorącej herbaty czy takiego ciepłego napoju, prawda?
1: Absolutnie tak.
0: W czasie upałów. No dobrze, a jeżeli chcemy skorzystać w czasie naszego wolnego czasu, kiedy są te upały, ze spaceru wyjść, przejść się trochę, to jakie godziny w ciągu dnia wybierać, kiedy już mamy trochę wolnego, mamy urlopy, dzieci już mają wakacje, to kiedy zaplanować sobie te wspólne wyjścia, tak żeby one były bezpieczne i służyły zdrowiu?
1: Najważniejsze, nie wychodzić w godzinach mniej więcej godzina 11-15. To są godziny, kiedy słońce najbardziej, nazwijmy to, promieniuje i kiedy jesteśmy najbardziej narażeni na różnego rodzaju, powiedzmy, nasłonecznienie. Dlatego unikajmy koniecznie tych pór i ważne, że już jak musimy wyjść, to żebyśmy pamiętali o tym nakryciu głowy i żebyśmy pamiętali o tym, żeby starać się chodzić na przykład zacieniowaną stroną ulicy czy chodnika, którym idziemy, ale unikajmy godzin mniej więcej od 11 do godziny 15.
0: Ja myślę, że ważną sprawą jest też, jeśli bardzo cenimy sobie pobyt na słońcu i korzystanie z tej kąpieli słonecznej, na pokrycie ciała odpowiednim kremem z filtrem.

0: filtrem, prawda, żeby zabezpieczyć naszą skórę, bo takie opalenie tak na żywca na zdrowie nam nie wyjdzie.
1: Absolutnie wszędzie zdrowy umiar, zdrowy rozsądek i jeszcze jeżeli dołożymy do tego, że na przykład nie używamy filtra i jeszcze do tego dochodzą jakieś zimne napoje albo zimne lody, to powodujemy taki trochę dysonans, że tak się wyrażę, w organizmie i złudne wrażenie, że przecież jest ok, albo co chwilę się schłodzę w wodzie, więc nie muszę się smarować. Koniecznie używać filtra minimum 50, a najlepiej mocniejsze.
0: No to już wiemy, kiedy sobie zaprojektować te nasze spacery. Jak idziemy z małymi dziećmi, to jak te dzieciaki ochronić przed upałem?
1: Te same zasady, tak? Czyli cień, czyli nakrycie głowy. Jeżeli jest wózek, no to zacieniamy odpowiednio głowę. Też bardzo ważne, że temperatura wysoka podwyższa nam poziom kortyzolu, który jest odpowiedzialny wprost, hormon stresu, żeby też unikać na przykład elektroniki, bo niestety coraz częściej widzę, że małe dzieci w wózkach mają telefony. I żeby też nie podwyższać tej temperatury, bo kortyzol też podwyższa temperaturę, bo to wpływa wprost na drażliwość. Czyli wracając, nakrycie głowy, chodzenie, staranie się zacienionymi miejscami, drogami, no i przede wszystkim jakieś takie, jeżeli jest wózek i mniejsze dziecko, zadaszenie tego wózka, bo wózki mamy dzisiaj, można powiedzieć, wypasione.
0: A jak można realizować takie swoje aktywności fizyczne? Ktoś lubi biegać, jogging, albo chodzenie, spacerek z kikami. Różne są formy. Jazda na rowerze, rolki, deskorolki i tak dalej. To jak to zrobić, żeby to było miłe, przyjemne i żeby ten upał nam nie zaszkodził?
1: Mówiliśmy o tych godzinach 11-15, czyli najlepiej rano, 8, 9, 10 już bym raczej nie eksperymentował, biorąc pod uwagę to, co mamy teraz za oknem, i wieczór. Po prostu. Oczywiście też nie za późno, bo nasz zegar biologiczny ma to do siebie, że im później wykonujemy wysiłek fizyczny mocny, to później to też wpływa na nasze zasypianie. Niektórzy twierdzą, że po wysiłku fizycznym szybciej zasypiają, ale to też jest takie trochę złudne. Więc najlepiej rano, a powiedzmy do 17, 18, 19 ewentualnie wieczorem. Oczywiście też zwracajmy uwagę na inne okoliczności, bo mówimy o godzinach, ale nic nie zastąpi uważności na temperaturę, na nasz organizm. Jak się czujemy, czy nie mieliśmy zbyt ciężkiego dnia w pracy i że na siłę muszę zrobić trening, to jest dobry czas, żeby odpuszczać. Czyli wtedy, kiedy jakby czujemy się, że jesteśmy jakoś dziwnie bardziej zmęczeni albo bardziej zestresowani, nie wiemy, o co chodzi. Być może za mało wody piliśmy, wpływa znowu ta temperatura na nasz kortyzol, jeżeli nie mamy klimatyzacji w biurze, w domu, to też w mojej ocenie lepiej lżejszy trening albo odpuścić. Warto podpatrzeć te kraje południowe, do których wyjeżdżaliśmy, że oni mają tak zwaną siestę, tak? Czyli jednak w tym czasie, kiedy jest największe słońce, unikać słońca, unikać wysiłku fizycznego, to już absolutnie. Widziałem, jak młoda dziewczyna, piękna, wysportowana, biegła. Myślę sobie, ojejku, biedactwo. W sensie super, że mamy aktywnych ludzi, tak? Ale z drugiej strony nic za wszelką cenę, więc najlepiej albo rano, ewentualnie wieczory, ale absolutnie unikać tego takiego szczytu 11-15.
0: No i niech ta aktywność będzie realizowana w sposób mądry. No i przy takim słońcu warto też pomyśleć, żeby mieć nakrycie głowy, jakąś czapkę, daszek.
1: Zdecydowanie tak, bo przez lata, tak jak pan na wstępie powiedział, no nie mieliśmy aż takich temperatur, tak? Więc często o tym zapominamy, a głowa jest najważniejsza.
0: W naszych telefonach komórkowych, kiedy rzeczywiście coś się dzieje, no taką sytuacją są też bardzo wysokie temperatury, pojawiają się alerty. Takie informacje, które nas ostrzegają, że żeby zachować czujność i postępować tak, aby nie zaszkodzić sobie, na ile należy traktować to poważnie, bo człowiek ma taką przewrotną naturę, że i tak wie najlepiej.
1: Bardzo dobre pytanie, trochę wręcz filozoficzne, no bo te alerty ostatnio mam wrażenie, że są wyjątkowo często, aczkolwiek to są alerty profilaktyczne, tak? Że to jest, może być dobry moment na zasadzie okej, coś może się wydarzyć, ale nie musi, czyli nie panikujemy, ale jednocześnie też nie olewajmy, czyli miejmy tą podwyższoną, nazwijmy to, uważność, tak? W kodeksie ruchu drogowego mamy coś takiego jak ograniczone zaufanie do drugiego użytkownika jezdni. Więc tak samo powinniśmy podejść, jeżeli jest alert, okej, planowaliśmy gdzieś jakiś wyjazd, nic się nie stanie, jak nie pojedziemy i

0: Wynika, że oczywiście były minister sprawiedliwości nie stawił się na wezwanie, co jest oczywiste, gdyż przebywa w Stanach Zjednoczonych. Jak wygląda ta procedura i czy to ma jakiekolwiek znaczenie, skoro Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, a Marcin Romanowski według tych ostatnich informacji jest w Serbii?
1: No właśnie, czy to ma znaczenie? Nawet jeżeli ta procedura jak wygląda, może od tego zacznijmy.
0: Tak.
1: Raz na 3 lata urzędy, które na Węgrzech wydają azyl, mają obowiązek kontroli, czy te azyle rzeczywiście były wydawane na podstawie prawdziwych, rzetelnych przesłanek i czy po prostu były słuszne. I faktycznie teraz po zmianie rządów w maju rozpoczęto weryfikację, nie powiedziano wprost, że azylu dla pana Ziobra czy pana Romanowskiego, ale nie było tych azylów dużo przez Węgry wydawane, bo podobno doczytałam się, że tylko 6. Więc wiadomo, że chodzi tutaj o naszych panów. I teraz tak, jeżeli zostanie podjęta decyzja, że te azyle nie powinny były być wydane, zostaną uchylone. Ma na to organ 60 dni. Od momentu, kiedy taka decyzja zostanie wydana, każda osoba zainteresowana ma 8 dni na to, żeby odwołać się do sądu węgierskiego. I wtedy sąd kontroluje również w terminie 60 dni poprawność podjęcia takiej decyzji. No ale właśnie. Jeżeli nawet to zostanie uchylone, to jak to wpłynie na sytuację tych panów, jeśli nie znajdują się już na terenie Węgier? Ano ma to znaczenie, ponieważ jeżeli nie ma to bezpośredniego znaczenia, ponieważ uchylenie tego azylu nie spowoduje od razu zatrzymania i sprowadzenia panów do Polski. Ale jeżeli chodzi na przykład o ministra Ziobro, ja podejrzewam, że to rozegra się w najbliższych miesiącach, ale prawdopodobnie Polska wystąpi o ekstradycję pana Ziobro ze Stanów Zjednoczonych.
0: Takie są zapowiedzi.
1: I uchylenie, obowiązywanie i cały

0: I uchylenie, może tak, obowiązywanie i cały czas posiadanie przez ministra Ziobro tego azylu mogłoby stanowić istotne, nie jedyny, ale istotny argument w postępowaniu przed Stanami Zjednoczonymi, żeby nie wydawać decyzji o jego ekstradycji ze względu na to, że jest prześladowany politycznie w Polsce. Ale jeżeli ten azyl zostanie uchylony, to tego argumentu nie będzie. Czyli nie będzie argumentu takiego bezpośredniego stwierdzonego przez rząd innego kraju czy przez urzędy innego kraju, że jest on ofiarą politycznego postępowania.
1: A czy w przypadku pana Marcina Romanowskiego ta sytuacja jest trochę inna, bo zanim też jest wydany europejski nakaz aresztowania i kilka dni temu do warszawskiego sądu trafił wniosek mecenasa Bartosza Lewandowskiego o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania wobec jego klienta. No i jak sam powiedział, ma przebywać w Serbii. I pan Lewandowski powołał się na przepis kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym przesłanką wydania ENA powinno być podejrzenie, że poszukiwany ukrywa się w jednym z krajów Unii Europejskiej. Tymczasem Serbia posiada jedynie status kraju kandydującego do Unii. Czy to skuteczna przesłanka?
0: Jest to ciekawe podejście. Ja się nie dziwię, adwokat nie dziwię się, bo my szukamy rzeczywiście argumentów, które przemawiają za naszym klientem. I ten wniosek mnie nie dziwi. Ale jestem ciekawa rozwiązania i ciekawa decyzji sądu. Dlatego, że co prawdą jest, że przebywanie na terytorium Unii Europejskiej jest przesłanką do wydania ENA. Ale czy zmiana miejsca pobytu osoby, przeciwko której taka decyzja jest wydana, poza Unię Europejską, jest bezwzględną przesłanką do uchylenia ENA, to takiego wskazania ustawowego nie ma. I ta kwestia będzie przez sąd interpretowana w tym konkretnym przypadku.
1: I myślę, że to będzie kolejny wątek do naszej rozmowy, bo dzisiaj już musimy postawić kropkę. Pani mecenas, bardzo dziękuję. Aleksandra Walkiewicz-Zygowska, adwokat, była gościem Polskiego Radia 24.

0: Powtórka programu.
1: Martyna Podolska, dzień dobry.
2: Dzień dobry,
1: prosto
2: dzień dobry. Ja już się nawadniam od samego rana, ale moim sposobem na upały jest gorąca herbata. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, ale na mnie działa, a ja uwielbiam upały, bardzo dobrze się czuję fizycznie. Lubię też podróżować do gorących krajów i zwykle robię sobie gorącą herbatę i uważam, że to jest przynajmniej na mnie działający dobry sposób.
1: Chociaż już teraz nie mam pewności, czy czarna herbata się zalicza do nawilżania.
2: Tak. Zielona herbata zaparzona to jest coś, co moim zdaniem też ochładza. A już teraz o gorącej atmosferze tutaj w Poznaniu podczas festiwalu Malta, bo przed nami jeszcze 3 pełne festiwalowe dni, wypełnione muzyką, ale w ogóle sztuką rozumianą na wiele różnych sposobów, bo siłą tego festiwalu jest różnorodność. Mówi nam dyrektorka festiwalu Justyna Czarna.
3: Festiwal jest różnorodny, pokazujemy sztukę i wychodzimy z tą sztuką na ulicę Poznania. To już samo w sobie czyni ten festiwal różnorodnym. Wychodzimy z koncertami też na ulicę, bo i muzyków będzie można spotkać. Są klasyczne formy, będzie można zobaczyć spektakle w pięknych salach teatralnych Poznania. Będzie można przyjść na koncerty halowe, ale będzie można przyjść na rzekę Wartep, gdzie można bawić się do muzyki orkiestry dętej włoskiej na ulicy Poznania i będzie można zobaczyć przepiękne plenerowe wydarzenia teatralne na Placu Wolności czy na rynku poznańskim.
2: Ale przed nami także 3 pełne festiwalowe muzyczne dni. Wczoraj tutaj wieczorem wystąpił Benjamin Clementine. Och, drodzy Państwo, co to był za koncert? A ja czekam na to, co wydarzy się w sobotę, bo przyjedzie tutaj zespół Beirut. Ale nie tylko. Posłuchajmy, Justyna Czarna.
3: Drugiego dnia będzie to noc elektroniczna, wieczór szaleństwa, wystąpią 2 DJ-ki High oraz legenda sceny elektronicznej The Blaze Madonna. Na koniec zagra duet francuski uwielbiany przez polską publiczność The Blaze. Sobota będzie dniem wyjątkowym, ponieważ wystąpi Beirut, który wraca na Malta Festiwal po 20 latach. Ogromnie się z tego faktu cieszymy, że po raz kolejny wystąpi na Malcie i tym razem świadomy, że wystąpi na festiwalu, nie na wyspie, jak to było 20 lat temu, kiedy myślał, że leci na wyspę, a nie na festiwal. Tym razem jest

0: Jesteśmy w kontakcie i cieszę się na powrót do Poznania. Przed nim wystąpi wspaniały brytyjski songwriter Charlie Cunningham, którego również cieszymy się, że będziemy mogli zaprezentować polskiej publiczności, i dobrze znany duński zespół Efterklang. A ostatniego dnia, 28 czerwca, z rockową energią na koniec dnia wystąpi Tudor Cinema Club. Irlandczycy, legenda indie rocka, pokazują, co to znaczy to brytyjskie granie. Przed nimi wystąpi mniej znany, ale równie dobry brytyjski zespół King No One i polski akcent bracia Kacperczyk.
1: Mówiliśmy o tej gorącej temperaturze. Ciekawe, jak ta pogoda wpłynie na Magdę Cielecką, która dzisiaj, jutro przez 24 godziny będzie występować, będzie grać na scenie jedną i tę samą scenę rozstania miłosnego ze swoim partnerem. Będą zmieniać się ci partnerowie, będzie ich 100, a Magda od godziny 18 do godziny jutro 18 na scenie. Co dwie godziny ma mieć 15 minut przerwy i z pewnością wtedy będzie się nawadniać, ale też pytanie, jak organizm zareaguje na to, co dzieje się na zewnątrz. To chyba najciekawsze dzisiaj wydarzenie teatralne, chociaż w Teatrze Polskim w Poznaniu poznańska premiera spektaklu Pulverkop według powieści Edwarda Pasewicza. Dzieło zostało nagrodzone Angelusem, a sięgnęła po nie Katarzyna Kalwat. To jest monumentalna powieść i też monumentalny spektakl opowiadający o tożsamości. Opowiada nam aktorka Bogusława Schubert.
2: Powieść jest w dużej części fikcją, ale kompletnie oparta na dokumentach. Więc ten wnuczek poszukuje swojego dziadka, bo nagle się okazało, że to nie jest ten dziadek, co on myślał, że jest dziadek. Więc on go poszukuje wszystkich jakby wiadomości o tym dziadku. Tam jest wiele biegunów w tym, no ale jakby generalnie powiedzmy, jakby to tak skrócić, to powiemy, że jest to o pisaniu, o akcie twórczym, który może nas uleczyć, jak każdy akt twórczy, o poszukiwaniu swojej drogi, o poszukiwaniu siebie, ale jest też bardzo o śmierci, o bólu, o lęku.
3: Nie chcę już więcej odpowiadać na pytania, kim jesteś, kim się czujesz. Nie chcę tych obleśnych, lepkich szeptów za plecami. Czy wiem, że Kajetan Mizranowicz, mój Kajetan, to Żyd? Syczą, jak naziści w 1933. Werchund, dyśun, deinen, judischen, gelibten, in obra ertränken. Nie chcę, żeby patrząc na mnie widzieli blondynka w mundurze Hitlerjugend i to ich ciągle szwul za plecami, to ich ptasie szwachko, powtarzane w nieskończoność. Ja zawsze chciałem być inny, kochać i być kochanym.
1: To Jacek Poniedziałek, wcielający się w postać Patryka Werchunta. Poznańska premiera, bo to koprodukcja z Nowym Teatrem w Warszawie. Dzisiaj wieczorem na scenie Teatru Polskiego. I nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała, że jutro będziemy obchodzić 85. rocznicę urodzin chyba najwybitniejszego polskiego reżysera, Krzysztofa Kieślowskiego. A tak o nim opowiada nam aktor, jeden z jego ulubionych, Zbigniew Zamachowski.
4: Jest taka kategoria nieprzypadkowy przypadek. Myślę, że panowie są egzemplifikacją tego zjawiska. Nie wiem, jak to zabrzmi, może nie najzręczniej, ale pary twórców czasami odnajdują się w sposób genialny i powstają dzieła wyjątkowe.
1: Myślę, że to jest dobry moment, by powrócić do wybitnych filmów, które ukształtowały europejskie kino. Filmów Krzysztofa Kieślowskiego i też niestety zmarłego w tym roku Krzysztofa Piesiewicza.
5: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Do Polski dotarła fala ekstremalnych upałów. Ich kulminacja ma nadejść w niedzielę. Temperatura na zachodzie Polski może wtedy wzrosnąć aż do 42 stopni. To niebezpieczna pogoda dla dzieci, seniorów, ale też zwierząt. Trzeba unikać długiego przebywania na słońcu i regularnie nawadniać organizmy, przypomina Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Przy tak wysokiej temperaturze, która nas czeka w weekend, proszę unikać pełnego słońca w godzinach południowych i wczesno-popołudniowych, pamiętać o ochronie skóry i o odpowiednim nawodnieniu oczywiście. Proszę dbać o osoby starsze, o dzieci, o zwierzęta.
5: Upały w Polsce utrzymają się co najmniej do poniedziałku. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił, że zaatakował amerykańskie bazy wojskowe w regionie. Według irańskich władz to odwet za najnowszy amerykański atak na cele w Iranie. Teheran nie ujawnił lokalizacji ostrzelanych obiektów.